0: dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. Tomasz Fęska, TOK FM.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie młodego mężczyznę, który według ustaleń śledczych próbował aktywować 148 stacji satelitarnych Starlink na potrzeby Rosji. Zatrzymany to 18-letni były student jednej ze stołecznych uczelni. Śledztwo wykazało, że został zwerbowany przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa za obietnicę łatwych pieniędzy. W ciągu kilku dni podejrzany zarejestrował 15 stacji Starlink, wykorzystując dane osobowe swoich krewnych i znajomych. Następnie przygotował fałszywe dane osobowe w celu rejestracji kolejnych 133 terminali dla rosyjskich służb. Jak donosi Ukrinform, w sierpniu kontrwywiad wojskowy SBU zatrzymał w obwodzie charkowskim podejrzanego o uruchomienie 27 terminali Starlink na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Irańczycy chcą zaszkodzić republikanom w listopadowych wyborach do amerykańskiego kongresu. W tym celu, jak informuje agencja Reutera, zwiększają liczbę ataków w cieśninie Ormus, aby doprowadzić do wzrostu ceny ropy. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Półroczna wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem kosztowała amerykańskich podatników prawie 40 miliardów dolarów. Konflikt, który doprowadził do wzrostu cen ropy, stał się jednym z głównych tematów przedwyborczej kampanii. Trump upiera się, że Irańczycy się ugną, a cieśnina Ormus właściwie działa normalnie. Tyle, że rynki nie do końca w to wierzą, wiedząc, że w najbliższym czasie nie uda mu się zakończyć wojny z Iranem. Trump próbuje doprowadzić do obniżki cen ropy w inny sposób. Ogłosił rozejm energetyczny między Ukrainą i Rosją oraz naciska na Kijów, by wstrzymał ataki na rosyjskie rafinerie. Ukraińcy nie atakują, ale Rosjanie Trumpa nie słuchają. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Rosjanie, kontynuując uderzenia na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie, ostentacyjnie okazują Stanom Zjednoczonym brak szacunku. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala a załogą, która od niemal tygodnia prowadzi protest głodowy w szpitalu w Samoku na Podkarpaciu. Spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego: usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to wbrew pozorom nieuruchomiony plan restrukturyzacji, przez który zredukowano w szpitalu ponad 80 etatów, a brak czytelnej komunikacji. Wczorajsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak żadnych rozwiązań.
4: Pani dyrektor na razie została, część związków nie wyraziła zgody na podjęcie mediacji.
5: Protest cały czas będzie trwał, tak?
4: Musimy to ustalić, co będziemy robić dalej.
2: Inaczej rozmowę widzi starosta Robert Pieszczoch.
6: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły, i to w ciągu miesiąca.
2: A za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Ranne wydanie magazynu EKG, Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pan dr Marek Rozkrót, partner i główny ekonomista firmy EY. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Inflacja we wrześniu wyniosła 4,1%. To więcej niż wcześniej szacował to, wstępnie obliczał GUS. Co nas powinno najbardziej martwić w tej informacji?
9: Generalnie to, że inflacja po pierwsze rośnie. Ona chwilowo może w najbliższym okresie nawet spaść ze względu na tak zwany program CPN rządu.
8: Który pociągnie benzynę w dół.
9: Ceny paliw zejdą w dół, dlatego też ta korekta z 4 na 4,1%, jak patrzymy na odczyt opublikowany przed chwilą, wynikała z nieco wyższego wzrostu cen właśnie energii i żywności. Nośników energii i żywności, czyli pewnie tam w paliwach może była jakaś korekta lub w przypadku cen żywności. I musimy się do tej czwórki z przodu, którą widzimy, czyli inflacja powyżej 4%, przyzwyczaić w najbliższym czasie. Ona tymczasowo, jak powiedziałem, może spaść i zobaczymy inflację poniżej 4% za październik, właśnie ze względu na ograniczanie cen paliw, ze względu na pakiet rządowy. Natomiast jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
8: Czyli nawet jeśli pakiet CPN będzie utrzymywany, on na razie jest zapowiedziany jako obowiązujący do końca roku.
9: Do końca roku.
8: To mimo tego ta inflacja 4% to jest coś, co jest realnym scenariuszem.
9: Jeżeli chodzi tak o kolejne miesiące, później jak najbardziej tak. Co istotne w naszej ocenie, o ile ten dzisiejszy odczyt pokazuje, że tak zwana inflacja bazowa, czyli przypomnijmy inflacja, z której wyłączamy ceny żywności, ceny energii, ona w niewielkim stopniu się obniżyła o 1,2 punktu procentowego względem wcześniejszego odczytu, czyli na jakieś 3,1-3,2%, to jednak uważamy, że w kolejnych miesiącach będziemy widzieć jej wzrost. Wynika to z tego, że o ile te ceny paliw możemy kontrolować to, co widzimy na stacjach w jakimś zakresie, ze względu na pakiet rządowy, to jednak te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie. W związku z czym my obecnie zrewizowaliśmy nasze prognozy inflacji na rok przyszły w ujęciu średniorocznym, średniorocznym podkreślam, nasza prognoza wskazuje na inflację na poziomie 4%. Znowu tu możemy się trochę zakładać, co rząd zrobi z pakietem CPN. Czy wycofa się z niego po grudniu? W naszej ocenie taki scenariusz byłby możliwy wyłącznie w przypadku istotnej korekty w dół cen ropy na rynkach światowych, czyli poprawy sytuacji czy perspektyw przynajmniej dla Bliskiego Wschodu. Jeżeli ta obecna sytuacja by się utrzymywała lub nastąpiłaby, odpukajmy, dalsze eskalowanie napięć na tym rynku, wówczas nie oczekiwałbym odejścia z pakietu CPN, a jeżeli tak, to tylko w małym stopniu, gdyż szok cenowy na stacjach benzynowych oczywiście niósłby także ze sobą koszty polityczne, a pamiętajmy, że rok przyszły to jest rok wyborczy.
8: No właśnie. Co pana zdaniem jest dziś ważniejsze dla polskiej gospodarki i co ma większe skutki, ta wojna na Bliskim Wschodzie, czy też tak zwana polityczna dysfunkcja, jak to nazwała agencja Bloomberg w dużym artykule, który dzisiaj został opublikowany na temat sporu politycznego między rządem a prezydentem i to, jak wpływać to może na gospodarkę. Nie, że to jest czysta polityka, ale że ma to skutki gospodarcze w postaci między innymi wetowania ustaw. Co jest ważniejsze?
9: W krótkim okresie, czyli w najbliższych perspektywach i to, co obserwujemy obecnie, w sytuacji makroekonomicznej dominuje sytuacja na rynkach globalnych, w tym sytuacja na Bliskim Wschodzie. Natomiast jeżeli patrzymy na potrzebę podejmowania działań strukturalnych, reform, także ograniczania deficytu, bo pamiętajmy, że jesteśmy tutaj liderem, czy w ścisłym gronie krajów najwyższym deficytem, w tym kontekście potrzebna jest także reforma dotycząca i strony dochodowej, jak i strony wydatkowej, finansów publicznych. A jak wiemy, tutaj współpracy między rządem a panem prezydentem za dużej nie mamy. W związku z czym ograniczenie deficytu, czy to poprzez podniesienie danin publicznych podatków, czy to poprzez ograniczenie różnych wydatków, wymaga bardzo często, najczęściej zmian ustawowych, a te wymagają podpisu prezydenta.
8: Czyli powiedział pan, że w tej krótkiej perspektywie wojna jest ważniejsza, ale w średniej tak. Ten konflikt?
9: W średniej przede wszystkim, jeżeli widzimy już teraz, że rynki finansowe w ostatnim czasie coraz większą uwagę przykładają do sytuacji finansów publicznych państwa. Widzimy także napięcia, kiedy takie tak blokada polityczna czy pad polityczny, na przykład we Francji również, utrudnia konsolidację fiskalną. Rynki reagują tutaj też bardzo nerwowo. Z tego powodu od momentu wybuchu konfliktu we Francji wzrost rentowności obligacji, które się będą przekładać w coraz większym stopniu na koszty obsługi zadłużenia państwa, wzrosły najsilniej w Unii Europejskiej. W Polsce, no my jesteśmy tutaj zaraz za Francją, również ten wzrost rentowności jest u nas widoczny. Agencje ratingowe także reagują coraz bardziej negatywnie na sytuację finansów publicznych i nie spodziewają się, żeby w najbliższym czasie rzeczywiście ten deficyt został ograniczony. Czyli rozmawiamy o deficycie na poziomie około 7% PKB. Coś, z czym prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia jeszcze w najbliższym okresie. I też nie oczekiwałbym tutaj istotnej redukcji. Raz, mamy cykl polityczny. Dwa, współpraca, czy brak współpracy dostatecznej między parlamentem a prezydentem również utrudnia wprowadzanie inicjatyw ustawowych.
8: Skarży się na to biznes, mówi, że trudno mu planować inwestycje. Ja chciałam natomiast dopytać o taką rzecz. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę PKB dla Polski na przyszły rok do 2,5%. To jest korekta o 0,1% w górę. Czy to ma znaczenie? Bo możemy się cieszyć, że to jest ruch w górę, że jest więcej niż wcześniej się spodziewał. Czy to ma znaczenie, skoro mówimy o poziomie 2,5, a w tym roku jest to no, prawdopodobnie blisko 4, czyli istotnie więcej? Czyli mamy hamowanie, troszeczkę może wolniejsze niż wcześniej zapowiadane, ale jednak hamowanie.
9: Dobrze, więc korekta w górę jest pozytywna per se, natomiast 2,5% ja postrzegam jako prognozę zbyt konserwatywną. My uważamy, że ten wzrost przebije 3% również w roku przyszłym. Nasza prognoza wskazuje na wzrost 3,1%. Ten poziom w okolicach 2,5-2,6 według naszych prognoz zobaczymy w roku kolejnym, czy w roku 2028. I to jest rzeczywiście, już mówimy o takim obszarze, do którego powinniśmy się też zacząć powoli przyzwyczajać. Boom również inwestycyjny, czy wynikający także z funduszy unijnych, będziemy mieć zasadniczo już za sobą. Plus pamiętajmy, że jednak gospodarka polska już w znacznym stopniu dogoniła średnią Unii Europejskiej. W bardzo dużym stopniu zbliżamy się powoli do 90% w ujęciu tak zwanego PKB per capita według parytetu sił nabywczych, czyli na co nas stać jako Polaków w relacji do przeciętnego obywatela Unii Europejskiej. I tu się zbliżamy powoli do 90%. Natomiast wraz z tym te możliwości szybkiego wzrostu też powoli wygasają. Równocześnie mamy coraz więcej ograniczeń. Ograniczenia demograficzne. Pamiętajmy, że polska populacja jest jedną z najszybciej kurczących się w Europie. Mówimy tu o naszym regionie, także kraje Europy Południowej. To, co dotychczas nam pozwalało nadrabiać tę sytuację, to zwiększenie aktywności zawodowej, czyli przede wszystkim, a także migracja, mówimy tu o Ukraińcach, ale zwiększenie aktywności zawodowej to oznacza, że większy odsetek Polaków jest skłonnych poszukiwać pracy, podjąć tę pracę, jak i po prostu większy odsetek z nich pracuje. I to nam kompensowało fakt, że sama liczba Polaków już maleje. To jest też czynnik, który oznacza przy kurczącej się podaży pracy, że w coraz większą rolę będzie odgrywać wzrost produktywności, który także często wymaga inwestycji. Inwestycji, a pamiętajmy, że stopa inwestycji w Polsce z kolei należy do najniższych w Europie.
8: I to można powiedzieć, że mamy pole do popisu.
9: No, mając na uwadze, że potrzebujemy też dużych inwestycji, czy to mówimy o infrastrukturze energetycznej, cyfrowej i tutaj w tym zakresie robotyzacji, pamiętajmy, no oczywiście inwestycje też potrzebujemy w zbrojeniach, jeżeli chodzi o naszą obronność. I to są czynniki, które będą wymagać też napływu kapitału. Sytuacja geopolityczna na wschodzie może być dla niektórych czynnikiem odstraszającym, ale pamiętajmy, że mieliśmy bardzo wiele planów mówiących o tym, że stopa inwestycji w Polsce powinna wyraźnie przekroczyć 20%, dojść do 25%, to już miało się wydarzyć. Natomiast my cały czas krążymy wokół tych 17%, gdzie pozostajemy w ogonie Europy w tym ujęciu. I to jest na pewno czynnik bardzo istotny. Z kolei na plus, i to jest coś, co na pewno odróżniało między innymi charakter wzrostu polskiej gospodarki wobec na przykład hiszpańskiej, która także bardzo szybko rosła. Tamten wzrost w dużej mierze był napędzany wzrostem siły roboczej i migracją. W Polsce jednak widzieliśmy wyraźny wzrost produktywności i to jest na pewno czynnik nas odróżniający pozytywnie. Pytanie, co dalej?
8: To w takim razie jeszcze na koniec chciałam pana zapytać, jakby pan mógł podać dwie przyczyny, albo jedną, jeśli jest taka jedna dominująca, która powstrzymuje ten wzrost inwestycji. Dlaczego tak się dzieje, że mimo, że jesteśmy świadomi, że tą stopę inwestycji musimy podnieść, to jednak nam się to nie udaje?
9: To jest, jeżeli porównujemy się do naszych sąsiadów, też musimy powiedzieć, że jest inna struktura gospodarki. Są też gospodarki często bardziej kapitałochłonne, jeżeli chodzi o przemysł. Natomiast no, u nas jest jeszcze klimat inwestycyjny, przewidywalność polityki, to jest także jeden z istotnych czynników, który no, powinien tutaj odegrać dużą rolę. Ale jeśli mówimy o wzroście produktywności, kluczową rolę będzie miało także wprowadzanie właśnie sztucznej inteligencji, adaptacja tego i przełożenie tego na wzrost produktywności. Dotychczas w Polsce niestety dane porównywalne europejskie wskazują, że u nas właśnie udział inwestycji w AI, czy sztuczną inteligencję, w relacji do wszystkich inwestycji pozostaje jednym z najniższych w Europie, jak i również stopień wprowadzania tych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w ramach naszych przedsiębiorstw także jest relatywnie niskie. My jako gospodarstwa domowe, czyli jako Jan Kowalski czy inne osoby, indywidualnie stosujemy sztuczną inteligencję w codziennym życiu relatywnie często, także na tle krajów Unii Europejskiej, ale w biznesie, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, niestety nie. Więc dzisiaj wzrost gospodarczy z powodu tak zwanej sztucznej inteligencji w większym stopniu wynika po prostu z nakładów inwestycyjnych i popytu z tym związanego, ale głównie w Stanach Zjednoczonych, które przekłada się na pobudzenie handlu i w tym pośrednio także na produkcję polskich przedsiębiorstw. Kluczowy będzie kolejny etap, czyli wprowadzanie jej w życie i zwiększenie produktywności polskich pracowników i tym samym to będzie główny czynnik, który może spowodować, że ten wzrost będzie nie wynosić około 2-2,5%, ale jednak przekroczymy trójkę z przodu na dłuższą metę.
8: Dziękuję serdecznie. Dr Marek Rozkrót, partner i główny ekonomista firmy EY, był moim gościem.
10: Radio Tok FM, czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynkach finansowych, to dzisiaj na warszawskiej giełdzie mamy lekkie spadki. WIG20 idzie w dół dzisiaj o 0,3%, natomiast na rynku walutowym niewielkie raczej zmiany, jeśli chodzi o notowania euro, 4 zł i niecałe 37 groszy. Natomiast dolar 3,90 zł, więc sytuacja tutaj też wygląda podobnie jak wczoraj. Ropa naftowa cały czas jest bardzo droga, chyba tak można powiedzieć, 106,5 dolarów za baryłkę ropy Brent i to jest o niecały 1% drożej niż wczoraj. Naszym gościem teraz jest pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Proszę powiedzieć, czy prawidłowe jest takie wrażenie, które ja na przykład mam, że rynek przestał zwracać uwagę na te wszystkie rzeczy, których wydawało się, że bardzo się boi jeszcze parę tygodni temu, czyli kwestia rosnącej inflacji, zablokowanej ciśniny Ormus, drogiej ropy naftowej, wysokich deficytów w różnych państwach, co wiązało się z tym, że obligacje traciły na wartości. Żadna z tych spraw nie została rozwiązana. Te deficyty dalej są duże, ropa dalej jest droga, z ciśniną Ormus dalej do końca nie wiadomo, czy ona jest odblokowana, czy nie. Tam z pewnością sprawy nie są załatwione do końca. A rynek tak jakby się uspokoił. Dlaczego?
11: Tutaj oczywiście, jeżeli mówimy słowo rynek, to mając na myśli cały szeroki indeks, załóżmy amerykański, S&P 500, czy nasze indeksy, to faktycznie mamy wysokie notowanie, jak nie rekordowe, ale też mamy inną część tego rynku, która faktycznie to odczuwa. Bo tutaj, jeżeli chodzi o kontekst S&P 500, to chociażby mamy teraz sezon wyników i w tym sezonie wyników w zasadzie 10 spółek ma zrobić 66% zysku, który osiągnie cały indeks. 34% tego zysku osiągną 490 spółek, więc pokazuje nam to koncentrację wokół tych firm, które tak naprawdę jest im do końca to obojętne, co się będzie działo z rentownościami, jest im to obojętne, co się dzieje z ropą albo ze stopami procentowymi, no bo one też nie są z punktu widzenia rynku bardzo silnie zadłużone, koszty obsługi długu ich nie dotyczą, perspektywy są znakomite. Dzisiaj o poranku ASML, który powiedział, że musi jeszcze przez kilka ładnych lat zaspokajać popyt, który jest tak gigantyczny, więc te firmy są totalnie uodpornione na koszt kapitału w tym wypadku. Natomiast, i co więcej jeszcze, wręcz to jest sytuacja, która nie miała miejsca wcześniej. Mówimy sobie na przykład o tak zwanych spreadach kredytowych, czyli w momencie, kiedy wybucha jakaś, tam nie wiem, załóżmy panika na rynku, to inwestorzy wyrzucają wszystko, akcje, obligacje i teraz obojętnie, jakich spółek by obligacje nie wyrzucali, to też się pozbywają. A teraz mamy taką ciekawą sytuację, że w tym ostatnim ruchu od końca września inwestorzy porzucili obligacje, no tak zwane junk bonds spółek amerykańskich, tych powiedzmy wyższego ryzyka, wyrzucili obligacje spółek o ratingu BBB, czyli średniego ryzyka, ale spółek AAA wręcz nawet kupili w taki sposób, że ta różnica oprocentowania między ich rentownościami obligacji a skarbowymi się zawęziła, więc było widać, że kapitał powiedzmy popłynął tam, gdzie jest ta najwyższa jakość spółek i najwyższa perspektywa wynikowa. Natomiast mamy też inny segment spółek.
10: To by świadczyło o tym, że rynek jednak się troszeczkę chyba cały czas boi, prawda? Bo wtedy ucieka w te miejsca, gdzie jest najwyższa jakość, czyli mówiąc inaczej, jest najbezpieczniej.
11: Tak, można tak powiedzieć, że właśnie część rynku odczuwa piętno wysokich stóp, odczuwa piętno możliwego zacieśniania polityki monetarnej, odczuwa piętno tej drogiej ropy, co może wpłynąć szeroko na inflację z czasem. Na przykład tak zwany indeks równoważony S&P 500, on spada. Mamy indeks mniejszych spółek, tak zwany Russell 2000 i on też systematycznie tydzień w tydzień sobie spada. Więc mówimy o tej bardzo silnej koncentracji spółek technologicznych w S&P, który pozwala całemu indeksowi być tak naprawdę wysoko. Ale na przykład wrzesień zakończył się w taki sposób, że 75% spółek z całego S&P 500 było na minusie. Także musimy tu brać pod uwagę właśnie tą koncentrację cały czas jednak spółek technologicznych. Natomiast oczywiście polska giełda. No polska giełda ma takie podwójne doładowanie, bo mamy spółki energetyczne, które na tym wszystkim zyskują. Mamy możliwe wzrosty cen administrowanych, chociażby URE, czy cen prądu, taryf i tak dalej w przyszłym roku. No mamy poprawę wewnątrz działania samych spółek, lepszą wycenę mnożnikową niż jak to było wiele kwartałów temu. No i mamy cały czas silny wzrost gospodarczy. Ta sytuacja dziś się różni od tej z 2022 roku, że wtedy wszyscy się bali recesji, stagflacji, wysoka inflacja i słaby wzrost gospodarczy. Dzisiaj Fed podnosi prognozy wzrostu gospodarczego, EBC podnosi prognozy wzrostu gospodarczego, ba, nawet Niemcy podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego i Polsce też ostatnio podniesiono prognozy wzrostu gospodarczego, więc nikogo nie tyka ta sytuacja paliwowa pod kątem duszenia wzrostu gospodarczego. No, być może do czasu, kiedy faktycznie jakiegoś paliwa gdzieś kiedyś zabraknie, jak sytuacja się nie uspokoi, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że będzie trudniej ze wzrostem, jak nie będzie takiego transportu, jaki znamy dziś.
10: A jeśli chodzi o nasze zadłużenie i nasze obligacje, one traciły na wartości dość wyraźnie, przekroczyły 6%. Jeśli chodzi o rentowność obligacji 10-letnich, dalej są powyżej tego poziomu, ale zatrzymały się w miejscu. Jaki jest scenariusz bazowy na kolejne tygodnie? One będą dalej tracić na wartości, czy jednak będziemy wracać z tamtych poziomów i minister finansów będzie się cieszył, że znów może na lepszych warunkach sprzedawać nowe obligacje?
11: No tutaj faktycznie te poziomy robią wrażenie, ale też weźmy pod uwagę, że amerykańskie są powyżej 5%, więc tak. Polskie powyżej 6% to nie jest jakaś wielka premia za nasz kraj, że tu jest gorzej, powiedzmy. Oczywiście obrywamy troszeczkę tymi czynnikami ogólnoświatowymi, bo to tracą obligacje w zasadzie w każdym zakątku świata, ale to u nas rynek wycenia, co jest ciekawe, największą albo najbardziej agresywną ścieżkę podwyżek stóp procentowych. W zasadzie Rada Polityki Pieniężnej jest dosyć łagodnie nastawiona do podwyżek. Wręcz czeka i czeka i czeka. Prognozy inflacji są naprawdę różne. Jeden bank pokazuje, że za chwilę wróci do celu w przyszłym roku. Drugi bank, zresztą też mówimy o polskich bankach, które tu wydają swoje analizy, mówi, że będzie powyżej celu, więc każdy tutaj ma swoją prognozę w zależności od tego, jaki scenariusz dla paliw przyjmie na przyszły rok. A rynek wycenia nam ponad 3 podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Także to jest też zaszyte w rentowności obligacji 10-letnich.
10: A rynek nie boi się tego, że w ogóle za chwilę nie będzie prezesa NBP, ani wiceprezesa, nie będzie kto miał zwoływać posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i generalnie ten polityczny chaos pochłonie bez reszty Narodowy Bank Polski, który do tej pory się jakoś opierał temu chaosowi.
11: To prawda. Tutaj akurat na te wiadomości, jeżeli one już tak się zintensyfikowały, to nie widziałem jakiejś reakcji przesadnej na polskich aktywach czy na innych instrumentach, które właśnie wskazują na przykład rynek stopy procentowej czy słupy inflacyjne, ale tam tego nie było widać, że news wyszedł i nagle inwestorzy coś zrobili. Czyli więc tego paraliżu chyba rynek się nie boi.
10: Rynek zakłada, że się dogadają w ostatnim momencie, tak? Jak to często bywa.
11: Możliwe. Możliwe, tutaj szkody byłyby naprawdę, jakby korzyści byłyby niewielkie w stosunku do szkód, które można by wyrządzić, robiąc taki manewr, właśnie pozbawiając prezesa Glapińskiego możliwości sprawowania funkcji. I to myślę, że szkody byłyby o wiele większe niż korzyści z tego, że emitował te skupował te obligacje, to QE, to było finansowanie budżetu państwa. To jest oczywiście bzdurą, ale pomijamy te dywagacje polityków, którzy z każdego kroku na krok ekonomiczny udowadniają, że niekoniecznie się nad tym znają. Natomiast patrząc właśnie na na rynek obligacji, to wydaje się, że gdzieś już ten sufit może łapiemy, bo naprawdę te ścieżki dla wyceny podwyżek stóp procentowych są bardzo agresywne. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 3 podwyżki stóp do 28 roku. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o porównanie do tego, co na przykład wycenia, czy też zaznaczało ostatnio Komitet Otwartego Rynku w swoich projekcjach makro. W ogóle nie zakładał takich podwyżek, wręcz w 27 stopy miały spadać, więc rynek bardzo mocno się nagrzał na podwyżki stóp, może nawet trochę za bardzo i być może trzeba będzie z tego schodzić, ale nie brakuje też popytu. Amerykanie sprzedają świetnie obligacje, dzisiaj też aukcja polskich obligacji, no ten popyt jest wielokrotnie większy niż emisja długu, więc mówimy tylko o tym, że rynek dolicza potencjał inflacji, dolicza potencjał podwyżek stóp w cenach obligacji, ale nie dolicza jakiegoś gigantycznego ryzyka, nie wiem, defaultu, deficytu, zamieszania politycznego. To raczej jest na podobnym poziomie, jak było do tej pory.
10: A jeśli chodzi na koniec jeszcze się o waluty, zapytam o dolara, który tak zyskiwał na wartości w ostatnich tygodniach, dalej będzie drożeć, czy to też już za nami?
11: No tutaj faktycznie ta ścieżka wyceny stóp procentowych w USA jest, tak jak wspomniałem, dosyć agresywna, więc ta przestrzeń do łagodzenia niż do dalszego zaostrzenia wydaje się być większa, czyli jest taka asymetria moim zdaniem. No euro, oczywiście, jeżeli mówimy o całym dolarze, no to tutaj duży wpływ miało to zamieszanie we Francji, ten nagły wystrzał obligacji francuskich. Inwestorzy, pozbywając się tych papierów, również doprowadzili do słabości euro, więc to poza tymi tematami związanymi z polityką monetarną doszedł temat fiskalny Francji, więc tam też by się musiało troszeczkę uspokoić, żeby ta różnica rentowności między francuskimi a niemieckimi obligacjami zaczęła spadać i wtedy euro też mogłoby złapać oddech, ale wydaje mi się, że no, dziś mamy taką ciekawą sytuację, że inwestorzy, czy to na rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych, czy to na rynku opcji, są tak bardzo bycza nastawieni na dolara, czyli mam taki trade, tak zwany konsensus trade, że wszyscy chcą pojechać w jednym kierunku, że dolar teraz to już będzie mocny, zawsze i na zawsze. No, obserwując rynek walutowy wiele lat, przeważnie jest tak, że jak wszyscy myślą, że pójdzie w jednym kierunku, to wydarza się coś, o czym nikt nie wiedział i nagle jest ruch w drugą stronę. Także tak to historia zazwyczaj pokazuje.
10: Jakby w tej chwili wypatrywać jakiegoś jednego sygnału alarmowego, że znów zaczyna się robić niespokojnie na rynkach, to co mogłoby być takim sygnałem alarmowym?
11: A tutaj większość inwestorów zwraca uwagę z punktu widzenia oczywiście rynku finansowego na chociażby tak zwane spready kredytowe, czyli różnice w oprocentowaniu obligacji korporacyjnych do obligacji rządowych. Jak już inwestorzy będą nieufni do tych właśnie obligacji AAA, tych najbardziej bezpiecznych, no to już oznacza, że coś tam zaczyna trzeszczeć na rynku finansowym. I wtedy
10: te czerwone światełka
11: mogą zacząć się zapalać. Tak, i będzie podążać za tymi obligacjami, które dzisiaj już się zwiększają, czyli właśnie tak zwane junk bonds, czyli te najniższego ratingu, brzydko mówiąc śmieciowe, aczkolwiek te spółki no to wcale ani nie są małe, ani nie są śmieciowe, no ale generalnie tak to się nazywa. To tam będzie to widać pewnie na pierwszy rzut oka, natomiast oczywiście no, rynek kładzie wielkie nadzieje w tym sezonie wyników w Stanach Zjednoczonych. Nigdy w historii nie było tylu spółek, które powiedziały, że ten sezon w trzecim kwartale będzie świetny. Podniosły prognozy zysków na ten kwartał, więc oczekiwania są ogromne.
10: I od tego będzie wszystko zależeć. Ja rozumiem.
11: W ciągu najbliższych
10: tygodni. Bardzo dziękuję. Pan Daniel Kostecki, analityk CNC Markets Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Na rynkach finansowych dzisiaj jest tak. WIG20 spada o 0,3%, czyli spadek, ale niezbyt duży. Dolary znowu drożeją. O, proszę bardzo, coś się zaczęło dziać znów, bo prawie 3,93 zł grosze już w tej chwili, więc prawie o 3 grosze podrożały dolary. Euro stoi w miejscu. 4,37 zł. Ropa naftowa $106 za baryłkę. Ropy Brent. Tak wygląda sytuacja i widzę, że na rynku obligacji znów zaczęły się

0: aczkolwiek oczywiście no będziemy mieć jednak w październiku, listopadzie, grudniu w cudzysłowie korektę, tak, bo mamy trzecią osłonę programu wspierającego kierowców, czyli
1: tak,
0: obniżone stawka VAT i akcyza na paliwa. W związku z tym pewnie wrócimy poniżej 4%, jeśli chodzi o inflację w czwartym, ostatnim kwartale tego roku, no ale w sposób sztuczny, zaburzony, nierynkowy, tak, także to też trzeba brać pod uwagę. No na pewno to, co może w cudzysłowie dobrego przynieść ten CPN, trzecia odsłona, no to oczywiście zahamowanie tego możliwego przenoszenia się inflacji paliwowej na pozostałe produkty, no bo jeśli ceny są niższe, to niż by były, gdyby CPN-u nie było, to oczywiście zapewne moglibyśmy jednak doświadczać przenoszenia się na inne towary i na usługi tych rosnących cen paliw, a rosną. Przed chwilą zresztą pokazywał pan dane z rynku też, jeśli chodzi o ropę, już w granicach 106
1: nie tanieje
0: dolarów za baryłkę, więc rzeczywiście mamy problem.
1: W takiej sytuacji kolejnym pytaniem zazwyczaj bywa to, co się będzie dziać ze stopami procentowymi, co będzie robić Rada Polityki Pieniężnej, ale mamy taką sytuację w Polsce w tej chwili, że tak właściwie można równie dobrze zadawać pytanie, czy w ogóle się skutecznie spotka Rada Polityki Pieniężnej, bo mamy coraz więcej zamieszania wokół funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego i to wokół zarządu, jak i samego prezesa. Jest wniosek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o to, żeby postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu i jeśli Sejm to przegłosuje, to zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu prezes NBP zostanie zawieszony w swojej funkcji. Trybunał Konstytucyjny wprawdzie orzekł, że to nie jest zgodne z konstytucją, ale tego wyroku rząd nie opublikował, więc tak właściwie nie wiadomo, jak się do tego odnosić. Pani zdaniem prezes Glapiński w ogóle powinien stanąć? Te zarzuty, które są wobec niego, są wystarczająco mocne, żeby go stawiać przed Trybunałem Stanu?
0: Zarzuty wedle mnie są bardzo poważne. Nie wiem, czy są mocne, bo nie jestem prawnikiem, nie potrafię tego ocenić. Oceniam to jako ekonomistka. Szczególnie ważne, myślę, że dla ekonomistów było, ale też na przyszłość to jest ważne, a mianowicie wchodzenie w Narodowego Banku Polskiego w taką rolę wspierającą rząd w poprzednim rozdaniu rządowym, czyli jednak kupowanie obligacji, czego teoretycznie Narodowemu Bankowi nie wolno robić. No ale też
1: chociaż NBP, NBP tłumaczy, że była pandemia i trzeba było zapewnić płynność w gospodarce.
0: Dobrze, ale mamy określone prawo, trzeba było wtedy wprowadzić jakieś regulacje, które na to by pozwalały. Natomiast takich regulacji, takiego prawa, takich ustaw nie mieliśmy i oczywiście istnieje obawa, że jeden case spowoduje, że mogą się pojawiać kolejne case'y właśnie wchodzenia Narodowego Banku Polskiego w buty, w które nie powinien ustawowo w ogóle wchodzić. Więc wydaje mi się, że prawnicy powinni się temu przyjrzeć w Trybunale Stanu i ocenić zasadność oczywiście tego, co wygenerowała komisja w Sejmie. No ale proszę pamiętać, że też mamy tak, mamy ustawę o Narodowym Banku Polskim. W Konstytucji oczywiście mamy określone zapisy. Mamy regulamin Rady Polityki Pieniężnej. No przyjrzałam się tym zapisom dosyć dokładnie, szczególnie regulaminowi Rady Polityki Pieniężnej.
1: Tak, bo jest takie podejrzenie, taka obawa, że jak prezes przestanie być prezesem, to nie będzie miał kto zwołać posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, bo jest napisane, że to prezes zwołuje.
0: No tak,
1: albo ale zastępca, ale zastępcy nie ma w tej chwili, jest wakat na pozycji zastępcy, więc
0: no tak,
1: jesteśmy
0: ale na przykład
1: w kropce.
0: Może w regulaminie jest powiedziane, że na wniosek trzech członków Rady Polityki Pieniężnej może dojść do zwołania posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. To oczywiście musi być uzasadnione.

0: Rozumiem, że takim uzasadnieniem będzie chociażby to, że trzeba przedyskutować sytuację i podjąć decyzję dotyczącą stóp procentowych. Aczkolwiek, no znowu, nie jestem prawnikiem, więc może moje uwagi dotyczące regulaminu nie mają uzasadnienia, ale przeczytałam to i wydaje mi się, że został ten regulamin napisany w taki sposób bardzo niespójny, tak? Czyli na przykład może zostać zwołane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a nie musi w nim uczestniczyć prezes, ale prezes musi wskazać, kto będzie przewodniczył. Ale jednocześnie nie jest powiedziane w regulaminie, co się dzieje, jak nie ma prezesa, bo rozumiem, że to jest sytuacja, w której prezesa nie ma na posiedzeniu, ale jednocześnie jest w regulaminie powiedziane, że uchwały, które zostaną podjęte na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, muszą być podpisane przez prezesa i przez członków, i protokół musi być podpisany przez prezesa. No pytam, w jaki sposób, jeśli prezesa nie ma. Więc wydaje mi się, że
1: czyli bez prezesa można rozpocząć posiedzenie, ale na końcu i tak ten prezes jest konieczny.
0: Pytanie,
1: tak?
0: Co z uchwałami i co z protokołem, tak?
1: Tak,
0: jeśli
1: one są
0: nie
1: ważne
0: ma podpisu
1: wtedy, tak.
0: Prezesa, no bo prezesa nie ma. To jest jeden wątek, więc wydaje mi się, że regulamin jest absolutnie do zmiany, zresztą z bardzo wielu innych też powodów. No i pytanie oczywiście, czy członkowie Rady Polityki Pieniężnej zawnioskują o to, żeby jednym z punktów na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej była dyskusja na temat nowych zapisów i w ogóle przekonstruowania tego regulaminu. Drugi wątek, na który też już publicznie się zwraca uwagę, aczkolwiek to była oczywiście kompletnie inna sytuacja, to jest sytuacja, w której zginął w katastrofie smoleńskiej ówczesny prezes Narodowego Banku Polskiego, a tym samym i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, a jednocześnie oczywiście cała procedura w oparciu o ten sam regulamin pozwalała na odbywanie posiedzeń i oczywiście podejmowanie przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji. Więc no dobrze by było, żeby jakoś jednoznacznie prawnicy się wypowiedzieli, aczkolwiek jak patrzę na to, co się dzieje w tej przestrzeni, za którą prawnicy są odpowiedzialni, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądownictwo, prokuratura, Narodowy Bank Polski, to jest taki chaos, w jakiejś mierze oczywiście przez nie bardzo precyzyjne zapisy. Ja rozumiem, że one muszą być jakoś elastyczne.
1: Ale są to zmiany. Gdyby doszło do tego negatywnego scenariusza, w którym by się okazało, że rzeczywiście NBP jest w samym środku tego chaosu, to jaki to ma wpływ na polską gospodarkę w tym momencie? Rynki finansowe, pani zdaniem, jakoś będą reagować? Bo na razie są spokojne, ale komentarze są takie, że wszyscy na rynku są przekonani, że w ostatniej chwili będzie jakieś porozumienie, że do tego nie dojdzie po prostu. Ale jeśli dojdzie, to...
0: No nie mieliśmy takiej sytuacji. Ja nie wiem, czy na świecie gdzieś była taka sytuacja, do której moglibyśmy się odnieść i zobaczyć, jak rynki zareagowały, więc oczywiście bardzo trudno jest się do tego odnosić. Ale patrząc chociażby na ratingi i na wyjaśnienia, chociażby Fitcha, który obniżył nam rating, wskazujące na powody, dla których to obniżenie ratingu dla polskiej gospodarki nastąpiło, no to mówi się bardzo wyraźnie o właśnie tych relacjach między prezydentem a rządem, że tak naprawdę rząd nie jest w stanie funkcjonować, przeprowadzać zmian w regulacjach prawnych, szczególnie w obszarze finansów publicznych, co jest niebywale ważne i ma ogromne znaczenie właśnie dla ratingu, dlatego że tak naprawdę prezydent przy każdych propozycjach regulacji, które dotyczą bezpośrednio albo pośrednio finansów publicznych, nie podpisuje tych ustaw, więc po prostu mamy totalny chaos.
1: Tak, to tylko jest ciekawe, bo najczęściej jest tak, jak pani mówi, że to prezydent blokuje to, co chce zrobić rząd, a tutaj jest odwrotnie, bo tutaj to premier blokował do tej pory to, co chce zrobić prezes NBP wspólnie z prezydentem, bo żeby uzupełnić skład zarządu NBP, NBP, no to propozycje są od prezesa, prezydent to akceptuje, ale potem jest kontrasygnata, której zabrakło. Myśli pani, że premier tutaj chce doprowadzić do jakiegoś porozumienia, że ja wam dam kontrasygnatę, a pan prezydencie podpisze mi podwyżkę podatków na przykład, albo coś takiego?
0: Wolałabym, żeby nie dochodziło do takich dziwnych deali. Jednak no, my wszyscy tak naprawdę cierpimy, albo możemy skorzystać i być beneficjentami dobrych relacji merytorycznych, na dobrym poziomie relacji między opozycją a rządzącymi, między prezydentem a rządzącymi. I muszę powiedzieć, że no, strasznie mnie dziwi to, w jaki sposób zachowują się politycy. Okej, mówmy o wszystkich politykach, bo dał pan tutaj ten case odwrotny, tak, czyli tu rząd blokuje i nie ma kontrasygnaty dla propozycji
1: uzupełnienia. Może teraz będzie, ale
0: zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że jednak dobrze było, że politycy myśleli, już nie mówię długoterminowo, bo nawet sobie nie wyobrażam, że jest to możliwe, ale żeby myśleli, a przynajmniej w średnim okresie. Naprawdę mamy gospodarkę na razie w całkiem niezłej kondycji. Natomiast to, co się dzieje w obszarze finansów publicznych, jest bardzo poważnym ryzykiem dla przyszłego rozwoju polskiej gospodarki. No i wydaje się, że tutaj ta relacja wzajemna powinna być jednak z korzyścią dla nas wszystkich.
1: Bardzo
0: jest.
1: Bardzo dziękuję. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Napięta sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt na linii rząd-prezydent zaostrzył się w związku ze ślubowaniem nowo wybranego sędziego Macieja Berka w Sejmie. Adres zamieszkania zamiast zameldowania jako podstawowa informacja MSWiA rozważa zmianę przepisów. Diesel z Rosji może trafić na rynek przed listopadowymi wyborami do Kongresu, donoszą media w USA. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania Macieja Berka, jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu złożył zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta. Na uroczystości nie był jednak obecny Karol Nawrocki. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
5: Polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
4: Według Karola Nawrockiego Maciej Berek nie jest uprawniony do pracy jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego ze względu na niespełnienie jednego z wymogów formalnych, jakim jest minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. W związku z napiętą sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii. Wczoraj pojawił się nawet osobiście w siedzibie Trybunału i rozmawiał z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
6: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
6: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
6: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Nie zapadła jeszcze decyzja o zniesieniu obowiązku meldunkowego, ani nie wskazano terminu wejścia w życie nowych przepisów. Prezydent USA Donald Trump nie zmienił stanowiska w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego, ignorując rosyjską krytykę ze strony członków własnej partii, napisał portal Semafor. Według gazety New York Post, diesel może trafić na rynek w USA przed wyborami do Kongresu 3 listopada. 9 października, przypomnę, prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do USA i innych krajów blisko 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższych kilka miesięcy. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia przyszłego roku. Decyzja prezydenta USA wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Platforma streamingowa Netflix zapowiada duże zwolnienia. Pracę może stracić nawet 1000 osób, to 6% personelu. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów pośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów osób na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Ogłoszone zwolnienia stanowią największą od lat falę redukcji zatrudnienia w firmie. Matki Hersonia to najnowsza premiera w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie. Opowiada historię dzieci porwanych w trakcie wojny na Ukrainie, ratowanych przez zrozpaczone matki. Ta historia wciąż jest żywa, mówiła w Kulturze Osobistej w Tok FM reżyserka spektaklu Barbara Wysocka.
8: Trzy bohaterki główne, to dwie matki, jedna babcia, dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo hersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci.
4: Matki Hersonia z muzyką Maksyma Kołomyjca i librettem Georgesa Branta to koprodukcja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery. Pierwszy spektakl 16 października. Kolejne informacje w Tok FM o 4. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Choć porozumienie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem odnośnie rosyjskiego oleju napędowego wciąż wydaje się nieco widmowe i napotyka na realny sprzeciw zarówno po stronie Partii Demokratycznej, jak republikańskiej, wydaje się, że owoce tego rosyjsko-amerykańskiego zbliżenia już widzimy. Trump obwieścił porozumienie w niedzielę, jak to zwykle on w mediach społecznościowych. Dzisiaj zaś Ukraina zorientowała się, że ma znacznie ograniczony dostęp do systemu Starshield, z którego korzystały systemy naprowadzające ukraińskie drony, ale z którego też korzysta obrona przeciwlotnicza. Pojawiają się także problemy ze szczelnością i precyzją danych wywiadowczych. O ataku na Kijów we wtorek o 22:14 Ukraina informacji nie otrzymała, choć dotarły do niej ostrzeżenia o trzech kolejnych falach rosyjskiego ostrzału. Widać więc, że coś się dzieje, ale nie do końca wiadomo co. Amerykańska strona milczy. Cała sytuacja wygląda więc jak dziwny zbieg okoliczności, jakieś dziury w komunikacji albo jak milczący pokaz siły. Jeśli nie podporządkujecie się naszym priorytetom, zapomnijcie o wsparciu. A priorytetem jest nawet nie tyle ustabilizowanie sytuacji na rynku diesla, tym obiecanym napływem 300 tysięcy ton z Rosji, bo to w kontekście światowego zużycia nic nie znaczy, ale pokazanie światu, że Stany Zjednoczone i Donald Trump mają kolejny sukces, plan na uspokojenie rynku paliw i odwrócenie uwagi od totalnego niepowodzenia w wojnie z Iranem. Problem w tym, że to uspokojenie oznacza wyciszenie ukraińskich zdolności obronnych i ograniczenie możliwości atakowania Rosji. A dzieje się to w kilka godzin po skutecznym ataku na centrum danych rosyjskiego Sberbanku, co spowodowało zakłócenia w dostępie do usług, któremu władze banku oficjalnie jednak zaprzeczają. Wiadomo, że ukraińskie ataki stają się dla Rosji coraz bardziej uciążliwe. Ale niech to nie zaburzy nam całościowego obrazu. Ukraiński system energetyczny jest na krawędzi wydolności, a rosyjskie ataki rakietowe się intensyfikują. Ostatniej nocy na Ukrainę spadło 39 rakiet balistycznych, z czego przechwycić udało się tylko 4. Dodatkowo Rosja wysłała 128 dronów. W efekcie 600 tysięcy Kijowian zostało bez prądu. Uważa się, że skala tych ataków była największa być może od początku wojny, a już na pewno w kontekście ostatnich 3 miesięcy. I to wszystko razem wzięte stanowi bardzo, ale to bardzo zły prognostyk dla nadchodzącej zimy. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: A będziemy mówili o tym, co zostało ochrzczone, po raz kolejny takiego pojęcia używamy w przestrzeni publicznej, czyli deal. Deal Trumpa z Rosją putinowską w kwestii paliwa, w kwestii w tej chwili dotyczącej tylko oleju napędowego. Ma on polegać na tym, że Rosja zobowiązuje się do przekazania czy do uwolnienia ze swoich, jeśli dobrze rozumiem, zapasów 300 milionów ton oleju napędowego w tym miesiącu. W przyszłym to ma być 500 milionów.
10: Tysięcy.
9: Tysięcy, przepraszam, miliony to...
10: To by było... To by, było, to tak, to rzeczywiście...
9: by dużo zmieniło.
10: Tak.
9: To by dużo zmieniło, a milion w przyszłości, to ma jakby tam dalej narastać. Ale zacznijmy może od samego początku. Czy mamy takie... Czy można w ogóle domniemywać, że to jest deal zamknięty, że to się rzeczywiście stanie, czy też to się jeszcze może za chwilę wywrócić? Jak to właściwie jest ze statusem tego porozumienia?
10: No, w przypadku Donalda Trumpa i jego tweetów, bo przypomnijmy, że dowiedzieliśmy się o tym porozumieniu z tweeta Donalda Trumpa, bardzo zresztą w trumpowskim stylu zredagowanego, biorąc pod uwagę, że w ten sposób prezydent Stanów Zjednoczonych komunikuje zawieranie porozumień z państwami trzecimi, nie pierwszy raz, no to to już oczywiście budzi pewne wątpliwości, czy rzeczywiście wszystko to, co prezydent Trump zawarł w tym swoim tweecie, rzeczywiście no jest zgodne z prawdą, zgodne z tym, na co się strony umówiły, tym bardziej, że niedługo później wypuścił, jak wiemy, takiego tweeta, w którym ogłosił, że jest rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą, a wszyscy po kilku godzinach zorientowaliśmy się, jak ten rozejm wygląda, bo Rosjanie nie przestawali bombardować infrastruktury ukraińskiej, różnego typu, w tym energetycznej. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. Znaczy, do tego typu tweetów no, musimy podchodzić z pewną ostrożnością. Natomiast to, co oczywiście w przypadku tej konkretnej historii trochę uprawdopodabnia, że jakiegoś rodzaju porozumienie rzeczywiście w ramach tej rozmowy telefonicznej zostało osiągnięte, to to, że temu komunikatowi trumpowskiemu towarzyszyło właściwie w no, bardzo niedługim odstępie czasu wydanie decyzji dotyczącej no, poluzowania sankcji amerykańskich dotyczących możliwości eksportu rosyjskich surowców energetycznych, czyli wyłączenie spod reżimu sankcyjnego, nie tylko zezwalające na import rosyjskich paliw, no bo tu rzeczywiście mówimy o dieslu, importu diesla na terytorium Stanów Zjednoczonych, co było zakazane od czasów Bidena, bo to Biden wprowadził sankcje na import ropy, gazu, produktów naftowych. Ten gaz i ropa no nie miały tam wielkiego znaczenia, bo Rosjanie nie, czy Amerykanie nie importowali jakichś tam dużych ilości ropy z Rosji, ale w przypadku produktów naftowych to już miało pewne znaczenie, bo ten import rzeczywiście na jakimś takim zauważalnym poziomie był. Więc Donald Trump de facto luzuje restrykcje. I teraz oczywiście otwartym pozostaje pytanie, czy rzeczywiście strony umówiły się na import jakichś wolumenów do Stanów Zjednoczonych, czy tak jak Donald Trump później podczas jakiejś tam przelotnej wypowiedzi, znaczy przelotnej, w sensie jak wsiadał do helikoptera, powiedział, że to nie chodzi o Stany, tylko on tak naprawdę uwalnia ten wolumen dla świata. Natomiast, i oczywiście tu możemy dalej dyskutować o tych szczegółach. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że nawet gdyby doszło do może nie tyle uwolnienia rezerw, tylko po prostu jakby eksport, czy zwiększenia eksportu rosyjskiego tego diesla, bo tu przypomnijmy, że Rosjanie do końca października mieli zakaz eksportu diesla zasadniczo, że poza pewnymi wyjątkami, ale zasadniczo obowiązywał zakaz. Więc nawet jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się na uwolnienie tych 300 tysięcy ton, później tych 500 tysięcy ton, później miliona, a później nawet 3 milionów, bo łącznie Trump tam wspominał o 4,5 miliona ton diesla, to w skali globalnego zapotrzebowania na diesla to jest 1,4%. W przypadku Stanów Zjednoczonych te 300 tysięcy, które miałoby być rzucone, to jest kilkanaście godzin.
9: Tak powiem, nawet nie jeden dzień.
10: Tak. W związku z tym jakby cały ten wymiar tak zwany wymiar ekonomiczny tego porozumienia, on jest wątpliwy z punktu widzenia oddziaływania, jakby realnego oddziaływania, czy na rynek Stanów Zjednoczonych, czy na rynki globalne. I tak naprawdę mam wrażenie, że nie to jest jakby najistotniejszą wiadomością, która płynie z zawarcia tego typu porozumienia. Te konsekwencje polityczne, które wynikają z tego typu dealu, są moim zdaniem dużo poważniejsze niż ten wymiar ekonomiczny, czy to patrząc z perspektywy państw importujących diesla, czy z perspektywy Rosji, która mogłaby coś tam na tym zarobić, prawda?
9: Te konsekwencje polityczne to oczywiście jest rozszczelnianie systemu sankcyjnego i ten rozdźwięk między Europą a Stanami, który tutaj się zaznacza.
10: Tak, to jest jakby pierwszy element, bo i rzeczywiście wygląda to bardzo poważnie, dlatego że Jak pamiętamy, parę tygodni temu amerykański kongres przyjął nową ustawę, która dawała, czy daje administracji amerykańskiej bardzo silne instrumenty dotyczące tak naprawdę zaostrzania reżimu sankcyjnego, czyli tak jakby zwiększania instrumentów, które mogłyby służyć wywieraniu presji na Federację Rosyjską. Tymczasem prezydent Trump, zamiast korzystać z tego typu instrumentów, no albo tych, które też obowiązywały wcześniej, decyduje się na coś dokładnie przeciwnego, to znaczy na luzowanie sankcji. Nawet jeżeli to luzowanie nie jest jakoś bardzo, powiedziałbym, no, efektowne z punktu widzenia skali, no to sam fakt, że na pół roku wprowadzamy zamiast dodatkowej presji, czyli zamiast zaostrzania sankcji, luzujemy pewne restrykcje, które są w mocy. Zresztą notabene część amerykańskich kongresmenów zwraca uwagę, że to się dzieje de facto niezgodnie z prawem, bo jakby warunki luzowania restrykcji, które są wprowadzane, czy których możliwość nakładania wprowadzają ustawy amerykańskie, no w tym wypadku jakby proceduralnie nie zostały te warunki spełnione, więc część podnosi w ogóle to, że Donald Trump nie miał prawa tak naprawdę wydać tego typu zezwolenia. Ale jest jakby pierwszy wniosek poważny politycznie jest taki, że zamiast zaostrzać presję sankcyjną, tak naprawdę ją luzujemy. Co oczywiście z perspektywy Federacji Rosyjskiej, z perspektywy Kremla jest odbierane bardzo jednoznacznie. To znaczy, po pierwsze, jest to sygnał, że Amerykanie są gotowi na to, żeby rozszczelniać ten reżim sankcyjny. I po drugie, że taka polityka rosyjska właśnie z jednej strony kuszenia Amerykanów różnymi, bo to się przyzwyczaił, że prezydent Donald Trump mówi o wielkich, pięknych umowach, które będzie zawierał z różnymi partnerami na świecie, ale Rosjanie świetnie weszli w tą logikę i oni też go kuszą różnymi wielkimi, pięknymi dealami gospodarczymi, tak, w tym energetycznymi. W związku z tym Rosjanie widzą, że ta strategia jakby przynosi pewne efekty, no a z ich punktu widzenia służy jakby fundamentalnemu celowi politycznemu, bo jeżeli luzowane są restrykcje, no to wiadomo, że Rosjanie na tym zyskują i mogą zyskać jeszcze bardziej, jeśli to będzie początek jakiegoś większego procesu. A po drugie, oczywiście, no, jak powiem, przesuwają Trumpa bardziej na swoją stronę, no bo te pierwsze, w cudzysłowie oczywiście, no bo te pierwsze wypowiedzi, tak naprawdę wskazujące na wywieranie jakiejś politycznej presji na Kijów, no są bardzo niepokojące, tak? Mówiące o tym, że no to Ukraina powinna wstrzymać ataki, bo przecież Rosja tutaj wykonuje piękny, znaczy zawiera wspaniałe porozumienie, które ma doprowadzić do stabilizacji sytuacji na rynkach energetycznych, a Ukraińcy uderzają w rafinerię i że powinni to wstrzymać, powinni zmienić prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No i z tego punktu widzenia dla Rosji płynie jakby drugi ważny wniosek polityczny, że nie będzie większej presji na Moskwę najprawdopodobniej w najbliższym czasie, a może być większa presja na Kijów, co oczywiście będzie usztywniało rosyjskie stanowisko w związku z tymi żądaniami, które wysuwają i pod względem Ukrainy, i pod względem Zachodu.
11: No właśnie, ale też jakby spójrzmy na to od strony samej sytuacji w Rosji, która po atakach Ukraińców na infrastrukturę naftową, no też doświadczyła kryzysu paliwowego i sprowadzała to paliwo między innymi na przykład z Korei Południowej. Więc jak to się ma do tych obietnic, że my teraz 300 tysięcy, za chwilę 500 tysięcy, a potem milion, a potem 3 miliony?
10: Tak, ale znowu wracam do tego wolumenu, bo to jest jednak bardzo ważne, że jakby z perspektywy tego, tych ilości, o których rozmawiamy, no to nie są takie ilości, którym Rosjanie nie byliby w stanie podołać, tak? No bo łącznie prezydent Trump wspominał, że to może być 4,8, ale te takie, no, bardziej sztywne zapowiedzi, które umieścił w swoim twicie, dotyczyły 300 tysięcy jakby natychmiast i później kolejnych 500 tysięcy w listopadzie i potem ewentualnie miliona. No to nie są, to nie jest wolumen, którego Rosjanie nie byliby w stanie dostarczyć. Co więcej, były sygnały w ostatnich tygodniach wskazujące na to, że Rosjanie przygotowują się właśnie do wznowienia w eksportu, bo oczywiście jedną rzecz trzeba powiedzieć, ten eksport trwał, bo poza tym takim generalnym zakazem, który Rosjanie wprowadzili, to na podstawie umów międzyrządowych, które ich wiążą na przykład z krajami Azji Centralnej, te paliwa rosyjskie były dostarczane. One były czasami w mniejszych ilościach, z opóźnieniami, ale Rosjanie jakby byli świadomi tego, że z pewnych zobowiązań muszą się wywiązywać też wobec tych partnerów, no, gdzie chcą utrzymywać swoje wpływy. Więc, ale były sygnały rynkowe wskazujące na to, że Rosjanie już od paru tygodni szykują się do tego, by tego diesla na rynek jakby w ramach możliwości eksportowych wrzucić więcej i że być może ten zakaz, który przedłużono do końca października, w którymś momencie byłby zniesiony albo ograniczony.
11: Ten wewnętrzny putinowski zakaz.
10: Tak, ten putinowski zakaz, dokładnie. Więc wydaje mi się, że poza tym wypowiedzi wicepremiera Nowaka też wskazują na to, że oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, konsekwencją ataków na rosyjskie rafinerie było i ograniczenie przetwórstwa, i oczywiście te zakazy dotyczące eksportu diesla, dotyczące eksportu benzyny, na przykład zakaz dotyczący eksportu benzyny obowiązuje do stycznia przyszłego roku. To wszystko pokazywało problemy, z jakimi zaczął się mierzyć rosyjski sektor naftowy i te kolejki, które oglądaliśmy do stacji benzynowych wielokilometrowe i to różne dantejskie sceny w walce o paliwo. Ale po tym okresie, kiedy zapotrzebowanie na paliwa jest zwykle dużo wyższe, czyli w tym okresie właśnie urlopowym, letnim, też gdzie na potrzeby rolnictwa na przykład tych paliw potrzeba więcej, przechodzimy do okresu jakby mniejszego zapotrzebowania, czy mniejszego poziomu konsumpcji, plus pamiętajmy, że oczywiście Ukraińcy uderzają w rafinerie, no ale Rosjanie nie zasypiają gruszek w popiele. To znaczy te rafinerie są reperowane. Oczywiście jedne szybciej, drugie wolniej. Ale to nie jest trochę, to nie jest tak, jak, nie wiem, w grze w statki. Ja mam wrażenie, że czasami w polskiej debacie publicznej to jest tak przedstawiane. O, płonie rafineria, to znaczy mamy ją odhaczoną. Nawet były były takie zdjęcia, prawda? Trochę jak taka, nie wiem, karta do bingo, że o, trafiliśmy tam w Omsku, trafiliśmy gdzieś tam pod Moskwą w rafinerię i tak dalej. I przekreślone takie krzyżyki czerwone wskazujące, że właściwie problem jest rozwiązany. No nie. To znaczy to, że unieruchamia się jakąś rafinerię na pewien czas, albo że ogranicza się jej moc produkcyjna, albo ogranicza się moce produkcyjne określonego rodzaju produktów, to no, nie oznacza, że taki zakład no właśnie albo nie wraca do pełni sprawności, albo do części sprawności. I tak naprawdę, kiedy będziemy dysponowali miarodajnymi statystykami za cały rok 2026, czyli gdzieś pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, będziemy w stanie ocenić tak odpowiedzialnie i w miarę obiektywnie, jaki był efekt tych uderzeń, znaczy jak to wpłynęło na właśnie skalę przetwórstwa rosyjskiego w skali całego roku, jaki koszt Rosjanie ponieśli związany właśnie z koniecznością reperowania tych instalacji, które zostały uszkodzone i tak dalej. Pewnie ten wynik, jeśli chodzi o spadek przetwórstwa, będzie wyższy, to znaczy ten poziom spadku będzie wyższy i w związku z tym, no oczywiście sektor odnotuje gorsze wyniki niż w roku 2025, ale ja właśnie wracam do statystyk z roku 2025, gdzie też mieliśmy już do czynienia jakby z poważnymi atakami na rosyjskie rafinerie, a potem się okazało, jak przyszły statystyki roczne, że ten poziom przetwórstwa no, spadł o niecałe 2%, prawda? W tym roku na pewno będzie wyższy, bo skala uderzeń była większa, one były częściej, te fale były takie no, rzeczywiście poważniejsze, więc pewnie ten wynik będzie z punktu widzenia ukraińskiego lepszy, z punktu widzenia rosyjskiego gorszy. Ten spadek będzie na pewno większy, ale to na pewno nie jest tak, jak czasami mogłoby, znaczy takie wrażenie, które mogłoby powstawać, jak słyszymy, że wyłączono 50% mocy rafineryjnych, że w tej chwili 50% nie działa. No tak, w tej chwili, to znaczy, nie wiem, w połowie sierpnia, prawda, na koniec sierpnia, we wrześniu. Ale z jaką sytuacją będziemy do czynienia mieli po miesiącu, kiedy wiadomo, że właśnie przeprowadza się jakieś prace remontowe, przywraca się część tych mocy i wtedy ten obrazek, oczywiście, jak patrzymy już w skali kwartalnej, półrocznej, czy finalnie w skali roku, może wyglądać może wyglądać inaczej, niż może się wydawać właśnie, kiedy komentujemy sytuację tu i teraz i widzimy te obrazki płonących obiektów.
11: To na moment jeszcze cofnijmy się do 2022 roku i do tego momentu, kiedy ten reżim sankcyjny zaczął się zacieśniać, a właściwie był tworzony tak trochę, no nie powiem, że ad hoc, ale z nagła. To znaczy, to było dość rewolucyjne pociągnięcie, to co się wtedy działo. Jak to właściwie jest z produktami ropopochodnymi w przypadku i samej ropy w przypadku Rosji? I jak to, co zrobił Trump, ma się do tego systemu sankcyjnego, żebyśmy to sobie dobrze uzmysłowili?
10: Mm-hmm. Jeśli chodzi o reżim sankcyjny, to rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, to znaczy on w zasadzie był tworzony już po wydarzeniach na Krymie, tak? Znaczy pierwszy pakiet jakichś tam sankcji personalnych, takich pierwszych technologicznych, finansowych, ale oczywiście to, z czym mamy do czynienia po 2022 roku, jest nieporównywalne. To znaczy, no, tutaj nastąpiło uderzenie tego tak zwanego kolektywnego Zachodu na dużo większą skalę i rzeczywiście poza sankcjami personalnymi, które nakładano i cały czas się nakłada, bo nawet ostatnio, prawda, Unia Europejska się chwali, że przyjęła taki największy, jeżeli chodzi o liczbę podmiotów jakby dopisanych do listy sankcyjnych, podjęła decyzję taką, która no właśnie bardzo dużo podmiotów jakby dopisuje do tych obowiązujących list. Ale niezależnie od tych sankcji personalnych, dużo ważniejsze oczywiście znaczenie mają te sankcje technologiczne, sankcje finansowe, sankcje dotyczące poszczególnych sektorów. I teraz ten konkretny sektor, o którym mówi pan redaktor, rzeczywiście wiedzieliśmy wszyscy, że jest bardzo newralgiczny i w związku z tym Amerykanom było trochę łatwiej. Amerykanie bardzo szybko podjęli decyzję o zakazie importu właściwie towarów należących do kategorii energetycznej, jeśli chodzi o paliwa kopalne. I w związku z tym obowiązywał zakaz importu i gazu, i ropy, i produktów naftowych. To było dość jakby jednoznacznie, tak powiem, przyjęte i dość szybko. Jak podkreślam, Amerykanom było relatywnie łatwo podjąć tego typu decyzję, no dlatego, że to sami są jednym z największych producentów, tak, ropy i gazu. Oczywiście też importują, bo tam są ciekawe te zależności przed Kanadą, prawda, że Amerykanie z jednej strony są bardzo dużym producentem i tutaj jakby w skali globalnej, ale jednocześnie importują też pewien wolumen czy ropy, czy produktów naftowych z Kanady, więc tam ta układanka jest trochę bardziej skomplikowana, ale nie ulega wątpliwości, że w przypadku Rosji to akurat na import czy gazu, czy ropy to nie mogli sobie pozwolić po prostu bardzo łatwo, bo jakby znalezienie substytucji tutaj w ogóle niewielkie wolumeny trafiały, jeśli chodzi o ropę, bo gaz to właściwie w ogóle nie trafiał. A w przypadku produktów naftowych to znaczenie było trochę większe, no ale też udało się jakby te substytucje, bo to też nie był jakiś tam, powiedziałbym, newralgiczny jakby poziom, w związku z tym udało się tutaj substytucje znaleźć. Dużo trudniej było na poziomie europejskim. I tutaj rzeczywiście od samego początku było wiadomo, że jeśli mamy uderzyć mocno w Rosję, to musimy uderzyć w sektor energetyczny. Tylko że zaczynały się schody związane z tym, że Unia Europejska czy kraje członkowskie Unii Europejskiej były po prostu w bardzo dużym stopniu uzależnione od importu tych dóbr z Rosji. Więc była pełna świadomość tego, że owszem, uderzymy w dochody Federacji Rosyjskiej, ale jednocześnie musimy się liczyć z tym, że biorąc pod uwagę właśnie te wysokie poziomy zależności, trzeba będzie znaleźć substytucję, tak? W przypadku gazu ten udział Rosjan był na poziomie 45%, więc gaz szybko zszedł z agendy, jako w ogóle towar, o którym z tej puli energetycznej, co do którego można by przyjąć sankcje. Relatywnie szybko zgodzono się na sankcje dotyczące węgla i to embargo zostało wprowadzone bardzo szybko i weszło w życie od sierpnia 2022. No i tak naprawdę, jeśli mówimy o sektorze naftowym, to tutaj fundamentalne znaczenie miał szósty pakiet sankcyjny przyjęty w czerwcu 2022 roku, który po pierwsze uderzał w import ropy surowej drogą morską, czyli no tak naprawdę surowiec, który Rosjanie eksportowali przy użyciu swoich największych portów bałtyckich i czarnomorskiego na rynek unijny, co de facto oznaczało uderzenie w 2/3 eksportu rosyjskiego. A w przypadku produktów naftowych objęto zakazem jakby większość produktów. Znaczy tutaj nie zdecydowano się na takie rozwiązanie, w którym objęto by je w pełnej skali, dlatego że dla części państw niektóre rodzaje produktów naftowych po prostu miały newralgiczne znaczenie jakby z punktu widzenia możliwości znalezienia łatwiej substytucji. I tak naprawdę ten reżim był później uszczelniany, ale ten pierwszy pakiet, który przyjęto w czerwcu, jakkolwiek zakazywał większość, no to pewne pozycje, że tak powiem, pozostawiał poza reżimem sankcyjnym i ten środek wszedł w życie od 1 lutego 2023 roku, bo embargo to na ropę surową, no to był grudzień 2022, a kilka miesięcy później, właśnie w lutym 2023, embargo na import produktów naftowych i później on był jakby systematycznie uszczelniany, dodawano kolejne kategorie. Jedną z takich przed bardziej newralgicznych kategorii, jeżeli chodzi o import paliw z Rosji, to był gaz LPG. I on był jeden z tych produktów, który relatywnie niedawno został objęty dopiero reżimem sankcyjnym i to też jakby wywoływało pewnego rodzaju niepokój przed, tak powiem, jakby wejściem w życie tego środka, bo dla wielu państw w Europie to paliwo sprowadzane z Rosji miało rzeczywiście jakby duży poziom udziału jakby w rynku krajowym, na przykład w Polsce.
11: A jak do tego wszystkiego ma się takie pojęcie, które też te pierwsze dwa lata wojny pełnoskalowej i ataku Rosji na Ukrainę przyniosło, czyli price cap.
10: Mhm. Price cap był... price cap wymyślono po to, żeby tak naprawdę uniknąć pewnego rodzaju ryzyka, którego obawiała się część krajów, na przykład Stany Zjednoczone, związanego z potencjalną odpowiedzią Rosji na to europejskie embargo na import ropy surowej i produktów naftowych. O co chodziło? Amerykanie obawiali się tego, że Rosjanie spełnią swoją groźbę polegającą na tym, że w momencie, gdy Unia Europejska wprowadzi tego typu restrykcje, no to Rosjanie ograniczą podaż i wicepremier Nowak straszył, że no jak ograniczymy podaż, no to wtedy cena ropy w skali globalnej może wzrosnąć tam do 150, 200 i wtedy dopiero wszyscy zobaczą, co to znaczy kryzys energetyczny. I obawiano się właśnie, jaka będzie odpowiedź Rosji na to embargo, a wiadomo było, że rynek unijny z punktu widzenia rosyjskiego był rynkiem najważniejszym, to był miał największy udział w rosyjskim eksporcie i był najważniejszym rynkiem, jeśli chodzi też o wartość tego eksportu. Oczywiście sytuacja była trochę inna w ropie niż w gazie z rosyjskiej perspektywy, bo w gazie ta zależność Rosjan na europejskiego rynku była jeszcze większa. W ropie udało się Rosjanom te kierunki eksportu trochę zdywersyfikować dzięki ekspansji na kierunku azjatyckim, a w szczególności zacieśnianiu od właściwie pierwszej dekady lat 2000 tej współpracy naftowej z Chinami, więc dlatego te Chiny też jakby urosły jeszcze zanim w ogóle teraz ta wojna wybuchła i zanim Chiny przejęły ten dodatkowy wolumen i pomagały trochę jakby równoważyć ten kierunek europejski, no ale nadal ten kierunek europejski był kierunkiem dominującym w eksporcie, jeśli chodzi o wolumen i jeśli chodzi o wartość. I teraz były obawy, że jeśli Rosjanie rzeczywiście spełnią swoją groźbę i nie tyle przekierują ten eksport, tylko po prostu ograniczą produkcję i eksport, co za tym idzie, no to rzeczywiście sytuacja się może skomplikować. Teraz wymyślono ten price cap właśnie po to, żeby uniknąć tego ryzyka. To znaczy wprowadzić taki mechanizm, który będzie polegał na tym, że będziemy, z jednej strony wprowadzamy embargo, czyli my się odcinamy, tak, my jako Zachód, Stany Zjednoczone, przede wszystkim Unia Europejska oczywiście odcina się od rosyjskiej ropy surowej czy produktów naftowych, ale jest zainteresowana tym, żeby równowaga w skali globalnej była zachowana, więc niech Rosja te surowce sprzedaje na rynki trzecie, tylko oczywiście po takich cenach, które które byłyby niższe, no żeby nie zarabiała zbyt dużo, ale żeby nadal mogła zarabiać na tyle, żeby jej się opłacało i produkować, i eksportować. I oczywiście potem rozpoczęła się dyskusja, tak, jak na jakim poziomie ten price cap powinien być. Ostatecznie w tej pierwszej wersji był na poziomie $60, jeśli chodzi o ropę surową, co no nie było jakimś szczególnie wysokim progiem, dlatego że bardzo szybko okazało się, że ten rosyjski uraz on i tak oscylował w tych granicach, więc właściwie czasami przekraczał ten pułap.

0: kosztują je do właśnie transportu czy ubezpieczenia, pod warunkiem, że oczywiście będzie to dotyczyło tych transakcji, które trzymają się jakby w ramach price capu. I chodziło w związku z tym o to, żeby z jednej strony umożliwić to odłączanie się od rosyjskich surowców i sprawianie, że oni oczywiście będą zarabiali mniej, no bo szukając mniej lukratywnych rynków będą zarabiać mniej, ale żeby jednocześnie Rosjanie nie podjęli decyzji o drastycznej redukcji wydobycia i eksportu, bo była obawa, szczególnie amerykańska, że to może wpłynąć na równowagę na rynkach światowych. I teraz co się okazało? No, okazało się bardzo szybko w sumie, bo już pod koniec grudnia 2022 roku, czyli kilka tygodni właściwie po tym, kiedy to embargo na ropę surową weszło w życie, że Rosja zareagowała bardzo, bardzo niemrawo. Znaczy Putin wypluł, przepraszam tak za kolokwializm, ale wyrzucił z siebie taki dekret, który właściwie był bardzo, bardzo delikatny i nie zareagowali w taki sposób, w jaki straszyli, że mogą zareagować. Co pokazywało, że jednak z punktu widzenia też jakby stabilności finansowej państwa rosyjskiego i świadomości tego, że sektor naftowy i wartość eksportu naftowego jakby stanowi ważną część w ogóle i dochodów budżetowych, ale też ważną część jakby wartości eksportu w ogóle, że nie zdecydowano się na takie kroki, które może niekoniecznie prowadziłyby właśnie do, nie wiem, do wzrostu cen i zarabiania więcej nawet na mniejszym wolumenie, ale obawiano się, że może też inni zaczną dywersyfikować źródła dostaw i w związku z tym Rosjanie no nie zareagowali tak, jak się wszyscy obawiali, że mogą zareagować. W związku z tym ten mechanizm należy ocenić jako umiarkowanie efektywny, no bo on w pewnym sensie spełnił swoją rolę, no ale z drugiej strony jakby cały czas rodził pytania, tak, czy ten pułap cenowy pierwotnie był, czy nie, gdzie można było przyciąć jeszcze bardziej, prawda, żeby to jeszcze bardziej ograniczyć i zmusić Rosję do tego, by wydobywała, ale żeby na tej produkcji i eksporcie zarabiała mniej niż ostatecznie się okazało.
1: I teraz wprowadźmy do tego obrazka, żeby dobrze zrozumieć, gdzie się dzisiaj znajdujemy. To wszystko, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie po wojnie z Iranem, to znaczy odpowiedź Iranu na kraje Zatoki Perskiej i spadek podaży. No i teraz pytanie jakby, jak ten ruch Trumpa ma się do sytuacji, którą mamy dzisiaj na rynku paliw?
0: Ten ruch Trumpa ma się w zasadzie nijak, dlatego że jeszcze raz wracamy do początku naszej dzisiejszej rozmowy, to znaczy tego, że rozmawiamy naprawdę o bardzo niewielkim wolumenie. Znaczy, przypomnę, że gdyby Rosjanie mieli wrzucić na rynek te 4,8 miliona ton, czyli jakieś, nie wiem, 36 milionów baryłek, to stanowiłoby mniej więcej 1,5% globalnej konsumpcji, przepraszam, jakby sumarycznej wartości eksportu diesla w roku 2025. Więc to jest naprawdę, to jest bardzo niewielki, to jest bardzo niewielki udział. Więc jakby rozmawiamy, dlatego właśnie rozmawiamy o czymś, co ma dużo poważniejsze implikacje właśnie polityczne niż ekonomiczne.
1: Ale tu właśnie, to jeżeli mówimy o tych implikacjach politycznych, to jednak nie uciekajmy od pytania, ile Rosjanie za tą transakcję jakby sobie zaśpiewają i co im to właściwie daje. Żebyśmy dobrze zrozumieli, na czym polega tutaj jakby strategia zysków i strat po obu stronach.
0: Tak. To znaczy, oczywiście najbliższe tygodnie myślę, że bardzo wiele nam mogą powiedzieć o tym, co rzeczywiście było treścią rozmowy Władimira Putina i Donalda Trumpa i jak w ogóle te kanały komunikacji, znaczy jaki jest efekt tej regularnej komunikacji, którą strona amerykańska zachowuje ze stroną rosyjską. Natomiast można przyjąć taką hipotezę, że to zagranie jakby z zawarciem tego dealu dieslowego, no może się okazać kolejnym majsterszczykiem rosyjskiej dyplomacji po prostu. Dlatego, że Rosjanie, po pierwsze Rosjanie są oczywiście świadomi tego, jak wygląda sytuacja wewnątrzpolityczna w Stanach Zjednoczonych. Że Donald Trump jest w przededniu wyborów połówkowych, które może sromotnie przegrać. Znaczy przegrać w tym znaczeniu, że oczywiście że ten układ w kongresie będzie dla niego dużo mniej korzystny.

0: niż był, kiedy rozpoczynał swoją drugą kadencję. I w związku z tym, jakby widzą desperację Trumpa, i też mają świetnie, myślę, że mają świetnie rozpracowanego Trumpa, jeśli chodzi o jakby konstrukcję psychiczną, w ogóle sposób działania, podejmowania decyzji jako aktora w stosunkach międzynarodowych. W związku z tym, idąc na porozumienie, które ich właściwie niewiele kosztuje, co więcej, no, jeżeli by faktycznie wyeksportowali tyle, ile mówimy, no to mogą nawet zarobić, tam są wyliczenia od dwóch, tam do nie wiem, dwóch nawet i pół miliarda dolarów, tak, gdyby te 4,8 miliona ton trafiło, czy do Stanów, czy na jakieś inne rynki, więc jeszcze dodatkowo jakaś tam korzyść ekonomiczna może być. Ale mają świadomość tego, że jakby zawierając tego typu porozumienie, inwestują w pewnym sensie politycznie w Trumpa, pozwalają mu też wykorzystać to na użytek wewnętrzny. O, zobaczcie, jakby zawieram porozumienia z różnymi krajami po to, żeby ustabilizować sytuację. Znaczy, my oczywiście mamy tego diesla i my go nie potrzebujemy, no ale dla świata, ja tu zobaczcie, co ja robię, dla świata. To też ma taki wymiar oczywiście podbijający, czy mający podbić jakby jego notowania gdzieś tam wewnętrzne. I dostanie się tego świadomi i liczą na to, że ta przychylność Trumpa w tej konkretnej sprawie i to, że dają mu pewnego rodzaju prezent, który on może wykorzystać, czy on się okaże skuteczny, czy nie na poziomie wewnętrznym, to prawdopodobnie nie, ale że może tym grać przynajmniej na etapie kampanii, to jest coś, co Rosjanie liczą, że pozwoli im odebrać pewnego rodzaju dywidendę później. No właśnie, jeśli chodzi o luzowanie presji politycznej na Moskwę. I to już widzimy. Jeśli chodzi o wywieranie znowu, bo to jest taka sinusoida, tak, ale znowu większej presji takiej politycznej na Kijów, i to się właściwie dzieje, bo te pierwsze wypowiedzi prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o stronę ukraińską, są bardzo niepokojące. Teraz pojawiają się z kolei informacje dotyczące Starlinków i tych ograniczeń, tak powiem, technicznych, które się pojawiają co do możliwości wykorzystywania Starlinków, co ma, jak wiemy, przełożenie na sytuację na froncie. To jest bardzo świeża sprawa, więc też nie chciałbym tu stawać jakichś zbyt daleko idących test, ale nie można tego wykluczyć, że to jest jakiś element czy jakaś konsekwencja właśnie tych porozumień, które niedawno Putin z Trumpem, czy tego porozumienia, które niedawno zawarli. I myślę, że Rosjanie właśnie liczą na to, że Stany Zjednoczone poprzez zmianę swojego podejścia do Ukrainy, wywieranie większej presji na Ukrainę, no będą działały na korzyść Rosji w tym sensie, że wiadomo, że Ukraina bez wsparcia zachodniego, jeśli chodzi o Amerykanów, to wsparcie wywiadowcze, jeśli chodzi o szeroko rozumiany Zachód, tak, dostawy uzbrojenia, wsparcie finansowe, że Ukraina sama w tej wojnie sobie nie poradzi, a Rosjanie z kolei wykazują cały czas niezmienną determinację, a właściwie ostatnie tygodnie pokazują, że właściwie mamy do czynienia z eskalacją, jeśli chodzi o jakby siłę uderzeń, tak, rakiety balistyczne, które spadają na właściwie już wszelkiego typu obiekty na terenie Ukrainy, że Rosjanie chyba widzą, że pojawia się kolejne w tej już wieloletniej wojnie, jakieś kolejne okienko możliwości, które mogą wykorzystać i być może liczą na to, że dojdzie do takiego punktu, że będzie to można dzięki pogarszającej się sytuacji na Ukrainie, na froncie i tej przychylności Stanów Zjednoczonych i takiemu trochę też trudnemu momentowi, w jakim się Europa znalazła, prawda, bo Niemcy słabe, Francja u progu wyborów, które też nie wiadomo, jak się mogą skończyć, że to jest taki moment, który, znowu jest kilka czynników, które mogą zagrać pozytywnie dla Rosji i pozwolić jej liczyć na być może jakieś przełamanie tego pata, jeśli chodzi o układankę taką ukraińsko-zachodnią, tak, no bo tu nie chodzi tylko o cele wobec Ukrainy, ale tu chodzi de facto o pewne cele wobec Zachodu. Ja bym nie wykluczał, że elementem takich rozmów mogą być kwestie dotyczące na przykład amerykańskiej stałej bazy wojskowej na terenie Polski. Znaczy, tego nie wiemy, bo takich sygnałów na razie nie ma, ale znając rosyjskie transakcyjne podejście i jakby takie pakietowe podejście do uprawiania polityki, to możemy założyć, że jak Putin rozmawia z Trumpem, to nie rozmawia tylko o o dieslu, ale od razu jakby w ramach pakietu pojawia się cały szereg różnych zagadnień, które, z których część z nich może rzeczywiście być bardzo newralgiczna z punktu widzenia stanu bezpieczeństwa w Europie.
1: No właśnie, ale żebyśmy zrozumieli dobrze, że jakby ten polityczny wymiar, czy on dotyczy bardziej sfery symbolicznej, czyli dogadujemy się z Rosjanami, czy też dotyczy w ogóle jakby momentu, w którym Rosjanie mogą dyktować jakieś warunki, co się trochę w zasadzie jedno z drugim łączy, ale jakby pan to oceniał, czy to chodzi głównie o to, że w ogóle Stany Zjednoczone coś negocjują z Rosją, Rosja ma jakiegoś rodzaju, nie wiem, no, robi się jakiegoś rodzaju, jakby to powiedzieć, gest w stronę rosyjską. Czy to jest to? Czy też to jest to, że Rosjanie w ogóle w tym momencie mogą, dokładnie to, co pan powiedział przed sekundą, czyli to, że mogą w ramach rozmów o dieslu, którego w ogóle nie będzie dużo, już coś wyłożyć na sobie i powiedzieć, my chcemy tego, tego, tego.
0: Właśnie, moim zdaniem percepcja może być dokładnie, znaczy, przynajmniej moja percepcja tej sytuacji jest dokładnie odwrotna. Czyli ja mam wrażenie, że z tego, co mówi, jak się zachowuje Donald Trump, wynika, że to nie on robi prezent Rosji, tylko że powstaje takie wrażenie, że to Rosja robi prezent jemu i światu. Znaczy wykazuje dobrą wolę, zawierając tego typu porozumienie i działając, że tak powiem, konstruktywnie, jeśli chodzi o stabilizację sytuacji na rynkach. A to Ukraina w tym momencie, nawet jeżeli byśmy wzięli ten energetyczny kontekst, jest tym krajem, który przyczynia się do tego, że ten poziom niestabilności, jeżeli chodzi o sytuację choćby na rynku diesla, jest tak duży. No bo gdyby nie było, w rozumowaniu Trumpa, gdyby nie było uderzeń na ukraińskie rafinerie, to przecież nie mielibyśmy tego problemu. On to cały czas mówi. Na rosyjskie rafinerie, przepraszam. To on, przecież on cały czas to mówi, prawda? On oczywiście pomija, bo jest to dla niego bardzo niewygodne, pomija kontekst Bliskiego Wschodu i tego, jakie są konsekwencje właśnie wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem dla rynków energetycznych od początku marca aż do teraz. Natomiast koncentruje się na Ukrainie, co już jest jakby z rosyjskiego punktu widzenia pewną taką właśnie dwojakiego rodzaju korzyścią, tak? No bo z jednej strony mają Trumpa, który naciska na kijów, żeby nie uderzał w rafinerię, a wiemy, że no to obiektywnie dla Rosji jest problem. No więc jeżeli mają Amerykanów po swojej stronie w tej sprawie, no to liczą na to, że być może te ataki ustaną albo że będą mniejsze i tak dalej. I druga rzecz jest taka, że oczywiście na takim już większym politycznym poziomie, że z perspektywy Rosji to Ukraina staje się problemem w tej wojnie. Czyli mamy do czynienia tak naprawdę w ogóle z odwróceniem porządków, co mnie w pewnym sensie już nie dziwi, dlatego że ja przypominam sobie wypowiedzi Donalda Trumpa od samego początku, kiedy objął ten urząd. Znaczy, w jaki sposób on opowiada o tej wojnie? Znaczy, kiedy wrócił do Białego Domu, może tak. Bo wiadomo, pierwsza kadencja była jeszcze wtedy, kiedy tej wojny nie było. Znaczy, była, ale jakby o innej intensywności, tak, jeżeli liczymy ten konflikt od 2014. Ale jeżeli przypomnimy sobie, co mówił Donald Trump o tej wojnie, tak, że jest jakaś wojna, że ona jest straszna, że ludzie się zabijają, tak? Że prezydent Putin chce zawrzeć pokój, prawda? Że Zełenski chyba też, wydaje mi się, że też, ale nie wiem do końca, nie jestem pewien, że... Znaczy, nie wskazując agresora, znaczy nie sięgając do korzeni tego, tak? Znaczy, kto kogo napadł i w związku z czym ta wojna w ogóle trwa, znaczy dlaczego ta wojna trwa? Kto za tę wojnę tak naprawdę odpowiada? Przecież jeżeli prześledzimy wypowiedzi prezydenta Trumpa, nie mamy jasnego przekazu w tej sprawie i to nie jest żadne usprawiedliwienie, kiedy czasami słyszymy, że no, Amerykanie nie chcieli w ten sposób ostro, bo właśnie chcieli wejść w rolę mediatora, no bo mieli te ambicje, tak, żeby ten proces pokojowy jakiś taki poważniejszy uruchomić, no i jak chce się być takim brokerem, no to trzeba trochę uważać, właśnie to nie można tak, no ale jeżeli jakby z punktu widzenia administracji amerykańskiej, czy z punktu widzenia prezydenta Trumpa nie jest jasne, nie są jasne te absolutnie elementarne rzeczy, jeśli chodzi o to, jak ta wojna wygląda i kto występuje w jakiej roli w tej wojnie, to ten moment, który się znaleźliśmy teraz, jest podwójnie niebezpieczny. No bo znowu wracamy do tego, że no właśnie, to Zełenski jest problemem, powinien odejść, powinny być wybory, Ukraina nie powinna uderzać w rafinerię. Właściwie następuje kompletne zaburzenie porządku, bo w tym momencie ktoś powie, no dobrze, właściwie już nie wiemy, kto kogo napadł, prawda? Mhm. To jest tak jak w tym filmie, jednej z części trylogii Sami Swoi, prawda? Czy ty strzelasz, czy z ciebie strzelają? Jeden huk. Znaczy, doszliśmy do tego punktu, prawda? Przepraszam, że takie może trochę trywialne porównanie do tej świata filmowego, ale jak słucham prezydenta Trumpa, to wydaje mi się, że właśnie w takim punkcie jesteśmy. I to jest coś, co niesamowicie sprzyja Rosji, dlatego że Rosja w tym momencie wychodzi, no przecież my zawsze mówimy, że są pierwotne przyczyny konfliktu, tak? Polityka Zachodu, wciągnięcie Ukrainy do NATO i tak dalej. To trzeba rozwiązać. I właściwie z tego punktu widzenia, no to znowu się pojawia dla Rosjan pewnego rodzaju okienko, no bo im dłużej ten konflikt trwa i im więcej mamy tego typu, nie wiem, zachowań, wypowiedzi jak strony amerykańskiej, to zamazują się pewne rzeczy. No i teraz wiadomo, że jeżeli takie oświadczenia wygłasza kraj bez jakiegoś większego politycznego znaczenia, to pewnie nikt by na to nie zwrócił uwagi, ale jeżeli to tego typu postawę przyjmuje przywódca jednego z największych mocarstw na świecie, no to mamy problem w tym momencie.
1: Dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego i z European Council on Foreign Relations był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym zatrzymaniu dwóch obywateli Turcji w sprawie podpalenia stacji łączności Starlink na Mazowszu. Organizacje pozarządowe piszą list do premiera, zarzucają rządowi brak współpracy. Na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym wybuchł pożar. Informują o tym rumuńskie władze. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Grobowskiej na Mazowszu zostało tymczasowo aresztowanych. Zdecydował o tym niemiecki sąd, który rozpoznał europejskie nakazy aresztowania, o które zawnioskowała polska prokuratura. Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdza również, że w związku z podpaleniami na terytorium naszego zachodniego sąsiada doszło do zatrzymania dwóch kolejnych osób. Jednocześnie minister nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Bardzo wiele zależy od tego, jak rozmowy będą zatrzymane osoby w tym zakresie. Bardzo dbaliśmy o to ze względu na dobro tego śledztwa, żeby wokół niego była bardzo duża cisza. Nawet nie nagłaśnialiśmy tych informacji o tym, że wystawione są listy gończe czy europejskie nakazy aresztowania, ponieważ istniały bardzo poważne przesłanki do tego, że fizyczni wykonawcy tego podpalenia, że opuszczą terytorium Niemiec i wtedy możliwość wprowadzenia ich do Polski będzie zerowa.
1: Oprócz dwóch zatrzymanych w poniedziałek w Niemczech, ujęte zostały jeszcze dwie kolejne osoby. Do 25-letnia kobieta, również narodowości tureckiej, zatrzymana w Karlsruhe oraz jedna osoba schwytana w Berlinie, której narodowość nie została sprecyzowana. Organizacje pozarządowe mają dość. Zarzucają rządowi, że ich nie słucha, a dodatkowo obcina środki na działalność obywatelską. NGO-sy skupione w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych napisały list do premiera. O szczegółach Anna Gwinterek-Zabłocka.
3: Wskazują, że obiecywano im uproszczenie przepisów, realny dialog i reformę finansowania NGO-sów, a tego nie widać. Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber dodaje z kolei, że rozmowy z władzą mają dziś najczęściej charakter jedynie pozorowany.
4: Czuję, podobnie jak pewnie bardzo wiele osób w Polsce, ogromne rozczarowanie tym, co się wydarza. Wbrew obietnicom, którymi nas karmiono w trakcie wyborów i mobilizowano do tego, żeby do tych wyborów pójść.
3: Potrzebujemy prawa uznającego podmiotowość społeczeństwa obywatelskiego i opartego na zasadzie pomocniczości. Tak piszą w liście do premiera organizacje pozarządowe. I dodają, że silne i niezależne organizacje to nie tylko fundament demokratycznego państwa, ale także jego odporności społecznej, obronności i bezpieczeństwa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Władze Rumunii poinformowały, że na pokładzie statku handlowego zakotwiczonego na Morzu Czarnym na rumuńskich wodach terytorialnych wybuchł pożar. Minister obrony Rumunii Radomir Rutta poinformował, że na razie nie wiadomo, czy statek został trafiony przez drona, a sprawa została objęta dochodzeniem. Agencja Reutera przypomina, że to kolejne z serii zdarzeń na Morzu Czarnym, które pokazują, jak duże ryzyko związane jest z żeglugą w pobliżu wschodniej flanki NATO. Od początku października na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii uszkodzonych zostało 5 statków handlowych, w wyniku czego zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Sondaże wskazują, że żydowska opozycja może nie zdobyć większości potrzebnej do utworzenia rządu po zbliżających się wyborach w Izraelu. Głosowanie odbędzie się za niespełna 2 tygodnie. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
5: Według badań na najwięcej głosów może liczyć partia Jaszar Gadiego Eisenkota, ale oprócz trzech innych żydowskich ugrupowań do zebrania większości może potrzebować głosów arabskiej koalicji, a taki sojusz Eisenkot wyklucza. Odpowiedź brzmi nie. Ustaliłem 4 zasady, których będę się trzymał do końca, do koalicji i rządu włączę tylko tych, którzy akceptują między innymi żydowski, demokratyczny i liberalny Izrael. Z kolei premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że w jego możliwym przyszłym rządzie zabraknie miejsca dla faszyzującego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira. Ten atakuje szefa swojego rządu. Uważam, że obecnie Netanyahu skłania się do stworzenia gabinetu z Eisenkotem. Komentatorzy zauważają, potencjalne zwycięstwo opozycji wcale nie doprowadzi do dużych zmian w brutalnej polityce Izraela, jeśli chodzi o na przykład Gazę. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, więc dla nas wszystkich, komentują eksperci. O czym więcej teraz Jakub Medek.
6: Tylko w Polsce do środowiska trafia ze sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu rocznie, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
7: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
6: Zakaz używania ołowianej amunicji nie wejdzie w życie od razu.
7: Te tak zwane vacatio legis w tym momencie to będzie aż 7 lat, czyli wszyscy producenci broni, producenci amunicji mają ten czas na to, żeby dostosować się do nowych unijnych przepisów.
6: Ekspertka przypomina, że dzięki unijnym regulacjom w Polsce już od 3 lat nie wolno używać śrutu ołowianego na obszarach wodnobłotnych. Zarazem jednak dodaje, że Polska tego co prawda zakazała, z drugiej jednak strony nie zrobiła nic, by zakaz od myśliwych wyegzekwować. Jakub Medek, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. W studio pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
8: Czyli będziemy analizować i analityczne narzędzia przekładać do świata, którego jest za mało albo za dużo. Bo ostatnio myślę sobie, może po prostu za dużo rzeczy się wyczytało mi w głowie, albo za dużo filmów obejrzałem i stworzyłem sobie jakiś taki świat, że w sytuacjach trudnych, a chyba w takiej sytuacji jest dzisiaj świat, że tak bardzo ogólnie to ujmę, chociaż pewnie zawsze jest trudny, ale w tej naszej części świata, że ludzi w tym moim śnie, w tym moim wyobrażeniu powinny interesować różne rzeczy ważne dla życia codziennego. Czyli nie wiem, może sytuacja ekonomiczna, na przykład tak, ceny paliwa, ale nie na zasadzie jest tanie, jest drożej, tylko a co robić, jak to wszystko działa, zrozummy mechanizm. No dobrze, to dalej się posuwajmy, poza świat. Czy jest bezpiecznie, czy nie, słyszymy, żyjemy w czasie przedwojennym, już tutaj plecak, schron. No dobrze, analizujmy, co się dzieje. Relacje międzynarodowe, Chiny, Stany, co tam się dzieje, co tu się dzieje. Tymczasem od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, które wprawiają w euforię ludność cywilną. Bo oto na przykład serwerownia firmy Yandex została trafiona i nagle spadła liczba botów. I oczywiście nikt nie sprawdza, skąd w ogóle kto pisze, co pisze, skąd ta informacja, tylko hura, wreszcie mogę dorzucić swoje 3 grosze na ten temat. No dobrze, a jak już to się wypaliło, bo już minęły 24 godziny, to o, wywiad, którego nie było, noblistka, hura, znowu, o, wydawnictwo odpowiedziało, hura, o, fundacja dorzuciła 3 grosze, hura. I myślę sobie, albo żyjemy w mega szczęśliwym świecie i tego, tych zagrożeń, tych niepewności nie ma, bo możemy sobie spokojnie cały dzień spędzać przed ekranem i wyrzucać to. Albo faktycznie rację mają ci, którzy mówią o tym, że potrzebujemy więcej specjalistów do zajęcia się naszą psychę, bo jest to jakiś taki niesłychany wyrzut emocji. Czyli mamy jakieś nieporządkowane emocje, nie potrafimy z nimi zrobić nic oprócz wylania ich na ekran. I to tak patrzę, że im bardziej kogoś szanuję, czytając teksty czy słuchając wypowiedzi, tym po prostu w internecie nagle wypływają jakieś takie regiony, których się nie spodziewałem. Przepraszam, zagadałem się. Pan się na tym zna, pan jest analitykiem.
9: Pan redaktor, widzę od rana bardzo filozoficznie. Powiem tak. Trochę jest tak, że żyjemy w czasach, gdzie, znaczy nigdy w historii, może w ten sposób, nigdy w historii naszej cywilizacji nie było tak, że informacja była tak dostępna. Tak szybko, tak prosto i na każdy temat. To znaczy nigdy przez ostatnie 5000 lat nie było tak, że mogliśmy za pomocą 2 kliknięć sprawdzić, co się dzieje w Chinach, w Indiach, w ogóle. Część informacji nie dochodziła do nas, część dochodziła z dużym opóźnieniem, część była jaka ciekawostka, ale tak naprawdę nie żyliśmy rytmem świata. Żyliśmy swoim rytmem. Ale przez ostatnie 10 lat, czyli tej rewolucji mediów społecznościowych, którą obserwujemy od 15 roku, czy tam 14, czy już ponad dekadę, nagle świat jest u nas w komórce. Budzimy się ze światem. Budzimy się rano i widzimy podsumowanie, co się działo w nocy, kiedy spałeś. Chiny to, Indie to, w Australii to, w Polsce to, na Ukrainie to, w Rosji to. I nagle człowiek czuje się z jednej strony bardzo ważny, bo wszystko wie. Z drugiej strony mówią do niego eksperci, którzy mu tłumaczą świat. Z trzeciej strony czyta komentarze i patrzy na opinie innych. I wydaje mu się, a przynajmniej sprawia takie wrażenie, że jest jakoś tam poinformowany. Ale tak naprawdę to dotyczy paradoksalnie tylko, myślę, że mniejszej ilości użytkowników. Większość użytkowników żyje sobie w swoich własnych bańkach TikTokowo-YouTubowych, gdzie świat jest w ogóle całkowicie inny. Ma inne, nie interesuje ich, co się dzieje w Indiach, w Iraku, w Stanach Zjednoczonych, a bardziej interesuje ich, jaka jest tam drama między jednym a drugim influencerem, jaka jest fajna muzyka, jakie są fajne, nie wiem, ktoś puścił jakiś fajny challenge i tak dalej, więc...
8: Ale to pan mówi teraz o elitach intelektualnych. Bo zdawało mi się, te nazwiska, które się pojawiają w tej najnowszej aferze, to nie są nazwiska, które się zastanawiają, jaki tam challenge pomiędzy influencerami, tylko to są te nazwiska, które piszą, czy też komentują najważniejsze wydarzenia na co dzień i nagle mówią, dureń dziennikarz, a ten, nie, ty jesteś głupi, nie, ty jesteś głupi, nie, nie, to ty jesteś głupi.
9: Ale, no dobrze, no ale jeżeli tak sobie przyjrzymy to, co się dzieje, taki dzień na Twitterze, tak, wyzywanie się od typie, ty zrobiłeś to, typie, ty zrobiłeś tamto, ty jesteś głupi. To już tak bardzo inteligentnie jesteś głupi. I wyciąganie, wy robiliście to, wy macie to. I dzień minął.
8: Tak.
9: No my na samym końcu mamy z tego urobek 3 hektary
8: gdyby,
9: spalonego
8: gdyby
9: lasu.
8: Gdyby nie to, tak? To mógłby pan coś innego w życiu robić.
9: Myśmy kroniki pisali towarzyskie. Natomiast mamy spalone trochę lasu, w sensie, bo energia poszła, to wszystko przecież produkuje, to do tego potrzebny jest prąd, światło, woda. To wszystko jest, jutro nie będzie to wszystko ważne, no bo kto pamięta, co się wydarzyło 3 dni temu, 4 dni temu, jakaś afera i tak dalej. W ogóle to nie będzie ważne. Świat idzie do przodu. Media społecznościowe, czy powiedzmy sobie serwisy, które zajmują się przetwarzaniem informacji, znalazły sobie swoje, prawda, utrzymały użytkowników przy ekranach, czyli spełniły swoje zadanie, wyświetliła się jakaś liczba reklam, no i dzisiaj szukamy kolejnego tematu. I czy to ma jakiś większy sens z takiej perspektywy? Znaczy, ja powiem tak, kronikarstwo mediów społecznościowych uprawiam od prawie 12 lat. Naprawdę można powiedzieć, że wszystkie rzeczy w mediach społecznościowych widziałem, odkąd one tak naprawdę weszły do polskiego życia politycznego. Nie pamiętam, żeby jakakolwiek sprawa mogła mieć miliardowe zasięgi. Na samym końcu zapominamy na tym, idziemy dalej. Wydaje nam się, że świat już się skończył. Ja już tyle końców świata w mediach społecznościowych przeżyłem, w sensie takich, które mówiły koniec, już w ogóle już nikt się nie podniesie, to już jest w ogóle upadek moralny, cywilizacyjny, w ogóle ta osoba nigdy nie pojawi się na salonach, a to wszystko wraca. I nic się nie dzieje. I media społecznościowe, jeżeli traktujemy je zbyt bardzo, zbyt do nich podchodzimy w sposób, no żyjemy tym, ja powiem szczerze, potrafią naprawdę ten nasz świat, który sobie obserwujemy, potrafią go po prostu zniszczyć. No możemy wpaść w ciężką, po prostu stany lękowo-depresyjne.
8: A propos krótkiej pamięci salonów, na najbliższym Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie wystąpi pani Barbara Mróz-Gorgoń, która opowie, jak promować markę Polskę.
9: Ja powiem tak. Mój stosunek do tej całej sytuacji jest paradoksalnie... My używamy bardzo dużo jaja. Strasznie dużo. Palimy masę tokenów, tworząc raporty. Tak naprawdę zajmujemy się dwoma rzeczami, to znaczy jak optymalizować spalanie tokenów na produkcję rzeczy, które nam sztuczna inteligencja przerabia i druga rzecz, jak zarobić na te tokeny. Co nie oznacza, i teraz jaka jest prosta rzecz, jeżeli w XIX wieku byli sobie różnego rodzaju, nie wiem, astronomowie, przecież czy były osoby, które, nie wiem, Michał Anioł, który malował, miał masę pomagierów. AI jest dzisiaj naszym pomagierem. Na samym końcu Różnica jest dość prosta. Za wszystko odpowiadamy my. Podpisujemy się nazwiskiem. I z tej perspektywy ja powiem bardzo prosto. To, że pani była już pełnomocnik do spraw marki Polska, wykorzystała jaja, to nie ja wcale nie używam tego, nie uważam, że to jest negatywne. To, że pewnych rzeczy nie przeczytała i nie sprawdziła, czy dała, jak twierdzi, dokument, który nie powinien się ukazać, no to już jest jej wina. Czy powrót na salony, jak to pan redaktor powiedział, jest okej? No to już jest wybór pani profesor.
8: I gości, którzy organizują, czy przyjdą, zorganizują. Gościem jest pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Rozmawiamy o świecie, w którym przyszło nam żyć i o nowych ideach. Wydawało się, że nowych idei już nie ma, ale jest nowa idea, żeby no, wśród na przykład partnerów wydarzenia był TikTok i na przykład ministerstwo.
9: A wydarzenia... mówimy o EFNI.
8: Teraz. Tak, tak.
9: Znaczy, ja powiem szczerze, w dzisiejszym świecie...
8: Bo próbuję zrozumieć ten świat, a pan się na tym zna, bo pan od 12 lat...
9: Mediów społecznościowych nic nie powinno nas absolutnie zaskakiwać. To znaczy, z mojej perspektywy powiem tak, TikTok jest bardzo dużą platformą społecznościową, która dostarcza kontent do milionów obywateli. Mało tego, paradoksalnie, przez wiele lat bardzo często krytykowana, szczególnie w Unii Europejskiej, jako platforma chińska. Z naszej perspektywy, gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć i z racji tego urzędnicy nie mogą Unii Europejskiej używać TikToka, TikTok był całe życie nacenzurowany. Z nasza wiedza i tak jak zdarza nam się pewne rzeczy jakby obserwować i analizować i z tego co widzimy, TikTok jest jedną z najbardziej chętniej współpracujących platform, o ile nie najchętniej, jeśli chodzi o usuwanie nielegalnych treści, współpracę z państwami. TikTok jest, gdyby tak wszystkie platformy pracowały jak TikTok, świat nie musiałby mieć żadnych dodatkowych ustaw, ponieważ TikTok doskonale rozumie, jakie są zagrożenia. Mało tego, trochę będę teraz występował jako rzecznik TikToka, ale mówiąc wprost, TikTok wprowadził pierwszą zasadę dotyczące wieku, wprowadził pewne ograniczenia i ale z drugiej strony mamy sytuację, że tego TikToka z racji tego, że jest chiński, co jest też nie do końca, ale mówi się, że jest chiński, to będziemy go krytykować. Na samym końcu, no nie możemy tam, gdzie jest, prawda, państwo nie powinien być TikTok, tam gdzie jest TikTok nie powinno być państwo. Ale nagle mamy jedną imprezę, na której jest TikTok i państwo. I w tym momencie przeciętny użytkownik sieci, który czytał cały, może się pogubić, że teraz jest nowe otwarcie. Znaczy to trochę wszystko, znaczy... Z perspektywy mediów społecznościowych mamy troszeczkę Orwella. To znaczy codziennie jesteśmy w stanie, dzisiaj klasa polityczna, elity polityczne mogą wymyśleć nową prawdę rano i stara prawda nie obowiązuje, ta, która jeszcze obowiązywała wczoraj. A algorytm działa w ten sposób i podbijacze, czyli osoby, które dystrybuują treści, mogą tą historię zmieniać. I to nie jest jeszcze na tym poziomie, co Orwell, to znaczy, bo mamy różne źródła, możemy różnie patrzeć, możemy patrzeć krytycznie, tak? Nie można sobie mówić, że żyjemy w jakimś, nie wiem, totalitarnym świecie, bo to jest nieprawda. Natomiast elity polityczne dzisiaj mają narzędzia, które umożliwiają im zmianę narracji bez jakichkolwiek konsekwencji, bo kiedyś jeszcze przed mediami społecznościowymi było, była jakaś gazeta, była odpowiedzialność za słowo, nie, ale też trudniej było pewne rzeczy sprawdzić, a dzisiaj możemy się obudzić rano i całkowicie na nowo budować historię. Mało tego, dystrybucja, ci potakiwacze, osoby, które zajmują się jakby tym tłem, będą mówić, że to jest teraz dobre, a to, co było wczoraj, jest złe. I z tej perspektywy, jeżeli człowiek zaczyna krytycznie myśleć, czy zastanawiać się nad światem, tak jak pan redaktor, no to może troszeczkę, że tak powiem, czuć się skonfundowany i zagubiony.
8: Ale czy to może być negatywne dla elit politycznych. No bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy się na przykład mówi o jakichś zbliżających się wyborach, kolejnych zbliżających się wyborach, którekolwiek to wybory będą, no to takie spojrzenie na to, co się może wydarzyć, zawsze było spojrzeniem na to, że jest jakaś baza na przykład, która głosuje na lewicę, jest jakaś baza, która głosuje na centrum i tak dalej, i tak dalej. Czyli zakładaliśmy, że są jacyś ludzie, którzy mają jakieś wartości, które są albo niezmienne, albo trudno zmienne. A w tym scenariuszu, o którym pan mówi, kiedy człowiek już się nie powinien dziwić, no to właściwie lewica może być jutro prawicą, a centrum może być pojutrze prawicą i to już nie powinno nas dziwić. Więc teraz w jaki sposób mamy przede wszystkim w sobie pogodzić to, co widzimy z tym, co czytamy, czy z tym, co słyszymy, a co nam się wydaje, skoro właśnie dzisiaj dobre jest dobre, jutro dobre jest złe, czarne jest białe, białe jest czarne. Proszę, prorok, nawet nie wiedzieliśmy, że, że tak wcześnie przewidział.
9: Powiem w ten sposób. Pytanie jest, czy dzisiaj rozmawiamy w polityce, rozmawiamy o wartościach? Oczywiście są one ważne, natomiast one nie są na pierwszym planie. To znaczy nie
8: o emocjach
9: jest,
8: bardziej.
9: Rozmawiamy o emocjach, rozmawiamy o pewnym przywiązaniu. To, jeżeli sobie weźmiemy media społecznościowe, jak sformatowały ostatnie pokolenie, czy ostatnie pokolenie, czy pokolenie moje, pana redaktora, pokolenia młodsze. Po pierwsze, odarły świat z autorytetów. Nie ma dzisiaj autorytetów. Znaczy na każdy argument jest kontrargument. Na każdy autorytet można ośmieszyć. Każdemu autorytetowi można coś wyciągnąć i każdemu autorytetowi można bez konsekwencji coś zarzucić. Czyli, tak jak mówię, jesteśmy pierwszymi pokoleniami przez media społecznościowe, gdzie za pomocą kciuka jesteśmy w stanie każdy autorytet obalić. Trudno się żyje w takim świecie. Czyli tak naprawdę, czym jest dzisiaj prawica, lewica? No to jest pytanie do politologów, ale z perspektywy naszej, mediów społecznościowych, to są dwa duże obozy, które ze sobą walczą, które się zwalczają. I na całym świecie jest dość podobnie. One oczywiście mogą się dzielić na podgrupy, podobozy, ale to jest jakieś patrzenie na świat, jakiś pewien rodzaj, no tu się odwołujemy do wartości dotyczących, ale bardziej emocji dotyczących, czym jest wolność, czym jest postrzeganie jednostki, jak powinna działać gospodarka. Nie są to wartości, powiedzmy sobie, takie XIX-wieczne. Są one, powiedzmy sobie, bardzo często opierające się na kontrze. A to oznacza, że jakby wybieramy pewien rodzaj emocji, które nam pasują. Bo bardzo często te emocje są związane czysto estetycznie. Nie lubimy tamtych. Tamci nam się nie podobają. Po prostu. Nawet fizycznie nam się nie podobają. Co zresztą bardzo często w mediach społecznościowych widać i coraz częściej właściwie rozmawiamy o fizyczności polityków, a nie o ich poglądach. A to oznacza, że mądrze zarządzany ten system emocji przez elity polityczne powoduje, że raczej budują, no bo media społecznościowe jak świnka morska, ani media, ani świnka, ani morska, tak? Ani media, ani społecznościowe. Ale budują pewien rodzaj plemienności, której trudniej było kiedyś ją budować. Dzisiaj media społecznościowe zapewniają nam plemienność. A dzięki tej plemienności, jeżeli mamy taką polaryzację, jaką mamy dzisiaj na świecie, tak? I we wszystkich krajach. Patrzymy, dzisiaj mamy za chwilę wybory, mamy wybory we Francji, mamy wybory w Stanach, mamy wybory w Hiszpanii. Wszędzie te problemy takie są takie same i media społecznościowe już służą jako polaryzacja i to taka skrajna. My albo oni. To nie jest walka o to, czy teraz w Brazylii. To nie jest wybór. Wybierzmy lepszą przyszłość. Nie. Jak przyjdą tamci, to was zniszczą. To znaczy, to dzisiaj tak wyglądają wybory. To znaczy, politycy używając wszędzie, to są najważniejsze wybory od zawsze, bo mówią tak, jak tamci wygrają, to nie będzie inaczej, będziemy, nie wiem, mieli inne PKB, będziemy mieli inną politykę międzynarodową. Nie. Twój świat, drogi wyborco, jak tamci wygrają, załamie się. I politycy, no umówmy się, istnieją od zawsze i od zawsze stosują swoje, dzisiaj media społecznościowe są dla nich doskonałym narzędziem, do pewnego rodzaju podziału. I użytkownikowi, który siedzi, czyta, wierzy w pewien zestaw prawd, któremu jego feed na komórce podpowiada, to co mu się wyświetla, dla niego to, co wczoraj mogło być nieważne, a jeżeli dzisiaj jego liderzy mówią, że to jest ważne, to się staje dla niego ważne. Bo on nie wybiera. On się nie zastanawia, nie ma rozmowy w mediach społecznościowych. Są występy, a jeżeli są występy, to musimy po prostu z jednej strony przekonać ludzi nie tyle, żeby na nas głosowali, tylko że tamci są tak straszni, tak okropni, że zniszczą twój świat. I teraz w dzisiejszym świecie elitom bardzo łatwo jest tym zarządzać. Dlatego, że na samym końcu wyborca, nawet gdyby jest skomputowany, tak jak pan redaktor, nie wie tak naprawdę, świata jest za dużo. W pewnym momencie nie ma gdzie pójść, bo nie ma jakby w polaryzacji, w podziale i działaniu algorytmu są tylko dwie skrajności.
8: Czyli nie ma bezpiecznego portu nigdzie.
9: Nie ma, mało tego, Facebook Meta w 2019 roku przed Senatem, zeznając a propos oskarżeń, jakie były kierowane od partii europejskich, między innymi Nowoczesnej, zeznała wprost. Algorytmy i media społecznościowe nie wiedzą, co mają zrobić z takim środkiem, bo ten środek nie pasuje. Nie da się go jakby, on jest mało interesujący. On się zastanawia, a jak coś się, ktoś się zastanawia, myśli, no to jest podejrzany, no.
8: No, ale to wystarczy sięgnąć do źródła dla wielu, czyli do Biblii. Obyś był zimny albo gorący, nie zaś letni, bo chce cię wyrzucić z ust moich, mówi Pan. Tak? Czyli albo.
9: Środę rano.
8: albo zimny, albo gorący, albo czarny, albo biały.
9: Ale z drugiej strony, jeżeli sobie jakby Biblia jest Biblią, zróbmy prosty eksperyment. Nie będzie się klikać, nie będzie się wyświetlać coś, co nie jest dzisiaj powiązane z emocją, co kwestionuje. To znaczy, możemy kwestionować w ramach drugiego obozu, możemy krytykować. Wtedy to się będzie doskonale sprzedawać. Ale jeżeli będziemy siedzieć i zastanawiać się, czy wybór dwóch najsłynniejszych napoi, tak? Mamy dwa najsłynniejsze napoje, żeby nie robić tutaj reklamy. I teraz my nie będziemy, musimy być albo w jednym, albo w drugim obozie. A my tutaj, pan rektor stawia tezę, że powinniśmy zastanawiać, że nie wiemy, który wybrać, może w ogóle powinniśmy w ogóle porzucić to i iść gdzie indziej. Znaczy, nie ma na to dzisiaj miejsca. To znaczy, ja wierzę, że dla tej niszy, bo to jest pewien rodzaj niszy, powiedzmy sobie, ale jednak dość znaczącej, powstaną specjalne media społecznościowe, które będą jakby pozwalały im rozwijać swoje takie przekonania i generalnie rzecz biorąc kumulować zasięgi, ale jeszcze nie teraz.
8: A to ciekawe, bo powstał taki serwis w Kanadzie ostatnio, a to też trochę na bazie tej relacji amerykańsko-kanadyjskiej, więc to ma być taki serwis kanadyjski, czyli uśmiech, no właśnie ta przestrzeń. Zobaczymy, jak długo wytrwa, bo było kilka takich eksperymentów.
9: Co chwilę są, tak. Co chwilę są, natomiast prawda jest straszna, mianowicie bardziej lubimy strach, złość, nienawiść i siedzimy i patrzymy, kogo bardziej nie lubimy, a nie, żebyśmy się siedzieli, uśmiechali do siebie i mówili, że jest fantastycznie.
8: Czyli bez względu na to, jak fantastyczne teksty czytamy wybitnych intelektualistów, czy oglądamy w telewizji jakąś szermierkę na argument, to nie powinno nas dziwić to, że za chwilę przeczytamy ich komentarz, jak komuś, mówiąc kolokwialnie, dołożą.
9: Tak, znaczy, bo to tak to mniej więcej wygląda. Takie są, jest dzisiaj taki świat. I ja powiem jeszcze jedną rzecz, to znaczy, nie wydaje się dzisiaj, żeby w jakikolwiek sposób można było przeciwstawić się temu, bo serwisy, o których pan mówi, był taki serwis, który miał zastąpić serwis X. On się Motylek nazywał, tak? Jakiś tam taki był niebieski. I dlaczego to nie wyszło? Dlaczego
8: Blue Sky?
9: Blue Sky, tak? Aha. Dlaczego tam jakby to nie zaskoczyło? Z jednej prostej przyczyny. Bo paradoks polega na tym, że jak jest za miło, jest za sympatycznie, to nam się nie podoba, bo media społecznościowe zrobiły z nas trochę, no musimy te nerwy mieć, musimy, że tak powiem, się trochę zdenerwować.
8: Walka trwa, do klatki, na oliwi dzisiaj do klatki.
9: Ale dokładnie tak wygląda dzisiaj kampania. Tak wygląda dzisiaj kampania.
8: Mówi pan Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
8: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
10: Aloha, kakahiaka.
8: Co znaczy...
10: Dzień dobry.
8: A, myślałem, że na każdy temat z każdej strony.
10: To jeszcze popracuję.
8: Pan profesor był na Hawajach niedawno i przyglądał się temu, co się dzieje i rozumiem, że był pan na Hawajach człowiekiem bez cienia?
10: Bywało.
8: Bo to taka informacja ciekawa, że to jest jedyny stan Stanów Zjednoczonych Ameryki między zwrotnikami. Dwa razy w roku słońce staje dokładnie w zenicie, a pionowe przedmioty słupy, a także ludzie na chwilę tracą cień.
10: Ale ciekawy jest też ten moment, kiedy ten cień jest bardzo długi, bo byłem też na wschodzie słońca na wulkanie Haleakala i no, jest to jeden z piękniejszych widoków, jakie w ogóle widziałem.
8: Mauna Loa to jest największy aktywny wulkan świata i jego on jest taki wielki, że wgniata litosferę, czyli jest taki podwodny rów powstały z tego ugięcia.
10: To zresztą zdaje się, że gdyby policzyć jego wysokość od dna morskiego, no to ma przeszło 10 kilometrów.
8: No dobrze, i co pana urzekło na Hawajach?
10: Każda jedna rzecz po kolei właściwie, dlatego że to, no to miejsce to są dosłownie antypody w stosunku do Polski, bo są po drugiej stronie globu, ale są to wyspy niesłychanie izolowane. Do najbliższego lądu jest prawie 4000 kilometrów z każdej strony.
8: Do Kalifornii chyba 3800.
10: No właśnie, tak. Więc były na tyle daleko od no, takiej zachodniej cywilizacji, ale i wschodniej cywilizacji, że oparły się kontaktom z tymi kulturami no, aż do XVIII wieku.
8: Co ciekawe, wszystkie rzeczy, które tam są, gatunki i tak dalej, musiały jakoś się tam dostać.
10: Ale to jeszcze zanim mieliśmy w tym jakiś udział. Tak. I efekt jest taki, że pewnie około 90% roślinności i fauny, i flory to są gatunki endemiczne, więc zobaczymy je tylko i wyłącznie tam.
8: Ale coś fizycznego tam pan robił? W sensie nie chodzi mi o pracę fizyczną, tylko o jakieś aktywności związane z fizyką teoretyczną?
10: Jest kilka ciekawych zagadnień, które wiążą się pośrednio z Hawajami, nad którymi pracujemy. Rozmawialiśmy parę miesięcy temu na temat morskiego śniegu.
8: Tak.
10: Na Hawajach, a raczej w ich okolicy, mieści się taka stacja badawcza o wdzięcznej nazwie Aloha, gdzie te pomiary też się prowadzi. Drugi punkt to jest właśnie Mauna Kea, na której mierzy się stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i to się robi od 1958 roku. No i wynikiem jest ten tak zwana krzywa Killinga, czyli jeden z najważniejszych zbiorów danych klimatycznych w historii. Te badania zresztą są kontynuowane.
8: I tam zdaje się są jeszcze bliźniacze teleskopy Keck z 10-metrowymi lustrami i Subaru. Zdaje się jeszcze radioteleskop.
10: No i są plany budowy jeszcze 30-metrowego teleskopu, natomiast jest to też kłopotliwa kwestia. Tak, jest to też kłopotliwa kwestia, dlatego że dla rdzennych Hawajczyków Mauna Kea to jest miejsce święte. No i ta proponowana budowa stała się początkiem no, takiej dość żarliwej debaty o prawach rdzennej ludności no i takiego zderzenia nauki i kultury. Ale rzeczywiście Mauna Kea jest wyjątkowym miejscem ze względu na to oddalenie od pozostałej cywilizacji, stabilne warunki pogodowe, suche powietrze, brak zanieczyszczenia światłem, więc dla astronomów na pewno Hawaje to jest ważne miejsce.
8: A jadł pan albo oglądał pan rybę o najdłuższej nazwie?
10: Humu humu nuku nuku apua'a.
8: Tak, czyli rogatnica po prostu.
10: Nie jadłem rogatnicy, natomiast no to jest to widziałem ją na rafie koralowej.
8: Bo to jest ryba, która wyjęta z wody potrafi chrząkać.
10: Nie rozmawiali.
8: No dobrze, jak się spędza czas na Hawajach? Bo oczywiście kultura popularna sugerowałaby, że no właściwie luz od rana do wieczora i od wieczora do rana luz. Aloha.
10: Jak tylko kogoś stać. Bo to jednak jest no, dosyć drogie miejsce. Popularność, zwłaszcza wśród Amerykanów, spowodowała, że potrafią to być drogie wakacje. Natomiast zdecydowanie polecam to jako destynację turystyczną, a nie

0: Oczywiście tam jest tak, że w obrębie jednej wyspy mamy kilka stref klimatycznych, które wynikają z tego, jak układają się wiatry. Ponieważ wyspy są górzyste, bo są wulkaniczne i stosunkowo młode, to te szczyty są bardzo poszarpane i ściany są wysokie. No i to powoduje, że po dwóch stronach wyspy możemy mieć diametralnie różną pogodę. No i tak jest właśnie na Maui, gdzie jest najbardziej deszczowe miejsce na Ziemi, a kilka kilometrów dalej mamy wręcz obszary pustynne.
1: Tak, półpustynie. To jest bardzo fascynujące. I oczywiście to są wyspy, gdzie pewnie najczęściej można zaobserwować tęcze. Tęcza goni tęczę.
0: Zresztą na tablicach rejestracyjnych tęcza jest tym dominującym elementem.
1: A wie pan, że Pałac Królewski w Honolulu miał oświetlenie elektryczne kilka lat przed Białym Domem?
0: Nie wiedziałem, ale mnie to nie dziwi.
1: Także technologicznie okazuje się, że to Hawajczycy.
0: Zresztą
1: kontynentalne Stany.
0: Rodzina królewska Hawajów, no, monarchia została obalona notabene przez rząd amerykański pod koniec XIX wieku, były raczej z tych postępowych.
1: Ale 100 lat później Kongres Stanów Zjednoczonych przeprosił za to formalnie, a taka chyba jest chyba, zna pan taką piosenkę, taki utwór Alohae, to autorką tego utworu jest właśnie obalona królowa.
0: Lili Wokalani.
1: Tak.
0: Tak, no te relacje rdzennych Hawajczyków z cywilizacją zachodnią były dosyć burzliwe, no począwszy od tego, że kapitan Cook, który był wielkim odkrywcą tamtych regionów, zginął właśnie na Hawajach, został zamordowany przez rdzenną ludność ze względu na to, że nie traktował ich zupełnie jak równych partnerów. No i od tego momentu pojawiła się koncepcja, taka zachodnia koncepcja pieniądza na Hawajach, pojawiły się plantacje, pojawiły się no w pewnym sensie wyzysk, pojawili się też misjonarze, więc nastąpiło takie zderzenie kultur, no i to zderzenie kultur doprowadziło no prawie 100 lat później do obalenia monarchii, no a w efekcie 150 lat później do tego, że Hawaje zostały 50. stanem USA.
1: Ale język hawajski też jest ciekawy, bo zdaje się, że właśnie po obaleniu królowej i po jakiejś takiej próbie no, zamerykanizowania pewnie wyspy, czyli zniszczenia lokalnej kultury wraz z językiem, ten język był chyba nawet zakazany do pewnego momentu. Zanikał w każdym razie. Ale chyba od końca lat 70. XX wieku jest językiem urzędowym i wrócił z wymarcia.
0: Tak, to hawajski dla mnie jest językiem urzekającym. Ja się go zacząłem uczyć, dlatego że był podobny zupełnie do niczego. Ma tylko 13 liter, jest 5 samogłosek, 8 współgłosek.
1: Ani 7? Plus no to jeszcze okina.
0: Jest to okina, tak. Czyli taki
1: zwarcie krtaniowe.
0: Tak. No i rzeczywiście został zakazany w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przejęły stery i przez prawie 100 lat nie wolno było mówić w tym języku, w związku z tym zanikał w bardzo szybkim tempie, natomiast od lat 80., jak już wrócił jako język urzędowy, to powstały też takie inicjatywy edukacyjne, przedszkola, szkoły imersyjne. No i dziś jest to jeden z bardziej udanych przykładów rewitalizacji języka.
1: Wracamy na Hawaje z panem profesorem Maciejem Lisickim, fizykiem teoretycznym z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pele, panie profesorze, kojarzy nam się z piłkarzem, ale nie na Hawajach.
0: Niektórym.
1: Słucham?
0: Niektórym się kojarzy
1: Niektórym,
0: z piłkarzem.
1: Ale na Hawajach kojarzy się z...
0: Na Hawajach jest to figura żeńska, to jest bogini ognia, która zamieszkuje, w tej chwili zamieszkuje wulkan Kilauea, który jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznych miejsc na Ziemi. Właśnie jesteśmy świadkami właściwie ciągnącej się już od lat erupcji. Tą erupcję można śledzić, no ona jest widowiskowa, potoki lawy, momentami to są wręcz strumienie lawy strzelające w niebo na kilkaset metrów. Można ją śledzić na stronach amerykańskich parków narodowych.
1: Panie profesorze, jako fizyka coś pana zainteresowało, zafrapowało, zwróciło uwagę, jakieś niesamowite, niecodzienne, nieoczywiste zdarzenia.

0: No ten cień z pewnością jest ciekawy. To też wspominał pan też o teleskopach, więc właśnie dlaczego tam? Co tam takiego jest?
1: Wydaje się, że Hawaje są takim laboratorium przyrodniczym. Mnie bardzo pociąga taka fizyka zjawisk dnia codziennego, fizyka zjawisk przyrodniczych, które obserwujemy codziennie. I ze względu na to bogactwo form, krajobrazów, Hawaje są takim naturalnym laboratorium, gdzie można bardzo wiele z tych widowiskowych zjawisk zobaczyć. No, te interakcje płynącej lawy z wodą morską, te formy skalne, które tam powstają, no to są rzeczy dla fizyka również ciekawe.
0: A włosy Pele?
1: A włosy Pele, czyli rodzaj lawy, która, bo też warto powiedzieć, że w literaturze lawowej wyróżniamy takie dwa podstawowe typy lawy, czyli lawy typu AA i lawy typu Pahoehoe, i te nazwy oczywiście też pochodzą z języka hawajskiego i zależą od tego, czy ta lawa jest taka bardziej lepka i płynie jak miód, czy też bardziej ma taką strukturę kruszonki.
0: Kruszonki?
1: Tak, że to są, ona cały czas płynie, ale ponieważ ma większą zawartość pewnych substancji, to jest bardziej się kruszy i sprawia wrażenie mniej płynne. Sprawia wrażenie, jakby grudki tej lawy, czy grudki zastygłej skały były unoszone przez taki potok lawy.
0: Tak, bo to jest, jak rozumiem, takie szkło wulkaniczne. Jak jest dużo wiatru, który rozwiewa płynącą lawę, to ona się staje...
1: Też włosy.
0: Tak, włosy Pele.
1: No, bogini Pele jest generalnie dosyć temperamentna, jak można się domyślać, więc rdzenna ludność jakoś musiała się z nią układać, więc no, to kult Pele polegał też na składaniu ofiar w tych wulkanach. To jest bardzo ciekawy też kulturowo obszar.
0: No i co się robi na Hawajach cały dzień?
1: Można pływać. Można pływać w pław, można pływać na desce, no to jest jednak ojczyzna surfingu i miejsce, plaża Waikiki, to jest to miejsce, gdzie no, zgodnie z lokalnymi podaniami surfing się narodził i stamtąd rozlał się na cały świat, i to jest zrozumiałe, dlatego że tam układ fal, który to jest stosunkowo długo płytki obszar, więc tam te fale się... długo budują, zanim się załamią, więc to jest idealne miejsce, żeby takie fale łapać.
0: Pływał pan?
1: Pływałem.
0: Na takich właśnie długich falach?
1: Było wspaniale.
0: Ale na samej desce, czy też desce z żaglem?
1: Ja na desce, obok mnie jakieś żółwie morskie, także było to bardzo dobre wspomnienie. Deski z żaglem nie próbowałem, natomiast to nawiązuje do jeszcze jednej tradycji, no ponieważ rdzenna ludność żyła, była narodem wyspiarskim, komunikacja pomiędzy wyspami była bardzo ważna, więc oni rozwinęli w wysokim stopniu no nie tylko techniki nawigacyjne i szkutnicze pozwalające na przemieszczanie się pomiędzy wyspami w obrębie archipelagu, bo tam odległości są relatywnie niewielkie, kilkadziesiąt kilometrów, no ale też przemierzali tysiące kilometrów otwartego oceanu w dwukadłubowych łodziach, te hawajskie wa'a, to jest kanu, no i robili to bez kompasu i instrumentów, więc żeby... podkreślić wagę tego osiągnięcia, no wyobraźmy sobie, że chcemy trafić na wyspę wielkości średniego powiatu w odległości 4000 kilometrów, nie mając żadnych przyrządów nawigacyjnych. No to rdzenni Polinezyjczycy potrafili to robić.
0: W jaki sposób?
1: No to jest świetne pytanie. Przez długi czas wydawało się, że te tradycje zostały no, razem z językiem hawajskim i z pierwotnymi mieszkańcami, że zostały zapomniane, natomiast udało się je w pewnym stopniu odtworzyć. Wydaje się, że ówcześni nawigatorzy korzystali z gwiazd, to znaczy zapamiętywali, gdzie na horyzoncie one wschodzą i zachodzą, ale korzystali też z takich mniej oczywistych instrumentów, na przykład rozpoznawali układy nakładających się fal, to znaczy to, z jakiego kierunku przychodzi martwa fala, w jaki sposób takie fale załamują się w obecności wysp nieopodal, więc w praktyce no, oni dokonywali jakiejś analizy interferencji fal. No, wysp na przykład archipelagu hawajskiego, których jeszcze nie było widać.
0: A w nocy?
1: No, taki nawigator kładł się w takiej łodzi i wyczuwał ciałem ten układ fal i wtedy miał jakiś pomysł, w którym kierunku powinien płynąć. Ale nie tylko fale, no bo tu korzystali z bardzo różnych znaków, korzystali z ptaków, które rano wylatują w kierunku morza, a wieczorem wracają ku wyspom. Korzystali z układu chmur, które zbierały się nad wyspami, które było widać, zanim jeszcze było widać wyspy, z tego, jak te chmury się barwiły przy różnych porach dnia, jaki był kolor wody, jakie rośliny dryfowały w wodzie. No więc te wszystkie składniki nawigatorzy umieli dodać do siebie w taki sposób, żeby trafić jednak w tą wyspę. No i udało się odtworzyć tę wiedzę nawigacyjną na tyle, że w latach 70. była taka inicjatywa. Zbudowano właśnie taką tradycyjną hawajską łódź, nadano jej nazwę Hokulea. To jest zresztą też nazwa gwiazdy Arktura, która na Hawajach przechodzi przez zenit w trakcie obrotu nocnego nieba. No i ta Hokulea w 1976 przepłynęła z Hawajów na Tahiti bez użycia żadnych instrumentów. No i to jest żegluga na kilka dni, na jakieś 4 do 5 dni.
0: No dobrze, ale planowała dotrzeć tam? Czy jest tak, że płynęli, akurat tam dopłynęli i mówią, ej dobra, to tu chcieliśmy od początku?
1: No właśnie, to był zamysł od początku, żeby jednak dopłynąć na Tahiti. I to zresztą był dowód na to, że wyspy Polinezji nie były, czy w ogóle Pacyfiku, nie były zasiedlone przypadkowo, tylko że te wyspy po odkryciu były w stanie utrzymywać kontakt z pozostałymi, nawet bardzo oddalonymi, i że jednak dało się intencjonalnie prowadzić te kanu. Warto tutaj pomyśleć, że Hawaje zostały zasiedlone mniej więcej 1000 lat temu, tak więc ta lokalna cywilizacja rozwijała się do kontaktu z załogą kapitana Cooka przez prawie 800 lat. No i tam były liczne osiągnięcia cywilizacyjne, które było niebezpieczeństwo, że zostaną zapomniane, niektóre zostały zapomniane, ale akurat ta tradycja nawigacyjna udało się ją przechować.
0: A kto zasiedlił Hawaje?
1: Polinezyjczycy, rdzenni Polinezyjczycy.
0: A jak tam dopłynęli?
1: Dobre pytanie. Może trafili tam przez przypadek, ale jak już trafili przez przypadek, przez te 800 lat rozwinęli tradycję nawigacyjną na tyle, że mogli tam wracać.
0: Co pan jadł?
1: Hawaje to miejsce, które też ciekawe pod względem kulinarnym, dlatego że jako taki punkt, zwornik pomiędzy kulturą wschodu i zachodu na Pacyfiku, ma jakieś symptomy kulinarne bardzo różnych kultur. Tak więc można tam zjeść japoński ramen, można zjeść wietnamskie pho, można zjeść amerykańskiego hamburgera i można zjeść różne mariaże tych dań. Z jakiegoś powodu na Hawajach bardzo dobrze zaszczepił się spam, czyli taki puszkowany, taka mielonka.
0: No można... Per capita to jest największa konsumpcja na świecie.
1: Tak, spamu. I to nie jest specjalnie dobre jedzenie pod względem takim składników, natomiast ze względu na czasy okołowojenne i trudności w zaopatrzeniu, spam na Hawajach zamiast bekonu przyjął się bardzo dobrze, no i wszedł do tradycji lokalnej na tyle, że na wyspach jest też spam festival, więc można jeść spam w różnych formach. Natomiast dla amatorów kulinarnych wrażeń na pewno owoce morza to jest obowiązkowy punkt programu.
0: I zajadał pan?
1: Zajadałem z przyjemnością. Pacyficzne ryby, na przykład ryba mahi-mahi, to jest delikatys.
0: Na masełku?
1: Również.
0: Panie profesorze, to dobrze. Co pana zaskoczyło na Hawajach?
1: Bogactwo przyrody. To zdecydowanie formy, które tam widzimy, są nieporównywalne z niczym. Jak również formy naturalne, bo to jest jednak dramatyczny krajobraz. Te wulkaniczne klify, są tam takie wyspy, gdzie wybrzeże klifowe jest na tyle strome, że nie ma tam żadnej drogi i że te kilkadziesiąt kilometrów wybrzeża da się oglądać z morza albo z pokładu helikoptera, ale nie da się tam dojechać.
0: Pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, opowiada o Hawajach. Przygoda życia?
1: Ale będę powtarzał, więc...
0: Powraca pan na Hawaje?
1: Taki mam plan.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W informacjach na początek zamieszanie na linii rząd a prezydent związane ze ślubowaniem nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Agenci CBA weszli do siedziby PZPN. Jak informuje Onet, chodzić ma o kontrowersyjną umowę sponsorską. Ukraińskie służby zatrzymały podejrzanego o próbę aktywacji stacji Starlink dla Rosji. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef Resortu Sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania Macieja Berka, jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu złożył zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta. Na uroczystości nie był jednak obecny Karol Nawrocki. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala więc Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
2: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Według Karola Nawrockiego Maciej Berek nie jest uprawniony do pracy jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego ze względu na niespełnienie jednego z wymogów formalnych, jakim jest minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. W związku z napiętą sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii. Wczoraj pojawił się nawet osobiście w siedzibie Trybunału i rozmawiał z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicon Sport, podaje portal Onet. Jak przekazał portalowi PZPN, wszystkie dokumenty zostały udostępnione. CBA oficjalnie nie komentuje sprawy. Działania mają mieć związek ze śledztwem prokuratury dotyczącym umowy na obsługę sponsorską PZPN przez Publicon Sport z Wrocławia. Jak czytamy w serwisie, który powołuje się na TVN24, pod koniec sierpnia prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia działania na szkodę PZPN. Śledczy badają możliwość niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, wynoszącej co najmniej 4 miliony złotych. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tak zwanego Cell Broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów, co jest znacznie szybsze od klasycznych SMS-ów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uruchomienie systemu ma być uzupełnieniem alertów RCB, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
3: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
1: MSWiA zakłada, że system zacznie działać po wakacjach przyszłego roku. Z kolei do końca roku ma być dostępna do pobierania nowa aplikacja opracowana przez resort z informacjami o ewentualnych zagrożeniach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie młodego mężczyznę, który według ustaleń śledztwa próbował aktywować 148 stacji satelitarnych Starlink na potrzeby Rosji. Zatrzymany to 18-letni student jednej ze stołecznych uczelni. Śledztwo wykazało, że został zwerbowany przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa za obietnicę łatwych pieniędzy. W ciągu kilku dni podejrzany zarejestrował 15 stacji Starlink, wykorzystując dane osobowe swoich krewnych i znajomych. Następnie przygotował fałszywe dane osobowe w celu rejestracji kolejnych 133 terminali dla rosyjskich służb. Jak donosi Ukrinform, w sierpniu kontrwywiad wojskowy SBU zatrzymał w obwodzie charkowskim podejrzanego o uruchomienie 27 terminali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Stambuł nawiedziły w środę ulewne deszcze, które doprowadziły do ponad 1200 przypadków zalania, a poziom zakorkowania największej tureckiej metropolii osiągnął 90%. Podczas ulewy zginął rażony prądem 14-latek, podały lokalne władze. Do działań na terenie miasta skierowano tysiące pracowników oraz pojazdów i maszyn budowlanych. Władze metropolii zdecydowały także o zawieszeniu zajęć w szkołach w Stambule z powodu trudnych warunków pogodowych. W związku z załamaniem pogody odnotowano też zakłócenia na dwóch lotniskach Stambułu. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala załogą, która od niemal tygodnia prowadzi protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. A protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to wbrew pozorom nieuruchomiony plan restrukturyzacji, przez który zredukowano w szpitalu ponad 80 etatów, a brak czytelnej komunikacji. Wczorajsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak żadnych rozwiązań.
4: Pani dyrektor na razie została, część związków nie wyraziła zgody na podjęcie mediacji.
5: Protest cały czas będzie trwał, tak?
4: Musimy to ustalić, co będziemy robić dalej.
1: Inaczej rozmowy widzi starosta Robert Pieszczoch.
6: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
1: Za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Teraz w TOK FM czas na prognozę pogody, a kolejne informacje o 6:00. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry, witamy Państwa jak co dzień. 15 października 1984 roku, czyli w tym roku co ja, urodziła się Jessie Ware, to piosenkarka i autorka tekstów. Mamy 42. rocznicę tych urodzin. Wysłuchamy utworu Wildest Moments. Ware to jest brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, która z powodzeniem łączy elektronikę, pop i soul. Na pierwszy program TOK FM zapraszają Państwa Liwia Prądzyńska, Piotr Gawroński i Wojciech Muzal.

0: Widzimy Państwa w czwartek, 15 października. To 288 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.58, a zajdzie o 17.44. Imieniny obchodzą dzisiaj Bruno, Jadwiga, Leonard i Teresa. Najlepsze życzenia dla Państwa. 209 lat temu w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko, generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku. W 1844 roku urodził się Fryderyk Nietzsche, jeden z najbardziej wpływowych filozofów i literatów końca XIX wieku. 106 lat temu w trakcie wojny polsko-bolszewickiej wojska polskie zajęły Mińsk. Dokładnie 80 lat temu w Norymberdze samobójstwo popełnił Hermann Göring, to marszałek Rzeszy, jeden z głównych przywódców nazistowskich Niemiec. A przed 22 laty miała miejsce premiera filmu Wesele w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek prezydent Karol Nawrocki, który przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego, aby osobiście poznać szczegóły zajścia, które tam miało miejsce. Tak te wydarzenia wczorajsze określił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Maciej Berek i inni wybrani przez Sejm sędziowie weszli przed południem do Trybunału w asyście Policji i Służby Ochrony Państwa. Przed budynkiem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Równie gorąco miało być w siedzibie Trybunału. Obie sprawy wyjaśni prokuratura. Kancelaria prezydenta mówi o niepokoju w związku z tym, co się wydarzyło w Trybunale i użyciu służb przez MSWiA, mówi Zbigniew Bogucki.
1: Służby, można powiedzieć, siłowe, podległe MSWiA są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
0: Mowa o Macieju Berku, którego ślubowanie w Sejmie nie zostało uznane przez prezydenta. Ochrona SOP-u to jednak inicjatywa szefa MSWiA. Dostało ją czasowo kilku sędziów, którzy mają zasiadać w Trybunale, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
2: Minister Sprawiedliwości.
3: Zwolennicy pana Święczkowskiego utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu niektórych sędziów.
0: A w związku z tą całą sytuacją wokół Trybunału prezydent Nawrocki odwołał swoją wizytę w Słowenii. Przed południem, przypomnijmy te wydarzenia, to było wczoraj, demonstrujący sprzeciwili się polityce rządu i ślubującemu przed Sejmem właśnie Maciejowi Berkowi. Przepychali się oni z policją, próbowali grodzić teren przed Trybunałem za pomocą barierek.
4: Tu jest Polska! Tu jest Polska!
5: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. 5 osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Polacy mogą wspierać, ale w sposób racjonalny i w sposób opanowany.
6: Policjanci, co wy robicie?
7: Bierzemy do góry. Bierzemy płot do góry.
8: Policja eskaluje.
7: Płot zostaje u nas.
8: Po co wy to eskalujecie?
7: Idźcie do domu, jak
8: macie
4: tak.
5: Mam nadzieję, że polski parlament i polski rząd zrozumie, że Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej.
0: Tak mówił do protestujących, kierujący pracami Trybunału Konstytucyjnego, prezes tego organu Bogdan Święczkowski. Ukraińcy oskarżają Amerykanów o ograniczenie wsparcia. Amerykanie twierdzą, że nadal pomagają Ukrainie, a Rosjanie wszystko bacznie obserwują i badają, na co sobie mogą pozwolić. Moskwa przeprowadziła kolejne ataki na ukraińskie obiekty energetyczne, mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu, który wyklucza takie uderzenia. W Kijowie zginęło co najmniej 5 osób, w Łucku 4. O szczegółach Tomasz Orchowski.
9: Wołodymyr Zełański twierdzi, że uderzeniami na obiekty energetyczne Rosjanie ostentacyjnie okazują Stanom Zjednoczonym brak szacunku. Prezydent Ukrainy jako całkowicie niesprawiedliwe uznał też to, że partnerzy, czytaj Amerykanie, znowu nie ostrzegli jego kraju przed atakiem rakietowym. Ukraińskie wojsko ma również mieć problemy z działaniem amerykańskiego systemu Starlink. Takimi metodami Trump prawdopodobnie chce wymusić na Ukraińcach, by wstrzymali uderzenia na rosyjskie rafinerie i w ten sposób doprowadzić do spadku cen ropy przed wyborami w USA. Choć sam prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje, że jego kraj nadal wspiera Ukrainę, a rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinio podkreśla. Wiemy o doniesieniach związanych ze Starlinkiem, nie mamy żadnych sygnałów wskazujących na to, że przekazywanie Ukrainie informacji wywiadowczych zostało wstrzymane. Uważnie to wszystko odnotowujemy, chociaż na razie jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie jakichkolwiek wniosków systemowych. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który przekazał też, że Rosja przeprowadza ataki, bo dokładne warunki Trumpowego rozejmu energetycznego nie zostały ustalone i prace nad nim wciąż trwają. Tomasz Urchowski, TOK FM.
6: Cel Broadcast to jest system, dzięki któremu każda komórka, każdy telefon przez chwilę jest jak syrena alarmowa, powiedział szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas podpisania porozumienia pomiędzy resortem a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Stroną są tutaj także operatorzy komórkowi w sprawie wdrożenia tego rozwiązania w Polsce. To właśnie od nich zależy fizyczne działanie. Ten nowy system pozwala na przekazywanie sygnału z masztu telefonii bezpośrednio na telefony w jej zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach, te alerty RCB, które my znamy. Jak to działa i kiedy system znany z innych krajów zacznie działać również w Polsce? O tym już teraz Tomasz Fęska.
8: System oparty o cell broadcast to coś innego niż tradycyjna wiadomość tekstowa rozsyłana mozolnie do kolejnych odbiorców, gdzie znaczenie ma przepustowość systemu lub powiadomienie rozsyłane przez aplikację. To niejako bezpośredni przekaz z nadajnika do każdej komórki w zasięgu. Cell broadcast uzupełni dotychczasowe formy ostrzegania jak alerty RCB, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a docelowo będzie służył do informowania o najpilniejszym, największym zagrożeniu.
10: Ta technologia cell broadcastingu pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najbardziej, najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji było jak najmniejsze.
8: Na świecie system działa między innymi w Korei Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Izraelu i w Tajlandii, w Europie, w kilkunastu krajach, między innymi w Hiszpanii, w Chorwacji, we Francji, na Litwie czy we Włoszech. W tym ostatnim kraju z systemem zetknąłem się sam. Mimo wyciszenia mój telefon, podobnie jak wszystkich innych osób wokół na placu, wydał dźwięk i zaczął wibrować w kieszeni, a na ekranie, mimo że telefon był zablokowany, wyświetlił się komunikat. W Polsce będzie tak samo, dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
11: Dokładnie tak to wygląda. Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
8: Równolegle MSWiA pracuje nad nową aplikacją powiadamiającą o zagrożeniach. Ma ona być gotowa pod koniec roku oraz nad spięciem systemu syren alarmowych, tak by na danym obszarze można je było uruchomić zdalnie. Jednym guzikiem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Przed Sądem Okręgowym w Warszawie o 10:00 ma rozpocząć się proces w sprawie Collegium Humanum. Odpowie 29 osób. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zgodził się na publikację nazwiska. Prokuratura zarzuca im popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym. Także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum. Chodzi tutaj także o oszustwo oraz pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony. Panie premierze, przypominamy panu zapowiedź z expose o zdrowych i przyjaznych relacjach władzy centralnej z organizacjami pozarządowymi. Piszą to Donalda Tuska przedstawiciele NGO-sów i przypominają, że ta obietnica do dziś nie doczekała się realizacji. W apelu do premiera wskazują, że obcina się pieniądze na działalność społeczną, a z drugiej strony brakuje realnego dialogu. Anna Kmitarek-Zabłocka.
12: Apel do premiera to reakcja m.in. na zapowiedź obcięcia środków w przyszłorocznym budżecie dla Narodowego Instytutu Wolności. To instytucja, która w ramach różnych programów przyznaje granty na działalność NGO-sów, mówi Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności.
13: Już jest zapowiedź obcięcia budżetu Narodowego Instytutu Wolności o kilkadziesiąt milionów złotych. Tym przede wszystkim będą to środki, które były przeznaczane na dotacje. Słyszymy, że niektóre programy nie będą uruchamiane, na przykład program PRO 3. To jest ten na wsparcie niezależnych mediów i organizacji strażniczych, czy obcięcie głównego tego programu sztandarowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
12: Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber działa na rzecz migrantów i uchodźców i jak mówi, trudno mówić o skutecznym dialogu z rządem.
14: Tak naprawdę mamy do czynienia z miarkowaniem procesu konsultacyjnego. Rząd nie spełnia żadnych przesłanek dobrych konsultacji, że tak naprawdę jest poinformowaniem nas o zmianach i dopełnieniem listy obecności, która jest potrzebna do tego, żeby pokazać, że jakiekolwiek spotkanie się odbyło.
12: Ministra Adrianna Porowska, która w rządzie odpowiada za dialog z organizacjami pozarządowymi, mówi krótko: swojej misji jeszcze nie zakończyłam. A co do mniejszych pieniędzy w przyszłorocznym budżecie, liczy, że ostatecznie będzie ich więcej.
15: No w tej chwili prace nad budżetem trwają i jeszcze nie są zakończone. W zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, w której mieliśmy na początku zdecydowanie mniejszy ten zakładany ten budżet, ale w toku prac w Sejmie udało się doprowadzić do sytuacji, w której poprawki budżetowe spowodowały, że jednak mogliśmy realizować nasze zadania z większym budżetem i na to również liczę.
12: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Apel, o którym właśnie mówiła Ania, pojawił się w czasie, czy też tuż przed trzecią rocznicą wyborów 15 października. Po tych wyborach władzę w Polsce przejęła koalicji obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy. Więc mamy właśnie tę trzecią rocznicę dzisiaj. Jak oceniają Państwo 3 lata rządów koalicji 15 października? To jest pytanie, które dzisiaj mamy do Państwa. Nasz numer to 22 44 044. Adres mailowy jest także do Państwa dyspozycji. pierwszy@tok.fm.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. John Irving i Jan Marter są wśród ponad 1000 autorów, którzy spotkają się z czytelnikami podczas 29. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Tegoroczne targi odbędą się od 22 do 25 października pod hasłem Uwaga, drugi człowiek, zaczerpniętym z utworu Zabawy poufne Agnieszki Osieckiej. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na wartość spotkania oraz potrzebę uważności i empatii. Po raz pierwszy na wydarzeniu pojawi się strefa adaptacji łącząca branżę wydawniczą z filmową. Warszawa lat 50. spotyka świat nowych technologii, a wszystko na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie już jutro premiera Złego w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Będzie kryminalna zagadka, klimat dawnej stolicy i podróż do wirtualnej rzeczywistości. W tej historii Warszawa to coś więcej niż miejsce akcji, mówi Andrzej Kłak, odtwórca roli Drobniaka.
1: To trochę jest Warszawa lat 50., 60., no wystarczy spojrzeć na naszą betoniarkę żółtą. Mamy też mury Warszawy.
2: To tworzy taki kolaż Warszawy tej z przeszłości i tej z przyszłości właśnie. Zgadza się to też z tym światem, który opisywał Tyrmand, bo ta Warszawa w odbudowie też była zlepiana tak naprawdę z różnych odłamków, czy przedwojennych, czy właśnie jakichś marzeń o zachodzie.
0: Dodaje Julia Latosińska, odtwórczyni roli Marty Majewskiej. Na scenie oprócz aktorów wystąpi m.in. Robopies. Film o Lechu Janerce w katowickim kinoteatrze Rialto. To pierwszy pełnometrażowy dokument poświęcony muzykowi. Zamiast klasycznej biografii twórcy proponują podróż między jawą a snem.
3: Śpi, śpi inteligencie. Tak jest podtytuł tego filmu. Film dokumentalny, który nie jest takim stricte filmem biograficznym, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to raczej taka rodzaj eseju, a trochę takiej autobiograficznej spowiedzi Lecha Janerki. No a po seansie porozmawiamy z Lechem Janerką, który już będzie wtedy z nami, i z Grzegorzem Brzozowiczem, reżyserem.
0: Mówi Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Pokaz w sobotę o 19:00.
4: Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane i duże. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach także może spaść deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Rano jeszcze w północno-zachodniej Polsce, to jest Szczecin, możliwe są lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A na termometrach dzisiaj od 9-10 stopni na wschodzie do 15 stopni w Polsce zachodniej.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: No to będzie dzisiaj ciekawa dyskusja. Jak oceniasz 3 lata rządów koalicji 15 października? O to dzisiaj Państwa pytamy. Mamy 25 minut po godzinie 5. Nasz numer to 22 44 044. Odbieramy telefon od pana Zdzisława z Warszawy. Dzień dobry panie Zdzisławie, słuchamy pana.
6: No zaczynam i oczywiście, tak jak możecie się Państwo spodziewać, nie powiem nic pozytywnego o tym rządzie, bo też nic pozytywnego nie ma. Jak oceniamy rządy jakiejkolwiek koalicji, czy też innych rządzących? No w bardzo prosty sposób, wielkością budżetu i deficytu budżetowego. W ciągu 3 lat wzrósł on maksymalnie ile mógł, w związku z tym jest to dowód na jedno. Ta koalicja nie umie rządzić. Jakie są sukcesy tego rządu? Są 2. Pierwsze, odsunięto PiS z władzy, co zapowiadano. I drugi, system kaucyjny, no bo on jakoś się w miarę tutaj sprawdza. I nic poza tym. Wszystko inne leży i jest coraz gorzej. Im szybciej ten rząd odpójdzie w niebyt, tym lepiej. Ta koalicja jest koalicją kosmiczną i ona powinna absolutnie nie zaistnieć. Ona niestety zaistniała, ponieważ bardzo duże grupy były przeciwko rządom prawicy. No to teraz mamy to, co mamy. Dziękuję.
4: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Pan Zdzisław nie zauważył jednej rzeczy, której tutaj poza tym, jakie mamy poglądy polityczne, jak patrzymy na sprawę, to tutaj w tym momencie oddzielę na chwilę. Otóż uruchomiony został Krajowy Plan Odbudowy, czyli bardzo dużo pieniędzy, które popłynęło do Polski z Unii. No trudno tego nie zauważyć. Jeśli pan Zdzisław się podjął wypatrywania tych sukcesów koalicji 15 października. Pan Wojciech dzwoni z Warszawy, słuchamy.
7: Dzień dobry. Więc ja w odróżnieniu od pana Zdzisława na plus, jakkolwiek oczywiste jest dla mnie, że nie wszystkie obietnice wyborcze zostaną spełnione, bo no, na tym trochę polega polityka, żeby namówić ludzi. Natomiast tak jak pan powiedział, KPO, wbrew pozorom podoba mi się to, co się dzieje w oświacie, to znaczy takie powolne zmiany, a nie robienie rewolucji. To, że próbujemy, rząd próbuje troszkę uporządkować w sądownictwie i no, troszkę, znaczy dużo więcej rzeczy wychodzi na wierzch, to znaczy ten na przykład deficyt magiczny, on rośnie nie dlatego, że jakieś straszne rzeczy się dzieją, tylko że jawne stają się wydatki, nie próbuje się bokiem gdzieś ukrywać tego deficytu. Jasne, że nie jest to rząd moich marzeń, ale niestety nie ma siły politycznej, za którą zamkniętymi oczami poszedłbym głosować, ale no, jest to mniejsze zło dla mnie, także byle tak dalej i szukajmy też pozytywów, nie? To znaczy ja wiem, że to są trudne rzeczy dla dziennikarza, bo trudno jest opowiedzieć w sposób taki wow, że w siódmej klasie w szkole w Górnej Dolnej osiągnięto wielki sukces i wiele osób lubi matematykę. I takie zwykłe, codzienne rzeczy, które nas cieszą, one nie sprzedają się, ale ten rząd generalnie idzie powoli.
4: Panie Wojtku, ten rząd ma jeszcze rok i teraz się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, bo jeśli ten Trybunał Konstytucyjny się będzie odbity, w cudzysłowie, to nieładnie w stosunku do Trybunału, tak powiedzieć, ale jednak de facto się coś takiego odbywa, to może się odblokują różne decyzje.
7: Jasne, ja jakby jestem przekonany, że jeżeli dałoby się troszkę więcej czasu temu rządowi, to mimo wszystkich jego wad, które długo, długo też mógłbym wymieniać, to poszlibyśmy do przodu jako kraj.
4: Dziękuję bardzo. To był pan Wojciech z Warszawy. Teraz pozostajemy w okolicach, bo łączymy się z panem Piotrem z Pruszkowa, naszym kolejnym stałym słuchaczem. Panie Piotrze, dzień dobry, słuchamy.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja gospodarczo oceniam ten rząd bardzo dobrze. Nie ma, zrastał bagno. Przez Morawieckiego poukrywane środki wyprowadzone poza budżet, setki miliardów wyprowadzone poza budżet do fundacji przy pomocy BGK. Wcześniej były skupowane, jak to się mówi, pieniądze wykreowane przez bank centralny, więc no zastał straszne bagno i starał się to uporządkować, wprowadzając te pieniądze z powrotem do budżetu. To spowodowało wielki deficyt. No to kurczę, każdy chyba jest w stanie to zrozumieć. Tylko musi chcieć. No troszeczkę mało komunikatywnie i mało zdecydowania, jeśli chodzi o no, sprawy, jak to się mówi, rozliczeń poprzedniego rządu, który był bardzo rządem populistycznym i z wielkimi kasłami docierał do ludzi w sposób taki, że ich po prostu indoktrynował. No więc patrząc na to wszystko, oceniam go dobrze, tylko no nie chodzi się z nożem na strzelaninę. To są ludzie, którzy są, jak widać w sytuacji ostatniej przed Trybunałem, bardzo zindoktrynowani, starsi ludzie. No zresztą widać nawet, jak to wygląda po elektoracie PiS-u, że to już jest starszy elektorat. Im sondaże spadają, no bo niestety ich elektorat już odchodzi. No i powiem tak, no troszeczkę bardziej zdecydowania. No z drugiej strony też jest troszeczkę pod ścianą, bo po pierwsze nie ma prezydenta, który mógłby, ma wrogiego prezydenta, to nawet ostatnie firmy ratingowe, jakie przyszły, że obniżyli nam rating, ale wskazali jako przyczynę brak możliwości porozumienia rządu z prezydentem. Więc nie wskazywali na jakieś nasze ułomności gospodarcze, właśnie no, na tą sytuację. Więc no,
4: tutaj zgody
8: oceniam go bardzo
4: nie będzie.
8: Dobrze,
4: no, już czas się kończy.
8: Będzie, no, widać,
4: dziękuję bardzo.
8: Wygląda.
4: Pan Piotr z Pruszkowa był z nami. Teraz będzie Podlasie, Białystok. Pan Stefan telefonuje. Dzień dobry, panie Stefanie, słuchamy.
9: Dzień dobry. No ja oceniam też raczej pozytywnie. Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, no to można powiedzieć, kto pierwszy zaczął tego rozdawać pieniądze na prawo i lewo, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale najważniejsza rzecz, jaka to się stała, że atmosfera w Polsce jest dużo lepsza. Już normalni tak zwani ludzie nie boją się, że raptem jakiś Pegasus im się wkradnie do telefonu, czy może policja ich zatrzyma, czy jakąś manifestację zostanie spałowana bez dania racji. Także ja uważam raczej na plus. Nic się nie stało. To, co zapowiadali, że dzieci będą w szkołach w różnych wersjach, albo po niemiecku się uczyć, albo po rosyjsku, zostaną zabrane emerytury, 500+, co tam jeszcze nie zapowiadali, nic się nie stało, wszystko idzie ku dobremu.
4: Pan Stefan z Białegostoku. Panie Stefanie, jeszcze dopytam, bo tutaj właściwie pod te 3 lata, które podsumowujemy, się łapie ta ostatnia środa, czyli te wydarzenia pod Trybunałem. Tutaj rząd może jeszcze zebrać punkty jakieś, jeśli odbije Trybunał, czy odbije?
9: PiS pokazał, że nikim nie będzie mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Oni wiedzą najlepiej, jakie jest prawo. Nieważne są gremie międzynarodowe, sądy międzynarodowe. Nieważna ulica, zagranica. Ważne to, co oni myślą. A trzeba iść swoją drogą i państwo musi po prostu wypełniać obowiązki.
4: To był pan Stefan z Białegostoku. Dziękujemy. Nasz numer to 2244 i 044. Adres mailowy do nas pierwszy, @tok.fm. Telefonuje pan Witold z Krakowa. Słuchamy.
10: Dzień dobry. Jak

0: pewnością to nie jest przyjazny gest. Pan Łukasz telefonuje z Będzina, słuchamy.
1: Dzień dobry, zaadoptuję, proszę państwa, te półtorej minuty tego pana przede mną, także mam pewnie 3,5 minutki. Proszę państwa, życie to jest wybór. Każdego dnia coś wybieramy, coś porównujemy. I powiem szczerze, ja naprawdę, rządy PiS-u przed 2015 roku naprawdę w Polsce nie miały tylu przeciwników. Dam sobie rękę uciąć. Ale proszę państwa, naprawdę to państwo, które niby, jak pani Szydło mówiła, było z kartonu, zamienili na państwo z bibuły. U nasz kraj ma takie dwie daty bardzo ważne. 89, po którym naprawdę szliśmy wzwyżkowo i do góry. I 2015, kiedy naprawdę w naszym kraju zaczęły się takie zmiany, że nigdy człowiek sobie nawet do myśli nie dopuszczał, że mogą się takie rzeczy dziać. Z wymiarem sprawiedliwości, z nepotyzmem. Proszę państwa, każde ministerstwo, które byśmy nie dotknęli i nie oceniali, od pana Czarnka, od pana Antoniego Macierewicza, poprzez spółki Skarbu Państwa, to było niewiarygodne, jak przywłaszczali sobie własne państwo. I to ludzie, którzy byli podlewani sosem bogobojnym. Ja powiem szczerze, proszę państwa, dam sobie rękę uciąć, chociaż ja naprawdę nie chciałbym, żeby do tego doszło. Gdy nagle w 2027 roku prawica dojdzie do władzy, okaże się, że i budżet jest wspaniały, i nasza Polska się rozwija, i wszystko jest pięknie. A na razie, proszę państwa, niestety jest ciężko Tuskowi rządzić, niestety po wyborach prezydenckich, i trzeba sobie to przyznać, bo pan prezydent nie reprezentuje, nie łagodzi, proszę państwa, napięć w Polsce, tylko ma jedno zadanie, przywrócić prawicę do władzy i jak najwięcej tego piachu wsypywać w tryby rządu. I nie jest łatwo rządzić, proszę państwa, poprzez dwie rzeczy. Przez to, że przez 8 lat państwo było zabetonowane. Druga sprawa, przyszedł pan prezydent, który niestety naprawdę ani nie ma jednego, proszę państwa, w naszym życiu publicznym momentu, kiedy by moglibyśmy powiedzieć, że była jakaś ręka wyciągnięta do rządu. A przecież prezydent i rząd to są instytucje, które mają budować nasz kraj. I widzimy, co
0: mają
1: się dzieje.
0: Mają konstytucyjny obowiązek współpracy.
1: Panie redaktorze, powiem jeszcze jedno. Ja naprawdę się obawiam to, co się dzieje, bo kiedyś, proszę państwa, media to była czwarta władza. Ale za czasów prawicy, widzimy to po telewizji Republice, jest to pierwsza władza. Nie może być tak, żeby telewizja, która ma naprawdę ludzi jakoś wzbogacać, tak zaprogramowuje ludzi, że naprawdę w naszym kraju może dojść do wojny domowej. Bardzo. Bo widzimy, że agresja jest niesamowita. Pozdrawiam.
0: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. Pan Łukasz wspomniał o roku 2015 i ja się tak trochę, proszę państwa, rozmarzyłem. Dlatego, że przypomniałem sobie, jak w 2015 roku wyglądało jeszcze funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jak wyglądały, jak czekaliśmy na orzeczenia Trybunału, jak były one pewnym drogowskazem prawnym i jak nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że ufamy ludziom, którzy orzekają. A wczoraj widzieliśmy pana Bogdana Święczkowskiego, szefa Trybunału, który stanął, zastawił te drzwi do Trybunału, człowieka, który jest, był bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobro, teraz ściganym przez polskie organy ścigania. Oczywiście to nie tutaj, to są osobne postaci życia publicznego, ale czy państwo ufają temu człowiekowi w to, że pilnuje ładu konstytucyjnego w Polsce, czy interesu jakiegoś środowiska, a może swoich kolegów? 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Pan Włodek z Wrocławia, słuchamy.
2: Witam panie redaktorze i wszystkich radiosłuchaczy. Ja się bardzo cieszę, że dzwonię po moim ulubionym słuchaczu, panu Łukaszu z Będzina. Pozdrawiam i powiem tak. Ja lubię zawsze konkret, jak wiesz, powiem tak. Pan Łukasz powiedział tak, że sukcesy są dobre. Wszyscy wiemy, że dualizm, znaczy podział Polski na pół, no teraz już na więcej frakcji, bo tam są 3 konfederacje, mamy 3 lewice, po prostu mamy i jeszcze PSL też prawie na pół podzielony, po cichu, także można się pogubić po prostu.
0: A gdzie widzi pan podział PSL-u?
2: Proszę? No jest taki cichy tam z trzecią drogą tam, panie redaktorze, no tam wie pan.
0: A, nie, o to chodzi. Droga jest podzielona, nie PSL.
2: Przepraszam, bo decyzyjny. Dobra, i teraz jeszcze całkiem do tego tematu. Powiem tak, pan Łukasz powiedział, że narzekał tam, że lata 90, transformacje i tak dalej. No ja bym po prostu, ja bym do sukcesu rządu, ja bym dołożył jeszcze jeden po prostu. Gratuluję panu naszemu, ja szanuję. Polacy wybrali, Sejm wygrał, pan premier Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, ja zawsze będę mówił, nie jak wszyscy mówią, tam jakiś tam Tusk, nie, to jest mój kolega, ja z nim whisky tam nie piłem.

0: ani żadnego wina tam w Brukseli, po prostu nie, to dla mnie osoba obca, także po prostu, ale szacunek mam, to mój premier, znaczy dokładnie nie do końca mój, ale to tak, gratuluję, że przywrócił SB-kom te emerytury po kilkanaście tysięcy więcej, a powiem dlaczego. Wczoraj była dyskusja na temat nauczycieli. Moja żona, 63 lat, ma 3 emerytury, a pan generał
1: Panie Włodku, właśnie, a czy to przypadkiem nie sądy orzekają, że ci ludzie mają prawo do tych świadczeń?
0: Panie redaktorze, ja pan wie, że jestem obiektywny. Jeżeli w sądach są tacy ludzie jak pan Piotrowicz, ja nie lubię PiSu.
1: Nie, pan Piotrowicz jest w Trybunale i akurat on nie decydował o tym. Nie, panie Włodku, miesza się tutaj wszystko w tej pańskiej wypowiedzi. To nie tak.
0: To do bazy, dobrze. W takim razie dobrze. Nie, jeden sukces zrobił tak, że pokazał, jeden sukces, muszę przyznać, że pozwolił panu Kosiakowi ten sejf, muszę przyznać, rzeczywiście, Polska idzie w obronę, to ja jako niezwolennik tego rządu powiem, to przyznaję sukces.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ale to są same obiecanki kłamstwa. Pozdrawiam.
1: Pan Włodek telefonował z Wrocławia. Proszę państwa, bądźmy dociekliwi, nie powtarzajmy takich rzeczy zasłyszanych gdzieś tam. Tak powiem, bo z tymi świadczeniami SB to po prostu ktoś to niezgodnie z naszym porządkiem prawnym odebrał, a teraz sądy decydują, a żaden tutaj premier ani wicepremier nie ma nic do gadania. Tak powinno być w normalnym kraju. Mamy władzę sądowniczą, mamy władzę wykonawczą, mamy władzę ustawodawczą i kropka. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Numer telefonu do nas 122 44 044, adres mailowy pierwszy @tok.fm.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 5.
4: Państwo musi użyć wszelkich metod, żeby dopuścić legalnie wybranych sędziów.
5: To jest ten kij, który pan ma teraz na breloczku?
4: Nie, to jest baseball z ustawek, ale ma pan jeszcze funkcjonariuszy...
5: Stalowy król z szachów.
4: No ale my właśnie wygrywamy tą partię szachów, dlatego że cała ta strona, która niszczyła nam państwo prawa i dzisiaj z prezydentem, wydawało się, że my, demokraci, są bezradni. I nagle zaczęło się wybory sędziów do Trybunału. I tam się zaczęła panika, bo oni zrozumieli, że my metodami prawnymi odbijemy państwo prawa. I to się stanie w najbliższych tygodniach zapewne, natomiast...
5: To niech pan rzuci jakąś datę, się drugi raz umówimy od razu.
4: Nie, jak się ta data ziści, to się umówimy wtedy. Ja przyjdę od razu.
5: Od razu?
4: Tak.
5: Do kamery, tam Kuba kiwa głową, zapisane. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jesteśmy umówieni. Pamięta pan?
4: Tak. Dobra. A później po Trybunale Sąd Najwyższy, pamiętajmy o tym. I prokuratura.
5: A potem ostateczny już tylko.
4: A to każdy z nas będzie musiał stanąć i zdać relację z tego, jak
5: nie myślmy o tym o poranku. Waldemar Żurek był z nami. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
4: Teraz informacja,
5: za chwilę komentarz.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zachmurzenie i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i tam trochę więcej chmur. Tak to wygląda dzisiaj w Polsce Wschodniej. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano jeszcze na północnym zachodzie możliwe lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach będzie od 9-10 stopni na wschodzie do 15 stopni w Polsce Zachodniej. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 16 minut 6. To jest pierwszy program Tok FM. Pytamy dzisiaj państwa o ocenę 3 lat rządów koalicji 15 października. Telefonuje pan Andrzej z Łodzi. Słuchamy.
7: Dzień dobry. No tak, może najpierw od kwestii formalnej, że
3: Nie ma czegoś takiego jak koalicja 15 października, ponieważ...
1: Panie Andrzeju, jest. Nie ma czegoś takiego jak koalicja 13 grudnia, bo ten, kto sobie wymyśla nazwę, ma prawo jej używać. A to, do czego pan zmierza, to jest przezwisko wymyślone przez pisowców pod adresem tej koalicji.
3: Nie,
1: słuchamy dalej.
3: Ja nie do tego zmierzam. Znaczy, chodzi o fakty. 15 października w dniu wyborów nie było żadnej koalicji. Te partie szły osobno do wyborów. Ta koalicja powstała chyba 19 października, także takich należy nazywać. No jeśli chodzi o sukcesy rządu, które to były wymieniane, to pożyczka SAFE to jest taki sukces, że rząd utajnił treść tej umowy SAFE. Nie tylko część wojskową, ale też zasady wypłat pieniędzy i wpłat pieniędzy dla Polski i potem wypłat rat. Także chyba nie jest to takie dobre. Jeśli chodzi o KPO, to nie jest zasługa rządu, tylko decyzja polityczna Unii Europejskiej, ponieważ rząd nie spełnił żadnych warunków wypłat. Ja w zasadzie nie widzę jakichś tego rządu. No, bardzo rzeczy robi w zakresie praworządności, to co robi minister Żurek, wcześniej minister Bodnar, teraz minister Żurek, czyli odwoływanie prezesów sądów w trakcie kadencji, łamanie prawa, ręczne sterowanie składami sądowymi przez ministra. Ostatnio teraz, chyba wczoraj właśnie, odsunął 3 sędziów od pracy w sądzie apelacyjnym. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to ingerencja we władzę sądowniczą, czyli złamanie zasady niezależności władzy sądowniczej. Także no, jeśli chodzi o inwestycje jakieś wielkie, też mam wrażenie, że stara się to przesuwać w czasie. To tyle, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, to pan Andrzej z Łodzi. Dziękuję za dyscyplinę czasową, bo na każdy z państwa głosów rezerwujemy 2 minuty. Prosimy o nieobrażanie nikogo, wyłącznie dyskusję na argumenty. Pan Andrzej telefonuje z Zawiercia, słuchamy.
7: Dzień dobry. Ja chciałem takie ogólne moje odczucie tutaj przekazać. Pod koniec poprzednich rządów koalicji, czy tam Platformy Obywatelskiej, była taka wypowiedź, co prawda to było po 8 latach pana ministra finansów Rostowskiego, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Teraz koalicja przyspieszyła i ta sytuacja zrobiła się po 4 latach, że pieniędzy nie ma i nie będzie. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jedynie mój apel do pana prowadzącego o obiektywizm i nieobrażanie wyborców prawicy, wie pan.
1: Kogo obraziłem?
7: Pisiory, proszę
1: pana.
7: Ja nic
1: takiego nie powiedziałem.
7: No to proszę sobie, proszę pana, odsłuchać. Co drugi dzień słyszę o brunatnych faszystach, natomiast jak się słowo pojawia, jak się słowo hunta pojawia, to pan po prostu dostaje furii. No, naprawdę, trochę obiektywizmu, proszę pana.
1: Panie Andrzeju,
7: bo to naprawdę źle wygląda. Furii, proszę pana. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję. Pan Andrzej z Zawiercia chyba słucha innego radia. A jeśli ma do mnie pretensje o to, że zwróciłem uwagę, że w Polsce nie rządzi żadna hunta, bo hunta na przykład rządzi w Birmie, no to owszem, tak właśnie było. 22 44 044. Teraz pan Adam z Wodzisławia Śląskiego. Słuchamy pana, panie Adamie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Aż by się chciało Antoniego Macierewicza zacytować. Niektórzy tutaj posługują się fikcją, no ale dobra. Gdyby przyjąć taką skalę od 1 do 5, to ja rządowi koalicji daję taką mocną 4. No i tutaj jakby pojawiałem się, tak, to co pan redaktor przytoczył, to są jakieś takie widzimisię, wydaje mi się i tak dalej. Ja bym tylko po prostu się posłużył choćby danymi z gospodarki, czyli w ciągu 3 lat wyjście praktycznie z zerowego wzrostu do teraz, nie wiem, tam jest 300 wałkiem. Także inflacja, mnóstwo inwestycji, tego jest naprawdę mnóstwo. Więc nie można opowiadać takich bzdur, że Polska się gdzieś tam zwija i tak dalej. To jest typowa propaganda prawicowa. I po prostu osoby, które się tym posługują, to tak powiedziałem, żyją fikcją. Za przykład tutaj podam dane Instytutu Samar, które się pokazały za wrzesień. Jest to instytut samochodowy. wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o wrzesień tego roku i ubiegłego, to jest 13% wzrost sprzedaży samochodów osobowych. Jest to chyba było, ile dobrze pamiętam, 57 tysięcy we wrześniu. Jest także wzrost sprzedaży samochodów użytkowych, to jest osobna kategoria, tutaj nie zapamiętałem tych danych dokładnie. No i na koniec więc, czy państwo, które się zwija, jest w ruinie, odnotowuje choćby wzrost sprzedaży samochodów osobowych? No nie ma takiej możliwości, więc takie opowiadanie, że ruina i tak dalej. No a to jeszcze do tego wrócę, do tej czwórki mocnej. To zaniżono o jeden punkt oceny, daje właśnie z powodu zbyt wolnych rozliczeń. To powinno być już dawno zrobione, sprawa powinna być pozamiatana. Tutaj w tej przestrzeni akurat jestem trochę zawiedziony.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Adam z Wodzisławia Śląskiego. Proszę państwa, pozwolą państwo, że ja też na krótko zabiorę głos. W dużej mierze zgadzam się z naszym słuchaczem co do tych niewątpliwych rzeczy, które jakoś działają fajnie i Polska się rozwija. Nie ma co do tego wątpliwości. Wystarczy posłuchać kogoś, kto przyjeżdża z zagranicy. Tylko to zadłużenie, proszę państwa, które tutaj jedna i druga władza, no już nie trudno się z tego wycofać, no bo co, zabiorą 800 plus i idziemy w złym kierunku pod kątem zadłużenia. Pan Mirek z Poznania, słuchamy.
9: Witam serdecznie wszystkich. Powiem tak, ja głosowałem na obecnie rządzących. Natomiast przykro mi się robi, jak patrzę na to, jak zmarnowali tyle czasu, które zostało im wyszarpnięte przez gremialne zorganizowanie się obywateli. To, co się działo przed Trybunałem wczoraj, to pomsta do nieba. Z prostej przyczyny. Manifestacja, szamotanie się, szarpanie się z policją. Gdyby to byli kibice jakiegokolwiek klubu piłkarskiego, to w ruch by poszedł gaz, pałki, gleba do budy i na komisariat. I nikt by się nie szczypał. Przyszły te osoby, niczego takiego nie było. Nie można po prostu działać. Jeśli ktoś zniszczył bezprawnie polskie, że tak powiem, prawo, nazwijmy w cudzysłowie dużym, to nie można się bawić, bo czasu nie ma na to, żeby to odkręcać w sposób klepiący po ramieniu. Dobrze, zrobimy to za 2, 5 lat, 10, będzie świetnie. Nie, po prostu tak nie można robić. Puenta jest taka, że jeśli nawet cokolwiek się wydarzy w rozliczeniach, w Trybunale, to wszyscy ludzie, to się wydarzy przed wyborami i wszyscy ludzie będą to widzieli jako zło, nie jako dobra rzecz, bo nie będzie miał ten Trybunał czasu podziałać prawidłowo. I to będzie widziane jako zło. To się powinno wydarzyć natychmiast po objęciu władzy. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach i koniec. I nie ma dostępu. I ktoś mógłby na porządku powiedzieć, że tak się nie robi. Za 3 lata ludzie by zapomnieli i nie byłoby sprawy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, tu niestety powiem z bólem, ja jako osoba głosująca nie widzę dobrych rozwiązań, które wprowadza obecne, które kreuje rząd. Zatrucie Odry, co się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło, żadna legislacja się nie zmieniła. Nikt nie podjął decyzji, że tak naprawdę trucicielem jest kopalnia. Nikt nie podjął regulacji.
1: To prawda. Czas się kończy, panie Mirku, niestety. Tutaj nas goni. Dziękuję bardzo. Pan Marek z Lublina teraz. Słuchamy. Panie Marku.
10: Dzień dobry, witam pana. Słuchamy. Redaktora, witam słuchaczy. Bardzo mi się podoba to, co poprzednio mówił. I od razu powiem w ten sposób. Ja byłem na marszach Tuska, dużo sobie obiecywałem. Tam było bodajże chyba 5 obietnic. Żadna nie została spełniona, niektóre zostały zaostrzone, bo na przykład miało się przyjmować bez problemu uchodźców przechodzących granicę białoruską. Zostali potraktowani gorzej niż zwierzęta, bo że tak powiem, potraktowano ich jak nie ludzi. Miało być złagodzone prawa antyaborcyjne. Zostało zaostrzone, więc po prostu powiem w ten sposób. Jestem bardzo rozgoryczony i żałuję tego, że na te marsze chodziłem, dlatego że Kaczyński, jak miał stek kobiet, to się wystraszył i był gotów prawo antyaborcyjne zmienić. Ja już abstrahuję od tego, jak to wszystko oceniamy moralnie, ale wyglądało na to, że Kaczyński zachował się jak klasowy demokrata. Czyli po prostu, jeżeli ma protesty, to się ugina.
1: To dlaczego nie zmienił?
10: dobrze, dlatego że akurat został usunięty ten władzy krótko potem. No ale, w każdym razie...
1: No nie tak krótko.
10: Na masę Tuska chodziłem i teraz trochę żałuję. Tym bardziej, że ja jestem generalnie raczej wyborcą razem. I razem też doszło do dokładnie tego samego wniosku, co ja, że odstępstwa od obietnic są tak dalekie, że no nie ma się co podpisywać, że my to będziemy filmować. Była obietnica, że będzie 60 tysięcy wolno od podatku. Ostatecznie pan minister Domański jest tak zwanym najlitą. Tusk mógłby go z dnia na dzień zwolnić. I jeszcze jedno, co mi się bardzo nie podoba. Prawica ma wizję. Czyli na przykład ma wizję, że po ulicach mają chodzić ludzie z kałasznikowami, z maczetami, będą do siebie strzelać. Może mi się ta wizja nie podobać, ale wizję ma. Natomiast rząd Tuska wizji nie ma, tylko jest rządem reakcyjnym, który po prostu gasi bieżące problemy.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Lublina. Tutaj czuję się w obowiązku, żeby dodać, że nie ma żadnych postulatów po stronie prawicowej. Takich jak zarysowane przed chwilą. Rozumiem, że jest to jakaś przenośnia. Pan Rafał z Warszawy jest z nami, słuchamy.
11: Witam serdecznie. Ja tak słuchając wszystkich poprzedników mam jedno wielkie pytanie. Czy brali udział w poprzednich wyborach jakichkolwiek i czy jakakolwiek obietnica została spełniona poza 500 i 800+. Zawsze politycy obiecują, żeby wygrać i nigdy nie dochodzi to do skutku, jeżeli jest problem. Poza tym po 8 latach poprzedników trudno oczekiwać, że wszystko zostanie spełnione, jak się taką dziurę zostawiło następcom, po pierwsze. Po drugie, ja nie będę mówił tutaj o jakby pozytywach czy negatywach tego rządu, bo na pewno jest im ciężko po tylu latach i będzie im ciężko wygrać kolejne wybory, ale na pewno jest to lepsze niż to, co było poprzednio, bo tak jak poprzednicy mówili, zagrabiane było państwo na potęgę. Nie mówię, że ci nie zagrabiają, tak? Tylko, że może robią to w białych rękawiczkach.
1: Tam, ale wie pan, to może, bo wie pan, o ile jesteśmy w stanie wyliczać tutaj, nie wiem, przez pół godziny te zagrabiania poprzedników, to tutaj wskazałby pan na coś konkretnie?
11: No chociażby Fundusz Sprawiedliwości.
1: Że Koalicja Obywatelska bierze Fundusz Sprawiedliwości?
11: A nie, Koalicja Obywatelska no właśnie, też swoich ludzi wstawia i też jest obstawianie swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa.
1: A to jest
11: mam znajomych, którzy tam pracują i mówią, że nic się nie zmieniło, że jest to samo.
1: Panie Rafale, oczywiście, że tak, bo...
11: Może być lepiej. Praworządność przywracana i to rozumiem, ale ludzie są po prostu znowu dzieleni i mówi im się co innego i nagle druga strona zmienia o 180.
1: Dziękuję bardzo. Panie Rafale, bo panu chodziło o pieniądze i o Fundusz Sprawiedliwości, to ja tutaj szukałem pewnej takiej analogii. A podział stanowisk w spółkach, no tak, my się z tym nie zgadzamy, że są wymieniani politycznym kluczem ludzie, którzy są w radach nadzorczych i tak dalej. Ale co? Oczekują państwo od rządu, żeby w czasie, gdy rząd rządzi, miał jakichś ludzi, nie wiem, z innych opcji, którzy rządzą spółkami? I wtedy by państwo oczekiwali jakichś efektów rządzenia? Dziękuję państwu za całą naszą dzisiejszą dyskusję. Teraz pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie o tym, że mamy czas decyzji w Trybunale. A na kolejnych stronach w ramach tematu dnia o dzieciach niewidzialnych i zabieganych. Chciałabym, żeby mnie koleżanki nie prześladowały. Chciałabym, żeby nie było wojen. Z najnowszego raportu Stowarzyszenia Wiosna wynika, że marzenia dzieci bardzo często dotyczą relacji społecznych i rodzinnych, a nie rzeczy materialnych. To o raporcie, który dotyczy marzeń i samotności. Bardzo ważny temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie dość być może niszowy temat, ale ciekawy. O poszukiwaczach miliardów. Od 1 stycznia stycznia detektoryści będą mogli zgłaszać chęć poszukiwań w smartfonie, a za wykopane znaleziska otrzymać nagrody finansowe. Ich łączna wysokość może sięgać miliardów złotych. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków ma maksymalnie odformalizować proces zgłaszania amatorskich poszukiwań skarbów w przeszłości. Dziś na pozwolenia trzeba czekać nawet rok, przez co zaledwie 1% detektorystów robi to legalnie. Od nowego roku zamiast uzyskiwać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, hobbyści będą zgłaszać poszukiwania po prostu w aplikacji. Swoją drogą już wszystko prawie można zrobić w aplikacji, a za granicą, na przykład we Francji czy w Niemczech, pod tym względem, jak słyszymy, raczkują. To jest akurat nasza polska taka specyfika na plus. Dziennik Gazeta Prawna. Plaga fikcyjnych faktur nie służą już tylko do oszustw podatkowych. Coraz częściej chodzi o wyłudzenie środków publicznych, w tym dotacji. W rozmowie z Dziennikiem potwierdza to Zbigniew Stawicki, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W pierwszej połowie tego roku skarbówka wykryła prawie tyle pustych faktur, ile w całym 2024 roku. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o tym, jak w Stanach Zjednoczonych odbierane są ostatnie działania Trumpa.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Nasila się spór na linii rząd-prezydent. Chodzi o sprawę ślubowań nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest 2-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera. Diesel z Rosji może trafić na rynek przed listopadowymi wyborami do amerykańskiego kongresu, donoszą media zza oceanu. Jest czwartek, 15 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki był w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, aby osobiście poznać szczegóły zajścia, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Maciej Berek i inni wybrani przez Sejm sędziowie weszli wczoraj do Trybunału w asyście Policji i Służby Ochrony Państwa. Przed budynkiem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Równie gorąco miało być w siedzibie Trybunału. Obie sprawy wyjaśni prokuratura. Błażej Kulesza.
13: Kancelaria prezydenta mówi o niepokoju w związku z tym, co wydarzyło się w Trybunale i użyciu służb.
14: Brutalny i bezprawny nacisk na sam Trybunał.
13: Mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
14: Służby, można powiedzieć, siłowe, podległe MSWiA są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
13: Mowa o Macieju Berku. Jego ślubowanie w Sejmie nie zostało uznane ani przez prezydenta, ani przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Ochrona SOP-u to jednak inicjatywa szefa MSWiA. Dostało ją czasowo. Kilku sędziów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
15: Zwolennicy pana Święczkowskiego utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu niektórych sędziów.
13: W związku z całą sytuacją wokół Trybunału prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę w Słowenii. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się tym samym do wniosku prokuratury. Argumentami za aresztem jest to, że sprawa ma charakter rozwojowy. Krzysztofowi M. grozi wysoka kara, jest też obawa mataczenia. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po południu poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny. W jego mieszkaniu zabezpieczona została lista osób, które nawiązywały kontakt z 66-latkiem oraz sprzęt informatyczny oraz m.in. improwizowane ładunki wybuchowe. Każda komórka będzie przez chwilę jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. MSWiA podpisało z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast, które pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z masztu telefonii na telefony będące w jej zasięgu bez ograniczeń wynikających na przykład z przepustowości i możliwych do wysłania po kolei SMS-ów. Jak to działa? O tym Tomasz Węsk.
16: System działa już w kilkunastu krajach Europy i w wielu innych na świecie. W Polsce, jak mówi Marcin Kierwiński, zacznie działać we wrześniu przyszłego roku.
17: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie dostępna na koniec tego roku, którą każdy użytkownik będzie mógł pobrać, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
16: System Cell Broadcast nie polega na SMS-ach, ale na bezpośrednim komunikacie na telefon i ignoruje to, że jest on wyciszony, dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
18: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
16: Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. Tomasz Pęska, TOK FM.
12: Bułgaria do końca października spodziewa się dołączyć do inicjatywy NATO dotyczącej zwalczania dronów. Oświadczył minister obrony Dmitry Stojanow dzień po tym, jak w wyniku ataku dronów po raz drugi w ciągu tygodnia u bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zatonął statek handlowy. Ataki uwypukliły rosnące zagrożenie, jakie dla żeglugi stwarza wojna dronów związana z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, podkreśliła agencja Reutera. 13 października drony zaatakowały dwa statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął, 11 członków jego załogi zaginęło. Bułgarskie Ministerstwo Transportu ogłosiło w środę po południu wstrzymanie akcji ratowniczej. Druga zaatakowana jednostka pod banderą Malty należy do ukraińskiego armatora. Jej załogę ewakuowano. Bułgaria nie posunęła się do jednoznacznego oskarżenia Rosji o przeprowadzenie ataków, ale premier Rumen Radev powiedział, że ich wynik jest korzystny dla Federacji Rosyjskiej. Prezydent USA Donald Trump nie zmienił stanowiska w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego, ignorując rosnącą krytykę ze strony członków własnej partii, napisał portal Semafor. Według gazety New York Post diesel może trafić na rynek w Stanach Zjednoczonych przed wyborami do Kongresu 3 listopada. 9 października prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów blisko 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to także zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia przyszłego roku. Decyzja prezydenta USA wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. I jeszcze na koniec sport. Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza około 6.30 na korcie pojawi się Chwalińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger. Ten mecz zacznie się nie wcześniej niż o 13.00. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i w Bieszczadach popada także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Eliza Sarmacka-Mahony, która jest amerykanistką i dziennikarką. Dzień dobry, witam panią w programie. Eliza Sarmacka-Mahony jest z nami. Witamy panią i dziękujemy, że jest pani z nami. Połączyliśmy się w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi i pytanie od razu, tuż po tych informacjach ostatnich. Czy Amerykanie czekają na rosyjskiego diesla?
19: No wydaje się, że raczej niewielu z nich rzeczywiście czeka. Amerykanie są raczej w szoku, ponieważ ta informacja, pomimo tego, że Amerykanie walczą z kryzysem kosztów życia, to jest najważniejszy temat w tych nadchodzących wyborach, to jednak decyzja o tym, że nagle Stany Zjednoczone mają kupować olej napędowy od kraju, który wywołał wojnę i który od dawna uważany jest przez Amerykanów, no jako jednego z głównych wrogów, tak, Stanów Zjednoczonych. I teraz nagle taki zwrot, który wielu wydaje się nie do przyjęcia, również z moralnego punktu widzenia. Zobaczymy. No Amerykanie bardzo chcieliby oczywiście, żeby w jakiś sposób prezydentowi udało się obniżyć te koszty życia, bo faktycznie biją one po kieszeni, ale tutaj może być opór i tutaj może być ta granica, które nie będą chcieli przekroczyć.
1: Średnia sondaży to jest 39,9 tych, którzy popierają Trumpa. Przeciwko jest 58,4. Czy to się przełoży na midterm, na czekające Amerykanów wybory? Mhm.
19: No, oczywiście zobaczymy. Niestety jesteśmy tutaj troszeczkę sparzeni sondażami w ostatnich wyborach, również w poprzednich wyborach. No, sondaże wskazywały jedno, potem okazało się, że zwłaszcza te 2 lata temu Donald Trump jednak wygrał. Było to szokiem dla wielu Amerykanów. Potem obwiniano wręcz sondażystów, że wprowadzali Amerykanów w błąd, ponieważ jakoś tak, nie wiem, uspokajali nastroje, że to, co wydawało się nie do wyobrażenia, czyli powrót Donalda Trumpa po raz drugi do Białego Domu jednak się wydarzył. Więc w tym momencie jesteśmy ostrożni, żeby rzeczywiście już zacząć się cieszyć, bo sondaże są bardzo przychylne demokratom. Demokraci, ja dzisiaj sprawdzałam ostatnie sondaże, wskazują, że kandydaci demokratyczni są na prowadzeniu we wszystkich najważniejszych wyścigach i do Izby Reprezentantów, i do Senatu. No to by było pewnie za piękne, żeby było prawdziwe. No i mówię, jest pewna ostrożność, ale jest jednocześnie nadzieja, że może jednak tym razem te sondaże zbyt bardzo się nie pomylą i rzeczywiście demokraci przejmą nie tylko niższą Izbę, ale i Senat. No to by oznaczało trzęsienie ziemi dla partii republikańskiej, choć nie oszukujmy się, to by również oznaczało bardzo, bardzo trudne 2 następne lata właśnie dla demokratów, pomimo ich wygranej, no bo wiemy, że Donald Trump wciąż będzie w Białym Domu i na pewno nie ułatwi im zadania.
1: Mm-hmm. No i mogłoby to poparcie dla nich stopnieć w sytuacji tego konfliktu.
19: Oczywiście.
1: Bo to zarówno może Trump stracić, jak i mogą stracić demokraci. Ja patrzę teraz na ceny paliw, na porównanie tych cen paliw w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. U was za oceanem 6,38, 6,50 złotego za litr, bo tutaj oczywiście przeliczamy. No i gdyby to było w Polsce, to byśmy korki od szampanów by strzelały. No bo 7,98 u nas i to jeszcze w ramach tego CPN, czyli ceny paliw niżej, jeszcze sprawdzam. Tak, no właśnie tyle u nas, prawie 8 zł, czyli i tak tanio u was.
19: No tak, no ale weźmy też pod uwagę to, że jednak samochód w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje na troszeczkę innych zasadach mimo wszystko niż samochód w Europie, samochód w Polsce, chociaż o wiele więcej ludzi teraz posiada własne 4 kółka w Polsce i
1: ale w Stanach te wielkie silniki, prawda?
19: Tak, w Stanach nie da się żyć bez samochodu. Samochód to nie tylko jakiś tam luksus i wygoda. Samochód jest dla większości Amerykanów niezastąpiony, jeżeli chodzi o załatwianie podstawowych życiowych spraw. Dojazd do pracy, do szkoły, zrobienie zakupów. Tu po prostu w wielu miastach na zachód od wschodniego wybrzeża nie poradzi się bez samochodu, bo my nie mamy tutaj w wielu miejscach funkcjonalnej publicznej komunikacji. Tu po prostu nie ma opcji. Więc w momencie, gdy te ceny za paliwo zaczynają rosnąć, to zaczyna bardzo, bardzo mocno odbijać się na domowych budżetach, zjadać pieniądze. No i Amerykanie bardzo szybko zauważają te zmiany. Dlatego to paliwo tutaj jest tak ważne.
1: Średnia cena za galon to jest 6,20, 6,32 w tej chwili. Ile wynosiła ta cena przed wojną w Iranie?
19: Ta cena wynosiła poniżej $4 za galon. Więc różnica jest ogromna, tak, ogromna. A jeszcze wspomnimy oczywiście, że mamy różnice regionalne, bo w Kalifornii płaci się jeszcze więcej, no a gdzieś tam, nie wiem, w środkowych Stanach można zapłacić trochę mniej. Więc ta cena się waha w zależności od tego, gdzie mieszkamy, bo oczywiście dochodzą lokalne podatki. Generalnie jednak ta cena poszła w górę wszędzie.
1: Czy Trump wspiera nadal Ukrainę?
19: No właśnie, pytanie za $1 000 000, tak? Przysłowiowe. Wydaje się, że chyba już jednak nie. Pojawił się i też bodajże dzisiaj, może wczoraj w nocy, wiadomo, amerykański prezydent uwielbia wrzucać posty w swoje media społecznościowe w środku nocy. Pojawił się bardzo, bardzo niepokojący wpis, gdzie Donald Trump no właściwie zajmuje stanowisko takie, że Zełenski jest skompromitowany i powinien odejść, że powinniśmy inaczej zacząć podchodzić do rozwiązywania konfliktu, którym jest wojna w Ukrainie. No i potem powiedział kilka słów o tym, że oczywiście tylko on może rozwiązać ten konflikt i on uważa, że właśnie teraz trzeba dać szansę Putinowi, Rosji, żeby w końcu tę wojnę zakończyć. Więc to, co powiedział, zdecydowanie można odczytać oczywiście po umowie tej z 9 października na zakup oleju napędowego, po tym, gdy wykonał właściwie fikołek wobec tego, co ustawy, którą podpisał zaledwie kilka tygodni temu, mówimy przecież o ostatniej ustawie nakładającej sankcje na Rosję, Trump wykonał fikołek, którym wymierzył policzek nie tylko światu i Ukrainie, ale przecież również własnej partii, partii republikańskiej, która teraz ma ogromny problem z tym, jak interpretować zachowanie prezydenta w kilka tygodni, ostatnie 3 tygodnie przed wyborami, jak wytłumaczyć to przed wyborcami, no nie mówiąc o tym, że tak jak wielu Amerykanów uważa, że jest to niewłaściwy ruch. Więc wydaje się, że Donald Trump właśnie wysłał nam wszystkim sygnał, po której stronie rzeczywiście leżą jego sympatie i w jakim kierunku rzeczywiście chce pójść w tej wojnie.
1: A co na to Amerykanie? Interesuje ich los Ukraińców?
19: Wie pan, to jest ciekawa rzecz, bo z jednej strony no, przede wszystkim Amerykanów interesują te koszty życia, które jak już powiedziałam są wysokie, zdecydowanie wyższe niż nawet rok temu.
1: Trump twierdzi, że to przez atak na rafinerie rosyjskie.
19: Tak, oczywiście. Trump tak twierdzi. Więc powiem tak, wśród wyborców republikańskich poparcie dla wspierania Ukrainy nieco spadło, ale ono nie spadło dramatycznie. Jest niższe niż było, nie wiem, 3-4 lata temu. Wśród wyborców demokratycznych mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie i tutaj mówimy, że 3 na 4 z tych wyborców popiera dalszą pomoc dla Ukrainy. Prawie co trzeci Amerykanin w takim sondażu ogólnym uważa, że Stany Zjednoczone nie robią wystarczająco, żeby popierać Ukrainę, więc to są bardzo, bardzo dobre, bardzo jakieś takie napawające otuchą liczby. Spadło poparcie dla pomocy, może powiem tak, wśród wyborców MAGA, to jest ten elektorat, który najprawdopodobniej pozostanie przy Trumpie, oni nie odejdą, spadło poparcie dlatego, żeby wysyłać Ukrainie, nie wiem, jakieś kwoty pieniędzy, w które akurat ci wyborcy wierzą, że one są wysyłane. Tutaj mamy ciekawą sytuację, bo Donald Trump no niestety nie mówi prawdy na temat tego, ile Stany Zjednoczone rzeczywiście pomagają Ukrainie, jaki to ma wymiar finansowy, ale jednocześnie nie spadło poparcie do tego, by Ukrainę wspierać i nie zmieniło się zdanie na temat tego, kto tę wojnę wywołał i kto w tej wojnie jest agresorem, a kto w tej wojnie się broni. Więc to też napawa jakąś tam otuchą. I większościowo wyborcy konserwatywni, tu już mówimy o wszystkich, bo nie wszyscy są MAGA, dalej popierają zaangażowanie Ameryki w pomoc Ukrainie. Więc to, co mówi Donald Trump w tym momencie, w tych wyborach, gdzie Republikanie najprawdopodobniej stracą kontrolę, no przynajmniej nad jedną izbą kongresu, jeżeli nie nad dwiema, gdy republikańscy politycy no walczą o życie, prezydent Trump wydaje się, że robi wszystko, by nie ułatwić swojej własnej partii zadania. Więc
1: tylko
19: mamy
1: właśnie
19: tutaj
1: po
19: bardzo,
1: co to robi? To już pytanie na inną okazję i tego też nie odgadniemy. Ciekawe, czy on wie w ogóle, po co to robi. Bardzo dziękuję. U pani chyba 22:16 teraz?
19: Tak. No to u mnie jeszcze wtorek.
1: Dobrego wieczoru albo dobrej nocy. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie.
19: Dziękuję
1: Eliza
19: bardzo.
1: Eliza Sarnowska-Mahony, amerykanistka i dziennikarka, była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. A już za chwilę będziemy pytali o dostępność miejsc publicznych dla osób niewidomych.
20: Autopromocja.
21: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Karolina Lewicka.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.
0: sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
0: No, ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
0: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
0: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
0: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
0: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści tarczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostroprzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
25: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
28: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura już działa, a teraz do Trybunału Konstytucyjnego weszła Państwowa Inspekcja Pracy. Według informacji Wirtualnej Polski zgłoszenie złożyli sędziowie niedopuszczeni do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Inspektorzy mogą wykorzystać nowe uprawnienia, by wymusić ich zatrudnienie. Wczoraj nowo zaprzysiężony sędzia Maciej Berek i inni wybrani przez Sejm sędziowie weszli do Trybunału w asyście Policji i Służby Ochrony Państwa. Przed budynkiem doszło do przepychanek policji z manifestantami. Równie gorąco miało być w siedzibie Trybunału. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dzisiaj tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
31: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Lask przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4, mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze, myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra. 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Keszem w składzie, pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrają dzisiaj awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwalińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashley Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówił w TOK FM komentator tenisa Tomasz Wolfke.
2: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashley Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
31: A mecz Świątek zacznie się o 13:00. Tymczasem Maja Chwalińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Ormos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po czterech kolejkach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie. Z kolei Industria Kielce po raz drugi z rzędu przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
12: W zachodniej połowie kraju dziś słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. A w naszym studiu goście Jolanta Kramarz, prezeska i fundatorka Fundacji Wismajor. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wismajor pies przewodnik.
1: I tutaj właśnie z nami jest jeszcze trzecia postać. To jest Mini Morris, Labrador, pies przewodnik, który tutaj no właśnie stanowi to nieodłączne towarzystwo, tak można powiedzieć?
3: No zdecydowanie, rzeczywiście pies przewodnik jest takim, taką istotą, która towarzyszy we wszystkich sytuacjach. No tak, rzeczywiście, jak gdzieś by go zabrakło, to wtedy odczuwa się takie coś, że dalej człowiek nasłuchuje, że sprawdza, że tak jakby czegoś takiego istotnego, kogoś istotnego brakowało.
1: Czarna sierść, błyszcząca i tutaj czujnie u pani boku sobie przysiadł w naszym studiu. Przyjaciel chyba też.
3: Mi jest zdecydowanie przyjacielem. W tym momencie trochę potrąciliśmy mój zegarek, dlatego przemówił. Ale w każdym razie jest i przyjacielem, i bardzo dobrym pracownikiem.
1: Mamy Dzień Białej Laski. Czy przestrzeń publiczna w Polsce staje się dostępna dla osób niewidomych, niedowidzących? Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
3: W porównaniu z innymi krajami myślę, że jest zupełnie nieźle. Chociaż zdarza się, że zajmujemy się budową jakichś linii, które nie są do końca przemyślane, ale rzeczywiście i na dworcach, i w różnych miejscach są te ścieżki naprowadzające, które podpowiadają, no głównie ludziom z białymi laskami. Zdarza się, że osoby postronne nie mają świadomości, do czego to służy, na przykład stawiają tam walizki i myślą, że takie linie są właśnie w tym celu budowane, ale też dostępność polega na tym, że różni ludzie z tej przestrzeni korzystają i trzeba czasami wypośrodkować pomiędzy tym, czego potrzebuje na przykład osoba na wózku, a tym, czego potrzebuje osoba niewidoma. Czyli powiedzmy sobie, są guzki wtedy, kiedy przechodzimy przez przejście, które pokazują, że tutaj no, to jest jakby linia krawędzi jezdni i osoba na wózku no, też ma jakiś delikatny dyskomfort. Pewnie osobie niewidomej łatwiej byłoby z krawężnikiem, ale ma oznakowanie i wie, że tutaj będzie wejście. No właściwie z tego, z takiego oznakowania korzystają też ludzie, którzy poruszają się z psem przewodnikiem, dlatego że pies doprowadza do tej krawędzi, no i wiadomo, że się jest dokładnie w tym miejscu.
1: Jak na peronie, na przykład na dworcu, są takie linie, które gdzieś prowadzą, to to jest jak też sygnał dla osoby niewidomej?
3: No, że na ogół znajduje się na środku peronu. Na peronie to jest
1: dosyć... ciąg, który gdzieś prowadzi, tak można powiedzieć?
3: Można powiedzieć, że tak, ale też, że on jest oddalony od torów i że to jest takie w miarę bezpieczne miejsce.
1: A jak są, bo pani powiedziała guzki, czy są to takie punkty okrągłe na wierzchni?
3: No to można, ja może niepoprawnie nazwałam punkty uwagi. I są to takie rzeczywiście jakby punkty na przed przejściem na przykład, które można wyczuć stopą, nawet wtedy, kiedy ta stopa jest w bucie. Można też wyczuć przy pomocy białej laski.
1: Mhm. I co oznaczają te punkty?
3: No właśnie,
1: że tutaj jest przejście dla pieszych.
3: Że tutaj przykład, jest tak? Przejście, że tutaj jest krawędź, że tutaj będą schody. Przy schodach też są takie elementy wypukłe, ale dla osób słabowidzących są również oznakowania kolorem, bo jakby osoby niewidome i słabowidzące, mimo że mają podobną dysfunkcję, to jednak potrzebują innego rodzaju dostępności.
1: Jak wiele jest osób niewidomych i niedowidzących i jak im się żyje w Polsce?
3: Około 155 tysięcy. Ostatni spis powszechny nie pokazał takiej liczby, ale poprzedni z 2011. Ten nie dlatego, że nie uwzględniono danych dotyczących konkretnie tej grupy i jak się żyje ludziom w Polsce. Myślę, że bardzo różnie, że jakby trochę inaczej jest w miastach. W tym momencie sporo osób ma pracę. Gorzej w miejscach, które są wykluczone. Tak jak brakuje różnych usług ludziom pełnosprawnym, tak samo tych usług brakuje osobom niewidomym. Jeżeli osoba niewidoma mieszka na przykład w jakiejś małej wiosce, do której nie dojeżdża autobus, no to ona może mieć problemy w tym, żeby skorzystać z edukacji, z pracy. Jest o wiele bardziej wykluczona. To się, wtedy się ten problem nakłada na różne inne, które ludzie mają w takich małych miejscowościach. Zasadniczo też w Polsce w tym momencie przez to, że są różne świadczenia, ale tak nie do końca przemyślane, na przykład świadczenie wspierające, traktowane dosyć uznaniowo, zwłaszcza przez tych orzeczników, którzy się tym zajmują, to też wzrastają takie nierówności między osobami niewidomymi w Polsce, że jednym osobom żyje się lepiej, innym trochę gorzej. Też nie każdy jest dobrze przygotowany do spotkania z takimi osobami, z takimi na przykład orzecznikami, którzy też nie do końca są kompetentni. To są często fizjoterapeuci, którzy nie umieją ocenić, a też do pewnego momentu oni w ogóle nie oglądali dokumentacji medycznej, więc po prostu jakby na podstawie rozmowy i na podstawie takiej intuicji, którą mają inni wszyscy ludzie, oceniali, czy osoba potrzebuje wsparcia. Teraz na tej podstawie ich punktacji osoby niewidome również będą miały przyznawane prawo do asystenta. Wielu ludzi niewidomych tego prawa prawdopodobnie nie otrzyma. Więc jakby z jednej strony w Polsce ludziom niewidomym żyje się niektórym dobrze, ale myślę, że są ogromne różnice i tak naprawdę ja też zajmuję się w tym momencie badaniami, ale wydaje mi się, że tych badań dotyczących osób niewidomych tak bardzo, bardzo brakuje. My w Fundacji Wismajor Pies Przewodnik kształcimy ludzi po utracie wzroku z takich różnych umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego życia. Też jak już ktoś jest bardzo dobrze wyedukowany i umie sobie radzić przy pomocy tych alternatywnych metod, to przekazujemy też ludziom niewidomym psy przewodniki. No oczywiście takie wsparcie ludzie dostają trochę za późno, bo ten cały system wsparcia, uczenie ludzi, no na przykład poruszania się z białą laską, opiera się na systemie konkursowym. Więc jakby osoba niewidoma, osoba, która straci wzrok, totalnie nie wie, gdzie trafić, gdzie skierować swoje pierwsze kroki. Więc dlatego tak naprawdę, gdyby ktoś z Państwa miał w swoim otoczeniu taką osobę, albo gdyby nas taka osoba słuchała, to bardzo serdecznie zapraszam do Fundacji Wismajor Pies Przewodnik. Tak jak mówię, nie tylko nasza fundacja, ale również inne organizacje działają w systemie konkursowym. co oznacza, że na kolejny rok też składamy wnioski i liczymy na to, że państwo zrozumie te potrzeby, o których piszemy, te potrzeby, które według nas są bardzo ważne.
1: Bardzo dziękuję za to, że trochę pokazała nam pani perspektywę, której wielu z nas na co dzień nie widzi, nie zna, że czegoś tutaj w tym zakresie mogliśmy się nauczyć, a także dowiedzieć, jak aktualnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poszukiwanie wsparcia. Jolanta Kramarz, prezeska i fundatorka Fundacji Wis Major, była razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Proszę jeszcze z nami pozostać.
3: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Teraz przed nami, przed państwem, pierwszy program gospodarczy.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Ukraina to wzorowy partner handlowy Polski, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. W ciągu 10 lat wartość polskiego eksportu nad Dniepr wzrosła prawie pięciokrotnie. Co roku maleje skala importu, więc w tym roku nasza nadwyżka w handlu z Ukrainą może sięgnąć 50 miliardów. Choć globalnie na wymianie towarowej w obecnym roku Polska znów będzie pod kreską, to w przypadku handlu z Ukrainą zapewne odnotujemy rekordową nadwyżkę. Po 8 miesiącach tego roku jesteśmy na plusie o 28 miliardów. To o 6 miliardów, czyli 27% lepszy wynik niż po sierpniu zeszłego roku. Roku, który zakończyliśmy najwyższym w historii handlu polsko-ukraińskiego plusem, 37 miliardów. Dokładnie wyliczenia dzisiaj w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej przeczytamy dzisiaj o działaniach inspekcji pracy. B2B w etat. Zaskakujące pierwsze decyzje inspekcji. Wydaje ona coraz więcej decyzji związanych z przekształceniem umów. Niektóre interpretacje dziwią nawet prawników. Oto czym kierują się inspektorzy. To odpowiedzi są kluczowe dla setek tysięcy innych.

0: lekarza medycyny estetycznej, który jednocześnie pełnił funkcję członka zarządu spółki prowadzącej klinikę oraz świadczył w niej usługi medyczne na kontrakcie B2B. PIP uznał, że kontrakt w swojej klinice jest jak najbardziej legalny. Dlaczego? Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej radca prawny z kancelarii After Legal Łukasz Kulicki, po pierwsze, lekarz ma pełną autonomię diagnostyczno-terapeutyczną, brak zleceń co do sposobu leczenia, a po drugie, występuje pełne ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność cywilna po stronie lekarza. Więcej tutaj informacji na ten temat i przykładów dzisiaj w Wyborczej. Jeszcze tylko rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. I tutaj pytanie. Tańsze związki metropolitalne, wydatki obcięte nawet o 25 miliardów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce, aby 50 miast na prawach powiatu mogło tworzyć związki rozwojowe wraz z ościennymi gminami i powiatami. Dzięki temu walka ze skutkami depopulacji czy starzenie się społeczeństwa ma być skuteczniejsza. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Autopromocja.
4: Zamiast się sądzić ze szpitalem, ubezpieczycielem, lekarzem lub pielęgniarką, lepiej zawrzeć ugodę. Jak to mądrze zrobić? Czym różni się ugoda sądowa, pozasądowa i ugoda przed mediatorem? Między innymi o tym rozmawiamy w programie w cyklu Prawo bez recepty dzisiaj po 10.40. Zapraszam, Ewa Podolska.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem.

0: ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów. Wczoraj przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Proces w sprawie Kolegium Humanum ma się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przed sądem odpowie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Soboskiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
5: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
4: Żeby się nie zdarzały, władze Sopotu zorganizowały w sumie 1000 czujników, po które mieszkańcy mogą się zgłaszać do zarządów gminnych lokali, mówi prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jakim.
6: Apelujemy, żeby te urządzenia montować, bo mogą po prostu one uratować życie.
4: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Utwór na orkiestrę inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiego Nobla, po raz pierwszy wykonano wczoraj w Filharmonii w Sztokholmie. Szwedka Britta Byström dzieło Seen from Above, czyli widziane z góry, skomponowała na zamówienie Królewskiej Sztokholmskiej Orkiestry Symfonicznej. Utwór po raz drugi zostanie zagrany dziś. Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Za 16 minut siódma, to jest pierwszy program TOK FM. Gościem programu jest teraz dr Filip Tereszkiewicz, politolog i członek Team Europe Direct. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Dzisiaj zaczyna się unijny szczyt. Przywódcy 27 państw będą rozmawiali chociażby o przyszłości europejskiej gospodarki, no i o budżecie. Co najważniejszego tutaj będzie w planie obrad?
8: Oj, szczerze mówiąc, chyba programu by nam nie starczyło, żeby wymienić wszystkie rzeczy, o których liderzy będą przez dwa dni rozmawiali. Pierwotnie Antonio Costa zaplanował ten szczyt właśnie jako budżetowy, czyli tutaj miało być dopięte porozumienie polityczne dotyczące kształtu przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. W praktyce ze względu na niestabilną sytuację międzynarodową i różne rzeczy, które się dzieją, ten szczyt w zasadzie dotyczy wszystkiego i Bliskiego Wschodu, i handlu z Iranem, i sankcji w stosunku do Rosji, polityki przeciwdziałania nielegalnej migracji i tak zwanym zasobom własnym budżetu i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy starczy im czasu na przedyskutowanie dokładnie tych wszystkich tematów.
7: No, nie starczy, ale spróbujmy się zmierzyć z rzeczami, które są najistotniejsze. Czytam, że 1,76 biliona to jest propozycja komisji dotycząca budżetu. Irlandzka prezydencja chce to trochę odchudzić, 1,62. Zastanawiam się, to różnica wydaje się niewielka, ale pewnie w skali Unii to jest fortuna. I gdzie w tym wszystkim jest Polska? Bo Polska jest wciąż tym krajem i tak będzie przez najbliższe lata do 34 roku, który dostaje więcej pieniędzy niż wpłaca. Tak?
8: Tutaj na samym początku trzeba powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Budżet Unii Europejskiej to jest około 1% unijnego produktu narodowego brutto, więc to jest stosunkowo bardzo mało. Te sumy bezwzględne są duże. My jesteśmy póki co największym beneficjentem, ale tak jak pan wspomniał, to się zmieni. Tylko cała dyskusja dotyczy, tak jak zwykle, tak co 7 lat ta dyskusja się toczy. Mamy państwa, które są płatnikami netto i one chcą ograniczyć ten budżet. I mamy państwa, które są beneficjentami i one chcą, żeby ten budżet co najmniej utrzymał się w tych wydatkach, tak jak to wyglądało w poprzednich 7 lat. No my oczywiście należymy do tej drugiej grupy razem z Włochami, z Francją i innymi państwami z tej grupy stosunkowo.
7: Francja otrzymuje też, tak?
8: Tak, Francja też jest, ona w zasadzie ten znaczna część tego budżetu, czyli teraz to jest około 50% wspólna polityka rolna i polityka spójności, ona została stworzona pod Francję na samym początku, no i Francja nadal jest jeden z beneficjentów w tym sensie, znaczy w ramach wspólnej polityki rolnej ma bardzo rozwinięte rolnictwo. Włochy z kolei również dużo korzystają z polityki spójności, no bo południe Włoch jest nadal słabo rozwinięte. Więc to nie jest tak, że tylko nowe państwa czy wschodnie państwa są w tej grupie beneficjentów, ale również państwa południowe. Ale jeżeli popatrzymy na tą propozycję już nawet Komisji Europejskiej, no to możemy zobaczyć, że w takich bezwzględnych kwotach ten budżet już zaproponowany przez Komisję Europejską, on był mniejszy niż ten poprzedni, dlatego że mamy dodatkowe stałe wydatki, których nie mieliśmy, o których się w Polsce bardzo mało mówi. Musimy spłacać zaciągnięte pożyczki na, w Polsce to się nazywa KPO, Next Generation Fund, czyli ten fundusz odbudowy po covidowej. I to jest bardzo dużo, to jest 168 miliardów stałych wydatków, tak. Do tego mamy wspólną politykę rolną, wspólną politykę czy politykę spójności i tutaj toczy się dyskusja bardzo ostra, dlatego że te państwa oszczędne, one chcą ją ograniczyć i zmodernizować państwa, beneficjenci starają się utrzymać na tym samym poziomie. Ale dodatkowo tego budżetu mamy jeszcze pożyczki zaciągane przez Unię Europejską. I ten w poprzednich wieloletnich ramach finansowych w zasadzie można powiedzieć, że to był prawie drugi budżet. Tak? Jeżeli popatrzymy na te wszystkie pożyczki, SAFE, Next Generation Fund i tak dalej, no to 95% one w zasadzie drugie 90, prawie 100% to było te pożyczki. To, co zaproponowała komisja i Rada, no to jest ścięcie tego do 40% plus tych dodatkowych pożyczek, no plus ta suma bezwzględna budżetu z odjęciem stałych wydatków na obsługę tego zadłużenia, które już mamy. Więc ten budżet de facto jest mniejszy, nawet w propozycji Komisji Europejskiej niż był wcześniej.
7: A co do załatwienia ma przedstawiciel Polski, czyli jak rozumiem premier Donald Tusk na tym szczycie? Dla Polski.
8: Dla nas. Żeby wspólna polityka rolna i polityka spójności, ona nadal była jednym z głównych obszarów wydatkowania w ramach Unii Europejskiej. Żeby były również pieniądze na wzmocnienie tak zwanej militaryzacji, tak? Czyli zakup uzbrojenia i wzmocnienie naszej odporności i w kontekście tej wojny na wschodzie, no bo tutaj też to musimy finansować z budżetu unijnego. I trzecia rzecz, taka bardzo istotna, to jest to, żeby te źródła własne, z których są propozycje, żeby pokryć budżet, żeby budżet nie pochodził tylko z składek państw członkowskich, ale też zapewnić taki niezależny wpływ. I tutaj jest propozycja Komisji Europejskiej, żeby z ETS-u 30% pieniędzy było przeznaczone, czy wpływało bezpośrednio do budżetu, czy nie bezpośrednio, ale wpływało do budżetu Unii Europejskiej. I to by oznaczało, że Polska by miała mniej pieniędzy na modernizację energetyczną. I tutaj staramy się przeciwdziałać tej propozycji, no bo 30% mniej, może nie w budżecie Polski, tylko mniej byśmy mieli na budowanie farm wiatrowych.
7: ETS to jest, to są te opłaty za
8: emisyjność.
7: Emisję dwutlenku węgla, znaczy jakaś firma emituje, zanieczyszcza nam powietrze, to musi zapłacić do, musi Unii zapłacić w pewnym uproszczeniu, a w tej chwili to tak zatacza taki krąg, ta kwota, bo trafia do Polski.
8: Z powrotem. Nie z powrotem do Polski, tylko Polska jako to państwo, które wymaga największych, jedno z państw, które największych inwestycji w modernizację systemu energetycznego dostaje z takiego pewnego funduszu, specjalnie stworzonego funduszu dostaje pieniądze. I teraz po prostu
7: na transformację.
8: Na transformację energetyczną. Tych pieniędzy będzie mniej.
7: A czy to nie jest tak, że my nie wydajemy do końca na tę transformację, tylko gdzieś te pieniądze się rozchodzą nam?
8: No, poprzednia koalicja, te pieniądze się rozeszły na różnego rodzaju rzeczy niezwiązane z transformacją energetyczną, czyli ja nie chcę tutaj rzucać, na co one poszły, ale
7: na coś innego.
8: Kompletnie na coś innego poszły. Z oskarżaniem, że Unia Europejska nas zmusza do transformacji energetycznej. Teraz prawdopodobnie ten podatek będzie jednak, czy to uda się, czy Komisja Europejska przekona państwa członkowskie, żeby część tego ETS-u jednak wpływało do budżetu. No i chodzi o to, żeby jednak zagwarantować Polsce w ramach tego Funduszu Solidarności, żebyśmy nadal byli jednym z większych beneficjentów, tak, na tą transformację energetyczną, żebyśmy tutaj nie byli stratni. No jest jeszcze podatek pobierany na granicach. Ten podatek w 75% teoretycznie ma wpływać do budżetu, no Komisja czy Irlandia zaproponowała prezydencję irlandzką, żeby w 90%. Więc to też są takie odpływy z kasy państw członkowskich do budżetu Unii Europejskiej. Więc te dyskusje na pewno, dlatego mówię, że ciężko będzie cokolwiek tutaj wynegocjować, bo tych tematów jest bardzo dużo, a te budżetowe są bardzo skomplikowane i bardzo polityczne, biorąc pod uwagę sytuację w państwach członkowskich.
7: Wśród najważniejszych tematów są oczywiście Chiny i relacje gospodarcze i tutaj fakt, że mamy deficyt jako Unia Europejska. Zastanawiam się, z czego on wynika i jak to można zmienić. Czy trzeba zmienić, gdyby pan mógł krótko. I Ukraina, to znaczy co Unia może zrobić dla Ukrainy w tych trudnych czasach, gdy Stany Zjednoczone tak, a nie inaczej się zachowują.
8: Jeżeli chodzi o Chiny, mieliśmy parę dni temu wizytę komisarza w Unii Europejskiej, który próbował przekonać Chińczyków, żeby zmniejszyli eksport do Unii Europejskiej, zwiększyli import z Unii Europejskiej. Częściowo mu się to udało, teraz musi przekonać państwa członkowskie. Sytuacja jest znowu obecnie taka, że Niemcy są po raz pierwszy, mają deficyt handlowy z Chinami. Wśród wszystkich państw członkowskich przez wiele, wiele lat Niemcy były eksporterem do Chin. Obecnie to się zmieniło ze względu na import aut elektrycznych. Więc Niemcy są otwarte na zmianę polityki unijnej i zaostrzenie relacji handlowych z Chinami. Tylko musimy pamiętać, że my jesteśmy uzależnieni od dostaw różnego rodzaju surowców z Chin i zaostrzenie relacji handlowych, wprowadzenie jakichś restrykcji handlowych, barier może oznaczać, że część przemysłu europejskiego upadnie ze względu na brak tak zwanych metali ziem rzadkich, więc to jest taka stąpanie na cienkiej linii i próba znalezienia jakiegoś rozwiązania, które zaakceptują też Chińczycy. Jest program przekonujący, by Europe, którego celem jest stworzenie regulacji zmuszających czy przekonujących do konsumentów, ale też inwestorów do kupowania europejskich produktów. Tutaj przez wiele lat też tej propozycji byli przeciwni Niemcy, a lobbowały za nią Francję, więc też wydaje się, że może też będzie tematem tej dyskusji, więc tutaj może jakiś kompromis zostanie osiągnięty. Więc problem z Chinami, czy da się deficyt handlowy z Chinami zredukować? Moim zdaniem nie, to już jest za późno, ale próbujemy pewne działania podejmować, no bo nie utrzymamy swojego dobrobytu europejskiego, jeżeli nie będziemy silni w handlu międzynarodowym.
7: Została nam minuta, jeszcze Ukraina.
8: Tutaj w zeszłym tygodniu przyjęliśmy największy pakiet sankcyjny jako Unia Europejska. 1600 nowych podmiotów się znalazło na tej liście, a w tym samym czasie Stany Zjednoczone de facto zniosły sankcje na import diesla z Rosji, więc no i musimy się odnaleźć w jakiejś tej sytuacji, kiedy nasz największy sojusznik de facto wspiera wojnę w Rosję w tej wojnie z Ukrainą. I nie wiadomo, tak? Ta dyskusja też nie wiem, w którym kierunku może pójść, bo trzeba się zastanowić, jak zapewnić skuteczność sankcji unijnych, a z drugiej strony zapewnić też wsparcie dla Ukrainy w tych wszystkich niekorzystnych informacjach, które w tym tygodniu spłynęły do tego państwa.
7: Bardzo dziękuję. Dr Filip Tereszkiewicz, politolog z Team Europe Direct, był z nami tuż przed godziną 7 w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
8: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
7: Za 5:07 teraz na zegarze. O 7:00 u nas jak zwykle informacje. Po informacjach zaczynamy poranek TOK FM. Karolina Lewicka już przygotowana do spotkania z państwem. Kogo zaprosiłaś do studia i jakie tematy dzisiaj w planie?
2: Nasz piękny kraj jest krajem dynamicznym, jeżeli chodzi o wydarzenia polityczne i czasem nie wiadomo, w co ręce włożyć, ale wczoraj uwagę opinii publicznej i mediów na pewno ogniskowały wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału 4 września przez Sejm wobec nieprzyjęcia od niego ślubowania przez prezydenta Nawrockiego do tej pory, złożył wczoraj rano to ślubowanie w Sejmie w obecności m.in. marszałka Czarzastego, części prezydium Sejmu i pozostałych sędziów wybranych w tej kadencji. I stało się to dzień po wydaniu opinii przez Komisję Wenecką, która to opinia stwierdzała, że jeżeli prezydent odmawia albo opóźnia odebranie ślubowania sędziego wybranego przez Sejm, to możliwe jest złożenie ślubowania bez fizycznego udziału głowy państwa. I tak się stało. Podobnie zresztą jak z poprzednią czwórką. Tą wybraną w marcu, od której też prezydent tego ślubowania nie przyjął i w kwietniu doszło do tego ślubowania w sali kolumnowej, to wszyscy pamiętamy. Wczoraj była oczywiście też bitwa o Trybunał, policja, barierki, Robert Bąkiewicz, wjazd
7: leżenie przed wjazdem.
2: Tak, tych sędziów do budynku, ponoć szarpanie Macieja Berka przez Bogdana Święczkowskiego. O tym co dalej? Musimy porozmawiać i o tym porozmawiamy z sędzią Taborowskim, jednym z tych już pięciorga sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Moim i państwa gościem będzie też Marcin Kierwiński, szef resortu spraw wewnętrznych, choć akurat do pana ministra tematów też mnogo, bo między innymi zapytamy o sytuację w polskich szkołach, ale też oczywiście o tę wczorajszą akcję policji, która musiała odblokować wjazd na teren Trybunału.
7: To niemiara ciekawych tematów w poranku. My już dziękujemy za nasze spotkanie w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska, Piotr Gawroński, Wojciech Muzal. Dobrego dnia państwu życzymy.
9: Reklama.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
11: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
12: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
11: O, wielka sprawa!
12: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyród medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
19: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Reklama.
13: Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
4: Po wczorajszych wydarzeniach PAT wokół Trybunału Konstytucyjnego jeszcze się pogłębia pytanie, czy będzie wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Dyplomy za łapówki, dziś początek procesu w sprawie głośnej afery wokół Collegium Humanum. Coraz więcej Polaków choruje na COVID i grypę. Lekarze apelują, szczepmy się. Mamy czwartek, 15 października, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zajmie się wydarzeniami, do których doszło wczoraj przed i w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Do eskalacji doszło potem, jak do pracy w Trybunale przyjechał sędzia Maciej Berek. Wcześniej złożył ślubowanie w Sejmie, bo takiej uroczystości nie zorganizował prezydent. Berkowi oraz innym sędziom, którzy do Trybunału Konstytucyjnego przyjechali razem z nim, musiała pomóc policja, bo wjazd do gmachu stali się zablokować narodowcy z ruchu obrony granic Roberta Bąkiewicza i zwolennicy PiSu. Policja zatrzymała trzy najbardziej agresywne osoby.
20: To jest po prostu barbarzyńska dzieć.
21: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego i został dopuszczony do orzekania.
4: W studiu jest dziennikarz TOK FM Maciej Kluczka. Sędzia Berek nie został dopuszczony do pracy. Dlaczego?
22: Według jego relacji już w środku budynku Święczkowski miał go wypchnąć z korytarza przeznaczonego dla sędziów. Berek złożył w tej sprawie zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej, a drugie złożyli pozostali sędziowie, którzy też nie mieli dostępu do swoich gabinetów.
4: A jaki jest dalszy plan?
22: Najprawdopodobniej prokuratura przygotuje wniosek o uchylenie Święczkowskiemu sędziowskiego immunitetu i wtedy mógłby zostać odsunięty od kierowania Trybunałem, o czym mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
23: Kolejny raz obserwujemy bezprawne działania pełniącego obowiązki prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, i tutaj prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy.
22: A jak donosi Wirtualna Polska, sprawą niedopuszczenia sędziów do pracy interesuje się już Państwowa Inspekcja Pracy.
4: Maciej Kluczka był z nami. Bardzo dziękujemy. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni Paweł Czy. Pomaganie na granicy nie będzie karane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. O kontrowersjach wokół takich planów informowaliśmy w TOK FM. Teraz ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
24: Propozycja dodania konkretnego zapisu do kodeksu karnego wywołała ogromne poruszenie wśród prawników i aktywistów. Mówili wprost, że to nieludzkie, by karać za niesienie pomocy cudzoziemcom w lesie. Mówi Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber.
25: To już nie jest w kategoriach, czy mogę, czy powinnam, czy zobowiązuje mnie do tego humanizm, czy zobowiązują mnie do tego prawa człowieka, o tym, że osobie potrzebującej należy udzielić tej pomocy, tylko właśnie będziemy dywagować nad czym, czy jej etniczność sprawia, że ta pomoc jest konieczna i niezbędna.
24: MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z granicy. Tak pozostanie, bo zgodnie z informacją MSWiA przepisy nie zostaną zmienione. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami. Wzrost widać zarówno w statystykach, jak i naszej praktyce, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dominuje dość łagodny podwariant wirusa Omikron. Osoby z grup ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, mówi profesor Zajkowska.
26: Osoby starsze, seniorzy, osoby obciążone chorobami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, osoby w immunosupresji.
4: Szczepienie na COVID jest darmowe. W tym roku nie ma skierowań. Należy się na nie umawiać bezpośrednio w przychodniach lub aptekach. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od ponad tygodnia. Wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Marcin Starzec.
0: Protestujący chcą jednego. Odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów w szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
1: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
0: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor.
2: Mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca, co nie jest takie łatwe.
0: Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Grupa amerykańskich kongresmenów wyraziła zaniepokojenie doniesieniami z Ukrainy w sprawie wstrzymywanego amerykańskiego wsparcia wywiadowczego i dostępu do systemu Starlink. Oświadczono, że kongres do tego nie dopuści. Doniesienia o ograniczeniu funkcjonowania Starlinków pojawiły się po oświadczeniu Donalda Trumpa, który ogłosił 9 października porozumienie w sprawie eksportu rosyjskiego diesla. Jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówiła w Kulturze Osobistej w TOK FM reżyserka Barbara Wysocka.
5: Myślę, że priorytetem jest to, żeby skupić się na komunikacie, na tym, co chcemy powiedzieć, co chcemy opowiedzieć, na tej historii. Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana. Więc to jest jakby kluczowe.
4: Matki Hersonia z muzyką Maksima Kolomieca i librettem George'a Branta to koprodukcja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
6: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Czwartkowy poranek w radiu TOK FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. Zaczynamy oczywiście nasze spotkanie jak zawsze od przeglądu prasy. Na czołówce Gazety Wyborczej duże zdjęcie Roberta Bąkiewicza akurat szarpie barierkę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wczoraj Ruch Obrony Granic, bo tak instytucjonalnie teraz pozycjonuje się pan Bąkiewicz, rozsyłał maile i SMS-y z prośbą oczywiście o wsparcie finansowe. Trwamy pod Trybunałem, wesprzyj obronę Trybunału i pomóż nam przetrwać kolejną noc. No jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Idziemy teraz konsekwentnie do przodu, mówią Gazecie Wyborczej przedstawiciele koalicji rządzącej. Przełom w Trybunale Konstytucyjnym już w sierpniu zapowiadał premier Donald Tusk, ogłaszając kandydaturę Berka, swojego bliskiego współpracownika i ministra. Jaki dokładnie plan na uzdrowienie Trybunału ma rząd, tego premier nie zdradził. Komentarz Agnieszki Kublik na drugiej stronie. Fundamentalne pytanie brzmi, co się zmienia po ślubowaniu Berka? Na razie nic. Berek nie został dopuszczony do orzekania. Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, miał go nawet szarpać. Ale zmienić może się wiele i to nie zależy tylko od Berka. 8 sędziów wybranych przez obecny Sejm ma większość w 15-osobowym Trybunale. Ich opinia jest opinią Trybunału. Ale to za mało, by zwołać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału. Do tego potrzeba co najmniej 10 głosów, 2/3 składu. Jeśli tej ósemce uda się przekonać 2/3 sędziów, że Nawrocki i Święczkowski wspólnie w porozumieniu paraliżują Sąd Konstytucyjny, to zwołają zgromadzenie ogólne, a potem przegłosują uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Święczkowski może zostać zatrzymany, a wtedy przestanie być prezesem Trybunału Konstytucyjnego. To może być początek odblokowania Trybunału. Profesor Andrzej Coll podkreśla, to legalny scenariusz. Na dole jest też taki krótki cytat, to już zmieniając temat, z Jacka Majchrowskiego, który po wyborze Łukasza Gibały na włodarza stolicy Małopolski powiedział tak: lud się w końcu naje tych kremówek i obważanków. Jeżeli jesteśmy przy Krakowie, to zerknijmy sobie jeszcze na szóstą stronę Gazety Wyborczej, bo w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość jedzie do Krakowa właśnie, by mówić o klęsce Donalda Tuska. I choć partia Jarosława Kaczyńskiego też przegrała w mieście, jej lider chce, by raz jeszcze wybrzmiało hasło byle nie Tusk. Kraków oczywiście ma dla PiS-u symboliczne znaczenie. Już dwukrotnie kandydaci PiS przedstawiani w krakowskiej hali Sokoła sięgali po najwyższy urząd w państwie. Najpierw Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki. W tej samej hali PiS organizuje też czwartkowe wydarzenie. Kiedy dziennikarka dopytuje, dlaczego tam, słyszy, że dlatego, że Koalicja Obywatelska symbolicznie tam przegrała w niedzielę. Ale mówi dziennikarka Agata Kondzińska, ale PiS też nie wygrał. Wasz kandydat nie wszedł do drugiej tury. Konfederacja wypadła jeszcze gorzej, bo nawet podpisów nie zebrała. Rozmówca Agaty Kondzińskiej upiera się. Ale na końcu to Koalicja Obywatelska przegrała. No tak, Koalicja Obywatelska przegrała w drugiej turze. Rzeczpospolita i jej ustalenia dotyczące tego, co stało się 23 września. Chodzi o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Woli Karbowskiej na Mazowszu. W poniedziałek w tym tygodniu na terenie Niemiec służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie właśnie tej bazy Starlink. Ekstradowana z Niemiec do tej sprawy ma być także trzecia osoba. To kobieta, 24-letnia obywatelka Turcji, mieszkająca w Niemczech. To ona miała dowieźć sprawców na miejsce samochodem. No i z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że obu sprawców polska policja miała w rękach następnego po podpaleniu dnia, 24 września, i mimo wątpliwości dotyczących ich paszportów puściła ich wolno. No i teraz kulisy tej sprawy. Mężczyźni przyjeżdżają do Polski rankiem 23 września. Za kierownicą siedzi ta wspomniana już Turczynka, zatrzymują się w Łodzi. Stamtąd wczesnym popołudniem docierają do Woli Karbowskiej na Mazowszu. Kamery rejestrują, jak mężczyźni spacerują wzdłuż terenu stacji. Jeden z nich niesie papierową torbę, drugi wchodzi do przylegającego sadu. Kiedy zapada noc, dokonują podpalenia i uciekają. Wszystko wskazuje na to, że ukrywają się w lesie aż do następnego dnia. Nazajutrz, około 10 kilometrów od miejsca zdarzenia, zostają zatrzymani przez patrol policji. Według informacji zatrzymanie przeprowadził miejscowy dzielnicowy, a co zwróciło jego uwagę? Obecność dwóch mężczyzn ciemnej karnacji, wyglądających na cudzoziemców, którzy kręcą się po okolicy, zaniepokoiła miejscowych mieszkańców i to od nich poszedł sygnał. Przypuszczali, że mogą to być na przykład włamywacze, którzy robią rekonesans, żeby wytypować jakąś nieruchomość do obrobienia, wskazuje źródło Rzeczpospolitej. Według niemieckich mediów polski patrol wylegitymował dwóch Turków o godzinie 9:37. Obaj twierdzili, że mieszkają we Frankfurcie. Czy zapytano ich, co robią w Polsce, w jakim celu tu przyjechali, tego nie wiadomo. Ostatecznie policjant uznał, że dokumenty wyglądają na prawdziwe i obu puszczonych wolno. Jak tłumaczy funkcjonariusz służb anonimowo Rzeczpospolitej, nie ma policja możliwości tak szybkiego zweryfikowania dokumentów cudzoziemców. Oficjalnie policja tłumaczy, że podczas legitymowania nie było podstaw do zatrzymania mężczyzn. Na tym etapie była brana pod uwagę wersja samozapłonu. Tak usłyszeli dziennikarze Rzeczpospolitej, ale czy na pewno? Pożar wybuchł w środę wieczorem, 23 września. Nazajutrz, w czwartek przed południem, już media podały, powołując się na nieoficjalne źródła, że pożar tejże stacji mógł powstać przez podpalenie. Według artykułu w niemieckiej prasie, niedługo po wylegitymowaniu przez policję i puszczeniu wolno, mężczyźni w brudnych, mokrych ubraniach siadają do taksówki jadącej do Warszawy, twierdzą, że spędzili noc w lesie. Potwierdzamy, że takie są ustalenia polskich śledczych. Jeśli w takim stanie wsiedli do taksówki, to prawdopodobnie w nielepszym byli również po zatrzymaniu ich przez dzielnicowego, a to już powinno wzbudzić czujność. I jeszcze takie bardzo ciekawe informacje. Podpalacze zostawili ślady na miejscu zdarzenia, odcisk linii papilarnych palca, tam gdzie działali. Cenne z punktu widzenia śledztwa okazało się również nagranie przez kierowcę taksówki rozmowy, jaką prowadzili. Po przetłumaczeniu na język polski okazało się, że padają w niej kluczowe słowa o akcji, bazie, satelicie. Polska czeka teraz na ekstradycję podejrzanych, aby postawić im zarzuty, a we wtorek w Berlinie niemieckie służby zatrzymały trzecią osobę, tę wspomnianą już dwukrotnie kobietę, 24-letnią Turczynkę, która mężczyzn przywiozła do Polski. Dziennik Gazeta Prawna zapytał, a właściwie CBOS zapytał w imieniu Dziennika Gazety Prawnej, czego Polacy chcą od rządu w ostatnim roku kadencji. Liczą przede wszystkim na poprawę codziennych warunków życia. Ponad 39% badanych wskazuje wzrost dochodów, brak podwyżek cen i ochronę zdrowia jako najważniejszy priorytet na ostatni rok kadencji. Na drugim miejscu znalazło się bezpieczeństwo, 26%. Na trzecim, to ciekawe, ograniczenie deficytu i długu państwa, 16%. Rozliczenia poprzedników z PiS wskazało niespełna 9% respondentów. I jest do tego sondażu także komentarz ze strony szefowej CBOS-u, profesor Ewy Marciniak. Rząd oceniamy przez pryzmat najbliższych człowiekowi doświadczeń życia codziennego, mówi pani profesor. Jej zdaniem właśnie dlatego duże przedsięwzięcia państwa nie zawsze przekładają się na równie wyraźną ocenę całego gabinetu. SAFE albo KPO pozostają hasłem, wskazuje. Problemem jest też brak jednej czytelnej opowieści o działaniach gabinetu. Suma publicznych wypowiedzi polityków nie tworzy narracji, ocenia Marciniak. Wyniki układają się w nieoczywisty dla rządu bilans. Najwyżej oceniane są dziedziny, z którymi obywatel styka się bezpośrednio. Sukces strategiczny trzeba czasem wyborcy wytłumaczyć. Porażkę w przychodni, szkole czy sądzie rozpoznaje sam. I może jeszcze na koniec, szanowni państwo, wywiad z generałem Kitem Kellogiem, który w 25 roku był specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, także w dzienniku Gazecie Prawnej. A dlaczego Donald Trump zawarł z Władimirem Putinem umowę o dostawach oleju napędowego? Osobiście wolałbym, żeby do tej umowy nie doszło. Tak się stało z powodów wewnętrznych. Trump zawsze był przywódcą transakcyjnym. Jedyny powód, dla którego zawarł porozumienie, to sytuacja przed wyborami. Nie rozmawiałem z nim o tym, ale znam go na tyle dobrze, by uznać, że zapewne tak właśnie było. Czyich rad słucha Trump? W otoczeniu Trumpa są osoby związane z tradycyjnym aparatem administracji, ale krąg doradców jest znacznie węższy niż ten, który otaczał go w pierwszej kadencji. Druga administracja wygląda pod tym względem inaczej. Nie wiem, jakie rady są mu teraz udzielane. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy, bo czas na ten przegląd dobiegł końca. Ja państwa zapraszam na informacje o 7.20, a potem nasz pierwszy gość, profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
8: Reklama.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
17: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
27: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
28: Nie umiałam. To mnie pocieszyło i się udało.
29: Pan mi kibicował i dobiegłam.
30: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
31: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
32: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
1: Panie Pascalu,
9: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20. To są informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Prokuratura zajmie się wydarzeniami, do których doszło wczoraj po zaprzysiężeniu w Sejmie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Zatrzymano 3 najbardziej agresywne osoby. Prokuratura już działa, teraz do Trybunału weszła Państwowa Inspekcja Pracy. Według informacji Wirtualnej Polski zgłoszenie złożyli sędziowie niedopuszczeni do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Inspektorzy mogą wykorzystać nowe uprawnienia, by wymusić ich zatrudnienie. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Każda komórka będzie przez chwilę jak syrena alarmowa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Marcin Kierwiński po 8 będzie gościem Poranka TOK FM. Po aktach przemocy w szkołach sieci handlowe w Polsce wycofują ze sprzedaży asortyment na Halloween. Kostiumy, maski i produkty imitujące niebezpieczne narzędzia. Takie decyzje podjęły najbardziej popularne supermarkety. W zeszłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem właśnie ostrych narzędzi. W wyniku jednego ze zdarzeń zmarła 37-letnia pracownica szkoły.
0: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publiką Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów. 46 bramek jednego wieczoru to nowy rekord. Świetne widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem meczu przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale ich FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
20: Bardzo się cieszę. Wygłodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii na ławce i cieszę się na spotkanie.
0: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze. Kolejorz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzyń Polski. AZS-u MCS Lublin przegrał
2: przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86. Czas na prognozę pogody.
7: W zachodniej połowie kraju dzisiaj sporo słońca, we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
7: Rozmawiałam nieoficjalnie o wczorajszych wydarzeniach w Trybunale z obecnymi tam sędziami. Teraz chciałabym pana zapytać publicznie, czy Bogdan Święczkowski naruszył nietykalność osobistą Macieja Berka, to znaczy czy wypchnął go z korytarza, czy użył rąk?
3: Tak, te zdarzenia miały miejsce, to mogę potwierdzić, wczoraj.
7: I jak to wyglądało?
3: No wyglądało to tak, że po spotkaniu, które pan sędzia Berek miał z panem prezesem Świeczkowskim, chcieliśmy przejść do tej części sędziowskiej, do pokoju sędziów, którzy objęli swoje urzędy i część osób weszła, natomiast w pewnym momencie podbiegł pan Świeczkowski i wypchnął z drzwi niejako pana Berka i tam potem w tych drzwiach już stanął.
7: A ci, którzy weszli, to wrócili?
3: Ustępu. Byli jakiś czas i potem tak, potem wrócili, potem przenieśliśmy się w inne miejsce.
7: Czy prawdą jest, że Bogdan Święczkowski miał państwu powiedzieć, że gdyby państwa wpuścił, to by poszedł siedzieć?
3: Tak, to prawda.
7: Czy była dyskusja o odpowiedzialności za wydarzenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego? Bo usłyszałam, że Maciej Berek obarczył tą odpowiedzialnością za ten protest, za te dantejskie sceny prezesa Trybunału. Ten zaś stwierdził oczywiście, że to państwa wina.
3: To ja tego aż tak szczegółowo, ja nie byłem świadkiem tej rozmowy pana Berka z panem Święczkowskim, więc chyba o tym się nie mogę wypowiadać. Natomiast przy mnie takie słowa nie padały już w tym takim większym gronie.
7: Czy Bogdan Święczkowski sprawiał wrażenie kompromisowe czy konfrontacyjne?
3: Nie no, pani redaktor, to znaczy to nastawienie jest cały czas konfrontacyjne, prawda? My od kwietnia tego roku w sposób dopuszczalny prawem, w takim, jaki jest nam dostępny, pismami i działaniami prawnymi próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli zacząć pracować. Tak? Natomiast no, postawa drugiej strony jest taka, że do tej pracy nas pan Księczkowski dopuścić nie chce. Prawda? I rzeczywiście możemy mówić o jakichś szczegółach, o jakichś faktach, i, no, ale jakby obraz taki z góry widziany jest taki, że Trybunał od wielu, wielu miesięcy, od dłuższego czasu praktycznie nie wykonuje swojej funkcji. No, orzeczenia, które zapadają, są nie tylko nieliczne, ale jak zerkniemy sobie na to, czego dotyczą i które orzeczenia są procedowane, no to one na pewno nie dotyczą istotnych spraw dla ludzi.
7: No i nie są uznawane przez rządzących na mocy uchwały z marca 2024 roku.
3: No to jest zupełnie odrębny problem, prawda? Bo jest pytanie o to, w jaki sposób formowane są składy, w jaki sposób one są potem w jakiś sposób modyfikowane przez pana Świeczkowskiego, czy w składzie uczestniczy sędzia, który został wybrany na miejsce już zajęte i tak dalej, i tak dalej. Ten problem oczywiście, jeżeli mówimy o bieżącym działaniu Trybunału Konstytucyjnego, to co też podniosła Komisja Wenecka, jest następujący, że każdy skład obecnie, który jest losowany, czy który jest przydzielany według nazwisk i kolejności wpływu bez udziału nowo wybranych sędziów, jest wadliwy. Więc wszystkie sprawy w zasadzie, które miały być rozstrzygane, będą obarczone wadą prawną. I to jest już samo w sobie powinno być wystarczające, żeby tej sytuacji zaradzić. Natomiast to się nie dzieje. Natomiast chciałem jeszcze dokończyć jedną rzecz o tych sprawach, bo to jest też dosyć oburzające. To znaczy w sytuacji, w której w której jest jakiś niewyrażony interes strony, jednej ze stron politycznych, żeby sprawę rozstrzygnąć, to ona jest rozstrzygana błyskawicznie. I tutaj ten przykład rozporządzenia w sprawie osób LGBT, prawda, gdzie wniosek ze strony pana doktora Warchoła jako pełnomocnika skarżących, tak, i pada w czerwcu, a wyrok jest w lipcu. Czyli po miesiącu praktycznie jest wyrok w sytuacji, w której jeżeli chodzi o obecną opozycję, zależy jej na tym, żeby taki wyrok zapadł. To jest charakterystyczne. Ja mówię to z pewnym zażenowaniem i wstydem i bardzo.
7: No to jest ta koncepcja Trybunału na telefon, panie profesorze. Ja wiem i usłyszałam.
3: Tak, ale widoczna jak na dłoni, prawda? W tej sytuacji.
7: Od wielu już lat. Ja wiem i usłyszałam to, co pan powiedział, że pan nie uczestniczył oczywiście w tej rozmowie Macieja Berka i Bogdana Święczkowskiego, ale wiem także, że potem sędzia Berek relacjonował państwu to, co tam usłyszał i od jednego z sędziów dowiedziałam się, że padła tam taka sugestia pod adresem Berka, że są na niego jakieś materiały prokuratorskie. To znaczy, że Bogdan Święczkowski miał mu powiedzieć, że on wie, co jest w materiałach prokuratorskich na Macieja Berka, no bo wygląda to na jakąś, jak rozumiem, próbę zastraszenia sędziego. Czy pan słyszał od Macieja Berka o tym wydarzeniu?
3: Tak, to pan sędzia Berek nam tak przekazywał, że takie słowa padły i taki rodzaj zawoalowanej groźby padł. No ale to możemy tylko powiedzieć, że to nie jest też nic nowego, no, z pewnym zażenowaniem. No, ostatnia wypowiedź dotycząca sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po tym, jak udzielono nam zabezpieczenia domagającego się jakby dopuszczenia nas do pracy, no była w podobnym stylu, tak, że pan Święczkowski był prezesem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że prowadzili jakieś takie działania wobec tych sędziów i on ma taką jakąś wiedzę tajemną, jakoby, że ci sędziowie nie byli niezależni, prawda? No to jest w tym stylu wypowiedź.
7: Czy sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość przez Sejm poprzedniej kadencji są w jakiś sposób gotowi do współpracy z państwem? Myślę oczywiście o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo ja słyszę, że ponoć wizja braku pieniędzy dla Trybunału od stycznia działa na nich trzeźwiąco.
3: Panie redaktor, no to są takie rzeczy, o których nie możemy chyba publicznie mówić, to znaczy o jakichś scenariuszach, które oczywiście gdzieś tam rozważamy, ale no nie możemy o nich w tym momencie mówić. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć tak, że ostatnio pan Święczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją, o której pani mówi, budżetową, będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
7: A on was nie dopuści?
3: Zobaczymy, co się będzie wydarzać w takich sytuacjach i będziemy odpowiednio reagować. No to jest niestety troszeczkę ogólna moja wypowiedź, ale nie jestem w stanie bardziej szczegółowo teraz publicznie tutaj wypowiadać się na temat scenariuszy.
7: Bogdan Święczkowski zabrał też publicznie głos po tym spotkaniu z Maciejem Berkiem. Poinformował, że nie nawiązał stosunku służbowego Maciej Berek, że teraz wszystko zależy od prezydenta, czy prezydent uznaje to ślubowanie, ale z wczorajszej wypowiedzi Karola Nawrockiego wynika, że nie uznaje tego ślubowania. Zresztą prezydent pojawił się po południu w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, jak mówił potem jego minister Zbigniew Bogucki, chciał się osobiście, podkreślam, osobiście dowiedzieć, co zaszło. Jak pan czyta to zaangażowanie Karola Nawrockiego, który nawet z powodu wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym odwołał swoją wizytę zagraniczną?
3: No ja staram się tego w ogóle nie czytać jakoś szczególnie. To znaczy nie wiem, co takiego szczególnego wczoraj się wydarzyło, że obecność głowy państwa i następnie odwołanie wizyt zagranicznych była konieczna. Wydaje mi się, że nic takiego ważnego się nie wydarzyło w dniu wczorajszym. Natomiast co do pana prezydenta i stanowiska pana Boguckiego, szefa kancelarii, no to możemy powiedzieć, że jakby jest to też stała sytuacja. My też od pana Święczkowskiego usłyszeliśmy, że on będzie czekał na to, co zrobi prezydent z naszymi dokumentami. I jest, czy było w miarę jasne, co też z nimi zrobi, prawda? Więc jakby tutaj też nie ma większego zaskoczenia. Ja tylko mogę dodać od siebie jedną rzecz, że niedawno wprawdzie w problemowym składzie, ale zapadło takie orzeczenie dotyczące kontrasygnaty premiera w sytuacji, kiedy prezydent powołuje na pewne funkcje w Sądzie Najwyższym. I tam była właśnie taka bardzo długa ze strony tych, powiedzmy, starych sędziów, prawda, wywód, jak to sędziowie i funkcje sędziowskie nie mogą być zależne od władzy wykonawczej. Natomiast w innym kontekście, jak widać, funkcjonowanie Trybunału, zarówno orzecznicze, zarówno administrowanie, zarówno finansowanie, jak i podjęcie działalności orzeczniczej może być jednak zależne od innej władzy, od władzy wykonawczej, więc jest tu pewna niespójność w tym rozumowaniu pana Świeczkowskiego, że w jednych sprawach może być ta zależność, a w innych nie. W naszym przekonaniu, zresztą zgodnie z tym, co Komisja Wenecka ostatnio również potwierdziła, jakby z zewnątrz patrząc na całą sytuację, ślubowanie złożone wobec prezydenta

0: Tam nie ma nic więcej. To jest taka funkcja tego ślubowania, prawda? Żeby to uroczyście, publicznie przekazać. Prawda? Natomiast tam nie ma nic więcej, więc to, że ja będę się zachowywał zgodnie z określonymi standardami, no nie rodzi jakichś kompetencji po stronie prezydenta, żeby kontrolować jakiekolwiek elementy z tym związane.
1: Czy to pan, panie profesorze, jest jednym z tych dwóch sędziów, którym resort spraw wewnętrznych przyznał ochronę SOP?
0: Na ten temat niestety nie możemy mówić. Bardzo mi przykro, natomiast to jest, no, informacja, którą można przekazać, jest taka, że po prostu z uwagi na groźby części z nas przyznano taką ochronę.
1: Profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050. Z panią posłanką porozmawiamy tuż po informacjach o 7.40.
2: Autopromocja.
3: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
4: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
5: Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Marta Nowak, Gazeta.pl.
7: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
2: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18.00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
10: Play. Rozwiązania dla biznesu.
11: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
12: Bo nie mam żadnych objawów.
13: Bo nie mam czasu.
14: Bo boję się diagnozy.
15: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
16: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
11: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
21: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę: Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
25: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
26: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
27: Nie umiałam. To mnie pocieszyło i się udało.
28: Pan mi kibicował i dobiegłam.
29: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
30: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
31: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
32: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem.

0: razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Bogdan Święczkowski użył siły wobec sędziego Macieja Berka. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Taborowski. Do tych zdarzeń doszło wczoraj w siedzibie Trybunału. Sędzia Berek chciał rozpocząć pracę po tym, jak w Sejmie złożył ślubowanie, a odpowiednie dokumenty wysłał do prezydenta. O przebieg tych wydarzeń sędziego Taborowskiego dopytywała w poranku Karolina Lewicka.
4: Tak, te zdarzenia miały miejsce, to mogę potwierdzić. No wyglądało to tak, że po spotkaniu, które pan sędzia Berek miał z panem prezesem Świeczkowskim, chcieliśmy przejść do tej części sędziowskiej. W pewnym momencie podbiegł pan Świeczkowski i wypchnął z drzwi pana Berka i tam potem w tych drzwiach już stanął.
5: Czy Bogdan Święczkowski sprawiał wrażenie kompromisowe czy konfrontacyjne?
4: To nastawienie jest cały czas konfrontacyjne, prawda? My od kwietnia próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli zacząć pracować.
3: Kierujący Trybunałem Bogdan Święczkowski uważa, że sędzia Berek złożył ślubowanie nieskutecznie. Z kolei prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dochodzenie w sprawie niedopuszczenia sędziów do orzekania. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od Stanów Zjednoczonych i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Mamy dość, powiedział Wołodymyr Załański w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Prezydent zaznaczył, że Ukraina przez 3 dni nie atakowała rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty w Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów. Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włoch. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień oparty na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najpoważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
3: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach, a minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński po 8 będzie gościem poranka TOK FM. Po tych informacjach rozmowa z Wioletą Tomczak, posłanką Polski 2050, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia. A teraz jeszcze prognoza pogody. 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Lublinie, 13 w Warszawie, Katowicach i Łodzi, 14 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. W zachodniej połowie kraju słonecznie, we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050. Dzień dobry, pani posłanko.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na portalu X napisała wczoraj tak. Brutalna prawda jest taka, że nikt już nic z wojny o Trybunał nie rozumie. Za to ludzie coraz mniej ufają sądom, bałagan jest coraz większy, sceny coraz bardziej żenujące. Jedynym rozwiązaniem jest reset Trybunału. Winy za ten bałagan są po obu stronach, choć niesymetryczne. Teraz jednak czas, by politycy pokazali, czy umieją tylko wojny, czy też zależy im na rozwiązaniach. Odpowiedział waszej liderce, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jeżeli Pełczyńska jest w stanie zbudować większość, która stworzy reset konstytucyjny, proszę bardzo. Ruszyli państwo już do roboty w poszukiwaniu tej większości konstytucyjnej w parlamencie?
8: Z całą pewnością już od dawna mówimy i wychodziliśmy z takimi inicjatywami, że bardzo często te podziały polaryzacyjne powinno się zakopywać i szukać właśnie kompromisów, bo nikomu, a zwłaszcza naszym obywatelom, nie służy to, żeby tworzyć różnego rodzaju wojny skupiające się na przeciąganiu liny, po której stronie jest racja.
7: Ale pani posłanko, to, co wydarzyło się wczoraj. Mówią, do tego zaraz przejdziemy. Państwo mówią, czy państwo coś w tej materii robią? To znaczy, czy państwo podjęli jakąś inicjatywę, żeby chociaż przejść się po klubach i porozmawiać z adwersarzami? na ten temat?
8: Tak naprawdę, gdy tylko jest taka okazja, to nasi przedstawiciele, którzy akurat w tym zakresie, między innymi przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, Paweł Ślist, podejmują tego rodzaju rozmowy, także inicjatywy, no bo to właśnie Paweł złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Święczkowskiego. Jesteśmy w dobrych relacjach zarówno z jedną, jak i z drugą stroną sceny politycznej. Na razie takiej woli nie widzimy, ale sygnalizujemy, że naprawdę doszliśmy już do ściany i że tutaj kroki w kierunku naprawy Trybunału Konstytucyjnego już dawno powinny zostać podjęte. Pani redaktor, jeżeli będziemy mieli do zakomunikowania, że jest taka wola ze strony zarówno koalicjantów, jak i właśnie strony opozycyjnej, to z pewnością to zrobimy. Nie mogę zdradzać, czy i w jakim zakresie takie rozmowy są podejmowane, gdyż to może być tak zwany wilczy bilet dla jednej albo drugiej strony.
7: Czekam niecierpliwie. A czy państwo zamierzają połączyć siły z Rozwojem Plus, bo stowarzyszenie, w przyszłości pewnie także partia polityczna Mateusza Morawieckiego, też zaproponowało ostatnio reset konstytucyjny. Twarzą tego wszystkiego jest poseł Szczucki.
8: Znaczy się, my możemy łączyć siły co do spraw. To z całą
7: pewnością,
8: jeżeli...
7: też o konkretną sprawę pytam, o reset konstytucyjny w sprawie Trybunału.
8: Jeżeli jest taka przestrzeń do tego, żeby właśnie namówić pozostałe siły polityczne, to będziemy to robić, ale nie mam żadnych informacji o tym, żeby takie rozmowy toczyły się wspólnie. Każdy wyszedł z własną inicjatywą. Myślę, że znajdziemy się gdzieś w punkcie wspólnym, który połączy właśnie nas wszystkich do tego, żeby tą sprawę rozwiązać, bo te sceny, które, tak jak powiedziałam, widzieliśmy, są bardzo zatrważające i bardzo wielu nic sobie nie robi z sygnałów zewnętrznych, między innymi Komisji Weneckiej, która wskazuje na to, że legalnie wybrani sędziowie powinni być dopuszczeni do orzekania.
7: No ale jak państwo chcą zbudować większość, skoro państwo uznają opinię Komisji Weneckiej, jak rozumiem pani wypowiedź, a Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość nie uznają opinii tej Komisji Weneckiej i mówią, że trzeba się opierać na polskiej konstytucji, polskich przepisach, polskiego prawa. Jak państwo chcą dojść do porozumienia i stworzyć większość konstytucyjną, skoro, jak pani przed chwilą przypomniała, Paweł Ślis składa zawiadomienie na Bogdana Święczkowskiego, który jest twarzą tego, co PiS robił w Trybunale Konstytucyjnym i w jakim stanie Trybunał Konstytucyjny chce utrzymać do wyborów w 2027 roku.
8: No tak naprawdę po prostu potrzebujemy rozmawiać kuluarowo, poza tymi najważniejszymi przekazami medialnymi, żeby tutaj przekonać wszystkich, by każdy cofnął się o kilka kroków i taki reset konstytucyjny podjął, uznał to, co powinno być uznane. Akurat my stoimy po tej stronie demokratycznej i temu dajemy wyraz między innymi poprzez złożenie zawiadomienia do prokuratury i mamy nadzieję, że w pewnym momencie, bo nieraz tak przecież i było, również prezydent czy ta strona prawicowa uzna, że z pewnych decyzji, z pewnych schematów myślenia trzeba się po prostu wycofać.
7: Pani posłanko, ja mam bardzo brzydkie podejrzenia, że państwo trochę o tym mówią, ale niewiele bądź nic państwo w tej sprawie tak naprawdę nie robią. I prócz tego tweeta Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, takiego pełnego wzmożenia moralnego, jak z katedra, my tutaj z wyższością patrzymy na te dwa plemiona, które się biją przed Trybunałem Konstytucyjnym, to nic z tego, co pani mówi, nie wynika.
8: No tutaj nie byłabym taka pewna. Oczywiście każdy z nas komunikuje także swoje emocje polityczne tak, jak czuje i tak, jak uważa, że właśnie opinia publiczna powinna poznać jego zdanie, ale swoją pracę także wykonujemy, staramy się ją wykonywać i ją po prostu, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości będziemy mogli państwu zakomunikować, także wskazując na jej owoce.
7: Co się zmieniło, pani posłanko, w Polsce 2050 od momentu, kiedy szefem klubu parlamentarnego został Szymon Hołownia? Czy coś się w ogóle zmieniło?
8: Niewiele, choć tak naprawdę to, co chyba najbardziej cieszy, to większa aktywność samego marszałka Hołowni, który bierze odpowiedzialność za kierowanie klubem parlamentarnym Polski 2050, inicjuje różnego rodzaju działania i wydarzenia, aktywizuje nas także bardziej, koordynuje bardzo sprawnie działania klubu, więc z jednej strony oczywiście za czasów Pawła Śliza klub funkcjonował i to funkcjonował dobrze. Za czasów teraz obecnych marszałka Szymona Hołowni
9: jest także jeszcze
8: funkcjonuje,
9: lepiej.
8: Także... Tak? O coś pani zapytała jeszcze.
9: Podsumowałam, że skoro za Pawła Śliza było dobrze, to za marszałka Hołowni, jak rozumiem, jest jeszcze lepiej u państwa.
8: Można tak powiedzieć, że jest równie dobrze. Co najważniejsze, Szymon Hołownia zawsze był wizjonerem, zawsze ceniliśmy, szanowaliśmy jego pracę. Niektórym z nas bardzo brakowało tego, żeby na nowo gdzieś te swoje wizje i właśnie kierunek działania nam wskazywał. Teraz kierując klubem parlamentarnym jak najbardziej to robi. I po prostu te zadania są bardzo sprawnie rozdzielane. Komunikacja jest bardzo dobra. No a tak naprawdę polityczna rzeczywistość ciągle wymaga od nas jak największego skupienia i jak najszerszego podejścia do różnego rodzaju tematów, bo tych
9: no tak,
8: wyzwań,
9: bo sondaże są
8: zajmujemy się w Sejmie,
9: druzgocące jest... dla państwa. Jeżeli mówimy oczywiście o wyzwaniach w Sejmie, to żeby potem z tymi wyzwaniami się zmierzyć, to trzeba znaleźć się także w przyszłym Sejmie, bo to już za rok. Czy pani chce, pani posłanko, walczyć o mandat w wyborach 27 roku?
8: Jeszcze nie wiem, z tego względu, że od zawsze, gdy weszłam tylko do polityki, podkreślałam, że najważniejsze jest dobro moich dzieci. Mam dwie nastoletnie córki i w momencie, jeżeli zobaczysz, że ta polityka bardzo mocno przeszkadza w naszym życiu rodzinnym i w ich rozwoju, no to jestem w stanie z niej po prostu zrezygnować. A jak państwo sami wiecie, w wieku nastoletnim także jest bardzo dużo wyzwań, więc nie podjęłam jeszcze tej decyzji.
9: Szymon Hołownia w lipcu też nie wiedział, czy wystartuje w wyborach w 27 roku. Mówił tak, nie wiem, czy wystartuje, nie wiem, z jakiej listy wystartuje. Tu jakiś przytomny dziennikarz, twarzy nie było widać, więc honorów nie oddam. Dodał, no, z Polski 2050. Na co Hołownia, z Polski na pewno, ale czy 2050 to się zobaczy. Mam nadzieję, że Polska 2050 zbuduje mądry sojusz, bo sama nie ma takiego potencjału. Czy Szymon Hołownia nadal stoi na takim stanowisku, że państwo sami nie dadzą rady i trzeba zbudować jakiś sojusz i czy jakiś mądry sojusz jest już na horyzoncie?
8: Rozważamy różne scenariusze, widzimy te sondaże, nie ukrywamy, że one od dawna są dla nas trudne, choć ostatni pokazujący, jakie były preferencje wyborców, którzy wybrali czy poszli do wyborów w Krakowie i wybrali nowego prezydenta Gibałę, wskazują, że tam akurat to poparcie wyborców czy osób, które deklarowały, że są wyborcami Polski 2050, wynosiło akurat 5% względem na przykład 0,9% naszych przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którymi startowaliśmy jako trzecia droga w wyborach w 2023 roku. Ja osobiście także uważam, że mamy trudną sytuację, żeby pójść do wyborów sami, choć no właśnie, wskazując na to, że od zawsze to nas chyba połączyło najbardziej w Polsce 2050, że chcieliśmy zminimalizować tą polaryzację polityczną, no to takie pójście samodzielne najbardziej by na to pozwalało narracyjnie, tak żeby podkreślać, że niczym dobrym dla naszych mieszkańców, obywateli nie skończy się cały czas przepychanie tego, która strona sceny politycznej ma rację, bo to nie sprawia, żeby rozwiązywać takie codzienne problemy właśnie Polek i Polaków.
9: No to na ile prawdopodobny jest taki scenariusz startu samodzielnego, pani posłanko?
8: Przepraszam, może pani powtórzyć pytanie?
7: Na ile prawdopodobny jest samodzielny start Polski 2050? Bo ja mam takie wrażenie, że chyba gra idzie teraz w przypadku państwa o to, czy państwo się załapią na jedną listę. Ponoć zwolennikiem jednej listy koalicji 15 października jest premier Donald Tusk i rozmowy na ten temat są toczone.
8: Ja tutaj nie rozmawiałam ani w ramach klubu, ani w ramach zarządu, by sądować, które podejście do tego, jak wystartujemy, jest bardziej prawdopodobne, więc nie mogę tutaj uszczegółowić wartości procentowych. Niemniej jednak cały czas podkreślamy i chyba jesteśmy jedyni na scenie politycznej, którzy to mówią, że od wyborów prezydenckich do tak naprawdę wiosny 2027 roku mieliśmy najlepszy i mamy nadal najlepszy czas na to, żeby pracować na rzecz właśnie naszych obywateli, a nie myśleć o tym, w jaki sposób pójść do wyborów w 2027 roku i my na tej pracy się skupiamy.
7: Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, także wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękuję pani posłanko za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
7: Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
1: Reklama.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
26: Kategoria trawienie.
27: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
0: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minuta po ósmej. Marta Perchuć-Bożeńska, zapraszam na informację Tok FM. Podziały należy zakopywać i szukać kompromisu, bo doszliśmy już do ściany. W ten sposób w poranku Tok FM Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, odniosła się do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą Trybunału zostały wczoraj zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów. Sytuacja była związana z wczorajszym ślubowaniem w Sejmie Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Proces w sprawie Collegium Humanum ma się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przed sądem odpowie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie 67 przestępstw. Przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy. Amerykańska armia opracowała plany uderzeń na Iran, które zakładają możliwość użycia największej niejądrowej bomby w arsenale Stanów Zjednoczonych, nazywanej matką wszystkich bomb, informuje stacja CNN, powołując się na amerykańskich urzędników. Potencjalnymi celami są obiekty nuklearne i infrastruktura energetyczna. Bomba, o której mowa, waży około 10 ton i wybucha nad powierzchnią Ziemi, powodując potężną falę uderzeniową. Po raz pierwszy użyto jej do celów bojowych w 2017 roku podczas poprzedniej kadencji Trumpa przeciwko państwu islamskiemu w Afganistanie. Kolejne informacje w Tok FM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
26: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
6: Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
26: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: W czwartkowym poranku kolejny gość, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie
28: ministrze. Dzień dobry.
9: Oczywiście naszą rozmowę można też obejrzeć na YouTubie. Panie ministrze, ilu policjantów było potrzebnych do zdobycia Trybunalskiej Bramy Wjazdowej?
28: Ale nikt niczego nie zdobywał.
9: No zdobywali, widzieliśmy.
28: Nie, panie redaktor, nikt niczego nie zdobywał. Policja robiła to, co do niej należy, to znaczy udrożniła wjazd do Trybunału i jeżeli nadal będzie to potrzebne, będzie robić to cały czas.
9: A jakie siły zostały użyte? Bo było granatowo.
28: Mówiąc szczerze, nie rozmawiałem z komendantem.
9: Naprawdę
28: nie rozmawiałem z komendantem głównym policji na ten temat, ilu policjantów tam było. Zawsze w tego typu sprawach mam pełne zaufanie i do komendanta głównego policji, i do komendanta stołecznego policji w tym zakresie, bo najważniejszy jest cel. Celem było to, aby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogli normalnie wejść do miejsca swojej pracy. Natomiast proszę pamiętać, że w okolicach Trybunału jest zgromadzenie. Zgromadzenie w trybie uproszczonym, tak zwane spontaniczne. Też jeżeli dopóki nie jest łamane prawo, ludzie tam mają prawo się gromadzić. Wtedy, gdy jest łamane prawo, tak jak na przykład blokowanie tego wjazdu do Trybunału, policja zawsze będzie reagować.
9: Dwa paski z telewizji Republika. Reżim Tuska siłowo wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i drugi szturm policji Tuska na Trybunał Konstytucyjny. Czy właśnie telewizji Republika warszawska policja odpowiedziała na portalu X: policja nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego, stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje.
28: pani redaktor, szanowni państwo, coś takiego jak Republika to jest radiowęzeł PiSu. To te paski grozy są pisane wprost na Nowogrodzkiej, więc proszę się nie dziwić, że one, że te paski tak wyglądają. No to jest celowa manipulacja, dezinformacja, a to jest celowe oszukiwanie swoich wyborców. Ja się do tego osobiście przyzwyczaiłem. Wie pani, mnie bardziej martwiło to, że bo do takich politycznych wycieczek tychże funkcjonariuszy pisowskich, no to jesteśmy przyzwyczajeni. Mnie natomiast bardziej martwiło i moim zdaniem to jest rzecz, którą powinniśmy się bardzo mocno zająć. To znaczy celowa fala dezinformacji, kłamstwa i takiego rozbudzania emocji społecznych w zeszłym tygodniu przez tychże ludzi w kontekście kontroli policyjnych w szkołach, bo to, co się wydarzyło czwartek, piątek, to była po prostu taka ohydna ruska propaganda.
9: Zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze dezinformacja chyba ze strony Roberta Bąkiewicza, ale też posła Sebastiana Kalety, bo wczoraj po południu Robert Bąkiewicz napisał tak: służby próbują zlikwidować miasteczko pod Trybunałem Konstytucyjnym, po moim trupie pierwszy atak odparty. Pan przed chwilą powiedział, że jest tam zgromadzenie i dopóki ludzie mają ochotę tam przybywać, to
28: jest zgromadzenie w trybie uproszczonym, tak zwana spontaniczna, i ludzie, nikt w Polsce jest wolność zgromadzeń. Jeżeli to zgromadzenie nie łamie prawa, to przecież każdy ma prawo w Polsce protestować. Natomiast jeżeli prawo będzie łamane w tym, to policja będzie interweniować. To jest tak oczywiste, że w ogóle szkoda na ten temat dyskutować, panie redaktor, w tym sensie, że ja w ogóle przecieram oczy ze zdumienia, że ktoś może nie rozumieć tego, że w Polsce są takie elementarne zasady, że jak prawo jest łamane, to policja interweniuje. Było łamane wczoraj poprzez zagradzanie, niewpuszczanie, czy chęć niewpuszczenia legalnie wybranych sędziów do miejsca pracy i policja zainterweniowała i będzie interweniować, podkreślam to z całą mocą.
9: Zbigniew Bogucki. Już po wizycie Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym jest głęboko niepokojące, że służby siłowe podległe pańskiemu ministerstwu były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury związanej z objęciem urzędu funkcji sędziego Trybunału.
28: Znaczy, mówiąc szczerze, porażający brak wiedzy i takiej głupoty politycznej pana Boguckiego. Służby są od tego, żeby można było, w tej sprawie akurat wczoraj, żeby można było wjechać do konstytucyjnego organu państwa. Tam wjeżdżał sędzia Maciej Berek i 7 innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli ktoś blokuje ten wjazd, to łamie prawo. Jeżeli łamie prawo, to policja ma reagować. Dziwię się, że pan Boguski, który podobno jest prawnikiem, ale na całą pewnością jest ministrem w kancelarii prezydenta, popiera takie warcholstwo pisowskich przybudówek i chęć destabilizacji. Wie pani, panie redaktor, my mamy naprawdę jako kraj mamy poważne problemy. W tym sensie, że poważnym problemem jest to, że za naszą granicą odbywa się regularna wojna, że jesteśmy poddawani aktom sabotażu i dywersji przez służby rosyjskie.
9: No, pan prezydent uważa, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej wcale nie jest większe.
28: To zaraz pewnie o tym porozmawiamy. I w tym czasie pan Bogucki zajmuje się atakowaniem polskiej policji, która dba o przestrzeganie polskiego prawa. To jest coś nie do pomyślenia.
9: A rozumie ale pan decyzję pana prezydenta, który odwołał swoją wizytę zagraniczną z powodu tego, co dzieje się wokół Trybunału?
28: Nie rozumiem, ale ja wielu decyzji pana prezydenta nie rozumiem. No cóż, widać, ta chęć bycia ochroniarzem pana Święczkowskiego jest silniejsza od byciem prezydentem wszystkich Polaków.
9: Od Bogdana Święczkowskiego dowiedzieliśmy się wczoraj, kiedy sędziowie weszli już do budynku Trybunału, że weszli z ochroną SOP. Potem pan potwierdził, że resort przyznał ochronę 2 sędziom Trybunału Konstytucyjnego.
28: Nikt nie, panie redaktor, nikt nie wchodził z ochroną SOP-u, bo to jest tak jakby...
9: Tak powiedział Bogdan Święczkowski.
28: No ale cóż ja mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nawet jak się tylko obudzą, to zaczynają kłamać. Tak, 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego otrzymało ochronę Służby Ochrony Państwa. Nie mogę powiedzieć dwóch, których sędziów, bo to są dane zastrzeżone, dane niejawne. Tak, ale w związku z groźbami wobec tych osób...
9: Państwa inicjatywa, czy sędziowie się zwrócili?
28: Sędziowie zwrócili się z tym, że czują się zagrożeni, także w kontekście tego, co wyprawiają te bojówki pisowskie. I po analizie my jako MSWiA podjęliśmy decyzję, aby w tej sprawie przyznać ochronę Służby Ochrony Państwa. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Mhm. Takie przypadki, gdy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mieli ochronę, zdarzały się wcześniej. No, chyba pani Przyłębska, odkrycie towarzyskie pana posła Kaczyńskiego miała taką ochronę, więc ja dziwię się, że to w ogóle wzbudza jakieś emocje u pana Święczkowskiego czy u polityków PiSu. To jest normalna procedura.
9: Co dalej, panie ministrze, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, i teraz pytam już o scenariusz polityczny.
28: No ja czekam, aż odbędzie się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jestem przekonany, że
9: osób
28: tak.
9: Jest potrzebnych.
28: Jestem przekonany, że odbędzie się takie zgromadzenie.
9: Mhm. A najpierw będzie wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu?
28: To jest...
9: Na przykład w przyszłym tygodniu?
28: Pani redaktor, ja nie mogę potwierdzić takich informacji, ponieważ one nie leżą w gestii mojego resortu, ale jeżeli pyta mnie pani o opinię wobec tego, co robi pan Święczkowski, na pewno powinna zajmować się nim prokuratura. I zajmuje się.
9: Tak, już bardzo długo się zajmuje. Nawet mam takie wrażenie.
28: Więc dajmy działać prokuraturze w tym zakresie. Ja mogę powiedzieć, pani redaktor, z całą mocą, że nikt nie zatrzyma nas, żadne biadolenie, żadne pisowskie bojówki nie zatrzymają nas w tym, aby przywrócić Trybunał Konstytucyjny polskim obywatelom. Bo co jest dzisiaj zasadniczym problemem? Że Polska nie ma Trybunału Konstytucyjnego, bo my możemy mówić tam Trybunał Święczkowskiego, Przyłębskiej wcześniej.
9: Jakoś państwu też to nie przeszkadzało aż do wiosny tego roku, że tego Trybunału nie ma.
28: Nie
9: wybierali państwo sędziów na kolejne wakacje.
28: Pani redaktor, to nie jest problem, czy nam coś przeszkadza, czy nie. Problem jest, że Polska potrzebuje sądu konstytucyjnego, ale też problem...
9: I od 10 lat go nie mamy.
28: Nie mamy go, więc obiecaliśmy to Polakom, że go Polakom przywrócimy. I to zrobimy. Niezależnie od tego, w jaki sposób zachowywać się będą nieodpowiedzialnie bojówki pisowskie. Natomiast...
9: Myślę, że powodzenie tej akcji przywracania Trybunału Konstytucyjnego najbardziej zależy od wyniku wyborów w 27 roku.
28: Ma pani rację, ale nie zmienia to faktu, że do 27 roku, a powiedziałbym nawet w 26 roku, chcemy, aby Trybunał Konstytucyjny rozpoczął normalną, regularną pracę. Natomiast proszę pamiętać, bo cały czas zdajemy się nie pamiętać, jak to wyglądało na początku tej kadencji. My obiecywaliśmy przywrócenie państwa prawa, ale też obiecywaliśmy, że będziemy to robić zgodnie z prawem i robimy to bardzo konsekwentnie.
9: Skierowane przez Andrzeja Dudę do
28: Każda rzecz, którą wykonuje ten rząd, ta koalicja, jest zgodna z polskim prawem, bo uważamy, że przywracanie praworządności może tylko odbywać się z zachowaniem takich normalnych, demokratycznych reguł i to robimy. Czasami zdaję sobie sprawę, czasami są tacy, którzy mówią, za wolno powinniście być bardziej zdecydowani. Powinniśmy, ja się z tym o tyle zgadzam, że chciałbym mieć finalny efekt już za sobą, natomiast wiem też, że w tego typu sprawach ważne jest to, aby na żadnym etapie nie było żadnych wątpliwości co do legalności naszego działania i takich wątpliwości nie ma.
9: Zmieniam temat. Przyznam się, że byłam sceptyczna co do tej decyzji wysyłania policji do szkół, bo wydawało mi się, że pojawienie się funkcjonariuszy raz dziennie nie może zapobiec zagrożeniu, bo napastnik może przyjść po odjeździe policji. Ale wczoraj też słuchałam na naszej antenie nauczycielki ze szkoły podstawowej, która mówiła, że to pojawianie się policji uspokoiło sytuację, więc rozumiem, że to też może oddziaływać w jakiś taki psychologiczno-symboliczny sposób. Ale premier zwrócił się do pana tak. Tak długo, jak będziemy obserwowali sytuacje, które budzą niepokój, szkoły będą pod nadzorem. Co to znaczy, jak długo będziemy obserwowali sytuacje, które budzą niepokój?
28: To znaczy, jeżeli będziemy mieli cały czas sygnały, że coś niewłaściwego może się wydarzyć. Jeżeli cały czas
9: cały czas takie sygnały?
28: Tak, bo codziennie policja otrzymuje nowe zgłoszenie. Jak pani poprześledzi liczbę osób, która w ramach tej akcji jest zatrzymywana, to kolejne osoby są zatrzymywane. Dynamika tych wydarzeń spada. Dynamika emocji w sieci też spada w tym zakresie. Ale nie zwalnia nas to z dokończenia tej roboty, którą zaczęliśmy. I dopóki jakiekolwiek przesłanki będą do tego, aby policjanci w tym trybie, który narzuciliśmy, patrolowali okolice szkół i szkoły, to będziemy to robić. Natomiast oczywiście jest to też rzecz
9: naprawna. Nie będą tego państwo robili w nieskończoność, jak rozumiem.
28: Wzmożona aktywność policji, jeżeli chodzi o to, aby odwiedzać szkoły, na pewno będzie utrzymywana jeszcze przez jakiś czas, bo to po prostu dobrze służy. Jeżeli doprowadza to do tego, że emocje w szkołach, także emocje wśród rodziców się zmniejszają. Mówię emocje, jeżeli chodzi o tą falę też obaw, która się pojawiła, to znaczy, że ta akcja jest właściwa i należy ją kontynuować.
9: To krótki komentarz do fragmentu wywiadu Karola Nawrockiego dla Rzeczpospolitej. Antyamerykanizm premiera Tuska, szczególnie gdy przeczytamy jego książkę czy wspomnienia, jest rzeczą oczywistą. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakie jest nastawienie strony amerykańskiej do antyamerykańskiego premiera Tuska.
28: Ale to ja, panie redaktorze, proszę pozwolić, że ja sobie pozwolę na ogólną ocenę tego wywiadu. Proszę zwrócić uwagę. W tym wywiadzie Rosja jest generalnie okej, nie ma żadnego zaostrzenia.
9: Rosja była, jest i będzie zagrożeniem, nie ma zaostrzenia.
28: Nie ma zaostrzenia, tak. Brown to jest właściwie normalny polityk. Problemem jest tylko premier polskiego rządu. Znaczy, co trzeba mieć w głowie, żeby w ogóle żeby takie durnoty opowiadać?
9: Tusk jest obsesją Nawrockiego?
28: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo prezydent Nawrocki obawia się Donalda Tuska. I dlatego na każdym etapie stara się sypać piach w tryby temu rządowi. A to, że robi to najczęściej kosztem Polaków, to jest fakt. I że czasami musi z podkulonym ogonem wycofywać się z własnych decyzji, to też jest fakt. Tylko, panie redaktor, ja jeszcze raz zwracam uwagę. My naprawdę jesteśmy w trudnym położeniu geopolitycznym. My naprawdę mamy za swoją granicą realną, regularną wojnę. My naprawdę mamy wzmożoną aktywność służb rosyjskich. I w tych czasach prezydent Nawrocki zajmuje się tym, żeby uspokajać w tej sprawie, mówić, nie, Rosja nie stanowi teraz większego zagrożenia, a z drugiej strony atakować rząd. No, komu służy taki prezydent?
9: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję
28: bardzo, dziękuję
9: za rozmowę. Doktor Anna Materska-Sosnowska i Adam Traczyk będą moimi państwa gośćmi tuż po informacjach w sekcji komentatorskiej.
1: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
4: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
1: Bestia, jak się patrzy.
4: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
1: Dane techniczne.
4: To jest wielkości orki. Orki, nie tylko z Majorki.
1: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
14: Panie Pascalu.
29: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
29: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Szkodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. W Polsce jest wolność zgromadzeń. Jeśli zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego nie łamie prawa, to każdy ma prawo protestować. A jeśli prawo będzie łamane, to policja będzie interweniować. Wczoraj prawo było łamane, mówił przed chwilą w poranku TOK FM szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przed siedzibą Trybunału zostały wczoraj zatrzymane 3 osoby, a wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby Trybunału. Sytuacja była związana z wczorajszym ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od Stanów Zjednoczonych i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. W rozmowie z dziennikiem Financial Times Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina przez 3 dni nie atakowała rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty w Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów. Prezydent Donald Trump nie zmienił stanowiska w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego, ignorując rosnącą krytykę ze strony członków własnej partii, napisał portal Semafor. Według gazety New York Post diesel może trafić na rynek w Stanach Zjednoczonych przed wyborami do Kongresu 3 listopada. 9 października prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów blisko 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia przyszłego roku. Decyzja prezydenta wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
20: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zdanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
22: Zarówno dla nas Ararat, zarówno i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba Państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe, no bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, no bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
21: Lech Poznań spróbuje dziś sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem, są groźni przy stałych fragmentach gry, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
23: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
21: Mecze w Poznaniu o 18:45, a w Białymstoku o 21:00. Vinicius Junior nie zagra w zbliżającym się El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2. mimo że przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra ten turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach o 13:00. Dziś zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. A już za chwilę walkę o ćwierćfinał w Wuhan rozpocznie Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Amerykanka Iwa Jowicz. A w TOK FM czas na prognozę pogody.
20: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oraz Adam Traczyk, dyrektor Morin Command Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Rozmowę z ministrem Kierwińskim skończyłam komentarzem do wywiadu, jakiego Karol Nawrocki udzielił Rzeczpospolitej. To jest bardzo zły wywiad, patrząc na to, co Karol Nawrocki mówi, ale też jak wypada. Ja się w ogóle dziwię współpracownikom pana prezydenta, że oni ten wywiad puścili. Taki fragment chyba najbardziej wstrząsający. Rosja zawsze była i jest zagrożeniem. Znam raporty Sojuszu Północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami. Poziom zagrożenia nie zmienił się istotnie w ciągu ostatniego pół roku. Informacje, które dziś publicznie podaje premier Tusk, miałem już wtedy, kiedy zostałem prezydentem. Zmieniło się jedno. Jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych. Michał Klanko dopytuje, nazwał pan to dystrybucją strachu. Co to jednak znaczy? Twierdzi pan, że premier Tusk chce zbudować wokół siebie tak zwany efekt flagi? Oczywiście, tak to odczytuję. Jako prezydent mam równie dużo informacji, o ile nie więcej. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. To wszyscy widzą, Karol Nawrocki nie widzi.
2: Ja nie chcę się powtarzać po tym, co pani redaktor powiedziała i co minister powiedział, ale to jest tak zły wywiad, że dawno nie czytałam tak nieprofesjonalnego wywiadu politycznego, zwłaszcza na tym szczeblu. I próbując, i nie tylko ze względu na to, co zostało powiedziane o Rosji, co zostało powiedziane o Braunie, co zostało powiedziane o prawicy, która nigdy nie współpracowała czy nie patrzyła w stronę Rosji, natomiast zastanawiałam się, po co taki wywiad, bo nawet jeżeli to jest wywiad dla jednego dziennikarza, do jednej gazety, czyli taki bardzo ekskluzywny na wyłączność, co notabene, biorąc pod uwagę, że prezydent w ogóle mało udziela wywiadów, a to było na pokładzie samolotu, więc to chyba powinno inaczej wyglądać, abstrahując od tego. Nawet jeżeli buduje własne środowisko, to całe to środowisko jest budowane na haśle, które wczoraj wybrzmiało przed Trybunałem Konstytucyjnym. Każdy, tylko nie Tusk. Każdy, a nie
0: byle,
2: Tusk,
0: nie Tusk.
2: Byle nie Tusk, tak? Musi się jakoś rymować. I to był taki wywiad, czyli możemy takiego wywiadu spodziewać się od panów, którzy tam krzyczeli pod Trybunałem, a nie od prezydenta i nie od głowy państwa. Ten wywiad pokazał naprawdę bardzo mało propaństwową postawę Karola Nawrockiego i do tego dołożyłabym jeszcze bardzo taką zachowawczą pozycję i postawę względem Stanów Zjednoczonych. I te kalki, które przynosi Karol Nawrocki ze Stanów do Polski, łącznie z wybraniem dziennikarza, z mówieniem tylko właśnie obsesyjnie, kogo nie lubi i kto jest zagrożeniem, i takie zakłamywanie rzeczywistości tak naprawdę, no Trumpowi przyniosło drugie zwycięstwo, ale czy dzisiaj to jest naprawdę ścieżka do naśladowania po tym, co się wydarzyło chociażby, bo sprawdzałam, ten wywiad jest wydrukowany 12
0: poniedziałek.
2: Października, w poniedziałek, czyli to już jest po wydarzeniach.
0: Po 9 października, kiedy Trump poinformował o tym dealu z Putinem.
2: Dokładnie tak, tak.
0: Trump poinformował.
2: Trump o tym dealu i w związku z tym, nawet jeżeli wywiad był wcześniej udzielany, to on powinien być poprawiony, tak?
0: I pewnie w weekend był w autoryzacji. Jak
2: co najmniej. I dołóżmy do tego jeszcze, że to jest też po wizycie na Filipinach, gdzie jest ta słynna walka bokserska i z tego, co widziałam, to ten sam bokser już był w Moskwie i dziękował Putinowi za zaproszenie. No, fatalny wywiad, naprawdę.
0: Adam Traczyk?
1: Tak, wydaje mi się, że to bagatelizowanie zagrożenia rosyjskiego jest czymś, co podkopuje polską politykę zagraniczną, którą prowadzimy od lat i staramy się przekonać naszych partnerów w strukturach zachodnich do tego, że Rosji należy powstrzymywać, należy ją odpychać.
0: Przez wiele lat zarzucano nam, że jesteśmy histeryczni w tych uwagach i opiniach, a potem dopiero zaczęto przyznawać nam rację. I teraz, kiedy zaczęto nam przyznawać rację, że właściwie podchodziliśmy do zagrożenia rosyjskiego, to pojawia się Karol Nawrocki i mówi, a gdzie tam?
1: No właśnie, to jest ten kapitał, który w tym wypadku tracimy, tak? I to powszechne przekonanie, że no tak, Polska miała rację, tak? Żeśmy nie docenili zagrożenia ze strony Rosji. Teraz sami to podkopujemy. Niezrozumiałe dla mnie zupełnie stanowisko prezydenta. Wydaje mi się, że nawet jeżeli miałby jakieś swoje wewnętrzne przeświadczenie, że faktycznie to zagrożenie ze strony Rosji w ostatnim czasie nie jest większe, chociaż słyszymy tyle sygnałów od przedstawicieli służb różnych
0: państw. W naszym interesie jest mówić, że jest duże.
1: I wydaje mi się, to można przemilczeć taką swoją osobistą ocenę w imię właśnie pewnej ciągłości też polityki zagranicznej państwa polskiego. Natomiast wydaje mi się też niesamowicie groźne to, co prezydent powiedział o Grzegorzu Braunie. Tak. I to jest niesamowicie tak bagatelizowanie znowu prorosyjskości Grzegorza Brauna, ale też przymykanie oczu na jego antysemityzm.
0: Przypomnę, co powiedział. To znaczy powiedział, że to jest siła polityczna, która ma swoich wyborców, w związku z tym musi być respektowana. Potem powiązał Grzegorza Brauna i jego antyrosyjskość z tym, że z Putinem ściskał się Donald Tusk.
1: No tak, i Karol Nawrocki przypominał tu wydarzenia sprzed prawie dwóch dekad, tak, i słowa Donalda Tuska sprzed dwóch dekad, czyli mieliśmy zupełnie inną sytuację też geopolityczną, a jesteśmy tutaj dzisiaj, gdzie mamy jawnie prorosyjską siłę w postaci korony polskiej Brauna. I przypominam, że ten wywiad był też już po taśmach Brauna. I gdzie słyszeliśmy, w jakich słowach o kancelarii prezydenta wypowiadał się Grzegorz Braun, określając go...
0: I chyba też po tej konferencji z politykami AfD, podczas której Grzegorz Braun domagał się uruchomienia Nord Streamu.
1: Dokładnie tak, więc mieliśmy jakby z jednej strony ogromny dysrespekt, można powiedzieć, ze strony i to podszyty ciężkim antysemityzmem w kierunku kancelarii prezydenta. Mieliśmy tutaj ewidentnie prorosyjskie stanowisko, którego jako Polska żeśmy zawsze się sprzeciwiali w sprawie Nord Streamu i nagle prezydent to całkowicie ignoruje. I wydaje się, że tutaj faktycznie, i można mówić tak, że to jest zły wywiad pod tym względem, ale on jednocześnie wydaje się zakomunikował coś bardzo istotnego. Dla Karola Nawrockiego najważniejsze jest faktycznie spór też na jakimś poziomie już osobistym, nie tylko politycznym, z Donaldem Tuskiem, obalenie tego rządu, rzucanie temu rządowi kłód pod nogi, nieważne jaka będzie tego cena. Nawet jeżeli ceną tego będzie wzięcie pod swoje skrzydła Grzegorza Brauna, nawet jeżeli ceną za to będzie bagatelizowanie zagrożenia rosyjskiego. Więc jesteśmy w sytuacji, w której ta rywalizacja taka czysto partyjna całkowicie przysłania interes i społeczny, i państwowy.
2: Znaczy to nawet nie partyjna, tylko taka osobista.
1: Partyjniacka.
2: Partyjniacka, tak. I to jest to, że to zostało tak expressis verbis wyrażone, to jest jedno. My wiemy o tym od dawna, cała jego postawa o tym mówi, tylko że dzisiaj jest inny moment. I to nie mówi Karol Nawrocki, tylko to mówi prezydent Rzeczpospolitej. W związku z tym, dlatego śmiem twierdzić, że ten wywiad jest mało propaństwowy. No, trudno nazwać prezydenta państwowcem, czy żeby widział polską rację stanu. No, dlatego to jest zatrważające.
0: Trybunał Konstytucyjny. Sporo już padło w poranku na ten temat, to może cytat z Włodzimierza Czarzastego podczas konferencji w Sejmie. Obrońcami Trybunału Konstytucyjnego są pan Bąkiewicz i pan Gosek. Gratuluję. Jeżeli prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali. Trybunału w takim stanie, jakim był do tej pory, nie uznajemy. Decyzji Trybunału w takich decyzjach, w takim składzie, jakim był do tej pory, nie uznajemy. Skończyły się puste słowa. Naród chce podejmowania decyzji zdecydowanych, konkretnych i takie decyzje są podejmowane. Doktor Anna Materska-Sosnowska. Krótko i wrócimy do tematu po informacje.
2: Krótko to wczoraj sędzia Berek zadał ciekawe pytanie. Obrona Trybunału Konstytucyjnego przed kim, kogo i co? Czego bronią? Przed czym bronią? Więc chyba powinniśmy sobie spróbować odpowiedzieć na takie te pierwsze pytania. I niestety mam takie wrażenie, to o czym mówiliśmy w 2016 roku, dokładnie 10 lat temu, od czego zaczyna się osuwanie państwa w niedemokrację? Od zamachu na Trybunał Konstytucyjny. A dzisiaj

0: Reklama.
1: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8:40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Policja będzie reagować, jeśli w trakcie demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie łamane prawo, mówił w poranku TOK FM minister Marcin Kierwiński. Podkreślił, że podczas wczorajszych wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym zadaniem policji było nie usuwanie demonstrujących, ale udrożnienie wjazdu na teren Trybunału. Wjazd w pewnej chwili zablokowali protestujący, mówił Kierwiński. Sprawę bada prokuratura. Wczoraj nowa sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był w Trybunale, ale kierujący instytucją Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do pracy. Po zeszłotygodniowych aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali ponad 162 tysiące placówek w całym kraju i zatrzymali 187 osób. Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach premier Donald Tusk poinformował, że tak długo jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił natomiast, że akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni, a jeżeli będzie potrzeba, zostanie przedłużona. Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
15: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiona.

0: na ambulatoryjnie.
1: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant wariantu Omikron. Osoby z grup ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej. Szczepienie na COVID jest darmowe. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj. 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Lublinie, 13 w Warszawie, Katowicach i Łodzi, 14 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy, dr Anna Materska-Sosnowska i Adam Traczek. Rozmawiamy o tym, co wczoraj działo się w i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kiedy odbyła się ta rozmowa z Maciejem Berkiem Bogdana Święczkowskiego, to Bogdan Święczkowski udzielił krótkiej wypowiedzi mediom. Mówił tak: pięć osób, które nie dostąpiło ślubowania wobec prezydenta, opuściło Trybunał. Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie. Pismo zostało skierowane do pana prezydenta w tej sprawie i dopiero jeżeli prezydent uzna, że to ślubowanie było złożone wobec jego osoby, to pan Berek obejmie urząd. Tak to właśnie wygląda po stronie Bogdana Święczkowskiego. Oczywiście ze strony opozycji mamy opowieść o tym, że trwa zamach na Trybunał Konstytucyjny, generalnie trwa zamach stanu. Adam Traczek.
4: No jeżeli trwa jakiś zamach na Trybunał Konstytucyjny, to ze strony pana prezydenta chyba, tak? Nie dopuszcza pięciu legalnie wybranych sędziów przez Sejm do orzekania w imię w zasadzie jednego celu, czyli scementowania, zabetonowania wpływów swojego obozu politycznego w Trybunale.
3: I utrzymania też chaosu w tej instytucji.
4: Tak, pewnego paraliżu po prostu też tej instytucji, takiego i stanu permanentnego bezprawia, można by powiedzieć. I wczoraj z ust szefa kancelarii słyszeliśmy, czy gabinetu prezydenta, że nie będzie żadnego kompromisu z tą władzą, więc my możemy sobie też jako komentatorzy, jako eksperci dyskutować o resecie konstytucyjnym, o wszystkich sposobach naprawienia sytuacji w Trybunale, no ale widzimy, że jeden z kluczowych graczy w tej ewentualnej rozgrywce jest jakimkolwiek kompromisem i naprawianiem Trybunału też niezainteresowany, więc sprowadza się to do tego, jak powiedziała wcześniej pani doktor, do jakiejś takiej politycznej hucpy z udziałem takiej obwoźnej ekipy politycznych prowokatorów w postaci pana Bąkiewicza, pana Sakiewicza, którzy tam brylują przed Trybunałem na chodniku, przed Trybunałem zawiadującym tym niewielkim osobowo przynajmniej protestem. Więc mamy sytuację też z punktu widzenia państwa polskiego, no w jakiś sposób taki absolutnie kompromitującą. Mamy jedną z najważniejszych instytucji w naszym systemie polityczno-prawnym, która jest wydmuszką, wokół której dzieją się dantejskie sceny, no bo wczoraj słyszeliśmy także o tym, że doszło w zasadzie do rękoczynów. I jako obywatele chyba musimy patrzeć na to z jakimś takim całkowitym zażenowaniem, no ale taka decyzja w tym wypadku w kancelarii prezydenta zapadła. A ja nie dziwię się też, że większość sejmowa, obecna koalicja, która ma prawo do nominowania swoich sędziów, i mówiąc swoich, nie mówię o ich przynależności partyjnej, tylko mówię o pewnym cyklu po prostu wyborczym. Tak jak większość sejmowa w czasach Prawa i Sprawiedliwości miała prawo do wybierania sędziów, tak i obecna większość ma prawo do wybierania sędziów, a tego prawa prezydent jej odmawia, więc mamy tutaj zaburzenie po prostu pewnego demokratycznego procesu i ja na dobrą sprawę chyba już nie widzę wyjścia z tej sytuacji. Tak jakby chyba ten Trybunał, kolokwialnie mówiąc, już trzeba w jakiejś formie zaorać i być może zbudować coś nowego po prostu, w innej rzeczywistości politycznej już.
3: Na reset konstytucyjny, który proponuje Rozwój Plus, ale też mówi o tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie ma przestrzeni, przynajmniej na razie. To znaczy, chyba politycy nie są zainteresowani tym, żeby ten Trybunał Konstytucyjny postawić na nogi. Potrzebujemy Trybunału, który byłby respektowany przez wszystkie strony, nawet jeżeli obecna władza doprowadzi do uruchomienia Trybunału Konstytucyjnego, to nie będzie on uznawany ani przez Prawo i Sprawiedliwość, ani przez prezydenta.
0: No nie będzie, tylko że jesteśmy 3 lata po wyborach, na rok przed wyborami.
3: 15 października to dziś, dokładnie, 3 lata temu, tak, były wybory.
0: I ja bym spojrzała, jak ta sytuacja tak też politycznie wygląda. I to, z czym mamy ostatnio do czynienia, to jest wzmożona gra na głęboką polaryzację. I rozumiem, znowu wrócę do wywiadu pana prezydenta. Ja czytam to w ten sposób, że polaryzacja jest dla mnie korzystna. To po pierwsze, mówi prezydent. Po drugie, chcę być liderem obozu, tworzyć ten swój obóz. A żeby tworzyć ten swój obóz i móc jednoczyć się właśnie nie pod flagą, tylko wokół mnie, no to muszą być takie punkty. I jedyny punkt, jaki znalazł, no to jest ten rząd, a konkretnie ten Tusk. To, o czym mówiliśmy w pierwszej części. W związku z tym, tu nie ma żadnego miejsca w ogóle na dyskusję. Nawet nie mówimy o kompromisie. Mówimy najpierw o dyskusji, tak? Nie ma przestrzeni, żeby usiąść i wyznaczyć punkty wspólne. Jeżeli bezpieczeństwo państwa, jeżeli pozycja Polski na arenie międzynarodowej nie są takimi podstawowymi...
3: To dlaczego Trybunał Konstytucyjny
0: miałby być? To dlaczego Trybunał? Zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, że Trybunał Bogiem a prawdą, to jest dla nas obywateli, tak? Bo to jest dla nas zabezpieczenie przed rozrostem nadmiernym władzy, to jest ograniczanie władzy, to jest zabezpieczenie naszych praw. I nagle przez to, co tam się dzieje i w jaki sposób się dzieje, prezydent całą sobą, Adam użył takiego ładnego sformułowania, że jest silny słabością, tak? Czy silny, silno słaby. I to jest właśnie pozycja prezydenta. Próba poszerzania własnego zakresu praw i zakresu władzy, i to po prostu mu nie wychodzi. Teraz zastanówmy się, jak by to mogło wyglądać, gdybyśmy faktycznie poszli na taką całkowicie miękką politykę.
3: Zatrzymajmy się przy tej rocznicy. Bo rok do wyborów, 3 lata po wyborach, ale też za kilkanaście dni wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. I myślę sobie, że to też jest ważne w kontekście polskiej prawicy. Mam przed sobą takie 2 cytaty. Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja, w Radiu Z, pytana o deal Trump-Putin, o którym już mówiliśmy. Chodzi o zakup diesla. Wygląda pragmatycznie z punktu widzenia Ameryki. Zastanawiam się, czy Polska będzie mogła jakoś na tym skorzystać, bo paliwo jest drogie. Gaz jest droższy, będzie coraz droższy i zastanawiam się, czy my będziemy mieli przestrzeń do tego, żeby móc pozyskać na przykład tańsze surowce. Nie mówię o Rosji, ale na przykład z Białorusi. Marcin Przydacz, prezydencki minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej pana prezydenta w Polsat News, pytany o deal Trump-Putin. Myślę, że to przede wszystkim jest próba zareagowania na to, co się dzieje na rynkach energii w Stanach Zjednoczonych. Natomiast naszą rolą jest dzisiaj starać się jak najbardziej intensywnie zabiegać o to, aby powstała stała baza amerykańska. To jest nasz cel. To, że sobie tutaj podyskutujemy, nawet jeśli ja się najbardziej krytycznie wypowiem, nie zmieni tej sytuacji. Czy Donald Trump, jeżeli Partia Republikańska przegra wybory połówkowe, stanie się dla polskiej prawicy obciążeniem?
0: Ale on już powinien stać się obciążeniem, tak? Dlatego, że wypowiedzi...
3: Przez to, co robi
0: przez
3: i
0: to,
3: mówi.
0: Co robi, w jaki sposób podważył w ogóle stosunki euroatlantyckie, w jaki sposób zawłaszcza państwa, patrzy Wenezuela. On już powinien być obciążeniem. Jedno zdanie, bo to Adam jest specjalistą od stosunków. Pani, to nie jest jedyna wypowiedź pani Zajączkowskiej. Ma więcej w tym, że sam w wywiadzie było dużo wypowiedzi bardzo proputinowskich i z taką naprawdę przesłaniem z tym, co niestety Kreml nam sufluje.
4: Ja bym powiedział, że Trump już jest obciążeniem dla polskiej prawicy i wydaje się, że też te takie wiernopoddańcze gesty w stosunku do Donalda Trumpa nie przyniosły zysków, można powiedzieć, sondażowych. Tak? I widzieliśmy też w badaniach opinii publicznej, które realizowaliśmy jakiś czas temu już, że około przynajmniej jednej trzeciej wyborców prawicy też uważa Donalda Trumpa za takiego agenta chaosu, że jest on czynnikiem, który sprawia, że Stanom Zjednoczonym ufamy trochę mniej jako sojusznikowi.
3: Że destabilizuje, a nie stabilizuje.
4: Tak, że jest on właśnie takim czynnikiem, który wprowadza
3: zamieszanie.
4: Rzeczywistość
3: jest już wystarczająco skomplikowana.
4: No dokładnie tak, na pewno nie potrzebujemy kolejnych jakby wstrząsów, tak? A Donald Trump tych wstrząsów dostarcza i widzieliśmy to chociażby w ostatnich badaniach, które były publikowane w mediach, kogo polska opinia publiczna obciąża za wzrosty cen paliw. No i Donald Trump tutaj królował w tych badaniach, więc widzimy, że on już jest pewnym obciążeniem, więc teraz wydaje się, że też te słowa ze strony też polityków prawicy wobec ostatnich posunięć Donalda Trumpa już nie są aż tak wiernopoddańcze, są raczej bagatelizujące jakby te kroki. Dokładamy tutaj taką bardzo różną miarę, można powiedzieć, do tego, co robiły chociażby Niemcy w Nord Stream 2.
3: Albo też milczenie
4: milczenie jest wymowne, tak, ale to milczenie jest też bardzo głośne. To milczenie jest faktycznie bardzo głośne, bo to pokazuje znowu bagatelizowanie pewnych czynników. I ja nie mówię też, że powinniśmy tutaj wchodzić w jakieś takie historyczne tony. Faktycznie jakby te relacje międzynarodowe są dużo bardziej skomplikowane. Mamy też swoje interesy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale musimy mieć świadomość, że Donald Trump robi dokładnie to, czego żeśmy jako Polska chcieli uniknąć. Dogaduje się z Rosją ponad głowami naszego regionu, ponad naszymi głowami. No ja nie słyszałem, żeby którykolwiek z polskich polityków, włącznie z Donaldem Trumpem, z Karolem Nawrockim, który chwali się tymi doskonałymi, osobistymi relacjami z amerykańskim prezydentem, w jakikolwiek sposób konsultowany w tej sprawie. Raczej sądzę, że było to dla nich całkowite zaskoczenie. Nie mieli świadomości, że taki deal się kroi, chociaż pewnie można się go było spodziewać z takiego punktu analitycznego. Więc Donald Trump już jest pewnym obciążeniem, a będzie większym, ale przede wszystkim też polityka Donalda Trumpa w wielu elementach jest po prostu zagrożeniem dla naszych interesów, które od dekad na dobrą sprawę formułowaliśmy, co nie znaczy też, że Stany Zjednoczone nie są naszym sojusznikiem, bo są w oczywisty sposób, ale te interesy w niektórych wypadkach się po prostu coraz mocniej rozjeżdżają.
3: Króciutko, na koniec, bardzo króciutko. W jakiej kondycji rząd, w jakiej kondycji opozycja po tych 3 latach i na rok przed?
0: Rząd jest w moim przekonaniu zdecydowanie w lepszej sytuacji i pozycji niż opozycja, czyli to, co dzisiaj jest na opozycji na rok przed wyborami, powinno być wcześniej i dzisiaj myślę, że nikt z nas nie postawi orzechów przeciwko dolarom czy tam czemuś na wynik wyborów na przyszły rok. Każde rozwiązanie dzisiaj leży na stole.
3: Każdy wynik.
0: Każdy wynik, tak.
4: Tak, dokładnie tak. Ja myślę też, że opozycja sobie patrzy na rząd i myśli sobie trochę skłócony, trochę sparaliżowany przez te weta prezydenta, tutaj uwikłany w jakieś takie bieżące też wyzwania, choćby właśnie te wysokie cen paliw na rynkach światowych i myśli sobie ta opozycja, nie mamy z kim przegrać. A rząd sobie patrzy na podzieloną opozycję, wewnętrznie skłóconą, część partii wyglądających jak jeźdźcy bez głowy i też sobie myśli, nie mamy z kim przegrać, a przegrać i wygrać mogą jedni i drudzy. I faktycznie nawet wybory prezydenckie pokazały nam, że mimo tych wówczas słabszych niż dzisiaj też notowaniach rządu, wynik wyborów był absolutnie na żyletki, więc teraz tym bardziej. I to jest też ogromne, myślę, wyzwanie dla strategów też kampanijnych i politycznych, bo jesteśmy w sytuacji, w której naprawdę nie setki tysięcy głosów, ale dziesiątki tysięcy głosów, jak nie mniej w niektórych okręgach, mogą faktycznie zdecydować o tym, jak ten przyszły Sejm będzie wyglądał.
3: Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska, dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego, dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacja, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku, co u ciebie?
5: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry państwu. Będziemy podążać tropem wydarzeń wczorajszych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Moim gościem zaraz po informacjach będzie pani Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Porozmawiamy o tym, co się działo wewnątrz, a także czy wyroki Trybunału są dzisiaj cokolwiek warte i jak długo można tak żyć.
3: Zapraszamy zatem, ja Państwa zapraszam także niezmiennie na wywiad polityczny. To po 17:00, jeszcze bardzo udanego czwartku. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
6: Zamiast się sądzić ze szpitalem, ubezpieczycielem, lekarzem lub pielęgniarką, lepiej zawrzeć ugodę. Jak to mądrze zrobić? Czym różni się ugoda sądowa, pozasądowa i ugoda przed mediatorem? Między innymi o tym rozmawiamy w programie w cyklu Prawo bez recepty dzisiaj po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Policja robiła to, co jest w jej obowiązku. Szef MSWiA w poranku TOK FM o wczorajszych wydarzeniach przed i w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Ukrainy zapowiedział wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie. 4000 miłośników twórczości Olgi Tokarczuk wzięło udział we wrocławskiej premierze jej najnowszej powieści. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński w poranku TOK FM odpiera ataki politycznych przeciwników dotyczące wczorajszej akcji policjantów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że policja użyła wczoraj siły, by wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby, które nie są sędziami. Jest zupełnie odwrotnie, wyjaśniał w TOK FM minister Kierwiński.
8: Porażający brak wiedzy pana Boguckiego. Służby są od tego, żeby można było w tej sprawie wjechać do konstytucyjnego organu państwa. Tam wjeżdżał sędzia Maciej Berek i 7 innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I jeżeli ktoś blokuje ten wjazd, to łamie prawo. Jeżeli łamie prawo, to policja ma reagować. Dziwię się, że pan Boguski, który podobno jest prawnikiem, ale na całą pewnością jest ministrem w Kancelarii Prezydenta, popiera takie warcholstwo pisowskich przybudówek i chęć destabilizacji.
7: Sędzia Maciej Berek ostatecznie wszedł wczoraj do gmachu Trybunału, ale Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie dopuścił go do pracy. Sprawę bada prokuratura. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie rusza dziś proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Przed Stołecznym Sądem Okręgowym jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, jak ma przebiegać proces?
9: Z pewnością nie będzie krótki. Za godzinę rozpocznie się dopiero pierwszy dzień procesu. Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą. Warszawa, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Wołodymyr Zełenski zapowiedział wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie. Prezydent Ukrainy zrobił to w odpowiedzi na rosnące naciski ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski.
10: Ukraińcy nie atakowali rafinerii, bo Donald Trump ogłosił rozejm energetyczny. Rosjanie się do niego nie stosowali, a Amerykanie na to nie reagowali. Zwiększali za to presję na Ukraińców. Kijów alarmował, że Waszyngton nie dzieli się informacjami wywiadowczymi. Są też problemy z działaniem amerykańskiego systemu Starlink, przez co Ukraińcy nie mogą atakować bezzałogowcami w głębi terytorium Rosji i negatywnie wpływa to też na system obrony przeciwdronowej. Prezydent Ukrainy podczas wizyty w Wielkiej Brytanii przyznał, że czuje się zdradzony przez Trumpa. Szkoda, że tracimy silnego partnera, zaznaczył. Potem Zełenski oświadczył, że jego kraj ma dosyć takiego traktowania, więc wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W ciągu ostatniego tygodnia Rosja zabiła w Ukrainie ponad 100 cywilów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Sytuacja w Ukrainie będzie jednym z tematów zaczynającego się dziś w Brukseli dwudniowego unijnego szczytu. Parlament Europejski zgodził się na całkowity zakaz używania śrutu ołowianego. Ma to zmniejszyć ilość toksycznego metalu w środowisku. Za sprawą polowań do środowiska trafia co roku w Unii kilkaset tysięcy ton ołowiu, cytuje naukowe raporty Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
11: W Polsce szacuje się, że jest to około 600 ton takiego śrutu ołowianego, więc jest to znaczna skala.
7: Ołów nie zniknie z polowań z dnia na dzień. Wprowadzenie zakazu poprzedzi 7-letni okres. okres przejściowy. Adres zameldowania do Lamusa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje możliwość, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. Dzięki temu urzędy miałyby dysponować bardziej aktualnymi danymi o obywatelach, a załatwianie formalności mogłoby stać się prostsze. Szymon Kępka.
9: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
9: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
9: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Hela stulecia we Wrocławiu wypełniła się wczoraj po brzegi w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Uczestniczyło ponad 4000 miłośników twórczości noblistki. W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy ponad 20 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tzw. ziemie odzyskane. Akcja powieści rozpoczyna się tuż po wojnie we Wrocławiu w 1946 roku.
12: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat, bo tak zawsze jest w przypadku każdej powieści.
7: Jak mówiła pisarka w czasie pracy nad nową książką, zapoznała się z wieloma opowieściami i wieloma dokumentami, ale nie chce, by czytelnicy traktowali jej powieść jako dokument o powojennych latach na tak zwanych ziemiach odzyskanych.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
7: Dziś największe zachmurzenie we wschodniej połowie kraju i tam też miejscami przelotny deszcz. W Tatrach i Bieszczadach popada też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Off Czarek. W studio gość pani dr Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: To, co się działo na zewnątrz Trybunału Konstytucyjnego wczoraj, to mniej więcej widzieliśmy, a wewnątrz, co się działo wewnątrz?
15: Wewnątrz sytuacje były równie dramatyczne jak na zewnątrz, ponieważ no, zgodnie z naszymi przewidywaniami nie zostali dopuszczeni po raz kolejny sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale w Sejmie, czyli czwórka sędziów, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Markiewicz, Taborowski i Dziurda, pomimo że stawili się razem z sędzią Berkiem wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym, odmówiono im możliwości wykonywania ich zawodu sędziowskiego. Natomiast sędzia Berek wszedł do środka, do gabinetu prezesa Trybunału, gdzie pozostawił dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. No niestety również nie został dopuszczony do jakichkolwiek czynności sędziowskich. Nie został z nim zawiązany stosunek służbowy, ponieważ pan Święczkowski stwierdził, że oczekuje na potwierdzenie z kancelarii prezydenta, że pan prezydent akceptuje cytuję ślubowanie, które zostało złożone przez sędziego Berka w Sejmie wczoraj w obecności marszałka, wicemarszałków, przedstawicieli zawodów prawniczych i zostało transmitowane w mediach, a także zostało potwierdzone aktem notarialnym, czynnością notarialną, która została sporządzona w trakcie składania ślubowania. Mimo to pan Święczkowski stwierdził, że musi czekać na potwierdzenie, zaakceptowanie tej czynności przez prezydenta, a podkreślam, nie ma żadnej podstawy prawnej, ażeby o takie potwierdzenie miał on wystąpić.
16: Jak, no dobrze, to wyjaśnijmy może słuchaczom, o co chodzi w tym sporze o wczorajsze ślubowanie bez prezydenta, bo Karol Nawrocki mówi, ustawa wymaga złożenia przysięgi wobec prezydenta, a skoro mnie tam nie było, no to te osoby nie są sędziami. Jak by pani wyjaśniła zwykłemu słuchaczowi, że można pominąć przepis ustawy i zasłonić się niejako wyższą koniecznością?
15: Nie zasłaniamy się wyższą koniecznością. Odnosimy się do Konstytucji. Konstytucja mówi o tym, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, którzy są wybierani przez Sejm. Sejm w momencie dokonania wyboru, podjęcia uchwały, wybiera kandydata na sędziego, już wybiera go na sędziego. Sędzią staje się w momencie wyboru przez Sejm. I nie można tu mówić o osobach, które są wybrane na stanowisko sędziów, a nie są sędziami. To jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd, ponieważ sędzią jest sędzia Berek od momentu podjęcia uchwały przez Sejm, tak jak ja zostałam sędzią w momencie podjęcia uchwały przez Sejm w zakresie mojego wyboru i wyboru pozostałych sędziów z naszej szóstki. 13 marca bieżącego roku zostaliśmy wybrani przez Sejm. A więc po pierwsze, sędzią się jest z mocy ustawy zasadniczej, z mocy konstytucji. Po drugie, nie ma żadnych przepisów, które by regulowały formułę złożenia ślubowania. Ślubowanie składają sędziowie. To wynika z ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawy, czyli aktu niższego rzędu, aniżeli konstytucja. I tenże akt niższego rzędu nie może zmieniać konstytucji, nie może narzucać interpretacji przepisom konstytucyjnym. W związku z tym, że nie ma żadnych przepisów, które by wskazywały, w jaki sposób ma przebiegać złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, możemy z tego braku przepisów wysnuć jeden wniosek, że jeżeli nie zaprasza do Pałacu Prezydenckiego prezydent na złożenie ślubowania, które zgodnie z treścią przepisu ma być złożone wobec prezydenta, ale wobec instytucji prezydenta, nie wobec prezydenta jako osoby fizycznej, ale jeżeli pomimo ukutego już zwyczaju, pan prezydent nie zaprasza do Pałacu Prezydenckiego i nie organizuje ślubowania, całej tej uroczystości ślubowania, to możliwe jest złożenie ślubowania w innej formie. I może być to forma na przykład ustna, taka jaką przyjęli sędziowie w sali kolumnowej, składając ślubowanie w Sejmie. Mówię tu o czwórce sędziów, czy też wczoraj w sali sejmowej uczynił to sędzia Berek. Ważne jest, ażeby zrobić to w sposób podniosły, uroczysty, ażeby o tym dowiedziała się opinia publiczna, a przede wszystkim pan prezydent, i ażeby zostało to potwierdzone czynnością notarialną, która to czynność notarialna poprzez przygotowanie i opieczętowanie stosownych dokumentów raz, że potwierdza przeprowadzenie takiego ślubowania, ceremonii ślubowania w konkretnym miejscu, który jest wskazany w tym dokumencie, ale też pozwala na nawiązanie stosunku służbowego, ponieważ jest to dokument, który taką czynność, przeprowadzenie takiej czynności potwierdza.
16: Jak wygląda dzień sędziego, który takiego dokumentu nie podpisał i tej czynności nie zawarł, i dzień sędziego, czyli na przykład pani, który podpisał i zawarł? Czyli co, przychodzi pani, można sobie przejść, spokojnie wejść?
15: No, ze mną został nawiązany stosunek służbowy po tym, jak ja zostałam zaproszona do Pałacu Prezydenckiego razem z sędzią Szostkiem i my złożyliśmy ślubowanie. I ja tylko chciałam jeszcze podkreślić jedną rzecz. Prezydent nie odbiera ślubowania. Prezydent nie przyjmuje ślubowania. Prezydent uczestniczy w naszym przypadku i w przypadku wcześniejszych ślubowań sędziów, którzy składali w Pałacu Prezydenckim. On uczestniczy w takiej uroczystości, zupełnie nie reagując w jakikolwiek sposób, ponieważ po złożeniu ślubowania podpisuje się sędzia pod rotą ślubowania. Prezydent nie podpisuje się, prezydent nie zabiera głosu. Prezydent zachowuje się tak, jakby był na przykład defiladzie wojskowej. Chociaż na defiladzie wojskowej bywa, że przemawia, bywa, że krzyczy czołem żołnierze.
16: Czyli tutaj gdyby nie było, to defilada wojskowa musiałaby się odbywać w Sejmie?
15: Nie wiem, co by się stało wtedy z defiladą wojskową, gdyby prezydent się nie pojawił. Myślę, żeby się po prostu odbyła bez obecności prezydenta. Po prostu. Tak jak się ślubowania sędziów Trybunału odbywają wobec prezydenta, ale wobec oczywiście instytucji majestatu tego urzędu, ale bez fizycznej obecności prezydenta. I to powinno być zaakceptowane, co zresztą ma potwierdzenie zarówno w opinii Komisji Weneckiej ostatniej, jak i również w zabezpieczeniu.
16: Komisja Wenecka nie jest źródłem prawa w Polsce.
15: Nie jest źródłem prawa, ale jest organem doradczym Rady Europy i gwarantuje, powinna gwarantować przynajmniej dbałość o przestrzeganie porządku demokratycznego w krajach Rady Europy. Ale wracając do pana pytania.
16: Tak, jak wygląda dzień? Wchodzi dzień. Pani, kto może gdzie wejść, kto nie może wejść?
15: Ja mogę wejść, ponieważ ze mną został nawiązany stosunek służbowy i ja mam kartę upoważniającą mnie do wejścia na teren Trybunału. Ostatnio poprzez to, że jest miasteczko wokół Trybunału, wejście do Trybunału nie jest ułatwione, a raczej utrudnione, ponieważ przy samej furtce protestują przeciwnicy zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Pojawił się nawet ostatnio pies, owczarek alzacki, bardzo ładny.
16: Się składa, że w naszym programie jest owczarek.
15: Oj, rzeczywiście, zupełnie podświadomie to powiedziałam, czyli freudyzm, jednym słowem. Piękny pies, który niestety zmuszony jest na bytność w takich warunkach, gdzie jest bardzo głośno, gdzie są krzyki, wyją syreny, więc ten pies jest zestresowany. Pada moje pytanie, czy to nie jest zakamuflowana opcja niemiecka, ponieważ powinien tam się znaleźć gończy polski pies. Rasa polska, prawda? Ale to już zupełnie...
16: Nie bądźmy psimi rasistami.
15: Nie bądźmy psimi rasistami.
16: Dobrze.
15: Pies jest piękny. Wchodzę.
16: To pani wchodzi.
15: Ja wchodzę
16: i
15: na
16: budujemy
15: teren.
16: Suspens. Co się dalej dzieje po wejściu? Dowiemy się po informacjach. Informacje o 9:20. Państwa i moim gościem jest pani dr Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Informacje o 9:20. Po informacjach wracamy.
17: Autopromocja.
18: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
22: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
23: 28 lat media. Markt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
24: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
27: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
26: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Policja będzie reagować, jeśli w trakcie demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie łamane prawo, mówił w poranku TOK FM minister Marcin Kierwiński. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że podczas wczorajszych wydarzeń zadaniem policji było nie usuwanie demonstrujących, ale udrożnienie wjazdu na teren Trybunału. Wjazd w pewnej chwili zablokowali protestujący, mówił Kierwiński.
8: Policja robiła to, co do niej należy, to znaczy udrożniła wjazd do Trybunału. Jeżeli nadal będzie to potrzebne, będzie robić to cały czas. Bo najważniejszy jest cel. Celem było to, aby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogli normalnie wejść do miejsca swojej pracy. Natomiast proszę pamiętać, że w okolicach Trybunału jest zgromadzenie. Zgromadzenie w trybie uproszczonym, tak zwane spontaniczne. Dopóki nie jest łamane prawo, ludzie tam mają prawo się gromadzić. Wtedy, gdy jest łamane prawo, tak jak na przykład blokowanie tego wjazdu do Trybunału, policja zawsze będzie reagować.
7: Sprawę bada także prokuratura. Wczoraj nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był w Trybunale, ale kierujący instytucją Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do pracy, a Marcin Kierwiński poinformował także w TOK FM, że w związku z groźbami dwóch sędziów otrzymało ochronę Służby Ochrony Państwa. Dodał, że sędziowie sami poprosili o tę ochronę. O 10:00 przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczanie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni Paweł Czech. Jutro ceny paliw będą niższe, zapowiedział w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił, analiza sytuacji na rynku wskazuje na delikatną tendencję spadkową cen hurtowych. Mimo obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej, te przekroczyły w tym tygodniu 7 zł w przypadku benzyny 95 i 8 zł dla oleju napędowego. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. Ponad 1000 autorów z Polski i z zagranicy, przeszło 500 wystawców, a także ponad 1000 spotkań i paneli. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna 20. 409. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Książki to jednak nie wszystko. Będzie także symulacja procesu sądowego, zapowiada komisarz targów Małgorzata Downar.
1: Organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i w ubiegłych latach na ławie oskarżonych zasiadali i Gombrowicz, i Sztuczna Inteligencja, i Balladyna, a w tym roku zasiądzie Stanisław Wokulski, czyli bohater książki Lalka Bolesława Prusa i będzie sądzony za uporczywe nękanie Izabeli Łęckiej.
7: Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie potrwają od 22 do 25 października. 11 stopni pokażą dziś maksymalnie, termometry w Lublinie, 13 w Warszawie, Katowicach i Łodzi, 14 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. W zachodniej połowie kraju sporo słońca, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. A teraz jeszcze raport smogowy. Bardzo króciutki, bo nie ma dziś miejsca i miasta, gdzie możemy narzekać na smog, nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
29: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Państwa i moim gościem jest pani dr Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I dzień sędziego Trybunału Konstytucyjnego wygląda tak, że najpierw się przedziera przez furtkę, ale rozumiem, że nie jest trudno wejść.
15: Nie, ja przechodzę przez ten niemały tłumik osób, które tarasują wejście do Trybunału z uśmiechem, mówię dzień dobry, panowie i panie robią mi przejście i w ten sposób docieram do furtki, którą otwieram mając kartę dostępu. Następnie wchodzę do budynku Trybunału, kieruję się do mojego gabinetu, gdzie zajmuję się wszystkimi sprawami, które są mi przydzielane. Analizuję sprawy, przygotowuję projekty orzeczeń, projekty uzasadnień.
16: Ale nie orzeka pani.
15: Nie orzekam. I analizuję orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. A więc poszerzam swoją wiedzę i pogłębiam.
16: To trochę brzmi, jak to, można to robić z domu.
15: Nie, ponieważ akta są na miejscu.
16: Okay.
15: A więc sprawdzam orzecznictwo, które zapadło w podobnych sprawach.
16: Pudełku?
15: Nie podejmowałam się próby wynoszenia dokumentów. Obawiam się, że to zakończyłoby się jakąś wielką katastrofą i zawiadomieniem na mnie złożonym przez prezesa.
16: Ale to jest normalna praktyka w sądach, że się akta wypożycza, bierze do domu.
15: Nie wiem, jak to jest uregulowane w Trybunale. Nie praktykowałam tego i nie zamierzam praktykować. Miejsce pracy jest Trybunale i zamierzam pracować w Trybunale.
16: No dobrze, to czym się różnić będzie dzień sędziego Berka?
15: Sędzia Berek...
16: Gdzie nie może się dostać tam, a gdzie pani się może dostać?
15: Nie może się dostać, nie mając karty wstępu bezpośrednio na teren Trybunału, może dzwonić i poprosić straż trybunalską o wpuszczenie go na teren posesji. Potem musi sforsować jeszcze wejście do samego Trybunału, które jest też zabezpieczone i wymaga otwarcia drzwi na kartę bądź też bezpośrednio przez strażnika. No i później prawdopodobnie, tak jak to wydarzyło się w przypadku czwórki sędziów, no nie będzie mógł wejść dalej, aniżeli poza pewien określony zakres powierzchni parteru, ponieważ ci sędziowie, którzy ta czwórka, która do tej pory przychodziła,
16: nie mogła
15: chodzić.
16: Na przykład sędzia Maciej Taborowski przychodzi i...
15: I zostaje przy bibliotece. To jest pierwsza część korytarza Trybunału, gdzie jest stół i fotele i taka poczekalnia, można powiedzieć, dla osób, które na przykład przyszły na rozprawy i czekają na rozpoczęcie rozprawy, bądź jest przerwa w rozprawach i można tam sobie spocząć i odpocząć. I tam jest woda przygotowana dla gości, którzy w tym miejscu mogą się zatrzymać. Nie można przejść, oni nie mogą, ci sędziowie nie mogą przejść dalej. Wczoraj przeszliśmy wszyscy razem na pierwsze piętro i ja oraz sędzia Patyra zaproponowaliśmy wszystkim sędziom, czyli całej naszej już siódemce, bo nie było sędziego Szostka z uwagi na to, że jest na zwolnieniu lekarskim. Zaproponowaliśmy sędziom Patyrą, naszym kolegom, koleżance i kolegom sędziom, wypicie kawy w naszych gabinetach. I tutaj zdarzyła się sytuacja bez precedensu. A mianowicie sędzia Patyra swoją kartą otworzył wejście do korytarza z gabinetami sędziowskimi. Wszedł on i weszła sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Za nim szedł sędzia Berek i ja. I wtedy lamparcim susem przed sędziego Berka wskoczył, można powiedzieć, pan prezes Święczkowski i zatarasował mu wejście na korytarz z gabinetami sędziowskimi. I powiedział, pan Berek nie przejdzie, czy pan Berek nie wchodzi. Chyba użył takich słów. No i sędzia Berek podszedł, bo chciał wejść na ten korytarz, no i się Święczkowski go tak odepchnął swoim ciałem.
16: Czy też doszło do rękoczynów?
15: To nie były rękoczyny, to nie była szarpanina, to było prawdopodobnie naruszenie prywatności pana sędziego Berka, ponieważ został odepchnięty ciałem pana sędziego Święczkowskiego, który jest osobą dużych rozmiarów, prawda? I zatarsował skutecznie wejście na korytarz, stał w tych drzwiach. To wszystko było, myślę, filmowane kamerami, które są zainstalowane w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, że to jest wszystko nagrywane, powiedział, że są zresztą sam prezes Święczkowski, który zapowiedział, że on oczekuje, on się liczy z tym, że będzie zatrzymany i będzie aresztowany i że będzie to musiało być nagrane, ażeby stanowiło dowód ewentualnie w sprawie. W związku z tym, z tego co wiem, to sędzia Berek złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności i zawnioskował nagrania z tych kamer.
16: A to jest jakaś tajna strefa? Tam nikt nie może wchodzić? Nie można wprowadzić?
15: To nigdy nie była tajna strefa do bodajże czasów sędziego Święczkowskiego, ponieważ goście zapraszani przez sędziów mogli być przez nich przyjmowani w ich gabinetach.
16: Ale to nie mówimy o gościach, tylko mówimy o sędziach.
15: Ale ale w tym przypadku mówimy w ogóle o gościach, tak? O osobach z zewnątrz. Natomiast sędziowie Trybunału oczywiście mogą się poruszać po całym budynku, bo nawet w tych pomieszczeniach, które są zamykane na karty, te pomieszczenia my również możemy otworzyć, mając nasze karty. Myślę, ja nie chodziłam po całym budynku Trybunału, nie sprawdzałam, czy moja karta działa na wszystkich piętrach i czy mogę otworzyć wszystkie drzwi, ale zakładam, że tak, że nie ma jakichś tajnych pomieszczeń.
16: Ale tych kart nie mają ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale bez jego obecności.
15: Bez jego fizycznej obecności, pomimo, że złożyli dokumenty, z tego co ja się orientuję, to złożyli dokumenty do kancelarii Trybunału i wśród tych dokumentów wymaganych do wyrobienia takiej karty są między innymi zdjęcia, więc wiem, że te zdjęcia też składali, a jednak tych kart nie otrzymali. No nie otrzymali dlatego, żeby się nie poruszać po całym budynku Trybunału. A z drugiej strony my nie możemy zaprosić bez zgody prezesa żadnych gości z zewnątrz, a także nie możemy zaprosić sędziów. Więc przed sędziami z Trybunału jest tak naprawdę zamknięty.
16: Czy bez porozumienia z prezydentem da się uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym?
15: Potrzebna jest dobra wola. Jeżeli chodzi o prezydenta, myślę, że prezydent, jeżeli uważa, że jego obecność podczas ślubowania jest tak niezbędna, jak to eksponuje, czy on, czy też jego kancelaria, powinien wycofać wniosek o spór kompetencyjny i zaprosić sędziów wybranych przez Sejm do Pałacu Prezydenckiego, ażeby przeprowadzić ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.
16: Kolejne?
15: Oczywiście, że można kolejne przeprowadzić. Gdzie jest powiedziane, że to jest niemożliwe? Jeżeli tak uważa pan prezydent, że jego obecność jest tak niezbędna, to może to zrobić. Z drugiej strony nie musi tego robić, ponieważ jest już stanowisko nie tylko Komisji Weneckiej, ale autorytetów prawa polskiego. Naturalnie, ale są też autorytety polskich. Są to byli sędziowie i prezesi Trybunału Konstytucyjnego, profesorowie prawa konstytucyjnego, którzy jednoznacznie wskazują na to, że obecność prezydenta absolutnie nie jest, fizyczna obecność nie jest wymagana. A po trzecie jest zabezpieczenie, i to jest trzecia trzeci powód jest zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z którego wynika, że żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, których postępowanie toczy się przed ETPC, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków. A zatem prezydent, mając ten cały wachlarz stanowisk różnych instytucji, powinien jednak, kierując się obowiązkiem zapewnienia takiej stabilności ustrojowej, doprowadzić do wyciszenia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I może to zrobić.
16: Myślę sobie, że konstytucjonaliści już wielu miesięcy dyskutują o tym, jak tę sytuację uzdrowić, ale co by pani powiedziała osobom, które czekają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w jakiejś sprawie, nie wiem, podatkowej, emerytalnej, ale tego wyroku nie ma w Dzienniku Ustaw, bo rząd tych wyroków nie drukuje w Dzienniku Ustaw.
15: Nie drukuje, ponieważ w składach orzeczniczych...
16: To wszystko wiemy.
15: Ale osoby nieuprawnione.
16: Idzie ktoś do ZUS-u.
15: Ja rozumiem.
16: I pani mówi...
15: Że nie. Co ja mogę powiedzieć? Zalecam cierpliwość. Natomiast w ramach rozproszonej kontroli...
16: Już 2 lata cierpliwości.
15: Tak, ale no niestety to nie jest z winy obecnej władzy. Taki spór, który się wytworzył w Trybunału Konstytucyjnego. Ja to rozumiem, aczkolwiek poza cierpliwością nie mogę zalecić niczego. Oczywiście chciałam podkreślić, że w ramach rozproszonej kontroli konstytucyjności sędziowie w sądach powszechnych mogą w wydawanych orzeczeniach posłużyć się argumentacją Trybunału Konstytucyjnego, nawet w tych orzeczeniach, które nie zostały opublikowane. To jest absolutnie dopuszczalne. I to wiem, że to sędziowie robią. I na to też mogą liczyć obywatele, którzy dochodzą swoich praw przed sądami. Natomiast w zakresie spraw, które nie zostały opublikowane, mogę tylko i wyłącznie prosić o cierpliwość, bo ja bym też bardzo chciała ustabilizowania tej sytuacji w Trybunale, bo my chcemy orzekać. My jesteśmy gotowi, żeby orzekać. My mamy, zarówno ja, sędzia Szostek, sędzia Patyra, opracowane sprawy, które są nam w naszym referacie przedstawione do orzekania. My chcemy orzekać. Natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
16: Minister Marcin Kierwiński w poranku TOK FM wspomniał dzisiaj, że dwóch lub dwoje sędziów zwróciło się o ochronę Służby Ochrony Państwa. Pani jest na tej liście?
15: Nie.
16: Pani się nie boi?
15: Nie boję się. Na razie nie było takiej sytuacji, która by mnie zmusiła do rozważenia wystąpienia o ochronę. Jak mówię, nie spotkały mnie żadne złośliwości ani niebezpieczne sytuacje ze strony kogokolwiek. A nawet wprost przeciwnie, te osoby, z którymi rozmawiałam przed Trybunałem Konstytucyjnym, zachowywały się wobec mnie kulturalnie.
16: Mówi pani dr Magdalena Będkowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję serdecznie.
15: Dziękuję bardzo.
16: Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik prosto ze studia TOK FM w Sopocie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak jest. EKG dzisiaj z naszego studia na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. To duża impreza biznesowa, więc porozmawiamy, ponieważ mamy dzisiaj dokładnie 3. rocznicę wyborów, w wyniku których władzę przejęła obecna koalicja. Więc porozmawiamy o tym, jak biznes ocenia te 3 lata rządów obecnej koalicji.

0: brak mi słów. Marcin Sobesto, zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Odmrożenie części rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod nadzór Waszyngtonu zaproponowały państwom europejskim Stany Zjednoczone. Wszystko po to, by skłonić Rosję do wznowienia negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy, informuje Financial Times. Pomysł przedstawili w zeszłym tygodniu podczas rozmów w Miami specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner. Europejscy uczestnicy spotkania sprzeciwili się jednak zarówno przekazaniu kontroli nad aktywami USA, jak i zwróceniu jakiejkolwiek ich części Rosji. Tymczasem Ukraina mówi, mamy dość, wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od Stanów Zjednoczonych i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. W rozmowie z dziennikiem Financial Times Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina przez 3 dni nie atakowała rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty w Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów. Ostatnie doniesienia mówią o ponad 10-godzinnym ataku wojsk rosyjskich na obwód Kirowohradzki. W środkowej części Ukrainy zginęły tam 3 osoby. Rząd Wielkiej Brytanii przeznaczy 17 milionów funtów na naprawę elektrowni jądrowej w Czarnobylu, uszkodzonej w zeszłym roku w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Dron uszkodził wówczas tak zwany sarkofag nad dawnym reaktorem elektrowni. Od nowego roku szykuje się rewolucja.

0: dla poszukiwaczy skarbów, jak pisze Rzeczpospolita. Zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa. W najbliższą sobotę minie dokładnie 80 lat od powstania Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jubileusz będzie spotkaniem kilku pokoleń różnych doświadczeń i artystycznych języków. Sercem obchodów stanie się widowisko inspirowane poematem Juliana Tuwima Kwiaty Polskie, a dopełnieniem uroczysty zjazd absolwentów, mówi rektor AST Grzegorz Mielczarek.
1: Będzie Teresa Budzisz-Krzyżanowska, będzie pani Ania Senuk, będzie Anna Polony, pan Marian Dziędziel. No mógłbym wymieniać Magda Cielecka, Tomek Kot, Maciej Sztur, więc jestem przeszczęśliwy, bo cała plejada cudownych osobowości, które tworzą historię. Historię i jakby dają świadectwo tego, że szkoła aktorska krakowska jest tą szkołą, która wypuszcza na świat, śmiem twierdzić, bardzo pięknie myślących, cudownych artystów, ale też chyba fajnych ludzi, dobrych ludzi.
0: Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego działa w trzech miastach, w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu. Na 5 wydziałach kształci się około 500 studentek i studentów. W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. 11 stopni dziś maksymalnie w Lublinie, 13 w Warszawie, Katowicach i Łodzi, 14 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.
2: Reklama. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych z Łukaszem Wojdakiem, Value Stream liderem bankowości dla przedsiębiorców w banku BNP Paribas. Rozmawiamy o rozwoju firmy. Przybywa zleceń, potrzebne są środki na bieżącą działalność, nowe narzędzia lub samochód. Jak finansować rozwój i kontrolować koszty?
3: Warto spojrzeć na te potrzeby kompleksowo. W banku BNP Paribas klient biznesowy może skorzystać z kredytu bez prowizji lub leasingu bez opłaty za udzielenie, a dodatkowo otrzymać do 5000 zł zwrotu na konto za skorzystanie z finansowania i płatności kartą na stacjach paliw.
2: A codzienne koszty?
3: Konto otwarte na biznes z kartą może być prowadzone za 0 zł przez 3 lata. To rozwiązania, które pomagają finansować rozwój, ograniczać koszty i lepiej zarządzać bieżącymi finansami firmy.
2: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce Małe Przedsiębiorstwa.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
7: Dziewiąta 45 to jest czwartkowe poranne EKG z naszego studia na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, a z nami jest dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz przewodnicząca Rady Programowej EFNI. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Mijają dzisiaj dokładnie 3 lata od wyborów, w których władzę przejęła obecnie rządząca koalicja. Tak w szkolnej skali od 1 do 6, to jak biznes oceniłby te 3 lata rządów?
8: Ja myślę, że akurat środowiska gospodarcze, tak powiem, dalekie są od kupowania różnych obietnic, które składane są przed każdymi wyborami. A mamy już swoje doświadczenia i stąd też myślę, że nasze rozczarowania są mniejsze niż może innych, którzy uwierzyli, że rzeczywiście tam z tych 100 różnych deklaracji, że one zostaną zrealizowane błyskawicznie. Także ja myślę, że dla nas dzień jak co dzień. Tak, no tak, 3 z plusem może.
7: Co się dla państwa zmieniło, od kiedy koalicja przejęła władzę?
8: Ja myślę, że na pewno to, co dla nas było bardzo istotne, to była kwestia innej komunikacji, bo żeby można było cokolwiek zaplanować i mieć na coś wpływ, do czegoś się odnieść, to trzeba tą komunikację mieć na tych szczeblach niższych, wtedy, kiedy przygotowana jest legislacja, bo jak to już trafia do Sejmu, to zwykle już jest za późno. I tutaj myślę, że nie wszystkie oczywiście resorty, ale bardzo sobie cenimy współpracę chociażby z ministrem energii. Tutaj minister Motyka jest bardzo otwarty z cyfryzacją, z klimatem. Gorzej jest z finansami. To zawsze jest taki resort, który nie lubi za dużo mówić o tym, co planuje. Zwykle planuje coś, co niekoniecznie nam się będzie podobało. Także wydaje mi się, że ta komunikacja jest zdecydowanie lepsza.
7: No tak, wspomina pani o ministrze finansów, który pokazał swój projekt zmian w progach podatkowych, no i zamierza sfinansować to z podwyżki podatku CIT dla dużych firm, czyli dla państwa.
8: No niestety, ale wiadomo, że jeżeli planuje się ten budżet i nie przewiduje się, bo właśnie mamy znowu wybory. Wobec tego trudno tutaj oczekiwać większej odwagi i redukcji niektórych wydatków socjalnych. O co myśmy wielokrotnie też apelowali, chociażby wprowadzenie kryterium dochodowego przy 800+. Więc trzeba gdzieś te pieniądze znaleźć. No i oczywiście wtedy się najszybciej znajduje je właśnie wśród przedsiębiorców, bo znowu mamy wybory. Więc jest tak powiem nadzieja, że oni jakoś się z tym pogodzą i dadzą sobie radę, zwłaszcza, że rzeczywiście no, gospodarka ma się nieźle. Szczególnie jeśli patrzymy na te sektory, które zwłaszcza są w zainteresowaniu ministra finansów, czyli przede wszystkim sektor bankowy. W związku z tym jest mało argumentów, dlaczego akurat oni nie powinni płacić wyższych podatków, skoro no właśnie, bo wojna, bo wydatki na obronność, na bezpieczeństwo, więc gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć i niestety znajduje się najczęściej je właśnie wśród przedsiębiorców, zwłaszcza wśród tych dużych.
7: To pewnie państwo by się ucieszyli, gdyby prezydent zawetował te zmiany w podatkach?
8: Ja myślę, że nas nie cieszą te weta, dlatego że po pierwsze trudno w nich znaleźć jakiś racjonalizm, a to, czego gospodarka najbardziej nie lubi, to tego, że właśnie trudno znaleźć jakieś argumenty, które powodowałyby, że jedna czy druga propozycja legislacyjna dotycząca chociażby podatków jest wprowadzona. A mówię, w tym wetowaniu maksymalnym przez prezydenta, no to my widzimy tylko i wyłącznie praktycznie walkę z rządem. A ponieważ to rząd ustala dla nas te warunki gry, więc w momencie, kiedy wchodzi taki element właśnie, że cokolwiek by tutaj nie było przygotowane rozsądne, to będzie zawetowane, no to oczywiście dla nas to jeszcze poszerza ten, tą nieprzewidywalność. To jest najgorsza rzecz, jaka może być w gospodarce, a my mamy tyle nieprzewidywalnych czynników naokoło, bo przecież nie wiemy, z czym na przykład rano obudzi się prezydent Trump i wobec tego co nam tutaj wymyśli, jakie kolejne sankcje albo ich zniesienie, albo jaką wojnę z kolei uzna za zakończoną. Więc naprawdę uważam, że to, co powinno tutaj obowiązywać w Polsce, to przede wszystkim właśnie taki nakaz maksymalnego ograniczenia właśnie tej nieprzewidywalności. Tymczasem niestety nasza polityka bardzo ją powiększa i trudno się z tego cieszyć. Myślę, że to nie tylko dotyczy przedsiębiorstw, ale myślę, że widziałam takie ostatnio badania, że ludzie generalnie są zadowoleni ze swojego życia, z pracy. Natomiast jedyny właśnie taki obszar, który bardzo oceniają negatywnie i frustruje, to jest polityka wewnętrzna. No i to na pewno nie jest fajny pomysł na to, żeby ten dość ciężki czas teraz w gospodarce europejskiej, światowej przetrwać.
7: Biznes od dawna apeluje o tę przewidywalność do polityków. Ta koalicja przez te 3 lata coś tu zmieniła? Prowadzi się biznes w Polsce w bardziej przewidywalnych warunkach?
8: Ja myślę, że ta koalicja zmieniła o tyle, że miała mniej pomysłów, tak? Bo poprzednia ekipa, zwłaszcza pan premier Morawiecki, no ich miłość do wielkich, projektów i wprowadzania właśnie zmian, chociażby tak jak niesławny Polski Ład, no powodowała, że rzeczywiście myśmy czasami nie byli się w stanie w tym wszystkim znaleźć. Obecna ekipa czasami oczywiście niedobrze, bo chcielibyśmy, żeby niektóre rzeczy były zmieniane. Tymczasem no, jest jednak taka duża obawa przed tym, żeby tutaj coś zaproponować, zwłaszcza mając nad sobą to zagrożenie, że prezydent i tak to zawetuje. Więc z tego punktu widzenia mówię, to niby jest lepsze, ale z drugiej strony wiemy, że w obliczu tego, co się dzieje, jeśli chodzi o nowe technologie zwłaszcza, jak one będą zmieniały funkcjonowanie naszych firm, to obawiam się, że ta niechęć do tego, żeby wprowadzać jakieś istotne zmiany, że to nie będzie służyło rozwojowi gospodarki.
7: Te 3 lata rządów to też ten cały duży proces deregulacyjny, który ma miejsce. On pomaga biznesowi?
8: Znowu tutaj jest taka sytuacja, że tak, z jednej strony oczywiście cieszyliśmy się, kiedy pan premier, tak powiem, uznał deregulację za jeden z istotnych elementów polityki gospodarczej, nie tylko gospodarczej, przecież to dotyczyło też bardzo wielu rozwiązań czysto administracyjnych. Natomiast problem polega na tym, że tak, odszedł pan minister Berek, rozumiem, że Rafał Brzoska ma inne w tej chwili wyzwania. I boję się, że wracamy znowu do punktu wyjścia. My robimy co roku tą czarną listę barier i bardzo byśmy chcieli, żeby wreszcie właśnie w tej kwestii przygotować jakieś systemowe rozwiązania, które by powodowały, że nie trzeba będzie znowu robić jakiegoś wielkiej akcji, jak powiem, deregulacyjnej, tylko żeby po prostu w sposób w miarę permanentny i transparentny można było te propozycje, które ma właśnie nie tylko biznes, ale również i różne grupy społeczne, żeby można było je zgłaszać, żeby były jakieś terminy na rozpatrzenie tego, żeby był jakiś system konsultacji, który powodowałby, że wiadomo będzie, co się z jakąś tam propozycją zdarzy i żeby one były wprowadzane w życie. Tymczasem boję się, że w tej chwili właśnie znowu narasta ta góra, bo w tworzeniu różnych, wydawałoby się, drobnych przepisów, które potrafią zdemolować wiele rozwiązań dla gospodarki istotnych. Niestety, ale właśnie znowu będzie trzeba będzie jakąś akcję robić, znowu jakiegoś Brzoskę wyciągać i tak powiem mówić, że tutaj wszystko się zmieni. Więc to jest coś, co znowu mówiąc o tej przewidywalności, no byłoby absolutnie istotne, bo inaczej znowu właśnie będzie trzeba z taką lawiną różnych pomysłów deregulacyjnych sobie poradzić, a wiadomo, że administracja nie lubi takiej akcyjności, więc my mamy naprawdę bardzo takie dojrzałe projekty, w jaki sposób można by to zorganizować, tak żeby to się działo właśnie wszystko w internecie, żeby można było sprawdzić, jaki jest przebieg danej, tak powiem, deregulacji i żeby znowu można było mniej więcej przewidywać, czy ona ma szansę na wprowadzenie, kiedy ma szansę na wprowadzenie. Niestety nic takiego nie widzę.
7: To co rekomendowałaby pani rządzącym na ten ostatni rok obecnej kadencji? Jutro tu na EFNI ma pani rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Co pani powie premierowi?
8: No, na pewno będę go pytać o to właśnie, czy ten ostatni rok to będzie rok, w którym po prostu mam na przeczekanie. No a wyzwania są naprawdę ogromne i nawet jeżeli trudno oczekiwać od rządzących, chociaż ja zawsze jakoś tak nadmiernie optymistycznie liczę, że zbiorą się na odwagę i właśnie mimo kolejnych, tak powiem, terminów wyborczych będą w stanie zaproponować coś, co znowu zrobi to funkcjonowanie bardziej, tak powiem, przyjazne. Obawiam się, że niestety, ale nie bardzo można na to liczyć. Także myślę, że tak jak patrzymy na to, jak środowiska gospodarcze dzisiaj się zachowują, no to znowu jest taki element, no jeszcze te kilka miesięcy, oby się nie zwaliło coś, na co nie będziemy mieli wpływu, jak chociażby no, jakieś kolejne ogromne skoki, jeśli chodzi o rynek ropy chociażby i paliw, bo wtedy no to trudno liczyć na to, że w gospodarce znajdą się kolejne pieniądze na to, żeby ulżyć. Ja zresztą jestem przeciwko temu, żeby ten rynek demolować takimi rozwiązaniami. I w związku z tym Chciałabym, żeby już było po tych wyborach, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, co nas czeka, co kolejna ekipa będzie miała do zaproponowania, bo dla nas bardzo ważne jest to, żeby jednak ta przewidywalność no, była większa niż jest dotychczas.
7: Doktor Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz przewodnicząca Rady Programowej EFNI. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dzięki.
7: Za chwilę w Tok FM informacje, po nich wraca Cezary Łasiczka, a to było poranne EKG z naszego studia na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Reklama.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronum 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W Trybunale Konstytucyjnym wciąż trwa. Chodzi o dopuszczenie do pracy sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu. O Ukrainie będą dziś rozmawiać w Brukseli unijni przywódcy. Jest porozumienie w sprawie systemu Cell Broadcast. O tym za chwilę. Czwartek, 15 października, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Święczkowski twierdzi, że niesędziowskie ślubowanie złożyli nieskutecznie. Maciej Kluczka.
4: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła w TOK FM sędzia Magdalena Będkowska.
5: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
4: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
6: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
4: Oprócz budżetu Trybunału, Zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: W Brukseli rozpoczyna się dzisiaj dwudniowy unijny szczyt. Jednym z jego tematów będzie Ukraina, która w odpowiedzi na rosnącą presję ze strony USA zapowiedziała wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Reuters donosi, że Ukraińcy zaatakowali dronami rafinerie w obwodzie Riazańskim. Tomasz Rochowski.
7: Ukraińcy twierdzą, że Amerykanie przestali się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Mieli też ograniczyć działanie systemu Starlink, przez co Kijów nie może, między innymi, atakować celów w głębi Rosji. Mamy dosyć, podkreśla Wołodymyr Zełenski, który w przeciwieństwie do Rosjan stosował się do ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Nie rozumiem, jak możemy rozmawiać o zawieszeniu broni, stawiając wymagania i formułując kategoryczne żądania tylko wobec jednej strony. Financial Times donosi, że USA miały zaproponować Europejczykom odmrożenie części rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod nadzór Stanów. Miałoby to skłonić Moskwę do wznowienia rozmów. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: W szczycie w Brukseli ma wziąć udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Oprócz Ukrainy tematem obrad będą też gospodarka i konkurencyjność, wysokie ceny energii i negocjacje nad przyszłym wieloletnim budżetem. Cell Broadcast to system, dzięki któremu każda komórka działa przez chwilę jak syrena alarmowa. MSWiA i operatorzy sieci komórkowych podpisali porozumienie, które umożliwi uruchomienie nowego systemu powiadamiania alarmowego w Polsce. Pozwala on na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony, co jest znacznie szybsze niż system powiadamiania oparty na SMS-ach. Kiedy system zacznie działać? O tym Tomasz Fęska.
8: SMS-y z alertem RCB trzeba rozsyłać jeden po drugim do kolejnych odbiorców i szybkość powiadamiania zależy od przepustowości systemu. Cell Broadcast eliminuje ten problem, dlatego z czasem to właśnie to rozwiązanie, a nie SMS-y, będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
9: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
8: Jak mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański, ostrzeżenie nadane przez Cell Broadcast ignoruje to, że telefon jest wyciszony, ma wyłączone powiadomienia lub ma zablokowany ekran i tak się wyświetli.
10: Będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
8: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: NGOsy apelują do premiera o większe pieniądze w przyszłorocznym budżecie na ich działalność. Z projektu wynika, że na wsparcie dla organizacji społecznych będzie o kilkadziesiąt milionów mniej niż obecnie, mówi Karolina Dreszacz-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
11: Musimy mieć odpowiedni system prawny, który ułatwia prowadzenie działalności społecznej. Potrzebujemy dobrych źródeł finansowania, które ułatwiają realizację zadań realizowanych przez organizacje społeczne, w których państwo z różnych przyczyn czyn, nie wypełnia swoich zobowiązań albo po prostu nie widzi problemów.
3: Ministra Adriana Porowska, odpowiedzialna w rządzie za dialog z NGO-sami, mówiła w TOK FM, że wciąż ma nadzieję, że w projekcie budżetu będzie korekta.
1: No w tej chwili prace nad budżetem trwają i jeszcze nie są zakończone. W zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, w której mieliśmy na początku zdecydowanie mniejszy ten zakładany ten budżet, ale w toku prac w Sejmie udało się doprowadzić do sytuacji, w której poprawki budżetowe no, spowodowały, że jednak mogliśmy realizować nasze zadania z większym budżetem i na to również liczę.
3: W swoim liście do Donalda Tuska organizacje społeczne przypomniały expose premiera z 13 grudnia 2023 roku. Była w nim mowa i tu cytat o odbudowie zdrowych i przyjaznych relacji władzy centralnej z organizacjami pozarządowymi. Zdaniem NGO-sów ta obietnica do dziś nie doczekała się realizacji. Najstarsze, wciąż działające schody ruchome w Polsce, te pod trasą WZ w Warszawie, muszą być remontowane. W wyniku usterki jeżdżą tylko w górę. Schody, które wyprodukował i zainstalował w Warszawie radziecki Mietrostrój, po raz pierwszy ruszyły w 1949 roku. Od razu stały się atrakcją dla mieszkańców stolicy i wycieczek, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
12: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
3: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już kolejne części potrzebne do remontu, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, teraz pogoda.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Dziś od 11 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwe deszcze, w Tatrach i Bieszczadach może poprószyć śnieg.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: To jest program Owczarek, a w studio pani Magdalena Ożarowska, krytyczka teatralna, teatrolożka i redaktorka miesięcznika Teatr. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
13: Dziękuję, że znalazła pani czas, żeby odwiedzić Radio TOK FM. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Żeby zostać dyrektorem teatru, trzeba wygrać konkurs. Żeby wygrać konkurs, to trzeba obiecać tytuły, reżyserów, premiery i to na kilka lat do przodu. A potem? No a potem to, jak to mówią, musi to na Rusi. W Teatrze Powszechnym z 8 zapowiedzianych premier zostało 5. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie nie zgadza się chyba żaden tytuł. Pani nazwała to po imieniu obiecanki, czyli kto komu co obiecuje, kto kogo oszukuje, a może nie oszukuje. I czy są jakieś konsekwencje za to, że obiecuje się w konkursie jakiś program, a potem tego programu się nie realizuje.
14: Tak, dokładnie. W swoim tekście Obiecanki zwracam uwagę na takie bardzo częste zjawisko, które wydaje mi się nie miało jeszcze wystarczającej refleksji w polu środowiska teatralnego, czyli właśnie są te konkursy. W tych konkursach należy przedstawić koncepcje programowe i właściwie dzięki tym dokumentom tak naprawdę te osoby zostają dyrektorami teatrów, a potem zazwyczaj jest tak, że koło tam drugiego, trzeciego sezonu wszystko zaczyna się rozjeżdżać i nie zgadzają się ani nazwiska, ani tytuły. Może jakby oprócz tego, że kandydaci na dyrektorów czy dyrektorki teatrów są zobligowani, żeby te tytuły, nazwiska jakby osób, z którymi chcą współpracować przez najbliższe 5 lat, 3 lata, 7 lat, w zależności od tego, ile te kadencje trwają, no bo to się zmienia. To kiedyś było 5 lat, teraz jakby wprowadza się jakieś zamienne, alternatywne systemy. I tak, no i właśnie są te programy, które należy przedstawić. Nie jest to oczywiście jedyny wyznacznik tego i nie tylko dzięki tym programom jakby te osoby wygrywają te konkursy. Liczy się oczywiście doświadczenie, liczą się umiejętności zarządzania, menedżerskie i tak dalej.
13: Niemniej, dyrektora.
14: dyrektora, dokładnie, ale gdybyśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie doświadczenie i umiejętności, no to prawdopodobnie zawsze wygrywaliby najstarsi kandydaci, a dzięki właśnie tym koncepcjom programowym, zaproponowania, nie wiem, nieoczywistych rozwiązań, nieoczywistych spektakli, właśnie te osoby, nie wiem, które te doświadczenia mają mniejsze, mogą wygrać.
13: No dobrze, ale czy sytuacja, w której ktoś mówi, chciałbym zostać dyrektorem, dyrektorką teatru, to jest program, takie premiery, z takimi twórcami chcę współpracować i teraz po roku czy dwóch to się nie zgadza, to czy to nie jest przyznanie się do tego, że no właściwie nie znam się na swojej robocie?
14: Nie wiem, czy to jest to i czy to nie jest za mocne sformułowanie, bo to się nie dzieje i to nie jest realizowane z bardzo wielu różnych powodów. Czasem jest to z winy artysty, czasem jest to z winy teatru, na przykład, nie wiem, nieumiejętnego zarządzania budżetem, czyli na przykład jakby ta premiera miała kosztować, nie wiem, 200 tysięcy, okazało się nagle, że będzie kosztowała 400 tysięcy, bo tutaj pojawiły się jakieś takie koszty, które zostały nieprzewidziane, na przykład, nie wiem, jest jakaś fantastyczna scenografia, a jakby nie wiadomo było, że ta scenografia będzie w momencie rozpoczęcia prób, więc wiadomo, że potem jakby tych środków na kolejną premierę nie ma, więc nie wiem, trzeba ją odwołać. No tak, ale jakby te powody są różne, czasem to są jednak jakby świadome, konsensualne decyzje podejmowane zarówno przez dyrektorów, jak i przez osoby artystyczne.
13: Rozmawiamy o teatrze. Czyli rozmawiamy o pewnej umowności, o pewnej grze. Czy może te konkursy to jest fikcja, to jest taki spektakl, w którym uczestniczy całe środowisko, czyli kandydaci, komisje i urzędnicy i każdy wie, jaką ma rolę odegrać, tak żeby była albo komedia, jak poprzednio w Teatrze Dramatycznym, albo dramat, też w Teatrze Dramatycznym. I chyba każdy te reguły zna, oprócz zdaje się publiczności.
14: No tak, myślę, że nie wiem, może jakby mylę się, ale że nie wiem, widzowie, tak, którzy nie są ze środowiska, po prostu lubią do teatru chodzić, nie interesują się tym, nie sprawdzają tego, tak, tylko nie wiem, na Facebooku teatr ogłosi, że jest 5 premier, no ale jakby my wiemy, że kurczę, jakby jeśli pamiętamy, to coś się nie zgadza, miało być coś innego i to jest też tak, że te koncepcje programowe są udostępniane, one są, nie wiem, na BIP-ie, są na stronach teatru, są jakby w takim bardzo łatwym dostępie i można sobie to zweryfikować. No i właśnie, jakby jest to częste zjawisko. Czy to jest fikcja? No pewnie można tak o tym powiedzieć, no bo skoro jakby miało coś być, a czegoś nie ma, no to czy to jest jakby tylko jakaś forma takiej kiełbasy wyborczej? No tak, dlatego też jakby myślę, że ten tekst jakby mój nie jest tylko takim atakiem i zwróceniem uwagi, że tutaj jakby w teatrze dramatycznym czy w teatrze powszechnym to miało być coś innego, a jest tak, tylko bardziej o jakiś taki sens i jakby tego, czy nie powinniśmy tych konkursów urządzić inaczej.
13: Bo zdaje mi się, proszę mnie poprawić, ale ta osoba, ten kandydat czy kandydatka, która do swojego programu wpisze Minkowską, Lupę, Klatę, Fylicza, Twarkowskiego, no pewnie będzie miała przewagę nad tymi, który zaprosi inne nazwiska. Czyli trochę wygrywają ci, którzy pokazują najlepiej opakowaną obietnicę, której później nie muszą realizować.
14: No tak, tutaj pojawia się jeszcze kolejna kwestia, czyli czy te osoby, które są w tych programach,
13: w ogóle wiedzą?
14: Wiedzą o tym, że są w tych programach. Niestety nie zawsze tak jest. Właśnie na Facebooku pod moim tekstem wywołała się taka dyskusja, w którym właśnie reżyserzy i reżyserki zaczęli mówić jeszcze o jakichś innych jakby ciekawych praktykach, oczywiście ironicznie, że na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem jest również to, że jesteśmy wpisywani w koncepcje programowe i dzięki właściwie jakby naszym nazwiskom i naszym pomysłom, no bo często to jest tak, że to są jakby, nie wiem, tytuły, książki, tak, czy dramaty, które proponują właśnie reżyserzy, no i potem jakby już nie w momencie wygrania już totalnie się o nas zapomina, no i nie ma pieniędzy, albo jest to zbyt wysokie ryzyko artystyczne, nie było nim jakby w momencie wpisania w program, ale w momencie realizacji już to ryzyko może się pojawić, czy to są jakieś kwestie budżetowe. No tak.
13: No to teraz, gdyby trochę może zagrać adwokata drugiej strony, komu dzieje się krzywda, kiedy obietnice nie zostają spełnione?
14: Znaczy my jako widzowie bardzo cierpimy. Może teatromani, którzy nastawili się na to, że miał być spektakl, nie wiem, Katarzyny Minkowskiej, skoro już jej nazwisko padło, a jednak nie będzie i będzie, nie wiem, jakaś mniej znana reżyserka, która zaproponuje zupełnie inny tytuł. To tak, możemy o tym mówić, no ale oczywiście najbardziej cierpią reżyserzy i reżyserki, którzy, jak wiemy, pracują tylko i wyłącznie na umowie o dzieło. Nie są ubezpieczeni, więc w momencie po prostu, kiedy mają wpisany w kalendarz, że tutaj 3 czy 4 miesiące jakby poświęcą na pracę i nagle się okazuje w ostatnim momencie, czasem nie w ostatnim momencie, że jakby tej pracy nie będzie przez 4 miesiące, no to tracą przy tym dochód, tracą przy tym jakąś stabilność finansową. No więc tak, więc to jest grupa najbardziej narażona na to niespełnianie obietnic.
13: Biuro Kultury w Warszawie mówi, mamy narzędzia, możemy obciąć dotacje, kontrolować, nawet wypowiedzieć umowę. Pamięta pani jakieś przypadki, żeby coś takiego się wydarzyło?
14: Nie.
13: Czyli mamy, rozumiem, kolejnego uczestnika tego spektaklu, który oglądamy.
14: Tak, znaczy ja rozmawiałam z dyrektorem Biura Kultury Arturem Jóźwikiem, który oczywiście opowiedział o tym, że to nie jest takie, że tam po prostu jest nierealizowane i wtedy, nie wiem, wypowiadamy dotacje, zmniejszamy dotacje, czy na przykład ta osoba zostaje pracy pozbawiona, tylko że no wiadomo, że zachodzą pewne zmiany, no ale to wymaga zgody organizatora. Czy tak się dzieje, że nie wiem, nagle się okazuje, że tego spektaklu nie będzie i trzeba od razu aneksować umowę, jakim trybem to się dzieje, tak? Czy wystarczy na przykład mail albo telefon, że jakby hej, może tutaj jakby coś się wydarzyło, jednak zamiast tego możemy zrobić to, co wy na to, czy na przykład jest to bardziej formalne, no tutaj jakby do tego dostępu nie mamy.
13: Czyli, że na przykład zamiast uchodźców będzie o Fogu. Mieczysławie Fogu.
14: No tak, no Piotr Pacześniak na przykład w Teatrze Dramatycznym miał zrobić spektakl o aferze reprywatyzacyjnej, tam oczywiście było wspomniane również nazwisko Jolanty Brzeskiej, więc wiadomo, jakiś taki spektakl z...
13: Niewygodny,
14: z nutą kontrowersji. Jest to również twórca, który 2 lata temu w Teatrze Studio właśnie zrobił tekst niewygodny, więc od razu jakby uruchamia się takie pytanie, jakby no dlaczego go nie ma?
13: To jest też ciekawy wątek, ale do niego powrócę po informacjach. Gościem jest pani Magdalena Ożarowska, krytyczka teatralna, teatrolożka, redaktorka miesięcznika Teatr. Na stronie teatru znajdą państwo artykuł Obiecanki, w którym pani Magdalena Ożarowska precyzyjnie tłumaczy, co się dzieje, cóż to jest za dziwna praktyka, w której dyrektorzy czy kandydaci na dyrektorów i dyrektorki obiecują, mówią, jak te sezony będą wyglądały, a w praktyce okazuje się, że premier jest mniej i często to są w ogóle inne albo częściowo inne. Informacje o 10.20, po informacjach wracamy.
15: Reklama.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
18: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
17: O, wielka sprawa.
18: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Panie Pascalu,
20: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przecen na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
22: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
23: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
24: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
23: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Zaczynamy od najnowszego alertu RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikat do mieszkańców województwa lubelskiego. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy w polskiej przestrzeni operują samoloty. Po zmasowanym ataku ukraińskich dronów na Rosję w obwodzie riazańskim doszło do pożaru w rafinerii ropy naftowej, informuje agencja Reutera. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie. W wywiadzie dla dziennika Financial Times powiedział, że Ukraina przez 3 dni powstrzymywała się od atakowania rosyjskiej infrastruktury energetycznej w związku z wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwości zawieszenia broni w sektorze energetycznym. Ale według Zełańskiego, mimo wstrzymania przez Kijów uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne, Moskwa kontynuowała ataki na taką infrastrukturę w Ukrainie. Do 27 wzrosła liczba uczniów, którzy zginęli w wyniku zawalenia się dachu szkoły w mieście Peszawar w północnym Pakistanie. W katastrofie zginął również nauczyciel. Większość ofiar to dzieci poniżej 13 roku życia. Służby ratunkowe przewidują, że bilans ofiar może wzrosnąć.
28: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Ponad 4000 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka mówiła podczas wrocławskiego spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat, żeby opowiedzieć historię, które słyszała od teściów, rodziców czy dziadków. Akcja Świata jest za dużo rozpoczyna się we Wrocławiu w 1946 roku.
29: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, przyjaciół, bliskich krewnych, dalekich krewnych, znajomych przy Biedronce i wszystkich tych z Was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
28: W powieści śledzimy losy ponad 20 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Ciemne zaułki, tajemnicze postacie i klimat powojennej stolicy przyniosą się do wirtualnej rzeczywistości. Wszystko za sprawą spektaklu Zły na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Stolica zagra tu jedną z głównych ról, mówi reżyser Krzysztof Garbaczewski.
30: Sięgając do tej Warszawy lat 50. i dochodząc do dziś, mamy różne elementy, które mogą się łączyć z tymi różnymi czasami. Czasami jest to piosenka, czasami jest to robot pies, który też jest jakimś, można powiedzieć, dzisiejszym emblematem aparatu takiego technologicznego, aparatu władzy.
28: Premiera spektaklu jutro. PatchLab Festival po raz 15 zagości w Krakowie. Wydarzenie skupia się na sztuce cyfrowej. W programie spotkania, wystawy, performance, ale nie tylko, mówi Elwira Wojtunik, dyrektorka artystyczna festiwalu.
31: Będzie można doświadczyć efemerycznej postaci cyfrowej, czyli symulacji dotyku. Będzie można zobaczyć dialog, wysłuchać i zobaczyć dialogu audiowizualnego dwóch systemów sztucznej inteligencji.
28: Festiwal potrwa do niedzieli. Część wydarzeń odbędzie się w Pałacu Potockich, a także w Aptece Designu i Muzeum Manga. Utwór na orkiestrę inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiego Nobla. Po raz pierwszy wykonano wczoraj w Filharmonii w Sztokholmie. Szwedka Brita Byström dzieło Seen from Above, czyli widziane z góry, skomponowała na zamówienie Królewskiej Sztokholmskiej Orkiestry Symfonicznej. Utwór po raz drugi zostanie zagrany dziś. A kolejna Kultura w Toku o 14.20.
27: Sporo chmur dzisiaj, przelotnie będzie padać we wschodniej połowie kraju, a w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy najwyżej od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Państwa i moim gościem jest pani Magdalena Ożarowska, krytyczka teatralna, teatrolożka, redaktorka miesięcznika Teatr. W tymże miesięczniku znajdą państwo między innymi artykuł Obiecanki, w którym pani Magdalena Ożarowska pisze o tym, że kandydaci na dyrektorów i dyrektorki teatrów w czasie trwającego konkursu obiecują, że taki zrobię sezon, takich reżyserów zaproszę, takie tytuły zrealizuję, a kiedy już wygrywają tak i konkurs, to okazuje się, że w praktyce to wygląda inaczej. Przykładowo, Warszawa Teatr Powszechny miało być 8 premier w drugim roku, między innymi Noc Listopadowa, w reżyserii Klat, Frilicz, Medea, a w praktyce okazało się, że jest 5 premier i z planu zostali tylko Frilicz i Garbaczewski, ale z innymi tytułami. Dramatyczny. Miała być Boska Komedia, miały być Teczki, czyli miał być dokument o reprywatyzacji wspomniany przez panią i żaden z tych tytułów się nie pokrywa. Zamiast tego między innymi spektakl o Ninie Andrzej, czy monodram o Fogu. I też zastanawiam się, czy w pewnym sensie kiedyś się zamiast na przykład lustracji afery reprywatyzacyjnej robi spektakl o Ninie Andrzej, czy monodram o Fogu, czy to nie jest tylko zmiana tytułu, ale też trochę zmiana charakteru teatru.
14: Tak, z pewnością. Znaczy te tytuły, które miały być tutaj, nie wiem, mogły być niewygodne, mogły nieść ze sobą jakąś kontrowersję. Nie wiem, czy protesty, bo dawno jakby żadna premiera nie wywołała aż jakby takiego buntu społecznego.
13: W Olsztynie chyba.
14: Nie.
13: Katarzyna Minkowska, nie. Belen, tam o plakat coś było.
14: Tak, nie powiedziałabym.
13: Znaczy, taka aferka.
14: Tak, aferka. Myślę, że też jakby Katarzyna Minkowska jakby wraz z zespołem dobrze to obmyślała, bo to jest spektakl o tym, jak w Argentynie uzyskano prawo do aborcji. No i wiadomo, że to jest niby Argentynie, o argentyńskiej bohaterce, a z drugiej strony, jak się to ogląda, to czuje się taki ścisk w brzuchu, że może to jednak jest o Polsce. Ale tak naprawdę jakby sama treść spektaklu kontrowersji nie wzbudziła. Wzbudził ją plakat, na którym jest taki wizerunek no, Matki Boskiej. I to był problem, ale no nie wiem, nikt nie przyszedł pod teatr, nie skandowano, nie było transparentów. Więc dawno nie było po prostu takiego faktycznego, no nie wiem, jak w przypadku Klątwy Frylicza w Teatrze Powszechnym te już 10 lat temu.
13: Czyli też się trochę zmienia jak gdyby charakter teatru, czyli teatr dramatyczny, który no, raczej był takim teatrem, nie był to bezpieczny mieszczański teatr, który realizował klasykę, ale rozumiem, że powoli być może staje się takim bezpiecznym teatrem. Może w ten sposób chce się odróżnić od teatru vis-a-vis studio i TR Warszawa, który wkrótce wyląduje, także powiedzieć, my jesteśmy inni, nie łączcie nas.
14: Mhm. Znaczy, też myślę, że teatr dramatyczny po prostu tam przez wiele lat jakby dyrektorem był Tadeusz Słobodzianek, potem jakby przyszła Strzępka, wiadomo co się wydarzyło, na pewno tutaj w audycji poruszał pan ten temat, no i teraz jakby jest nowy dyrektor i myślę, że ten teatr dramatyczny cały czas szuka jakby swojego charakteru, no i trochę szuka, trochę błądzi i zobaczymy jakby, ale tak na pewno jakby te tytuły są bardziej zachowawcze.
13: Innym wątkiem, ale jednak też powiązanym z tym, o czym pani pisze w swoim artykule, jest pytanie, na które od lat próbuję znaleźć odpowiedź. Jakież to szczególne umiejętności, zdolności posiada reżyser, które można wykorzystać w zarządzaniu teatrem? Bo to jest trochę taka ścieżka w polskim teatrze, że jeżeli jest się wziętym lub nie wziętym reżyserem lub reżyserką, to w którymś momencie kolejnym jak gdyby szczeblem kariery jest zarządzanie teatrem. Nie wiem jak gdyby w jaki sposób zarządzanie spektaklem, jeżeli tak można nazwać reżyserię, przekłada się na zarządzanie instytucją kultury.
14: Sama sobie może będę adwokatką diabła i niektórzy mówią, że oczywiście...
13: Diablicy,
14: że to ma swoje przełożenie, no bo jednak, nie wiem, reżyserowanie spektaklu to jest czasem zarządzaniem kilkunasto bądź kilkudziesięcioosobowym zespołem. Czasem jest tak przecież, że na scenie jest kilkanaście osób, oprócz tego wszyscy realizatorzy i realizatorki, więc to robi się naprawdę bardzo duża ekipa, więc jakby te kompetencje jakby zarządzania są. To jest też tak, że jakby to są bardzo zawsze śmieszne momenty, ale kiedy właśnie taki reżyser, reżyserka się decyduje na to, żeby może właśnie jakby startować w jakimś konkursie, no to tak w ostatnim momencie na przykład jakby magisterkę trzeba napisać, no bo wcześniej to nie było ważne, no bo to był tylko jakiś taki papierek i tak jak się weszło do tego teatru i miało się te realizacje, to nie było ważne. No albo często jakby te konkursy wymagają jakby takiego zarządzania kulturą na papierze i trzeba szybko kończyć jakieś kursy, jakieś studia podyplomowe, żeby też właśnie jakby mieć ten taki narzędziownik teoretyczny.
13: To ja pobiegnę z panią tym tropem. Jeżeli zarządzanie instytucją kultury ma być podobne do zarządzania zespołem, czasem całkiem sporym, to gdybym konkurs organizował, to zwróciłbym się do tego zespołu z pytaniem, w jaki sposób ten przyszły dyrektor lub dyrektorka zarządza, a nie żeby mi naobiecywał gruszek na wierzbie.
14: No tak, znaczy ja też tutaj jakby taki argument przeciw, czyli no na przykład aktorzy podkreślają to, że to nawet może dobrze, że jakby, że taki dyrektor na przykład jakby jest też reżyserem, tak, bo na przykład jakby właśnie jak potem zacznie być tym dyrektorem i zrealizuje ten spektakl, no to pozna swoich aktorów, tak, bo gdyby był na przykład jakby takim menadżerem kultury, który przychodzi jakby, to doświadczenie oczywiście ma jakby w zarządzaniu, ale nie jest jakby osobą z aspiracjami artystycznymi, no to wtedy nie ma możliwości jakby i może nie potrafi tego uchwycić, jakby kto jest w czym dobry, kogo w ogóle jakby w tym zespole mam. No tak, tylko pytanie, czy jakby nawet jeśli aktorzy to lubią, to czy na przykład inne osoby, w której instytucji pracują, a jest ich zazwyczaj więcej, czy też patrzą na to w ten sposób? No bo oczywiście jeśli jakby reżyser jest również dyrektorem instytucji, w której reżyseruje, no pojawia się tutaj mnogość problemów, które były już szeroko omawiane, czyli to na przykład gdyby się wydarzyło coś jakby niefajnego, czy mówimy o mobbingu, o jakichś przekroczeniach, o jakiejś przemocy, no to co te osoby jakby, które są tam zatrudnione na etacie mogą zrobić, skoro jakby ta przemoc na przykład płynie od reżysera, który jest też dyrektorem. Co wtedy? Jakie oni mają narzędzia? Jakie są procedury? Czy na pewno te procedury jakby są transparentne, wystarczające i czy one chronią swoich pracowników?
13: No właśnie, ostatnio ukazał się na stronie miesięcznika Teatr ranking najbardziej wpływowych osób w polskim teatrze. Na pierwszym miejscu Katarzyna Minkowska, ale chyba zaraz za nią Paweł Dobrowolski, dyrektor naczelny Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który zdaje mi się, że jest takim pozytywnym przykładem kariery, czyli no, pamiętam, że jeszcze jako dramaturg pracował w Teatrze Studio, potem też miał różne teatralne przygody i doświadczenia, ale takie, które sprawiały, że trochę zobaczył, jak teatr wygląda od środka, a potem powoli też na poziomie zarządzania, tak? I w końcu zarządza, a nie, że reżyseruje, a potem nagle zostaje dyrektorem i właściwie nie wiem, o co chodzi.
14: Tak, my na pewno z jakimś taką dużą ciekawością, może wręcz z podziwem, przyglądamy się dyrekcji Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie. Tak, jak pan powiedział, jakby on miał jakieś takie doświadczenie swoje jako dramaturg w przedstawieniach. Niemniej właśnie teraz skupia się na tym, że jest tym dyrektorem, no bo to jest też tak, że na przykład jakby jak ktoś jest dyrektorem i reżyserem, no to oprócz tego, że jakby może reżyserować u siebie, no to też często na przykład reżyseruje gdzieś indziej, no i wtedy pojawiają się takie różne kwestie typu, no a co jakby wtedy się dzieje z instytucją, jakby kto podpisuje umowy, kto w ogóle jakby jest na miejscu.
13: Reżyser, jak dyrektor negocjuje z reżyserem, którym jest sam.
14: Mhm. Tak, dokładnie. Więc wracając do Dobrowolskiego, tak, to jest jakby ten taki wyjątek i na pewno się to zmienia, bo na przykład Anna Rochowska, dyrektorka TR Warszawa, również jest, nie jest artystką, jest z pedagogzką teatru, więc też tutaj jakby nigdy nie realizowała przedstawień jakby jako artystka.
13: Czy w pośród tych komentarzy, które pojawiły się po pani tekście obiecanki, byli jacyś dyrektorzy lub dyrektorki, które zabierały głos w sprawie tekstu?
14: Tak, zdaje się, że tak. Właśnie no tłumacząc jakby, że to jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, że to jest trudne. Jakby już tutaj nie jestem w stanie przywołać teraz nazwisk tych osób, ale jakby myślę, że te argumenty były podobne. Tak, czyli że jakby no ciężko jest po prostu, że w tym momencie się udało i to jest też tak, że jednak jak tworzy się tę koncepcję programową, no to nie wiadomo, czy się wygra. Nawet jeśli jakby te tytuły, tak, czy jakby te projekty uzgodniło się z reżyserami i z reżyserkami, no to potem na przykład jakby one mogą już, nie wiem, robić coś innego w innym miejscu, jakby te daty się pokrywają, więc wiadomo, że jakby są różne sytuacje, że to się rozjeżdża, ale to jest po prostu takie zjawisko, o którym ja piszę, czyli że to jest bardzo powszechne, no i że wiadomo, że coś może się wysypać zawsze, ale to jest tak, że praktycznie nie pokrywa się nic, więc to jest zastanawiające.
13: Osoby, które są zainteresowane tekstem, odsyłam do miesięcznika Teatr, teatr-pismo.pl. Tam znajdą Państwo różne inne ciekawe teksty. A gościem była pani Magdalena Ożarowska, krytyczka teatralna, teatrolożka i redaktorka miesięcznika Teatr. Bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
13: Informacje TOK FM o 10.40. Po informacjach Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzień dobry, Ewo.
0: Dzień dobry. To oczywiste, że zamiast sądzić się ze szpitalem lub ubezpieczycielem, lepiej zawrzeć ugodę. Ale co powinniśmy wiedzieć przed podpisaniem takiej ugody? Czy ta ugoda to sukces pacjenta, czy tylko ustępstwo wobec szpitala? Właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy w kolejnym odcinku Prawo bez recepty. Spotykamy się już po informacjach, na które serdecznie zapraszam. Ewa Podolska.
1: Autopromocja.
4: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: krztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek wieści z Dolnośląskiego odcinka S3. Po wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i busa, droga ekspresowa między węzłami Lubin Południe a Legnica Północ w kierunku Legnicy jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. W wypadku jedna osoba została ranna. RCB odwołało alert rozesłany do mieszkańców Lubelskiego. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, brzmi komunikat. W przestrzeni powietrznej operowały myśliwce. Trwa ustrojowy zamach stanu, ocenił prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, odnosząc się do sytuacji wokół instytucji. Jak powiedział w Polsat News, wczoraj spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i omówił z nim różne scenariusze. Wczoraj w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta złożył wybrany przez Izbę na sędziego Trybunału Maciej Berek. Karol Nawrocki nie uczestniczył w ceremonii. Po uroczystości Berek udał się do siedziby Trybunału, ale Święczkowski nie dopuścił go do orzekania. 3 lata po wyborach parlamentarnych połowa Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska nie służy dobrze Polsce. Jednocześnie 4 na 10 Polaków ocenia go pozytywnie. Tak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Co ciekawe, co czwarty wyborca trzeciej drogi i co czwarty głosujący na nową lewicę ma krytyczną opinię na temat rządu Tuska. Najgorzej jego gabinet oceniają wyborcy PiSu i Konfederacji. Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze zarejestrowała 4 kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu numer 20, obejmującym powiaty Krośnieński, Świebodziński i Zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę. Wybory uzupełniające w tym okręgu zaplanowane są na niedzielę 22 listopada. Wybrany w nich senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Startują wdowa po generale Zdzisława Różańska, była posłanka Joanna Senyszyn, były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej. Władze Rumunii poinformowały, że 8 członków załogi tankowca, na którego pokładzie wybuchł pożar, jest uważanych za zaginionych, informuje o tym agencja Reutera. Służby kontynuują poszukiwania. Jednostka pływała pod banderą San Marino. Doszło także do pożaru na pokładzie statku pod banderą Komorów, który znajdował się na rumuńskich wodach terytorialnych. Załoga została ewakuowana. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pożarów. Premier Czech Andrej Babisz powiedział przed szczytem Unii Europejskiej, że wraz z premierką Włoch Giorgią Meloni zaprezentuje wspólną inicjatywę w sprawie obniżenia cen energii. Według niego winny jest system ETS. Wysokie ceny energii będą jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dzisiaj szczytu w Brukseli. Pochmurny czwartek, przelotnie popada we wschodniej połowie kraju. 11 stopni pokażą termometry w Białymstoku, 12 w Lublinie i Rzeszowie, 13 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 14 w Gdańsku, Koszalinie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu, 15 będzie w Zielonej Górze i Szczecinie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, kolejny odcinek naszego cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie, mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani mecenas reprezentuje poszkodowanych pacjentów w sprawach i ich rodziny w sprawach o błąd medyczny. Dzisiaj kwestia ważna, kwestia pojawiająca się często, gdy jest spór. Ludzie z natury swej nie chcą się sądzić. Chcieliby sprawę zakończyć jak najszybciej. Ja tu mówię o tej stronie chory, jego rodzina i tak dalej. Druga strona w zasadzie też. Czyli pojawia się pojęcie dogadajmy się, tak? Czyli pojęcie nazywane

0: ugodą. Kwestia ugody pojawiała nam się, gdy mówiliśmy już o co jest, jak sprawa znajduje się w sądzie i tak dalej. Ale ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj postarały się tak zebrać te podstawowe informacje i ważne dla nas dotyczące ugody. Na każdym etapie, od razu na początek proponuje się ugodę. Kto, co?
1: Chcielibyśmy, żeby większość tych spraw o błędy medyczne kończyły się ugodą, bo to jest, tak jak pani redaktor zauważyła, coś, co pacjent ma nie tylko w tyle głowy, czyli coś, co jest stresujące po prostu, ale to jest czasami być albo nie być, żeby ten spór zakończyć, żeby uzyskać środki finansowe na leczenie, żeby już zapomnieć o sprawie. Z punktu widzenia szpitala i ubezpieczyciela czy innych podmiotów leczniczych to już nie jest takie proste. Te podmioty nie są zdeterminowane, żeby zawierać ugody, żeby kończyć spory polubownie.
0: A to nie jest tak, że one by były zainteresowane, tylko uważają, że roszczenia drugiej strony są kosmiczne. Zawarłyby ugody na poziomie 10 razy mniej panu damy.
1: Jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, to już jest pół sukcesu, czyli można się dogadać, jeżeli chodzi o kwoty. Natomiast problemem w tych ugodach w sprawach o błąd medyczny jest odpowiedzialność co do zasady. Po prostu szpitale i ubezpieczyciele bardzo niechętnie przyznają, że ponoszą odpowiedzialność za błąd medyczny, za stan zdrowia pacjenta, że leczenie było nieprawidłowe. Ale wracając do pytania. Ugody mamy zasadniczo podzielone na dwa typy. Ugoda pozasądowa, czyli taka, gdzie pacjent w ogóle nie idzie do sądu, tylko pisze wezwanie do szpitala, do ubezpieczyciela szpitala. Ubezpieczyciel prowadzi likwidację szkody. Dochodzi do przekonania, że rzeczywiście ta odpowiedzialność jest i zaczynają się rozmowy. I wtedy ubezpieczyciel często proponuje ugodę pozasądową, na określonych warunkach. To te warunki oczywiście można negocjować, ale w ograniczonym zakresie, bo ubezpieczyciele lubią prowadzić w tym zakresie co najwyżej korespondencję. A szpital, ze szpitalami różnie bywa. Szpitale albo wręcz stają okoniem i nie chcą pozwolić, żeby ubezpieczyciel zawarł ugodę. Za tym stoją różne motywy, począwszy od obawy o podniesienie składki ubezpieczeniowej za następne okresy, ale też obawa o to, że to będzie się kładło cieniem na określonych lekarzy, którzy byli zaangażowani w proces leczenia i tak dalej, i tak dalej. Bywa też odwrotnie, że szpital bardzo chce zawrzeć ugodę, a ubezpieczyciel się nie zgadza. Więc bywa różnie na tym etapie ugody przedsądowej, ale jeżeli tylko rzeczywiście sprawa nie budzi większych kontrowersji, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to prędzej czy później udaje się uzgodnić kwotę, która satysfakcjonuje obie strony. Z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli to jest kwota, która może załatwić raz na zawsze wszystkie roszczenia pacjenta.
0: Bo to jest istotą ugody też. Dajemy pieniądze, ale ty już więcej nie będziesz występował przeciwko nam.
1: No, najczęściej, czy może mogę nawet powiedzieć w 99% warunkiem zawarcia ugody przez szpital i ubezpieczyciela jest zrzeczenie się wszystkich dalszych roszczeń. Czyli pacjent musi się dwa razy zastanowić, czy na pewno jest gotowe na takie ryzyko, no bo może się okazać, że za 2-3 lata ujawnią się jakieś następstwa, które były w jakimś stopniu do przewidzenia, ale miał nadzieję, że one nie nastąpią. Zrzekł się roszczeń, a tu pojawia się konieczność płacenia i leczenia komercyjnego i za to już ubezpieczyciel nie wyłoży dodatkowych rekompensat, nie zapłaci.
0: To szczególne ma chyba też znaczenie w wypadku dzieci bardzo poszkodowanych. Nie wiemy, co będzie w przyszłości.
1: To wszystko zależy od szkody na zdrowiu, bo czasami sprawa jest w miarę jednoznaczna, na przykład chodzi o nieprawidłowe leczenie złamania, które w efekcie udało się na przykład operacją naprawczą poprawić stan zdrowia dziecka i tak dalej, i tak dalej. I jakby ryzyko tych następstw jest zerowe, ale tak czy tak, jeżeli rodzice mają zamiar zrzec się roszczeń w imieniu dziecka, to muszą mieć na to zgodę sądu opiekuńczego i to musi być zgoda uprzednia, czyli zanim zawrze się ugodę.
0: Drugą skrajnością są te sytuacje, gdy poród przebiegał nieprawidłowo z winy szpitala i dziecko rodzi się niepełnosprawne, z niepełnosprawnością i tutaj rzadko chyba kiedy dochodzi do takich ugód, że rodzice się zrzekają, prawda, w imieniu dziecka wszelkich dalszych roszczeń.
1: Jeżeli niepełnosprawność ma charakter trwały i poważny, to absolutnie nigdy nie doradziłabym rodzicom zawierania ugody, która by obejmowała zrzeczenie się roszczeń, przede wszystkim tych rentowych, dlatego że dzisiaj renta na zwiększone koszty utrzymania, leczenia takiego dziecka, a potem osoby dorosłej, no to są kwoty rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych i nawet jeżeli rodzice dostaną milion czy dwa miliony takiej, nazwijmy to, skapitalizowanej renty, no to wiadomo, że to nie pokrywa wydatków do końca życia takiego dziecka.
0: Ugodę można zawrzeć, sprawa w ogóle nie idzie do sądu, ale sprawa idzie do sądu, trwa już jakiś nawet czas i może też wtedy dojść do zawarcia ugody. Jaka jest różnica?
1: Ugoda sądowa jest zawierana przed sądem i ma taką moc, że ona zastępuje wyrok, czyli wystarczy tylko nadać klauzulę wykonalności, jeżeli któraś ze stron, przede wszystkim ze stron pozwanych oczywiście albo interwenient nie wykonuje tej ugody, no to poszkodowany pacjent ma łatwiejszą drogę do wyegzekwowania tych pieniędzy uzgodnionych w ugodzie. Kiedy dochodzi do ugody sądowej? Najczęściej wtedy, kiedy jesteśmy już po pierwszej, drugiej, trzeciej opinii biegłych, które już po pierwsze przesądzają odpowiedzialność co do zasady, po drugie już wskazują kierunek roszczeń, jakie sąd może uznać za zasadne, na przykład kwestie renty. I wtedy już ubezpieczyciel najczęściej idzie po rozum do głowy i mówi, to może byśmy zawarli ugodę, bo jak zawrzemy ugodę, to najczęściej strona powodowa musi z czegoś zrezygnować. No, na tym polega ugoda, że spotykamy się zwykle może nie w połowie drogi, bo ta połowa drogi to nie zawsze jest automatem, bo wszystko by zależało od tego, ile kto żąda, a tak nie jest. Te kwoty się urealnia. Zwykle żądaniem ubezpieczyciela niestety jest żądanie rezygnacji z odsetek, a po kilku latach procesu te odsetki zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, już nie ma wątpliwości, że odsetki się powodowi należą od, nazwijmy to umownie, od wezwania ubezpieczyciela czy szpitala do zapłaty. Te odsetki stanowią niebagatelną kwotę i niebagatelną część całej rekompensaty. Wtedy można powiedzieć, że piłka jest po stronie powoda, czyli poszkodowanego pacjenta i rozmawiamy i te decyzje są trudne. Ja w praktyce spotykam się z wieloma postawami. Na przykład niektórzy moi klienci, to jest rzadkość, ale się zdarza, mówią, pani mecenas, na tym etapie to ja już nie chcę żadnej ugody. Ja chcę, żeby to sąd rozstrzygnął. Chcę, żeby to sąd powiedział, że oni wyrządzili mi krzywdę, że należy się taka i taka rekompensata. Nie chcę podejmować sam decyzji. I ja to rozumiem. Jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby czekać na wyrok sądu.
0: Tyle to czasu trwa, ja już to w tyle zainwestowałem. Ugody to mogła być wcześniej, ale teraz to już chcę, żeby sąd.
1: Dokładnie tak. Drugi typ moich klientów to tacy, którzy mówią, ja nie wiem. To co pani mecenas sądzi? No i to jest oczywiście trudne, bo decyzja o kwotach jest zawsze trudna, dlatego że ja nie jestem wróżką. Niestety nie jestem w stanie wywróżyć ani z fusów, ani ze szklanej kuli, jaka będzie decyzja sądu. Oczywiście bazując na doświadczeniu, na wiedzy z analogicznych spraw mogę coś zakładać. I ja mam taką metodę, że naprawdę głęboko się nad tym zastanawiam i jeżeli jestem pewna, że wygram, oczywiście trudno mówić o pewności w przypadku takich spraw, ale jeżeli mam takie przeczucie, przekonanie, że wygram, że wygramy w tej sprawie więcej niż proponuje druga strona, to mówię jak jest, że w mojej ocenie mamy szansę wygrać więcej, ale jeżeli nie mam pewności, że wygramy więcej, albo wręcz mam pewność, albo głębokie przekonanie, że możemy wygrać mniej z różnych względów, bo na przykład takie sygnały wysyła sędzia, bo mamy jednak nie takie mocne dowody na wysokość szkody, to mówię, że ta ugoda jest do wzięcia, mówiąc krótko, na etapie wynegocjowanym. Więc to są trudne decyzje, trudne sprawy, ale na pewno ugoda, no każda ugoda jest, jak to mówią, lepsza niż wyrok, chociaż są sytuacje, kiedy wyrok jest lepszy, ale te są do rzadko, te należą do rzadkości. Zasadnicza różnica między ugodą pozasądową a sądową to też kwestie podatkowe, ale tutaj trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do podatków, bo co do zasady to, co mamy w ugodzie sądowej, jest zwolnione od podatku, ale są pewne wyjątki i w drugą stronę. Ugoda pozasądowa, ostatnie interpretacje organów sądowych są takie, organów skarbowych są takie, że kiedy wypłata następuje z ubezpieczenia szpitala i płaci ubezpieczyciel, to jest to wolne od podatku, ale jeżeli część na przykład do tej ugody dopłaca szpital albo podmiot leczniczy, to już nie jest to zwolnione od podatku.
0: Znaczy całość wtedy też nie jest zwolniona.
1: Nie, tylko ta część...
0: A ta część, co szpital dopłaca.
1: Właśnie, ale tak jak mówię, to są niuanse związane z formą ugody, z tym, co się składa na rekompensatę, z datą zawarcia tej ugody i tu trzeba być ostrożnym.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę.
0: Mecenas Jolanta Budzowska była naszym gościem.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Mijają 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. Nie wszyscy są zadowoleni z rządów Donalda Tuska. Sukces Maji Chwalińskiej w turnieju Wuhan dziś. Na kort wyjdzie Iga Świątek. Minęła 11. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. 600 stron aktu oskarżenia i prawie 30 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, który pojawił się dziś w warszawskim sądzie okręgowym.
9: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
8: Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi korupcję i oszustwo. Największym blokującym rządu koalicji 15 października jest prezydent Karol Nawrocki, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha. Mija właśnie 3. rocznica od wyborów parlamentarnych, które dały większość obecnej koalicji z premierem Donaldem Tuskiem na czele.
10: Ten rząd z powodu tego, że mamy w Pałacu Prezydenckim takiego prezydenta, jakiego mamy, który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa, no nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
8: Według sondażu Ibris dla Radia Z negatywną opinię o jego gabinecie wyraża ponad 49% respondentów. Niewiele ponad 42% uważa, że obecny rząd dobrze służy Polsce. Pozostałe 8% ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. Sondaż pokazuje również wyraźne różnice w ocenach rządu między elektoratami poszczególnych ugrupowań. Wśród osób, które w wyborach parlamentarnych w 2023 roku głosowały na Koalicję Obywatelską, 95% pozytywnie ocenia działalność gabinetu Donalda Tuska. Zupełnie inne nastroje panują wśród ówczesnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, z których 92% uważa, że obecny rząd nie służy dobrze Polsce. Podobną opinię wyraża 82% wyborców Konfederacji, choć 17% tej grupy ocenia działania rządzących pozytywnie. Bogdan Święczkowski użył siły wobec sędziego Macieja Berka, powiedział w poranku TOK FM sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Toborowski. Sędzia Berek chciał rozpocząć pracę w Trybunale. Do jego siedziby przyjechał zaraz po tym, jak w Sejmie złożył ślubowanie i odpowiednie dokumenty wysłał do prezydenta. Byłem świadkiem tego zajścia, przyznał w rozmowie z Karoliną Lewicką sędzia Taborowski.
11: Tak, te zdarzenia miały miejsce, to mogę potwierdzić. No wyglądało to tak, że po spotkaniu, które pan sędzia Berek miał z panem prezesem Świeczkowskim, chcieliśmy przejść do tej części sędziowskiej. W pewnym momencie podbiegł pan Świeczkowski i wypchnął z drzwi pana Berka i tam potem w tych drzwiach już stanął.
12: Czy Bogdan Święczkowski sprawiał wrażenie kompromisowe czy konfrontacyjne?
11: To nastawienie jest cały czas konfrontacyjne, prawda? My od kwietnia próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli zacząć pracować.
8: A prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dochodzenie w sprawie niedopuszczenia sędziów do orzekania. Kierujący Trybunałem Bogdan Święczkowski uważa, że sędzia Berek złożył ślubowanie nieskutecznie, a sytuację wokół Trybunału określa jako ustrojowy zamach stanu. Trwa walka o kształt unijnego budżetu na lata 2028-2034. Według premiera Holandii propozycja jest nie do przyjęcia. Rob Jetten stwierdził przed rozpoczynającym się dziś w Brukseli szczycie, że budżet musi zostać zmniejszony i zmodernizowany. Podobnie uważa Szwecja. Jej premier Ulf Kristersson argumentował, że przewidywany wzrost szwedzkiej składki o 60% jest nie do zaakceptowania. Jego zdaniem porozumienie nie zostanie osiągnięte ani w tym miesiącu, ani w kolejnym. A nie jest nawet pewne, czy uda się je wypracować przed końcem roku. Irlandia, która sprawuje obecnie unijną prezydencję, zaproponowała zmniejszenie unijnego budżetu o 8%. Największe cięcia dotyczyłyby wydatków na konkurencyjność i bezpieczeństwo. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką. Michał Waszkiewicz.
7: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11. na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
13: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
7: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: A kolejne informacje w TOK FM o 11.20. Za chwilę prognoza pogody.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
8: Najcieplej teraz w Gdańsku, 13 stopni, najchłodniej w Kłodzku tylko 5. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą 11 stopni w Białymstoku, 12 w Lublinie i Rzeszowie, 13 w Warszawie i Łodzi, 14 w Poznaniu i Bydgoszczy, 15 we Wrocławiu. Deszcz możliwy dziś we wschodniej połowie kraju, a w górach śnieg.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Dawno, dawno temu, a dokładnie 38 milionów lat temu, Lubelszczyzna była dnem morza i pływał w tym morzu waleń, ale wielkości delfina. I wyglądał bardziej jak gad morski niż jak wieloryb, a za plecami miał 9-metrowe rekiny, przed którymi uciekał. Niedawno tegoż właśnie walenia szczękę znaleziono w kopalni bursztynu pod Lubartowem, co oczywiście rodzi pytanie, po co waleniowi bursztyn? I to jest taki pierwszy ślad w Polsce. Dzisiaj o prawaleniach, czyli o tym, jak krewny hipopotama zamienił nogi na płetwy, opowie Państwu dr Daniel Tyborowski, paleontolog z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Dzień dobry.
16: Skłamałem?
17: Nie, wszystko się zgadza.
16: No proszę, to po co walenią bursztyny?
17: Po nic. To jest koincydencja, że tam mamy i bursztyny, i się trafił fragment walenia. To jest kopalnia, w ogóle ten region Lubartowa, tak zwana Górka Lubartowska, to jest słynny taki obszar, gdzie są złoża bursztynu, tak zwany bursztyn lubelski. I to są złoża, które powstawały te około 38 milionów lat temu w płytkim morzu, bardzo blisko lądu. Ten brzeg musiał być blisko, no bo bursztyn pochodzi z żywicy drzew, które żyją na lądzie. No i ten bursztyn trafiał do tego pramorza na Lubelszczyźnie, niesiony rzekami, był rozprowadzany wzdłuż wybrzeża. Czy te walenie miały świadomość o tym, że tam bursztyn się odkłada? Podejrzewam, że nie.
16: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o takie dawne, dawne czasy, czyli kilkadziesiąt milionów lat temu, to wydawało się, że Polska nie jest jakimś ciekawym obszarem, bo jesteśmy gdzieś pomiędzy Zachodem a Wschodem, ale 38 lat milionów temu to była droga wodna i tutaj się cała masa rzeczy ciekawych wydarzała. Kiedy pan usłyszał o tym wielorybie spod Lubartowa, jakbyśmy go nazywali, to myślał pan, że to ściema? Czy od razu się pan zapalił?
17: Raczej się zapaliłem. Znaczy to jest tak, że ja miałem podejrzenia wcześniej, że w tego typu osadach na Lubelszczyźnie mogą występować skamieniałości waleni. Miałem podejrzenie.
16: Osadach w sensie pyłu osadowego?
17: W skałach, tak. Nie w skałach osadowych. Nie w wiosce, tylko tak geologicznie mówiąc, osad to jest powiedzmy skała osadowa. To, co się osadziło kiedyś tam. Miałem podejrzenia, dlatego że znane są z tych skał na przykład zęby rekinów, właśnie tu wspomnianych. No tylko, że zęby rekinów to nawet jak ktoś powiedzmy nie studiował, nie wiem, geologii, paleontologii, rozpozna ząb rekina raczej, szczególnie jak jest duży, no bo wszyscy mniej więcej gdzieś tam z popkultury też wiemy, jak paszcza rekina wygląda i jaki kształt mają zęby rekina. Jeśli idzie o kości waleni, czy w ogóle kości z czaszki na przykład, albo kręgi, albo żebra, no to tutaj bardzo często nawet i eksperci mają problemy z rozpoznaniem, co jest co, no bo kawałek kości to jest jakiś taki bliżej nieokreślony fragment, mało charakterystyczny, no chyba, że będzie jakaś szczęka z zębami właśnie. Więc ja miałem takie podejrzenie, że mogą tam występować jakieś szczątki ssaków morskich, ze względu na to, że po pierwsze, no już mieliśmy te rekiny, więc wiedziałem, że jest to stanowisko, które ma, powiedzmy, odpowiednie warunki środowiska były, żeby się skamieniałości kręgowców zachowywały. A druga rzecz jest taka, że właśnie w skałach z tego samego wieku w Ukrainie i w środkowych Niemczech występują kości waleni. A z takiej wiedzy już ogólnogeologicznej wiedziałem, że tu nie było żadnej bariery między tymi obszarami. Polska była właśnie takim korytarzem łączącym z jednej strony na zachodzie się z, powiedzmy, zbiornikiem przyszłego Morza Północnego, a z drugiej strony na wschodzie właśnie przez Ukrainę z morzami, które pokrywały aż hen daleko Azję Środkową. Więc no, siłą rzeczy tutaj jakieś stwory żyć musiały i warunki też były dobre, żeby ich skamieniałości się tworzyły.
16: Na stole laboratoryjnym, można tak rzec, leży nie cały waleń, tylko leży jego szczęka. Fragment żuchwy, zdaje się, tak? Proszę to jakoś nam pięknie opisać, żebyśmy mieli świadomość, jak ten prawaleń wyglądał.
17: To jest fragment szczęki, więc ktoś mógłby powiedzieć, że co my tam możemy wiedzieć na podstawie jakiegoś ułamanego fragmentu kości, no ale w paleontologii jest tak, szczególnie w paleontologii kręgowców, że no zwykle nie znajdujemy całego ładnego szkieletu, tylko jakieś tam elementy i próbujemy na podstawie ich budowy zrekonstruować wygląd zwierzaka. Są takie miejsca na ziemi, gdzie mamy kompletne szkielety, i one nam bardzo pomagają w rekonstrukcjach wyglądu zwierząt. Tu jeśli idzie o te takie walenie sprzed tych około 40 milionów lat, jest takie słynne stanowisko Wadi al-Hitan w Egipcie. To jest, dosłownie to się tłumaczy jako Dolina Wielorybów, gdzie na pustyni...
16: Wieloryby na pustyni.
17: I tam są rzeczywiście kompletne szkielety, ładnie ułożone, tak jak sobie to wyobrażamy z filmów jakichś, gdzie badacze na pustyni odkopują jakieś stwory. To dosłownie tak wygląda. Więc na podstawie porównania z takimi bardziej kompletnymi znaleziskami możemy dokonać rekonstrukcji. Tutaj ten fragment szczęki to jest ta część z tyłu żuchwy, czyli jakbyśmy się dotknęli, jak państwo dotkniecie dłonią tutaj, tak, gdzie mamy ósemkę i kącik żuchwy i to miejsce, gdzie żuchwa nam tutaj pod ucho wchodzi, to jest mniej więcej ten fragment. I rzeczywiście
16: Ale czy waleń miał ucho?
17: Miał ucho. Nie miał małżowiny takiej zewnętrznej, ale ucho miał. Natomiast to jest ten, czyli tył żuchwy i mamy ślady po 4 ostatnich zębach, czyli 3...
16: Wypadły?
17: Wypadły, nie znaleźliśmy ich, ale zębodoły się zachowały w dobrym stanie, więc mogliśmy powiedzieć, to jest akurat dosyć taki diagnostyczny fragment, mogliśmy to porównać z innymi formami. Było to zwierzę niepodobne do dzisiejszych waleni, to na pewno.
16: Czyli bardziej hipopotam?
17: To już kompletnie też nie. Dlaczego zupełnie inne? Dlatego, że w tamtym czasie, to jest taka epoka, która się nazywa eocenem, klimat był dużo cieplejszy niż dzisiaj. To w zasadzie moglibyśmy stwierdzić, że ten klimat był dużo bliższy erze dinozaurów niż czasom dzisiejszym. Na biegunach nie było czap lodowych. Było dużo cieplej, to była tak zwana ziemia cieplarnia. My dzisiaj żyjemy w ziemi chłodni. To przejście z ziemi cieplarni na chłodnie miało miejsce mniej więcej te 34 miliony lat temu, więc zaraz po tym, jak się te skały w Lubartowie tworzyły. No więc skoro było dużo cieplej, no to te walenie nie były tak, no mówiąc wprost, grube jak dzisiejsze walenie, które muszą mieć grubą warstwę tkanki tłuszczowej, żeby się chronić przed zimnymi temperaturami. To były zwierzęta smukłe, wydłużone. Te prawalenie z Egiptu, z tego Wadi al-Hitan, to są takie niesłychanie wężowato wyciągnięte. Ten nasz pewno tak wężowaty nie był, bo był też dużo mniejszy, ale na pewno był raczej szczupły niż gruby i bardziej przypominał pewno jakiegoś, nie wiem, gada morskiego mozazaura niż dzisiejszego delfina.
16: A skąd wiadomo, po czym się poznaje, że to waleń, a nie na przykład foka, krokodyl, jakiś ssak lądowy, którego zbyła rzeka, albo inny...
17: Całkiem to jest trafne pytanie, dlatego że no wiemy, że ten ląd był blisko, więc zachodzi podejrzenie, że może rzeczywiście rzeka tu zmyła kogoś z lądu. Tutaj bardzo pomocna jest budowa wewnętrzna kości. Jeżeli mamy zwierzę, którego przodkowie żyli na lądzie, a w przypadku waleni tak jest, to znaczy, że przystosowując się do życia w morzu, trzeba było wykształcić odpowiednie przystosowania, żeby móc w ogóle pędzić wodny tryb życia. Co to znaczy? To znaczy, że oprócz takich oczywistych faktów, jak to, że łapy się zmieniają w płetwy i nie wiem, powstaje płetwa ogonowa, grzbietowa, tego typu struktury, to same kości muszą stać się cięższe. Dlaczego? Dlatego, że to są zwierzęta, które oddychają powietrzem atmosferycznym. Wszyscy znamy ten taki obrazek, jak wieloryb wystawia nozdrza i wystrzeliwuje, prawda, fontannę i bierze nowy haust powietrza. One mają płuca tak jak my i oddychają powietrzem atmosferycznym, więc to powietrze stanowi dla nich siłę wyporu. Szkielet musiał się stać obciążony i to bardzo ładnie widać w tych kościach, że zewnętrzna część tej tkanki jest ta tak bardzo zgrubiała, natomiast wewnętrzna część, normalnie jak przekroimy kość, nie wiem, kurczaka, czy nawet, nie wiem, kość psa, jak zobaczymy w środku, to ona jest mocno taka beleczkowata. Tam jest dużo pustych przestrzeni. To się mówi, że to jest kość gąbczasta. No tutaj ona była dużo mniej gąbczasta. To znaczy ta wewnętrzna struktura była, tam było mniej pustych przestrzeni, była po prostu zagęszczona. Czyli po pierwsze zwiększenie gęstości kości, a po drugie pogrubienie tej części korowej.
16: A ile lat, albo tysięcy, albo milionów lat musiałby upłynąć, gdybym zdecydował się na życie w rzece i żeby pomiędzy moimi palcami pojawiły się błony?
17: To by się panu nigdy nie wydarzyło, dlatego że to się dzieje na przestrzeni kolejnych pokoleń, a nawet setek i tysięcy pokoleń.
16: A skąd ewolucja wie, że...
17: Ewolucja tego nie wie. To się dzieje ze względu na zmiany warunków środowiskowych. No i organizmy albo się przystosowują, albo wymierają. Co to znaczy przystosowują się? To znaczy, że często to mogą powiemy? Mieć... To powiemy po przerwie. Dobra,
16: po informacjach.
17: Po informacjach.
16: Pan doktor Daniel Tyborowski, paleontolog z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest w studio. Dzisiaj prawalenie. Są tematem naszej rozmowy. Informacje o 11.20.
18: Reklama.
19: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com. www.lubelszczyt.pl.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
22: Janie, skarpeta na pieniądze.
23: Się rozpadła.
22: Noż do 100.
23: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
24: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
25: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
26: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
25: Pewne zwycięstwo.
26: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
27: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
28: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
29: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 11.20, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała obywatela Szwecji, którego Moskwa oskarża o szykowanie działań dywersyjnych na obiektach wojskowych. Informacje podaje niezależny rosyjski portal Meduza. Władze Szwecji poinformowały, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Postępowanie karne przeciwko obywatelowi Szwecji dotyczy nielegalnego przekroczenia granicy rosyjskiej, ale FSB chce wszcząć również sprawę karną dotyczącą aktywności najemniczej i działalności w organizacji terrorystycznej. Wczoraj FSB zatrzymała na Dalekim Wschodzie Rosji japońskiego korespondenta, który według tej służby miał zbierać informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej na zlecenie japońskiego wywiadu. Parlament Europejski opowiada się za dalszym zaostrzeniem sankcji wobec Rosji w związku z nasileniem rosyjskich ataków na Ukrainę, powiedziała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli. Dodała, że Europa nie może odwracać wzroku od sytuacji w Ukrainie, a Stany Zjednoczone zaproponowały państwom europejskim odmrożenie części rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod nadzór Waszyngtonu, aby skłonić Rosję do wznowienia negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy, poinformował dziennik Financial Times. Europejscy przedstawiciele odrzucili te propozycje. Pomysł padł w zeszłym tygodniu podczas rozmów w Miami z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i NATO. Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 162 tysięcy kontroli placówek i zatrzymali 187 osób, poinformowała policja. Działania w całej Polsce trwają od piątku, a na najbliższą sobotę planowany jest rodzinny trening bezpieczeństwa. Tylko na Podkarpaciu odbędzie się ponad 700 miejscach. Spotkania odbędą się od 10 do 14. Ćwiczenia są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli, aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
31: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów, rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obronić obrońcą tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
30: Pochmurny dzień, przelotnie popada we wschodniej połowie kraju, tam też najchłodniej od 9 do 13 stopni, na zachodzie będzie od 14 do 15.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Lublin jest nie tylko europejską stolicą kultury, ale też europejską stolicą, żebym się nie przejęzyczył, Walenii.
17: Polską.
16: No dobra. Doktor Daniel Tyborowski, paleontolog z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, wyjaśnia, o co tam chodzi. Przed informacjami pytałem, jak to się stało, że wnuki tego walenia odnalezionego, no już wcześniej albo rodzice inaczej wyglądali, a ci inaczej. No bo tak, mamy Pakicetusa, który chodzi po lądzie.
17: Tak.
16: Potem Ambulocetusa, czyli takiego chodzącego wieloryba.
17: Takiego, powiedzmy, do krokodyla podobnego.
16: Tak.
17: Jeśli idzie o tryb życia.
16: A ile milionów lat musi upłynąć, żeby ssak lądowy stał się zwierzęciem w pełni morskim?
17: A to bardzo różnie. To zależy od... Nie ma reguły odnośnie do tego. Wszystko zależy od warunków...
16: Od znajomości
17: w pewnym sensie. To znaczy od tego, jakie są zasoby akurat, jakie warunki środowiskowe tak bardzo ogólnie panują, jaki jest klimat, jaki jest dostępność pokarmu w morzach, czy jest jakaś konkurencja na przykład. Walenie miały stosunkowo łatwo, bo nie miały żadnej konkurencji, bo one zaczęły wypełniać te nisze ekologiczne wtórnie wodnych kręgowców po wielkim wymieraniu, jakie miało miejsce 66 milionów lat temu, gdzie te wszystkie morskie gady wymarły, prawda, plezjozaury, mozazaury i tam inne zaury. Natomiast jak na przykład zobaczymy na foki, uchadki, w ogóle ssaki płetwonogie, no to one dopiero niedawno zaczęły przechodzić do środowiska wodnego, mniej więcej w miocenie, czyli te powiedzmy tam, te górne 20 parę milionów lat temu, i do dzisiaj nie wykształciły form całkowicie morskich.
16: A najbliższym żyjącym krewny wieloryba jest?
17: Hipopotam. Ciekawe.
16: Ciekawe, prawda?
17: Tak. Znaczy walenie to są ssaki kopytne, tylko bardzo mocno zmodyfikowane ze względu na środowisko życia.
16: Wróćmy jeszcze do tego naszego odnalezionego walenia. Wydaje się, że mógł mieć około 2 metrów, myślę, tak?
17: Tak. Tutaj...
16: I mamy, ja wspomniałem, że za nim uganiają się takie 9-metrowe rekiny.
17: Tak.
16: I... Czy on po prostu nie był smaczną przekąską dla tych rekinów? Czy miał jakieś narzędzia, mechanizmy, żeby przeżyć, bronić się, pokonać może? Tajna broń? Jakiś laserowy? Rozumiem, że dobrze, lasery jeszcze nie były dostępne, ale...
17: Pokojowa broń chyba nie. Mi się wydaje, że jedyną jego szansą była ucieczka. Albo ukrycie się gdzieś. On raczej żył tutaj w tych przybrzeżnych partiach i polował sobie na małe rybki, ten waleń.
16: Gdzie się można w Lublinie ukryć?
17: No w tamtym czasie, powiedzmy, wiemy, że ta linia brzegowa, bo są takie konkretne badania, że ta linia brzegowa była mocno zróżnicowana. To nie była taka jedna linia, jak na przykład dzisiaj, nie wiem, no nad Bałtyk pojedziemy, tylko tam była masa różnych takich zatok, różnych takich, troszeczkę... takich wybrzeży w stylu, powiedzmy, jak fiordy. Były tego typu, tak, ten brzeg był dużo bardziej zróżnicowany, jeśli idzie o morfologię, więc no były szanse, żeby się gdzieś poukrywać w tych przybrzeżnych partiach. Natomiast ja myślę, że on na pewno padał ofiarą tych dużych rekinów, bo no wiemy rzeczywiście, że one już w tamtym czasie osiągały faktycznie ogromne rozmiary, musiały polować na inne duże zwierzęta. Więc do wyboru były w tamtym czasie albo inne rekiny, czego nie można wykluczyć, albo właśnie te pierwotne walenie, no i jeszcze ewentualnie ssaki morskie spokrewnione z dzisiejszymi manatami, które gdzieś, no wiemy, że tutaj w okolicach też występowały. No wiemy, że tuż zaraz za naszą granicą u sąsiadów w Ukrainie w tym czasie występowały nie tylko takie małe walenie dwumetrowe, ale również olbrzymie, takie mające gdzieś tam bliżej 10 metrów, więc myślę, że taki już miałby szansę jakiegoś, prawda, starcia fizycznego z wielkim rekinem.
1: I ten nasz waleń co jadł, wiemy?
17: Najprawdopodobniej małe ryby ławicowe. On w ogóle najbardziej jest podobny do takiego rodzaju dorudon. Jak sobie państwo wpiszecie w Google dorudon, to wyskoczy wam właśnie zwierzątko też znane z tego egipskiego Wadi al-Hitan. I tutaj ta kość, ta żuchwa, którą znaleźliśmy, najbliżej, jeśli idzie o kształt i różne struktury, przypomina właśnie to, co u dorudona występuje. A dorudony wiemy, że one były raczej takimi szybko pływającymi, zwinnymi rybożercami. Więc zresztą miały dosyć długie szczęki do właśnie łapania ryb. Więc prawdopodobnie ten nasz jegomość odżywiał się również rybami, z tym, że był mniejszy niż te dorudony, bo dorudony to nawet tam do 4-5 metrów. Ten nasz, no to tak, powiedzmy do tych dwóch.
1: No i kiedy patrzymy dzisiaj na ten obszar Polski, gdzie jest Lublin, to którędy ta linia przebiegała? Którędy mógł się nasz waleń przemieszczać?
17: Ona przebiegała zaraz na północ od Lublina i miała układ taki, no z grubsza wschód-zachód. Mhm. Czyli mniej więcej no brzeg był między Lublinem a powiedzmy południową granicą województwa podlaskiego, tak orientacyjnie. I ten ląd, na który się mówi, że to była Wołynia, rozciągał się powiedzmy tutaj od południowo-zachodniej Ukrainy aż gdzieś tam na południowy zachód. Z kolei na północy też był ląd, tak zwany ląd skandynawski, ale on był no mniej więcej tam, gdzie dzisiaj się zaczyna Litwa. Więc to morze nasze, ono się ciągnęło też w takim układzie wschód-zachód i było dosyć wąskie. To była taka w zasadzie cieśnina trochę. Dosyć dobre miejsce do polowania dla rekinów, dodam, że rekiny właśnie lubią szczególnie te duże polować w tego typu miejscach.
1: Mieliśmy takie wielkie wymieranie 66 milionów lat temu, gdzie te wielkie gady morskie zniknęły. Czy walenie sprytnie wykorzystały tę sytuację i zajęły?
17: Tak, no wszystko na to wskazuje, tak. Dlatego też te pierwotne walenie właśnie z tej epoki cieplarnianej, z eocenu, były bardzo podobne do chociażby mozazaurów, które były w zasadzie morskimi jaszczurkami. I jak się popatrzy, porówna szkielet na przykład tego wspomnianego dorudona i szkielet mozazaura, to one są dosyć podobne. To nawet taka sytuacja jest zaaranżowana w Muzeum Historii Naturalnej w Tokio, gdzie takie dwa szkielety są obok siebie. No i jak się nie wie, który to gata, który ssak, no to można je ze sobą pomylić.
1: No dobrze, i patrzę sobie na tego dorudona, który rozumiem zamieszkuje, czy został odkryty. Zdaje się w XIX wieku tam w tej właśnie Dolinie Walenii. Mm-hmm. To skąd on się w Lublinie wziął? Przywędrował? Czy
17: to jest tak, że no my nie mamy pewności, że ten nasz prawaleń...
1: Czy nasz popłynął tam, czy ich przypłynął tu?
17: Nie, nawet nie o to chodzi, tylko nie mamy pewności, czy to jest konkretnie ten dorudon. To jest zwierzę najbliżej jakby podobne do dorudona, ale ten materiał jest zbyt ubogi, żebyśmy mogli stwierdzić, co to jest za rodzaj i gatunek. Myśmy go tylko określili, że to jest jakiś prawaleń, i no, był pewno podobny do tego dorudona. Trzeba znaleźć więcej skamieniałości, żeby móc powiedzieć, czy to był sam dorudon, tylko jakiś mniejszy gatunek, czy może ktoś z nim po prostu blisko spokrewniony, ale jakaś zupełnie inna forma. Wiemy, że one w Europie w tamtym czasie zasiedlały tego typu walenie, no dosyć szeroki obszar, bo one występowały i właśnie we wschodniej Europie, i w Wielkiej Brytanii, i we Włoszech. Tutaj był wtedy taki archipelag wysp i płytkich mórz, więc one mogły sobie swobodnie przez te cieśniny podróżować.
1: Wracacie do kopalni, będą dalsze poszukiwania, co macie nadzieję odkryć? Co by było takim świętym graalem?
17: To jest tak, że członek naszego zespołu, pan doktor Lucjan Gazda, który w ogóle znalazł tę żuchwę, on tam cały czas pracuje na miejscu.
1: Nie wyszedł jeszcze stamtąd.
17: Znaczy, no, myślę, że wychodzi czasami, ale wiem, jak że spędza tam dużo czasu. Tak.
1: Zaczerpuje powietrze i wraca.
17: Liczymy na to, że znajdą się kości, po prostu więcej kości znajdziemy, bo to jest na razie jakiś jeden fragment, ale no, z doświadczenia wiem, że jak jest jeden fragment, to będzie więcej. No już te zęby rekinów, prawda, wcześniej o tym świadczyły. Więcej kości, większych waleni byłoby czymś fajnym. Koledzy po ukraińskiej stronie mają bardzo bogaty materiał, ale to są jakby te same formacje geologiczne. Czy powiedzmy, one są w ciągłości pewnej. Czyli widzimy, że te biocenozy, one tutaj ciągnęły się wzdłuż północnego krańca tego lądu, tej Wołyni właśnie. I po ukraińskiej, i po polskiej stronie. Więc mniej więcej możemy się spodziewać tego, co mają koledzy w Ukrainie. Myśmy taką wstępną współpracę tutaj podjęli z kolegami z Instytutu Zoologicznego w Kijowie. Duży waleń, duży taki bazylozaurus. To by było coś fajnego.
1: A to odkrycie, ten lubelski waleń, czy lubartowski waleń, zmienia w jakiś sposób drastycznie nasze rozumienie przeszłości, czy trochę bardziej odsłania nowy...
17: To ja bym powiedział, że to jest na razie taki początek, ale to już pokazało ciekawą rzecz, że w tamtym czasie te walenie się jakby różnicowały, dywersyfikowały się w różnych kierunkach. Bo mamy te olbrzymy właśnie z Ukrainy i z Egiptu, które mogły mieć kilkanaście metrów długości. I generalnie walenie z tego czasu były znane wyłącznie jako formy duże, czyli przynajmniej mające te, jak ten dorudon, 5-6 metrów długości. Ten nasz to jest pierwszy z tego czasu stosunkowo mały waleń. Więc wiemy, że one zarówno pojawiały się formy olbrzymie, które były wielkimi drapieżnikami, ale i mogły pojawić się jakieś małe formy, które gdzieś tam sobie wzdłuż wybrzeża na rybki polowały.
1: Czyli to, co rekiny lubią najbardziej, małe walenie.
17: Małe ssaki morskie, tak.
1: Mówi pan doktor Daniel Tyborowski, paleontolog z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
17: Dziękuję pięknie.
1: Informacje o 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry. Co dzisiaj u ciebie?
4: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moją i państwa gościnią będzie Agnieszka Przepiórska, tutaj na miejscu, i połączymy się również z Mają Kleczewską, z aktorką i reżyserką. Będę rozmawiać o ich wspólnym najnowszym spektaklu Pola Nireńska, Próba otwarta. Agnieszko, ty poznałaś życie Poli Nireńskiej jakoś tak niedawno?
5: Książka Weroniki Kostylko, która napisała o Poli Nireńskiej już parę lat temu, teraz jest wznowienie tej książki, była ze mną od dawna i gdzieś od dawna też śledziłam te wszystkie informacje, które się o Poli pojawiały w przestrzeni internetowej. Niedawno został udostępniony filmik, kiedy ona tańczy, jedyny właściwie filmik. Chociaż znalazłam też nagrania ze szkoły Mary Wigman, kiedy Pola wraz z innymi dziewczynami robi te wszystkie brzozy na wietrze i wschodzące słońce. Więc to jest dla mnie jakieś niezwykłe doświadczenie, żeby zobaczyć ją w ruchu. Więc tak, Pola towarzyszyła mi od dawna. Czekałam na moment, kiedy znajdzie się okazja do tego, żeby ten spektakl zagrać. Spektakl premierę miał w Centrum Edelmana na festiwalu Łódź Wielu Kultur.
4: Proszę państwa, czekamy na państwa o 11.40 w Kulturze Osobistej. Będzie rozmowa z Agnieszką Przepiórską i z Mają Kleczewską.
6: Autopromocja.
7: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta daba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
8: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
9: Tomasz Orchowski, TOK FM.
10: Marta Nowak, Gazeta.pl.
11: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
12: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18.00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego

0: 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Przyszły budżet wspólnoty, wysokie ceny energii, zaostrzenie podejścia do migracji oraz dalsze wsparcie Ukrainy. To tematy unijnego szczytu, który rozpoczął się w Brukseli. Jeszcze przed spotkaniem premier Czech Andrej Babisz zapowiedział, że razem z szefową rządu Włoch, Giorgio Meloni, zaprezentuje wspólną inicjatywę w sprawie obniżenia cen energii. Przywódcy zamierzają też wezwać przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do zaproponowania konkretnych rozwiązań łagodzących wpływ wysokich cen energii. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie przekonywał liderów do wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji. Unia powinna wywierać presję na Rosję, aby zakończyła wojnę zamiast zmuszać Ukrainę do kapitulacji, powiedziała z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed szczytem. Ogłosiła, że Unia pracuje już nad 22. pakietem sankcji wobec Moskwy. Wsparcie Niemiec dla Ukrainy jest niezachwiane, jednak Berlin oczekuje od Kijowa wdrożenia reform politycznych, oświadczył niemiecki minister finansów Lars Klingbeil. Dodał, że reformy są niezbędne, by rząd mógł uzasadnić przed obywatelami konieczność przekazywania Kijowowi znacznych środków w obliczu cięć w krajowym budżecie. Pomaganie migrantom nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Po nagłośnieniu sprawy przez TOK FM ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. Propozycja badania dodania konkretnego zapisu do kodeksu karnego wywołała ogromne emocje wśród prawników i aktywistów. Mówili, że to nieludzkie, by karać za niesienie pomocy cudzoziemcom w lesie, mówi Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homofaber.
8: To już nie jest w kategoriach, czy mogę, czy powinnam, czy zobowiązuje mnie do tego humanizm, czy zobowiązują mnie do tego prawa człowieka, czy zobowiązuje mnie do tego inna ustawa mówiąca o tym, że osobie potrzebującej należy udzielić tej pomocy, tylko właśnie będziemy dywagować nad czym, czy jej etniczność sprawia, że ta pomoc jest konieczna i niezbędna.
7: MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom na granicy. Warto się wstrzymać z tankowaniem do jutra, bo ceny paliw będą niższe, zapowiedział to minister energii Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił w TVP Info, analiza sytuacji na rynku wskazuje na delikatną tendencję spadkową cen hurtowych. Obwieszczenie o cenach zazwyczaj publikowane jest około południa. Sporo chmur dzisiaj, przelotnie będzie padać we wschodniej połowie kraju, w Bieszczadach także możliwy deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy najwyżej od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, aktorka Instytucja, jedna z najważniejszych polskich twórczyń współczesnego monodramu biograficznego. Agnieszka Przepiórska jest moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witaj. Jest z nami również na łączach reżyserka teatralna, dyrektorka Teatru Powszechnego w Warszawie, Maja Kleczewska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o Waszym najnowszym spektaklu, wyreżyserowanym przez Maję, granym przez Agnieszkę, Pola Nireńska, Próba otwarta. Według scenariusza Piotra Rowickiego spektakl inspirowany jest życiem, losami, twórczością Poli Nireńskiej, czyli jednej z najwybitniejszych polskich tancerek i choreografek XX wieku. I zacznijmy od Ciebie, Agnieszko, i od sukienki, jeśli pozwolisz. Sukienki Poli Nireńskiej. Jak się u Ciebie znalazła?
1: Sukienkę otrzymałam, została mi wypożyczona właściwie przez Weronikę Kostyrko, autorkę biografii, która jest naszą konsultantką merytoryczną, była naszą konsultantką merytoryczną w trakcie pracy. A w sukience wyszła do ukłonów tancerka, ponieważ nie jestem sama na scenie. Mhm. Jest ze mną Ania Krysiak, jedna z najlepszych tancerek tańca nowoczesnego w tym kraju, która też, co jest taką ciekawostką, tańczyła w Waszyngtonie w tetralogii, w rekonstrukcji tetralogii, kiedy pojechali tam z Teatrem Śląskim na występy gościnne. Więc oprócz sukienki od Weroniki Kostyrko, czyli od Poli Nireńskiej, także jest Ania, jej doświadczenie, jej pamięć ciała, takie archiwum ciała, gdzie ma też zapisane to doświadczenie z pobytu w Waszyngtonie.
0: Pamięć ciała to jest ważne sformułowanie w przypadku Poli Nireńskiej. Maju, kiedy zaczęłaś pracować nad spektaklem, czy wiele razy usłyszałaś pytanie, przepraszam, kim była Pola Nireńska?
2: No właściwie cały czas, gdyby nie książka Tancerka i Zagłada właśnie Weroniki Kostyrko, czy teraz kolejna, która ukazała się, taka biograficzna, dotycząca relacji Poli Nireńskiej i Jana Karskiego, bardzo mało byśmy o niej wiedzieli, ale też dlatego, że teatr jest bardzo ulotną sztuką, że też nie mamy zapisów wideo, nie mamy zapisów świadków, mamy bardzo mało zdjęć, także ta dokumentacja tak efemerycznego działania, jakim jest teatr, jest znikoma, no i dlatego ważne są biografie i dlatego ważne, że Agnieszka jest gotowa opowiadać herstorię.
0: Kim była Pola Nireńska? To pytanie do Agnieszki.
1: Pola Nireńska była tancerką, choreografką, kobietą o niezwykłej determinacji i sile. Wywodziła się z żydowskiej rodziny. Urodziła się w 1910 roku.
0: W Warszawie.
1: Przy placu Tłomackie pod numerem 3, czyli adres, który już nie istnieje. Znaczy nie istnieje adres, nie istnieje ten budynek, nie istnieje wielka synagoga, naprzeciw której mieszkała, więc tego świata już nie ma. Ale ja wciąż czuję, że trzeba go opowiadać, nie wolno o nim zapominać. To jest część naszej historii, polskiej historii. Dlatego dla mnie opowieść o Poli Nireńskiej jest wielowymiarowa. Jest to opowieść z pewnością o tańcu, to jest numer jeden, ale też jest to opowieść o naszej pamięci, o tym, co z tej pamięci zbiorowej wykluczamy, wyłączamy, na co nie ma miejsca, i przywoływanie tej historii, historii Poli Nireńskiej, która podróżowała właściwie przez wszystkie ważniejsze stolice europejskie w XX wieku, czyli w czasie wszelkich perturbacji politycznych, wojny, wręcz jakby uciekała cały czas przed śmiercią, można powiedzieć wprost. Była i w Londynie, i w Rzymie. Uczyła się u Mary Wigman w Dreźnie. Mhm. Potem szkoła została zamknięta. Najpierw Żydówki zostały z niej wykluczone, czyli większość uczennic. I potem był Londyn i znalazła się w Waszyngtonie i tam zaczęła nowe życie i prawie 30 lat była żoną Jana Karskiego.
0: W cieniu Jana Karskiego kilkadziesiąt lat, które razem przeżyli. No i też ten cień jakby unosił się nad Polą Nireńską też po śmierci.
1: Tak ją pamiętamy, dlatego właśnie jest opowieść o Poli Nireńskiej w roli głównej.
0: Sięgacie do biografii Nireńskiej i tak jak powiedziałaś, Agnieszko, nie tworzycie klasycznej opowieści biograficznej. Takie było, Maju, założenie od początku. Czy ten spektakl się wykluwał w trakcie pracy?
2: Spektakl się wykluwał oczywiście i ewoluował i zmieniał się, i zmieniało się nasze myślenie o nim. Natomiast od początku było założenie, że chcemy pracować z tancerką i od początku było wiadomo, że to będzie Ania Krysiak. Zresztą szkoda, że jest tutaj z nami nie ma. Mamy też nadzieję, że rozmowy z kimś tak doświadczonym tancerzem i dla nas w czasie prób, ale też dla słuchaczy czy widzów byłoby cenne, żeby właśnie o tej pamięci ciała porozmawiać. Także założenie, że będziemy, że to będzie duo Odram, nie Monodram, było na samym początku, ale też wydaje mi się, że to, co dla nas z Agnieszką było cenne, to jest współpraca właśnie z tancerką, z żywym, obecnym ciałem na scenie i z takim ciałem, które przeżyło na tej scenie bardzo, bardzo wiele lat i wciąż tańczy.
0: Jak to jest? Na scenie aktorka i tancerka przejmują od siebie rolę, czy dialogują ze sobą, ustępują sobie miejsca, czy koegzystują?
1: Dla mnie to było niezwykłe doświadczenie, współpraca z Anią. W ogóle współpraca w naszej trójce, bo to było jakieś dla mnie przełomowe doświadczenie i właściwie po Poli już żadnego spektaklu nie gram tak, jak grałam. To było takie nanizywanie drobnych koralików, takie uczenie się od podstaw właściwie wszystkiego, bo chciałam zagrać Polę zupełnie inaczej niż do tej pory pracowałam. Wiedziałam, że jest Ania Krysiak, czyli jest to ciało, które jest życiem, które jest witalnością. Zwykle to ja reprezentuję te wszystkie cechy na scenie. I na początku byłam trochę zagubiona, co się dzieje w czasie, kiedy tancerka tańczy, co się dzieje ze mną. I znalezienie, podłączenie pod taką efemeryczność, a jednocześnie mięśnie, pot, krew nieraz na scenie, było dla mnie bardzo, bardzo takim też wzmacniającym i cennym doświadczeniem. I właściwie my się na scenie w tej chwili zasilamy. Raz jest Ania, która niesie historię, ja wtedy ją obserwuję, ale jednocześnie jestem cały czas w podłączeniu, a czasem jest tekst. To jest coś, wydaje mi się, dosyć unikalnego i jeszcze nie wiem, czy to w jakiś sposób sobie ponazywałyśmy dokładnie, co się wydarzyło, ale mam poczucie, że jest to coś mocnego.
0: To teraz pytanie zarówno do reżyserki, która jest z nami, Maji Kleczewskiej, tylko na łączach internetowych, i do ciebie, Agnieszko. Pracując nad spektaklem, odkryłyście właśnie jakieś nowe obszary, możliwości? Bo ty, Agnieszko, na Facebooku napisałaś między innymi, że nie wychodzisz z pracy nad spektaklem taka sama, jak do niej weszłaś. To są mocne słowa dla ciebie. Czym była też, Maju, reżyseria tego spektaklu?
2: To są takie doświadczenia, zawsze jak się coś robi po raz pierwszy, no to jest szok. Nie pracowałam nigdy z tancerzem w taki sposób, tak obecnym, i to właściwie bez choreografa, czyli tancerz był choreografem, czyli ja mówiłam do Ani jak do choreografa i do tancerza jednocześnie, a ona to przekładała na ruch. Bo ja nie czułam się na tyle kompetentna, żeby układać choreografię. No po prostu nie znam się na tym, ale mam pewne wyobrażenia czy marzenia, o których mogłam Ani opowiedzieć. I to była bardzo ciekawa dla mnie praca, bo ja miałam wrażenie, że Ania tańczy to wszystko, co ja powiedziałam przed chwilą. To znaczy, to jakiś taki rodzaj porozumienia niespotykany, dlatego że to jest oczywiście pozawerbalny. My z aktorami inaczej się porozumiewamy, pracujemy w obszarze słowa. Człowieka, którego rozumiemy, to jest nasze wspólne doświadczenie, a tancerz jest inną całkowicie obecnością, wspaniałą, ale też jest właściwie kim jest, duchem, emanacją, właśnie taką jakąś istotą, która podróżuje w czasie i zasila bohaterkę, czy też staje się tą bohaterką, czy też staje się wszystkim, czego ta bohaterka potrzebuje, no i tak dalej, że po prostu jest taką postacią morfującą na scenie.
0: Agnieszko?
1: Zasłuchałam się w tym.
0: Ja też.
1: Poczułam się, że się przenoszę z powrotem na salę prób. Dla mnie ta subtelność tej pracy, właśnie poruszanie się w tej materii tańca, tego, czego nie umiem nazwać, a jednocześnie tworzenie bardzo konkretnej postaci z historią, z doświadczeniem, przykładanie jej do siebie, było dla mnie takim doświadczeniem bardzo precyzyjnego mapowania człowieka, ale z zupełnie innej strony niż zwykle to ma miejsce właśnie przez tą obecność tancerki. Że musiałam jakby udostępnić w sobie miejsce na obecność ciała, które jest tak pełne życia i nieprzewidywalne. I teraz właściwie przed kolejnymi spektaklami, jak robię rozgrzewki, to robię rozgrzewki, to robiła Ania. Nagle poczułam, że ciało i te wektory, które się zmieniają, to nieoczekiwanie, że nie wiem, co będzie za chwilę. To jest taka w sumie podstawa aktorstwa, że nie wiem, co będzie za chwilę. Ale jeżeli ma się tancerkę na scenie, to naprawdę nie wiadomo, co będzie za chwilę. I czuję, że to ma życie, że to jest żywe w tu i teraz.
0: Twórczynie, współtwórczynie spektaklu Polani Irańska Próba Otwarta opowiadały w Kulturze Osobistej o pracy nad spektaklem na konfrontacjach teatralnych w Lublinie. 17 października, czyli już w najbliższą sobotę, będzie można spektakl obejrzeć. Mam nadzieję, że też w innych miejscach jeszcze wiele razy zobaczymy ciebie w roli Poli Nireńskiej. I na koniec jeszcze pytanie do ciebie, bo doszły takie słuchy nas, że opuszczasz przestrzeń Teatru Biograficznego, Agnieszko. Czy to prawda?
1: Może to jest źle ujęte, że opuszczam, po prostu nie będę wytwarzała kolejnych spektakli. Wydaje mi się, że ta ilość 12 bohaterek, że to jest bardzo dużo, to jest też ogromne obciążenie na mnie. Mam też obowiązki w teatrze powszechnym, więc też chcę się zaangażować i w spektakle wieloobsadowe i mieć też czas na życie w życiu, co w ogóle nie oznacza, że będę mniej grała, tylko nie będzie tych intensywnych, wielomiesięcznych czy też wieloletnich procesów, które mnie całkowicie pochłaniają.
0: Bardzo wam dziękuję. Maja Kleczewska, reżyserka teatralna, dyrektorka Teatru Powszechnego w Warszawie, była z nami na łączach. Dziękuję ci, Maju.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci, Agnieszko. Agnieszka Przepiórska była również moją i państwa gościnią w Kulturze Osobistej.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam na spektakl.
0: Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Jakubowi Paziowi dziękuję za pomoc w przygotowaniu programu.
3: Marta Perchuć-Burzyńska, dziękuję, a w studio jest już Wojciech Muzal, albowiem za 5 minut rusza TOK 360, wydanie południowe.
4: Zgadza się. Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
4: Tutaj po stronie gościa TOK FM jest też całkiem sympatycznie, bo nie zawsze mam okazję, rzadko mam okazję tutaj właśnie po tej stronie usiąść, a dzisiaj już Państwu spieszę z informacją, co będzie dzisiaj w programie. Otóż Trybunał Konstytucyjny, to co się dzieje przed Trybunałem, gdzie mamy obserwowany już od bardzo dawna spór dotyczący praworządności, tego, czy tutaj kierownictwo jest właściwie powołane, zarówno to, jak i wcześniejsze, i w tej chwili sędzia Maciej Berek, który tam próbuje zacząć urzędować. I widzimy, że ciężko z tym idzie. Będziemy się temu przyglądać, a także aferze wokół Collegium Humanum, bo dzisiaj sprawa ruszyła przed warszawskim sądem. Od prawie 2 godzin w tej chwili już, jeśli to wszystko się zgadza czasowo, ta sprawa jest rozpatrywana, a na ławie oskarżonych wiele znanych osób. Nie wszystkich osób personalia podawać możemy, ale Państwu będziemy przypominać, o co chodzi z tymi dyplomami, które sobie załatwiali politycy, żeby móc później czerpać profity z zasiadania w spółkach.
3: Zapraszam, TOK 360 rusza już za 4 minuty w samo południe. Wojciech Muzal w pełnej gotowości.
4: I przesiadamy się za chwilę. Tak. Ja w roli gospodarza jak zwykle.
3: A ja nie gościa.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie 2 raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści tarczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na alior.bank.pl.
18: Alior.bank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na alior.bank.pl.
19: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Czwartek, 15 października jest południe.
25: W Trybunale Konstytucyjnym wciąż trwa. Chodzi o dopuszczenie do pracy sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu.
4: W siedzibie Trybunału doszło też do użycia siły. I o tym za chwilę w magazynie TOK 360.
25: 600 stron akt i prawie 30 oskarżonych. W Warszawie rusza proces w aferze Collegium Humanum.
4: Uczelnia przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów, potrzebne na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
25: O Ukrainie i unijnym budżecie.
4: W Brukseli rozpoczął się szczyt 27. Na południowe TOK 360 zapraszają państwa Monika Mroczko
25: i Wojciech Muzal.
4: Witamy.
25: Prokuratura jeszcze nie dostała zawiadomienia dotyczącego wczorajszych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Jego złożenie zapowiedział m.in. sędzia Maciej Berek.
4: Berek nie został wczoraj dopuszczony do pracy. Oskarża też prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego o użycie siły. O szczegółach Maciej Kluczka.
26: W Trybunale doszło do scen, których Trybunał widzieć nie powinien, mówił w poranku TOK FM sędzia Maciej Taborowski.
27: Chcieliśmy przejść do tej części sędziowskiej. W pewnym momencie podbiegł pan Święczkowski i wypchnął z drzwi pana Berka i tam potem w tych drzwiach już stanął.
26: Sędzia Maciej Berek to nowy sędzia Trybunału, który po wyborze przez Sejm nie doczekał się zaproszenia od prezydenta na uroczystość ślubowania. Ślubowanie, zgodnie z opinią ekspertów Komisji Weneckiej, złożył więc w Sejmie. Tego ruchu jednak nie uznaje Bogdan Święczkowski.
28: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania.
26: Na miejscu interweniować musiała policja, bo wejście do gmachu blokowali demonstrujący. Między innymi politycy PiS-u.
29: Policja robiła to, co do niej należy.
26: Mówił w TOK FM minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. A sędzia Magdalena Będkowska przypomniała, że kierujący Trybunałem Bogdan Święczkowski powinien wziąć pod uwagę stanowiska międzynarodowych instytucji.
30: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
26: Nowi sędziowie prawdopodobnie będą dążyć do zwołania zgromadzenia ogólnego, które doprowadziłoby do uchylenia immunitetu Święczkowskiego, co doprowadziłoby w dalszej perspektywie do odblokowania prac Trybunału.
25: Na trójkę z plusem, tak biznes ocenia obecną koalicję rządzącą w 3 lata po wyborach. Na plus zalicza zmianę w komunikacji oraz procesy deregulacyjne, na minus wciąż brak stabilności prowadzenia biznesu oraz pomysły sfinansowania zmian podatkowych podwyżką podatku dla dużych firm.
0: Wojciech Kowalik rozmawiał o tym wszystkim na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie z Henryką Bochniarz, założycielką Konfederacji Lewiatan oraz przewodniczącą Rady Programowej Forum.
1: Akurat środowiska gospodarcze, tak powiem, dalekie są od kupowania różnych obietnic, które składane są przed każdymi wyborami. A mamy już swoje doświadczenia i stąd też myślę, że nasze rozczarowania są mniejsze niż może innych, którzy uwierzyli, że rzeczywiście tam z tych 100 różnych deklaracji, że one zostaną zrealizowane błyskawicznie. Także ja myślę, że dla nas dzień jak co dzień. Tak, no tak, 3 z plusem może.
2: To co rekomendowałaby pani rządzącym na ten ostatni rok obecnej kadencji?
1: Liczę, że zbiorą się na odwagę i właśnie mimo kolejnych, tak powiem, terminów wyborczych będą w stanie zaproponować coś, co znowu zrobi to funkcjonowanie bardziej, tak powiem, przyjazne. Obawiam się, że niestety, ale nie bardzo można na to liczyć. Także chciałabym, żeby już było po tych wyborach, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, co nas czeka, co kolejna ekipa będzie miała do zaproponowania, bo dla nas bardzo ważne jest to, żeby jednak ta przewidywalność była większa niż jest dotychczas.
0: Jak dodawała nasza rozmówczyni, biznes najlepiej ocenia komunikację z resortami energii, klimatu i cyfryzacji. Gorzej jest z Ministerstwem Finansów.
25: Czy koalicja 15 października, czyli teraz Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Centrum, PSL i Lewica, utrzyma się przy władzy po przyszłorocznych wyborach? W TOK FM rozmawiali o tym dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Medycznego i Adam Traczek, dyrektor More in Common Polska.
3: Rząd jest w moim przekonaniu zdecydowanie w lepszej sytuacji i pozycji niż opozycja. Dzisiaj myślę, że nikt z nas nie postawi orzechów przeciwko dolarom na wynik wyborów na przyszły rok. Każde rozwiązanie dzisiaj leży na stole.
5: Ja myślę też, że opozycja sobie patrzy na rząd i myśli sobie, trochę skłócony, trochę sparaliżowany przez te weta prezydenta. I myśli sobie ta opozycja, nie mamy z kim przegrać. A rząd sobie patrzy na podzieloną opozycję, wewnętrznie skłóconą. Też sobie myśli, nie mamy z kim przegrać. A przegrać i wygrać mogą jedni i drudzy.
0: Radio Z opublikowało sondaż, według którego pozytywnie o działaniach rządu wypowiada się łącznie 42% badanych. Negatywnie 49%.
25: To w sumie dobry wynik, ocenia Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
6: Zawsze mogą być gorsze, także to jest 42% w tych trudnych czasach takiej permanentnej opozycji, totalnego starcia. Chciałbym, żebyśmy mieli taki wynik, 42% w przyszłych wyborach. Ale to jest efekt tego, że wszystko będzie bardzo pół na pół, że będzie starcie dwóch wielkich bloków w przyszłych wyborach.
0: Wybory odbędą się jesienią przyszłego roku.
25: To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum, czyli uczelni nazywanej fabryką dyplomów.
0: Placówka, ta uczelnia, przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów, potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób.
25: A przed warszawskim sądem okręgowym jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie?
7: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
8: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
7: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Jego żona 3 dyplomy studiów, których faktycznie nie ukończyła. Zarzuty dotyczą korupcji i płatnej protekcji.
9: Będę pracował po moim wyjaśnieniu.
7: Bardziej rozmowny był rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS-ie Karol Karski. W jego przypadku zarzuty mają charakter korupcyjny i dotyczą powoływania się na wpływy w resorcie spraw zagranicznych.
9: Jestem całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest zlepek różnych strumieni myśli, tego co niektórym, ja nie wiem, ślina na język przynosiła na mój temat, nawet często bez związku z tą sprawą. To wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
7: Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą. Warszawa, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
25: Jutro ceny paliw będą niższe, powiedział minister energii Miłosz Motyka w TVP. Wskazuje na to analiza rynku, sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 zł z przodu za litr benzyny 95, a diesel po 8 zł. To już niemal standard.
0: Te jutrzejsze ceny przed chwilą poznaliśmy. 6,95 to maksimum za 95. Benzyna 98, 7,76. Diesel 8,03.
25: Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem paliwowych odsłon. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
10: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a też dojeżdżam do pracy. No i pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę.
0: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.
25: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie Riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego.
0: Prezydent Ukrainy ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski.
11: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Financial Times donosi, że USA zaproponowały Europejczykom odmrożenie części rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod nadzór Stanów, co miałoby skłonić Moskwę do rozmów. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink, co nie tylko sparaliżowało ukraińskie uderzenia w głębi Rosji, ale też negatywnie wpłynęło na systemy obrony przeciw dronowej. Dziennikarze FT zapytali Wołodymyra Zełenskiego, który przyznaje, że czuje się zdradzony przez Trumpa, co według niego łączy prezydenta USA i Władimira Putina. Prezydent Trump to taki człowiek, co sam przyznaje głośno, który kocha takich ludzi jak Putin i ich szanuje. Lubi ludzi, którzy utrzymują się u władzy przez kilkadziesiąt lat, ludzi bardzo bogatych. Według Zełenskiego Amerykanie chcieliby się dogadać z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Agencja Reutera donosiła wcześniej, że obie strony rozmawiały o zaangażowaniu amerykańskich inwestorów w projekt Nord Stream. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: Politico donosi, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz chce, by unijni liderzy podczas dwudniowego szczytu, który rozpoczął się dzisiaj w Brukseli, skupili się na Chinach i budżecie 27.
25: Musimy znacząco ograniczyć wspólne budżety w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, twierdzi szef niemieckiego rządu.
11: Żadne państwo członkowskie Unii nie może sobie pozwolić na wpłacanie do unijnego budżetu składek w takiej wysokości. Obecna propozycja przewiduje wydatki o 50% wyższe od tych, które finansujemy w ramach obowiązujących wieloletnich ram finansowych. Stoimy więc przed bardzo, bardzo trudnymi negocjacjami. Nie spodziewam się, że w najbliższych dniach uda nam się osiągnąć porozumienie.
25: Ale obrady w Brukseli w związku z prorosyjskimi decyzjami Waszyngtonu i eskalacją konfliktu w Ukrainie może zdominować właśnie kwestia wojny u naszego wschodniego sąsiada. Na szczycie będzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Tak do sprawy odnosi się premier Estonii Kristen Michal.
11: Rosja musi zostać objęta sankcjami. Musimy ograniczyć jej możliwości sprzedaży paliw. Musimy również zakazać transportu rosyjskiego zboża przez terytorium Unii Europejskiej. I jeszcze jedna kwestia, w której Estonia od dawna zajmuje konsekwentne stanowisko. Proszę, przestańmy wydawać Rosjanom wizy, ponieważ nie chcecie ich mieć w pobliżu swoich domów.
0: We wstępnej wersji konkluzji szczytu znalazło się wezwanie do wdrożenia środków dotyczących byłych rosyjskich żołnierzy. Kijów Independent zauważa, że wprowadzenie zakazu wydawania wiz weteranom z Rosji upadło przez sprzeciw Francji i Włoch.
25: Umowy kończą się wraz z końcem miesiąca. Opiekunowie zostaną bez pracy, a pacjenci bez pomocy. W stołecznych szpitalach trwają zwolnienia opiekunów medycznych.
0: W szpitalu Czerniakowskim, jak usłyszał reporter TOK FM Błażej Kulesza, wszyscy opiekunowie, czyli 40 osób, mają stracić pracę, bo placówka szuka oszczędności.
12: Pacjenci są teoretycznie bez opieki opiekuńczej. Są karmieni zimnymi posiłkami, bo ja jestem jeden opiekun na 40 pacjentów. Bo po prostu moim koleżankom nie poprzedłużano umów, które się kończyły.
13: To jest troszeczkę jak z tym memem, co niedawno widziałem. Pacjent wzywa pomocy i słyszy w zgłośniku: pacjenci, jesteś 37 w kolejce, czeka na kolejkę.
25: Mówili Ewa Szypowska, Krzysztof Sterski, opiekunowie medyczni, oraz Agata Kornieluk z Międzyzakładowej Komisji Opiekunów Medycznych.
0: Zadania zwalnianych opiekunów mają zostać częściowo przekazane pielęgniarkom. Miasto przekonuje, że to jest element planu naprawczego. Część radnych alarmuje, że sytuacja zwolnień może objąć także inne placówki, mówi Paweł Lech, radny niezrzeszony.
14: Informacje, do których dotarłem, wynika, że prawie 200 opiekunów medycznych w naszych szpitalach może stracić pracę. A to jest absolutnie niedopuszczalne, gdyż jest to obniżenie standardów opieki medycznej.
0: Opiekunowie medyczni pikietują dzisiaj na sesji Rady Warszawy, domagając się od radnych zwołania sesji nadzwyczajnej poświęconej problemom z zatrudnieniami opiekunów.
25: Starosta Sanocki chce powołać mediatora w sporze ze związkowcami, którzy od ponad tygodnia prowadzą protest głodowy w tamtejszym szpitalu.
0: Do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie do prokuratury i pozwy sądowe. Domagają się zaległych wypłat.
25: A tą sprawą od początku zajmuje się Marcin Starzec.
15: Rozmowy zarządu powiatu sanockiego ze związkowcami nie przyniosły żadnego porozumienia. Starosta chce powołania mediatora, a protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
16: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
15: Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Na razie głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta Robert Pieszczoch nie zamierza jednak spełnić tego postulatu. Przekonuje, że prowadzona przez nią restrukturyzacja i redukcja około 80 etatów przynoszą pierwsze efekty w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych.
17: Widzimy, że zwolnienie pani dyrektor nie rozwiąże naszego problemu, który jest olbrzymi. A my nie mamy dzisiaj czasu na to, aby restrukturyzację zatrzymać.
15: Zarzuty dotyczące komunikacji odpiera również dyrektorka szpitala Wioletta Kacperska.
18: Wszystkie informacje pracownicy mają o planie naprawczym. Kierownicy działów, oddziałów wiedzą, kto, kiedy, w jakim trybie będzie zwolniony, według jakiego klucza.
15: A w przyszłym tygodniu planowana jest duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Marcin Starzec, TOK FM.
25: Do Wrocławia zjechali się wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk z całej Polski. W światowej premierze jej najnowszej powieści Świata jest za dużo uczestniczyło ponad 4000 osób.
0: Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia mówiła, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, także od rodziców i od dziadków.
25: Akcja powieści rozpoczyna się we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
19: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, przyjaciół, bliskich krewnych, dalekich krewnych, znajomych przy Biedronce i wszystkich tych z Was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
25: A w książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
0: Trwa południowe TOK 360. Już za kilka minut komentarze naszych gości, a wcześniej o godzinie 12.20 będą informacje.
23: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
20: Bo nie mam żadnych objawów.
21: Bo nie mam czasu.
22: Bo boję się diagnozy.
24: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
26: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
27: Janie, skarpeta na pieniądze.
28: Się rozpadła.
27: Nóż do 100.
28: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
29: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
30: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
31: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
32: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
33: Raz, dwa, trzy.
32: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
30: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
34: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: A cappuccino też za 5?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.20, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zablokowana jest autostrada A2 między węzłami Poznań-Komorniki, a Poznań-Krzesiny w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Służby udzielają pomocy osobie, która spadła z wiaduktu na jezdnię. Wszystkie paliwa na stacjach będą jutro tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95, 98 i 7,76, a oleju napędowego 8,3 grosze. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Premier Albanii Edi Rama nie zamierza złożyć rezygnacji ze stanowiska premiera, mimo trwających od 3 dni protestów studentów. Szef rządu zapewnił, że nie pozwoli, by przemoc towarzysząca demonstracjom zagroziła staraniom Albanii o członkostwo w Unii Europejskiej. Studenci protestujący przeciwko rosnącym kosztom edukacji i przypadkom korupcji domagają się ustąpienia premiera. Demonstracje stanowią największe dotychczas wyzwanie dla Ramy, który w ubiegłym roku wygrał wybory i rozpoczął 4. kadencję. Spożywanie alkoholu jest od dziś zakazane na wszystkich dworcach kolejowych w Niemczech, należących do Deutsche Bahn. Przewoźnik liczy, że dzięki nowym przepisom na dworcach zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo. Napoje alkoholowe będzie można nadal spożywać w lokalach gastronomicznych na terenie dworców.
9: Południowe wydanie TOK 360. Jest z nami profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
9: Dzisiaj rozpoczyna się przed warszawskim sądem proces dotyczący tej słynnej sprawy Collegium Humanum. Przed sądem ma odpowiadać 29 osób. Prokuratura zarzuciła im popełnienie 67 przestępstw. Kim są oskarżeni? Bo to jest tutaj najciekawsze chyba w tej sprawie.
10: No, mamy całą taką plejadę różnych osób. Są profesorowie, są politycy, są samorządowcy. Więc no, bardzo ciekawy, bym powiedział, przegląd. Wszyscy ci, no, którzy z jakichś względów byli zainteresowani najwyraźniej jakimiś korzyściami, które Collegium Humanum mogło ich obdarować w niekoniecznie legalny sposób.
9: Mhm. Tutaj mamy, jeśli chodzi o na przykład prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, on się tutaj zgodził na podawanie jego nazwiska, więc jest to jedna z tych osób. Poza tym byli komendanci Straży Pożarnej i zdaje się, że przedstawiciele różnych środowisk politycznych, że afera Collegium Humanum nie miała barw partyjnych. Jak pan sądzi?
10: No tak, no. Ta afera trochę trwa, więc no, mogliśmy się dowiedzieć, że są tam osoby związane z obecnie rządzącą koalicją i z poprzednio rządzącymi politykami. Ale mam wrażenie, tak jak znam tą sprawę, no tak jak każdy z nas, jednak głównie z doniesień medialnych, ten ciężar bardziej się przechyla na poprzednio rządzących, no z naturalnego względu, że wtedy ruszało Collegium Humanum i pan rektor, który organizował cały ten proceder, i jego współpracownicy, no, tam właśnie szukali różnego rodzaju pomocy w prowadzeniu tej działalności. No i stąd tam chyba jakby się na sztuki policzyło, to jest więcej osób związanych z poprzednią władzą, ale fakt faktem jest, że tu jest taki szeroki przekrój polityczny.
9: Po co komendantowi Straży Pożarnej albo prezydentowi Wrocławia, zresztą tu są też inne osoby, które nawet może nie znalazły się na ławie oskarżonych, ale też wspominaliśmy w tym kontekście o nich. Po co tym wszystkim ludziom te dyplomy ukończenia studiów MBA i co to są za studia w ogóle?
10: No, w bardzo dużym skrócie, no to są studia, które, jak sama nazwa wskazuje, no mają przygotować osoby do zarządzania firmami, mówiąc krótko. O to w tym chodzi. Natomiast w przypadku osób, które są, no głównie mamy z tego rodzaju osobami do czynienia tam, osób pełniącymi funkcje publiczne, no to one domniemuje, no dlatego były zainteresowane uzyskaniem tej specjalizacji, tego dyplomu, z tego względu, że w tych środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd. A jak wiemy, u zarania tego problemu stało obniżenie kwalifikacji, wymogów dotyczących osób zasiadających w radach nadzorczych przez poprzednio rządzących. Nie trzeba było już i do tej pory nie trzeba zdawać egzaminu, żeby obejmować funkcje przede wszystkim w radach nadzorczych, bo tam jest ta głównie decyzyjność. Wystarczyło mieć właśnie dyplom MBA. Kolegium Humanum znalazło tu rynek i stwierdziło, że można na tym zarobić, stosując niekoniecznie uczciwe metody.
9: Czyli tak, rządzący rektorowi dali możliwość funkcjonowania uczelni, a ten się odwzajemniał tymi dyplomami. Oczywiście zastrzegamy, że tutaj sąd dopiero to rozstrzygnie.
10: Ja bym dodał, przepraszam, że wejdę w słowo. Wydaje mi się, że większym problemem nawet jest to, że rządzący stworzyli pole do takiej praktyki, bo kiedy trzeba było zdać specjalny egzamin dotyczący członków rad nadzorczych, państwowy, no to ta poprzeczka była dużo wyżej, a tutaj otworzono niejako taki rynek takich usług, a kwestia jakby oceny jakości, bo są różne dyplomy MBA, no polega wyłącznie niemalże na tym, jak rynek tych usług, tych dyplomów się sam reguluje. No i niestety oczywiście jest bardzo dużo prestiżowych miejsc, w których możemy zrobić ten dyplom powiem, organizowane są te kursy przez znane uczelnie i wtedy możemy mieć gwarancję, że faktycznie osoby, które tam uczestniczyły, no przeszły przez sito, zdały odpowiednie egzaminy, nauczyły się czegoś i tak dalej, ale jednocześnie powstały, i to nie jest tylko problem Kolegium Humanum, no powstały takie miejsca, które sobie stworzyły takie maszynki do wydawania tych dyplomów.
9: Tutaj jednym zdaniem, czy kilkoma zdaniami na koniec, jakby pan to podsumował, co to mówi o korupcji w życiu publicznym w Polsce? No bo my przyzwyczailiśmy się, że oni sobie się dzielą stanowiskami politycy, ale żeby tak, kolokwialnie powiem, bezczelnie to robić, aż organizując sobie papiery?
10: No dla mnie, jako osoby, która się zajmuje badaniem korupcji, to jest taki przykład stworzenia systemowej formy korupcji, dlatego że właśnie obniżając w sposób moim zdaniem kompletnie nieuzasadniony te wymogi dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych i też nie tworząc żadnych jakichś dodatkowych mechanizmów kontrolnych, no stworzono taki mechanizm, w którym można było w sposób taki uznaniowy, partykularystyczny rozdzielać stanowiska w spółkach Skarbu Państwa i spółkach samorządowych A co za tym idzie, no to już dalej, nepotyzm, wykorzystywanie tych stanowisk i no, stworzenie takiego pola do ogromnego ryzyka.
9: Pytanie, jak szeroka była wiedza o tych praktykach, choćby partyjnych przełożonych. Dziękuję bardzo. Profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami, Stok 360. Kolejnym gościem południowego wydania programu jest teraz Leon Pińczak, analityk polityki Insight. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
9: Ukraiński resort obrony potwierdza, choć nieoficjalnie, że system Star Shield, jego działanie zostało wznowione po przejściowym ograniczeniu funkcjonowania tego systemu przy prędkościach powyżej 160 km na godzinę. Na wstępie tutaj musimy wyjaśnić, co to jest Starshield i jak ma się do tego prędkość przemieszczania.
6: Znaczy, Starshield jest taką odmianą Starlinka, która została specjalnie stworzona dla rządów wojsk służb specjalnych. Jest bezpośrednio kontrolowana przez Pentagon, to znaczy funkcjonuje w systemie Starlinku, nad którym kontrolę sprawuje SpaceX i konkretnie 6 SpaceX-u Elon Musk. Natomiast wczoraj odpowiadając na X-ie byłemu ministrowi obrony Ukrainy Michałowi Fedorowowi podkreślił, że nie miał nic do czynienia z tymi ograniczeniami. Znaczy sprawa jest czuć bardziej skomplikowana, bo dotyczy, to się musimy cofnąć do stycznia 26 roku, w momencie, w którym Rosjanie byli odcinani od Starlinka. Wówczas na Ukrainie powstała tak zwana biała lista regulująca oficjalne modemy dostarczane przez Starlink. No i wtedy wprowadzono mechanizm ograniczenia prędkości, czy o ile dron porusza się więcej niż 80 km na godzinę, no to traci dostęp do Starlinka. I tu też musimy rozróżnić, bo niektóre drony, no między innymi interceptory, korzystają z tego zwykłego Starlinka. Natomiast z tego, z mojej wiedzy wynika, że na przykład część Middle Strike'ów, tak, czyli tych dronów, no głównie operujących na okupowanych terytoriach Ukrainy i wymierzanych w rosyjską logistykę, podlega już pod Starshield.
9: Czyli gdzieś na Pentagonie jest takie pokrętło, ja oczywiście tutaj używam pewnej przenośni, gdzie wojskowi podkręcają czy odkręcają prędkość możliwą do osiągania przez latające obiekty korzystające z internetu poprzez Starshield. Czy tak to wygląda?
6: Na tyle, na ile mi wiadomo, no nie ma oczywiście żadnego jednego przycisku. To jest
9: no tak, ale w każdym razie decydują o tym gdzieś w Pentagonie Amerykanie, nie Elon Musk.
6: No, nie są to informacje oczywiście publiczne, natomiast tak, no według tego, co mówi Elon Musk, nie miał w tym nic do czynienia, co pozwala nam zakładać, że decyzja zapadła na tym szczeblu politycznym, mimo że Pentagon zdaje się zaprzecza jakimkolwiek interwencjom w działania tego systemu, no to przez 2 czy 3 dni ukraińscy żołnierze, mimo że publicznie zaczęli o tym mówić dopiero 14 października, no to jeszcze od 10 października takie informacje się w ukraińskiej sferze publicznej pojawiały.
9: Trudno się odnaleźć w tych informacjach, no bo to musiał się zgodzić Trump na to, żeby znów te obiekty osiągały taką prędkość, a przecież ten sam Trump no, chce zakazywać Ukraińcom ataki na rafinerie, które to właśnie ataki znów się pojawiają.
6: No i tu ponownie jakby wkraczamy na pewne rozróżnienia, to znaczy i to strajki, o których wspomniałem, no nie mają nic wspólnego tak z wytykowaniem rafinerii, które są położone na terytorium Federacji Rosyjskiej, a jak wiemy, Starlink nie działa na terytorium Rosji i akurat to Ukraina od kilku miesięcy prowadzi kampanię nacisków na Stany Zjednoczone, aby umożliwić właśnie korzystanie ze Starlinków w Rosji, co by ułatwiło no na przykład łapanie rosyjskich wyrzutni balistycznych. Natomiast jeśli chodzi o te dane wywiadowcze, które cały czas nie wiemy, czy zostały wycięte, czy nie, bo tutaj też masa jest różnych informacji. I oczywiście, tak jak pan redaktor słusznie wskazał, Wołodymyr Zełenski w wczorajszym wywiadzie dla Financial Times wskazał, że odda rozkaz wznowienia ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, co moim zdaniem może w najkrótszym czasie doprowadzić do kolejnej awantury między Waszyngtonem a Kijem.
9: Tak jak pan powiedział, obiekty korzystające z tego Starshielda ukraińskie nie mogą korzystać na terytorium Rosji, ale wie pan, na zasadzie coś za coś. Donald Trump tutaj się odgraża, a jednak na poziomie decyzyjnym Ukraińcy mogą działać.
6: No tak, znaczy no, Donald Trump nie może zakazać Ukrainie atakowania rosyjskich obiektów energetycznych, może wywierać presję i zdaje się, że to robi, poczynając od tej umowy dieslowej zawartej z Putinem. No, pytanie cały czas takie, czy Stany Zjednoczone faktycznie przejdą do wywierania na Ukrainie większej presji, żeby spróbować zakończyć wojnę przed wyborami połówkowymi. No moim zdaniem to jest absolutnie nierealistyczne i ta wojna się nie skończy z dnia na dzień tylko i wyłącznie dlatego, że Trump potrzebuje takiego zwycięstwa przed wyborami połówkowymi. Pytanie, co jest na stole i do czego Stany Zjednoczone chciałyby zmusić Ukrainę? Czy to jest ten słynny 20-punktowy plan wypracowany przez stronę amerykańską i rosyjską, a konkretnie przez wysłanników tak Witkowa, Kusznera i Dmitrijewa po stronie rosyjskiej? Tych informacji nie mamy, no i nie wiemy, na czym bazujemy. A to jest co warte jest podkreślenia, to że na przykład odcięcie ukraińskich dronów od Starshieldu, no bardzo, ale to naprawdę bardzo osłabiło ukraińskie zdolności obronne, bo nagle by się okazało, że wszystkie drony interceptory, które zwalczają rosyjskie drony kamikadze, no nie mogą działać. Ukraińcy nie mogą uderzać w rosyjską logistykę, co w sposób oczywisty zwiększa przestrzeń manewru Rosjan, z czego zapewne chcieliby w tych zimowych miesiącach skorzystać.
9: Mhm. Tutaj jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Ja wiem, że my nie wszystko wiemy, ale skoro tu pojawia się zdanie dotyczące wznowienia po przejściowym ograniczeniu, to znaczy, że Amerykanie zmienili jakby front, w stosunek do tutaj Ukraińców jakoś w ostatnich godzinach.
6: Znaczy, ja nie byłbym aż tak zdecydowany w tym sensie.
9: Właśnie szukam sposobu nazwania tego, co się wydarzyło.
6: Bo przez te półtora roku obserwowaliśmy kilka zwrotów w polityce Stanów Zjednoczonych i mimo, że pewną stałą jest próba poszukiwania jakiegoś grand deal, korzystając tak z nazywnictwa Donalda Trumpa, z Federacją Rosyjską, no to nigdy nie doszło to do poziomu otwartej presji na Ukrainę. Znaczy, mieliśmy już przecież próbę odcięcia Starlinków. Mieliśmy też przez kilka dni ograniczenia, jeśli chodzi o dostarczenie danych wywiadowczych, natomiast w dalszym ciągu Stany Zjednoczone przy Ukrainie stały, mimo że publiczna retoryka wskazywałaby na co innego. No, wydaje się, że zahaczamy po prostu kolejne koło tego, co już obserwowaliśmy wcześniej.
9: Bardzo dziękuję. Leon Pińczak, analityk polityki Insight, był z nami w południowym TOK 360. A już teraz usłyszymy Wojciecha Kowalika, bo już nie będziemy w Warszawie. Wojtek Kowalik jest... Gdzie ty jesteś w tej chwili?
11: W Sopocie. Piękna pogoda nad morzem. Europejskie Forum Nowych Idei.
9: A to właśnie w związku z tym dzisiaj wyjazdowe EKG.
11: Tak jest. No i mamy najnowszy wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Bank musi od razu zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanej transakcji, no czyli na przykład przy kradzieży hasła. To ważny wyrok wzmacniający pozycję konsumentów w sytuacji oszustwa. Co na to banki? Za chwilę porozmawiamy z wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszką Wachnicką, ale porozmawiamy też o wielkiej zmianie w kredytach hipotecznych, czyli czy jest plan na zamianę wskaźnika WIBOR na nowy Polester, od którego w przyszłości będą zależeć raty kredytów.
9: O tym będzie po informacjach, a TOK 360 wraca do Państwa po 13.
12: Reklama.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto.

0: w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej.

0: opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
3: Play. Rozwiązania dla biznesu.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał rozpocząć się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia. To z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Wśród oskarżonych są rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Prokuratura zarzuciła im popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym. Sytuacja związana z ograniczeniem działania Starlinków w Ukrainie wraca do normy. Przywrócono już łączność wojskową, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że to lekcja dla Polski i Europy, która powinna skupić się na stworzeniu własnej sieci satelitarnej. Wczoraj, jak informował Kijów, z powodu ograniczenia funkcjonowania terminali internetu satelitarnego Starlink, Ukrainie nie udało się zrealizować wielu ważnych misji wojskowych. Po 10 latach poszukiwań do polskiego więzienia trafił 63-letni szef zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Kierowana przez niego grupa naraziła Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. Mężczyzna został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy. W więzieniu spędzi ponad 4 lata.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
9: Dwunasta 41, Wojciech Kowalik. To jest czwartkowe południowe EKG z Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. A tu w naszym studiu Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: Mamy nowy, dzisiejszy wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanej transakcji, czyli oszustwa. No i bank musi to zrobić nawet jeśli uważa, że klient dopuścił się rażącego zaniedbania. Orzeczenie wzmacnia pozycję ofiar oszustw finansowych. No i co państwo jako sektor bankowy na to? To kolejny w Trybunale wyrok wzmacniający pozycję konsumenta.
10: Panie redaktorze, w istocie ten wyrok nie jest ani niespodzianką, ani zaskoczeniem z perspektywy sektora bankowego, dlatego że w polskich realiach te rozwiązania zostały już przez większość banków wdrożone. Takie też było podejście prezentowane przez nasze organy, czy to UOKiK, Rzecznika Finansowego, czy KNF, w związku z czym banki do tego podejścia się znacznie wcześniej już dostosowały. Wyrok dzisiaj tylko stanowi potwierdzenie. Natomiast trzeba też zauważyć, że ten wyrok jest, no, można rzec, tymczasowy, dlatego że już niedługo wejdzie w życie unijne rozporządzenie PSR, które będzie regulować kwestie transakcji płatniczych i rynku płatniczego. I to rozporządzenie przewiduje mechanizm odstąpienia od zwrotu w terminie D+1, jeżeli bank ma uzasadnione podejrzenie, że doszło do rażącego niedbalstwa. Więc w istocie będzie możliwość wstrzymania tego zwrotu do momentu przeprowadzenia postępowania i wyjaśnienia, czy rzeczywiście do tego rażącego niedbalstwa doszło. Na ten moment sektor jest dostosowany. To dzisiejsze orzeczenie nie jest ani zaskoczeniem, ani pewnym wyłomem również w praktyce naszych organów.
9: No ale do Rzecznika Finansowego trafiło 10 tysięcy wniosków o pomoc w sytuacji, kiedy bank odmówił zwrotu, zarzucając klientowi stanowi rażące niedbalstwo.

0: Dawno interweniował UOKiK. Po tej interwencji banki zobowiązały się do zmiany praktyki. Tysiące klientów w ostatnich dniach dostawało informację, że rozpatrzą banki jeszcze raz wcześniej złożone reklamacje. Coś jednak za uszami mieliście.
1: Tak jak powiedziałam, banki dostosowały się i dostosowują się do podejścia organów, bo ono jest takie, jakie dzisiaj potwierdził je TSUE, ale nie od początku ta praktyka taka była, więc oczywiście teraz to dostosowanie będzie następowało, natomiast myślę, że musimy rozróżnić dwie sytuacje, kiedy mamy transakcję nieautoryzowaną, czyli w sytuacji, kiedy ktoś posłużył się danymi bankowymi klienta do tego, żeby wykonać transakcję, i transakcję autoryzowaną pod wpływem oszustwa czy manipulacji. To są dwie różne kategorie i również różnie są traktowane przez przepisy prawa. I to dzisiejsze orzeczenie nie obejmuje tej kategorii, której klient padł ofiarą na przykład manipulacji.
0: Przy czym to nowe rozporządzenie, o którym pani wspominała, no utrzymuje tę zasadę niezwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. No tylko są tam wyjątki.
1: Co do zasady utrzymuje, natomiast przewiduje możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, w której istnieje właśnie uzasadnione podejrzenie, że doszło do rażącego niedbalstwa, czyli to klient przyczynił się w istocie do tego, że ta transakcja została wykonana.
0: Czyli w przypadku oszustwa teraz po tym wyroku TSUE banki niezwłocznie będą zwracać klientom pieniądze i ewentualnie później dochodzić, czy ten zwrot był zasadny.
1: Tak, to oczywiście to ani to dzisiejsze orzeczenie, ani decyzja, czy to prezesa UOKiK, czy praktyka innych urzędów nie zwalniają klienta z obowiązku dochowania należytej staranności w ochronie swoich danych do logowania. Tak, to jakby cały czas klient ma ten obowiązek, zmienia się po prostu model, także najpierw te środki są klientowi zwracane, a następnie bank może od klienta dochodzić zwrotu tych środków, jeśli udowodni, że rzeczywiście doszło do rażącego niedbalstwa.
0: To dzisiejszy wyrok TSUE. Proponuję, wróćmy jeszcze do wcześniejszego, wiosennego wyroku, w którym Trybunał uznał, że bank nie może pobierać odsetek od kosztów kredytów konsumenckich, takich jak prowizje, opłata przygotowawcza, ubezpieczenie i tak dalej. Czy banki już zwracają klientom te pieniądze, które pobrały?
1: 15 września Związek Banków Polskich opublikował takie stanowisko, w którym wskazaliśmy, jakie podejście sektor bankowy w naszym oczekiwaniu powinien przyjąć do tego rodzaju umów. I oczywiście w tym stanowisku wskazaliśmy, że do umów nowych bezwzględnie należy zastosować orzeczenie TSUE, czyli nie pobierać odsetek od tych kredytowanych kosztów.
0: To jest zrozumiałe, bo TSUE już wam tego zakazał.
1: Tak, chociaż to warto też wskazać, że TSUE nie powiedział w swoim orzeczeniu, że bank nie może tego ekwiwalentu kosztu, który by uzyskał na pobieranie odsetek od kredytowanych kosztów, uzyskać. Wręcz przeciwnie, TSUE powiedział, że bank może to zrobić, po prostu w innym modelu podwyższyć oprocentowanie kwoty głównej. Tak? Czyli jakby ekonomicznie to pewnie może wyjść na to samo, natomiast model musi być inny. Więc absolutnie w nowych umowach mamy już tę nową praktykę, natomiast w umowach, które mieliśmy czynne w dacie wyroku, no tam również wskazaliśmy, że bank powinien się z klientem rozliczyć, czyli zwrócić te nienależnie pobrane od daty wyroku odsetki.
0: Od daty wyroku, mówi pani, a do tego wyroku, skoro bank bezprawnie pobierał te kwoty? Bo to chyba o to w tym wszystkim chodzi, że no wiadomo, że od daty wyroku bank już nie może tych dodatkowych opłat pobierać, ale pobierał je do daty tego wyroku, w którym TSUE uznał, że bank nie może tego robić.
1: My w naszym stanowisku również odesłaliśmy do każdego z banków, dlatego że no my jako Związek Banków Polskich też nie jesteśmy i nie możemy bankom narzucić określonej praktyki, natomiast każdy klient ze swoim bankiem powinien uzgodnić, dlatego że również to, co istotne, rzecznik finansowy w odpowiedzi na to stanowisko Związku Banków Polskich wydał swoje stanowisko, w którym wskazał, że no jest to pożądana ścieżka i że jakby to jest dobra droga, żeby rozwiązać ten problem. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce ten model, który został przyjęty, a następnie zakwestionowany przez TSUE, po pierwsze był aprobowany i potwierdzany decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, praktyką również nadzoru, ale był też potwierdzony przez rząd w oficjalnym stanowisku rządu skierowanym do TSUE, że jest to praktyka jak najbardziej dopuszczalna. Więc no, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową, bo banki wykonywały taką, czy działały w takim, a nie innym modelu, ponieważ on był dopuszczony przez kraj, w którym te banki funkcjonują, więc trudno nam dzisiaj zgodzić się z taką retoryką, że to było absolutnie bezprawne działanie, bo ono było potwierdzone stanowiskami i decyzjami naszych organów krajowych.
0: No to co taki klient banku, z tego co powiedzieliśmy przed chwilą, powinien zapamiętać? Czy on dostanie od banku zwrot tych kwot, które zapłacił, tych odsetek od prowizji, ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej?
1: Każdy klient, który w dacie zapadnięcia tego wyroku miał czynny kredyt konsumencki, powinien w trybie reklamacyjnym skontaktować się ze swoim bankiem. I z całą pewnością bank na te reklamacje szybko odpowie. No, niektóre banki wdrożyły szybką ścieżkę, takie uproszczone formularze takich reklamacji, więc to dzieje się bardzo szybko i warto do swojego banku się udać po to, żeby te nadpłacone odsetki odzyskać.
0: Pani prezes, jesteśmy w trakcie wielkiej zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Wskaźnik WIBOR w ofertach nowych kredytów już jest zastępowany tym nowym wskaźnikiem POL STR. Sporo tych nowych ofert jest już na rynku. A czy banki będą chciały nakłaniać już spłacających kredyty do przejścia z WIBOR-u na ten nowy wskaźnik POL STR?
1: Pamiętajmy, że zgodnie z najnowszą mapą drogową, to WIBOR z nami jeszcze pozostaje przez najbliższe 10-11 lat. W związku z tym nie ma dzisiaj takiej presji na to, żeby klientów nakłaniać do przechodzenia z WIBOR-u na PLSTR. Chociaż oczywiście będziemy klientów zachęcać, jeśli będą mieli wolę, żeby przejść z wskaźnika WIBOR na wskaźnik PLSTR. Pamiętajmy również, więc ten bufor czasowy jest jeszcze na tyle duży, że i on też zresztą został specjalnie zaprojektowany, żeby te umowy, które dziś funkcjonują na WIBOR-ze, dożyły do okresu swojej zapadalności, ponieważ jak widzimy, średnio w sektorze bankowym umowa kredytu hipotecznego spłaca się w okresie 9-10 lat.
0: Mimo, czyli to że będzie, są brane na przykład na 20.
1: Tak, mimo że okres umowny jest 23-25 lat, to średnio ten okres nam się nawet skrócił ostatnio, bo jeszcze kilka lat temu to było około 12 lat, dzisiaj to już jest 9 lat, czyli te kredyty nam się spłacają znacznie szybciej, co powoduje, że ten portfel, który zostanie z WIBOR-em w momencie, kiedy WIBOR już przestanie być kwotowany, może być albo bardzo niewielki, albo już w ogóle może go nie być, więc na razie jakby skupiamy się na tym, żeby ten portfel dożywał sobie na WIBOR-ze.
0: Przy czym POL STR nie powoduje, że kredyt na przykład będzie tańszy, no bo w tych ofertach już widać, że trochę niższe oprocentowanie w porównaniu z WIBOR-em, bank rekompensuje sobie wyższą marżą, no i w sumie dla klienta wychodzi to prawie na zero. Czyli co, kredytobiorcy mogą w najbliższym czasie spodziewać się kontaktu z banku w tej sprawie?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle problem początku tej reformy, która została zakomunikowana w taki sposób, że ona jest po to, żeby kredyty były tańsze. No i właśnie to ona nie jest po to, żeby kredyty były tańsze. Absolutnie nie. To jest po to, żebyśmy my jako Polska dołączyli do tych najbardziej jednak rozwiniętych krajów, które bazują na wskaźnikach backward looking, czyli na wskaźnikach transakcyjnych, a nie na wskaźnikach patrzących w przyszłość. I to jest głównym celem. Natomiast nie jest celem to, żeby kredyty były tańsze. I oczywiście każdy z kredytobiorców będzie mógł sobie indywidualnie ocenić, czy raczej chciałby pozostać na WIBOR-ze na starym wskaźniku, czy raczej będzie chciał przechodzić na POL STR. Pamiętajmy, że inne będą tenory, tak? Bo dzisiaj najczęściej mamy kredyty hipoteczne oparte o wskaźnik WIBOR 3-miesięczny, czyli ten wskaźnik nam się zmienia co 3 miesiące, zaczytuje się nowy, natomiast POL STR będzie miesięczną stopą składaną, czyli on będzie mógł ewoluować każdego miesiąca. Nie? Tu również jest decyzja klientów, co będzie dla nich z ich perspektywy optymalne.
0: No i szybciej będzie reagował na przykład na zmiany stóp procentowych w przypadku obniżek albo podwyżek. A będzie w tym roku rekord udzielonych kredytów mieszkaniowych?
1: Wszystko na to wskazuje, że będzie. Bo rzeczywiście już ubiegły rok był rekordowy. Zamknęliśmy ten rok sprzedażą na poziomie 103 miliardów złotych. Dzisiaj, tak patrzymy sobie już po pół roku, sięgamy 73 miliardów, czyli już 70% tej zeszłorocznej sprzedaży po pół roku osiągnęliśmy, więc spodziewamy się, że dalej ta sprzedaż jeszcze do końca roku będzie rosła. Pamiętajmy, że około 25-30% z tego to nie jest kredyt na zakup nowej nieruchomości, tylko to jest refinansowanie już obecnego kredytu, ale nawet wyłączając te refinansowania, to widzimy, że to są rekordowe wzrosty na rynku kredytów hipotecznych, nawet mimo tego, że nie mamy żadnego dzisiaj programu, który wspierałby nabywanie mieszkań, więc mimo braku programu rynek ma się bardzo dobrze, sprzedaż rośnie, mimo tego, że też część z niej to jest właśnie refinansowanie.
0: Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzisiaj słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie główne indeksy na minusie, ale niedużym. WIG w dół o 0,4%, WIG 20 o 0,6%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,36 zł, frank szwajcarski po 4,69, dolar po 3,89, a funt po 5,16. I to było południowe EKG z Europejskiego Forum Nowych Idei. O 14.40 w EKG, tu w naszym studiu, spotka się z Państwem Patrycja Maciejewicz, a ja już dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.

0: Autopromocja.
1: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Piątek o 23:00. Zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Piątki od 23:00 do 2:00, a może dłużej. Marcin Sobesta.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
15: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
16: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
17: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
18: Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
20: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
21: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
22: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
23: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Daniel Obajtek ma usłyszeć zarzuty w związku z zaniżaniem cen na stacjach. Jest wniosek o uchylenie immunitetu obecnemu europosłowi, a wcześniej prezesowi Orlenu. Państwowa Inspekcja Pracy zajmie się sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Minęła 13:00, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku. Do Parlamentu Europejskiego złożył go prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wniosek dotyczy także zgody na przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie europosła PiSu. Obajtek, który wówczas był prezesem Orlenu, miał polecić obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak aby przed wyborami parlamentarnymi w 2023 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99. To spowodowało szkodę spółki na ponad 4 miliardy złotych. Zdaniem Żurka może to podlegać pod przestępstwo niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat więzienia. Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym zbada Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, złamał prawo, nie dopuszczając do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówiła w TOK FM sędzia Magdalena Będkowska.
1: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
24: A postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmuje się też prokuratura. Powinniśmy wywierać presję na Rosję, by zakończyła wojnę, a nie na Ukrainę, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt, na którym liderzy 27 mają rozmawiać m.in. o naciskach Waszyngtonu na Kijów. Tomasz Serchowski.
2: Trump, choć temu zaprzecza, miał odciąć Ukraińców od informacji wywiadowczych. Tak, chce ich zmusić do nieatakowania rosyjskich rafinerii, co ma pomóc obniżyć ceny diesla przed wyborami w USA. Równocześnie Waszyngton nie reagował na rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, mimo że prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczny rozejm. Ukraińcy w końcu powiedzieli dosyć i uderzyli na rafinerię w obwodzie riazańskim. Większość rosyjskich środków na prowadzenie wojny pochodzi z dochodów z ropy. Ukraina chce zakończenia tej wojny, a odcięcie Rosji od pieniędzy. Jej prowadzenie jest sposobem na osiągnięcie tego celu. Twierdzi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, ale Trump raczej nie przyjmie takiej optyki i pewnie podejmie kolejne działania przeciwko Ukrainie, co z zadowoleniem przyjmą na Kremlu. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
24: Gospodarka, geopolityka, zdrowie i rozwój to tylko część tematów, którymi zajmują się uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei. Do Sopotu na 3 dni przyjechali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Jest także bardzo silna reprezentacja polskiego rządu. Paweł Radzewicz.
4: Europejskie Forum Nowych Idei poświęcone jest globalnym trendom i przyszłości Europy, mówi przewodnicząca Rady Programowej Henryka Bochniarz.
5: Wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwo, inwestycje, które dla firm są szansą na dostęp do chociażby pieniędzy safe. Bardzo dużo jest o geopolityce, bo cały świat się pozmieniał. Pytanie, jak w tym wszystkim znajdzie się Unia i jak my się znajdziemy?
4: Musimy robić wszystko, by Polska była silna. Nie ma wątpliwości wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
6: Im bardziej będziemy my, NATO, my, Europa i my, region Europy Środkowej i Polska silni, tym mniejsze niebezpieczeństwo na to, że Putin będzie ważył się nas zaatakować.
4: Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie potrwa do jutrzejszego wieczora. Paweł Radzewicz, TOK FM.
24: Policja w Białymstoku zatrzymała kobietę, która potrąciła dziś na przejściu dla pieszych dwie seniorki. Jedna z nich zmarła na miejscu, drugą reanimowano, jednak nie udało się jej uratować. Kierująca jeszcze dziś ma zostać przesłuchana. Do zdarzenia prawdopodobnie doszło z winy prowadzącej samochód, mówi rzecznik prasowy białostockiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
25: To jest przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, co nie zmienia faktu, że pieszy, który się na tym przejściu znajduje, ma pierwszeństwo.
24: Kierująca samochodem była trzeźwa. W momencie wypadku w mieście padał deszcz i było jeszcze ciemno. Niewykluczone, że kobieta nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce wystąpią przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
26: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz.
27: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
26: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
28: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
26: Mecz Lecha o 18:45, a Jagiellonii o 21:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
24: A kolejne informacje w TOK FM o 13:20.
7: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
24: Od 11 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 14-15 na zachodzie. Deszcz możliwy we wschodniej części kraju, w Tatrach i Bieszczadach może poprószyć śnieg.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Siedem minut po 13:00. To jest południowe TOK 360. Trzy lata po zmianie władzy w Polsce wciąż śledzimy spór o Trybunał Konstytucyjny. To jest wciąż jeden z takich nierozwiązanych problemów związanych z praworządnością. W tej sprawie między innymi łączymy się z dr Agnieszką Zarembą, politolożką. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
10: Na jakim etapie naprawy praworządności teraz jesteśmy, jak pani obserwuje?
11: To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, dlatego że ten spór, który wydawał się początkowo sporem prawnym, stał się coraz mocniejszym sporem politycznym i myślę, że wszyscy to obserwujemy. Moim zdaniem w przeciągu najbliższych kilku tygodni pewnie będziemy obserwować jakieś przyspieszenie w tej dziedzinie i to z wielu względów. Po pierwsze, myślę, że osoba pana sędziego Berka jest w jakimś celu w Trybunale. Widać wyraźnie, że to przyspieszyło i pan sędzia Berek pilnuje terminów, które są zapisane w ustawie i powiedziałabym konsekwentnie realizuje pewien cel, który jest w Trybunale. Z drugiej strony wszyscy widzimy, że zbliżają się już wielkimi krokami wybory i ta kampania wyborcza pewnie niebawem wejdzie w taką jeszcze ostrzejszą fazę. No i właśnie rząd Donalda Tuska zaczyna być rozliczany z jednej strony ze swoich obietnic, ale też zaczyna być rozliczony ze sprawczości, dlatego że ta sprawczość w polityce staje się w tej chwili takim, powiedziałabym, może nie, określiłabym to jako bardzo istotną kwestię, która pewnie będzie rozstrzygała o tym, kto wygra najbliższe wybory. Mhm.
10: Sędzia Berek w Trybunale to jest przełom w sprawie praworządności, czy może kolejna ostrzejsza faza sporu politycznego?
11: Mam nadzieję, panie redaktorze, że od czegoś trzeba zacząć, bo ten spór o praworządność i to, w jaki sposób rząd Donalda Tuska starał się przywrócić tę praworządność, to obserwujemy praktycznie od początku, od 3 lat, jak to wyglądało. Najpierw mieliśmy pana ministra Adama Bodnara, który swoim autorytetem rzecznika praw obywatelskich i takich spokojnych działań i bardzo mocno skoncentrowanych na podstawach prawnych, okazało się, że bardzo ciężko być tutaj skutecznym w tej dziedzinie, dlatego że z jednej strony mamy takie, powiedziałabym, wprost nieprzestrzeganie prawa, z drugiej strony mamy też taką sytuację, że mamy tak zwane deep state, czyli to państwo, które zostało stworzone przez poprzedni rząd, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości i szczególnie o panu ministrze Ziobrze, którzy bardzo mocno, można powiedzieć, zabetonował wszystkie instytucje demokratyczne, które tą praworządnością się zajmują. I to jest rzeczywiście była karkołomna praca, żeby to zmienić. I myślę, że obserwujemy dalej, że to się dużo się już zmieni, ale nadal obserwujemy pokłosie. No i mamy też właśnie polityczne i to wprost.
10: Mamy jakieś kłopoty z połączeniem. Mówię, mam nadzieję, że zaraz to się poprawi. Czy może teraz będzie trochę lepiej?
11: Teraz mnie stać?
10: chyba trochę słabiej jednak, ale wierzę, że tutaj za chwilę uda nam się to poprawić. A kwestie, które tutaj są interesujące, to myślę, że obywatele, którzy nie są opowiedziani specjalnie po żadnej ze stron, tutaj nie będą w stanie do końca odpowiedzieć na pytanie. Może tutaj właśnie trochę uporządkujemy to dla nich. Czy bardziej Bogdan Święczkowski wygląda na, jest wiarygodny jako obrońca Trybunału, czy Berek jako ktoś, kto przychodzi go naprawić? Jakby pani odpowiedziała na to? Podjęłaby się pani odpowiedzi?
11: Panie redaktorze, to w zasadzie funkcjonujemy w jakichś dwóch cały czas bańkach, które nie komunikują się ze sobą. I dla niektórych pan prezes Święczkowski, myślę tu o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, to jest ten obrońca praworządności i Trybunału i tego nie zmienimy. Natomiast pan sędzia Berek jest dla osób, które są związane z kolei z Koalicją Obywatelską i z takim oczekiwaniem bardzo mocnym, że rząd będzie sprawczy w tej dziedzinie, to jest człowiek, który po prostu ma wejść do Trybunału i zrobić tam porządek. Zresztą pan premier bardzo długo to zapowiadał i można powiedzieć, że od wakacji obserwujemy właśnie, od końca wakacji obserwujemy to, co pan premier już zapowiedział i mówił wyraźnie, że to przyspieszy. Zresztą wszyscy politycy koalicji rządzącej zapowiadali, że właśnie w tej dziedzinie pan sędzia Berek w określonym celu w Trybunale ma się znaleźć. Więc tutaj bardzo ciężko określić, kto jest, czy, że tak powiem, osoby niezwiązane z tymi dwoma obozami politycznymi, czy one w ogóle w jakikolwiek sposób są inaczej, są w stanie inaczej to oceniać. Aha. Oczywiście mamy pomysły na reset konstytucyjny, ale myślę, że bez zgody wszystkich sił politycznych to raczej nie ma o tym mowy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w kampanii wyborczej partie, które proponują ten reset konstytucyjny, na pewno będą miały paliwo do tego, żeby przedstawiać siebie jako właśnie takich ojców opatrznościowych, którzy mają pomysł na rozwiązanie tego pata.
10: Wczoraj Donald Tusk wystąpił z takim przekazem dla opinii publicznej, co towarzyszy tym przecież protestom też swoją drogą. Chciałbym, żeby pani określiła, jak pani postrzega te protesty przed Trybunałem, kto tam w ogóle jest, bo to chyba takie środowiska są raczej pisowskie niż obywatelskie. Natomiast ten kryzys wokół TK jest, już obserwujemy od 2015 roku, aż się nie chce wierzyć, już 11 lat. Czy w tym momencie Tusk zaistniał jako ktoś, kto znów się za to bierze, może coś zrobić?
11: Myślę, że wizerunkowo tak, zaistniał i myślę, że te obrazki, które obserwowaliśmy wczoraj, policja, która bardzo skutecznie i szybko odblokowała wjazd do Trybunału Konstytucyjnego, to są takie obrazy, które gdzieś w nas pozostaną, dlatego że one, tak jak już o tym wspominaliśmy, one pokazują pewną sprawczość i takie dokończenie pewnych rozgrzebanych spraw. Natomiast Trybunał Konstytucyjny, no panie redaktorze, ja jestem mocno rozczarowana tym, że demokratyczne państwo, w którym mieszkamy, jakby nie jest w stanie rozstrzygać kwestii, które właśnie są związane z naszymi prawami. Dlatego, że bądźmy szczerzy, w tym Trybunale znajdują się sprawy, które są naprawdę sprzed lat i obywatele oczekują na rozstrzygnięcie tych kwestii. Mhm. Pewnie już niektórzy nawet zapomnieli, że takie kwestie będą.
10: A jak się doczekają rozstrzygnięcia? Pani będzie wierzyła tym rozstrzygnięciom w ich bezstronność, jakby w moc prawną i tak dalej?
11: No i tu właśnie, panie redaktorze, dochodzimy do sedna, tak? Na ile praworządność da się jeszcze w Polsce bez tego resetu, czy bez takiego konsensu, da się jeszcze osiągnąć, da się jeszcze powrócić do tej praworządności. Myślę, że to będzie bardzo trudne, dlatego że dwie strony tego sporu zawsze będą kwestionować to, co mówią ci sędziowie, czy to, co mówią tamci sędziowie, nie nasi, nazwijmy to w ten sposób. Zresztą pan premier był łaskaw niestety użyć takiego określenia, że wejdą nasi sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego, co no też nie jest tutaj taką formułą, która miałaby wpływać na to,
10: 10 lat temu tak samo byśmy się na coś takiego oburzali, jak wtedy na te zmiany.
11: To prawda. I powiem szczerze, tak, to prawda. I myślę, że cały czas mamy z tym problem. Natomiast to jest tak, panie redaktorze, że my możemy się to oburzać oczywiście i ja myślę, że mają pojęcie o demokratycznym państwie prawa i o tym, jak demokracja liberalna powinna funkcjonować, to oni dobrze wiedzą, że coś bezpowrotnie zostało niestety zniszczone. Ten autorytet Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz pytanie właśnie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób tego konsensusu politycznego...
10: A na razie jesteśmy w środku tego całego zamieszania. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była razem z nami w południowym wydaniu TOK 360. Informacje o godzinie 13.20 przed nami, a po informacjach będziemy w Brukseli i sprawdzimy, czym będą się zajmować unijni przywódcy przez najbliższy czas.
3: Reklama.
12: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
13: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
19: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
18: O, wielka sprawa.
19: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
29: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
31: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
32: Magda, wszystko w porządku?
33: Przepraszam, migrena.
34: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
33: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
35: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Taka decyzja jest potrzebna, żeby Daniel Obajtek usłyszał zarzuty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzeli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Z materiału dowodowego wynika, że Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami nie mającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych. Zapadła ważna decyzja Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej w sprawie klientki polskiego banku, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Według Trybunału bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta w wyniku nieautoryzowanej transakcji, nawet jeśli uważa, że klient dopuścił się rażącego zaniedbania. Później bank może domagać się od klienta ewentualnie pokrycia strat. Kobieta wystawiła przedmiot na sprzedaż na jednej z platform internetowych. Osoba podająca się za zainteresowanego kupującego przesłała jej link, który miał służyć do potwierdzenia sprzedaży. Po kliknięciu w link kobieta została przekierowana na fałszywą stronę przypominającą witrynę jej banku. Wpisała tam dane do logowania do bankowości elektronicznej. Oszust wykorzystał je następnie do wykonania przelewu z jej konta na kwotę około 700 euro. Następnego dnia, gdy klientka zgłosiła to bankowi, bank odmówił zwrotu pieniędzy, uznając, że kobieta dopuściła się rażącego zaniedbania, ponieważ nie zapewniła odpowiedniej ochrony swoich danych do logowania. O 90 tysięcy zmniejszyła się liczba ludności Polski w pierwszym półroczu tego roku. W kraju mieszka 37 milionów 243 tysiące osób, przekazał Główny Urząd Statystyczny. Spadek jest wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego. Więcej Polaków umiera niż się rodzi. 37 osób zostało rannych w starciach demonstrantów z policją w centrum Porto w północnej Portugalii. Manifestanci od soboty protestowali przeciwko wysokim cenom wynajmu mieszkań i polityce rządu w sprawie mieszkalnictwa. W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Danii, która pod wodzą tego szwedzkiego trenera, zwanego Bosse, dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w 1998 roku. To wciąż największy sukces Duńczyków w historii mundiali. Pochmurny czwartek, przelotnie popada we wschodniej połowie kraju, tam też najchłodniej, bo od 9 do 13 stopni. Na zachodzie termometry pokażą od 14 do 15.
10: Jest z nami dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz z Uniwersytetu Dolnośląskiego i Team Europe Direct. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: A spotykamy się dlatego, że rozpoczyna się dwudniowy szczyt przywódców Unii Europejskiej. No i tutaj bardzo ważne sprawy. Przyszły budżet unijny, ceny energii, także konkurencja gospodarcza z Chinami. To może zaczniemy od tego, co najważniejsze, od pieniędzy. To będzie wciąż rozwojowy budżet dla Polski?
2: Tak, jeśli chodzi o budżet unijny, to tutaj Irlandia położyła na stół, bo teraz Irlandia ma przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, położyła propozycję i ta propozycja zakłada cięcia budżetowe, czyli 141 miliardów euro mniej niż pierwotnie zakładano. No, dla Polski tutaj pula zostanie na razie bez zmian, jeśli chodzi o ten kształt, czyli 123 miliardy euro, jeśli chodzi tutaj o właśnie wspólną politykę rolną czy politykę regionalną. Więc Polska z jednej strony się cieszy, natomiast no nie jest to pewnie jeszcze ostateczny kształt tego budżetu, ze względu na to, że wiele państw unijnych, tak zwanych tych bardziej oszczędnych, czyli między innymi Niemcy, Austria, Dania czy Finlandia, mówią o tym, że chcą jeszcze większych cięć, więc tutaj możemy się nastawić na to, że na dzisiejszym szczycie ten budżet będzie omawiany, ale on nie zostanie przyjęty.
10: I teraz w skrócie, żeby wszyscy słuchacze, którzy się mniej tymi sprawami interesują, mieli tutaj ten obraz. My nie chcemy cięć, bo my czerpiemy te pieniądze. To są te fundusze unijne, które mamy od momentu członkostwa. A takie Niemcy chcą cięć, bo oni płacą na ten fundusz, który jest rozdzielany pomiędzy inne kraje, a nie dostają pieniądze. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się. Niemcy są płatnikami netto, więc oni tutaj bardzo dużo pieniędzy wkładają do tego budżetu. Natomiast Polska jest jednym z tych państw, które jeszcze więcej dostaje z tego budżetu, niż do niego, do niego wkłada. Więc no tutaj oczywiście te cięcia nie uderzają we wszystko, bo one właśnie, wspólna polityka rolna, która jest no bardzo ważnym obszarem polityki, chociażby dla Polski, nie podlega tym cięciom, czy Fundusz Spójności. Natomiast tutaj szuka się ograniczeń budżetowych, czy cięć w takich sferach jak badania naukowe, technologia, czy właśnie działania klimatyczne. I tutaj chcą państwa znaleźć różnego rodzaju, no jakby powiedzieć, oszczędności.
10: Sprawa uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To są te słynne ETS-y. Jakie jest w tej sprawie stanowisko Polski?
2: Tak, tutaj jeśli chodzi o ETS-y, no to Polska też przed samym szczytem premier Donald Tusk mówił, że będziemy na ten temat rozmawiać, że nie zgadzamy się na tą obecną propozycję, więc myślę, że no tutaj bardzo dużo jeszcze jest.
10: Przepraszam, tylko małe wtrącenie, bo tutaj propozycja jest taka, żeby te pieniądze częściowo zostawały czy w unijnym budżecie, czy w ogóle w Brukseli, tutaj hasłowo tak to ujmijmy, a nie wracały w całości do kraju członkowskiego. Tak?
2: Tak, no to właśnie tak. Chodzi o to, żeby właśnie polskie firmy no też walczą właśnie z tymi ETS-ami. Apelujemy o pewnego rodzaju reformę. No i tutaj ma dosyć premier Donald Tusk ma twarde stanowisko. Polska nie zgadza się na to, by były, że część właśnie budżetu unijnego było finansowane z ETS-u.
10: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, będzie na tym szczycie, bo to są też decyzje ważne dla Ukrainy. Jakie decyzje?
2: Tak, prezydent Zełenski będzie w piątek na szczycie. No i tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej, pan Antoni Costa, no podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję. Z ubolewaniem też przyjęto decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o zniesieniu pewnych sankcji tutaj, jeśli chodzi o ropę rosyjską. Więc prezydent Zełenski może liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dalsze finansowanie zbrojeń. Też słyszymy tutaj głosy, między innymi premier Holandii przed samym szczytem, który się dzisiaj rozpoczął, mówił o tym, że europejscy przywódcy muszą robić jeszcze więcej, żeby wspierać Ukrainę. Też państwa Litwa, Łotwa i Estonia tutaj naciskają na to, żeby nakładać też sankcje właśnie na przewożenie zboża przez porty bałtyckie. Więc tutaj też premier Tusk mówił o tym, że musimy mówić jednym głosem. Nie możemy być tutaj, obniżać tych sankcji ze względu na to, że no Ukraina potrzebuje wsparcia, wsparcia Europy. No a pewnego rodzaju ustępstwa bardziej ośmielają Rosję. Więc na pewno będzie rozmowa o infrastrukturze krytycznej, o nadchodzącej zimie, o dalszych przelewach z budżetu Unii Europejskiej, bo na ten moment mamy zabezpieczone pieniądze na zbrojenia i drony. Unia Europejska przelała 2,86 miliarda euro na drony i pociski dla Ukrainy. No ale trzeba się zastanowić, co w przyszłym roku, no i co w kontekście właśnie cięć budżetowych, jeśli chodzi o przyszłe wsparcie, które Unia Europejska ma tutaj Ukrainie dać.
10: Bardzo dziękuję. Doktor Paula Wiśniewska-Bartoszewicz z Uniwersytetu Dolnośląskiego i Team Europe Direct była z nami w południowym TOK 360. Jest z nami Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Ameryce Łacińskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
10: Brazylia znosi 6-dniowy tydzień pracy. To będzie teraz już, tak jak u nas, tylko 5-dniowy tydzień pracy. Czy to jest kiełbasa wyborcza?
4: Tak i nie. Nie, ponieważ to jest coś, o czym jakby już od dłuższego czasu w Brazylii dyskutowano i to nie jest tak, że z dnia na dzień ten pomysł się pojawił. Nad tym długo pracowano, długie były do tego przymiarki. Najpierw musiała to zatwierdzić, że to się wydarzyło już wiele miesięcy temu, Izba Niższa Parlamentu, a teraz było głosowanie w Senacie. I to już jest kiełbasa wyborcza, że to się wydarza właśnie teraz, czyli na półtora tygodnia przed wyborami, przed drugą turą wyborów prezydenckich, gdzie póki co w sondażach prowadzi kandydat opozycji, Flavio Bolsonaro, i rząd prezydenta Luli teraz próbuje na siłę, na szybko doprowadzić, jakby przepchnąć przez parlament kilka takich od dawna obiecywanych reform, żeby jednak się wywiązać z tych obietnic. To nie tylko właśnie to skrócenie tygodnia pracy, ale też między innymi subsydia do cen benzyny, zwiększenie zasiłków różnego rodzaju, walka z przestępczością, czyli na przykład wprowadzono teraz niedawno coś, o czym też przez lata dyskutowano, taką ustawę, która pozwoli zagłuszać sygnał telefonów komórkowych na terenie najważniejszych więzień, co ma utrudnić szefom narkotykowym pracę zza krat, tak to nazwijmy.
10: Skoro Brazylijczycy, nie wiem, czy to już jest pewne, to za chwilę pan się odniesie, co oznacza decyzja, wczorajsza decyzja Senatu, ale skoro decyzja mówi, że będzie skrócony tydzień pracy, to znaczy, że Brazylijczycy zarobią mniej?
4: Nie. To jest jakby bardzo wyraźnie w tej reformie jest zaznaczone, że redukcja czasu pracy nie może się wiązać z redukcją wynagrodzenia. Wynagrodzenie musi zostać zachowane. To jest analogiczne do rozwiązań, które w wielu innych krajach, które przeprowadzały ten proces, stosowano. I w Ameryce Łacińskiej nie ma wielu przykładów, ponieważ generalnie, tak jak z naszego punktu widzenia, to jest dość jakby coś naturalnego, że się pracuje 5 dni w tygodniu.
10: A my 40... też kiedyś przeszliśmy tę zmianę, prawda? Bo u nas też kiedyś był 6-dniowy tydzień pracy.
4: Też
10: to chyba też miarą jest, nie wiem, czy to nie będzie tutaj obraźliwe dla Brazylii, ale chyba to jest taki cywilizacyjny krok.
4: To jest cywilizacyjny krok, ale z punktu widzenia Latyn Ameryki jest to wciąż dość rewolucyjny, ponieważ na dzień dzisiejszy w Ameryce Łacińskiej tylko jedno państwo ma 40 godzin pracy w tygodniu zagwarantowane. Jest to Ekwador, jest to dość dawno, bo to od lat 80. zeszłego wieku, a jest kilka państw, które są w procesie wprowadzania tego, między innymi Chile, które zapoczątkowało to już kilka lat temu i to jest tak gradualnie wprowadzane, po są te zmiany, żeby te też nie z dnia na dzień wprowadzić. Tak samo zresztą będzie w Brazylii. W Brazylii to nie jest tak, że to od jutra czy pojutrze naraz skróci się ten tydzień pracy. I to też nie będzie drastyczne, bo do tej pory w Brazylii było 44 godzin pracy tygodniowo. Co robiło, że rzeczywiście było to tak na dobrą sprawę 5,5 dnia. I w tej chwili będzie to skracane do tego cywilizacyjnego, nazwijmy, 40 godzin pracy tygodniowo. I to też będzie etapami. Pierwszy etap to będzie w przyszłym roku, od nowego roku, od 1 stycznia zostanie wprowadzony 42-godzinny tydzień pracy. Z tym, że będzie zagwarantowany dla pracowników, którzy tego chcą, 2 dni wolne, czyli po prostu będą którego dnia zostawać troszeczkę dłużej. A od 2028 roku, od 1 stycznia, będzie już to 40 godzin takie standardowe. Więc to też jest na to etap. Co jest ciekawe, bo to też jest bardzo ciekawe w związku z wyborami zbliżającymi się, to jest to, że Flavio Bolsonaro, czyli ten prawicowy kontrkandydat Luli w wyborach prezydenckich oraz jego prawicowa partia, oni bardzo długo walczyli, sprzeciwiali się i tłumaczyli, że to jest atak na przedsiębiorców, że to spadnie konkurencyjność gospodarki brazylijskiej.
10: A jakie jest w rzeczywistości? Przepraszam, tu wchodzę w słowo, bo tego miało dotyczyć teraz moje pytanie. Czy gospodarka tego kraju jest na to gotowa?
4: To zaraz, jeszcze skończę z tym zdaniem, bo to jest bardzo ciekawe. On z tym bardzo długo walczył, ale wczoraj było to głosowanie. Przedwczoraj ogłosił, że jednak poprze tą reformę prezydenta Luli, bo po prostu jakby zobaczyli sondaże, a w sondażach ponad 70% Brazylijczyków było za tą reformą, w związku z tym jednak musieli się do tego, zwłaszcza że się zbliżają wybory, przyłączyć. W związku z tym ta reforma przeszła prawie jednogłośnie. Tam tylko jedna osoba w Senacie głosowała przeciwko. W związku z tym to jest to bardzo ciekawe. To jest, czy brazylijska gospodarka jest na to gotowa, to wiadomo, ekonomiści się spierają, bo różne są doświadczenia państw, które wprowadzały tego typu reformy. W przypadku Chile na przykład to zwolennicy podawali przykład Chile. W przypadku Chile nie widać żadnych negatywnych wpływów na gospodarkę tej reformy. Ona jest wprowadzana gradualnie i przedsiębiorcy od dawna wiedzieli i jakby się do tego przygotowali i nie ma żadnych negatywnych wpływów. Są też inne kraje, gdzie były pozytywne wpływy, ale są też jak przykład Francji, gdzie to wprowadzono z dnia na dzień i to jakby też jest bardzo ważne. I tam spadła konkurencyjność francuskiej gospodarki. W związku z tym, no jakby nie wiadomo, jaki będzie.
10: No, Zachód teraz się przymierza do, w tym u nas jest pilotaż do 4-dniowego tygodnia pracy, to według niektórych właśnie tutaj znawców tematu to też może pozytywnie, paradoksalnie wpłynąć na produktywność. No, w przypadku Brazylii pewnie się okaże, bo ta decyzja już zapadła.
4: Tak, decyzja zapadła i zapadła no, bardzo wyraźnie, jednogłośnie, chociaż Flavio Bolsonaro zostawił sobie taką małą furteczkę, bo poparł tą reformę, ale jednocześnie zapowiedział, że będzie ją obserwował i że w razie co w przyszłości można to zmienić.
10: Jestem za, a nawet przeciw, można spuentować. Dziękuję bardzo. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Ameryce Łacińskiej, był z nami w południowym TOK 360. Za kilka minut to będzie już po informacjach o 13.40. Zaprosimy Państwa na magazyn filmowy. Do zobaczenia. Jak zwykle Patrycja Wanat przygotowuje dla Państwa ten magazyn.
3: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pani zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
19: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz.

0: 14.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Solidarność oficjalnie wspiera akcję protestacyjną pod Trybunałem Konstytucyjnym, poinformował przewodniczący związku Piotr Duda. Odwiedził on dziś zgromadzonych przed TK przedstawicieli m.in. Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Jak dodał, pozostaje w stałym kontakcie z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Wczoraj rano w Sejmie w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie bez obecności prezydenta. Po ślubowaniu Berek i inni sędziowie TK wybrani w tej kadencji przez Sejm przyjechali do gmachu Trybunału. Grupa protestujących usiłowała zablokować ich wjazd. Interweniowała policja, która odsunęła manifestujących od bramy wjazdowej. Prezes TK poinformował następnie, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta Nawrockiego. MSWiA planuje podnieść kwoty, które będą musieli uiścić cudzoziemcy wjeżdżający do Polski. Wjeżdżając na okresy nieprzekraczające 4 dni, będą musieli posiadać co najmniej 1000 zł na pokrycie kosztów utrzymania oraz 300 zł na każdy dzień planowanego pobytu, jeśli planują zostać w Polsce dłużej. Projekt rozporządzenia MSWiA został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Autorzy regulacji zaznaczyli, że obowiązujące wysokości środków finansowych nie były aktualizowane od 2016 roku. Przypomnieli, że w tym okresie nastąpiła istotna zmiana poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, co wpłynęło na realną wartość kwot określonych w przepisach. Gospodarka, geopolityka, zdrowie i rozwój to tylko część tematów, którymi zajmują się uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei. Do Sopotu na 3 dni przyjechali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Rozmawiamy o przyszłości Europy, mówi przewodnicząca Rady Programowej EFNI Henryka Bochniarz.
1: Wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie firm, więc przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, inwestycje, które dla firm są szansą na dostęp do chociażby pieniędzy safe, więc o tym będzie sporo. Bardzo dużo jest o geopolityce, bo cały świat się pozmienia. Pytanie, jak w tym wszystkim znajdzie się Unia i jak my się znajdziemy?
0: Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie potrwa do jutrzejszego wieczora. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju słabe przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach możliwe deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południowym wschodzie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
6: Jest godzina 14.43, Patrycja Maciejewicz i popołudniowe wydanie magazynu EKG. Jesteśmy w sopockim studiu Radia TOK FM, a moją gościnią jest pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani doktor, jak zmienia się architektura relacji międzynarodowych?
7: Przede wszystkim to, co mamy teraz, to jest jakiś przejściowy okres, czyli właściwie tej architektury ostatecznej my nie mamy. Przechodzimy z jakiegoś modelu, którego nauczyliśmy się w szkołach i w którym funkcjonowaliśmy od właściwie od II wojny światowej, a już na pewno od upadku Związku Radzieckiego i w naszej części świata od rozwiązania bloku wschodniego, czyli powiedzmy 89 rok, 91, to są te daty, kiedy właściwie się wszystko zmieniało. No i to są 3 dekady, w których myśmy żyli przyzwyczajeni do pewnego modelu relacji. W Europie to były oczywiście relacje kluczowe ze Stanami Zjednoczonymi i takie przekonanie, że właściwie Europa jest na samym szczycie tej architektury właśnie porządku światowego. To nasze wartości dominują, to nasz model polityczny, czyli demokracja, jest ten najbardziej właściwy. To nasz model gospodarczy, czyli kapitalizm, wolny rynek, jest ten jedyny najlepszy, który przynosi narodom bogactwo. No teraz okazuje się, że mamy ogromne zawirowania właściwie ze wszystkim, a jednocześnie nasz

0: największy sojusznik za Donalda Trumpa okazuje się być pewnym wyzwaniem dla nas, dla Europy i dla reszty świata także. I inne państwa, które mają sporą siłę, zaczynają ten ład międzynarodowy nam trochę przebudowywać. Chiny pokazały pazury, pokazują je od przejęcia rządów przez Xi Jinpinga, zarówno w obszarze gospodarczym, czy bardzo już widać, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Chińczyków i od produkcji w Chinach. W wymiarze technologicznym nie tylko rywalizują, ale prześcigają również Stany Zjednoczone, Europę w niektórych obszarach. W wymiarze politycznym no to używają tej swojej siły i gospodarczej, i technologicznej do tego, żeby trochę zmienić narrację. Więc to jest nowa sprawa. Chiny nie są państwem demokratycznym, przypomnę. Więc okazuje się, że można być bardzo silnym i bardzo wpływowym bez konieczności zmian ustrojowych. No mamy Rosję, która tak silna nie jest, no ale ma broń nuklearną i napadła na Ukrainę, więc to też nam dużo psuje. I mamy w związku z tym też inne kraje, które mają swoje aspiracje. Z grubsza to są właściwie wszystkie kraje grupy G20, także te nieeuropejskie, takie jak Indie, jak Arabia Saudyjska, jak Meksyk, jak Indonezja, jak Brazylia, jak Argentyna, Republika Południowej Afryki. No właściwie każdy kontynent dzisiaj ma rosnące w siłę duże gospodarki, co za sobą pociąga też pewne aspiracje polityczne. Między innymi też nowe kraje chcą wejść do grupy G20 w ogóle, a ostatnio do tej grupy dołączyła Unia Afrykańska. To też pokazuje, jak bardzo to się też przesuwa, prawda? Ten ciężar wpływów i wagi na świecie przesuwa się trochę z tego tak zwanego globalnego zachodu, czy inaczej mówiąc globalnej północy, czyli tych bogatych, co byli zawsze na szczycie. Europa, Ameryka i najbliżsi sojusznicy, Australia, Nowa Zelandia, oni są na południu, ale to też był ten blok sojuszniczy. Kraje takie też w Azji jak Japonia czy Korea Południowa. No, tu się dochodzą do głosu nowi i jest ich też bardzo dużo, bo ład międzynarodowy po II wojnie światowej budowało 50 kilka krajów, a tak naprawdę kilku, którzy wygrali wojnę, ale krajów było tych 50 kilka, a dzisiaj mamy ich prawie 200.
1: Powiedziała pani dzisiaj podczas dyskusji o czymś takim, co jak bezład, czy też nieporządek globalny. Czym jest ten global disorder? Jak na to patrzeć? Czy to jest ten okres przejściowy, w którym różne kraje, siły polityczne, bloki zaczynają trochę ciągnąć w swoją stronę tę wielką płachtę, mapę i próbują na swój sposób ją kształtować?
0: Ja jestem politologiem, zajmuję się geopolityką, stosunkami międzynarodowymi i można powiedzieć tak, no naukowo to trochę wygląda, jakby to było siłą rozpędu, sytuacja spowodowana przez zakończenie zimnej wojny, ale bez takiej kropki nad i, bo zimna wojna się zakończyła w taki sposób, że po prostu jeden wektor zniknął. Związek Radziecki się, prawda, rozpadł na te 14 państw plus Federacja Rosyjska. I właściwie nic się więcej nie wydarzyło. Nie wyciągnięto też może wniosków z tego, że no, dla Rosjan rozpad Związku Radzieckiego był raczej tragedią, a nie czymś, z czego oni się cieszyli, prawda? Więc bardzo szybko tam się pojawiły tendencje i myślenie, żeby jakoś wydobyć się z tej sytuacji, która dla Rosji wtedy nie była najlepsza. Natomiast my, z punktu widzenia zachodniego świata, myśmy się bardzo cieszyli oczywiście z tego zwycięstwa, ale okazało się, że to my się cieszymy, a wiele miejsc na świecie, wiele osób, wielu polityków, wiele państw wcale nie było tak ucieszonych z tego, że nagle Stany Zjednoczone i ich obóz, ten tak zwany pierwszy świat w czasie zimnej wojny, no, że ten obóz wygrał i mało tego, że Stany Zjednoczone stały się niejako tak z rozpędu unipolarnym wektorem, czyli jedynym, najsilniejszym mocarstwem na świecie, które zapewniało pewien rodzaj porządku, ale też faworyzowało, czy ciągnęło świat w pewnym bardzo określonym kierunku, to co ja mówiłam państwu, czyli nasze wartości, nasz sposób myślenia i tak dalej. No a na świecie, jak się okazuje, są różne sposoby myślenia i też są różne ambicje i przede wszystkim ci, którzy są na szczycie, zawsze gdzieś w tle czują ten oddech tych, którzy aspirują do tego, żeby na ten szczyt się wdrapywać, prawda? No i o ile w latach 90., 2000. ten proces się dopiero rozkręcał, to dzisiaj można powiedzieć, że no wiele z tych krajów kiedyś dawnego trzeciego świata, jak myśmy mówili, a potem zaczęliśmy je nazwać krajami rozwijającymi, bardzo się dobrze rozwija. No, Chiny są krajem rozwijającym się, Indie są krajem rozwijającym się, no, ale to są już na tyle silne gospodarki, na silne też gracze polityczni, że no, oni sobie nie dadzą tak ustawiać tego ładu, jak nam się podoba, tylko oni chcą ten ład współtworzyć, o ile w ogóle też nie zmieniać go, prawda? Nie kreować pewnych swoich pomysłów. No i to oczywiście z naszego punktu widzenia europejskiego jest jakaś nowa sytuacja, zwłaszcza z punktu widzenia Europy Zachodniej, która zawsze była na szczycie, bo powiedzmy kraje takie jak Polska, kraje bloku wschodniego, my ciągle jakby się wspinamy. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy teraz tą 20. gospodarką świata. Mamy przed sobą jeszcze 19 innych, prawda, żeby przeskoczyć. A Indie przeskoczyły w ostatnich dwóch dekadach z bycia krajem na naprawdę ogromnej biedy. Nadal to jest duży problem w tym kraju, no ale dzisiaj to jest czwarta gospodarka świata, a za chwilę będzie trzecia. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tych procesów, a jednocześnie Stany Zjednoczone, ten nasz lider, z którego, powtarzam, Europa akurat była zawsze zadowolona, bo to był taki po II wojnie światowej taki deal właśnie zrobiony z Amerykanami, że my się godzimy na to, że jesteśmy z nimi, no ale to było obustronnie korzystne. Natomiast odkąd Donald Trump zaczął dziwne rzeczy mówić Europejczykom i stawać się takim trudnym sojusznikiem, no to Europa się też zaczęła zastanawiać, jak ma patrzeć na te Stany Zjednoczone. Trochę to można porównać do takiego małżeństwa, gdzie no może nie jesteśmy jeszcze po rozwodzie, rozwodu nie chcemy, broń Boże, ale miłości to już nie ma. Więc dla nas to jest bardzo trudny okres przejściowy i po pierwsze nie wiadomo, do czego ten okres przejściowy nas prowadzi jeszcze, ale na pewno wiemy, że to, co kiedyś było dla nas aksjomatem, już nie działa. I oczywiście w takich czasach jest też bardzo ciężko istnieć, też politykom jest ciężko w tym wszystkim się odnaleźć, ale jedno to też widzimy, że nie tylko te największe kraje, takie jak Stany czy Chiny, rywalizują, czy no, budują, dzisiaj można też wprost powiedzieć, swoje strefy wpływów, ale też te potęgi, jakby je nazwać, średnie albo takie no, rosnące, jak Indie właśnie. Czy takie starsze potęgi, jak Rosja, która sobie przypomniała o sobie, prawda, światu, no też nie chcą być w żadnej strefie wpływów, tylko chciałyby mieć swoje strefy wpływów. I w ogóle wrócił taki język o strefach wpływów, a my byśmy nie chcieli mówić o strefach wpływów, byśmy chcieli mówić o multilateralizmie, o prawie międzynarodowym, o tym, że jak mamy jakiś spór, to rozwiązujemy go na drodze dyplomacji, prawda? No, a tu się okazuje, że to jest coraz trudniej, bo zamiast dyplomacji są na przykład wojny rozpoczynane.
1: Albo protekcjonizm.
0: Albo no, straszenie. Też mówiąc krótko, używanie różnych kart, jak to ładnie Donald Trump zawsze określa, on mówi o tej grze w karty, prawda? Jakie masz karty? I każdy kraj tu się pokazuje, jakie karty ma. Okazuje się, że Stany Zjednoczone, które są nadal najsilniejszym państwem świata, na pewno militarnie, jak napadły na Iran, czy zaatakowały Iran, to wcale się nie okazuje, że ten Iran tak łatwo przegrywa. Iran też ma karty, chociaż nie jest to światowa potęga, ale to też nie jest małe państwo i wszystkim, co ma, gra. Ukraina świetnie pokazuje przykład Ukrainy, że no, po prawie 5 latach wojny Ukraina nie przegrała tej wojny z takim silnym państwem jak Rosja militarnie, prawda? Niby się wydawało, że gdzie to porównać siły Ukrainy do Rosji, a tu się okazuje, że wcale. Więc to nie jest wcale takie oczywiste, że to tylko ci najsilniejsi będą dyktować swoje prawa. Ale też w ogóle wchodzimy w ten świat, którego my nie chcemy. No, Europejczycy myśleli, że my ten okres mamy za sobą. Prawo siły, prawda? Myśmy chcieli mieć siłę argumentów, a nie argumenty siły. Myśmy chcieli po dwóch wojnach światowych wywołanych przez Europejczyków, myśmy chcieli wyciągnąć z tego wnioski. No, a tu wracamy trochę do punktu wyjścia, że znowu się okazuje, że ten, kto ma siłę, ten, kto jest duży, zaczyna tę siłę, tej siły używać. Na czym oczywiście zawsze tracą mniejsi, słabsi.
1: Czy w takim razie globalizacja jako trend ma jeszcze szansę działać? Bo globalizacja została wstrzymana przez te działania protekcjonistyczne, ale niektóre z tych krajów, które pani wymieniała, na przykład Chiny, na przykład Indie, myślę, że za globalizacją by zagłosowały. Tymczasem to już nie działa tak, jak działało jeszcze jakiś czas temu, a przynosiło korzyści gospodarcze i polityczne. Czy w takim razie mamy do czynienia z jakąś przebudową tej globalizacji? Ona będzie działała inaczej, czy w ogóle już powinniśmy przestać o niej myśleć?
0: No, ta fala globalizacji, można powiedzieć druga, bo pierwsza była jednak w czasie rewolucji przemysłowej, ale na innych zasadach. Europa wtedy dominowała w każdym wymiarze. To ta druga fala w latach 90. ona nam przyniosła takie myślenie, że w zasadzie polityka nie jest problemem. Świat jest uporządkowany. Wiadomo, kto też pilnuje tego porządku, czyli mamy no, organizacje międzynarodowe różnego typu na czele z ONZ-em, mamy ten multilateralizm i prawo, mamy dyplomatów, którzy sobie uzgadniają, a jak ktoś próbuje jakoś się inaczej zachować, no to mamy twardą siłę Stanów Zjednoczonych i oczywiście mobilizację wtedy też koalicji różnych, jak to było chociażby w przypadku wojny w Iraku. Wtedy reagujemy i przywołujemy tego kogoś do porządku, na przykład Saddama Husseina, prawda? Natomiast okazuje się, że ta globalizacja dzisiaj nie jest możliwa do rozwijania w taki sam sposób jak wtedy, bo po trzech dekadach takiej nadziei i po tym, jak międzynarodowe korporacje właściwie kierowały się wyłącznie kalkulacją ekonomiczną, zyskiem, kosztami, kto się bardziej opłaca, prawda, i przenosiły produkcję, rozciągnęły bardzo te łańcuchy dostaw swoich, to dzisiaj kryterium pierwszym jest kryterium bezpieczeństwa, a tego bezpieczeństwa w skali globalnej nie ma, bo nikt go już nie pilnuje. W związku z tym tej globalizacji w takim rozumieniu jak w 90-tych latach też już nie ma, ale to wcale nie znaczy, że my nie chcemy międzynarodowo ze sobą współpracować. Poza tym też się trochę role odwróciły. Dzisiaj tak jakby najbardziej zależało na globalizacji Chinom, bo one na tym najwięcej skorzystały.
1: Dziękuję serdecznie pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego była moją gościnią w Sopocie. I to wszystko w popołudniowym EKG. Za chwilę informacje, po nich wraca popołudnie TOK FM i Przemysław Iwańczyk, a ze mną połączył się już Adam Ozga, który poprowadzi TOK 360 po 16. Adamie, co u ciebie?
2: Jestem, mam nadzieję, że zdążyłeś zobaczyć morze.
1: Jeszcze nie, ale zamierzam.
2: To trzymam bardzo mocno kciuki w TOK 360 o unijnym szczycie z różnych stron. Od strony negocjacji budżetowych, które w tym roku będą podobno wyjątkowo trudne, ale też o konkurencyjności wobec Chin. Porozmawiamy po godzinie 16. Będzie też o tym, czy kiedyś, a jeżeli tak, to kiedy będziemy mieć niezależny, cieszący się zaufaniem obywateli, rozwiązującym sprawy obywateli, działający, chociaż działający, Trybunał Konstytucyjny.
1: No to tematy bardzo spójne z tym, co tutaj w Sopocie rozmowy się toczą. Dziękuję serdecznie, Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Za zaniżenie cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku eurodeputowany Obajtek może stracić immunitet. Odroczono proces w sprawie afery w Collegium Humanum. To już dekada lęku i napięć. 10 lat. Amina z Czeczenii wraz z rodziną czeka na legalizację swojego pobytu w Polsce. Prawie minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura chce, by Parlament Europejski uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie deputowanego PiSu Daniela Obajtka. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżenia cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Szymon Kępka.
16: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen mimo narastających problemów. W tym czasie, czyli w październiku 2023 roku, na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. Sam Obajtek odniósł się do tej sprawy na portalu X. Pisze, że jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, napisał. Dodał jednak, że pod warunkiem, że w celi znajdzie się także Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19 zł, tak pisze Obajtek w internecie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia. Szymon Kępka, TOK FM.
15: Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia.
17: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji no, mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
15: Mówił prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i europosłowie PiSu Ryszard Czarnecki i Karol Karski. Mimo kolejnej fali protestów premier Edi Rama wyklucza podanie się do dymisji. Dzisiaj, trzeci dzień z rzędu, studenci starli się w Tiranie z policją. Demonstranci sprzeciwiają się rosnącym kosztom edukacji i przypadkom korupcji. Tomasz Orchowski.
18: Rządy zmienia się w demokratycznych wyborach, a te mieliśmy w zeszłym roku, przekazał Reutersowi Rama, który odwiedził dzisiaj miejsca zniszczone w czasie protestów. To ręce tych, którzy próbują ściągnąć Albanię w dół za każdym razem, gdy ta próbuje się podnieść. To ręce opozycji, która ogniem i żelazem próbuje cofnąć Albanię do czasów, do których ta już nigdy nie wróci. Szef albańskiego rządu stwierdził, że nie pozwoli, by demonstracje zagroziły staraniom Albanii o członkostwo w Unii Europejskiej. Studenckie protesty poprzedziły miesiące demonstracji przeciwko korupcji. Doprowadziły do nich plany budowy luksusowego kurortu na wybrzeżu kraju. Inwestycje te wspiera zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
15: Dotychczasowe protesty w Albanii nazywano rewolucją flamingów, bo wspomniany projekt zagraża m.in. 200 gatunkom ptaków, w tym flamingom właśnie. 10 lat. Tyle czeka na decyzję o legalnym pobycie w Polsce rodzina z Czeczenii, która uciekła ze swojego kraju przed wojną. To rodzice i troje dzieci, wśród nich Amina, która doskonale mówi po polsku i bardzo się boi, że ktoś nagle każe jej wracać do kraju, którego nie zna.
19: W Polsce mi się żyje akurat bardzo dobrze. Chodzę do liceum, mam polskich przyjaciół.
15: Powiesz, w czym tkwi problem na dziś?
19: W tym, że nie mam karty pobytu dalej. Ja mieszkam tutaj dość długo. Jestem w trzeciej klasie liceum na profilu humanistycznym.
15: I marzeniem twoim jest zostać
19: psychologiem.
15: No to powiedz, jako przyszła psycholożka, czego się w tej chwili najbardziej obawiasz?
19: Że trzeba będzie wrócić tam do Czeczenii, abym chciała tutaj zostać.
15: Róża, Też Czeczenka czekała na kartę pobytu 6 lat. Doskonale rozumie emocje Aminy.
20: Dużo negatywów, dużo odwołań, dużo kolejnych złożonych wniosków, tak samo jak po ochronie uzupełniającej i jednocześnie w sprawie humanitarnej, na który po prostu czekają 10 lat. Ja nie mogę tego wytłumaczyć normalnie, jakbyś psychicznie, no to już sama to przeżyłam, więc znam jak to jest. To jest po prostu strasznie. Strasznie oczekiwanie tego, zaglądanie w skrzynku pocztową, czekanie na listonosze, nieludzkie.
15: Takich spraw są w Polsce setki. W sprawie Aminy i jej rodziny wysłaliśmy pytania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Czekamy na rozmowę. I na koniec sport. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, a jej mecz śledził Przemysław Pozowski, redakcji sportowej TOK FM, który jest teraz ze mną w studiu. Jak było, Przemku?
21: No tak, Ashlyn Kruger była po drugiej stronie siatki, a więc amerykanka numer 68 w rankingu WTA. Iga Świątek pierwszego seta wygrała bardzo pewnie w 37 minut 6-1. W drugim już więcej problemów, bo prawie godzina na korcie, ale zwycięstwo 6-4, więc w sumie mecz zamknęła w nieco ponad półtorej godziny, to oznacza oczywiście ćwierćfinał. Iga Świątek rywalki jeszcze nie zna, ale znają już na etapie ćwierćfinału Maja Chwalińska, która także dziś rano wygrała, sprawiła niespodziankę, bo pokonała Iwę Jowicz też w dwóch setach. No i ona teraz zagra z Marią Sakkari.
15: To był Przemysław Pozowski. Dzięki i do usłyszenia. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. W pierwszej części dnia na wschodzie i w centrum możliwe mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Maksymalnie 9 stopni na południowym wschodzie, 13 w centrum, do 18-19 na zachodzie, a w dolinach bieszczadzkich około 8 powyżej zera.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Kontynuujemy popołudniowy program TOK FM, 15.06, a z nami jest Aleksandra Krzyszczoszek, Focus.europe.pl. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
22: Przywódcy Unii Europejskiej spotykają się w Brukseli. Przez dwa dni mają debatować o pieniądzach na latach 2028-2034. Będą także tematy związane z dalszą pomocą Ukrainie, a także na... Inaczej, przywódcy spróbują znaleźć odpowiedź na rosnącą presję ze strony Chin, tę gospodarczą rzecz jasna i może na całe szczęście. Proszę powiedzieć, czy na tym szczycie zapadną konkretne decyzje, czy chodzi tylko i wyłącznie o wskazanie kierunków? I który temat z przytoczonych przeze mnie jest tym najgorętszym?
23: No, najgorętszy jest oczywiście temat wieloletnich ram finansowych. No, tutaj przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa bardzo mocno naciska, żeby to porozumienie wśród państw, jeśli chodzi o stanowisko w sprawie tego wieloletniego budżetu na lata 2028-2034, żeby to porozumienie udało się osiągnąć do końca roku. No bo budżet musi wejść w życie w 2028 roku. A do tej pory jeszcze muszą się odbyć negocjacje międzyinstytucjonalne i Parlament Europejski musi ten budżet zatwierdzić, więc to jeszcze nie jest koniec procedury, dlatego czas nagli i instytucje naciskają, a porozumienia wśród państw dalej nie ma, więc to jest ten temat, który zdecydowanie najbardziej rozpala nastroje w Brukseli. Też tutaj, no, jeśli chodzi o pozostałe tematy, mamy chociażby powracający temat ETS-u, ETS-2, w której to sprawie Grupa Wyszehradzka plus jeszcze Grecja i Włochy domagają się, aby wejście w życie systemu ETS-2, czyli tego obejmującego budownictwo i transport, żeby opóźnić do roku 2030. On i tak już jest opóźniony, natomiast te państwa chcą, aby opóźnić je jeszcze o 2 lata. Więc tutaj argumentują, że z uwagi na kryzys energetyczny, z uwagi na ceny energii należy to zrobić, ale z kolei państwa nordyckie naciskają, by ten system jak najszybciej wszedł w życie. Więc tutaj też mamy taką kość niezgody, ale jednak ten budżet jest najważniejszą sprawą.
22: A jakie prognozy możemy spodziewać się dla Polski, biorąc pod uwagę wszystkie te zmienne, o których pani przed chwilą mówiła?
23: No tutaj, jeśli chodzi o budżet, tak?
22: Tak. W tym pierwszym zagadnieniu.
23: Tak, no tutaj jest dość silny front, jeśli chodzi o sprzeciw wobec cięć w stosunku do tej pierwszej propozycji niemal 2-bilionowej propozycji Komisji Europejskiej sprzed roku. Jest dość silny front przeciwko tym cięciom. Tutaj powstała nawet taka grupa tak zwanych przyjaciół spójności. Tam jest 17 państw. Na czele tej grupy stoją Włochy i Rumunia, ale w tej grupie jest też Polska. Oni sprzeciwiają się cięciom. Oni też, no, nazwa tej grupy się wzięła stąd, że domagają się stabilnego finansowania dla wspólnej polityki rolnej i dla polityki spójności, czyli tych obszarów, które w propozycji Komisji Europejskiej zostały niejako wrzucone do jednego worka z między innymi z konkurencyjnością, z bezpieczeństwem, więc te państwa się domagają, żeby finansowanie przynajmniej utrzymać na dotychczasowym poziomie, więc ten front jest dosyć silny, ale też jest bardzo silny opór ze strony takich państw jak Niemcy, Austria, Szwecja, Dania, ostatnio też Belgia, które z kolei domagają się takich dość drastycznych cięć. No, kanclerz Friedrich Merz mówił na początku o tym, że Niemcy widziałyby te cięcia nawet o 400 miliardów euro, więc praktycznie o 1/4. No, prawdopodobnie do realizacji takiego postulatu nie dojdzie, więc o to możemy być spokojni. No, ale te państwa tak zwane oszczędne, no, nie chcą tutaj się zgodzić na budżet w obecnym kształcie. W ubiegłą sobotę Irlandia, jako państwo sprawujące teraz prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, przedstawiła w ramach swojej prezydencji taką kompromisową propozycję, zaktualizowaną, ale no zdaniem tych państw oszczędnych no to jest jeszcze za mało. Więc mamy tutaj z jednej strony tych przyjaciół spójności, 17 państw, a z drugiej strony te państwa tak zwane oszczędne, chociaż one wolą o sobie mówić, że to są modernizatorzy bardziej, tak wolą się nazywać. No ale w każdym razie jesteśmy w większości.
22: Przejdźmy do sprawy chińskiej relacji z państwem środka. Przez kilka dni informowaliśmy o sporze, który przeradza się w taką dość gorącą fazę dotyczącym motoryzacji. Ale pewnie nie o tym tylko będzie mowa. Co w sprawie Chin może zrobić Unia Europejska? Czy może powziąć kroki, które w sposób znaczący ograniczą chiński eksport do Europy i czy o to w tych rozmowach, w tych negocjacjach chodzi?
23: Tak, tutaj mamy akurat nowość, bo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma podczas lunchu zaprezentować umowę, jaką Unia Europejska zawarła z Chinami w ubiegły piątek. Tutaj już ją ogłosił unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič, który udał się do Chin. I umowa ta przewiduje redukcję importu chińskich samochodów do Unii Europejskiej. Więc na początku ta redukcja miałaby wynieść maksymalnie 350 tysięcy samochodów. Unia Europejska miałaby importować maksymalnie 350 tysięcy chińskich samochodów rocznie. No co jest znaczącym cięciem w stosunku do obecnych wartości. No w tym roku to jeszcze ma być 800 tysięcy, no w następnych już mniej. Dlatego no tutaj już mamy konkretne rezultaty.
22: Co z Ukrainą?
23: Jeśli chodzi o Ukrainę, no to tutaj też nie ma jednoznacznego stanowiska. No, wczoraj Komisja Europejska zatwierdziła kolejną transzę pomocy z tej pożyczki, którą w tym roku zatwierdziły państwa, tej 90-miliardowej pożyczki, no, którą długo blokowały Węgry, kiedy jeszcze Viktor Orban był u władzy. Ostatecznie tę pożyczkę udało się przyjąć. No i Ukraina otrzymała kolejną transzę, 3 miliardową, przepraszam, która ma trafić między innymi na drony, między innymi na radary, czyli konkretnie na potrzeby związane z obronnością. No tutaj na tym szczycie też wynikł temat, co zrobić z rosyjskimi aktywami, bo jest presja ze strony Waszyngtonu, żeby te aktywa odmrozić. Natomiast no tutaj jednak przywódcy są dość zgodni, że nie może być o tym mowy.
22: Jaka jest agenda na jutro, jeśli chodzi o szczyt? Też będziemy o nim mówić na naszych antenach. To już takie pytanie, które kończy naszą rozmowę.
23: No, budżet będzie tym najważniejszym tematem, który no, prawdopodobnie będzie ten szczyt przedłużał, chociaż no, tutaj już myślę, że mało kto się łudzi, że to porozumienie uda się wypracować. Mamy jeszcze rozmowy o Bliskim Wschodzie. No, mamy te Chiny, mamy Ukrainę. To Ukraina właśnie jest tematem, dalsza pomoc dla Ukrainy jest tematem, który został pozostawiony na jutro, co nie umknęło uwadze Rosji. Tutaj rosyjska agencja TASS zauważyła, że po raz pierwszy w czasie unijnego szczytu temat Ukrainy został przeniesiony na jutro. No ale ten budżet jednak, no, który, no, od którego nie zaczął się szczyt, tylko ten temat został odłożony na później niejako. Zaczęło się od tych takich mniej dzielących kwestii. No zdominuje także jutrzejsze rozmowy.
22: Bardzo dziękuję. Aleksandra Krzysztoszek, Focus Europe była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
23: Dziękuję bardzo.
22: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM, a po nich będzie z nami Dagmara Mokwa. A porozmawiamy o Europejskim Dniu Walki z Rakiem Piersi.
0: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23 zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Sobesto, zapraszam.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
24: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
25: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
26: Lidl. To się opłaca. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
26: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
27: Panie Pascalu,
28: tak?
27: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
28: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
27: A to pędzę, lecę, pa!
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
30: Znów ten ból.
31: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
30: Mhm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą roboczą do Brukseli. Na dziś zaplanowano ważne spotkania z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Polski, Danii i Belgii. Jutro z kolei pojawi się na posiedzeniu Rady Europejskiej oraz spotka się z premierami Węgier, Finlandii i Szwecji. Dziś w Brukseli rozpoczął się unijny szczyt. Podczas dwudniowego posiedzenia przywódcy omówią przede wszystkim przyszły budżet wspólnoty, wysokie ceny energii, zaostrzenie podejścia do migracji oraz dalsze wsparcie Ukrainy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że rząd obecnej koalicji ma na koncie szereg sukcesów. Wśród nich wymienił m.in. obszar cyfryzacji, oceniając, że w Polsce dokonuje się najbardziej rozpędzona transformacja cyfrowa w Europie. Wymienił w tym kontekście 13 milionów użytkowników M-Obywatela, system e-doręczeń czy inwestycje w centra danych. Jednocześnie zaznaczył, że przed wyborami w 2027 roku konieczna jest realizacja kolejnych obietnic. Wśród najważniejszych postulatów wicepremier wymienił m.in. odstąpienie od składki zdrowotnej na rzecz podatku zdrowotnego czy rozdział państwa od kościoła. Dziś mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których koalicję rządową utworzyły Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i PSL. Prawo i Sprawiedliwość straciło wtedy władzę po 2 kadencjach. Co 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. A wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone do końca tego roku. Grzegorz Kozieł.
12: Wojewoda śląski Marek Wójcik informuje, że przekazał odpowiednie zalecenia prezydentom miast i starostom powiatowym wraz ze wzorem tabliczek, miejscem ich rozwieszenia, a także środkami na ich zamontowanie.
13: Na dzień dzisiejszy mamy już podpisane umowy z 17 powiatami i miastami na prawach powiatu. To jest właściwie można powiedzieć, że obszar, który obejmuje ponad 5 tysięcy tego typu punktów schronienia.
12: Punkty schronienia to najczęściej miejsca w zakładach pracy czy podziemne parkingi.
13: Ale to jest także miejska infrastruktura, na przykład przejścia dla pieszych pod ulicami, dlatego że one też w sytuacji zagrożenia dają osłonę przed zagruzowaniem, odłamkami i falą uderzeniową.
12: Na tabliczkach jest symbol obrony cywilnej, czyli granatowy trójkąt na pomarańczowym tle oraz zielona część informacyjna z białymi literami. Grzegorz Kozie, TOK FM.
11: A w TOK FM czas teraz na prognozę pogody.
30: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
31: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
11: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się sporo chmur. Więcej przejaśnień pojawi się przede wszystkim na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może z kolei popadać. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w Lubuskiem.
30: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
31: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: 15.23, popołudniowy program TOK FM, a dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. W naszym studiu Dagmara Mokwa, zastępca kierownika Zakładu Profilaktyki Nowotworów z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Dzień dobry.
32: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
22: Pozwoli pani, że rozpocznę od... wyartykułowania takiego odczucia, które towarzyszy mi od wielu tygodni po rozmowie z profesorem Piotrem Rutkowskim, znanym panu, pani specjaliście, panu panu profesorowi nie sposób odmówić, że on w sposób taki bardzo sugestywny mówi o pewnych trudnych sprawach. Wręcz grzmiał na naszej antenie, kiedy zaprosiłem pana profesora do audycji Życie w zdrowiu, że zaledwie 1/3 uprawnionych kobiet zgłasza się na mamografię. Dlaczego?
32: Niestety to jest bardzo bolesna prawda dla nas wszystkich, nie tylko kobiet, ale całego społeczeństwa. Wszystkie ubezpieczone panie, które są w przedziale wieku od 45 do 74 roku życia, powinny bez skierowania, bezpłatnie, raz na 2 lata wykonywać badanie mamograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi. I absolutnie, tak jak powiedział pan profesor Piotr Rutkowski, zaledwie 1/3 z nas, kobiet, korzysta z tych badań profilaktycznych. Dlaczego? Przyczyn jest bardzo dużo.
22: Czy jest to obawa przed bolesnością tego zabiegu? Jest to obawa przed uzyskaniem wyniku nie do końca korzystnego, bądź też wprowadzającego niepokój? Czy są inne powody?
32: Przede wszystkim boimy się. Oczywiście boimy się z jednej strony bólu, który troszeczkę tak w sposób wręcz mitu aż osiągnął taki poziom lęku przed badaniem mamograficznym, ale bardzo niesłusznie, ponieważ jeżeli kobieta odczuwa dyskomfort w trakcie badania mamograficznego, to rzeczywiście jest to kilkusekundowy dyskomfort, który natychmiast mija i ten dyskomfort spowodowany uciśnięciem piersi absolutnie nie jest niebezpieczny dla nas. Więc boimy się bólu, boimy się tego, że coś mamografia nam wykryje. Absolutnie. Musimy przełamać ten lęk.
22: Lepiej nie wiedzieć niż wiedzieć.
32: Absolutnie. I to bardzo często pokutuje. Podczas wielu spotkań z kobietami bardzo często pada taki argument. Wolę nie wiedzieć. Co nie jest absolutnie prawdą. Bo wolimy nie wiedzieć do pewnego momentu, gdy się okazuje, że choroba już zaczyna być naszym problemem, bo się okazuje, że jakieś badanie zrobiłyśmy i wykryto nam raka piersi, to bardzo często jest to bardzo zaawansowane stadium choroby. Więc musimy przełamać lęk przed tym wynikiem nieprawidłowym. Dlaczego? Ponieważ wykrycie małych, drobnych zmian gwarantuje nam szansę na ich wyleczenie. Więc zabieramy sobie same możliwość właśnie uleczenia z choroby. Pamiętajmy, że mamografia nie zabezpiecza nas przed zachorowaniem. Daje nam szansę na wykrycie choroby we wczesnym stadium jej rozwoju i musimy o tym wiedzieć. Następny element. Absolutnie nie mamy czasu. My się zajmujemy jako kobiety wszystkim, tylko czasami zapominamy o nas samych. Bardzo ważne hasło, tak zwane priorytety, ze szczególnym naciskiem na ostatnią sylabę ty. Bądźmy w centrum uwagi, również swojej. Poza tym, że zajmujemy się naszymi mężami, naszymi dziećmi, rodzinami, rodzicami. Pamiętajmy o tym, że zdrowa kobieta w rodzinie to dobrze funkcjonująca cała jednostka, więc znajdźmy czas na badanie, które dodatkowo jest bardzo krótkim badaniem. Wystarczy kilkanaście minut, maksymalnie 10-15 minut i mamy badanie wykonane raz na 2 lata. To nie jest wielkie obciążenie. Zatem tych barier, które same jako kobiety sobie w głowie układamy, jest bardzo dużo. I czas, żeby rzeczywiście uwierzyć w profilaktykę, ponieważ badania profilaktyczne skierowane do osób, które nie mają żadnych objawów, nie mają żadnego niepokoju, który mógłby wskazywać na jakąś chorobę, nie mają sygnałów ze strony ciała, właśnie idą na badanie mamograficzne, ponieważ wiemy, że badanie, że choroba nowotworowa czasami bardzo podstępnie potrafi rozwijać się przez wiele lat, nie dając nam żadnych sygnałów. My dużo wiemy, bo rzeczywiście kobiety deklarują świadomość i to, że wiedzą na temat konieczności badań mamograficznych. Nie tylko mamograficznych, innych badań profilaktycznych również. Ale gdzieś rzeczywiście to, że ta choroba nie daje nam żadnego sygnału niepokojącego, usypia naszą czujność. I tutaj mamy też ogromny problem. Choroba nie boli, a my każemy się badać. Zachęcamy, każemy złe słowo, zachęcamy do tego, żeby wykonywać badania profilaktyczne. My musimy naprawdę uwierzyć w to, że profilaktyka to najlepsza metoda walki z nowotworami.
22: Proszę nie czytać mojego pytania jako kategorii zarzutu pod pani adresem, bądź też Narodowego Instytutu Onkologii, który pani reprezentuje, ale zajmuje się pani profilaktyką nowotworową. A co wy robicie, by ten odsetek kobiet nie zgłaszających się na mamografię, przysługującą mamografię, zmniejszyć?
32: Tak, powiem przewrotnie, że robimy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby odczarować to całe pojęcie badań profilaktycznych, żeby po pierwsze kobiety się przestały bać, więc afirmujemy cały październik, który jest miesiącem różowym, przepięknym.
22: To dlatego, przepraszam, przyszła pani od stóp do głów na różowo ubrana?
32: Absolutnie dlatego, ale to jest ukochany kolor wielu kobiet, nie tylko w miesiącu październiku. Dlatego staramy się afirmować i przekazywać dobrą informację, mądrą, merytoryczną o słuszności i zasadności badań od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Naszym marzeniem jest, aby ten różowy październik przeistoczył się w różowy cały rok.
22: To jeszcze chciałbym nawiązać do fałszywie interpretowanej statystyki, bo z jednej strony, kiedy mowa o tym, że rośnie liczba kobiet, które chorują na nowotwór piersi, to działa na nas piorunująco, ale z drugiej strony próbujemy relatywizować te dane, mówiąc sobie, no tak, ale poziom diagnostyki jest dużo wyższy niż kiedyś, więc siłą rzeczy ten odsetek kobiet z nowotworem no, będzie rósł. A jaka jest prawda o tych badaniach, gdyby skorelować i dostępność tych badań, i liczbę kobiet, która przystępuje do nich, i wreszcie liczba stwierdzeń choroby nowotworowej?
32: To ja zacznę od takich danych statystycznych. Rzeczywiście, każdego roku w Polsce na raka piersi zachorowuje około 20 tysięcy kobiet. Każdego roku około 5 tysięcy kobiet umiera.
22: A jaka to jest tendencja na osi czasu?
32: Będziemy coraz więcej wykrywać, ponieważ mamy coraz lepszą technologię do wykrywania.
22: Czyli to prawda jednak, nie
32: absolutnie
22: nie
32: jest to prawda, ale naszym głównym celem jest spowodować, aby śmiertelność z powodu raka piersi zmalała do zera. To znaczy, żebyśmy każdą kobietę potrafili wyleczyć, ale to jest pierwsze, najważniejsze kryterium. Ta kobieta musi się zgłosić na leczenie w takim stadium zaawansowania choroby, który umożliwi nam wyleczenie. Zatem statystyki, jeżeli chodzi o zachorowalność, nie jesteśmy w stanie zmodyfikować, ale cały nasz wysiłek edukatorów zdrowotnych, profilaktyków, placówek realizujących programy profilaktyczne, lekarzy radiologów, lekarzy onkologów powinien być ukierunkowany na to, żeby kobiety zaczęły zgłaszać się przede wszystkim na badania profilaktyczne, żeby potrafiły identyfikować niepokojące sygnały, które daje nam nasz organizm, ponieważ to nie jest tak do końca, że tylko kobiety w tym przedziale 45-74 chorują na raka piersi. Młodsze kobiety również chorują i starsze. Dlatego nasza czujność, świadomość naszego ciała powinna prowadzić do tego, że mam objawy, zgłaszam się do lekarza. Jestem w grupie bezobjawowej, ale spełniam kryterium wieku, które umożliwia mi udział w badaniach profilaktycznych, korzystam z tych badań. Po prostu. To jest rzeczywiście ten element, na który mamy wpływ. Chodzimy do lekarza, chodzimy na badania profilaktyczne, rozmawiamy ze sobą, dbamy o siebie w całej rodzinie, w społeczności, w pracy, wszędzie tam, gdzie możemy, rozmawiamy o tym w takim pozytywnym wybrzmieniu. Nie krzyczymy, nie zrobiłaś badań, to źle. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, ja pójdę z tobą na te badania. Ja już byłam, pomogę ci uzupełnić ankietę, pomogę ci, będę ci towarzyszyć podczas tego badania. Pamiętajmy o tym, że ten lęk naprawdę paraliżuje nas.
22: Nie wiem, czy to możliwe, ale przychodzi mi do głowy instytucja postawienia koleżanki, mamy, córki przed faktem dokonanym, kiedy wręczamy przecież z okazji rozmaitych uroczystości voucher, to tutaj też możemy z precyzyjnie opisaną datą i godziną wręczyć się taki, żeby wybrać się na badanie. Nie będzie wyjścia. Ale chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz. Mamy, spoglądam, 1,5 minuty, niewiele czasu. W jakim stopniu o profilaktyce antynowotworowej stanowi mamografia, mówimy tutaj o nowotworach piersi, a w jakim stopniu badania genetyczne, które są coraz bardziej popularne, o których coraz częściej słyszymy?
32: Pamiętajmy o tym, że rozmawiając o raku piersi, bierzemy pod uwagę bardzo dużą grupę kobiet, która nie ma żadnej mutacji i zachorowała na raka piersi. I do tego naprawdę wąskie gardło, wąską grupę kobiet, która jest narażona na zachorowanie, ponieważ ma mutację genów. Zatem nie ma...
22: Czyli przepraszam, brak tej mutacji nie jest naszym takim glejtem na to, że nigdy
32: absolutnie
22: nie zapadniemy na chorobę nowotworową piersi.
32: Zatem kobiety, które nie mają żadnej mutacji, nawet nie mają choroby nowotworowej w rodzinie związanej z rakiem piersi, powinny się badać tak samo jak kobiety, które są narażone poprzez posiadanie mutacji. Oczywiście dla tych kobiet z mutacją są specjalne programy, które dają możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych. Natomiast wszystkie kobiety dbają o swoje piersi i o swoje zdrowie.
22: Bardzo pani dziękuję, a chciałbym, żeby nasze słuchaczki, ale i słuchacze wzięli sobie do serca to, co pani przed chwilą powiedziała. Dagmara Mokwa, zastępca kierownika Zakładu Profilaktyki Nowotworów z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie była z nami. Dziękuję.
32: Dziękuję pięknie.
22: Pozwoli pani, państwo również, że usłyszymy teraz, o czym będzie mówił w audycji Jeszcze Więcej Sportu Przemysław Pozowski. Kto będzie jego gościem? Bo ja wiem, człowiek, który zjechał do naszego studia.
0: Tak, aczkolwiek tym razem była to wyprawa przerwana. Gościem będzie Andrzej Bargiel, nasz skialpinista, który ma na koncie m.in. zjazd na nartach z Monteverestu czy z K2, ale tym razem była wyprawa na Daulagiri i były fatalne warunki atmosferyczne. Trzeba było tą wyprawę przerwać, co uważam jest nie mniej ciekawe, żeby o tym właśnie porozmawiać, niż o kolejnym sukcesie, więc będę pytał, co czuje człowiek, który ma wszystko wymyślone od A do Z, a czynniki zewnętrzne sprawiają, że jednak tym razem się nie udaje.
22: Słuchaj, posłucham bardzo wnikliwie, bo jedyne, co kojarzy mi się z Himalajami, to sól himalajska. Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski zapraszał, a ja państwa teraz na informacje zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta baba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
3: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
14: Tomasz Rchawski, TOK FM.
15: Marta Nowak, Gazeta.pl.
16: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
1: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
23: Au! Znów ten ból.
33: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
33: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: Oh.
33: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
33: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
34: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Haas. Teraz aż 42% taniej. To tylko tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
9: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: 16.41, po 17.00 pierwszą gościnią Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym będzie Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Będzie o Trybunale Konstytucyjnym, będzie też o 3 latach koalicji 15 października. Wcześniej, przed godziną 17.00 jeszcze w TOK 360 o prywatnym zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku, gdzie wobec pracowników tego zapadły zarzuty znęcania się nad zwierzętami, ale tychże pracowników łącznie z jego dyrektorem bronią okoliczni mieszkańcy, gdzie są w tym wszystkim zwierzęta, o tym w TOK 360, a już teraz Ekonomia 360. Wojciech Kowalik z Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Bank musi od ręki zwrócić klientowi pieniądze, które klient stracił w wyniku oszustwa, uznał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Bank musi to zrobić, nawet jeśli uważa, że klient dopuścił się rażącego zaniedbania. Dotychczas ze zwrotami było różnie, bo interweniowały nawet państwowe urzędy. Bankowcy obiecują, że do wyroku się dostosują, ale mówią, że jest tymczasowy, bo szykowane nowe unijne rozporządzenie ma umożliwić bankom wstrzymanie natychmiastowego zwrotu, mówiła w południowym EKG Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
3: Jeżeli bank ma uzasadnione podejrzenie, że doszło do rażącego niedbalstwa, więc w istocie będzie możliwość wstrzymania tego zwrotu do momentu przeprowadzenia postępowania i wyjaśnienia, czy rzeczywiście do tego rażącego niedbalstwa doszło. Na ten moment sektor jest dostosowany. To dzisiejsze orzeczenie nie jest ani zaskoczeniem.
2: No ale do rzecznika finansowego trafiło 10 tysięcy wniosków o pomoc w sytuacji, kiedy bank odmówił zwrotu, zarzucając klientowi rażące niedbalstwo. Niedawno interweniował UOKiK. Coś jednak za uszami mieliście.
3: Tak jak powiedziałam, banki dostosowały się i dostosowują się do podejścia organów, bo ono jest takie, jakie dzisiaj potwierdził je TSUE, ale nie od początku ta praktyka taka była, więc oczywiście teraz to dostosowanie będzie następowało.
2: Ostatnio 4 banki zobowiązały się do ponownej analizy odrzuconych reklamacji po tym, jak nie zwróciły automatycznie oszukanym klientom pieniędzy. Inflacja bazowa pozytywnie zaskoczyła. Ten ważny dla opisania procesów cenowych wskaźnik bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii spadł we wrześniu do 3,1%, a to pokazuje, jak drogie paliwa podbijają inne ceny w gospodarce. Na razie wygląda na to, że to wciąż wpływ w miarę ograniczony. Jutro paliwa trochę stanieją. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 95 groszy, a diesla 8,03, podaje Ministerstwo Energii. W przyszłym roku szykuje się wielka zmiana w światowej czołówce gospodarczej. Indie wyprzedzą Japonię i Wielką Brytanię i staną się 4. największą gospodarką świata, wartą ponad 4 biliony dolarów. Takie są szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pierwsza trójka nie zmieni się i będą ją tworzyć Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy. Chiny i Indie w globalnej czołówce to nowe zasady gry, mówiła w TOK FM dr Małgorzata Bonik, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.
4: To są już na tyle silne gospodarki, na silne też gracze polityczni, że no oni sobie nie dadzą tak ustawiać tego ładu, jak nam się podoba, tylko oni chcą ten ład współtworzyć, o ile w ogóle też nie zmieniać go, nie kreować pewnych swoich pomysłów. No i to oczywiście z naszego punktu widzenia europejskiego jest jakaś nowa sytuacja, zwłaszcza z punktu widzenia Europy Zachodniej, która zawsze była na szczycie, bo powiedzmy kraje takie jak Polska, kraje bloku wschodniego, my ciągle jakby się wspinamy. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy teraz tą 20. gospodarką świata. Mamy przed sobą jeszcze 19 innych, prawda, żeby przeskoczyć. A Indie przeskoczyły w ostatnich 2 dekadach z bycia krajem na naprawdę ogromnej biedy. Nadal to jest duży problem w tym kraju, no ale dzisiaj to jest 4. gospodarka świata, a za chwilę będzie 3.
2: A dla Japonii spadek na 6. pozycję to kolejny krok w dół po tym, jak 3 lata temu straciła 3. miejsce na rzecz Niemiec. Na trójkę z plusem, tak biznes ocenia obecną koalicję.

0: rządzącą w 3 lata po wyborach. Na plus zalicza zmianę w komunikacji oraz procesy deregulacyjne. Na minus wciąż brak stabilności prowadzenia biznesu oraz pomysły sfinansowania zmian podatkowych podwyżką podatku dla dużych firm. Rozmawiałem o tym na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie z Henryką Bochniarz, założycielką Konfederacji Lewiatan oraz przewodniczącą Rady Programowej EFNI.
1: Akurat środowiska gospodarcze, tak powiem, dalekie są od kupowania różnych obietnic, które składane są przed każdymi wyborami, a mamy już swoje doświadczenia i stąd też myślę, że nasze rozczarowania są mniejsze niż może innych, którzy uwierzyli, że rzeczywiście tam z tych 100 różnych deklaracji, że one zostaną zrealizowane błyskawicznie. Także ja myślę, że dla nas dzień jak co dzień. Tak, no tak, 3 z plusem może.
0: Jak dodawała nasza rozmówczyni, biznes najlepiej ocenia komunikację z resortami energii, klimatu i cyfryzacji, gorzej z Ministerstwem Finansów. 4,37 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,70, dolar po 3,90, a funt po 5,16.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: 16.48 z Włącznej na Dolnym Śląsku, teraz w TOK 360. Prokuratura zarzuca pracownikom ZOO znęcanie się nad co najmniej 561 zwierzętami przez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach, w zbyt małych klatkach i wybiegach, co miało doprowadzić do niedożywienia, chorób i śmierci. Sąd decyduje bądź nie o aresztowaniu właściciela ZOO Marcina N. Na miejscu też znaleziono zakopane kości zwierząt, przede wszystkim kopytnych, ale przyczyny ich śmierci nie są, żeby było jasne, jasne. A przed ZOO czuwają mieszkańcy i sympatycy ogrodu, którzy sprzeciwiają się wywożeniu stamtąd zwierząt. W nocy była interwencja policji. Na miejscu z tymi ludźmi, którzy bronią ZOO, rozmawiał Szymon Kasterik z Radia Z.
4: Znają człowieka, wiedzą, że za niego mogą ręczyć i po prostu stają w jego obronie.
5: Mam nawet zdjęcia prywatne swoje w telefonie, że zwierzęta naprawdę były zaopiekowane, miały pod dostatkiem jedzenia.
6: Nie były niedożywione, nie były wychudzone.
5: Absolutnie nie.
6: Czyli uważacie państwo po prostu, że bezkarnie. No te zarzuty są po prostu bezpodstawne,
7: absolutnie,
6: tak?
7: Absolutnie. To jest taka fabrykacja niesamowita.
8: Pana Marcina znam od bardzo dawna. To jest bardzo wrażliwy człowiek. On by się prędzej rozpłakał, niż by skrzywdził jakiekolwiek zwierzę.
3: Gościem TOK 360 jest lekarz weterynarii Grzegorz Dziwak z Fundacji Szopowisko. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa.
3: Do fundacji miały też trafić zwierzęta z tego ZOO. Jak to się potoczyło?
9: Zostaliśmy poproszeni o to. Na początku października została nam przedstawiona lista zwierząt, które wymagają zabezpieczenia. Jakby nie wiedzieliśmy, skąd będą te zwierzęta, no ale do tego służy azyl, jaki prowadzimy. Więc jakby powiedzieliśmy, jakimi zwierzętami jesteśmy w stanie się zająć. Kiedy dowiedzieliśmy się, że cała akcja ma dotyczyć ZOO Włącznej, to budziło nasze wątpliwości. Natomiast z naszych informacji wynikało, że sprawa jest już nie... Chodzi tylko o zabezpieczenie zwierząt. No i zgodziliśmy się na konkretne zwierzaki, którymi jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki. Ale no niestety w przebiegu całej tej akcji i tego, co się obecnie dzieje wokół całego ZOO, no po prostu na razie zrezygnowaliśmy, mimo też tutaj oficjalnego pisma prokuratorskiego z prośbą o zajęcie. No zdecydowaliśmy się na razie ich nie przyjmować, bo po prostu no sytuacja jest tak napięta, że obawiamy się o własne zwierzęta.
3: A dlaczego pan powiedział, że jak usłyszeliście, że chodzi o ZOO Włącznej, to wiązało się to z wątpliwościami?
9: Dlatego wiązało się to z wątpliwościami, że ja osobiście kilka lat temu, no było to kilka lat temu, więc nie jest to w czasie rzeczywistym, byłem na takiej kontroli dobrostanu zwierząt w tym ZOO. Ona nie wykazała żadnych wtedy nieprawidłowości. Mam też znajomych, którzy tam pracują, zajmując się zwierzętami i również w ich opinii nie było tam żadnych nieprawidłowości, jeżeli chodzi o dobrostan. Natomiast ja nie mogę się wypowiedzieć. No po prostu wiadomo było, że będzie za tym również taka no nagonka medialna, która nie jest korzystna dla nikogo. Więc baliśmy się, natomiast no, wyraziliśmy się jasno, że chcemy pomóc zwierzakom i w razie potrzeby możemy takowe zabezpieczyć. Co ponownie, bo próbuję rozmawiać z osobami z zoo, z prośbą o ich przyzwolenie na przejęcie tych zwierząt pod naszą opiekę. Dochodzą do nas słuchy, że te zwierzęta są w tym momencie bez opieki, że po prostu umierają. Możemy niektórym z nich zapewnić opiekę, ale no po prostu nie możemy też ryzykować własnych zwierząt, więc boimy się o nie i chcielibyśmy uzyskać tutaj zezwolenie zoo na ich przyjęcie.
3: Delikatnie przerywa nam to połączenie, więc próbujemy połączyć się telefonicznie. Przypomnę, że sprawa dotyczy zoo w Łącznej, to jest województwo dolnośląskie. W nocy doszło do przepychanek z policją przed ogrodem. Według relacji lokalnej telewizji jeden z uczestników został przewrócony, potrzebował pomocy medycznej. Świadkowie relacjonowali również panikę zebr podczas próby ich usypiania. To są oczywiście relacje związane z tym, co tam się dzieje. A co pan na pewno wie o tych zwierzętach teraz w tym zoo, o ich stanie?
9: Nie wiem, szczerze mówiąc, nic, ponieważ tam nie byłem ani razu, chociaż oczywiście w internecie niektórzy piszą, że my tam jesteśmy, że my kradniemy zwierzęta. No chciałem zaznaczyć, że jeżeli ktoś odbiera te zwierzęta, to jest to zgodne z pismem prokuratorskim, tak, i nikt sobie sam nie decyduje o tym. Natomiast no my nie odebraliśmy żadnych zwierząt, nie byliśmy na miejscu. Dochodzą do nas słuchy, że zwierzęta po prostu niektóre są w bardzo złym stanie, nie są, na ten moment nie mają dostępu do prądu, wody, żywienia tych zwierząt. W nocy przywieziono do mnie do kliniki 3 zwierzaki z tamtego miejsca w obawie, że są w stanie złym, natomiast no, okazało się, że tutaj zwierzęta były po prostu wychłodzone i na ten moment ich stan jest dobry.
3: No ale wychłodzone może nie powinny być, też nie mamy jakiejś ciężkiej zimy,
9: tak,
3: w tej chwili
9: mówię,
3: mamy jesień.
9: To znaczy, tak, ale to jest akurat rejon, który jest chłodny. Mhm. Tam jest, no to jest wysoko, więc jest tam na pewno chłodniej niż tutaj u nas we Wrocławiu. W nocy na pewno jest zimno dla zwierząt, które są egzotyczne, tak? Bo tutaj mówimy akurat o żółwiu pustynnym i o pancernikach. I te zwierzaki no, mogły faktycznie tutaj w tym zimnie ucierpieć, no jeżeli nie ma dostępu do prądu w zoo, jeżeli tak jest, jak nam, jak mamy informacje, no to niestety te zwierzęta będą tam cierpieć.
3: Co pan sądzi o idei prywatnych ogrodów zoologicznych?
9: Wie pan co? Ja ogólnie mam duże wątpliwości co do ogrodów zoologicznych. No myślę, że na pewno mają swój sens edukacyjny i również w ochronie gatunków. Jeżeli chodzi o ogrody prywatne, myślę, że tutaj zależnie od tego, w jaki sposób tam te zwierzęta są traktowane, no nie różnią się od tych publicznych ogrodów zoologicznych, tak? Bo mogą być lepsze warunki w takim ogrodzie prywatnym niż w ogrodzie publicznym i to o niczym nie świadczy według mnie, że jest prywatne.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Lekarz weterynarii Grzegorz Dziwak z Fundacji Szopowisko był gościem TOK 360. Duże napięcie wokół zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku i dużo pytań dotyczących sytuacji zwierząt w tym miejscu. 16.55, o 17.00 informacje TOK FM. Po informacjach Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny. Ja już trochę zdradziłem. Anita Kucharska-Dziedzic za chwilę w studiu z Nowej Lewicy. O czym będziecie rozmawiać?
10: O 3 latach rządu i roku do wyborów, ale także, jak żeby inaczej, o Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast po 17.20 będzie z nami Błażej Lenkowski z Igrzysk Wolności za 8 dni. Igrzyska Wolności, 13. edycja zresztą tego łódzkiego festiwalu idei, tym razem o technologii i wielkim przyspieszeniu. My ludzie oczywiście jesteśmy jednym z najbardziej adaptacyjnych gatunków. Dzięki temu odnieśliśmy sukces ewolucyjny, ale ostatnio wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. Znalazłam dla Państwa taki wiele mówiący cytat. To Ray Kurzweil, amerykański wynalazca i futurolog, napisał: tempo rozwoju technik przetwarzania informacji nieustannie przyspiesza. My coś o tym wiemy. Wynalazek Gutenberga, prasa drukarska sprzed 500 lat, potrzebował 400 lat, zanim dotarł do masowego odbiorcy. Telefon 50 lat, żeby dotrzeć do ćwierci populacji Stanów Zjednoczonych i Europy. Telefon komórkowy upowszechnił się w ciągu 7 lat. Serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, potrzebują 2-3 lat, żeby zyskać odbiorców. Przyspiesza także samo tempo zmiany. W efekcie nadchodzi moment, kiedy nie zdołamy już nadążać za uciekającą techniką. Między innymi o tym z Błażejem Lenkowskim porozmawiamy, bo o tym będą rozmawiać uczestnicy Igrzysk Wolności, ale też o tym, kogo, w tym także dziennikarzy TOK FM, będą mogli Państwo spotkać na Igrzyskach. Ja już mogę zapowiedzieć, że 24 października, to sobota, Igrzyska trwają od piątku do niedzieli, z Igrzysk będzie się odbywał sobotni poranek TOK FM.
3: Karolina Lewicka tymczasem zaprasza na wywiad polityczny, który tuż po informacjach o godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Zapytam, kiedy będziemy mieć działający Trybunał Konstytucyjny? Bo to nie będzie w ciągu najbliższego roku. Tak
10: nie
3: czuję.
10: Będzie.
3: Adam Ozga, do usłyszenia.
11: Reklama.
12: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
21: Lidl. To się opłaca.
22: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum 2 różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
23: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
24: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy kolejne 3 prezydenckie weta. Pierwsze jest w sprawie noweli kodeksu wyborczego, która zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Gdyby zmiana weszła w życie, co roku do 30 listopada komisja wyborcza ogłaszałaby w drodze obwieszczenia liczbę posłów wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Prezydent podpisu nie złożył, bo jak uzasadniał, nie można zmieniać reguł gry na rok przed wyborami parlamentarnymi. Kolejne weto dotyczy wykonywania ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowania postępowania w sprawie reklamy politycznej. A podpisy prezydenckie są natomiast pod nowelizacją ustawy o zakazie tak zwanego greenwashingu, czyli reklamowania produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza to tego stosowny certyfikat, pod ustawą w sprawie wsparcia biometanowni i usprawnienia inwestycji w OZE oraz pod nowelą prawa energetycznego w sprawie usprawnienia systemu informacji o rynku energii. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Węgry naruszyły prawo unijne przez przekształcenie prawomocnych wyroków pozbawiania wolności orzeczonych wobec przemytników ludzi w tak zwane szczególne zatrzymanie w celu reintegracji. W praktyce oznaczało to zwalnianie skazanych z więzienia i ich wydalanie z kraju. Od 1 października jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili 20 ataków na międzynarodowe lotnisko imienia króla Khalida w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, poinformował rzecznik koalicji wspierającej uznany międzynarodowo rząd Jemenu, generał Turki al-Maliki. W atakach na stołeczne lotnisko zginęło 17 osób, a ponad 330 zostało rannych. Ataki na wszystkie saudyjskie lotniska spowodowały łącznie śmierć 19 osób i obrażenia u ponad 360. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
25: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
0: Jutro na termometrach od 9 stopni na południowym wschodzie, około 13 w centrum, do 18-19 na zachodzie kraju. W Dolinach Bieszczadzkich najchłodniej, około 8. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na południowym wschodzie, miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.
25: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. Witam naszego pierwszego gościa, Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, Pani
2: dzień
10: posłanko.
2: Dobry.
10: Rząd z pewnością ma jakiś plan na Trybunał Konstytucyjny. Jeszcze dokładnie tego planu opinii publicznej nie zdradza, ale za to Bogdan Święczkowski ma nadzieję, że także prezydent ma jakiś plan, bo jak mówił prezes Trybunału Konstytucyjnego w Polsat News, wierzę w to, że pan prezydent ma jakiś plan, który będzie wspierał organ odrębnej władzy, władzy sądowniczej w tym, żeby nie doszło do tego zamachu, żeby Trybunał dalej orzekał, podejmował decyzje. Jak pani myśli, czyj plan będzie lepszym planem?
4: Plan tych, którzy mają większość, a większość w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym będą mieli sędziowie wybrani przez tej kadencji. W związku z tym rachunek jest generalnie prosty i wystarczy znać podstawy matematyki.
10: Kiedy będzie przełom w Trybunale Konstytucyjnym? Bo słuchałam dzisiaj Macieja Berka, który obiecuje, że odblokowany Trybunał Konstytucyjny, wyborcy zainteresowani tematem otrzymają niczym prezent na Boże Narodzenie.
4: Myślę, że to jest dobra perspektywa. Ja sama jako parlamentarzystka czekam, bo przed Trybunałem mam prezentować jedną z ustaw zakwestionowanych przez obywateli, bardzo stare przepisy, czy w miarę stare przepisy. Ten Trybunał nie chce się tymi rzeczami zajmować, więc mam nadzieję, że ten odblokowany Trybunał wreszcie będzie Trybunałem Konstytucyjnym, który służy narodowi, służy obywatelom, bo to jest ta ostateczna instancja, która kontroluje wszystkich polityków, na ile to, co my produkujemy, czy jako rząd, czy jako parlament, jest zgodne z konstytucją, czyli zgodne z dobrem wspólnym nas wszystkich. Więc mam nadzieję, że to w ten sposób się wydarzy. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo wczoraj pod Trybunałem i to, te histeryczne zachowania, te zdjęcia które publikowały media pokazujące samotnego pana Święczkowskiego, stojącego przeciwko wszystkim, stawiającego się w pozycji nomen omen Godzilli, która walczy z całym światem. Myślę, że to ocierało się oczywiście o kabaret, co nie powinno się ocierać, bo to jest jednak bardzo poważna instytucja, ale sprowadzona do poziomu kabaretowego.
10: Doprowadzona do absurdu.
4: Do absurdu i ja bym jednak wolała, żeby to nie było Ministerstwo Dziwnych Kroków, ale jednak Trybunał Konstytucyjny. I myślę, że to się wydarzy szybciej niż później i będziemy mogli chyba mieć rzeczywiście ten prezent na gwiazdkę. Oby, no...
10: Tylko chodzi o to, czy ten Trybunał, bo Monty Python to jedno, czy ten Trybunał po prostu odblokowany będzie respektowany, bo nie chodzi o to, żebyście państwo go odblokowali, patrząc na to ze swojej perspektywy, albo żeby na przykład w 27 roku, jeżeli władzę weźmie prawica, żeby posadziła tam swoich sędziów, co właściwie mam wrażenie zapowiada w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Karol Nawrocki, tylko żeby ten Trybunał był respektowany przez wszystkie strony. Na to moim zdaniem nie ma żadnej nadziei.
4: Chciałabym powiedzieć, że się z panią redaktor nie zgadzam, ale niestety chyba te wojny plemienne i podział społeczeństwa poszedł już tak daleko, że to już nie jest my i oni, ale to jest oni i oni. I każda dziedzina naszego życia podlega już tym podziałom politycznym. W związku z tym, jeżeli to będzie Trybunał, w którym nie będzie szefa Święczkowskiego Przyłębskiej, jeżeli tam nie będzie większości nominatów pisowskich, bez względu na to, czy to Pawłowicz, czy to Piotrowicz, to ta część społeczeństwa, która jest wyznawcami, twardymi zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, powie, to nie jest nasz Trybunał. I to jest chyba to głębokie nieszczęście, do którego Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło swoim 8-letnim przejmowaniem absolutnie wszystkiego, co w tym państwie było przyjęte, do przejęcia, bez względu na to, czy to była władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza, czy informacja.
10: Dziś mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych, tych słynnych w 23 roku, kiedy to udało się PiS odsunąć od władzy. Chciałabym panią zapytać o 3 rzeczy, chyba ważne dla osoby, która ma wrażliwość lewicową. Pierwsza sprawa. 22 października w ponad 20 miastach Polski wystartują protesty Czerwona Kartka za aborcję. Inicjatorem jest Gdańska Fundacja Widzialne. Organizatorzy tych protestów podkreślają, że nie został do tej pory spełniony nawet postulat minimalny, czyli postulat dekryminalizacji aborcji, bo nawet tutaj nie dogadali się rządzący. I co pani jako posłanka Nowej Lewicy na to?
4: 22 października 2016 roku byłam organizatorką protestu w Zielonej Górze jako szefowa Stowarzyszenia Babę.
10: Tym bardziej chyba boli.
4: Tym bardziej mnie boli i tym bardziej to są zawiedzione nadzieje i oczekiwania. I ja o tym mówię, bo nie tylko dzisiaj u pani redaktor w studiu, ale mówię o tym od początku tej kadencji, że jeżeli nie zrealizujemy tej obietnicy, jeżeli nie przywrócimy kobietom tych podstawowych praw reprodukcyjnych, tak brzydko nazywanych praw reprodukcyjnych,
10: to się zemści.
4: To się zemści i zemści się nie dlatego, że kobiety zagłosują na PiS czy na Konfederację, nie zagłosują w ogóle i ta niższa frekwencja, brak mobilizacji tej grupy, która nas do władzy wyniosła, zemści się na nas w sposób, którego ani ta grupa, ani my byśmy nie chcieli. Więc myślę, że teraz jest ten ostatni rok przed wyborami i mam nadzieję, że dla tych, którzy do tej pory rumakowali bardziej niż wyborczyń, bojąc się lokalnego biskupa, przyjdzie ten moment otrzeźwienia i jednak uda się dekryminalizację przegłosować i przegłosować to absolutne minimum, czyli odwrócenie tego wyroku Trybunału pod przewodnictwem Przyłębskiej. Jeżeli tego nie zrobimy, to myślę, że wszyscy możemy już się pakować i czekać, aż o 6 rano wpadną do nas siepacze Ziobry.
10: Druga sprawa. Trzy dni temu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Forum Darczyńców w Polsce skierowały do premiera Tuska list otwarty. To jest apel o zmianę podejścia rządu do społeczeństwa obywatelskiego, no i pojawienie się jakiegoś dialogu. Zacytuję. Organizacje społeczne odegrały istotną rolę w mobilizacji obywatelskiej podczas wyborów 2023 roku. Dziś w tym samym środowisku narasta głębokie rozczarowanie. Przypominamy, że 29 września 2023 roku Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica złożyły publiczne deklaracje o uproszczeniu przepisów, realnym dialogu i reformie finansowania trzeciego sektora. Przypominamy również pana, to oczywiście chodzi o Donalda Tuska, deklarację z expose z grudnia 2023 roku o odbudowie zdrowych i przyjaznych relacji władzy centralnej z organizacjami pozarządowymi, która do dziś nie doczekała się realizacji.
2: I coś ja mogę powiedzieć, zważywszy, że do pani do studia przyjechałam prosto z spotkania pozarządówki nad Wisłą, z kongresu. I to nawet nie jest kwestia tego, czego rząd, co rząd robi albo czego rząd nie zrobił. To jest kwestia ogromnych oczekiwań, które były udziałem społeczeństwa obywatelskiego. Nam ogromnie wzrosło, mimo, mówię nam, bo mówię teraz w imieniu pozarządówki, bo ciągle jestem, czuję się jakby, że to jest ta moja właściwa baza wyborcza, czyli moi przyjaciele z pozarządówki i ci, którzy korzystali z pomocy organizacji pozarządowej, którą przez ćwierć wieku prowadziłam. Myśmy, idąc do władzy, skorzystali z ogromnego entuzjazmu, wiary tych wszystkich ludzi, którzy czuli się przez poprzednią władzę sponiewierani. I mówimy nie tylko o kobietach, które wychodziły na ulicę. Mówimy także o różnych grupach prawno-człowieczych, tak, które głęboko wierzyły, że nastąpi radykalna zmiana. Tej radykalnej zmiany nie było.
10: O wysokich oczekiwaniach. A ja mam wrażenie, bo na naszej antenie wczoraj albo dzisiaj, chyba dzisiaj, słyszałam przedstawicielkę organizacji pozarządowej, która mówiła o tym, że nie ma żadnego dialogu, że rozwiązania są komunikowane, że konsultacje są fasadowe, że po prostu chodzi o to tylko, żeby była lista obecności, że niby te konsultacje się odbyły. To jest takie minimum minimorum, mam wrażenie, a nie jakieś wygórowane oczekiwania, jak też trzeci sektor nie zostanie doceniony.
2: I myślę, że w wielu przypadkach ludzie, którzy idą na konsultacje społeczne, przychodzą z własnymi propozycjami rozwiązań i potem władza się nad tymi rozwiązaniami pochyla i słowo daje pochyla, daje ten cudzysłów, bo to jest jedno z tych ulubionych słów w tej gwarze władzy, no to już nie wystarczy, że się pochyla ze zrozumieniem, ale potem one nie wchodzą w życie. I to jest też ten duży poziom zawodu i frustracji. I ja, mimo że jestem humanistką, to jest jednak zalecam nam wszystkim w ławach rządowych w określonej części sali parlamentarnej, żebyśmy zobaczyli, jakie są twarde badania ludzi, którzy w tym sektorze, który nas wyniósł do władzy, jakie są nastroje. Jeżeli 4/5 tych ludzi jest głęboko zaniepokojonych albo sfrustrowanych, albo niezadowolonych z działań rządów kierowanych wobec sektora, to już jest czerwona lampka. Nie chodzi tylko o pieniądze, bo ludzie o te pieniądze z innych źródeł niż rządowe nauczyli się walczyć. Środki europejskie, środki unijne. Ludzi w społeczeństwie obywatelskim jest więcej ludzi angażujących się. To nam rośnie w ciągu ostatnich lat. Ale gdzieś się rodzi ta frustracja. I ta frustracja między innymi w tym liście wybrzmiało, rodzi się z tego, że ludzie mają poczucie, że ich głos jest wysłuchany, wszyscy się pochylają ze zrozumieniem, ale rozwiązania, o które ci ludzie walczą, nie zostały wprowadzone. Jeżeli ja mam mówić o swoich doświadczeniach pozarządowych, z czego jestem zadowolona, z czego nie jestem zadowolona, to pamiętam takie badania z 2023 roku, w którym było, czego sobie kobiety co sobie kobiety życzą i czego wymagają od nowych rządzących, od nowej władzy po wyborach w 2023 roku. Więc na pierwszym miejscu kobiety wymieniły walkę z przemocą domową, na drugim walkę z przemocą seksualną, na trzecim pensje. Implementacją dyrektyw unijnych dotyczących równych płac zajęła się minister Dziemianowicz-Bąk. Ta implementacja jest przeprowadzona bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona z tego. Ja zajęłam się przemocą seksualną. Jest zmiana definicji zgwałcenia. Była wprowadzona prawie przy pełnej zgodzie parlamentu. Przemoc domowa. Niewiele tutaj w tym zakresie zrobiono oprócz większych środków. I w tej chwili organizacje, które zajmują się przemocą, przeciwdziałaniem przemocy domowej, alarmują, że te rozwiązania, które są projektowane w nowym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, nie będą tej walce z tą przemocą służyły. Więc to jest jedna rzecz.
10: Musimy jeszcze do trzeciej rzeczy, którą dla Pani przygotowałam.
2: Dojść. Więc rzeczywiście są rzeczy, które udało się nam zrobić przy pełnym uwzględnieniu konsultacji społecznych. Są rzeczy, których nie dowieźliśmy. Mam nadzieję, że je dowieziemy, bo jak nie, to będzie z nami krucho.
10: Na szczęście jedna z rzeczy ma nie zostać dowieziona. Chodzi o uszczegółowienie artykułu kodeksu karnego, który obecnie przewiduje, że karze do 5 lat więzienia podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom. I resort spraw wewnętrznych, to wiceminister Czesław Mroczek, chciał tak poprawić ten przepis, żeby można było karać także, tak wynikało z brzmienia tego nowego przepisu, żeby można było karać tych, którzy pomagają na przykład ludziom w lesie przy granicy polsko-białoruskiej, a zbulwersowanie tych grup, które pomagają, ale też byłej zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanny Machińskiej było ogromne. Była blokada ze strony pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.
2: I tej poprawki nie będzie.
10: Się z tego wycofał. Ale to na koniec taki wpis się pojawił filozofa i pisarza Mirosława Miniszewskiego, który był zaangażowany w pomaganie migrantom i to trochę uzupełnia to, co mówiłyśmy do tej pory. Nie mam żadnych moralnych zobowiązań wobec władzy, która w ogóle dopuszcza do dalszego procedowania takie pomysły. Jedyne, czego mogą ode mnie oczekiwać, to całkowitej bierności. Proszę krótko.
2: To jest to, o czym ja powiedziałam. No, od tego jest lewica w rządzie, żeby i tego typu pomysły blokować, ale żeby też wprowadzać własną agendę. Ja się tutaj z panem zgadzam. Ten pomysł w ogóle się nie powinien pojawić. Dobrze, że jest lewica w rządzie i ten pomysł zablokowała, ale to, co powiedział pan Maliszewski, dobrze?
10: Miniszewski,
2: przepraszam, że reakcją może być bierność, no to właśnie ta bierność w czasie wyborów za rok może być tą ceną, którą zapłacimy za takie pomysły niektórych ministrów.
10: Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy, wiceszefowa klubu parlamentarnego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
10: A moim Państwa gościem tuż po informacjach będzie Błażej Lenkowski z Igrzysk Wolności.
3: Reklama.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
26: Bo nie mam czasu.
27: Bo boję się diagnozy.
28: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
29: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Wygenerowano z AI.

0: też.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.21, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. To ocierało się o kabaret, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To komentarz do wydarzeń sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie cały czas trwa demonstracja. Wczoraj doszło również do przepychanek protestujących z policją. Jak dodała gościni Karoliny Lewickiej, do takich sytuacji w takim miejscu nie powinno dochodzić. Wcześniej Maciej Berek, wybrany we wrześniu na sędziego TK, przekazał, że wybrani w tej kadencji Sejmu sędziowie mają plan na odblokowanie Trybunału. Jak powiedział, Trybunał jako działająca instytucja publiczna powinniśmy otrzymać na święta Bożego Narodzenia. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty mają na nim omówić budżet na lata 2028-2034 oraz wspólny plan na obniżenie cen energii. W Brukseli jest obecny także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi w TOK FM politolożka z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
7: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
6: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywa się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów, który skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie, o wzrost cen paliw. Donald Trump ucieka w ten sposób od tematu wojny z Iranem i próbuje ratować swoją partię przed zbliżającymi się w USA wyborami połówkowymi. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działanie w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
8: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
6: Radni wskazują na rosnące ryzyko. W ubiegłym roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych. W tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. W TOK FM czas teraz na prognozę pogody.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Na wschodzie wciąż może pojawiać się przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze więcej słońca i bez opadów. Termometry pokazują od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w Lubuskiem.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Mapa smogowa świeci dziś niemal w całości na zielono. To oznacza, że możemy oddychać bez jakichkolwiek obaw. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Katowic. Tam indeks jakości powietrza jest umiarkowany.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: W wywiadzie politycznym jest z nami Błażej Lenkowski, prezes zarządu Fundacji Liberté, dyrektor Igrzysk Wolności. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Igrzyska Wolności, czyli Festiwal Idei, przed nami od 23 do 25 października, piątek, sobota, niedziela, już po raz 13. Jak zawsze w Łodzi, dodam, że TOK FM jest patronem medialnym tego wydarzenia, będą podczas igrzysk panele z udziałem naszych dziennikarzy, m.in. Anny Piekutowskiej i Krzysztofa Woźniaka, a także 24 października, już teraz Państwu polecam, sobotni poranek prosto z igrzysk. Będą się w tym roku prelegenci i uczestnicy igrzysk zajmować wpływem rozwoju technologicznego na współczesne społeczeństwa między innymi. Myślę sobie, że każdy taki przełom technologiczny niósł też za sobą zmianę cywilizacyjnego paradygmatu. Zaczynano po prostu inaczej żyć. Zmieniała się gospodarka, społeczeństwo, zmieniały się jednostki, ich sposób funkcjonowania, zarobkowania, spędzania wolnego czasu, ale oczywiście nic za darmo, nic bezboleśnie, bo każda zmiana niesie ze sobą także niewiadomą, a czasami chaos, ryzyka, poważne zagrożenia. Wiemy doskonale, z czym to się je. Niepewność jutra, brak poczucia bezpieczeństwa. Na przykład teraz ludzie obawiają się, że sztuczna inteligencja pozbawi ich pracy. Wreszcie konieczność dostosowania się do zmiany. To wszystko jest niebywale obciążające. Mamy do czynienia jeszcze z niebywałym takim tempem zmiany. Wszystko gwałtownie przyspiesza. Nic nie trwa już latami, ale dzieje się w miesiącach, tygodniach, czasem można odnieść wrażenie, że dniach. I rozumiem, że z tym wszystkim, w czym jesteśmy zanurzeni, z tym pędem będą Państwo chcieli się zmierzyć podczas Igrzysk Wolności.
4: Tak, tak, dokładnie. Myślę, że pani redaktor świetnie uzasadniła, dlaczego w tym roku wybraliśmy temat Tech for Humanity jako temat przewodni na Igrzyskach Wolności. Jesteśmy u progu nowej rewolucji technologicznej, tak jak była rewolucja dotycząca, nie wiem, maszyny parowej, silnika, teraz jest rewolucja dotycząca AI. Natomiast to nie oznacza, że cały nasz świat się zmieni. Też nasz przekaz jest taki trochę uspokajający. Ja bardzo często powtarzam tezę z takiej świetnej książki Marcina Napiórkowskiego, że w debacie publicznej najbardziej przebijają się głosy dwóch plemion. Plemienia technopesymistów, którzy wieszczą, że technologia przyniesie nam zgubę, AI doprowadzi do końca ludzkości i konstruuje różne katastroficzne scenariusze. A z drugiej strony plemię technooptymistów, szczególnie głośne w Stanach Zjednoczonych, które dla odmiany trochę traktuje technologię jako jakiegoś bożka, który zbawi ludzkość i sprawi, że wszystkie nasze problemy staną wyeliminowane.
10: Że wszyscy będziemy bogaci, nie będziemy pracować na wiecznych wakacjach.
4: Dokładnie tak. Że jedna i druga wizja jest po prostu nieprawdziwa. Czeka nas zmiana, natomiast ta zmiana nie oznacza ani katastrofy, ani nieba na ziemi. Potrzeba do technologii podejścia racjonalnego. To, w jaki sposób AI czy nowe technologie będą wykorzystywane, zależy w dużym stopniu od nas i zależy również od tego, w jakim otoczeniu prawnym ta technologia będzie funkcjonować, w jaki sposób będziemy ją regulować, czy technologia będzie ograniczana rządami prawa i regulacjami liberalnych demokracji i będzie oparta o wartości, które są nam bliskie, myślę, w Polsce i szczególnie w świecie zachodnim, czy też będzie oparta o bardzo mocną władzę państwową, o systemy autorytarne, gdzie nie będzie respektowała praw człowieka, prywatności i takich wartości, które są bardzo istotne dla świata demokratycznego. No to się trochę dzieje w Chinach, gdzie te nowe technologie są wykorzystywane do budowania systemu społecznej kontroli. I to są ogromne wyzwania, w jaki sposób będziemy ją tej technologii używać. Jednocześnie jest tutaj też taki aspekt zapóźnienia technologicznego Polski i Europy. Ja osobiście uważam, że jest to ogromne zagrożenie geopolityczne w świecie, w którym powoli zaczyna się kształtować taka nowa szachownica zimnej wojny. Myślę, że Europa nie może pozwolić sobie na zapóźnienie technologiczne, a jednocześnie też nie może sobie pozwolić na to, żeby te technologie AI-owe powstawały nie w zgodzie z naszymi wartościami. No tu jest pewnego rodzaju węzeł gordyjski, ale myślę, że właśnie najlepsi eksperci będą podczas Igrzysk Wolności głowić się, jak powinniśmy do tego podejść. Ja bardzo serdecznie zapraszam między innymi na jedno z wystąpień, które będzie podczas ceremonii otwarcia w piątek. To będzie Gerd Leonhardt, myślę, że wspaniały futurolog, który też będzie mówił o AI-u, ale będą też, myślę, że najwybitniejsi polscy eksperci. Liberté zamówiło między innymi bardzo ciekawy policy paper i raport na temat tego, jak wdrażać AI w Polsce autorstwa Piotra Sankowskiego i Dominika Baterskiego. Oni również będą o tym opowiadać na igrzyskach. Także myślę, że wszyscy zainteresowani AI-em znajdą dla siebie coś ciekawego, ale igrzyska to absolutnie nie tylko AI, bo
10: zostajemy imprezą
4: szeroką.
10: Zatrzymajmy się na chwilkę jeszcze przy sztucznej inteligencji, zaraz przejdziemy do kolejnych wątków, bo ona faktycznie wchodzi we wszystkie dziedziny życia, od medycyny po armię, tutaj rozpozna chorobę, tam rozbroi minę, ale też, na co zwrócił pan uwagę, bardzo chętnie będą po nią sięgać autokraci, ale też terroryści, przestępcy, służby, to jasna sprawa. Ja się na chwilę zabawię w takiego technopesymistę, bo nie brak tych, którzy zawsze przy okazji takich technologicznych przełomów, z jakimi mamy przecież do czynienia już od pewnego czasu, tak, bo kiedy pojawiły się komputery, to też patrzono z niepokojem, choć również z fascynacją. No to jakie szanse ze sztuczną inteligencją ma człowiek? Bo ci technopesymiści mówią tak, człowiek przesypia 30% swojego życia, dwie dekady dojrzewa, jest bardzo emocjonalny, choruje, ludzie mają też ludzkie słabości, no my jesteśmy z białka, a maszyny z krzemu i to od razu czyni nas przegranymi. Jesteśmy zbyt analogowi dla tego świata sztucznej inteligencji.
4: Myślę, że jest to zbyt pesymistyczna wizja. Jednak człowiek po pierwsze posiada swoją własną wolę i też ocenę moralną. To jest coś, czego sztuczna inteligencja myślę, że nigdy doskonale nie osiągnie. Dzisiaj również te modele technologiczne są jeszcze głęboko niedoskonałe, natomiast oczywiście w perspektywie najbliższych miesięcy i lat one będą się doskonalić i będą powodować, że jakby pewna wiedza będzie na wyciągnięcie ręki. Ja myślę, że zamiast załamywać ręce, myślę, że trzeba myśleć, co zrobić, żeby człowiek był w stanie weryfikować wiadomości i fakty, które będzie dostarczała sztuczna inteligencja, ponieważ tak naprawdę jest to jakby kolejne źródło informacji o świecie, kolejne źródło danych, o wiele doskonalsze i zupełnie inne niż książki, telewizja czy radio, ale nadal jest to źródło wiedzy. I teraz bardzo istotne jest, żeby to AI nie zburzyło nam zupełnie systemu edukacji, w którym człowiek jednak zyskuje na taką wiedzę o świecie, że jest w stanie weryfikować fakty, jest w stanie weryfikować to, co jest prawdziwe, to, co jest nieprawdziwe, porównywać dane i jakby uczyć się krytycznego myślenia. I to krytyczne myślenie w przypadku kontaktu z AI, która jest jakby nieuchronna, będzie niezwykle ważną umiejętnością. Ja jeszcze parę lat temu dość negatywnie odnosiłem się do takiej tradycyjnej edukacji, w której trzeba uczyć się bardzo wielu faktów, czy z dziedziny historii, geografii, matematyki, które...
10: rzeki
4: mi się,
10: w Afryce, prawda?
4: Tak. Wydawało mi się, że jakby właśnie w tym świecie internetu być może nie trzeba mieć aż tak dużej wiedzy i ta szkoła jest przestarzała. Natomiast teraz zaczynam dochodzić do wniosku, że w świecie AI, żeby weryfikować te fakty i żeby być jakby partnerem w ogóle do weryfikowania i rozmowy z AI-em, człowiek potrzebuje tej tradycyjnej edukacji i nie powinniśmy jej odpuszczać. I nie powinniśmy zbyt bardzo wpuszczać tych nowych technologii i AI-a do szkoły średniej, na studia. W oczywisty sposób każdy młody człowiek i każdy dojrzały człowiek będzie korzystał ze źródeł sztucznej inteligencji, ale jednocześnie tradycyjna nauka wydaje mi się jeszcze istotniejsza niż kiedyś, po to, żeby nie zatracić tego krytycznego myślenia.
10: A mam wrażenie, zgadzając się z panem, ja nigdy nie stawiałam krzyżyka na tradycyjnej edukacji, że trend jest jednak wciąż odwrotny.
4: Niestety tak, to prawda. Ten trend jakby był bardzo popularny w ciągu ostatnich 10-15 lat, właśnie stawiania na tylko i wyłącznie rozwiązywanie problemów, a nie uczenie się i przyjmowanie wiedzy. Uważam, że teraz należy dokonać zwrotu w drugą stronę i zatrzymać ten proces po to, żeby zachować, górnolotnie mówiąc, podmiotowość człowieka wobec maszyny i wobec AI-a, które będzie dostarczało nam ogromną ilość danych w czasie, który jest trudny do wyobrażenia. I człowiek musi sobie być w stanie radzić z taką ilością informacji. Musi być po prostu do tego wyposażony.
10: Podczas Igrzysk Wolności będę miała przyjemność moderować panel poświęcony wyborom w 2027 roku. To jeszcze kończąc wątek sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w służbie kampanii wyborczej. To też jest ciekawy wątek i bardzo niebezpieczny.
4: bardzo niebezpieczny z jednej strony, ale z drugiej strony ja też zawsze powtarzam wszystkim naszym sojusznikom, czy demokratom, czy liberałom, że bardzo ważne jest nie tylko, żeby się czegoś bać, ale też, żeby tych nowych technologii, nowych rozwiązań uczyć się wykorzystywać i używać w dobrej sprawie. To jest naprawdę niezwykle istotne, ponieważ jeśli pozostawimy innowacje, nowe technologie tym ludziom, których że nie chcemy, żeby wygrywali, a sami będziemy jedynie krzywili się i mówili, że te nowe technologie są takie złe, to po prostu z Kretesem przegramy. Zwyciężają ci, którzy potrafią używać nowych technologii. No to jest analogia z XX wiekiem, kiedy z jednej strony oczywiście radio i telewizja były używane do tego, żeby stworzyć XX-wieczne reżimy totalitarne, ale też radio i telewizja odpowiednio używane wzmacniały demokrację, edukowały, powodowały, że systemy demokratyczne mogły lepiej funkcjonować. To wszystko zależy, jak te technologie będziemy używać i do czego używać. Więc nie krzywmy się, tylko uczmy się korzystać z technologii AI-owych. I to jest mój wielki apel do wszystkich środowisk prodemokratycznych w Polsce.
10: Do naszej rozmowy wrócimy tuż po informacjach. Błażej Lękowski i Krzyska Wolności z nami zostaje.
5: Autopromocja.
12: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
23: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
24: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
23: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie. Biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
1: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
2: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
13: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 17.41, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Wolałabym, żeby to nie było Ministerstwo Dziwnych Kroków, a Trybunał Konstytucyjny, mówi

0: zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, powie, to nie jest nasz Trybunał.
1: Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić Macieja Berka do orzekania, dopóki Karol Nawrocki nie uzna jego ślubowania. Prezydent uważa jednak, że wybrany przez Sejm sędzia nie spełnia wymogu formalnego, jakim jest minimum 10 lat doświadczenia w zawodzie radcy prawnego. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że łączna ilość zapasów paliwa, które mają zostać uwolnione, przekroczył uzgodnione w marcu 400 milionów baryłek. Niektóre z krajów członkowskich już uwolniły więcej zapasów niż obiecały w marcu, a inne mają taki zamiar. Do tej pory z zapasów na rynek trafiło około 330 milionów baryłek. Stany Zjednoczone wycofują się z publicznej egzekucji. Donald Trump ogłosił, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pentagonu, rozstrzelanie terrorysty Nidala Hassana przez pluton egzekucyjny nie będzie transmitowane na żywo. Prezydent oświadczył jednak, że sam uważał, że transmisja mogłaby odstraszyć potencjalnych następców. Będzie to pierwsze użycie plutonu egzekucyjnego od 1961 roku. Informacje wracają po 18, a teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południowym wschodzie więcej chmur i słabe opady deszczu. W całym kraju mogą pojawiać się jednak mgły, które miejscami ograniczą widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum, do 6 na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych z Łukaszem Kozieł, dyrektorem Biura Klientów Cyfrowych z banku BNP Paribas. Rozmawiamy o momentach, które zmieniają tempo rozwoju firmy. Nowy duży kontrakt czy wygrany przetarg to sukces, ale też większe zamówienia i wydatki, nim pojawią się wpływy. Jak przygotować firmę?
5: Warto ocenić, jak większa sprzedaż wpłynie na płynność. Często oznacza większe wydatki na materiały, podwykonawców, wynagrodzenia czy towar. Finansowanie obrotowe pozwala zabezpieczyć te potrzeby i realizować kontrakt bez ograniczenia rozwoju. W ofercie specjalnej banku BNP Paribas finansowanie dla firm i leasing są teraz dostępne bez opłaty za udzielenie.
4: A co usprawni zarządzanie firmą?
5: Rachunek firmowy z pakietem usług i bankowością online. Teraz w ramach oferty specjalnej dla firm rachunek i wybrane usługi są dostępne za 0 zł przez rok. Codziennym zarządzaniu firmą pomaga też usługa GoConnect, która łączy system finansowo-księgowy firmy z bankiem.
4: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
3: Reklama.
6: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Błażej Lankowski, prezes zarządu Fundacji Liberté i dyrektor Igrzysk Wolności, o których rozmawiamy. Raz jeszcze dzień dobry.
7: Dzień dobry raz jeszcze.
6: Festiwal Idei już po raz 13 w Łodzi od 23 do 25 października. Przypomnę, że TOK FM jest patronem medialnym tego wydarzenia. Zagadnienia rozmaite. Rozmawialiśmy już o sztucznej inteligencji, ale sam pan zwrócił uwagę, że to nie jedyny temat. Ochrona prywatności, przeciwdziałanie dezinformacji, bezpieczeństwo cyfrowe, rozwój innowacji, ale też rola państwa oraz instytucji demokratycznych wobec dynamicznych przemian technologicznych. I przypomniał mi się taki tekst, jaki na początku roku ukazał się na łamach Science, pod którym podpisali się eksperci z naprawdę odległych dziedzin, od informatyki po psychologię społeczną. I oni w tym tekście przekonywali, że wkraczamy w taką fazę, w której dezinformacja przestaje być domeną pracochłonnych ludzkich farm troli internetowych, że nowym zagrożeniem i też wyzwaniem, bo pan zwraca uwagę na to, żeby nie patrzeć na wszystko z takiej pozycji lękowej, jest fuzja dużych modeli językowych z architekturą wieloagentową, tak to się nazywa. No i takie systemy potrafią samodzielnie koordynować działania tysięcy cyfrowych person, które posiadają pamięć, utrzymują jakąś spójną tożsamość i adaptują swoją narrację w czasie rzeczywistym i reagują na emocje ludzkich użytkowników globalnej sieci i mogą dzięki temu skuteczniej wywoływać emocje u prawdziwych ludzi, co jak wiemy zawsze jest dość niebezpieczne. A z drugiej strony myślałam też o społeczeństwie jutra, o którym

0: Na pewno też Państwo będą mówić, bo to zawsze jest tak, że jak pojawia się jakiś nowy wynalazek, jak zachodzi jakaś nowa rewolucja, to jedni się nieprawdopodobnie bogacą, a inni stają się jeszcze bardziej zapóźnieni niż byli. I ponieważ ta technologia sprawia także, że te społeczeństwa, które będą czy są zapóźnione, są świadome również tych dysproporcji między bogatymi a biednymi, no to oczywiście pojawiają się takie zagrożenia jak polityczny, etniczny, ideologiczny czy religijny ekstremizm. No i przemoc, rzecz jasna. O tym też będzie podczas igrzysk?
1: Tak, zdecydowanie tak. Nie da się ukryć, że zawsze wielkie zmiany cywilizacyjne czy technologiczne mogą prowadzić do radykalizmów, do buntów społecznych, do różnych zjawisk, które jest trudno okiełznać, które mogą być niezwykle niebezpieczne. Dlatego trzeba mieć też jakby świadomość wagi zagrożeń, z jakimi też geopolitycznie będziemy się mierzyć w ostatnich latach. Ponieważ ta zmiana technologiczna moim zdaniem nakłada się na niezwykle szczególnie ważny dla Polski, dla naszego regionu świata, no, przełom geopolityczny, w którym kształtowanie się nowych stref wpływów między światem autorytarnym a światem demokratycznym będzie coraz bardziej poważne. Pytanie, które państwa ostatecznie wylądują, po której stronie, jest ma fundamentalne znaczenie dla Polski. I to, w jaki sposób zarówno pod względem bezpieczeństwa, pod względem zdolności militarnych, ale też zdolności gospodarki będziemy adaptować te nowe rozwiązania, no może stanowić o tym, który blok w przyszłości wygra tą rywalizację. Jest to niezwykle istotne. Jednocześnie oczywiście, że na nowych wynalazkach niektórzy niezwykle się bogacą, natomiast są też możliwości, aby na tych nowych wynalazkach również rozwijały się całe gospodarki. Między innymi o tym jest policy paper, który będziemy prezentować podczas Igrzysk Wolności autorstwa Piotra Frankowskiego i Dziennika Baturskiego, którzy trochę pokazują, że szansą dla Polski w tej nowej rzeczywistości oczywiście nie jest to, że będziemy pionierami wynalazczości, bo wiadomo, że my jesteśmy trochę zapóźnieni technologicznie, ale my możemy bardzo dobrze wdrażać wynalazki i rozwiązania, które są znajdywane gdzie indziej. I jeszcze mamy na tym polu dużo sukcesów. Warto spojrzeć, w jaki sposób jakby ta pierwsza faza rewolucji cyfrowej została w Polsce wprowadzona o wiele lepiej i skuteczniej niż na przykład w Niemczech, które jeśli chodzi o stopień cyfryzacji są w tym momencie zapóźnieni w stosunku do Polski. Więc czasem umiejętność wdrożenia innowacji jest równie ważna jak samo wynajdywanie. Czyli na wynalazku ktoś się może niesamowicie wzbogacić indywidualnie, ale potem cała gospodarka czy całe społeczeństwo potrafi zyskać na tym, jeśli tą innowację potrafi odpowiednio wdrożyć. Dlatego trzeba, myślę, bardzo konstruktywnie podchodzić do tych wyzwań. Ale chciałbym też powiedzieć może trochę więcej o całym programie Igrzysk, ponieważ udało nam się, myślę, przygotować naprawdę program wyjątkowy.
0: I pół tysiąca prelegentów i prelegentek, to też robi wrażenie.
1: Tak, ponad 100 partnerów i to igrzyska będą nie tylko o technologii, bo też chciałbym podkreślić, że igrzyska to jest takie wydarzenie bardzo interdyscyplinarne, na którym co roku występuje też cała masa przedstawicieli świata kultury, fantastycznych pisarzy, twórców filmowych, liderów biznesu, polityków.
0: Ale po nazwiskach, panie Błażeju, po nazwiskach.
1: Po nazwiskach. Naszym headlinerem, jakby osobą, z której jesteśmy szczególnie dumni w tym roku, jest profesor Salman Rushdie, który zgodził się przyjechać i wystąpić w piątek na wieńcząc Dzień Otwarcia Igrzysk Wolności. Pisarz, ikona walce o wolność słowa, ale też w sposób doskonały pisarz, który fantastycznie potrafi snuć opowieści. Ja szczególnie Państwu polecam jego jedną z niedawnych książek, Miasto Zwycięstwa, fantastyczną baśń pokazującą kobiecą siłę. No, naprawdę bardzo, bardzo dobra książka, alegoria z bardzo ważnym przesłaniem moralnym. Przyjedzie do nas fantastyczny izraelski pisarz Edgar Keret. Będzie z nami niezwykle ciekawa młoda pisarka ze Stanów Zjednoczonych, na co dzień pisząca do The New Yorkera, Becca Rothfeld, która z lewicowych pozycji trochę atakuje taki lewicowy purytanizm. To jest coś bardzo ciekawego, jakiś taki nowy trend intelektualny. Chcemy go dostrzec i też dać mu miejsce na igrzyskach. No, będą też decydenci Myślę, że bardzo mocny skład będzie właśnie podczas otwarcia Igrzysk Wolności, kiedy wystąpi Radosław Sikorski i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Roxana Mintratu. Będzie również były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Jak co roku jakby wątek wspierania Ukrainy i sprawy ukraińskiej będzie bardzo mocno obecny podczas igrzysk. Bodajże chyba w sobotę będzie również spotkanie z ukraińskimi żołnierkami, które na co dzień zmagają się na froncie wielkiej wojny z Rosją. Także też może być unikalne, niezwykle ciekawe spotkanie pokazujące tą kobiecą perspektywę i spojrzenie kobiet na wojnę. Także jak widać, tematyka będzie bardzo rozległa, a będą też bohaterowie polskiej popkultury. Będzie spotkanie, w którym wystąpi reżyser serialu Lalka, Paweł Maślona, wystąpił u nas Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Bartłomiej Topa, Cezary Pazura. Także na igrzyskach jak co roku będą spotykały się bardzo różne światy i naprawdę każdy może znaleźć tutaj dla siebie coś ciekawego. I każdy może na igrzyska dołączyć. Myślę, że to, co też wyróżnia naszą imprezę, to, że jesteśmy bardzo otwarci. Bilety są ciągle dostępne i każdy może dołączyć do tej, myślę, niezwykle igrzyskowej społeczności.
0: Chciałabym jeszcze pana zapytać nie o tegoroczne wydarzenie, tylko o wydarzenie, które ma przecież charakter cykliczny. Po raz 13 państwo organizują Igrzyska Wolności. Co się zmieniło między pierwszą a 13 edycją?
1: Myślę, że zmieniło się wszystko. Pierwsza edycja to był taki szalony pomysł mój, Leszka Jażdżewskiego, żeby w Łodzi spróbować zrobić międzynarodowe forum idei, ściągać do naszego miasta najwybitniejszych intelektualistów takich formatu światowego w tym interdyscyplinarnym formacie. No, zaczynaliśmy spotkaniem w naszej sali na 60 osób na ulicy Piotrkowskiej w 6 dzielnicy. To było chyba spotkanie z Adamem Bodnarem. To było kilkanaście spotkań. Zero wsparcia jakiegoś większego, zero funduszy. Tak naprawdę duży pomysł na to, żeby stworzyć coś wielkiego.
0: Przy małych zasobach.
1: Przy bardzo małych zasobach, bo wówczas byliśmy ciągle początkującym NGO-sem, które wydawało niszowe czasopismo Idei. I myślę, że po tych 13 latach udało się zbudować wydarzenie, które i intelektualnie, ale też organizacyjnie i zasięgowo no jest w takim absolutnym topie tego typu wydarzeń w Polsce. I to, co nam się wydaje, myślę, też udało zachować przy tym ogromnym rozrośnięciu się tego wydarzenia, to ten rys ideowy, to znaczy nam dalej o coś chodzi, za nami ciągle stoją bardzo ważne liberalne wartości, liberalne idee, nie jesteśmy imprezą czysto komercyjną. No i w tym programie umieszczamy też mnóstwo spotkań, które są właśnie inne, które są ciekawe, na które zapraszamy postaci, które w Polsce bardzo rzadko można spotkać. Staramy się być oryginalni i zapraszać oryginalnych, ciekawych ludzi. No i z tego jestem bardzo zadowolony, że to rozrośnięcie się, trochę komercyjne wydarzenia, wydaje mi się, że udaje nam się dobrze łączyć z tą misją, którą nasza fundacja realizuje już od, no niedługo będzie 20 lat, bo my założyliśmy Fundację Libertę w roku 2007, w przyszłym roku będziemy mieli 20-lecie. Wówczas właśnie kończyliśmy studia.
0: I wtedy też, jeżeli chodzi o polską politykę, to liberalizm był w modzie, teraz już niekoniecznie.
1: Tak, liberalizm w polskiej polityce jest w odwrocie, natomiast wydaje mi się, że istnieje pewnego rodzaju rozdźwięk pomiędzy sympatiami społecznymi mimo wszystko, a tym, w jaki sposób do liberalizmu podchodzą elity polityczne. Wciąż bardzo wiele osób, myślę, w Polsce wspiera idee liberalne, bo one są po prostu istotne. One dają przestrzeń wolności, one chronią jednostkę, one dają wolności osobiste, wolności ekonomiczne. Zbyt często tego nie dostrzegamy, a na tych wartościach oparty jest jakby polski system, który wciąż w jakiś sposób broni się przed różnymi zakusami zawłaszczania tego systemu przez różne siły, jak również ten cały system zachodni. Myślę, że naszą misją jest obrona tych wartości, ale też oczywiście przystosowywanie się do nowej sytuacji. Nie ma też co udawać, że sytuacja Polski w roku 2007 i 2026 jest zupełnie inna. Dzisiaj te ryzyka geopolityczne, ryzyka dotyczące bezpieczeństwa na pewno wymuszają wdrażanie innych polityk niż to było niż sobie to wyobrażaliśmy 20 lat temu w ten sposób.
0: Zapraszamy zatem na Igrzyska Wolności. To w przyszłym tygodniu, piątek, sobota, niedziela, od 23 do 25 października. Był z nami Błażej Lękowski, prezes zarządu Fundacji Liberté, dyrektor Igrzysk Wolności, który na pewno teraz ma ręce pełne roboty, bo na ostatniej prostej to ho, ho, prawda?
1: Nie da się ukryć, że trochę pracy mamy. Ale mam nadzieję, że państwo doceniam.
0: Tak jest, my też mamy taką nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wielkie dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Tym samym wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarzum, zrealizował Adam Szuraj. Po godzinie 18 na antenę wróci TOK 360 i Adam Ozga. Ja państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: No, ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 18.
4: Śledczy chcą wsadzić Daniela Obajtka do aresztu.
3: On przekonuje, że to za niskie ceny benzyny.
4: Prezydent podpisuje.
3: Prezydent wetuje między innymi ustawę, dzięki której wybory byłyby bardziej sprawiedliwe.
4: Banki mają od razu oddać pieniądze za wyłudzone przez oszustów.
3: A dopiero potem analizować, czyja to była wina. To jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska i Adam Ozga.
4: Iść do więzienia, przekonuje Daniel Obajtek. Dzięki ruchom w 2023 roku Polacy mogli tankować poniżej 6 zł.
3: To odpowiedź byłego prezesa Orlenu na wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Śledczy chcą też zgody na zatrzymanie i aresztowanie. A chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Szymon Kępka.
5: Według śledczych Daniel Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował nie więcej niż 5,99 zł, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw, tylko chodziło o zaniżenie ceny paliwa, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie.
5: Skutki tych decyzji odczuwali również kierowcy. W październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach Orlenu zabrakło paliwa albo pojawiły się kartki informujące o awarii dystrybutorów, dodaje minister Żurek.
6: Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać cenę. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4,1 mld zł.
5: W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menedżerów Orlenu. Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet 25 lat więzienia. On sam w internecie pisze, że nie zgadza się z zarzutami i z wnioskiem skierowanym do Parlamentu Europejskiego. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Kuglowania wyborami nie będzie. Tak o swoim wecie pod nowelą kodeksu wyborczego pisze prezydent Karol Nawrocki. Zablokował przepisy zakładające m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
3: Prezydent przekonuje, że nie można wywoływać emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie rok przed wyborami. O prezydenckie weto i o założenia ustawy pytałem w TOK 360 profesora Adama Gędźwiła związanego z Fundacją Batorego.
7: Ta nowelizacja kodeksu, którą prezydent zawetował, zakładała tę małą korektę, to znaczy tylko taką, która dotyczy zmian liczby ludności w poszczególnych okręgach wyborczych, która nastąpiła po 2011 roku. Więc tego rzędu to są wielkości. Załącznik do kodeksu wyborczego, który określił liczbę mandatów, powstał w 2011 roku. I tak naprawdę z wielu różnych wyliczeń wynika, że wcale nie są oczywiste jakieś systematyczne korzyści czy niekorzyści dla konkretnych partii politycznych, gdyby do tego przesunięcia doszło. To wcale nie jest tak, że te dodatkowe mandaty zdobywałaby na przykład dzisiejsza koalicja rządząca. Chodzi raczej o pryncypia demokratyczne, o to, że głos powinien ważyć porówno.
4: Ale żeby nie było, prezydent podpisał dziś 8 ustaw, a 3 zawetował.
3: Te zawetowane to oprócz noweli kodeksu wyborczego również przepisy o reklamie politycznej oraz o zmianach w ustawie o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
4: Unijny budżet na następne lata i dalsze wsparcie dla Ukrainy to najważniejsze tematy szczytu Unii Europejskiej, który rozpoczął się dziś w Brukseli.
3: W wydarzeniu bierze udział też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego w obliczu presji wywieranej przez Stany Zjednoczone europejscy przywódcy wspierają.
4: Waszyngton próbuje wymusić na Kijowie zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie, a amerykański prezydent Donald Trump, który wywołał wojnę z Iranem i który obawia się porażki w nadchodzących wyborach połówkowych, winą za wysokie ceny paliw, obarcza właśnie Ukrainę.
3: Tak, kwituje to szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i prezydent Litwy Gitanas Nauseda.
8: To na agresora należy wywierać presję, aby zakończyć wojnę, a nie na ofiarę, by się poddała. Wywieranie presji na Ukrainę nie jest właściwym rozwiązaniem i właśnie dlatego Europa stoi po stronie Kijowa.
9: Nie rozumiem, jak możemy rozmawiać o zawieszeniu broni, przedstawiając wymagania i warunki wyłącznie jednej strony. Rosja również musi przestrzegać i szanować zasady międzynarodowe, ale naiwnością jest oczekiwać tego od kraju, który wywołał 5 lat temu wojnę.
4: Połowa Europejczyków deklaruje, że doświadczyła problemów emocjonalnych, takich jak depresja lub lęk. Dlatego zdrowie psychiczne stało się jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej.
3: Temat nie dotyczy tylko Polski, choć w Polsce w związku z wojną w Ukrainie coraz częstszymi alarmami, syrenami czy dronami problem jest coraz większy, zwłaszcza przy granicy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Lęk przed wojną i przed tym, jaka przyszłość nas czeka, odczuwają nie tylko dorośli, ale także dzieci, mówi psychiatra dziecięca dr Marta Pakuła-Landman.
10: Podniesiony jest poziom tego podstawowego napięcia. Z drugiej strony na to patrząc, jest zagrożenie tego typu, że dzieci, jeżeli nie idą w zaburzenia lękowe i nasilenie zaburzeń depresyjnych, to istnieje ryzyko nasilenia zachowań impulsywnych i agresywnych.
1: Z czym mieliśmy do czynienia choćby w trakcie ostatnich ataków nożowników w szkołach. To nie bierze się znikąd. Jest problem z dotarciem do osób dorosłych, mówi konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska.
11: Żeby właśnie tych dorosłych bardziej jeszcze uwrażliwiać na potrzeby i, jak ja to często mówię, umiejętności wsłuchiwania się w głos dziecka i nastolatka, bo my słuchamy, ale naprawdę się nie wsłuchujemy.
1: Zdrowie psychiczne to priorytet, zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych z zagrożeniem ze strony Rosji. Priorytet również dla Unii Europejskiej, dodaje Katarzyna Smyk, szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
12: Zdrowie psychiczne dzisiaj też jest postrzegane jako element bezpieczeństwa. Polska jest tutaj wyjątkowa, a Lubelszczyzna jest bardzo blisko zagrożenia. Oczywiście odnoszę się tutaj do tej agresji rosyjskiej na Ukrainę i w jakich warunkach muszą żyć mieszkańcy tych wschodnich regionów.
13: Codziennie dostając na przykład SMS-y z alertem bezpieczeństwa.
12: Dokładnie taki alert otrzymaliśmy siedząc na sali, co jest też takim zobrazowaniem tej sytuacji.
1: W Lublinie zebrali się psychiatrzy z wielu szpitali w Polsce, ale także samorządowcy, by dyskutować o zdrowiu psychicznym właśnie. Podpisali również deklaracje lubelskie przeciw depresji pod auspicjami Komisji Europejskiej. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: W najbliższą sobotę w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny.
3: Dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan na czas kryzysu, przećwiczyć właściwe postępowanie po na przykład sygnale alarmowym. Reporter TOK FM Grzegorz Kozioł rozmawiał na ten temat z wojewodą śląskim Markiem Wójcikiem.
14: W wielu punktach na terenie województwa śląskiego będą odbywać się te szkolenia.
15: W chwili obecnej mamy 70 zgłoszonych punktów, natomiast tych zgłoszeń przybywa, dlatego że samorządy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Policją wskazują nam kolejne miejsca.
14: Czego można będzie się dowiedzieć?
15: Będzie można się dowiedzieć tego, w jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa, natomiast no, warto jest konsultować z fachowcami.
14: Czy trzeba będzie się zapisywać na te spotkania?
15: Nie. Wstęp na te spotkania jest otwarty. Informacje na temat tych spotkań są dostępne publicznie, w związku z czym każdy, kto będzie chciał, nawet spontanicznie może podjąć decyzję tego dnia o tym, żeby po prostu uczestniczyć w tego typu wydarzeniu i poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa.
3: A gdzie to wszystko? Informacje o lokalizacjach szkoleń są na stronach urzędów wojewódzkich, ale też na stronach konkretnych urzędów miast i gmin.
4: Najpierw oddać pieniądze, później wyjaśniać. Unijny Trybunał Sprawiedliwości staje po stronie oszukanych klientów banków.
3: I bankom nakazuje od ręki zwracać pieniądze, które klient stracił w wyniku oszustwa, a dopiero potem badać sprawę.
4: Banki już mają taki obowiązek, ale dotychczas było z tym różnie, bo interweniowały w tych sprawach i Urząd Ochrony Konkurencji, i konsumentów oraz rzecznik finansowy.
3: Sami bankowcy zarzekają się, że w większości byli wobec klientów fair, ale czy zawsze? Wojciech Kowalik pytał o to w programie EKG Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich.
16: Kolejny w Trybunale wyrok wzmacniający pozycję konsumenta.
17: W polskich realiach te rozwiązania zostały już przez większość banków wdrożone. Banki do tego podejścia się znacznie wcześniej już dostosowały. Wyrok dzisiaj tylko stanowi potwierdzenie.
16: No ale do rzecznika finansowego trafiło 10 tysięcy wniosków o pomoc w sytuacji, kiedy bank odmówił zwrotu, zarzucając klientowi rażące niedbalstwo. Niedawno interweniował UOKiK. Coś jednak za uszami mieliście.
17: Tak jak powiedziałam, banki dostosowały się i dostosowują się do podejścia organów, bo ono jest takie, jakie dzisiaj potwierdził je TSUE, ale nie od początku ta praktyka taka była, więc oczywiście teraz to dostosowanie będzie następowało.
3: Ale bankowcy już mówią, że ten wyrok jest tymczasowy, bo szykowane nowe unijne rozporządzenie ma dać bankom do ręki możliwość wstrzymywania natychmiastowego zwrotu, jeżeli będą miały udokumentowane przez banki, że klient działał albo rażąco niedbale, albo wręcz umyślnie. Adam Ozga, to jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. Jest 18.09. Gościnią TOK 360 jest profesor Monika Haczkowska, prawniczka, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Bogdan Święczkowski użył siły wobec sędziego Macieja Berka, relacjonował w poranku TOK FM w rozmowie z Karoliną Lewicką sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Taborowski. Bogdan Święczkowski to oczywiście prezes Trybunału. Wygląda na to, że rysuje się polityczny scenariusz, w jaki obecna koalicja rządząca miałaby tę sytuację w Trybunale porządkować. To jest zwołanie Zgromadzenia Ogólnego przy współpracy sędziów wybranych za kadencji Prawa i Sprawiedliwości, którzy od nowego roku nie będą mieć wypłat. Uchylenie immunitetu prezesa Trybunału, zarzuty dla Bogdana Święczkowskiego, a wtedy kierowanie Trybunałem przejmuje osoba najstarsza z stażem sędziowskim, czyli sędzia Anna Korwin-Piotrowska. A ja chciałbym wybiec trochę dalej w przyszłość. Kiedy mamy szansę mieć w Polsce wiarygodny, niebudzący zarzutów co do braku bezstronności, działający Trybunał Konstytucyjny?
18: Odpowiadając na tak zadane pytanie, wydaje mi się, że trudno jest określić jakąś datę konkretną. Wydaje mi się, że jak w życiu, jeżeli się utraci do kogoś, do czegoś, do instytucji zaufanie, to ten proces odbudowywania zaufania jest znacznie dłuższy niż ten kredyt zaufania, który otrzymuje się na początku. Ponieważ jesteśmy świadkami takiego spektakularnego, bym powiedziała, upadku tej instytucji, na naszych oczach de facto dzieje się to od już ponad 10 lat, to odpowiednio czy proporcjonalnie licząc, nie wiem, musiało to by być drugie 10, żeby przywrócić zaufanie do tej instytucji i żeby nie przerzucać się argumentami, czyj ten Trybunał jest, czy nasz, czy ich. A to nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc trudno mi jest odpowiedzieć na takie pytanie.
3: To ja je zadam inaczej troszeczkę. Co by się musiało wydarzyć, żeby ten Trybunał odzyskał wiarygodność? Wydaje mi się, że podstawą jest wybieranie do tego gremium ludzi, którzy nie budzą wątpliwości co do politycznej bezstronności. Ale to znów jest duża pokusa, żeby z jednej czy z drugiej strony politycznego sporu takich ludzi tam wsadzać.
18: Z uwagi na to, że przede wszystkim tak jest ukształtowany przepis 194 artykułu Konstytucji, w świetle którego sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierają posłowie, wybiera Sejm. Zatem, niestety, ale przy takiej konstrukcji zawsze jest jakaś pokusa do tego, żeby właśnie osoby, które mogą mieć jakieś powiązania, mówiąc bardzo ogólnie, z określoną opcją polityczną, która jest w danym momencie u władzy, żeby miała tą większość parlamentarną zagwarantowaną, żeby uzyskać ten status sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc wydaje mi się, że musiałaby być prawdopodobnie dokonana, ale to bardzo, bardzo tak hipotetycznie i bardzo wybiegając w przyszłość, dokonana zmiana konstytucji, żeby ten sposób wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego był inny, wzbogacony na przykład o możliwość chociażby wskazywania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez różne gremia, nie tylko przez posłów. I przypomnę tylko, że ustawa, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej przez prezydenta Andrzeja Dudę, ona zawierała takie właśnie rozwiązania, aby tych kandydatów na sędziów TK wskazywały różne środowiska, również uniwersyteckie, samorządy zawodowe, i wtedy w ramach takiej dyskusji można byłoby faktycznie wyłonić najlepszych kandydatów, którzy nie byliby w jakikolwiek sposób politycznie namaszczeni, bo to jest chyba największą bolączką. Ja pamiętam, jak pierwszy Trybunał pierwszego składu i potem do praktycznie 2015 roku jednak zasiadali tam sędziowie, którzy byli niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie prawa i niekoniecznie konstytucyjnego, bo to byli przedstawiciele prawa karnego, tak jak na przykład pan profesor Sol, cywilnego, administracyjnego, ale to były osoby, które były uznanymi autorytetami w świecie prawniczym i nie stała za nimi żadna partia polityczna. Natomiast w tej chwili faktycznie to, co obserwujemy od 10 lat, niestety wygląda zgoła odmiennie. I I właściwie też możemy mieć pewne wątpliwości, zwłaszcza, że w kontekście pana sędziego Berka no, pojawiały się takie wątpliwości, czy przypadkiem nie przeszedł zbyt szybko z posady de facto rządowej do ławy Trybunału Konstytucyjnego. Nie wspomnę o innych sędziach, którzy byli wybrani jeszcze przed 2023 rokiem.
19: Jeszcze jedną rzecz chciałbym panią zapytać, która generalnie zastanawia mnie od początku tych prób uporządkowania, prób jakiejś zmiany przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym, jakie podejmuje obecna większość rządząca. Mianowicie mam wrażenie, że zapomnieliśmy w tej dyskusji o trójku sędziach, trzech sędziach, którzy zostali wybrani prawidłowo ponad 10 lat temu już i to na ich miejsce w Trybunale zasiadali tak zwani sędziowie dublerzy. Ten temat nagle zniknął. Dlaczego zniknął? Pokończyły im się kadencje? Już nie mają prawa zasiadać w Trybunale?
18: To znaczy właśnie jeżeli chodzi o tych sędziów, to ich kadencje wygasły w listopadzie 2024 roku, bodaj 7 czy 6, już nie pamiętam, ale istotnie ich kadencje zakończyły się. Stąd też teoretycznie nie wraca się do tego tematu, ale ja wysunęłam taką tezę właśnie w kontekście dokonywania wyboru pana sędziego Berka, że wydaje mi się, że skoro on został wybrany na stanowisko dublera, to przypadkiem, czy to dublerstwo, przepraszam za określenie, nie będzie w jakiś sposób dziedziczone. Że gdyby właśnie ta kadencja już nieurzędującego sędziego Piskorskiego, która się zakończyła się 17 września, tak jak się miała zakończyć, odczekano by jakąś tam chwilę i dopiero wówczas dokonano by wyboru na ten wakat pana Macieja Berka. Czy to nie byłoby lepszym rozwiązaniem? To są wątpliwości. Natomiast z punktu widzenia wygaśniętej, tego, że faktycznie ta kadencja tych trzech sędziów wygasła, to ten problem w jakiś sposób się jakoś sam rozwiązał, chociaż pamiętajmy, że jeszcze mamy jednego sędziego, sędziego dublera, który swoją kadencję kończy pod koniec stycznia 2027 roku. No i to też trzeba będzie znowu wrócić do tego tematu, co dalej, tak? Czy osoba wybrana na jego miejsce będzie skażona tym byciem kolejnym dublerem, czy jednak nie? To jest takie moje tylko pytanie pod rozwagę, pod dyskusję.
19: Oj, długo to jeszcze potrwa. Bardzo dziękuję. Profesor Monika Haczkowska, prawniczka, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Opolskiego, była gościnią TOK 360. Informacje TOK FM o 18.20. Po informacjach o tym, że Donald Trump rozważa zrzucenie na Iran największej amerykańskiej bomby.
20: Reklama.
21: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
0: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
26: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
27: Play. Rozwiązania dla biznesu.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 18.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukrainie skończyły się pociski do systemu obrony powietrznej Patriot, podał CNN, powołując się na wtajemniczone w sytuację źródło. W rezultacie niemal żadna z rosyjskich rakiet balistycznych wystrzelona podczas ostatniej salwy nie została przechwycona. W nocy z wtorku na środę Rosja zaatakowała m.in. kijowskie elektrownie, powodując przerwy w dostawach prądu. Hezbollah przyznał, że skonfiskowany przez Liban materiał wybuchowy należał do tej organizacji i miał służyć do ataków na żołnierzy Izraela. Ugrupowanie zażądało zwrotu ładunków. Władze Libanu zatrzymały w zeszłym tygodniu pojazd wyładowany materiałami wybuchowymi i aresztowały dwie osoby znajdujące się w samochodzie. MSZ Francji poinformowało, że zaczyna wdrażać elementy porozumienia mającego na celu wsparcie ochrony obiektów naftowych w Arabii Saudyjskiej. Nie wyjaśniono jednak, jakie środki Francja wysłała do Arabii. We wrześniu prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że wyśle tam żołnierzy i systemy obronne. Zastrzegł wówczas, że zadaniem francuskich wojsk nie będzie udział w walkach.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Osiemnasta dwadzieścia dwie. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacji Harlana. Dzień dobry.
31: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Amerykańska armia opracowała plany uderzeń na Iran zakładające możliwość użycia największej niejądrowej bomby w arsenale USA, nazywanej matką wszystkich bomb, podała stacja CNN, powołując się na amerykańskich urzędników. Potencjalnymi celami, gdyby zostały wznowione ataki na Iran, są obiekty nuklearne i infrastruktura energetyczna. Jeżeli Donald Trump podejmie taką decyzję, to może dojść do użycia bomby, która waży blisko 10 ton i wybucha nad powierzchnią Ziemi, powodując potężną falę uderzeniową. Już kiedyś za prezydentury Trumpa ta bomba została użyta przeciwko Daesh, czyli tak zwanemu państwu islamskiemu w Afganistanie. Według ówczesnych informacji afgańskich władz w ataku zginęło 36 bojowników Daesh. Przepraszam, ale ja mam trochę wrażenie sytuacji, w której mały człowiek potrzebuje dużej bomby. Czy to jest dobry trop?
31: Niestety sytuacja polityczna Donalda Trumpa i republikanów jest coraz gorsza. Wojna w Iranie znacząco wpływa na sytuację wewnętrzną. Przede wszystkim poprzez to, że inflacja jest bardzo wysoka w Stanach. Amerykanie odczuwają to po prostu w swoich portfelach. Za każdym razem, kiedy tankują samochody na stacji benzynowej. No i wydaje się, że Donald Trump rozpaczliwie tak naprawdę szuka jakiegoś sposobu na to, żeby przynajmniej pokazać swoim wyborcom, że próbuje zakończyć konflikt w Iranie. A jeśli chodzi o użycie tej bomby, no to tutaj zdania ekspertów są dosyć mocno podzielone, jeśli chodzi o bezpośrednią skuteczność tej bomby, dlatego że mówi się, że ona może zostać użyta albo przeciwko infrastrukturze energetycznej, albo po to, żeby zniszczyć taki podziemny kompleks militarny, który znajduje się pod górą Chilofów. Natomiast eksperci wskazują, że ten typ bomby nie jest przeznaczony do niszczenia takiej infrastruktury podziemnej i raczej tutaj możemy mówić o tym, że chodzi przede wszystkim o taki efekt propagandowy, no, czyli próba jakiejś eskalacji tego konfliktu, pokazania, że Stany Zjednoczone sięgają po kolejne narzędzie, potężniejsze. Natomiast no, bardzo dyskusyjne jest to, jaki to odniesie skutek. Wydaje się, że Donald Trump popełnił naprawdę strategiczny błąd, jeśli chodzi o rozpoczęcie wojny z Iranem. I tak jak do tej pory uważano, że te wybory połówkowe Republikanie mogą przegrać, ale nie będzie to jakaś duża porażka, tak w chwili obecnej no, pojawiają się sygnały, że Amerykanie, że Republikanie stracą nie tylko Izbę Reprezentantów, ale mogą też znacząco przegrać w Senacie. Tak, w takich stanach jak Teksas, jak Alaska, które do tej pory były republikańskie, kandydaci demokratyczni osiągają bardzo dobre wyniki w sondażach i w badaniach opinii publicznej. No a nagle też takimi battlegrounds, czyli takimi stanami, gdzie ta rozgrywka polityczna zaczyna się toczyć i jest bardzo wyrównana, a wcześniej były bardzo prorepublikańskie. No jest na przykład stan Kansas, tak, gdzie nagle okazuje się, że Republikanie muszą ratować tamtego kandydata. No i dlatego no właśnie Trump podejmuje takie rozpaczliwe trochę kroki.
3: A w takim razie, gdyby doszło rzeczywiście do takiej potężnej porażki Republikanów w tych wyborach połówkowych, które już na początku listopada, to jak ta utrata kongresu wpłynęłaby na możliwość w ogóle prowadzenia tej wojny przez Donalda Trumpa w Iranie? Jakby to wpłynęło na ten konflikt?
31: Ona przede wszystkim, jeśli ta porażka będzie taka, że Republikanie stracą i Izbę Reprezentantów, i Senat, to będzie przede wszystkim problem dla działalności samej administracji federalnej, dlatego że rozpoczną się przesłuchania, rozpoczną się działania przede wszystkim komisji senackich, członkowie administracji, ludzie Trumpa będą wzywani na przesłuchania.
3: A te przesłuchania nie są miłe w Stanach Zjednoczonych, oj nie.
31: Właśnie. Tak, tak. No, działalność komisji senackich w Stanach Zjednoczonych wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce i tam osoba wzywana przed taką komisję nie może powiedzieć, że czegoś nie pamięta, bo jej obowiązkiem jest przygotowanie się do tego typu przesłuchań. No, a poza tym Amerykanie bardzo poważnie traktują przestępstwo krzywoprzysięstwa. No i to będzie... oczywiście nie ma no, tak naprawdę możliwości. No, demokraci musieliby mieć zdecydowaną większość w Senacie, żeby zdjąć Trumpa z urzędu, czyli żeby do końca przeprowadzić procedurę impeachmentu. Ona pewnie zostanie rozpoczęta, no ale ze względu na brak tej kwalifikowanej większości nie uda się Trumpa skazać. Natomiast no, taka groźba właśnie przesłuchań i odpowiedzialności karnej no, zajrzy w oczy szeregowym pracownikom administracji federalnej, urzędnikom wyższego czy niższego szczebla. No i to na pewno będzie bardzo mocno wpływać nie tylko na bieżącą pracę administracji, ale przede wszystkim na wykonywanie poleceń prezydenta Trumpa. No a jak wiemy z dotychczasowej praktyki, no bardzo często te polecenia gdzieś balansują, tak? Ta aktywność prezydenta Trumpa balansuje trochę na granicy prawa.
3: To jest ta kwestia wewnętrzna. Ja zapytałem o Iran, bo wyobrażam sobie, że mogą też na przykład z punktu widzenia Białego Domu nastąpić problemy z finansowaniem działań przeciwko Iranowi, albo przekazywanie środków na tym poziomie, żeby Trump wcale nie mógł zakończyć tej wojny, ale żeby się na tej wojnie, mówiąc brzydko, smażył do końca kadencji.
31: Tak, no wiemy, że kongres ma tą władzę nad sakiewką, czyli to kongres podejmuje decyzję o finansowaniu władzy wykonawczej. To będzie też pewnie jeden ze sposobów na utrudnienie pracy administracji federalnej, na to, żeby ograniczyć władzę Trumpa i też, żeby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, w której będzie coraz bardziej republikanom zaglądać w oczy porażka w wyborach prezydenckich 2028, bo my tutaj rozmawiamy o nadchodzących wyborach za 3 tygodnie, no ale w perspektywie dłuższej mamy wybory prezydenckie w 2028 roku. Polityka, panie redaktorze, często bywa grą o to, kto popełni mniej błędów. I okazuje się, że to, co do tej pory było ogromną siłą Trumpa, czyli to, że i Trump, i Republikanie na przykład byli bardzo pozytywnie oceniani, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jeśli chodzi o walkę z inflacją, no dzisiaj wszystkie sondaże pokazują, że Amerykanie po prostu bardzo negatywnie w tym kontekście oceniają Trumpa, czyli to, co było jego siłą, staje się jego słabością. Podobnie rzecz ma się właśnie z wojną z Iranem. No przecież Trump doszedł do władzy, to było jego z jednych haseł zakończenia wszystkich wojen, które Ameryka niepotrzebnie toczy. Bo tymczasem od wielu miesięcy tak naprawdę Trump uwikłał Amerykę w konflikt, który tak naprawdę wydaje się z perspektywy amerykańskiej był zupełnie niepotrzebny.
19: Bardzo dziękuję. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacji Harlana, był gościem TOK 360. W dłuższej rozmowie Jakub Janiszewski wspólnie z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będą opowiadać, jakie poza wyborami w Stanach motywacje mogą przyświecać administracji Trumpa w jej koncesjach na rzecz Rosji. Może tu chodzi o Bliski Wschód i to wcale niekoniecznie w kontekście samej ropy i światowych zagrożeń paliwowych, prędzej o wyłączenie jakiejś formy współpracy z Rosją, z Iranem. No tylko jakie? O to będzie pytać Jakub Janiszewski w dłuższej rozmowie po godzinie 19. I jeszcze informacja jedna ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ogłosił, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pentagonu rozstrzelanie terrorysty Nidala Hassana przez pluton egzekucyjny nie będzie transmitowane na żywo, choć sam Trump napisał, że uważał, że transmisja mogłaby odstraszyć potencjalnych następców. 18.30 to jest TOK 360. A właściwie Sport 360. Przemysław Pozowski obok mnie.
1: Nie mogę uwierzyć, jak ty cytujesz Donalda Trumpa, to jest jakieś wariactwo, przepraszam.
19: No może powinienem inaczej intonować, cytując Donalda Trumpa.
1: Może.
19: Albo może jakoś modulować...
1: Może Donald Trump powinien po prostu mniej mówić i mniej pisać.
19: Albo Adam Szuraj powinien jakoś modulować mój głos, kiedy cytuję Donalda Trumpa i to dałoby odpowiedni wydźwięk jego słowom. Nie wjadę już do Stanów Zjednoczonych, nie ma szans. Przemysław Pozowski, Sport 360. Jak zwykle podglądasz, co dzieje się w Poznaniu, bo tam lada moment Lech Poznań wyjdzie na boisko w starciu z Bayerem Leverkusen.
1: A w Stanach Zjednoczonych WTA Finals swoją drogą. Nie wiadomo, czy Sigo Świątek. Tak, o 18.45, druga kolejka, Liga Europy, czyli no, ten drugi najwyższy poziom rozgrywkowy po absolutnym festiwalu strzeleckim. Wczoraj w Lidze Mistrzów padło tych bramek naprawdę mnóstwo, wyniki typu 6-3, 6-0, 4-3, Real Madryt odrabiający trzy bramki, strzelający Romie w ostatnich 10 minutach. Tak więc piłka potrafi być piękna i fascynująca. Czy będzie piękna dzisiaj dla kibiców Lecha, którzy za 13 minut i 27 sekund będą mogli oglądać starcie z Bayerem Leverkusen. No, przyjechała do Poznania naprawdę solidna niemiecka drużyna. Ba, solidna, czołowa. Jedni z tych, którzy, czy właściwie jedyni z tych, którzy w ostatniej półtorej dekadzie potrafili przerwać dominację Bayernu Monachium w Bundeslidze, bo przecież zdobyli mistrzostwo w sezonie 2023-2024. Jeszcze oczywiście z Szabim Alonso. No teraz to jest inny zespół, ale zespół oczywiście wciąż składający się z dobrych, bardzo dobrych, bądź wybitnych piłkarzy. No i naprzeciwko Lech Poznań. Drużyna oczywiście jak na...
19: Składająca się z dobrych, bardzo dobrych i wybitnych piłkarzy. Nie zapominajmy o tym, że no to po prostu jakbyśmy z nimi wyszli na boisko, to by tam tak zakręcili.
1: Na poziom ekstraklasy pewnie może i być wybitnych znalazł. Na poziom ekstraklasy sezonu 2026-7 już, tak? Prawda? 6-7. Tak, więc tak, ale Lech z tymi wybitnymi piłkarzami, no jak pojechał do Londynu, to odbił się od Crystal Palace, przegrał 0-4. Z Bayerem Leverkusen wcale nie musi być łatwiej, choć będzie na pewno ten żywiołowy doping, z którego stadion przy ulicy Bułgarskiej słynie i będzie pewnie komplet, czyli ponad 40 tysięcy widzów, bo to jest ten jeden z czterech stadionów, który był przebudowywany na nasze polsko-ukraińskie Euro 2012, kiedy to było. Ale to nie jest jedyny mecz piłkarski dzisiaj. W Lidze Europy zagra także Jagiellonia. Jagiellonia też poszuka dopiero pierwszych punktów, bo szukała ich w Pireusie, w Grecji, no ale przegrała solidnie Olympiakosem, a dzisiaj ma akurat taki zespół, który teoretycznie powinna pokonać, bo to jest zespół z Armenii, Ararat. I No cóż, Adrian Siemień jest na ławce w przeciwieństwie do spotkań ligowych i Jagiellonia na pewno faworytem, na w Poznaniu faworytem Bayer. Będzie to WTA i Chiny i Wuhan?
3: I Wuhan, które czy... chyba i ze świątek zaczyna się kojarzyć trochę lepiej niż w ostatnim czasie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to od Wuhan się zaczęły te kłopoty, że ona zniknęła. Na pewno Wuhan nie zagrała.
1: Wuhan to jest pierwszy raz, kiedy gra w Wuhan, także nie. Ale ten turniej na razie idzie po jej myśli. Pokonała Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Mecz trwający trochę ponad półtorej godziny. I to fajnie. Oczywiście zaraz kolejna przeszkoda, bo żeby zagrać w półfinale, to musi pokonać jutro Anne Lee, czyli też Amerykankę, obecnie numer 31 na świecie. A jak przestawimy te cyferki, to wyjdzie nam liczba 13, o której to właśnie godzinie 13 jutro polskiego czasu mecz Igi Świątek się zacznie. Natomiast zwróciłbym uwagę też na Maję Chwalińską, bo Maja Chwalińska, nawet rozmawialiśmy wczoraj o tym, jeszcze więcej sportów TOK FM, no nie była wskazywana jako ta, która może pokonać niezwykle utalentowaną Iwajowicz, a wygrała, tracąc ledwie 5 gemów, też 6-4, 6-1 i Maja Chwalińska też jest już w najlepszym
3: sercu. French Open.
1: Trochę tak, choć inna nawierzchnia, bo to hard, czyli nawierzchnia twarda, ta, na której Maja niejako no, miała sobie radzić gorzej. A jest naprawdę w tym Wuhan dobrze. I jutro, uwaga, stara znajoma, skoro wspomniałeś Rolanda Garrosa, z Rolanda Garrosa, bo na drodze do finału Roland Garros pokonała Marię Sakkari z Grecji, był numer 3 światową. I właśnie z tą, że Marię Sakkari jutro, ale nie o 13, lecz o 9, mniej więcej o 9. I razy drzwi o 9.
3: A jak odwrócisz dziewiątkę, to wyjdzie 6. W tej chwili jest 6, czyli 18, 18.35. Kończymy sport 360. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
11: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
13: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
14: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
20: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent podpisał nowelizację ustawy okołobudżetowej. Umożliwia ona przekazanie dodatkowych środków, maksymalnie miliarda złotych, na wypłatę renty wdowiej przez KRUS. W trakcie prac w Sejmie przedstawiciele KRUS wyjaśniali, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 milionów złotych. Stołeczni radni chcą kontroli plecaków i szafek uczniowskich. Stanowisko to pokłosie groźnych ataków, do których doszło w mazowieckich szkołach. Jak stwierdzili, regulacje powinny określać zakres uprawnień szkoły, sposób postępowania w razie odmowy oraz sytuacje wymagające interwencji policji. Obecnie przepisy nie dają podstaw do kontroli plecaków i szafek szkolnych. FBI bada podejrzane przesyłki, które trafiły do biur kongresmenów i urzędników w całych Stanach Zjednoczonych. Paczki zawierały nieznane substancje. Służby próbują obecnie ustalić nadawców. Na razie nie podano dalszych szczegółów.
1: TOK FM.
10: na każdy temat, z każdej strony.
0: Chwila minęła, 18.41, Adam Ozga, po 19.00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, po 20.00 na mikrofon TOK FM zaprasza Tomasz Fęska. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16.00, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
22: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny, a właściwie dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
22: Sławek Paru.

0: Stacja Range Rover Sport. Zawsze go bardziej lubiłem niż zwykłego Range Rovera. Dlaczego? Że zawsze był krótszy. Ale wiesz co? On teraz jest tylko od klasycznego Range Rovera krótszy o 10 cm. Ma 4,95, a bazowy Range Rover, ten duży, ma 5,05, długa wersja 5,25. Mhm. Dobra, ale wróćmy do naszego bohatera. Miał facelifting po drodze przez te ostatnie 6 lat. Ten facelifting ostatni spowodował to, że we wnętrzu poznikały gałki, tak jak chociażby w Velarze po faceliftingu, prawda? Mhm. I zrobiło się to bardziej surowe, skandynawskie, nawet nie europejska Skandynawia, czyli nie Dania, tylko może jeszcze bardziej na północ, bardziej Szwecja, Norwegia i Finlandia. Ascetyczne wnętrze bym określił. Nauczyłem się tego. Ja nie mówię, że to jest lepiej, bo brakuje mi tych gałek, wiesz? Muszę ci powiedzieć po prostu szczerze, że brakuje mi tych gałek pokręteł chociażby do głośności albo do regulacji temperatury we wnętrzu. Dobra, ładne auto?
1: Tak. Piękne. Ja je uwielbiam. Powiem ci, Sławek, że to jest jeden z moich absolutnie ukochanych samochodów, czyli Range Rover Sport, ten najnowszy. Jedyne, czego żałuję, to tego, że chyba nie ma, chyba żałuję tego, że nie ma 8-cylindrowego diesla. Jest za to bardzo dobry silnik, 6-cylindrowy, rzędowy. Wygląda na to, że jest to silnik solidny, choć z rodziny Ingenium. On ma 250 albo 300, albo 350 koni, chyba była taka wersja, czy ona jeszcze gdzieś jest? No, tak, jest jeszcze wersja 350 koni. Tak. Jest cała masa różnych wersji wyposażenia. S, SE, Dynamic, HSE, Batersea, Autobiography 20. I te samochody kosztują od 480 tysięcy za najtańszego 250 koni diesla do 830 tysięcy, jeżeli chcemy V8 albo hybrydę plug-in, taką jaką mamy. Teraz to jest hybryda plug-in z 6-cylindrowym silnikiem benzynowym oczywiście, 6-cylindrowym rzędowym i to jest samochód, który też jest dostępny w kilku różnych wariantach mocy. My mieliśmy 550 koni.
0: Moc sumaryczna, 4... silnik ma 400 koni, ale ta moc sumaryczna, bo to plug-in, to jest 550.
1: Tak, koni. Ale 4,9 do setki, ale są słabsze. Mhm. Jest 460 koni odmiana. Nie ma dwucylindrowego silnika. Czterocylindrowego, przepraszam, nie ma czterocylindrowego silnika, jakiegoś dwulitrowego, są tylko sześcio- i ośmiocylindrowy silnik z BMW. Jeden z moich ukochanych samochodów, słuchaj, cudownie wyglądający na zewnątrz.
0: Pamiętasz ostatniego Sporta? Bo ja pamiętam, sprawdzałem w kalendarzu, w zeszłym roku mieliśmy
1: Diesla
0: Sporta.
1: Chyba.
0: Nie, znaczy ja diesla nie pamiętam, mam w kalendarzu Sporta, słuchaj, tego 4,4, 530 koni, pojemność 4,4 i to był automat, oczywiście 8-stopniowy napęd na obiosie. Mhm. Czyli 530 koni, no ale benzyna, a tu jest hybryda, owszem, też benzyna, ale cały napęd jest hybryda z gniazdka z teoretycznym zasięgiem 110 koni. Mhm. Kilometrów jest koń. No, dobrze. I co? Wnętrze po tym faceliftingu akceptujesz? Takie surowe, ascetyczne?
1: Wiesz co? Wolałbym, żeby ono było, tak jak wspomniałeś, pokrętła, nie? Tam cokolwiek, żeby to było...
0: Z dwa, chociaż tak. Z dwa.
1: Natomiast akceptuję, co mam zrobić, no.
0: No wiesz, bo wrażenia...
1: Ten samochód wynagradza trochę te pewne niedoskonałości.
0: Jakością też wykończenia i tak. Tym, jak jeździ. Wiadomo, że tutaj wszystkie mają, tak jak wspomniałem, napęd na obiosie, duży prześwit powyżej 25 cm. Napęd na obiosie, 8-stopniowy automat, no to wszystkie mają, niezależnie czy diesel, czy hybryda, czy benzyna. No dobra, i akceptujemy wnętrze, to mało powiedziane, po prostu fajnie jest w tym samochodzie. No. A diesla też mieliśmy, patrzę, 2 lata temu 3-litrowego 300 koni Sporta, no więc dużo mieliśmy tych Range Roverów Sportu. No dobra, ten nie pali tak mało jak diesel, ma 5 do setki. Ale czy warto dać tyle pieniędzy za hybrydę doładowywaną z gniazdka, bo ta wersja jest droga. To jest drogi Range Rover Sport, prawda, Jacku? Mhm. 550 koni taniej nie jest. No więc ty mówiłeś albo kiedyś, albo teraz mówisz, że rekomendujesz tu diesle, nawet 300-konne, tak? A czemu nie plug-in, bo za drogi? Czy za dużo pali jednak mimo wszystko?
1: Nie, słuchaj, to znaczy to, czym teraz żeśmy jeździli, było rewelacyjne. Ultra szybkie, wygodne, bezczelne. I świetnie zrobiona jest ta hybryda, bez dwóch zdań.
0: Prawda? Tam no. to współpracuje bardzo dobrze. W ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, że coś tu może być nie tak, żeby się do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o jazdę. No oczywiście wiadomo, że ten zasięg to może nie był 115 km na prądzie,

0: chyba jak go odbierałem, był w pełni naładowany, no ale tam powiedzmy 90 czy 100 pokazywał. Ale to jest sporo, chociaż wiesz, to teraz to Volvo będzie miało 200 teoretycznie. Widziałem też Zikry X8 czy 8X, które mają teoretyczne zasięgi, słuchaj, na prądzie 300-350 kilometrów. Tylko ile waży taki Zikr? One przyjadą do Polski, no, jak pojeździmy, to zobaczymy. No dobra, ale wróćmy do tego Range Rovera. No to jest wciąż świetny samochód, tu się nic nie mogło na gorsze zmienić, bo wiem, że będzie delikatny facelifting, lada moment, lada dzień na przyszły rok, ale tam nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian, więc jeszcze poczekamy w ogóle, jeśli będzie nowa generacja, to na pewno musimy na nią poczekać, bo nic nie zapowiada na to. Będzie Range Rover Sport elektryczny, no to wiadomo. Mhm. On będzie podpięty pod ten facelifting, prawda? To znaczy będzie w tym samym czasie facelifting spalinowych wersji i wprowadzą Range Rovera Sporta. No to są na razie testy tego, tych faceliftingowych. Wiem, że są inne reflektory, inna chłodnica, ale to takie, no wiesz, co to jest? Drobny facelifting, nawet w środku chyba nic nie zmienią. A elektryk to będzie elektryk. Powiemy o nim, jak będziemy nim jeździć, bo naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po elektryku. Z tego, co pamiętam, on też będzie miał, co ciekawe, 550 koni, ale będzie wersją elektryczną. No dobra, podsumowując, Jacku, drogie auta, ale dobre auta. Zobacz, jak Range Rover trzyma się dobrze na powierzchni, ma tyle modeli ciekawych. Naprawdę to są udane auta. Mieliśmy Defendera przecież już w tym roku.
1: Tak, Wołka i to mieliśmy. Słuchaj, to Defender i Sport to są te dwa najchętniej kupowane Range samochody, bo jest jeszcze oczywiście duży Range. Natomiast to Defender i Sport, one mają bardzo, bardzo wysoki wskaźnik rentowności. Czyli na każdym sprzedanym firma zarabia bardzo dużo i to one tak naprawdę ciągną ten koncern.
0: No mają jeszcze Wołka, też taki mały samochód, którym żeś mały, on jak patrzyłem, bo jeździliśmy też w tym roku, on niecałe 4,40, a kosztuje niestety bardzo drogie. Wołk jest za drogi w stosunku do tego, co oferuje. Tu jestem tą cenę w stanie zaakceptować, mimo że tyle nigdy bym nie wydał, no bo po prostu nie mam tyle na samochód, ale uważam, że on jest wart najtańszy. Ile mówiłeś, już mówiłeś, nie mówiłeś?
1: 480.
0: A no właśnie, no mnóstwo pieniędzy, ale przynajmniej wiesz, no dobrze ulokowane pieniądze, jak kupisz.
1: Nie znaczy, Sławek, to ja bym się tutaj nie rozpędzał z takimi, wiesz, nie? Bo to nie jest lokata, bo co to za lokata, że w ciągu pierwszego roku no tracisz 30% wartości.
0: No to może dobrze wydane pieniądze, w każdym razie.
1: Słuchaj, sporo motoryzacyjnej przyjemności niepowtarzalnej, cenię sobie te Range Rovery bardziej niż BMW czy Mercedesy duże.
0: No i ten, patrz, nie starzejący się wygląd, można by powiedzieć, jak to przecież on wygląda ciągle tak samo. Nie ciągle, bo nie 20 lat temu, ale 10-5 lat temu one są takie zbliżone, ale mi się bardzo
1: podoba. Pan jesteś zachwycony tym samochodem.
0: Tak,
1: ciekawe,
0: tak.
1: Ale to, no, to przejdź do Peugeota.
0: Ale wiesz, że Peugeotem też jestem niezachwycony, ale wciąż po ilu latach? 5? Podoba mi się ten Peugeot. 308, trzecia generacja, no bo 308 to auto kompaktowe, prawda? No to my ją znamy jeszcze sprzed 20 prawie lat. Mhm. Teraz jak oglądam zdjęcie kombi, było szpetne. Hatchback jako taki. Potem się co się pojawiło? Pojawiła się po kilku latach, pojawiła się zupełnie inna stylizacja. Jakoś taka łagodna. No... Ale tak naprawdę podoba mi się dopiero trzecia generacja, naprawdę. Ona się pojawiła tuż przed Astrą, bo to są bliźniaki, jeśli chodzi o platformę, silniki. Astra nowej generacji to chyba z pół roku później była, albo nawet rok. No dobra, a ty jak oceniasz wygląd tego auta? Bo my mieliśmy teraz samochód po faceliftingu. Lifting był już jesienią zeszłego roku. To
1: wiesz co, wydaje mi się, że fajnie im to dojrzało. To znaczy, jak patrzę na te nowe Peugeoty, to pierwsze wrażenie... BMW czy Peugeot? To Peugeot, nie?
0: Nie jedynka. Tak.
1: Nie, to oni tam mają coś takiego, co się nazywa... Już nie pamiętam, jak się nazywa.
0: Dwójka?
1: 408, nie, w Peugeocie i to wygląda jak BMW X2 na przykład.
0: Okej.
1: Takie kanciaste trochę. Więc myślę, że myślę, że to jest najbardziej wyraźna oprócz Citroena marka w koncernie Stellantis. Opel tutaj trochę stracił, nawet bardzo dużo. Jeśli chodzi o Jeepa, myślę, że się trochę rozwodniło to wszystko. Fiat Jeszcze
0: ale
1: poczekajmy.
0: Fiat wtedy z tymi nowymi modelami, to Grizzly przecież myślę, że pociągnie sprzedaż. Grande Panda też jest. No, z Fiata bym... Fiat się według mnie odrodził. Fiat dobrze poszedł w dobrym kierunku, bo robi mniejsze samochody wreszcie, z czego był znany i gdzie tam odnosił sukcesy w tych segmentach.
1: Wiesz, przede wszystkim robi samochody, bo...
0: No właśnie, a nie tylko
1: samochody. Ale wiesz, no już z tym odrodzeniem, Sławek, Panda, no. 1,065 koni, 500, 1,065 koni. A po włączeniu klimatyzacji to jest wolniejsze niż Deumatis. No 22 sekundy do setki, no, zlituj się. Nie?
0: Ale
1: to nie jest odrodzenie.
0: Ale dobry kierunek.
1: To jest odcinanie, wiesz, kuponów.
0: Dobry kierunek, z Jaguarem mam problem. To a propos innego końca.
1: No dobra, Peugeot 308. Peugeot. Słuchaj, fajny samochód, nieźle zaprojektowany. Jak już się z nim trochę zapoznasz, też dzięki udoskonaleniom po latach, okazuje się, że to całkiem przyjemnie jest. No bo może nie przyjemnie, ale to jest całkiem znośne w obsłudze.
0: Wiesz co, jest trochę, oczywiście to nie dla każdego auto.
1: Jest trochę przekombinowane, nie?
0: A właśnie, w środku jest przekombinowane i jest trochę ciasny w porównaniu z Astrą na przykład. Mhm. Astra jest po prostu, no jakoś tak wizualnie wygląda, jest spokojniejsza, stylizacja spokojniejsza, wnętrze spokojniejsze. Inny klient tu chyba będzie kupował. W Peugeocie w środku jest taki twórczy bałagan, ale wiesz co, w ogóle mi to nie przeszkadza. Tak, te przyciski takie na konsoli środkowej, ekrany nie są zbyt duże, ale to nauczyłem się tej obsługi po latach. Nie jest to dramat. Wiesz co, to naprawdę, my marudziliśmy często na temat obsługi różnych, nawet premium niemieckich czy francuskich zwykłych, ale pomyśl, ilu Chińczykach się męczymy z tym, żeby tam dotrzeć do czegoś. No po prostu to już naprawdę dajmy szansę temu Peugeotowi, pochwalmy go, chociaż ta obsługa nie jest wcale taka zła.
1: A czy wiesz co, to jest przetestowane, nie? To, czy to są, to jest nadal ułomność tego systemu, który moim zdaniem ma już ładnych wiele lat, ze dwie dekady, jakby pierwszy szkic tego systemu i jego szkielet, tak? Jego struktura, to są już lata, kiedy to zostało zaprojektowane. I teraz jest to wszystko tylko, a to lepszy procesor wsadzą, a to coś tam, a to jakąś graficzkę 3D, a to coś tam, ale to jest nadal bardzo... To by trzeba było zacząć od nowa i zaprojektować to od nowa po prostu, jeżeli chodzi o tę obsługę.
0: Raczej na to
1: auta.
0: Poczekamy. No oczywiście jeszcze jest wersja... tu my mieliśmy 1,245 koni, o właśnie, żeby było jasne. Tu 145 koni to się jeszcze nadaje. Ten samochód całkiem przyzwoicie przyspiesza. On jest za słaby do tego DSense 7, o którym mówiłem we wtorek. Tu się nadaje, ale najbardziej to ja lubię tutaj nie tam hybrydy z gniazdka, tylko diesla 1,530. Tak, lubię diesla. Tym dieslem przejedziesz ponad 1000 kilometrów, nawet jeżdżąc autostradami i drogami szybkiego ruchu się uda. Mhm. Natomiast, no cóż, no, akceptowalna jest ta hybryda jeszcze w Peugeocie. Samochód jest ciekawy, trochę awangardowy w środku, trochę awangardowy na zewnątrz. Po faceliftingu też się zmienił, ma podświetlany grill, logo, takie drobiazgi, jest podobno bardziej aerodynamiczny. Ten wygląd ma być taki, nie wiem, czy to drapieżny można by określić, niż przed faceliftingiem. Pewne zmiany są, ciekawe auto, wciąż warto o nim pamiętać. Zupełnie inne niż bliźniak Astra. O Astrze będziemy mówić, słuchaj, w listopadzie, bo dostaniemy do testu diesla za miesiąc. I też się cieszę.
1: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy oczywiście już jutro.
2: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl

0: Reklama.
1: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
7: Za mniej!
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
0: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zełenski krytykuje Trumpa, europejscy przywódcy zaniepokojeni. Wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prezydent Nawrocki tłumaczy się z weta o okręgach wyborczych. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Bezpośrednia ocena polityki amerykańskiego prezydenta wywołała zaniepokojenie w europejskich stolicach. Przywódcy Unii zamierzają jutro w Brukseli zaapelować do prezydenta Ukrainy o powściągliwość w publicznej krytyce Donalda Trumpa. Wątpliwości wzbudziły wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego dla brytyjskiego dziennika Financial Times. Prezydent Ukrainy skrytykował porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie oleju napędowego. Zełenski potępił również ograniczenie wsparcia wywiadowczego USA dla Ukrainy i ocenił, że amerykański prezydent ma słabość do autokratów. Jeden z europejskich urzędników wskazał, że podczas rozmów za zamkniętymi drzwiami liderzy państw członkowskich planują zwrócić uwagę ukraińskiemu prezydentowi na ryzyko pogłębiania napięć z Waszyngtonem. A właśnie teraz w kuluarach szczytu z prezydentem Zełenskim spotkał się premier Donald Tusk. Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Zaczyna objęte wnioskiem o uchylenie immunitetu. Grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja kodeksu wyborczego to jedna z trzech ustaw, które zawetował dziś prezydent Karol Nawrocki. Jednym z jej głównych założeń była zmiana liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza ogłaszałaby co roku do końca listopada ilość parlamentarzystów, właściwie liczbę parlamentarzystów w każdym regionie. To niedopuszczalna zmiana, mówi prezydent.
2: Wybory są fundamentem demokracji. Ich reguły muszą być jasne, stabilne i budzić zaufanie obywateli. Nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej bez przekonującej analizy ich skutków. Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów.
1: Karol Nawrocki zawetował także ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz tą, która regulowała postępowania w sprawie reklamy politycznej. W ocenie prezydenta pierwszy z dokumentów nie zawierał żadnego mechanizmu określającego postępowanie w sytuacji, gdy orzeczenia Trybunału są sprzeczne z polską konstytucją. Druga z ustaw, zdaniem Karola Nawrockiego, budziła zastrzeżenia ze względu na nieścisłe definicje i ryzyko nadmiernej ingerencji rządu w debatę publiczną. Warszawscy radni chcą kontroli plecaków i szafek uczniowskich. Dziś przyjęli stanowisko w tej sprawie. To pokłosie groźnych ataków, do których doszło w mazowieckich szkołach. Obecnie przepisy prawne nie dają jasnych podstaw do takiego sprawdzania. Dlatego radni chcą to zmienić. Chcą, by regulacje określały zakres uprawnień szkoły, sposób postępowania w razie odmowy przez ucznia oraz sytuacje wymagające interwencji policji. W informacjach to wszystko. Teraz w TOK FM. Czas na sport.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. I Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała z inną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greszynką Mario Sakkari, czyli było numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31 obecnie zawodniczką rankingu WTA, Amerykanką Ann Lee. Mecz Chwalińskiej powinien się zacząć około 9 rano polskiego czasu. Świątek na kort wyjdzie około 13. Polskie drużyny grają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. Od 18.45 trwa już mecz Lecha, który podejmuje w Poznaniu Bayer Leverkusen i w 19 minucie meczu remisuje 0-0. Z kolei o godzinie 21.00 Jagiellonia zagra przed własną publicznością z Araratem Armenia. To i najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
5: Żebym zobaczył lepiej funkcjonującą maszynę jako całość, bo mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
4: Jagiellonia w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a Lech w Londynie z Crystal Palace 0-4. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Omotschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikaeli Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jutro na termometrach na wschodzie maksymalnie 9 stopni, w centrum 13 i do 18-19 nawet na zachodzie kraju. W Dolinach Bieszczadzkich tylko 8, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie miejscami słabe opady przelotnego deszczu.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Rosyjski deal Trumpa wydarza się nie tylko w kontekście listopadowych wyborów do Kongresu, które to argument przewija się najczęściej, ale przede wszystkim w kontekście Bliskiego Wschodu. Wojna z Iranem nie została w żaden sposób ani rozstrzygnięta, ani zakończona. Iran ciągle potrafi zaszkodzić interesom amerykańskim w Zatoce Perskiej i z tą kwestią trzeba coś z punktu widzenia Amerykanów zrobić. I to znacznie pilniej niż w kontekście wojny z Ukrainą. Ale i tu nie można sobie pozwolić na porażkę. Ukraina nie może zostać pokonana przez Rosję, nie tylko dlatego, że sama tego nie chce. Nie może, bo postawił na nią cały obóz zachodni. I nie chodzi tylko o sam wizerunek, ale o realne pokazywanie Rosji, że nie będzie przepisywać granic podług własnego widzimisię. Na tym zależy nie tylko Polsce i nie tylko wschodniej flance. Na tym zależy w zasadzie całej Europie. Oczywiście możemy powiedzieć, no a co z prorosyjską Francją, która ustami Marine Le Pen zapowiada koniec wsparcia dla Ukrainy pół roku po potencjalnie wygranych przez nią wyborach prezydenckich. No tu warto przywołać przypadek Giorgi Meloni, która też zapowiadała niejeden drastyczny zwrot we włoskiej polityce, a nie zrobiła żadnego. W kwestii ukraińskiej takoż. Nie oznacza to jeszcze, że można spać spokojnie, ale trudno sobie wyobrazić, że po 4 latach drakońskich sankcji i pokazywania Putinowi, kto tu rządzi, można pozwolić na to, by Ukrainę tak po prostu wziął. To byłaby kapitulacja i kompromitacja. Stąd pojawia się przypuszczenie, że działania Trumpa w Ukrainie to po prostu element szerszej układanki, rodzaj targu, w którym koncesje na rzecz Rosji mogą przełożyć się na jej postawę w innej kwestii dotyczącej innej części świata. Zapewne chodzi o Iran, choć znowu tu pojawia się pytanie, czy Rosja w kwestii Iranu ma cokolwiek jeszcze do powiedzenia i cokolwiek do zaproponowania. Stąd dzisiejsze przypuszczenie mojej rozmówczyni: Trump Rosję przecenia. Nie pomaga jednak także asertywność Zełenskiego, który swoją popularność w kraju buduje na aroganckich gestach wobec sojuszników, a teraz już wyraźnym pomstowaniu na Trumpa. Zełenski lubi prowokować swoich partnerów, jakby chciał im przez to powiedzieć, że ukraińskie kłopoty z Rosją to ich wina i ich moralna odpowiedzialność, zakładając najpewniej właśnie to, od czego zacząłem, że Ukrainy nikt nie porzuci, zważywszy dotychczasowe, wielopoziomowe inwestycje w jej przeżycie. Ale inwestycje mogą ulec zmniejszeniu, wsparciu, ograniczeniu i dlatego słowa Zełenskiego są tak niebezpieczne, o czym liderzy europejscy wiedzą. Jutro, według Financial Times, ma dojść do dyscyplinującego spotkania przedstawicieli Unii Europejskiej z prezydentem Ukrainy. Oczywiście za zamkniętymi drzwiami. W ogóle dużo się teraz dzieje za zamkniętymi drzwiami i w Pentagonie, i w Białym Domu, i na Kremlu, i w Jerozolimskim. Kiryat Ben-Gurion też. I nie chodzi tylko o to, że czekamy na wybory, te w Stanach Zjednoczonych i te w Izraelu. Chodzi też o to, że nie jest całkiem pewne, że doczekamy ich w spokoju. Bliski Wschód, wbrew zimowym prognozom, wcale nie zamierza się schładzać.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz.
7: BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
11: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
12: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pani zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
20: Adamet, z pasji do rozwoju.
21: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
22: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
23: Pan mi kibicował i dobiegłam.
24: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
25: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
26: Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
6: Jakby się zastanowić głębiej nad tym, co się wydarzyło teraz w tych ostatnich dniach, to należy się i zadumać nad tym, czy inicjatywa nie płynęła z Moskwy, a nie z Waszyngtonu. Co ty o tym myślisz?
27: Jeżeli widzimy, kto jeździ do Moskwy i kto jak rozmawia, czyli mamy przede wszystkim dwóch dżentelmenów, Witkofa i Kushnera, no no to my wiemy i ci wszyscy, którzy się Rosją zajmują, mają pewność, że Witkow i Kushner rozmawiają w Moskwie na Kremlu z Putinem albo jego przedstawicielami nie tylko o interesie państwa amerykańskiego, ale przede wszystkim o interesie Donalda Trumpa i jego ekipy. I takie też mamy przecieki ze strony rosyjskiej, które sugerują, że na przykład podczas tych ostatnich rozmów Kushnera i Witkowa na Kremlu Amerykanie próbowali zaoferować kilka marchewek w stronie rosyjskiej, żeby ta jednak zmiękczyła swoje stanowisko w stosunku do i rozmów pokojowych, ale jednocześnie, żeby jakby uspokoić sytuację na froncie. Natomiast to, co powiedzieli Rosjanie, to konkretnie. Oni mówili tak, Amerykanie zaoferowali nam trzy ustępstwa. Po pierwsze, że są skłonni odstąpić od, czy złagodzić system sankcyjny. I teraz popatrzmy, to właśnie nastąpiło wraz z dealem w sprawie oleju napędowego, który ma dostarczać Rosja. Więc ta marchewka zadziałała. Dwa, Rosjanie mówią, Amerykanie zaproponowali nam, że skutecznie będą działać na rzecz odmrożenia rosyjskich aktywów. I o ile niewielka część rosyjskich aktywów jest w Stanach Zjednoczonych, to ta największa część rosyjskich aktywów jest zamrożona w Euroclearze, prawda? Czyli to jest Belgia. I Amerykanie obiecują Rosjanom nie tylko odmrożenie swoich aktywów, ale jest sugestia, że także aktywów europejskich. Krótko mówiąc, że Amerykanie mogą mieć, że zaoferowali wpływ i przekonanie partnerów europejskich, żebyśmy poszli tą samą drogą. Czyli trochę mówią w naszym imieniu. Czyli powiedzieliśmy o aktywach, o sankcjach i jeszcze o ograniczeniu zdolności Ukrainy do dokuczania Rosji, czyli do prowadzenia operacji nie tylko tych na zapleczu frontu, ale także tych głębokich uderzeń w cele rosyjskie, takie jak, nie wiem, rafinerie, pamiętamy Wildberries, te wielkie magazyny, a ostatnio centra danych. One wprost biją wizerunek władzy i ośmieszają państwo rosyjskie, pokazując, że no, nie jest w stanie się bronić. Ukraińcy ograniczają czy uszkadzają ważną infrastrukturę dla państwa rosyjskiego. Nie są w stanie jednak jej zniszczyć kompletnie. Ale to, co jest istotne z perspektywy państwa rosyjskiego, to jest sam efekt psychologiczny.
6: Niektórzy widzą dymy nad miastami, prawda? I to takie spektakularne.
27: To wszystko powoduje, że Putin był szalenie przestraszony, zestresowany i tak bardzo mu zależało na tym, żeby te wybory spektakularnie wygrała jedna Rosja i pokazała jedność wyborców rosyjskich, znaczy jedność wokół flagi rosyjskiej, czyli ponownie wokół Kremla. Oczywiście wiemy, że strona amerykańska i administracja Trumpa i całe środowisko polityczne ma kłopot, więc my, jako Rosjanie, dobrzy Rosjanie, pomożemy wam, tak? Pomożemy wam złagodzić i maksymalnie zneutralizować te bolesne wybory midtermsowe. Jeżeli Trump na to poszedł, to ja wtedy, kiedy zawarto tą umowę, się zastanawiałam, no dobrze, ona jest tak korzystna dla Rosji, że się zastanawiałam, co Trump obiecał Rosjanom. I jeżeli już wiemy z wcześniejszych przecieków, że których nie ukrywają Rosjanie i nie dementują Amerykanie, że w grę wchodzi właśnie zniesienie sankcji. Tu mamy potwierdzenie, tak jak powiedziałam, po tej umowie dieslowej, tak? Znaczy prezydent wbrew kongresowi, szczerze mówiąc, prawda? Zdecydował o zawieszeniu sankcji na Rosję i w zasadzie zignorował te wielkie sankcje podpisane kilka, prawda, miesięcy temu, czyli tego senatora Grahama, tak? O sankcjach wtórnych na tych, którzy kupują rosyjską ropę. To wszystko poszło w odstawkę, bo trzeba było, prawda, zrobić wielkie show na temat tego, jak Rosjanie ratują ceny paliw w Stanach Zjednoczonych. To jest nieprawdą. To jest trochę taka maskarada i tak to wychodzi. Natomiast być może chodzi o efekt psychologiczny. Więc mamy...
6: Efekt psychologiczny plus myślę, że dla Trumpa jest istotne, żeby odwrócić uwagę, tak, prawda, od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Że my tutaj kontrolujemy, działamy, dogadujemy się, stabilizujemy sytuację, no, jeszcze chwila i wszystko będzie dobrze.
27: A jak nie będzie dobrze, to też jest w ramach tego, jakby w tej całej sytuacji jest opcja, bo po dogadaniu się z Rosjanami okazuje się, że jedynym winnym tych wysokich cen surowców, znaczy wysokich cen paliw w Stanach Zjednoczonych jest nie polityka Trumpa na Bliskim Wschodzie, ale polityka prezydenta Zełenskiego, czyli upór w kontynuowaniu wojny z Rosją, to znaczy upór w obronie przed rosyjską agresją.
6: Ale tu też jest pewien element, o którym warto pamiętać, to znaczy może się też tak okazać, że niezależnie od tego, jak bardzo sprzyjamy Ukrainie i Ukraińcom, to polityka Zełenskiego też może być pułapką, prawda? Znaczy nie chodzi o to, o kontynuowanie wojny z Rosją, bo to trzeba robić, jeżeli chce się przetrwać. Natomiast on ma jednak taką strategię antagonizowania sojuszników, pokazywania im, gdzie jest ich miejsce, pewnej arogancji, tak, która dość spektakularnie bywa prezentowana i mam wrażenie, że to słynne spotkanie w Białym Domu, które zostało podsumowane jako upokorzenie Zełenskiego i wytarcie nim podłogi, nie do końca tym było. Było też ze strony Zełenskiego dużą, łagodnie mówiąc, prowokacją, takim triggerowaniem Trumpa. Prezentowanie tych zdjęć, które miały dokumentować ukraińską krzywdę, czego podobno Trump bardzo, bardzo nie chciał. Wykonanie pewnych gestów podczas tamtego spotkania, które były szalenie, jak na najważniejszego sojusznika, dość antagonizujące.
27: Tak, ale spójrz, i to działa, bo prezydent Zełenski to jest jednak polityk z krwi i kości, można by powiedzieć cyniczny w znacznym stopniu, bo się nauczył tego warsztatu politycznego i wie, co powoduje efekt flagi. Jeżeli on nielubiany coraz bardziej przez Ukraińców, krytykowany przez Ukraińców, nielubiany w tym sensie, że naprawdę zarzuty się mnożą.
6: Tak, mnożą się, niestety.
27: I to, co działa, to działa takie uderzenie w Zełenskiego tak mocne, że ono się rozlewa na państwo ukraińskie.
6: Tak. Mhm.
27: I to wyrzucenie...
6: Państwo to ja, nas atakują.
27: Tak jest. I zobaczmy, nawet ci, którzy... Ja sama wtedy, kiedy oglądałam spotkanie Trumpa z Zełenskim i obserwowałam to, w jaki sposób upokarzający Trump wywalił ekipę łącznie z Zełenskim z Białego Domu, to tak sobie wtedy pomyślałam, nieważne, czy ja lubię, czy nie lubię, cenię, nie cenię, to nie ma znaczenia prezydenta Zełenskiego, ale sobie tak pomyślałam, jeżeli tam stałby przedstawiciel państwa polskiego, czy ja go lubię, czy nie lubię, też nie ma znaczenia, ale nie chciałabym, żeby prezydent Trump potraktował tak na przykład prawda, szefa polskiego rządu albo głowę państwa. Tak? W sposób naturalny działa efekt flagi. I dokładnie tak samo ten sam efekt flagi zadziałał wtedy, kiedy wybuchła ta wielka sprawa z kwestią wołyńską. Prawda? 92 albo 4% opowiedziało się, znaczy natychmiast po stronie Zełenskiego, oczywiście z Ukraińców. Więc to była bardzo silna konsolidacja. Więc można by powiedzieć, że dzisiaj też jest podobnie i wtedy, kiedy prezydent Trump odcina, to znaczy dogaduje się z Rosjanami, to słuchając na przykład komentatorów ukraińskich, no to mamy komentarze o zdradzie Trumpa, o tym, że Trump jest samym złem. To są komentarze, które mówią, że no nie ma, no jest problem, bo obrona ukraińska wisi na pomocy amerykańskiej, ale sam prezydent Trump jest naprawdę, no, myśli jak Putin, znaczy mentalnie jest do niego zbliżony. I też może działać ten efekt konsolidacji. Ale co więcej, jeżeli Donald Trump mówi językiem Putina, a mówi językiem Putina, bo to co ostatnio, tak? Najpierw widać, że te wzmożone kontakty z Rosjanami przekładają się na jego język. I ostatnio mamy powrót do na przykład określania, znaczy domagania się od strony ukraińskiej wyborów, tak? Pamiętamy, Zełenski odpowiedział całkiem sprytnie, więc temat upadł. Na żądanie prezydenta Trumpa, że dobrze byłoby przeprowadzić wybory, Zełenski odpowiedział, Dobrze, my to możemy zrobić w przeciągu 60 dni, tylko Rosjanie muszą zapewnić całkowite zawieszenie broni. Wtedy zrobimy wybory. I temat umarł, tak? Bo Rosjanie na to nigdy nie pójdą. Zresztą Ławrow też to tak skomentował. Następnie się pojawiła sprawa, to znaczy komentarz niedawny Donalda Trumpa, który powiedział, że Zełenski jest dyktatorem, prawda? I to jest język wprost Pieskowa, Putina i tak całej jest. Kremlowskiej ekipy. Tak. I jeżeli Trump mówi o Zełenskim jako dyktatorze, który nie ma legitymizacji swojej władzy, no to Donald Trump sam się prosi o to, żeby nie tylko strona ukraińska, ale w ogóle świat zachodnioeuropejski, no miał z tym duży kłopot.
6: To prawda, ale też jakby tu znowu, żebyśmy sobie skomplikowali ten obrazek i nie czuli się zbyt wygodnie, warto pamiętać o tym, że to nie do końca jest tak, że Tucker Carlson musiał zaprosić rosyjskiego szpiega, żeby szkalował prezydenta Zełenskiego. Mówię tutaj o jego byłej rzeczniczce, która ona tutaj się pojawiła w tym programie, która mówiła właśnie o tym, jak Zełenski skonsolidował władzę, jak właściwie de facto przyjął taką postawę autokratyczną, co nie jest sprzeczne jakby z historią Ukrainy, niestety, prawda? I z jakby jego poprzednikami, z pewnym ciągiem logicznym, z pewnym sposobem myślenia o władzy w tym kraju. Niezależnie od tego, jak bardzo nie wspieramy sprawy ukraińskiej, to trzeba też jakby patrzeć na to szeroko, prawda? Że może się tak dziać, że rzeczywiście Zełenski dostarcza mnóstwa argumentów, by mówić o nim, że jest dyktatorem, co bardzo zręcznie wykorzystują Rosjanie, co z kolei też pojawia się w tej narracji amerykańskiej, która nie musi być kopią narracji rosyjskiej.
27: To prawda, znaczy może i nie, znaczy to nie jest takie jednoznaczne.
6: Nie
27: prawda?
6: Jest jednoznaczne, no ja się
27: właśnie,
6: zgadzam.
27: To na tym to polega, że to nie jest jednoznaczne. Argumentem najczęściej przytaczanym w obronie jest to, że faktycznie podczas wojny konstytucja Ukrainy nie pozwala i ordynacja wyborcza nie pozwalają na przeprowadzenie wyborów, bo trzeba byłoby znieść stan wojenny, prawda? Ale jak znieść stan wojenny, jak trwa wojna? No i mamy sytuację, która jest wygodna dla prezydenta Zełenskiego, bo ma podstawę do tego, żeby kontynuować, znaczy, żeby ciągle być u władzy. Ale z drugiej strony mamy Putina i jego ekipę, którzy sami fałszują kolejne wybory i Putin jest dyktatorem de facto, tylko ładnie ubiera się w takie ceremoniały, takie pokazuchy wyborcze i on, dyktator, zarzuca Zełenskiemu, że jest dyktatorem, bo nie przeprowadził wyborów, bo śmie bronić się przed rosyjską agresją tak długo. To jest druga sprawa, ale z Amerykanami to sytuacja wygląda tak, że Amerykanie nie mieli, znaczy mają inne, jakby inną filozofię wyborczą, tak? To jakby wojna, prowadzenie wojny nie przeszkadza w przeprowadzeniu wyborów. Więc jakby sposób myślenia jest taki, że Amerykanie mówią, no dobrze, wojna jest, ale wybory mogą się odbyć. Więc to jest po prostu kwestia też innego amerykańskiego spojrzenia. Tylko problem polega na tym, że Amerykanie mogą prowadzić sobie wybory, przeprowadzać wybory, bo najczęściej a w zasadzie z reguły prowadzą wojny poza swoimi granicami. Więc wybory, to znaczy wojna
6: jeszcze
27: nie przeszkadza.
6: Jeszcze takie, które wyborom. Same wywołali.
27: Tak jest właśnie. Więc to też nie jest jednoznaczne. I więc można by powiedzieć, że prezydent Zełenski obiektywnie skorzysta z sytuacji w sposób polityczny, a jednocześnie obiektywnie korzystają z sytuacji także Rosjanie i Amerykanie, próbując naciskać na Zełenskiego i grozić mu tym, że jego władza, no może, znaczy, że on może zostać doprowadzony do jakiegoś ustępstwa, tak, czy kolejnych wyborów. Ale i teraz to jest moja teza, może nie teza, ale przypuszczenie. Nie położyłabym tutaj na stół wszystkich moich pieniędzy, które, prawda, położyłam w zakładzie na przykład z tobą, że ogłoszenie nowych wyborów spowodowałoby przegraną Zełenskiego.
6: Nie, to nie prawda? Jest wcale jasne.
27: No więc właśnie, znaczy wprawdzie on nie jest faworytem w sondażach, ale jeżeli przychodzi co do czego, to zobaczmy, Ukraińcy też mają taką cechę dosyć wyraźną, że są w stanie konsolidować się wokół flagi i nawet na przekór, prawda, presji rosyjskiej i amerykańskiej jednocześnie. Ja nie wiem, to jest pytanie do specjalistów od polityki wewnętrznej Ukrainy. Jak by wyglądało, jak oni szacują, tak? Jak oni przewidują, jak wyglądałyby wyniki wyborcze i jak one mogłyby przebiegać, jeżeli by Zełenski, który nie byłby faworytem, ale na przykład postawiony by był w trudnej sytuacji, poniżony przez Trumpa, dociskany przez Putina, jak zagłosowaliby Ukraińcy? Nie no sądzę, żeby Zełenski był z automatu na straconej pozycji.
0: To prawda. Znaczy, to rzeczywiście nic nie jest takie proste. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy nie wpadali zbyt łatwo w taki obraz, który sentymentalnie mamy gdzieś w głowach, czyli Ukraina jest okej, Rosja jest nie okej, prawda? Jakby, oczywiście, że jest nie okej, bo napadła na Ukrainę, ale to, co się dzieje w samej Ukrainie, też jest bardzo złożoną, skomplikowaną polityczną grą, gdzie nie wszystko jest czyste i szlachetne. Jak zresztą wszędzie na świecie, prawda? Tak. To tylko o to mi chodziło. Ale wracając do jakby samej sytuacji, w której obecnie jesteśmy, bo to już rzeczywiście dotyczy też nas, to znaczy to dotyczy całego bloku zachodniego i pewnej spójności tego bloku. Czy ty sądzisz, że to porozumienie, bo ono ewidentnie daje, w tym momencie Stany Zjednoczone, jeżeli rzeczywiście złożymy do kupy Starlinki, Starshieldy, problemy z przekazywaniem informacji wywiadowczych już jakieś.
27: Tak, dorzućmy do tego Iran.
0: Iran, czy sądzisz, że to porozumienie jest przyszłościowe? Czy też ono może się za chwilę wywrócić, tak jak wiele rzeczy się już wywróciło w polityce Donalda Trumpa? Był już też taki moment, przypomnę, kiedy mieliśmy wstrzymanie pomocy wywiadowczej dla Ukrainy, tak. Kiedy właśnie Trump usiłował się z Rosją dogadać, co mu nie poszło.
27: Tak. Nie ma rzeczy pewnych w polityce Donalda Trumpa. Pewne są jego takie emocje na przykład w stosunku do Rosji, czy tak długofalowa, taka trwała sympatia do Putina. To się nie zmienia wbrew obiektywnym argumentom. Ale, czyli ta sympatia raczej na rzecz Rosji jest ważniejsza od sympatii, silniejsza od sympatii w stosunku do Ukrainy. Ale w tym wszystkim taktycznie jego sympatia w stosunku do Rosji bywa podważana jakimiś takimi, powiedziałbym, porażkami taktycznymi, tak? Czyli, że pewne projekty się po prostu wykrzaczają, czyli się po prostu nie udają. I na przykład, jeżeli mówimy od długiego czasu na temat resetu rosyjsko-amerykańskiego, no to można by powiedzieć, że on jest przepychany kolanem pomimo obiektywnych trudności, bo Rosjanie oczywiście bardzo by chcieli, Amerykanie też, ale jakoś to tak nie za bardzo spektakularnie wychodzi. I wtedy, jeżeli popatrzymy w głąb, no to dlaczego nie wychodzi? Bo Amerykanie, mając poczucie swojej przewagi nad Rosjanami, na przykład targują się ostro i nie są, znaczy nie chcą ustąpić w wielu kwestiach Rosjanom. Na przykład Rosjanie chcieliby natychmiastowego i pełnego otwarcia kontaktów dyplomatycznych. I Ławrow się bardzo skarży, że są ograniczenia w stosunku do rosyjskich dyplomatów ciągle, że to nie jest takie proste, tak? Więc tutaj niby można, ale jednak się jakby nie udaje. Na poziomie współpracy gospodarczej, no mamy obiektywnie sankcje nakładane, mamy presję ze strony partnerów europejskich, tak? Mamy takie pilnowanie tego, żeby Trump no nie sprzedał Ukrainy, chociaż ten pewnie miałby wielką ochotę, bo biznes jest z Rosjanami atrakcyjny.
0: Ale poczekaj, właśnie nie. Tu bym się zatrzymał, bo dobrze. Czy można sprzedać Ukrainę na tym etapie, na jakim jesteśmy dzisiaj? Co by to, przecież to jest uruchomienie takiego procesu domina. Zaczyna się taki konflikt potworny między Europą a Stanami. Tu jest strasznie dużo zainwestowano przeróżnych rzeczy. Nie tylko kasy w to, żeby Ukraina przetrwała, ale też mnóstwo wysiłku dyplomatycznego i wizerunków głów państw poszczególnych. Dlaczego Ukrainę należy wspierać? Trudno jest się z tego agawę
27: no więc nie, to prawda. Nie. Ja nie mówię, że Trump sprzedałby na zasadzie, że oddałby Ukrainę powiedzmy powiedzmy w zarząd, czy przywróciłby tam rosyjską strefę odpowiedzialności, to nie.
0: No właśnie, bo to jest to pytanie dla mnie. Czy, jeżeli tak jest, jeżeli jest tak, jak myślimy, że w tym momencie Rosja wywalczyła bardzo duże koncesje na swoją rzecz, bardzo duże gesty ze strony Stanów Zjednoczonych, to czy to są gesty, czy to się może przełożyć na rzeczywiste poświęcenie Ukrainy, co by było katastrofą dla wschodniej flanki, dla Polski, dla nas tutaj, ale dla Europy w ogóle.
27: Ale Trump nie ma problemu z Europą, więc to więc sobie myślę, że może inaczej.
0: Ale dla Stanów też by było katastrofą. No byłoby... Wspieraliście ich tyle czasu i nagle co, odpuściliście już w ogóle?
27: Nie, tu nie chodzi o to, że... Mhm. Dobrze, ale może być też tak, że Ukraina jako, powiedzmy, to państwo, wobec którego Rosjanie roszczą sobie pretensje, na tyle wybiła się już na suwerenność, że nie zależy tylko i wyłącznie od tej, prawda, takiej relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Ukraina, i to jest obrona, jakby to pokazuje, jak Ukraina bardzo się wyemancypowała, wzmacniając kontakty i wsparcie ze strony Europy, mhm. prawda? Więc nawet dzisiaj, jeżeli Stany Zjednoczone powiedziałyby, dobra, odcinamy wszystko, tak, tą nawet pomoc, dane wywiadowcze, no to to byłoby bardzo złe i nawet można by powiedzieć, że pomogłoby Rosjanom skutecznie przeprowadzić ofensywę na froncie, bo oślepiłoby i sparaliżowałoby naprawdę większość operacji ukraińskich, ale jednocześnie ta rekompensata ze strony wsparcia Europejczyków mogłaby być na tyle wystarczająca, żeby Ukraina mogła dalej trwać, prawda, w swojej obronie. Czyli to nie jest tak, że o losie Ukrainy decydują tylko Amerykanie. I tutaj Ukraina gra na licznych frontach. Natomiast od partnera amerykańskiego jest uzależniona przede wszystkim i tutaj boleśnie w sprawie z jednej strony dzisiaj danych wywiadowczych i tej komunikacji, w ogóle komunikacji, tak, na rzecz czy armii, logistyki.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem to, co teraz mówisz, to oznacza, że ten kryzys dla Ukrainy nie oznacza jeszcze, znaczy na to być może liczy Trump, może na to liczą Stany Zjednoczone, szeroko rozumiane w tym momencie, jeśli pozwalają Trumpowi to robić, co też nie jest oczywiste, to nie ma być to kryzys egzystencjalny dla Ukrainy, tak?
27: Taki trochę powodujący otrzeźwienie prezydenta Zeleńskiego z perspektywy amerykańskiej, czyli pokazanie tego, jak uzależnieni są od Amerykanów w kluczowych kwestiach militarnych Ukraińcy, pokazanie im tego, że mają trochę odnaleźć swoją pozycję w szeregu.
0: I wykonywać polecenia. Nawet i zgadywać.
27: Tak. Ale właśnie po czym to można wnieść? Te dwie kluczowe sprawy, czyli dane wywiadowcze i Starlinki łamane na Starshieldy. Mhm. O co chodzi? Pomoc wojskowa, dzielenie się Amerykanów danymi wywiadowczymi pozwala Ukrainie w ogóle się bronić, tak? No bo to są ostrzeżenia przed, bardzo konkretne, przed atakami balistycznymi ze strony rosyjskiej. To ostatnio nie zadziałało, tak?
0: No to był taki sygnał, prawda?
27: No więc właśnie, tak? Bo raz Amerykanie nie przekazali tych danych, ale potem już przekazywali. Tak. Co było sygnałem, że tak? Raz wam nie przekazali.
0: Gwarancji nie macie.
27: Gwarancji nie macie. Musicie się postarać. Ale ja tutaj też nie jestem przekonana, czy Amerykanie tak bardzo... Ja myślę, że Ukraińcy też mają tego świadomość, znaczy zakładam, że mają znacznie lepszą świadomość niż absolutnie moje przypuszczenia. Ale spójrzmy, dane wywiadowcze są niezbędne dla Ukrainy, tak? Dla wywiadu Ukrainy, dla wojskowych prowadzących działania, prawda, na linii frontu, czy tym pasie frontowym. Ale jeżeli popatrzymy od strony także Amerykanów, to jeżeli Amerykanie przestaną się dzielić danymi wywiadowczymi z Ukrainą, no to sami tracą dostęp do informacji takich, co robią Ukraińcy, co planują,
0: absolutnie,
27: gdzie działają na terenie
0: absolutnie.
27: Rosji.
0: To znaczy, jeżeli...
27: Więc sobie także robią szkodę.
0: Tak. Znaczy, jeżeli rzeczywiście Trump zakłada, że można Ukrainę tak jakby przystrzyc, przypilnować i powiedzieć, to teraz macie robić tylko to, na co wam pozwolę, no to to jest kiepski pomysł, a równocześnie też nigdy nie mamy takiej gwarancji stuprocentowej, że nawet niewielkie ograniczenie pomocy dla Ukrainy nie przełoży się na autentyczny kryzys bezpieczeństwa i na autentyczną, nie wiem, utratę kolejnych terytoriów, a być może rzeczywiście upadek władzy i upadek niepodległości. Nie mamy takiej gwarancji. Tam się może wydarzyć bardzo dużo różnych rzeczy.
27: Więc spójrzmy, to co robią Amerykanie, to trochę na podobieństwo Izraelczyków ze strzyżeniem trawy Hamasu, prawda? Hamasowi.
0: Tak.
27: Czyli Amerykanie na podobieństwo Izraelczyków strzygą trawę, ale nie strzygą jej kompletnie. To znaczy pokazują, że jesteśmy w stanie was kontrolować, bez nas sobie nie poradzicie.
0: Licząc na to, że to jest trawa, a nie coś, co gryzie i kopie.
27: To jest właśnie. Więc mamy tutaj taki sygnał ze wstrzymaniem na moment dzieleniem się danymi wywiadowczymi, ale jednocześnie mamy to słynne zarządzanie, to znaczy ograniczanie prędkości...
0: przesyłu danych.
27: Nawet nie przesyłu danych, bo specjaliści tłumaczą to w ten sposób, że ograniczanie prędkości Starlinków i Starshielda polega na tym, że to nie sam przesył danych, tylko...
0: prędkość obiektu, który się przemieszcza.
27: Tych terminali, dokładnie, tak jest, tych terminali, które wykorzystują Ukraińcy w różnych swoich operacjach, w których, prawda, albo atakują cele po drugiej stronie frontu, albo na przykład zwalczają rosyjskie...
0: Przechwytują.
27: Dokładnie, to są, tak jest. W tych operacjach przeciwko rosyjskim dronom, zwłaszcza tym najnowszym odrzutowym. Do tego potrzebne są Starlinki, które, a naprawdę terminale, które są w stanie jakby utrzymują kontakt, tą komunikację satelitarną, pomimo ogromnej prędkości. I to, co ograniczył Musk, a w zasadzie Musk mówi, to nie ja, to Pentagon, tu też jest dobra kombinacja, powiedziałabym.
0: Świetnie.
27: To jest ograniczenie dostępu, znaczy zrywa się komunikacja po przekroczeniu...
0: Kiedy obiekt przyspiesza.
27: Tak jest, kiedy obiekt przekroczył i teraz tak, Ukraińcy powiedzieli, że zrywała się komunikacja, kiedy te ich obiekty przekraczały prędkość 70-90 km na godzinę, co jest dramatem i tu już, prawda, były te interwencje żołnierzy z frontu, tu później Ministerstwa Obrony Ukrainy u partnerów amerykańskich. I potem się okazało, że po tych interwencjach, po szukaniu, co się tak naprawdę przytrafiło i wydarzyło, Musk ogłosił taką informację, że i to potwierdził ten były szef MON-u Fedorow, ten, który, prawda, został zdymisjonowany przez Zełenskiego ostatnio, że SpaceX przywraca prędkość ukraińskich starshipów, bo Starlinki to są te, one mają ograniczoną prędkość.
0: Starship to jest ta komunikacja wojskowa.
27: Wojskowa, tak jest. I tutaj to ograniczenie spadło do tam 70-90 kilometrów i Fedorow mówi, dobrze, Amerykanie przywracają prędkość do 160 kilometrów na godzinę. Ale uwaga, to nie jest załatwienie sprawy i to nie jest powrót do jakby tego, co było przed, bo Starshipy nie miały ograniczeń prędkości, a żeby skutecznie zwalczać rosyjskie drony, zwłaszcza te, prawda, które ostatnio

0: sygnał negocjacyjny i pewne targi i Ukraina może wyciągać z tego jakby kilka wniosków. Po pierwsze, że poszedł jakiś deal amerykańsko-rosyjski i Ukraińcy właśnie płacą cenę. To znaczy Rosjanie zażądali czegoś. I to ja się tutaj domyślam, że tym, czego zażądali za na przykład porozumienie dieslowe, to właśnie przykrócenie zdolności ofensywnych, czy nawet obronnych Ukrainy. I tego się Amerykanie trzymają. Ponieważ Ukraina ma umowę ze SpaceXem, czyli z Muskiem, to tutaj mamy dwie kwestie. Za Starlinki przede wszystkim płacą partnerzy, w tym Polska, ale to jest wykorzystywane do komunikacji tam naziemnej, logistycznej, to jest jakby inna sprawa. Ale to, co dzisiaj jest problemem, czyli Starshipy, czyli ten program, czyli ta usługa wojskowa, to za to, jak mówią eksperci amerykańscy, płaci Pentagon. W domyśle ja zakładam, że płaci, bo to nie jest wielka sprawa z ich perspektywy, jednocześnie daje dostęp do w ogóle pełni informacji.
1: No de facto decyduje.
0: Dokładnie. I ponieważ Musk mówi, to nie my, to Pentagon wam zredukował prędkość, a administracja Donalda Trumpa mówi, to nie my, bo to SpaceX w zasadzie decyduje o wszystkim.
1: Idealny układ.
0: Idealny układ. I jednocześnie być może, i to jest moja spekulacja, ale myślę, że mogę mieć rację i to się za jakiś czas okaże, jeżeli nie, to się wycofam z tego. Wydaje mi się, że mogło być tak, że Amerykanie oczywiście mogą mieć opór przeciwko takiemu, prawda, strzyżeniu trawy do samej gołej ziemi. Czyli nie chcieli kompletnego załamania obrony ukraińskiej, tylko przystrzeżenia trawy i takiego przywołania do porządku knombrnego partnera. Jednocześnie są zobowiązani umowami, prawda? Stąd wpis Sikorskiego do Muska mówił, prawda? Sikorski na Twitterze napisał, my jako partnerzy europejscy i klienci europejscy SpaceX przyglądamy się temu, co wyczyniasz, wielki człowieku. Tak, więc Amerykanie pewnie zostali poproszeni o to, żeby zrobić coś, ale byli przed dylematem zrobić coś, co pomoże Rosjanom, ale jednocześnie nie zerwie umów z Ukrainą.
1: No o to mi chodzi, bo żebyśmy tak domknęli tą naszą rozmowę, czy Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić na to, żeby Ukraina upadła?
0: Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Ukraina upadła, tak jak i Chiny nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Rosja przegrała albo dramatycznie tę wojnę, albo dramatycznie ją, sensacyjnie ją, spektakularnie wygrała. To są, bo powiązanie jest takie, Ukraina, która wiąże Rosję, z którą oczywiście Trump ma bliskie relacje, takie emocjonalne, prawda? Jakby to jest jasne, że sympatyzuje bardziej z Rosją niż z Ukrainą, ale sama Rosja z perspektywy Trumpa wpisuje się w ten wielką kwestię chińską. I nawet Trump ma świadomość tego, szczególnie jego ludzie, że Rosja znajduje się w koszyczku chińskim i jest zasobem, jest aktywem chińskim, jest takim Hezbollahem dla Chin. Jeżeli Chiny są takim, powiedzmy, Iranem, to Rosja będzie dla Chin Hezbollahem, czyli proxy. I cała sztuka polega na tym, że w mojej ocenie to, co próbuje robić Trump, to oprócz tego, że robić deal taki prywatny dla siebie i swoich przyjaciół, z firmami rosyjskimi. Rosjanie to dobrze czują, bo oferują nie Ameryce, tylko biznesowi związanemu z Trumpem różne deale. Patrzmy Łukoil, aktywa Łukoila na Bliskim Wschodzie, tak? Rosjanie mogą się tym podzielić. Ale generalnie Trump wierzy w takie stare klisze i w stare mity, czyli w mojej ocenie on jest przekonany, myślę, że błędnie, ale jakby nie zmienia to faktu, że tak prowadzi swoją politykę, że on wierzy, że przyciąganie Rosji do siebie, Putina do siebie, spowoduje oprócz tych, prawda, wielkich biznesików prywatnych, także osłabienie Chin, czyli wyciąga trochę Rosję z rosyjskich, znaczy z chińskich wpływów, czym powoduje, że te Chiny nie są, prawda, takim super konkurentem amerykańskim. I to, my to wiemy jako eksperci, że to w ogóle nie działa, że to nie tak, że tę Rosję to trzeba byłoby Chinom zostawić, żeby to w ogóle zadziałało.

0: działało. Ale Trump myśli w kategoriach lat 80., no co najwyżej 90. I jemu się wydaje, że ta operacja tak zwanego odwróconego Kissingera to w ogóle, że to zadziała. Więc to, co dzisiaj obserwujemy, ta gra na powiedzmy utrzymywanie na powierzchni Ukrainy, ale też niepozwolenie jej, żeby wygrała tej wojny, ale też niepozwolenie, żeby ona dramatycznie przegrała tej wojny. Czyli, prawda, Amerykanie wbrew pozorom ciągle trzymają, znaczy wspierają Ukrainę w tej komunikacji na froncie, no to to powoduje, że no mamy impas de facto, tak? Więc zobaczymy, co przyniosą nam midterpsy i kto najwięcej zyskuje, bo póki co z tej całej, prawda, umowy rosyjsko-amerykańskiej najbardziej zyskuje Putin, bo ma Trumpa, który jest mu wdzięczny, ma Trumpa, który już zniósł część sankcji i ośmieszył system sankcyjny w taki sposób, że w zasadzie to dzisiaj można handlować z Rosją ropą, no bo nie ma kija, który mógłby bić po głowie tych, którzy nie chcieliby, którzy chcieliby sprzedawać, znaczy nabywać rosyjską ropę. Dalej, udało się Putinowi i to jest w mojej ocenie kluczowe, doprowadzić do tego, że winną wszystkiemu w zasadzie jest Ukraina, bo ona jest odpowiedzialna w oczach Trumpa, bo tak ją kreuje za wysokie ceny ropy, benzyny na, i oleju napędowego na amerykańskich stacjach, bo Zełenski jest dyktatorem, że ta wojna już by się skończyła dawno, tylko Zełenski de facto nie chce. Utrwala się wizerunek taki, na jaki liczy Władimir Putin. I teraz zobaczymy, jak to się będzie, prawda, działo podczas tej zimy, czy będzie mroźna, czy nie będzie mroźna i czy na przykład Amerykanie nie będą, czy Amerykanie pozwolą Ukrainie ciągle skutecznie się bronić, a może będzie tak, że to jednak ofensywa rosyjska i uderzenia rosyjskie będą na tyle bolesne, bo Ukraina na przykład nie będzie miała tych zdolności do obrony, które miała przed dealem amerykańsko-rosyjskim.
1: No, to są nasze domniemania, ale rzeczywiście wydaje się, że tutaj jest bardzo wysoka stawka w gruncie rzeczy i że Amerykanie muszą sobie z tego zdawać sprawę. Zresztą jeszcze myślę, że wiele się może okazać, bo opór wobec tego porozumienia w Stanach Zjednoczonych też jest konkretny i wyraźny i nie jest do końca jasne, czy Trump nie przestrzelił.
0: Ale pytanie, czy Trump, to w polityce krajowej się zgadzam, bo sympatii wobec Rosji tam jest znacznie mniej niż było przed 22, to jest jasne, ale pytanie, czy z perspektywy Trumpa on nie przestrzelił, ja tego nie wiem. Przestrzelił powiedzmy w tej warstwie i krajowej i powiedziałabym dieslowej, ale ja nie wiem, dowiemy się tego dopiero, czy nie ma jakiegoś porozumienia albo jakiejś na przykład obietnicy czy oferty rosyjskiej w sprawie Iranu. Warto się będzie przyglądać temu, co będzie robiła Rosja w sytuacji, kiedy na przykład Amerykanie i Izraelczycy zdecydują się na kolejną rundę przeciwko Iranowi. Tak? I jeżeli na przykład Rosjanie będą udawać, że ich tam nie ma, już dzisiaj oferują, że natychmiast są w stanie przejąć irański ten potencjał jądrowy, te zasoby jądrowe i jakby składować na swoim terytorium, to znaczy, że tam się coś już w temacie irańskim dzieje i zobaczmy, znaczy to będzie trochę jakby weryfikacja naszych przypuszczeń, tak? Jeżeli Trump dogadał się także na odcinku irańskim, bo być może na tym mu zależy, żeby jednak Iran rzucić na kolana, no to do tego, żeby Iran rzucić na kolana, to...
1: Trochę musi przestrzec Ukrainę.
0: Tak.
1: I wtedy by się wtedy, to spięło.
0: Tak jest, bo wtedy Rosjanie, znaczy Rosjanie będą bardziej podatni na zachęty amerykańskie w tym względzie. Będą skłonni na przykład odwrócić wzrok, tak? Albo nie udzielać jakiejś pomocy, która z kolei będzie niezbędna Iranowi w oporze przeciwko Stanom Zjednoczonym. Więc wydaje mi się, że o tym wszystkim, o czym my, prawda, dzisiaj rozmawiamy, to mamy kilka takich właśnie punktów do weryfikacji. Zobaczymy, co będzie zimą na froncie ukraińskim i zobaczymy, co będzie się działo na podczas ewentualnej, bardzo prawdopodobnej eskalacji ponownej w relacjach amerykańsko-izraelsko-irańskich i wtedy się przyglądamy Moskwie.
1: A trzeba pamiętać, że ten Bliski Wschód jest jednak w gruncie rzeczy ważniejszy w tej chwili. Tak. I tu na tym zależy Trumpowi niewątpliwie bardziej. Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23 zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Subesto, zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayco. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayco 7. Szczegóły w salonach i na omodajayco.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
22: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Mamo, źle się czuję.
25: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
26: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Unia nie będzie osłabiać sankcji wobec Rosji. Nie ma ku temu powodu, tak twierdzi Donald Tusk. Co dalej z patem wokół Trybunału Konstytucyjnego? Eksperci twierdzą, że jest na to rozwiązanie. W TOK FM za chwilę też sport. Będzie między innymi o sukcesach Igi Świątek i Mai Chwalińskiej. Minęła 20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, powiedział Donald Tusk podczas spotkania z prezydentem Ukrainy. Jestem tutaj po to, żeby ci to zagwarantować, dodał premier Tusk, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy spotkali się w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Polski premier zaznaczył, że nie można godzić się na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej, a nie osłabianie sankcji wobec Rosji. Są to decyzje, które zależą nie tylko ode mnie, od Polski, ale od Unii Europejskiej. W czasie moich rozmów tutaj dla wszystkich liderów absolutnie jasne jest to, że nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy, powiedział premier. Kompromis z prezesem Trybunału Konstytucyjnego nie jest możliwy, powiedział dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do zamieszania wokół Trybunału. Prezes Bogdan Święczkowski zablokował wczoraj nowemu sędziemu Maciejowi Berkowi drogę do gabinetów sędziowskich. Wcześniej Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie, używając formuły wobec prezydenta, choć na uroczystości nie było prezydenta. Sam Karol Nawrocki nie uznaje takiej formy zaprzysiężenia i uważa, że wybrany przez Sejm sędzia nie spełnia wymogu formalnego, jakim jest minimum 10 lat doświadczenia w zawodzie radcy prawnego. Maciej Berek wcześniej pracował w rządzie Donalda Tuska, co dodatkowo budzi wątpliwości odnośnie jego niezależności politycznej. Aby w przyszłości uniknąć takich obiekcji, potrzebne są zmiany w konstytucji, mówiła w TOK FM konstytucjonalistka z Uniwersytetu Opolskiego profesor Monika Haczkowska.
30: Musiałaby być prawdopodobnie dokonana zmiana konstytucji, żeby ten sposób wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego był inny, wzbogacony na przykład o możliwość chociażby wskazywania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez różne gremia, nie tylko przez posłów.
29: W podobnej sytuacji jak Maciej Berek jest czworo wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ci także złożyli zaprzysiężenie w Sejmie, bo prezydent nie umożliwił im ślubowania w innej formie. Tych czworga sędziów Bogdan Święczkowski także nie chce dopuścić do orzekania. Tymczasem Karol Nawrocki powiedział dziś, że jako prezydent Polski nie odpowiada za trwający od lat chaos w Trybunale Konstytucyjnym i nie chce w nim uczestniczyć. Ale ten chaos chce rozwiązać. W Polsat News prezydent podkreślał, że podejmowanie pracy przez sędziów, którzy nie złożyli przysięgi wobec prezydenta, spotka się z jego twardą odpowiedzią. Nawrocki przypomniał, że spór wokół Trybunału zaczął się w 2015 roku, jak określił, wyborem sędziów na zapas. Ja zupełnie nie czuję się zobowiązany tym, co działo się w latach 2015-2025 do momentu, do którego zostałem prezydentem Polski, mówił Nawrocki. Stwierdził też, że chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego bardzo męczył go jako obywatela. Jest alert dla Lubelszczyzny. Rosjanie znów atakują Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w przestrzeni powietrznej operuje też polskie lotnictwo. A w TOK FM czas teraz na sport.
0: Przemysław Pozewski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krüger, a Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej Lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha, który przegrywa z Bayerem Leverkusen 0-3 i Jagiellonii. Ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów. Bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli. 9 kibiców obejrzeli w Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. Michał Waszkiewicz.
2: Lask Linz, Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli w przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreisen, zdobywając swój 22. złoty medal. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
29: W nocy miejscami temperatura spadnie do nawet 1 stopnia. IMGW wydał też ostrzeżenie przed mgłą. Ta może pojawić się w znacznej części wschodniej połowy kraju. Jutro nawet 19 stopni na zachodzie i sporo słońca w całej Polsce.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dobry wieczór Państwu, to jest mikrofon TOK FM, ja nazywam się Tomasz Fęska, a ten program wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje go Michał Brodowski, pozdrawiam serdecznie przez szybkę. Dzisiaj dyskutujemy z Państwem o tym, co skłania Państwa do zmiany pracy być może. Czy lepsze zarobki, czy większe możliwości rozwoju, czy atmosfera w pracy lepsza, gorsza, co jest taką główną motywacją. Punktem wyjścia do tej dyskusji jest jeszcze ciepły, świeży raport firmy Manpower, a o tym raporcie będę rozmawiał z moim gościem, z panem Łukaszem Komudą, ekspertem rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, autorem podcastu Ekonomia i cała reszta. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
3: No właśnie, bo to jest taka informacja, która chyba obiegła internet, wyciągnięta z tego raportu, taka najciekawsza pewnie według większości odbiorców raportu, mianowicie 4 na 10 pracowników chce w ciągu roku zmienić pracę, ale największą motywacją jest wyższe wynagrodzenie. I tak na pierwszy rzut oka, co w tym dziwnego? Znaczy wszyscy chcemy zarabiać więcej, już o tym rozmawialiśmy zanim weszliśmy na antenę, więc czy to jest w jakiś sposób odświeżające to, co możemy wyczytać z tego raportu?
5: I tak i nie, bo z jednej strony to jest bardzo dużo. Znaczy, aż 40% ludzi deklaruje, że w ciągu 12 miesięcy zamierza się zamierza zmienić swoje miejsce zatrudnienia. To by sugerowało, że w ogóle mamy niesamowicie mobilny rynek pracy, niesłychaną ruchliwość. W rzeczywistości ta ruchliwość jest znacznie mniejsza. Jak z tych planów niewiele wychodzi. Czasami brakuje nam motywacji, czasami lepszej oferty pracy, takiej oferty, która by nas skłoniła do takiego ruchu, a czasami nasz dotychczasowy pracodawca poczyni pewne ruchy, które nas jednak skłonią do tego, żeby pracodawcę nie zmieniać.
3: No tak, bo te 40% to są osoby, które mówią, trochę wysyłają sygnał, jestem otwarty na zmianę, a nie wszyscy robią coś w tym kierunku.
5: Tak, ja próbuję sobie przypomnieć badania, które jakby starały się uchwycić, ile realnie ludzi zmienia pracę w różnych okresach, i jest takie badanie Randstad, monitor rynku pracy, które zadaje takie pytanie, czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniłeś pracodawcę, i tamten odsetek mówiących tak, zmieniłem, to było 15% w ostatniej edycji badania i to był najniższy odsetek w historii badania. Zwykle było ponad 20%, co też mnie szokuje, no bo co piąty pracownik, żeby zmieniał w ciągu 6 miesięcy pracę, to jest bardzo dużo. I to jest jakby jedna skrajność, a druga skrajność to jest Polski Instytut Ekonomiczny, bazując na takim badaniu aktywności ekonomicznej ludności, które robi GUS, tam wygrzebał pewne elementy tego badania i oszacował, to wprawdzie było w latach 2021-2022, ale no nie sądzę, żeby aż tyle się zmieniło. Wtedy on oszacował ten wskaźnik rotacji w ciągu roku, w ciągu 12 miesięcy na 4,2%. To jakby pokazuje, że my jesteśmy gdzieś między 4% a 20%. W badaniu Manpower Group, który pan cytował, zdaje się 9% ludzi zadeklarowało, że faktycznie zmieniło w ciągu 12 miesięcy pracy.
3: Ale jeszcze wracając do tej deklaracji chęci zmiany pracy, bo ciekawe jest to, że liczba osób, czy odsetek osób deklarujących gotowość do zmiany pracy jest wyższa o 5 punktów procentowych niż w badaniu sprzed roku. Więc gdzieś ta gotowość rośnie do zmiany i zastanawiam się, z czego to wynika. Bo okej, deklarowana jest chęć zarobienia więcej, ale nie tylko.
5: Zgadza się. Jakby tych motywacji do tego, żeby ewentualnie myśleć o zmianie pracy jest wiele. To z jednej strony oczywiście zawsze jakby to wynagrodzenie zawsze będzie na szczycie albo blisko szczytu. Natomiast różne analizy, różne badania pokazują, że to są też inne elementy, na przykład możliwość rozwoju. Czy to chodzi o możliwość awansu, czy to chodzi o szkolenia, czy to chodzi o nowe obowiązki, które nas rozwijają, czy nowe narzędzia, z których korzystamy. Jakby to są rzeczy, które potem wzbogacają nasz zestaw kompetencji, nasze portfolio i też powodują, że się nie nudzimy.
3: To by wyjaśniało, dlaczego najbardziej skłonni do zmiany pracy w tym raporcie, akurat najświeższym, o którym rozmawiamy, który komentujemy, są przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej. Potem
5: oni cenią szczególnie, tak? Specjaliści i właśnie kadra menedżerska, oni szczególnie cenią właśnie te możliwości rozwoju. Dlatego, że już wynagrodzenie jest na tyle satysfakcjonujące, że trzeba zwracać uwagę bardziej na inne elementy, bo tutaj już do pewnego, nigdy nie będziemy do końca usatysfakcjonowani. Wydaje mi się, że bardzo niewiele osób może powiedzieć, że ja już zarabiam wystarczająco, już więcej nie potrzebuję.
3: Tak, myślę, że rynek nieruchomości szybko weryfikuje poziom zadowolenia z zarobków. Ale też jest drugi biegun, bo dużo osób deklaruje chęć zmiany pracy, czy otwartość na zmianę pracy, a z drugiej strony aż 60% respondentów w tym badaniu wprost zadeklarowało, że preferuje pozostanie w aktualnej firmie. Ja mam wrażenie, że to mówi nam jedną rzecz, to znaczy jak jest bezpiecznie, to w tym naprawdę coraz bardziej niepewnym, niestabilnym, pędzącym świecie może nie ma co kombinować, może nie ma co zmieniać.
5: Tak, to rzeczywiście to jest kolejna taka potrzeba. No, ona się wpakuje w ten sam koszyk, co wynagrodzenie, to znaczy jakieś poczucie bezpieczeństwa, takiego życiowego i ekonomicznego. Więc jeżeli mamy miejsce pracy, które dobrze znamy, w którym nie spodziewamy się tego, że możemy tą pracę nagle zmienić, w której jakby obowiązki już mamy jakby zmapowane, mniej więcej wiemy, czego się od nas oczekuje, no to potrafi nas zniechęcać do tego, żeby skakać na głęboką wodę i tego pracodawcę nowego szukać.
3: No, prawie co szósty badany mówi, że nic by go nie skłoniło do zmiany zatrudnienia. No, najniższy odsetek osób, które tak mówią, jest wśród asystentów, to jest 12%, potem wśród specjalistów i ekspertów i no, najwyższy jest wśród kadry zarządzającej, bo wśród niej jej przedstawicieli taki pogląd wyraża co trzeci badany, więc znowu wracamy do kwestii tego, jak jest dobry zarobek, no to już może chętnie, jasne, zmienię pracę, ale tylko wtedy, kiedy ona mi oferuje coś ekstra.
5: Zgadza się. Im bardziej jesteśmy zaspokojeni, jeśli chodzi o ten główny motywator, główną motywację, jeśli właśnie chodzi o wynagrodzenia, tym częściej zwracamy uwagę nie na work-life balance, na przykład to, czy mamy dostęp, bo to też jest dość istotny czynnik, czy mamy dostęp do pracy hybrydowej, czy pracy zdalnej.
3: A to jest jakoś pokoleniowe na przykład?
5: Do pewnego stopnia tak, znaczy młode pokolenie zdecydowanie silniej zwraca na to uwagę i oczekuje takiej możliwości od pracodawcy, niż osoby, załóżmy, po 50. Więc jakby widać, że ta zmiana pokoleniowa wpływa jakby na te średnie wskaźniki dotyczące jakby całej populacji pracowników. Więc jakby tutaj są też takie czynniki czasami, o których zapominamy, na przykład czas poświęcany na dojazd do pracy. To też jest jakby czynnik, który pracownicy czasami kalkulują, zdecydując się albo na zmianę, albo pracodawcę, albo na to, żeby jednak pracodawcę nie zmieniać, mimo tego, że na przykład ten drugi pracodawca miałby zaoferować trochę lepsze warunki finansowe. Jak jechałem do studia, jechałem taksówką, rozmawiałem z panem taksówkarzem i on mi opowiedział o swoim poprzednim kliencie, który zmienił pracę nie dlatego, że dostał jakoś wyraźnie większe wynagrodzenie, ale zaoferowano mu ciutkę lepszy samochód służbowy i kartę paliwową bez limitów.
3: W obecnej sytuacji to ma znaczenie.
5: Więc jakby tutaj, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, kiedy już to wynagrodzenie jest w miarę satysfakcjonujące, szukamy jakby kolejnych benefitów, kolejnych korzyści, kolejnych takich elementów, które mają nas usatysfakcjonować w miejscu pracy.
3: Właśnie, bo w tym badaniu Manpowera też to widać, że im wyższy szczebel kariery, tym mniejsze znaczenie mają te korzyści. Ja strasznie nie lubię słowa benefity, ale wolę właśnie korzyści oferowane przez pracodawcę, jakieś dodatkowe. I ten czynnik jest ważny dla 28% młodych pracowników, ale już dla starszych w innym punkcie kariery, no to już dla nich ten odsetek wynosi 22%. I właśnie wśród czynników najczęściej u starszych, wyższego szczebla pracowników pojawia się równowaga między życiem a pracą, ale dzisiaj wpadł mi w ucho fragment panelu na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie i trochę mi to przyszło do głowy w kontekście tego właśnie work-life balance. Tam jedna z uczestniczek, młoda dziewczyna, studentka, zwróciła uwagę na to, że wiele osób ma dzisiaj właśnie takie poczucie, że są w pracy trochę cały czas, to znaczy w telefonie są Meetsy, Teamsy gdzieś tam brzęczą, ktoś tam czasami coś napisze na WhatsAppie, kolega z pracy, a czasami przełożony, to już w ogóle niedobrze. No może higienę pracy i rozdział życia zawodowego i prywatnego to na razie zostawmy, ale właśnie konkluzja była taka, że to poczucie, że jesteśmy długo w pracy, że trudniej nam z niej wyjść, bo ona jest w telefonie, trochę powoduje to, że ludzie też mają może wyższe oczekiwania finansowe, bo mają poczucie, że ta praca trwa dłużej, jest jej więcej, nawet jeżeli z niej wyszliśmy, to ona gdzieś tam wciąż jest.
5: Na szczęście nie każda praca taka jest, bo trzeba pamiętać, że to też trochę klątwa i przywilej jednocześnie, bo jeżeli ktoś pracuje na przykład przy produkcji, no to nie weźmie roboty do domu. Jak jest linia, pracuje przy linii technologicznej jakiejś fabryce, no to...
3: No na Teamsach samochodu składać nie będzie.
5: Zgadza się. Jak ktoś jest sprzedawcą, no to do pewnego stopnia jakaś robota może jakby przeniknąć do domu, ale czasami bywa tak, że wychodzimy z miejsca pracy i temat pracy jest zamknięty, więc...
3: To w tym kontekście ta praca zdalna, hybrydowa, ona też może być taką pułapką, to znaczy wielu młodych pracowników wyobraża sobie ją jako tą idealną formę świadczenia pracy, ale później przychodzą rozmaite tego, no takie, no może nie konsekwencje, ale rzeczy związane z tą właśnie pracą zdalną, czyli trudność z rozłączeniem się.
5: Tak. Jest ogromny problem z higieną psychiczną, no bo wtedy miejsce pracy jest też miejscem odpoczynku, miejscem jakby tej drugiej części naszego życia, które jest takim życiem domowym. I jeżeli pracujemy w domu, to te sfery się przenikają i tak naprawdę trochę zawsze jesteśmy w pracy, trochę nigdy nie jesteśmy w pracy i to nie każdy sobie z tym tak naprawdę...
3: Ja nie przynoszę pracy do domu, ja jej po prostu z domu nie wynoszę, tak?
5: Tak. Więc to u wielu osób może jakby zwiększać to obciążenie psychiczne i ja się nie dziwię, że znaczy z jednej strony to jest trochę moda, może moda to nie jest dobre słowo, ale w tym badaniu Manpower Group też pojawia się kwestia wypalenia zawodowego i 84% ludzi deklarowało, że jakieś symptomy tego wypalenia u siebie obserwuje. Ja myślę, że w pewnej części można to tych źródeł tego wypalenia szukać właśnie w tym, że nie wychodzimy z pracy. Ciągle jesteśmy głową, ten telefon nas pilnuje, te maile przychodzą o 23:00. Czasami może nawet szef od nas oczekuje, że przeczytamy tego maila właśnie tak późno wieczorem, najlepiej jeszcze odpowiemy na niego. Więc to powoduje, że to obciążenie jest duże, ten stres jest jakby nie potrafimy się zregenerować, dlatego że on występuje cały czas.
3: To może ta skłonność do zmiany pracy wynika właśnie, no okej, deklarowana najczęściej motywacja to zarobki, ale może ta wysoka otwartość na zmianę pracy wynika z tego, że chcemy przed czymś uciec.
5: Myślę, że to wszystko zależy od stanowiska, od kompetencji, od preferencji danej osoby, od wieku na przykład, dlatego że inaczej inne postawy, inne oczekiwania do miejsca pracy mają osoby młode. Już nie chodzi nawet o zmianę pokoleniową, ale na przykład młodzi ludzie często jeszcze nie mają dzieci, jakby są, można powiedzieć, na dorobku, więc chcą się rozwijać, chcą się uczyć, chcą awansować w strukturach organizacyjnych, więc jakby trochę na co innego zwracają uwagę. Są bardziej ruchliwi, więc też trochę ta stabilność zatrudnienia może nie mieć aż takiego znaczenia, jak na przykład dla osób po 50, gdzie ta stabilność, przewidywalność to jest coś jakby co cenią wyżej. Więc jakby ten zestaw tutaj oczekiwań bardzo się różnicuje, też stanowisko ma znaczenie. Tak jak wspominaliśmy już, kadra menedżerska to bardzo specyficzna grupa, która ma jakby szczególne spojrzenie na ten rynek pracy i na to, czego oczekuje od pracodawcy.
3: Przed chwilą poruszyliśmy wątek deklarowanego przez znaczną część pracowników wypalenia. Ciekawy wątek mi przychodzi do głowy w związku z badaniami firmy Jabra, które podważają tezę, że sztuczna inteligencja odciąża pracowników. W badaniu tej firmy 85% respondentów zgłasza większe obciążenie pracą w co najmniej jednym obszarze, no co sugeruje, że ten zaoszczędzony czas przy używaniu AI jest przeznaczany na nowe zadania i wiąże się z nowymi oczekiwaniami. To jest badanie globalne. W Polsce ten odsetek wynosi 83%, bo to badanie zrobione na 6000 pracowników umysłowych w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Indiach. No ale też nam coś mówi, to znaczy opowieść stara jak świat. Technologia, która miała nam dać, odciążyć nas od pracy, dać nam więcej czasu wolnego, powoduje, że pracujemy więcej.
5: No to narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, jest bardzo specyficzne, bo ona jakby przede wszystkim zdejmuje z nas tą pracę taką najbardziej rutynową, powtarzalną i żmudną. I dla niektórych to jest super, bo nie cierpią tych elementów właśnie takiej pracy, która jest powtarzalna, żmudna. Ale tak naprawdę ilu z nas może pracować na 100%, zajmując się trudnymi rzeczami, wymagającymi stałego skupienia przez 8 godzin w ciągu każdego dnia, dzień po dniu? Ja uważam, że praktycznie nikt nie jest w stanie tego zrobić. I ja sobie przypominam, dziś albo na jakiejś konferencji, albo w jakimś felietonie czytałem profesora Dragana, tego znanego fizyka, i on zwrócił uwagę na to, że jeżeli pozwolimy sztucznej inteligencji zabrać nam odciążyć się tą pracą właśnie żmudną, nudną, powtarzalną, to zostanie nam tylko ta trudna, której się nie da zautomatyzować. Więc będziemy mieli 8 godzin wypełnione tą trudniejszą pracą. Więc praca będzie bardziej stresująca, bardziej wyczerpująca, bardziej wymagająca. Więc to nie będzie zmiana koniecznie na lepsze.
3: To prawda. Z tego badania, o którym wspomniałem przed chwilą, wynika też inna rzecz dla mnie ciekawa, mianowicie to, że 29% respondentów poświęca mniej czasu na co najmniej jeden rodzaj pracy w związku z włączeniem AI do ich pracy. I zastanawiam się, czy to też nam coś mówi. To znaczy, czy ta praca staje się, nie wiem, bardziej powierzchowna, ta praca biurowa? Czy ja to źle rozumiem?
5: To wszystko chyba zależy od pracy i od tego, co ta sztuczna inteligencja w tej pracy robi. Jakiś czas temu rozmawiałem z programistą, którego praca się bardzo zmieniła pod wpływem narzędzi sztucznej inteligencji, i on mi z jednej strony mówił, że teraz w jeden dzień roboczy robi tyle, powstaje dzięki temu właśnie pomocy sztucznej inteligencji, tyle kodu, co cały tydzień robił. ale jego praca jest kompletnie inna, no bo teraz pisze prompty, żeby ten kod został wygenerowany, a potem
3: to później musi przeczytać.
5: Potem musi to wszystko sprawdzić, czy to rzeczywiście będzie działać, czy tam nie ma jakichś dziwnych rzeczy, czy tam nie ma jakichś elementów zbędnych, czy błędnych, czy i to jest zupełnie inny rodzaj wysiłku i właśnie ma poczucie, że ta praca jest cięższa. Jest bardziej taka wymagająca i potknięcie przy takim właśnie sprawdzaniu tego kodu po tym, jak go stworzyła sztuczna inteligencja, jest bardziej kosztowne. To znaczy, jak się pisze ten kod, czasami się popełni jakąś literówkę czy błąd i te błędy rzadko kiedy dużo ważą, bo mamy jakby w głowie całą logikę tego kodu, który piszemy. A tutaj jakby ta logika powstaje poza nami i dużo trudniej wyłapać jakieś błędy, więc jakby ta praca jest obarczona większym ryzykiem, bardziej stresująca, więc jakby widać tę specyfikę. A teraz mi się przypomniało, czytałem o takim badaniu, które w Chinach zrobiono i to trochę nawiązuje do rynku pracy, wprawdzie mówi o uczniach. W Chinach generalnie wprowadzono narzędzie sztucznej inteligencji za sprawą decyzji partyjnej. Partia decydowała w danej prowincji, że już można, a w innej prowincji nie. I to stworzyło warunki do tak zwanego eksperymentu naturalnego, bo można porównać klasy w szkołach, które mają te same sprawdziane, te same prace domowe w jednej prowincji i w drugiej. W jednej jest sztuczna inteligencja, w drugiej nie ma. I co się okazało? Że na prace domowe uczniowie tam, gdzie jest sztuczna inteligencja, przeznaczali kilkanaście procent mniej czasu, one były 20% lepiej oceniane, ale potem 20% gorsze były wyniki sprawdzianów. I ja myślę, że w pracy będzie podobnie.
3: Tak.
5: Że będziemy przez to, że będziemy odciążać się i dawać sztucznej inteligencji pewne zadania do wykonania, nie będziemy, można powiedzieć, tworzyli pewnej logiki dla pewnych jakby schematów i pewnych zadań, które mamy wykonać.
3: Dlatego, istnieje ryzyko pewnego regresu po prostu.
5: Tak. Możemy się intelektualnie ustecznić i trochę nie będziemy już potem potrafili tego zrobić. Jak ktoś wyłączy prąd albo sztuczną inteligencję, to będzie trudno.
3: I weź tu człowieku później pracę zmienię. Jak nie pamiętasz, jak się to robiło. Jeszcze się do innych badań odwołam z pracowni SW Research, która badała to, jak wyobrażają sobie rynek pracy dzisiejsze, nazwijmy je ogólnie zetki, młodzi ludzie w każdym razie, w perspektywie do 2035 roku. I tam też była jedna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, mianowicie to, że 45% młodych ludzi z pokolenia Z zakłada, że będzie musiał się przekwalifikować w ciągu najbliższej dekady. Ta świadomość jest w ogóle bardzo wysoka. Znaczy prawie połowa zakłada, że to, co dzisiaj robi, albo to, czego się dzisiaj uczy, może być nieprzydatne za dekadę. I zastanawiam się, co też nam to mówi o rynku pracy, ale też o tych młodych ludziach, to znaczy z jaką niepewnością oni wchodzą na ten rynek.
5: To prawda. Ja myślę, że ta świadomość tego przebranżawiania się w toku kariery zawodowej nie dotyczy wyłącznie zetek. To już weszło wcześniej, dlatego że jakby mamy już pewne doświadczenia tych ostatnich 30 lat, od 37 nawet lat, od 89 roku, jak ten bardzo rynek pracy, jak bardzo się zmienił, więc możemy obserwować także często na własnej skórze, że musieliśmy tą pracę zmienić. To rzeczywiście jakby sygnalizuje duże poczucie niepewności, bo nie zawsze wiemy, w którą stronę pójść i nie zawsze jest to, nie zawsze te najbardziej atrakcyjne ścieżki są w naszym zasięgu. Czasami trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie, co jest dużo trudniej zrobić po 40 czy po 50. Czasami brakuje nam pewnych kompetencji, które się szlifuje, bo na przykład robi się pewne podobne rzeczy i potem przejść jest łatwiej, jeżeli robiliśmy coś podobnego. Więc ten przeskok nie jest taki łatwy. Co więcej, bardzo często, kiedy się przebranżawiamy, wiem to trochę z własnej biografii, zaczynamy w pewnym sensie od początku. Kariera w nowym miejscu oznacza często na przykład rozpoczęcie pracy z niższym wynagrodzeniem, wyraźnie, na niższym stanowisku. To jest bardzo trudne psychicznie do przyjęcia i dla wiele osób będzie się broniło przed taką zmianą bardzo długo, tak długo jak się tylko da, więc jakby to, te badania jakby pokazujące świadomość młodych ludzi co do tej konieczności przebranżawiania sygnalizuje bardzo duży poziom napięcia i takiej niepewności.
3: No, zetknąłem się z takimi badaniami, że 78, jeżeli teraz, bo z głowy przypominam sobie, ale to było albo 68, albo 78% licealistów już się martwi o swoją przyszłość i swoją przyszłość na rynku pracy właśnie między innymi. Czy to nie mówi nam czegoś o tym, jak dużo trzeba poświęcić uwagi i też być może, no niestety, pieniędzy na to, żeby rozwiązywać już w zalążku pewne problemy natury emocjonalnej, nerwowej, psychicznej, związane właśnie z tym, jakie napięcia generuje nam rynek pracy. To znaczy, być może trzeba jakoś wzmocnić te komórki, działy w firmach odpowiedzialne za jakieś takie dbanie o komfort psychiczny pracowników, bo widać, że od najmłodszych lat w zasadzie wejście na rynek pracy generuje ogromne napięcia.
5: No w ogóle praca generuje ogromne napięcia, to jest trochę specyfika. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden czynnik, bo ewidentnie jest tak, że rzeczywiście ten kumulujący się stres i to te symptomy wypalenia zawodowego to może być jakby czynnik, to mogą być czynniki, które bardzo utrudnią dbanie o wysoką efektywność kadry, więc jakby jest to w interesie firmy, żeby o takie rzeczy dbać. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jakby ta zmiana pokoleniowa, czyli to, że teraz młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy i oni się już wychowali ze smartfonami w rękach, oni są dużo wrażliwsi. Dlaczego są wrażliwsi? Dlatego, że mają mniej interakcji społecznych. Przez to, że mają więcej czasu, spędzają, już sam fakt, że więcej czasu spędzają w telefonie, mają mniej czasu na inne rzeczy. W tym na przykład na spotykanie się z różnymi ludźmi, co generuje również stres, dlatego że są konflikty, dlatego że te konflikty trzeba jakoś rozwiązywać. To są stresujące sytuacje, które nas uczą pewnej odporności psychicznej i też jakiegoś dialogu i jakby funkcjonowania w grupie. Jeżeli unikamy tego, to mamy ten pancerzyk cieńszy, jesteśmy bardziej delikatni i w rezultacie, jak przychodzimy do miejsca pracy, kiedy musimy się konfrontować z trudnymi sytuacjami, z niezadowoleniem szefa, z tym, że nie zawsze dopiliśmy wszystko na ostatni guzik, no to wtedy to obciąża nas dużo, dużo bardziej, więc jakby środowisko pracy jest dużo bardziej zmienne, a ludzie, którzy do tego środowiska trafiają, są bardziej wrażliwi i mniej uodpornieni na sytuacje stresujące.
3: Z czego wniosek, że ta pożądana przez młodych ludzi praca zdalna, która tak trochę nie pozwala się wyrobić w kontaktach w pracy, to może niekoniecznie jest taki znowu najlepszy pomysł.
5: Ja jestem generalnie zwolennikiem pracy hybrydowej, nie pracy zdalnej jakby na 100%. Uważam, że jakby ona jest oczywiście w różnej proporcji w zależności od preferencji, ale uważam, że to ma swoje plusy dla większości ludzi. Na przykład jeden dzień w tygodniu, kiedy można popracować w domu, to może być spore ułatwienie i spora wygoda, szczególnie jak się dużo czasu przeznacza na dojazdy do pracy.
3: To prawda. Musimy powoli kończyć, ale bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i autor podcastu Ekonomia i cała reszta. Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Pięknie dziękuję, kłaniam się nisko.
6: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
13: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
29: Reklama.
28: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dobry wieczór Państwu, wracamy po reklamach. Kłaniam się nisko, Tomasz Fęskę. Dziś ja z Państwem będę rozmawiał w mikrofonie Tok FM i będę, jak mam nadzieję, z Państwem długo dyskutował na temat tego, co Państwa mogłoby skłonić do tego, żeby zmienić pracę. Czy są w ogóle Państwo skłonni do tego, żeby zmienić pracę? Czy szukają nowej? Są na tym etapie właśnie teraz w życiu. Punktem wyjścia jest do dyskusji jest najnowszy raport firmy Manpower, z którego możemy wyczytać, że 4 na 10 pracowników chce w ciągu najbliższego roku zmienić pracę. Oczywiście motywacją w ponad 60% jest wyższe wynagrodzenie, ale nie tylko. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM, ale można też do nas napisać na mikrofon @tok.fm albo skontaktować się z nami na naszych platformach społecznościowych, na Facebooku na przykład. No i mamy już pierwszego słuchacza na linii, pan Dariusz z Warszawy. Halo.
16: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór. Tak patrzę, że inny pan, który prowadzi, ale słucham się tu wypowiedź wcześniejszą, ale mam do pana pytanie, czy ja mogę coś nie na temat powiedzieć?
3: No wolałbym na temat, ale jak nie na temat, to bardzo krótko.
16: Dobrze, to krótko. Powiem panu, wysłuchałem z uwagą tu między 19 a 20 pana Janiszewskiego z panią Agnieszką Brycz z Uniwersytetu, chodzi o Ukrainę, i powiem panu, tak wyrażę swoje zdanie, już od dłuższego czasu widzę, że ten Dim Trump, że tak powiem Putin, powiem panu, dla mnie to jest powolny upadek Ukrainy. Ale to rozumiem, że nie jest
3: to temat, trzymajmy kciuki za to, żeby tak, tak nie było, ale rozumiem pana optykę, trudno zachować optymizm, ale wróćmy może do tematu.
16: Jeżeli... Do tematu. Mhm. Proszę pana, wsłuchałem się tu wypowiedź eksperta, tak spróbuję pomału mówić, bo tu w mieszkaniu tak wie pan trochę tak pędziłem z porządkami, ale tak powiem panu, jeżeli chodzi o mnie, tak, najważniejsze zachować spokój. Proszę pana, jeżeli chodzi o mnie, to powiem panu tak, ja już mam po 60. I tak, nowej pracy nie będę szukał, bo po pierwsze nie mam sił, że tak powiem, na nową pracę. Natomiast powiem panu jako ciekawostkę, bo też to zauważyłem, znaczy wiem, że w Stanach na przykład bardzo często tam ludzie zmieniają pracę. Mhm. I tam jest tak, że jak panu nie pasuje, no to pan dostaje wynagrodzenie i szuka nowej. To powiem panu, to są duże plusy. Bo ja powiem panu tak, ja
3: tylko formy zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych pewnie są inne i umowy,
16: inne,
3: prawda?
16: Inne, tak. Tylko tak jak mówię, pracuje pan tydzień, panu nie pasuje praca, dostaje pan wynagrodzenie i do widzenia. Tylko tam, powiem panu, jest bardzo duża ściągalność pieniędzy, czyli jeżeli pan pracował 2 tygodnie, a nie dostałby pan pieniędzy, zgłosiłby pan do urzędu, to urząd kontrolujący daje w Stanach 24 godziny pracodawcy na wypłacenie wynagrodzenia. Jeśli nie zapłaci, nastąpi blokada konta. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to powiem panu tak, ja byłbym też za tym, a powiem panu, dlaczego to panu mówię, ponieważ tak, powiem panu, przeglądam się pracy, powiedzmy, sprzedawcą. No dzisiaj powiem panu, byłem tutaj Tiger przy placu bankowym, ten sklep. Pani jakaś taka, pomimo że młoda, o to będzie dobry przykład, pomimo że młoda, jakoś tak niechętnie udzielała informacji. Nie wiem, czy przemęczona, czy pracuje, bo nie mogła znaleźć innej pracy.
3: Także ja młodsi jakoś chętniej udzielają informacji, bo tak nie wiem, co ma wiek do tego.
16: Nie, chodzi o to, że taka mała, życzliwa, niby właśnie, czy przemęczona. Tak, bo ja pana powiem tak, to też tak tak widuję, tak, możliwe, że osoba lubi swoją pracę, ale jak jest przemęczony pracownik, to też nic nie jest wart, tak? Także mówię, albo przemęczenie, albo za dużo godzin, także powiem panu, że, bo temat jest, czy ja bym zmienił pracę, tak?
3: Czy pan by zmieniał pracę, albo co by też mogło pana do tego skłonić, bo niekoniecznie musi pan teraz w tej chwili chcieć.
16: Już panu mówię, co by mnie skłoniło do zmiany pracy, już panu mówię, przede wszystkim chciałbym za godzinę mieć co najmniej 500 zł. Do ręki.
3: Fajnie, też bym chciał.
16: Tak, tym bardziej, że to, co wykonuję, powiem panu, zasługuje na lepsze zarobki. Także powiem panu.
3: A z ciekawości,
16: panu,
3: czym się pan zajmuje?
16: Ja jestem, powiem panu, świadczę usługi opiekuńczo-terapeutyczne.
3: A, okej. Okay. Ważny, potrzebny tak. Zawód?
16: Tak. No tylko rozumie pan, o co chodzi. No nie jest to, powiedzmy, wiem na przykład, powiem panu jako ciekawostkę, że na przykład gdyby pan poszedł do centrum dialog na przykład, tak, takie centrum terapeutyczne, to tam z godziny mniej więcej jest niecała godzina 350 zł, a nawet 600 zł za godzinę i są chętni. Mówię o prywatnym centrum takim pomocy terapeutyczno-psychologicznym, tak? A tu powiem panu tak, no zarobki są niższe, no ale powiem panu tak, plusem tej pracy jest to, że z rana nie muszę wstawać, że się wysypiam i powiem panu tak.
3: Czyli pieniądze to nie wszystko.
16: Dokładnie tak.
3: Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękuję za ten pierwszy głos w mikrofonie TOK FM. Prosimy o jeszcze przy kolejnych okazjach. Pan Jerzy z Krosna jest z nami na linii. Panie Jerzy.
4: Dlaczego ludzie zmieniają pracę? Powód pierwszy. Nic nie potrafią i szukają nowej dziurki. Spotkałem wielu inżynierów, którzy nie mieli zielonego pojęcia o tym, co mają robić. I on nie będzie pracował, bo wszyscy się z niego śmieją. Szuka sobie innego zajęcia. Powód drugi. Dramatyczny poziom nauczania. Absolwenci kończą studia wtedy. Tak długo studiują i zaliczają egzaminy, dopóki płacą, a wiedza jest z tego żadna. Spotkałem, ja 30 lat jeździłem po Europie i spotykałem wielu ludzi, którzy się wstydzili przyznać, że są inżynierami, bo nie mieli wiedzy podstawowej. Jak pewien tłumacz angielskiego w Wielkiej Brytanii dostał tekst do przetłumaczenia, gdzie wyłącznik się nie chciał otworzyć, bo tam było napisane, że spring, to on powiedział, że wyłącznik się otworzył na wiosnę, a to chodziło o sprężynę. Cała kadra się śmiała 3 dni z tego, nie? Drugi przypadek,
3: dobra anegdota.
4: No. Podobny Anglik polskiego pochodzenia pomienił geja z gajem. I też był rechot przez 3 miesiące.
3: To jest w ogóle fajne słowo, bo nie wiem, czy pan wie, ale kiedyś słowo gej w języku angielskim to było takie określenie na kogoś bardzo wesołego. Więc to też jest taka ciekawa historia dotycząca tego słowa. Panie Jerzy, to są jakieś powody oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję za telefon do Radia TOK FM. 22 44 44 044 to jest numer, pod którym można się dodzwonić na naszą antenę. Pan Łukasz z Gdańska jest z nami, panie Łukaszu.
17: Witam serdecznie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
17: Ja właśnie jestem w momencie, kiedy złożyłem wypowiedzenie właśnie przed końcem września w pracy mojej. No i właśnie powodem, dla którego złożyłem to wypowiedzenie, to jest akurat mam osobę nad sobą, która jakby jest nowa, z innego działu ją tam przeniesiono i teraz jest nowa u mnie w dziale i uważa razem, no bym powiedział, z dyrektorem firmy, że no wiele rzeczy można załatwić za pomocą AI i jakby ja nie spełniam swoich obowiązków, albo wręcz wedle ich wyobraźni jestem w nich po prostu słaby.
3: Ale to pan, rozumiem, złożył wypowiedzenie, bo tak już pan ucieka, tak? Pan szuka sobie nowej opcji, skoro tak. Czuje pan, że tutaj może jakoś pana AI wyprzeć.
17: Coś w tym stylu, dlatego że ta presja generalnie narasta jakby ze strony przełożonych i to jest właśnie kłopot, bo ja jakby przestaje być wartościowym, w ich oczach czuję, że przestaje być wartościowym pracownikiem, a wiara jest jednak w AI i nawet przy jednej rozmowie byłem, gdzie było to jakby uzasadnienie, w którym kierunku firma powinna się rozwijać, a tak naprawdę nie jest to firma ani technologiczna, ani elektroniczna, tylko tak naprawdę budownictwo, a chodzi o jakby nadzór nad dostawami różnymi lub transportem morskim. To jest bardzo ciekawe i to mnie trochę, szczerze mówiąc, przytłoczyło i już tak po 10 miesiącach, no już doszedłem do takiego punktu, że właśnie psychicznie, bo słuchałem, o czym mówiliście wcześniej, tak, że właśnie psychicznie to jest nie do zniesienia. Jakby ja potrzebuję zmienić pracę, gdzie no będę mógł po prostu pójść do tej pracy, zrobić swoją pracę i ktoś to doceni i ja będę czuł się doceniony i po prostu wyjść z tej pracy i po pracy spędzić swój czas tak, jak powinienem. Jak
18: no i będzie się pan czuł potrzebny w tej pracy przede wszystkim. A powie mi pan, pan ma coś nagranego już? Jakąś nową pracę, jakieś nowe zajęcie? Czy pan tak na głęboką wodę zrobił skok?
17: Nie, na głęboką wodę, bo tu już po prostu jakby głowa już nawet nie wytrzymała i nie będę ukrywał, że tam zasięgnąłem nawet

0: A 60% to jest ponad 60%, to motywacją jest właśnie zarobek wyższy.
1: Właśnie, a ja na przykład pozostawałem w tej pracy już 4 lata i chyba 5 miesięcy i cały czas doceniałem to, że mam pracę, że ona jest stabilna, że jest dobrze płatna i no, doszedłem do punktu, w którym no, musiałem podjąć decyzję, że no, albo ręce przestaną mi się trząść, albo po prostu będę dalej w tym brnął i dostawał odpowiedni zarobek. No i jednak wybrałem siebie. I to, szczerze mówiąc, nawet dając to wypowiedzenie, poczułem ogromną ulgę. Oczywiście teraz to się przewija ze strachem znalezienia nowej pracy, bo to było raptem 2 tygodnie temu dopiero. Znalezienie nowej pracy, napisaniem konkretnego CV. Są wyzwania przede mną, są oferty pracy też. Zauważyłem, co mnie trochę pociesza, więc trzeba usiąść i tak naprawdę pójść do przodu i tą pracę znaleźć. Ale teraz oczywiście jest strach, czy ona będzie lepsza od tej i czy czasem tam też ludzie nie będą szli w kierunku, że AI będzie lepsze od człowieka. W takich naprawdę podstawowych obowiązkach i...
0: Mhm. No. Przynajmniej będzie miał pan poczucie, że pan wziął sprawy w swoje ręce. Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Powodzenia życzę w szukaniu pracy, aby się szybko znalazła i to taka satysfakcjonująca. Pani Zuzanna z Wrocławia dodzwoniła się do nas.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Tak, dzwoniłam, ponieważ ja sama całkiem niedawno zmieniłam pracę, bo zmieniałam pracę w marcu, a może inaczej. W marcu zaczęłam nową pracę, wcześniej skończyłam zatrudnienie w styczniu. Mój poprzedni pracodawca, jak to ładnie można powiedzieć, podziękował mi za współpracę, ale też byłam ofiarą mobbingu, która zgłosiła ten mobbing i która zawalczyła o siebie, więc wyczekali tyle czasu, żeby to nie śmierdziało, a potem się mnie pozbyli. Dają tak absurdalne argumenty, które absolutnie nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. I ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że jako osoba, która pracuje od bardzo wielu lat w międzynarodowych korporacjach, widzę, jak często zmienia się pracę, dlatego że nie mamy szansy na podwyżkę, która przekraczałaby inflację. To oznacza, że z roku na rok zarabiamy mniej, bo realnie, jeżeli inflacja wynosi powiedzmy 5%, a my dostajemy podwyżkę w wysokości 3%, to znaczy, że my za tę samą pracę w takim samym wymiarze godzin, wykonywaną dokładnie w taki sam sposób, ba, z większym już doświadczeniem, dostajemy mniej pieniędzy. A żeby dostać podwyżkę rzędu 10, 15, 20%, to czasami jedynym rozwiązaniem jest zmienić pracodawcę, bo z nowym pracodawcą da się negocjować bardzo często. No a drugi powód, dla którego zmieniamy, to jak to kiedyś gdzieś ładnie na LinkedInie ktoś napisał, my nie zostawiamy pracy.
0: Ludzie piszą ładne rzeczy na LinkedInie.
2: Tak, oj tak.
0: Nie jestem fanem platformy, więc.
2: Ja może żyję w takiej HR-owej bańce.
0: Jasne,
2: ale
0: jasne.
2: Tak, jak najbardziej. Ale że to jest dobre stwierdzenie, że nie zostawia się pracy, zostawia się pracodawcę. Że my nie zostawiamy. Prawda, no właśnie, że zostawiamy tak naprawdę bardzo często przełożonych. Ja większość, jeżeli. Sytuacje, w których to ja rezygnowałam z pracy, rezygnowałam dlatego, że nie dało się przejść przez niektóre założenia, które miał właśnie mój bezpośredni przełożony.
0: Czyli tak naprawdę dla pani tak naprawdę najważniejsza, czy decydująca w jakiś sposób była atmosfera po prostu.
2: Tak, no bo ten zachowania przełożonego bardzo, bardzo mocno wpływały na atmosferę pracy, ale to też wpływało na mój rozwój, moje poczucie tego, czy ja w ogóle mam szansę na jakikolwiek rozwój. To bardzo wpływa na frustrację, bo jeżeli przełożony najpierw mówi tak, oczywiście macie rację, to nie może tak wyglądać, a potem przychodzi po spotkaniu i mówi, no więc zdecydowaliśmy, że będzie właśnie tak wyglądać, to zastanawiamy się, w jakiej rzeczywistości żyjemy. I która wersja była prawdziwa?
0: No to jest jeden z takich chyba klasycznych bardzo, może nie takich może ostrych, ale takich objawów mobbingowych niestety. Pani Zuzanno, bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Paweł ze Skierniewic dzwonił się do Radia Tok FM. Ja tylko przypominam numer 22 44 044. Proponuję już do nas telefonować i pan Paweł ze Skierniewic.
3: Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja dzwonię, żeby trochę od tej strony związanej z programowaniem poopowiadać w temacie sztucznej inteligencji, dlatego że słyszałem tutaj duże wypowiedzi w tematach związanych z AI, które być może zabierze nam pracę. I ze swojej strony, ze swojej takiej deweloperskiej perspektywy, jako człowiek z

0: praktycznie już 11-letnim doświadczeniem. Widzę, co dzieje się w naszej branży i też jestem w stanie trochę ocenić to z takiej perspektywy człowieka technicznego, który zna się na tym temacie, chociaż nie jestem super specjalistą, natomiast widzę, jak ta sztuczna inteligencja funkcjonuje w naszej branży i jakie jest na nią wielkie parcie. Natomiast trochę tak studząc entuzjazm tych ludzi, którzy są pro sztuczna inteligencja, jestem w stanie dać, może nie dać sobie rękę uciąć, ale powiedzieć, że jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim ta sztuczna inteligencja będzie mogła nas w pełni zastąpić. Używając jej na co dzień, wiem jedno. Teraz właściwie zakończyłem jeden projekt, w którym de facto nie napisałem ani jednej linijki kodu.
1: Ale się go pan pewnie dużo naczytał.
0: Tak, dokładnie. I kwestia tego, jak sztuczna inteligencja pisze kod, no to jest to na pewno szybko, zdecydowanie szybciej niż człowiek kiedykolwiek byłby w stanie go napisać. Natomiast czy ten kod jest poprawny i czy on zapewnia prawidłowe działanie aplikacji na późniejszym etapie, kiedy ta aplikacja już produkcyjnie funkcjonuje? Tutaj mam wielkie wątpliwości, dlatego że po starcie tej aplikacji, kiedy ona wystartowała we wrześniu, jest mnóstwo rzeczy, które wyszły właśnie po starcie, kiedy użytkownicy zaczęli z niej korzystać. I okazuje się, że jest mnóstwo rzeczy, które trzeba załatać. Mnóstwo rzeczy, które teoretycznie były przewidziane, chociaż okazuje się później, że zostały zaimplementowane nie w taki sposób, w jaki trzeba. W ogóle...
1: Panie Pawle, zapytam o inną rzecz, bo ponieważ rozmawiamy dzisiaj o tym, co skłania ludzi do zmiany pracy, albo jaki jest powód, że nie wiem, w tej pracy czują się lepiej, gorzej i wtedy są skłonni ją zmienić. Ja się zastanawiam, czy implementowanie AI w firmie może jakoś psuć nastroje, przekładać się na to, że ludzie zaczynają się czuć właśnie, nie wiem, mniej wartościowi, zaczynają myśleć o tym, że może warto zmienić pracę, tak jak jeden z naszych słuchaczy, albo mają takie poczucie, że to rozwiązanie wpływa jakoś na ich, nie wiem, jakąś taką samoocenę, jak pan to widzi od środka.
0: Wydaje mi się, że mogą odczuwać taką sytuację, natomiast tutaj to jest moim zdaniem wielowymiarowy problem, dlatego że zewsząd w mediach słyszymy, ja nie mówię teraz o Tok FM, ale o internetowych portalach, ja czytam takie nagłówki, gdzie pojawiają się zapytania, czy sztuczna inteligencja już teraz nas zastąpi, albo ewentualnie już za kilka lat człowiek nie będzie potrzebny. I to są mocno wygórowane nagłówki, dlatego że tak naprawdę faktem proste zadania sztuczna inteligencja jest już w stanie zastąpić. Pisanie tekstów, tak, jak najbardziej. Tylko pytanie, jakiej jakości są te teksty? Ja czytam dużo informacji, dużo wiadomości, dużo artykułów i od razu widać, że te teksty zostały nie stworzone przez człowieka.
1: To prawda, mają określony rytm, to widać.
0: Dokładnie. I to bardzo kłuje w oczy. Jestem też zarejestrowany w różnych grupach, na przykład na Facebooku, gdzie mimo tego, że dzisiaj wykorzystując sztuczną inteligencję możemy stworzyć grafikę, to jednak bardzo dużo ludzi szuka ekspertów w tej dziedzinie, grafików, którzy potrafią wspomóc się sztuczną inteligencją, ale nie tworzą tak zwanego AI slopu, czyli tych dobrze znanych nam już grafik, które tak naprawdę każdy wchodząc ChatGPT, czy w jakiekolwiek inne narzędzie potrafi wygenerować.
1: Tak, mi to zawsze fascynuje, że one mają w większości taki żółty zafarb i to też często je szybko zdradza, że to jest wygenerowane. Panie Pawle, dziękuję za ten głos. Troszeczkę obok tematu, ale o tym też zawsze warto porozmawiać, jeżeli jakoś to o temat zahacza. Chciałem jeszcze oddać głos pani Annie z Krakowa.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Ja dwukrotnie pracowałam w takich zespołach dwa razy po 10 lat, którzy spotkałam tam niesamowitych ludzi, wspaniałych ludzi, tak? Także praca z ludźmi, praca w zespole, gdzie ma człowiek szansę na to, żeby poznać ludzi o bardzo wysokich kompetencjach w rozmaitych dziedzinach, łącznie z doświadczeniem pracy, ale i z doświadczeniem życiowym, tak? I z taką przestrzenią, w której można się spotykać, rozmawiać z tymi ludźmi i starać się, żeby ta cała instytucja, akurat chodzi o kliniki, pracowała jak najlepiej, to jest niesamowite doświadczenie. I wydaje mi się, że pozbycie się takiej szansy, żeby pracując, pracować z ludźmi i razem z nimi zastanawiać się, co by można było zrobić, żeby było lepiej, a nie gorzej, no to jest dosyć uboga wersja życia.
1: Ale teraz mówi to pani w kontekście na przykład pracy zdalnej?
2: No, ja myślę, że pracując zdalnie też można się w jakiś sposób porozumiewać z ludźmi, ale chodzi mi o to, że w takim jakimś, no nie wiem jak to w rozmaitych zakładach pracy jest, ale w klinikach, gdzie chodzi o pracę z ludźmi, o leczenie ludzi, to bardzo duże znaczenie ma to, jak porozumiewa się z sobą zespół. Jak się zastanawia i naradza, co zrobić, żeby było lepiej, a nie gorzej, tak? Na kim możemy się wzorować, kto nas może uczyć, tak?
1: A, rozumiem, czyli pani tak, podkreśla tą rolę zespołu, takiego zgranego zespołu.
2: Rolę zespołu, tak. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby po prostu przeżyć chociaż raz w życiu pracę z ludźmi, którzy chcą, żeby było lepiej w związku z tą pracą, którą wykonują. Którzy są zainteresowani tym, żeby razem się dzielić, nie rywalizować ze sobą, nie niszczyć siebie nawzajem, nie wyrzucać, odchodzić i tak dalej.
1: Tylko myśli pani, że wtedy zarobki mają mniejsze znaczenie? Człowiek jest mniej skłonny do zmiany pracy?
2: No oczywiście, że mają mniejsze znaczenie, bo co już można zrobić z tymi zarobkami, prawda? Wyjechać na...
1: Parę pomysłów można poszukać. No,
2: trzeba je wydać, prawda? No trzeba wydać te pieniądze. Ale jeżeli ta sama praca w sobie, to obcowanie z tymi ludźmi i ta praca ma wartość sama w sobie, no to nie chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, no chyba, że się przymiera głodem, nie? Bo to jest...
1: No pewne minimum musi być, jasne.
2: Ale jeszcze coś chciałam powiedzieć, bo chciałam dowiedzieć się czegoś od sztucznej inteligencji, ponieważ zastanawiał mnie taki problem, że przynajmniej nie czytałam sama jakiejkolwiek pracy, która byłaby związana z psychiatrami w getcie warszawskim i w jaki sposób psychiatrzy w getcie warszawskim podchodzili do masowych samobójstw, które tam miały miejsce, zastanawiali się nad swoim samobójstwem, pomagali rodzinę swoją w samobójstwie, to znaczy psychiatrzy w getcie i samobójstwa, tak?
1: Tak.
2: No więc to taki temacik nieprzyjemny dosyć, ale bardzo, bardzo no ważny.
1: Pani Anno, to może...
2: Że ja grzebałam w tej inteligencji sztucznej, 4 razy ta inteligencja sztuczna udzielała mi różnych odpowiedzi, prawda?
1: To się zdarza. Pani Anno, to jest ciekawy temat na inną rozmowę, ale na razie czas na informacje Radia Tok FM, które przedstawi Tamara Pawlik-Lipska i wracamy po informacjach. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
4: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
3: Jak rozpalano uczucie?
4: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
3: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
4: Tylko seks, seks, seks.
3: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
13: Masz tyle sukienek.
12: No, ale wszystkie za duże.
13: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
12: Nie, biorę Hepa Slimin.
13: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
12: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
13: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
12: To co, zakupy?
13: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
14: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
15: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofar.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Jedność na prawicę. Do tego wzywa Jarosław Kaczyński. Dalsze sankcje wobec Rosji, ale i plany budżetowe wspólnoty. Trwa unijny szczyt w Brukseli. Polskie tenisistki mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. I więcej o tym za chwilę. Minęła 21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicę. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej. Zapowiedział dążenie do tego, by powstała zjednoczona prawica.
19: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
18: Jarosław Kaczyński oskarża też obecny rząd o niszczenie Polski i jak zaznaczył tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Unijny budżet na kolejne lata, polityka migracyjna i wsparcie dla Ukrainy. To główne tematy szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Wiele krajów, m.in. Niemcy, Holandia i Irlandia, domagają się cięć w budżecie. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa naciska na europejskich przywódców, by ci porozumieli się w tej sprawie do końca tego roku. A to dlatego, że rozmowy mogą się wkrótce załamać ze względu na przyszłoroczne wybory w niektórych krajach, w tym w Polsce, Włoszech i Francji. Mówi w TOK FM ekspert rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich dr Konrad Popławski.
20: Wszyscy obawiają się, że do władzy może dojść Marine Le Pen. Ona już teraz protestuje przeciwko zawieraniu jakichkolwiek porozumień za jej plecami. W związku z czym liderzy będą raczej chcieli wszystko przyklepać przed tym nieprzewidywalnym wynikiem we Francji, który może tak jakby ten cały stolik wywrócić.
18: Jutro, w drugim dniu szczytu, udział weźmie także prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, który przedstawił innym liderom potrzeby Kijowa przed nadchodzącą zimą. Przywódcy państw wspólnoty omówią również dalsze sankcje wobec Rosji. Liczę, że decyzja w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał w rozmowie z Polsat News, razem z rządem radzą sobie z tą materią, choć w zespole przygotowującym rozmowy z Amerykanami zabrakło przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego. W połowie września prezydent mówił, że Polska jest w przededniu realizacji decyzji o stałej obecności amerykańskich żołnierzy. Dzień później prezydent USA napisał w mediach społecznościowych o znaczącym postępie w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce, przypisując zasługę Karolowi Nawrockiemu i zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona. Formalne rozstrzygnięcie należy jednak do strony amerykańskiej. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Jutro w siedzibie MSWiA odbędzie się odprawa ministra Marcina Kierwińskiego z udziałem służb. Zostaną na niej podsumowane działania policji w związku z ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych. Jak już informowaliśmy w TOK FM, w całej Polsce od ubiegłego piątku trwają działania policji w placówkach mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy. Policjanci nadal całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. W Sopocie trwa Europejskie Forum Nowych Idei. Na 3 dni przyjechali tam przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Jest także bardzo silna reprezentacja polskiego rządu. A wydarzenia na miejscu śledzi nasz reporter Paweł Radzewicz.
9: Europejskie Forum Nowych Idei poświęcone jest globalnym trendom i przyszłości Europy, mówi przewodnicząca Rady Programowej Henryka Bochniarz.
16: Wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwo, inwestycje, które dla firm są szansą na dostęp do chociażby pieniędzy safe. Bardzo dużo jest o geopolityce, bo cały świat się pozmieniał. Pytanie, jak w tym wszystkim znajdzie się Unia i jak my się znajdziemy?
9: Musimy robić wszystko, by Polska była silna. Nie ma wątpliwości wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
21: Im bardziej będziemy my NATO, my Europa i my region Europy Środkowej i Polska silni, tym mniejsze niebezpieczeństwo na to, że Putin będzie ważył się nas zaatakować.
9: Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie potrwa do jutrzejszego wieczora. Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej 8, a teraz czeka je walka o półfinał. O czym więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
22: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z Greczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona gra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Przemysław Pozowski, TOK FM.
18: I jeszcze jedna wiadomość sportowa. Piłkarze Lecha Poznań przegrali z niemieckim Bayerem Leverkusen 0-4 w meczu drugiej kolejki Ligi Europy. To druga porażka mistrzów Polski w rozgrywkach. Za tydzień poznaniacy podejmą angielski Sunderland. Jutro na zachodzie Polski czeka nas ciepły dzień. Termometry miejscami pokażą nawet 19 stopni. W centrum i na wschodzie nieco chłodniej, około 13-14. Powinno być też więcej słońca niż dziś.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest mikrofon TOK FM. Kłaniam się nisko. Tomasz Węska. Jest 6 minut po godzinie 21. Dziś dyskutujemy z Państwem, rozmawiamy z Państwem o tym, co jest główną motywacją do zmiany pracy. Punktem wyjścia jest jeden z raportów, który wskazuje na to, że 4 na 10 pracowników jest w tej chwili otwartych na zmianę pracy i to jest o 5 punktów procentowych, bo mówimy o 40% pracowników, to jest o 5 punktów procentowych wyższe wskazanie niż w zeszłym roku. Jedną z głównych motywacji oczywiście pozostaje wyższe wynagrodzenie, ale wśród tych powodów wspominana jest też atmosfera w miejscu pracy, odległość dojazdów do pracy, mnóstwo rozmaitych czynników, więc zastanawiamy się wspólnie z Państwem, co Państwa do ewentualnej zmiany pracy mogłoby skłonić. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia TOK FM. Zapraszam, można jeszcze do nas dzwonić, można też napisać na mikrofon@tok.fm albo napisać do nas na Facebooku na przykład. Pan Włodek z Wrocławia jest z nami. Panie Włodku.
23: Tak, ale witam. Dobry wieczór, jestem na antenie.
1: Dobry wieczór, jest pan. Zapraszam.
23: Dobrze, miło mi. Także ja tutaj właśnie, przedmówcy poruszyli bardzo ważne tematy, ale zapomnieli właśnie o temacie, który pośrednio powiedział. Znaczy odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Mówię w przypadku pracy stacjonarnej. Ja nie mówię o pracy grafika komputerowego czy programisty, który może pracować online z domu na przykład, a nie w biurze, chociaż też musi czasami przyjść do biura po prostu i jeżeli w jakimś tam zespole pracuje, to też mogą sobie przesyłać na przykład dane tam programy i tak dalej, ale pewne rzeczy trzeba uzgodnić po prostu, jak to powiedzieć, na miejscu po prostu. Także to jest bardzo ważne. Odległość to jest raz. Okej?
1: Okay. Mhm. A pan ma daleko do pracy?
23: Nie, ja po prostu od kilkunastu lat po prostu z moim eksponikiem, po prostu uznajmy, znaczy ja z innej strony po prostu doszło do tego, że mnie i moją przyjacielowi, po prostu zostaje ultimatum, że albo zapiszemy się do jedynej słusznej partii, jaka jeszcze była w ostatnich czasach, bo to była partia lewic, teraz będzie lewicowa, dawna PZPR, której między innymi był pan Czarzasty, no i wielu polityków tam było po prostu, mniej lub bardziej oficjalnie, teraz się wypierają po prostu, że zostaniemy wicedyrektorami po prostu i tak zapraszamy, że zostaniemy, nieważne było, że znamy języki, perfekt, ja niemiecki, wspólnik angielski, nasze kwalifikacje, licencje, perfekt, to było nieważne, ważne, klucz partyjny był i tak dalej, ale i teraz są takie, znam przypadki w urzędach i agencjach Skarbu Państwa, że trzeba po prostu też według klucza partyjno-polityczno-poglądowego dalej są awanse albo nie, bo po prostu niestety.
1: To już porzućmy, ale wspominał pan o tym ważnym aspekcie odległości z domu do pracy. I jeszcze...
23: Dla ludzi to jest bardzo istotne, bo ludzie zaczynają sobie czas dojazdu. No teraz cena paliwa, która ostatnio od pół roku też bardzo rzutuje po prostu na koszt po prostu, bo każdy mówi zaraz, pomijając czas dojazdu, że doba ma godzin tyle, ile ma, dla każdego tyle samo i po prostu jeszcze plus koszt dojazdu, to jest podwójny aspekt, ale jeszcze coś jest z tego po prostu, bo tam według ekspert mówił, że tam 40% ludzi chce zmienić, chyba 60% ze względów finansowych, a 40% o ogólnopracowniczych, tak? Czy odwrotnie? Bo
1: 40%
23: nie
1: osób jest skłonnych zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a główną motywacją 60% wskazań to jest właśnie kwestia finansowa.
23: No i ja z moich spostrzeżeń po prostu mniej więcej się zgadzam po prostu. I po prostu tak, więc jeden słuchacz powiedział po prostu, że niestety poziom szkół, ja nie mówię wszystkich, ale prywatnych szkół wyższych w sensie uczelni jest bardzo różna po prostu i tam po prostu można mieć po prostu przychodzą ludzie, którzy mają teorię czystą, większy lub mniejszy poziom tej teorii po prostu. Ich trzeba uczyć po prostu, ja to widzę po prostu od nowa po prostu, praktycznego, logicznego, racjonalnego i rzeczywistego myślenia po prostu.
1: Jasne.
23: A jeszcze skończyć myśl poselską, jeszcze bardzo istotne, z moim zdaniem po prostu. I uważam także po prostu, że i powiem tak, że w tych, znaczy i z tego punktu widzenia powiem tak, jeżeli ktoś jest dobry, pracuje kilka lat po prostu, no, nieważne, rok, dwa, trzy, cztery, pięć, ja nie mówię o mobbingu, dla mnie to jest w ogóle poza tematem, mobbing w ogóle, czy jakiekolwiek, bo nie wolno kogoś za płeć, poglądy i tak dalej, przekonania i te wszystkie inne rzeczy, to wiadomo, to wszystko wiem o tym, że to zabrania i RODO, to po prostu wie tak, dla mnie po prostu liczą się kwalifikacje. Nieważne.
1: Oczywiście. Przy tym zostańmy. Panie Włodku, ja wiem, że pan lubi z nami pogadać, ale chciałem jeszcze panią Karolinę z Wrocławia wpuścić na antenę. Bardzo serdecznie dziękuję, również pozdrawiam. Pani Karolino.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Powiem tak, ja jestem nauczycielem, więc kwestie finansowe, to żebym zmieniła szkołę, niczego by nie zmieniło tak naprawdę. W sensie nie mam tutaj...
1: Może na prywatną chociaż.
0: Ale to nie, to ja już wolę tu zostać, gdzie jestem.
1: Okej.
0: Do pracy mam 10 minut, więc to na pewno jest na plus. A co ja sobie cenię w pracy? Przede wszystkim atmosferę. W obecnej pracy mam tak, że mam swoje grono osób wspierających mnie, lubiących się, lubimy się, dużo nas łączy poza szkołą też. I nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym być tam jakimś pojedynczym atomem, który krąży. Uważam, że jednak w szkole to jest przede wszystkim praca zespołowa. Ale jedyne, co mogłoby mnie przekonać, żeby zmienić pracę na przykład, to w ogóle zupełnie coś innego. Po prostu biorę torebkę, wychodzę i zmieniam zupełnie swoje życie.
1: Czyli przebranżowienie się, tak?
0: Tak, tak. I nawet nie wiem, czy to jest kwestia tego, że dostałabym więcej pieniędzy, tylko bardziej czegoś takiego, że tak sobie myślę, że jakby mnie coś naprawdę bardzo wkurzyło w tej szkole, albo by mi odebrało zupełnie energię do pracy, to po prostu biorę torebkę i idę gdzieś indziej, bo wyobrażam sobie życie bez szkoły, bo też pracowałam w wielu miejscach, nie tylko w szkole. I wtedy patrzę po prostu tylko i wyłącznie na to, że zmieniam zupełnie na coś innego i idę tam, gdzie są fajni ludzie.
1: Ale pani o tym mówi tak hipotetycznie, czy gdzieś tam się w pani tli taka iskierka potrzeby, żeby może...
0: Na razie nie. Na razie pracuję w szkole 12 lat i na razie jest okej. Okay. Natomiast wyobrażam sobie taki moment i mam taką refleksję, że znaczy moje życie nie zamyka się tylko na szkole, tak? W sensie takim, że wyobrażam sobie, że mogła być taka sytuacja, że naprawdę odchodzę ze szkoły i to powiem szczerze, odchodzę bez jakiegoś mrugnięcia okiem. W sensie no byłoby mi może troszkę przykro, ale mimo wszystko wyobrażam sobie, że jest życie bez szkoły. No i tak.
1: A tak z ciekawości, jeśli nie w szkole, to w jakiej innej branży, handel, przy jakim zajęciu?
0: Handel, bo też pracowałam bardzo, no, dobrych 5 lat w handlu i tu widzę się, tak. Handel, tak, pod każdą postacią. Nie mam z tym problemu, żeby sprzedawać cokolwiek.
1: Jest to jakiś pomysł na życie, jeżeli szkoła zacznie być męcząca. Bardzo serdecznie dziękuję pani Karolina. To była pani Karolina z Wrocławia. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Dzisiaj rozmawiamy o pracy, o zmianie pracy, o motywacji do zmiany pracy. Punktem wyjścia jest raport firmy Manpower, z którego możemy wyczytać, że 4 na 10 osób w ciągu najbliższych 12 miesięcy chciałoby zmienić pracę, są otwarte na zmianę pracy. Z tą aktywnością w jej poszukiwaniu to już jest różnie, bo prawie co piąty ankietowany aktywnie bierze udział w procesach rekrutacyjnych, aktywnie, regularnie aplikuje o pracę, toczy rozmowy rekrutacyjne, więc ten odsetek szukających pracy rzeczywiście jest mniejszy. Ale gotowość do zmiany pracy jest dość wysoka i o 5 punktów procentowych wyższa niż w ubiegłym roku, przynajmniej oczywiście bazując na raporcie firmy Manpower. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Można też do nas napisać maila, można napisać na Facebooku, żeby skomentować to zagadnienie, co państwa skłoniłoby do zmiany pracy, co mogłoby spowodować, że rozważyliby państwo jakąś ofertę, nawet jeśli być może czują się państwo całkiem komfortowo w tym miejscu pracy, w którym państwo są, bo też druga strona medalu oczywiście istnieje, to znaczy druga strona medalu w tym raporcie. 60% badanych mówi, że nie planuje zmieniać pracy. Pan Maciej z Bydgoszczy dodzwonił się do Radia Tok FM. Panie Macieju, słuchamy.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło, że tak szybko wskoczyłem na antenę.
1: Dobry wieczór.
2: Panie redaktorze, rozumiem wszystkie te wypowiedzi osób, które jeszcze chciałyby, albo jeszcze mają możliwość i tak dalej. A mnie akurat trafił taki pech, kończyłem 61 lat w kwietniu, a w sierpniu mnie zwolniono, nie patrząc na to, że jestem pod tak zwaną ochroną. Zresztą dwóch lat pracowników takich było. Wiecie państwo, się bardzo mówi, mało się bardzo, w ogóle się nie pomaga, a pracodawcy nawet w tych małych firmach nie chcą zatrudniać osób, które są pod ochroną, które jeszcze wymagają albo oczekują, że będą miały możliwość zarobienia. Ja w tej chwili się czuję jak czysty emeryt, gdzie na emeryturę tak naprawdę szansy nie mam. Będę musiał coś wymyśleć, ale jest to bardzo smutna konstatacja tego mojego tematu, bo domyślam się, że nas, osób po 60, kobiet po 55, czyli 4 lata przed emeryturą, jest więcej. I to jest taka szara strefa, gdzie kobiety jeszcze jakoś wytrzymają, a to babcia, a to wnuczek, a to coś, ale facet siedzi, wymyślieje i tak naprawdę robi się przedwczesnym emerytem. Chciałbym delikatnie na to zwrócić uwagę.
1: Jasne. Chociaż myślę też, że kobiety też potrzebują aktywności zawodowej i takiego spełniania się w pracy. Tego bym nie negował, ale bardzo serdecznie...
2: Ja nie typuję, ja tylko mówię, że mają taką większą szansę w domu, w rodzinie, wśród dzieci. To jest zawsze albo prowadzenie córce, synowi domu, albo wnukami się zająć czy coś. A facet jednak... Wiecie panowie, wiecie państwo jak to jest. No facet w pracy to bardzo szybko gnuśnieje albo na złe.
1: No tak, zwłaszcza mężczyźni po 50, po 60 na pewno mają taką potrzebę też sprawczości i bycia potrzebnym w pracy. Bardzo w ogóle współczuję panu tej sytuacji i mam nadzieję, że się szybko wyjaśni na pana korzyść i wszystko się jakoś ułoży. Panie Macieju, gorąco kibicuję i trzymam kciuki.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Dobranoc. To był pan Maciej z Bydgoszczy. Mamy jeszcze trochę czasu. 22 44 44 044. Numer telefonu do Radia Tok FM. Rozmawiamy o pracy, rozmawiamy o sytuacji na rynku pracy. Czy ona skłania nas do tego, żeby zmienić pracodawcę, firmę, w której jesteśmy, czy może nie? Bo mamy różne czynniki, które skłaniają nas do tego, sprawiają, że jesteśmy skłonni rozważyć ofertę. Na pewno jest tak, że najbardziej skłonni do zmiany pracy są młodzi pracownicy, asystenci. Odsetek osób chętnych do zmiany firmy, w której pracują, zmniejsza się wraz z tym, jak są te osoby na wyższym poziomie. O, tutaj dostaję sygnał, że mamy słuchacza. Pan Robert z Krakowa jest z nami. Oczywiście.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Temat nie jest dla mnie jakoś całościowo wysłuchany, natomiast poruszył mnie telefon przed chwilą, bo tak jeszcze załatwiam wieczorne sprawy. I chciałem powiedzieć, że oczywiście rozumiem wszystkie rozterki, natomiast boleję nad tym, jak bardzo one pokazują tak naprawdę nieprzygotowanie do pewnego rodzaju samodzielności, bo pan, który tam się zgłaszał i mówił, że co robić, jak się ma 61 lat, ja mam akurat 64, akurat w tej chwili muszę dokonać dość dużej reorganizacji swojego życia. Właściwie nie mam co liczyć na emeryturę, ani się do niej nie palę. Większość życia pracowałem na etatach różnych czy różnych, a właściwie ostatnio nawet nie na etatach, tylko na różnego rodzaju umowach cywilnych, które gdzieś tam ktoś nazywa śmieciowymi, ale biorąc pod uwagę różnego rodzaju odpowiedzialne, powiedzmy, miejsca pracy i stanowiska, i wcale nie czuję czegoś takiego. Po pierwsze, że gdybym nie miał pracy, pomijam kwestię utrzymania się, to pewnie też jest jakimś wyzwaniem, to nie miałbym co robić, bo naprawdę jest tyle rzeczy, które chciałbym robić, chciałbym jeszcze zrobić, póki jeszcze sił mi starczy. A po drugie...
1: Czy ja myślę, że chyba naszemu słuchaczowi z Bydgoszczy chodziło też o to, że po prostu praca jest jakoś potrzebna, tak po prostu.
3: Ja, tak, to prawda, ale praca nie może być jedynym organizatorem życia.
1: To prawda, pełna zgoda.
3: Bo ja bez tego jestem w stanie powiedzieć 1000 rzeczy, które chciałbym robić. Tak to jest, zawsze brakuje mi czasu. I mógłbym całkowicie się temu oddać.
1: Pełna zgoda,
3: tak. Chciałbym po prostu zachęcić do tego, żeby nie patrzeć w ten sposób, bo powtarzanie sobie takich, ja mam tam, nie wiem, 1000 lat, 60 lat, to już nic nie mogę zrobić. Nieprawda. Nieprawda. Jeśli ktoś jest energetyczny, samodzielny, może trafi na 1000 różnego rodzaju pracodawców, którzy będą mówili, ja potrzebuję tylko młodych. Następne 1000, który powie, dzisiaj już nie zatrudniamy, bo jesteście za drodzy, bo tak, pracownicy są za drodzy i weźmiemy sobie AI, ale w końcu takie właściwe nastawienie i zaoferowanie samodzielności na pewno przyniesie jakiś efekt. I tylko chodzi mi o to, żeby propagować takie podejście proaktywne, nastawione pozytywnie, a nie tylko po prostu powtarzać, narzekać, że jak już ktoś jest tam ma 60 lat, to już w ogóle, to już po prostu musimy myśleć o emeryturze i o wnukach. No nie, to prawda.
1: Trzeba snuć plany. Panie Robercie, bardzo dziękuję za telefon.
3: Dziękuję również.
1: I wlanie odrobiny optymizmu. Pan Dariusz z Gdańska jest z nami na antenie.
4: Wieczór, tak.
1: Dobry wieczór.
4: Ja tak słucham właśnie te wszystkich wypowiedzi. Proszę państwa, nie wolno być pesymistą. Trzeba być optymistą.
1: Jak nam się program rozkręca, kurczę, wszyscy nagle tacy energiczni, optymistyczni, uśmiechnięci, też słychać przez...
4: Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. Proszę pana, mała mi żona swojego czasu została wdowcem, dwójka dzieci. Ja byłem oficerem w polskiej marynarce handlowej. I żeby dalej, powiedzmy, kontynuować i utrzymać moją rodzinę, już taką niepełną, ja się przebranżowiłem i poszedłem, tak powiedzieć, trochę niżej. Ale to nie znaczy, że jakaś ujma była. Nie. Niech ludzie o tym sobie myślą, że trzeba iść cały czas do przodu.
1: Panie Dariuszu, a z ciekawości, tak, czym się pan zajął w tej trudnej sytuacji?
4: Ja kiedyś byłem okmistrzem, a potem przebranżowiłem się i zostałem szefem kuchni na statkach. Ja pracowałem na dużych statkach, wielkich, no w sensie takim, że na tankowcach, ale generalnie rzecz biorąc, chodziło mi o utrzymanie rodziny. Dla mnie to był, jak to się mówi, taka motywacja.
1: Mhm.
4: To było dla mnie najważniejsze. A to, że ja trochę spadłem, jeżeli mówiąc w tej hierarchii, tak, tam no, społecznej może nie, ale hierarchii tej pracowniczej, mi to wcale nie przeszkadzało. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zabezpieczyć moje dzieci, które musiałem wykształcić, które powiedzmy musiały mieć zabezpieczony byt.
1: Jasne.
4: I dla mnie, ja mówię, dla mnie to, to nie jest tak, że człowiek nagle coś traci. Tak, czasami się traci. Ale jak ktoś mówi, jak człowiek spadnie do dna, to tam jest dno i trzeba się odbić i iść do góry.
1: No, to poczucie straty też często po prostu jest w głowie, prawda?
4: No zgadza się. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja też powiedzmy, czy ja to źle przeżyłem? Nie, raczej nie. Ja po prostu dążyłem do tego. Miałem jeden cel, żeby zapewnić byt moim dzieciom.
1: Bardzo dziękuję za ten głos z Gdańska. Pan Dariusz był z nami na antenie. Kilka minut programu Mikrofon Tok FM jeszcze nam zostało, więc zachęcam Państwa, żeby chwycić za telefon i wykręcić, albo dzisiaj to raczej wystukać, 22 44 44 044. To jest numer telefonu, pod którym można się do nas dodzwonić i wypowiedzieć się na naszej antenie, a dzisiaj dyskutujemy o tym, co skłania nas do zmiany pracy, jakie są tego powody, co nas może motywować do zmiany pracy. Przecież to nie muszą być wcale negatywne czynniki. Mogą być bardzo pozytywne, może być potrzeba rozwoju, może być potrzeba jakichś nowych wyzwań. W świecie, w którym coraz częściej do głosów prasy dochodzi AI, może też chodzić o to, żeby się po prostu osobiście wykazać. Pan Daniel z Warszawy dodzwonił się do nas. Panie Danielu.
5: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
5: Pierwszy raz się dodzwoniłem.
1: Dlatego brawo.
5: Jestem szczęśliwy.
1: Bardzo się cieszę.
5: A tak naprawdę, no jakby nawiązując do tematu, ale do pana, który poprzednio przede mną, mojego przedmówcy, to mam podobną sytuację. Bardzo długo byłem przedsiębiorcą. Miałem firmy, nawet kilka. Wszystko dobrze szło do momentu wrogiego przejęcia przez wspólników firm. I z dnia na dzień tak naprawdę zostałem, jak to się mówi, z ręką w nocniku. I spędziłem lata na tak naprawdę wychodzeniu z tego bagna, które wynikało jakby z tego wrogiego przejęcia. Mm-hmm. Mimo teraz 11 lat. Mam synka 6-letniego i tak jak mój przedmówca postanowiłem w pewnym momencie po prostu poszukać sobie nowego miejsca, bo branża, w której pracowałem już no nazwijmy to zawód ludzki spowodował, że nie czuję, że to jest swoje miejsce. Mm-hmm.
1: A nie chcę wchodzić może w rzeczy, które są dla pana trudne, ale jakby, jeżeli możemy mówić o branżach, z czego pan przeskoczył, na co?
5: W branży reklamowej i telewizyjnej. Okay. W tej chwili zajmuję się montowaniem klimatyzacji i wożeniem artystów samochodem.
1: No i fajnie.
5: No i naprawdę lubię, uwielbiam ludzi, uwielbiam kontakt z ludźmi.
1: No właśnie.
5: I daje mi to wiele frajdy. I mam czas tak naprawdę, nie muszę pracować 18 godzin dziennie, tak jak to w tej branży często bywało.
1: Tak, to prawda.
5: I mam czas dla syna, rano, czy po południu, czy w ciągu dnia, w zależności od tego, jak tam się sprawy układają. Jest to takie troszkę płynne, no to jest jedyna taka rzecz, że nie ma stałych godzin pracy. Ale naprawdę nie czuję, że jest to ujma. Oczywiście długo nie byłem w stanie w ogóle ze sobą nic zrobić. No ale przyszedł moment, w którym po prostu no, szurknąłem się z tego i naprawdę jestem bardzo zadowolony.
1: Jasne. Panie Danielu, dziękuję za tą historię i dodzwonił się pan po raz pierwszy, więc proponuję, żeby to nie był pierwszy i ostatni raz. Zapraszamy, niech pan wykręca do nas, wystukuje numer do nas częściej. Jeszcze pan Maksymilian z Krakowa dodzwonił się do nas, to może będzie ostatni albo przedostatni głos. Panie Maksymilianie.
6: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: Witam serdecznie, pozdrawiam redaktora i wszystkich widzów. Wiem, że dwie minutki mamy. I chciałem szybko powiedzieć, 20 prawie 4 lata w gastronomii pracowałem, dlatego się troszkę przebranżowiłem na ogrodnictwo, bo po pierwsze pracodawcy byli normalni, hojni i ten, ale jakoś to nie szło za tym, że jak co chwilę nowi pracownicy przychodzili, to przyuczenie, pokazywanie i tak dalej, nic za to, jakby się tam nie miało i tak dalej. Mhm. A po prostu kolega, który prowadzi firmę ogrodniczą, zaproponował mi pracę i musiałem się troszkę przyuczyć do ogrodnictwa, także te wszystkie krzewy, cięcia i tak dalej. No już prawie 2 lata, no 3 już będą.
1: I chwali pan sobie?
6: Tak, tak. No, także no troszkę mi teraz fizycznie do gastronomii już nie chce się jakby wracać, bo te 46 lat, a nie mam od urodzenia tam powiedzmy ścięgna tego Achillesa i troszkę mi to dokucza, a w gastronomii jednak to chodzenie to troszkę, no, powoduje to,
1: jest to,
6: że...
1: praca fizyczna, bądź co bądź, tak.
6: No jest, tak, do pewnego czasu była fizyczna i mi to nie przeszkadzało, bo mi, jak to się mówi, czas leciał, uciekał i te godzinki miały, ale to po jakimś czasie odczułem. No ale odczułem też to, że za dużo obowiązków jako pracujący za długo i spadało na mnie, a nie miałem z tego jakby żadnych takich dodatkowych korzyści, no.
1: Tak, panie Maksymilianie, bardzo dziękuję za tę historię i za ten pozytywny przykład, że warto było coś zmienić w życiu. Powoli musimy kończyć mikrofon TOK FM dzisiaj. Program, który wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski, a mówił do państwa Tomasz Węskę. O 21.40 książka Na głos, książkę Macieja Siembiedy, Gustaw i gadająca żaba, czyta Mariusz Bonaszewski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Tamara Pawlik-Lipska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro poranek poprowadzi Jacek Żakowski. O 7.20 gościem Radia TOK FM będzie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jacek Żakowski porozmawia z naszym gościem o płacach nauczycieli, o bezpieczeństwie w szkołach. Być może też podsumuje to, co działo się w ciągu ostatniego tygodnia. Mam na myśli oczywiście wzmożone policyjne kontrole, rozmaite zatrzymania. O 7.40 gościem Jacka Żakowskiego będzie Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu z Nowej Lewicy. Tutaj tematy od lewa do prawa, czyli Trybunał Konstytucyjny, Prawo i Sprawiedliwość, które składa zawiadomienie do prokuratury, na marszałka i na pana Berka. Będzie o bezpieczeństwie Polski, będzie o tym, czy pan były prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek, powinien stracić immunitet, będzie o bezpieczeństwie w szkołach. A o 8.00 gościem TOK FM będzie Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050. Tutaj tematy nieco bliższe jej resortowi, a więc ustawa medialna, ale też 3 lata koalicji 15 października. Rozmowa być może zahaczy o tematy abonamentu RTV, restytucji dóbr kultury i emerytury dla artystów. Bardzo ciekawe wątki. O 8.20 to już komentatorzy Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej, Daria Alsze-Habi z Dziennika Gazety Prawnej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Już teraz bardzo serdecznie państwa zapraszam, a ja kłaniam się nisko, Tomasz Węskę, i do usłyszenia.
7: Reklama.
8: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
24: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
25: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
24: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
25: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
24: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
26: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia. Maciej Siembieda, Gustaw i gadająca żaba.

To było pod koniec maja. Parę lat po tym, gdy Stalin trafił do tego samego kotła ze smołą co Hitler, w kolonii znów uruchomiono tartak. Teraz nazywał się Państwowe Zakłady Drzewne imienia kogoś tam i produkował elementy mebli. Były potrzebne krajowi, bo meble wyginęły na wojnie, w bombardowaniach, od ognia i pocisków. Osiedle wiecznych tułaczy, którzy najpierw musieli uciekać z Weisdorfu przed burą wodą, a potem przed Czerwoną Armią, znów się zaludniło. Nowi lokatorzy przyjeżdżali z różnych stron, najczęściej z miejsc, w których mieli sprawy, o jakich człowiek woli nie pamiętać. Wyrabiali nowe dokumenty i brali się do robienia mebli. Byli sierotami historii, podobnie jak wojenne dzieci, dla których urządzono dom opiekuńczy w dawnym pałacu grafa von Grebena. Tak więc pod koniec maja tego roku, w którym do kolonii wróciło życie, Achim Szymura siedział na kamiennym wale jeziora i palił papierosa. Może myślał o Gustawie i się w tych myślach zapamiętał, bo nie usłyszał człowieka, który nadszedł od strony osiedla. Był obcy, wysoki i chudy. Miał siwe włosy i pogodną, choć pobrużdżoną twarz. Podwinięte rękawy koszuli odsłaniały przedramiona obciągnięte skórą oraz numer wytatuowany na jednym z nich. Niosł pokrowiec uszyty z żaglowego płótna, a w nim składaną wędkę i podbierak. Szedł na ryby. Skinął głową Achimowi bez słowa, ale bardzo uprzejmie. Szymura chciał go pozdrowić, obcy jednak położył palec na ustach. Przyszedłem zapolować na lina, szepnął. To bardzo płochliwa ryba. Usłyszy rozmowę na brzegu i ucieknie. Na lina? Odszeptał Achim. Łowię tu od końca wojny, ale lina nie widziałem. Gdzie pan łowi? Zainteresował się obcy. Achim poprowadził dłoń wzdłuż linii horyzontu. Na całej wodzie. To sztuczny zbiornik, Stausi, dodał na wszelki wypadek. Lina tu nie ma. Jest. Obcy się uśmiechnął, choć Achim miał wrażenie, że wcześniej drgnął na dźwięk niemieckiego słowa. Wczoraj złapałem piękną sztukę. Kawecki jestem. Przyjechałem na urlop do kuzyna, który jest kierownikiem tartaku. Achim przedstawił się i podał rękę. Spodobał mu się ten szepczący człowiek. Był miły i znał się na rybach. Pewnie łowi pan z łódki na środku jeziora, domyślił się Kawecki, a kiedy Szymura skinął głową, dodał. Lin jest tu. Wskazał ręką niewielką zatoczkę. Tu jest metr do dna, zaprotestował Achim. Mój wodorosty. Idealne miejsce dla lina. Czai się w pobliżu, na płyciźnie i dlatego może nas usłyszeć. Nigdy się pan na niego nie natknął, bo wypływa pan dalej. Ale jak ma pan czas, niech pan ze mną posiedzi. Może któryś weźmie. Achim pomyślał, że przyjemnie będzie pomilczeć w towarzystwie obcego i popatrzeć na jego czary. Bo czegoś takiego jeszcze nie widział. Kawecki wyjął z pokrowca na wędki słoik z gotowanymi kluskami i sypnął sporą ich garść do wody. Następna

przymocował kołowrotek, przeciągnął żyłkę przez przelotki, przyczepił spławik i haczyk. Jako przynęty użył kilku rosówek naraz. Jedna zainteresuje małą rybę, odpowiedział na pytające spojrzenie Szymury. Pęczek to zachęta dla większego osobnika. Wprawnym ruchem zarzucił zestaw idealnie przy granicy wodorostów, gdzie wcześniej wylądowała zanęta z klusek i słodkiego chleba. Usiadł na sąsiednim kamieniu z rozkoszą, wciągając do płuc powietrze nadchodzącego wieczoru. Lin to mój ulubieniec, szepnął jeszcze ciszej niż poprzednio, nie patrząc na sąsiada. Trudny przeciwnik. Samotny, ostrożny, wybredny. Złowić takiego to nie lada gratka. Achim pokiwał głową, choć o obyczajach linów nie miał bladego pojęcia. Był pod wrażeniem wiedzy tego miłego człowieka, który najwyraźniej nie traktował wędkarstwa jako metody zdobycia jedzenia. Przypomniały mu się opowieści ojca, snute dawno temu nad brzegiem wstęgi i zapomniane, gdy zaczęli wypływać na jezioro z sieciami. — A pan? — zagadnął go Kawecki. — Na jaką rybę lubi pan zapolować najbardziej? Zaskoczyło go to pytanie. Milczał przez chwilę i nagle coś przyszło mu do głowy. — Na suma. Obcy popatrzył na niego ze szczerym uznaniem. — Winszuję. To wyzwanie dla prawdziwych mistrzów. Łowi pan sumy? Chciał wiedzieć Achim. Przed wojną mieszkałem w Warszawie, westchnął Kawecki. Jeździliśmy z kolegami na suma na rozlewiska Narwi. Tam były sztuki. Nie było co wybierać się na nie z wędką, bo większe okazy albo wyrywały bambusy z rąk, albo łamały jak zapałki. To na co łowiliście? Na florety. Wie pan co do takiego? Achim nie wiedział. Szpady do walki sportowej. Mieliśmy przyspawane do nich przelotki na grubą żyłkę i to były nasze wędki, nie do złamania. Ale jak wziął duży sum, zdarzało się, że gumowy ponton z wędkarzem zasuwał po wodzie ciągnięty przez rybę. A tu są sumy? Może wybierzemy się razem któregoś dnia? Pan przecież ma łódź. Szymura wpadł w zakłopotanie. Co teraz? Myślał gorączkowo. Opowiedział się jako znawca sumów. Miał się skompromitować? Czy zabrać obcego w okolice zatopionego kościoła i zapolować na Gustawa? Zaczerwienił się z emocji. Muszę wysmałować krypę, bo przecieka, skłamał. Minie z tydzień, zanim wyschnie. Popłyniemy, jak pan przyjedzie do kuzyna następnym razem, zgoda? Obcy smutno pokiwał głową. Nie wiem, czy przyjadę. Jestem chory. Mam gruźlicę. Achimowi zrobiło się głupio. Kawecki zauważył jego minę i postanowił poprawić nastrój. Umawiamy się tak. Jak będę się wybierał, zawiadomię pana przez kuzyna z tartaku, a pan parę dni wcześniej zanęci na łowisku. Może tak być? Szymura pokiwał głową. Jak przyjadę, obiecał obcy. Zdradzę panu mój niezawodny sposób na suma. Skutkuje za każdym razem. Achim otwierał usta, ale tamten, tak jak na początku, położył palec na wargach. Jak przyjadę, to powiem. Uśmiechnął się blado i wbił wzrok w spławik. Lin jednak się nie pojawił. Może za głośno rozmawiali, może nie miał apetytu, a może po prostu go tu nie było. Szymura wstał i wyciągnął rękę do Kawieckiego. Ściemnia się. Będę się zbierał. Obcy najpierw przyłożył dłoń do czoła, jakby salutował, a potem uścisnął rękę Achima. Jesteśmy umówieni. Szymura powoli wdrapał się na kamienny wał, a kiedy uszedł nim z 300 metrów, usłyszał wołanie. Odwrócił się. Kawecki stał nad brzegiem Sztauzi i w obu rękach unosił lina, który w zachodzącym słońcu wyglądał, jakby był ze złota.

50., tuż po Wielkanocy, ktoś zapukał wieczorem do drzwi domu na wzgórzu Szymurów. Odwiedziny zdarzały im się niezwykle rzadko, bo dla nowych mieszkańców kolonii byli w najlepszym wypadku dziwakami ze wzgórza, a w gorszym Szwabami. Dlatego Achim z matką popatrzyli po sobie zdziwieni, a ojciec przykuty do łóżka przez chorobę kości niespokojnie poruszył się na posłaniu. Achim poszedł do sieni, spytał, kto tam, a usłyszawszy odpowiedź, otworzył drzwi. W progu stał kierownik tartaku, jeszcze zdyszany po jeździe pod górę na rowerze, który oparł o ławkę przed domem. Przepraszam, że nachodzę, ale sprawę mam, panie Joachimie. Szymura spojrzał na niego uważniej. Nasza najstarsza córcia ma w maju komunię. Nie szłoby załatwić parę wędzonych węgorzy? Na stół dla gości. Z całej Polski się zapowiedzieli. Chrzestny aż spod Białego Stoku przyjedzie. Kierownik zmrużył chytre oczy. Achim podrapał się w głowę. Pan wie, że milicja już dwa razy ostrzegała, że jak mnie złapią na wędzeniu większej ilości, to będę miał sprawę za kłusownictwo. Dobrze zapłacę. Szymura się wahał i wtedy kierownik coś sobie przypomniał. Wszystko będzie po cichu i między nami, panie Joachimie. Przecież pan jesteś kolegą Antka Kaweckiego, mojego kuzyna, co tu był w zeszłym roku na rybach. Achim często myślał o tamtym spotkaniu nad jeziorem. Chociaż starał się wtedy Kaweckiego spławić, nieraz nachodziła go myśl, że z chęcią wybrałby się z nim na ryby. Popłynęliby daleko na Weisdorf i łowili razem na florety. Teraz jednak, kiedy kierownik wymówił nazwisko kuzyna, Achim nagle się przeląkł, że Kawecki naprawdę przyjedzie i zechce zapolować na Gustawa. Będzie na komunii? Kierownik zmarkotniał. Zmarło mu się zaraz na początku roku. To był dobry człowiek, świeć, panie, nad jego duszą. Bohater. Walczył w konspiracji. Gruźlicy dostał w Oświęcimiu i w polskim więzieniu, gdzie go zamknęli za Stalina. Na pewno by przyjechał, gdyby żył, stwierdził z przekonaniem, sprawdzając świdrującymi oczami, czy ten argument podziała. I najwyraźniej podziałał, bo Szymurę na chwilę zamurowało. Dobrze, zgodził się w końcu. Pan przyjedzie w piątek po zmroku. 3 sztuki, będzie dobrze? W sam raz, ucieszył się kierownik. Oj, byłbym zapomniał. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki. Antek przed śmiercią przysłał z sanatorium list, a w nim widokówkę dla pana. Dla mnie? Szef tartaku podał mu kartkę z panoramą Tatr. Na odwrocie było to, co zawsze jest na pocztówkach. Serdeczne pozdrowienia z gór zasyła Kawecki. A na dole dopisek brzmiący jak konspiracyjny szyfr. Wątróbkę pokroić na kawałki i potrzymać 2 dni na słońcu, aż zacznie śmierdzieć. Nie wiem, o co chodzi z tą wątróbką, powiedział kierownik. Pan wie? Ale Szymura nie odpowiedział. To wiele będzie za te węgorze, panie Joachimie, zmienił temat kierownik. A może chce pan coś na ząbek? Załatwiam akurat na komunii od znajomego szefa masarni. Z chabiku, może kawałek, albo szyneczkę. Achim popatrzył na niego jakoś dziwnie. Wymienił sumę za ryby, nieco niższą niż normalnie, a na widok zadowolonej miny kierownika dodał. I kilo wątróbki. Tydzień później wypłynął na jezioro przygotowany tak, jak zalecała pocztówka Kaweckiego. Kierując się punktami orientacyjnymi na brzegu, odnalazł wieżę zatopionego kościoła i spuścił do wody kotwicę zrobioną z kawałka szyny kolejowej. Musiała osiąść na dachu świątyni, bo szybko napotkała opór. Achim wyrzucił za burtę pierwszą partię nadpsutej wątróbki i zapalił papierosa. Myślał o koledze z dzieciństwa, którego zgubiło kościelne złoto. Wyobrażał sobie jego szkielet, wyczyszczony przez węgorze z każdej cząsteczki mięsa i bielejący gdzieś na ołtarzu, na którym nie składano już ofiar. Myślał o Kaweckim, dobrym człowieku, który przed śmiercią wyjawił mu tajemnicę swojej przynęty. Myślał o ojcu i o tym, że stary nigdy już nie wypłynie na jezioro. Jego kości były kruche jak zaschnięta biała piana wyrzucana na brzeg przez trujące glony, a dni policzone. Więcej przyjaciół nie miał. Z wyjątkiem Suma, którego nazywał Gustawem. 30 minut później wrzucił do wody kolejne kawałki wątróbki, ale nic się nie wydarzyło.
Gdy wiatr zupełnie się uspokoił, na dole widać było hełm wieży kościoła, a na nim blaszany krzyż, którego ciągle nie zjadła rdza. Achim utopił resztę przynęty, usiadł na dnie łodzi, oparł plecy ławeczkę i zamknął oczy, żeby lepiej przypomnieć sobie przedpotopowy Weisdorf, ukryty kilkanaście metrów niżej. Nie wiadomo, kiedy zasnął. Obudził się po kilkunastu minutach. Rozmasował zastygłe mięśnie i uznał, że dłużej nie ma co czekać. Dźwignął się na ławeczkę, ujął wiosła, aby umieścić je w dulkach i w tym samym momencie znieruchomiał. Wielki sum, mierzący już prawie półtora metra, o płaskim, szerokim łbie, ozdobionym blizną nad lewym okiem, przepływał obok wieży, ciągnąc za sobą długie wąsy. Niewidocznym ruchem skierował się ku górze, jakby chciał znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego stojąca tam łódź nie dostarcza więcej przysmaku. A wtedy spojrzenia człowieka i ryby się spotkały. To był ułamek sekundy, który Joachim Szymura zapamiętał na resztę życia.

0: Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment nowel Macieja Siembiedy Gustaw i gadająca żaba. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
0: Tok 5.
2: Państwo musi użyć wszelkich metod, żeby dopuścić legalnie wybranych sędziów.
3: To jest ten kij, który pan ma teraz na breleczku?
2: Nie, to
3: te
2: jest...
3: wszelkie
2: to
3: metody?
2: Jest, to jest baseball z ustawy. Ale ma pan jeszcze funkcjonariuszy...
3: Stalowy król z szachów.
2: No ale my właśnie wygrywamy tą partię szachów, dlatego że cała ta strona, która niszczyła nam państwo prawa i dzisiaj z prezydentem, wydawało się, że my, demokraci, są bezradni. I nagle zaczęło się wybory sędziów do Trybunału. I tam się zaczęła panika, bo oni zrozumieli, że my metodami prawnymi odbijemy państwo prawa. I to się stanie w najbliższych tygodniach zapewne, natomiast...
3: To niech pan rzuci jakąś datę, się drugi raz umówimy od razu.
2: Nie, jak się ta data ziści, to się umówimy wtedy. Ja przyjdę od razu.
3: Od razu?
2: Tak.
3: Do kamery, tam Kuba kiwa głową, zapisane. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jesteśmy umówieni. Pamięta pan?
2: Tak. Dobra. A później po Trybunale Sąd Najwyższy, pamiętajmy o tym. I prokuratura
3: równolegle. A potem ostateczny już tylko.
2: A to każdy z nas będzie musiał stanąć... I zdać relację z tego, jak...
3: Nie myślmy o tym o poranku. Waldemar Żurek był z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Teraz informacja, za chwilę komentarz.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku Tok FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Rzakowski.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje 2 nastolatków. Czy Parlament Europejski uchyli immunitet Danielowi Obajtkowi? Tego chciałaby polska prokuratura. Proces w sprawie afery w Collegium Humanum odwołany do grudnia, a wszystko przez formalności. Minęła 22. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. 2 nastolatków zginęło w tragicznym wypadku ciągnika w Kujawsko-Pomorskim. 13 i 17 latek jechali ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Pojazd, którym kierował 17 latek, przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Prokuratura chce, by Parlament Europejski uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie deputowanego PiS-u Daniela Obajtka. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżenia cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Szymon Kępka.
4: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów. W tym czasie, czyli w październiku 2023 roku, na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa, albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. Sam Obajtek odniósł się do tej sprawy na portalu X. Pisze, że jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, napisał. Dodał jednak, że pod warunkiem, że w celi znajdzie się także Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19 zł. Tak pisze Obajtek w internecie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Bogdan Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówiła w TOK FM sędzia Magdalena Będkowska.
13: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
12: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Warszawski Sąd Okręgowy do grudnia odroczył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie. Przez to nie udało się załatwić wszystkich formalności, wyjaśnia prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
14: Na skutek, powiedzmy, tej sytuacji nietypowej nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. No i w związku z tym rozprawa nie mogła się odbyć, bo miał prawo wziąć w niej udział. W szczególności, że nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
12: Sąd wyznaczył nowy termin na 3 grudnia. Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Akt oskarżenia, odliczając osoby, które dobrowolnie poddały się karze, dotyczy 23 osób. Collegium Humanum przez lata wystawiała fałszywe dyplomy, w tym MBA, pozwalające na zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zarzuty wobec oskarżonych dotyczą m.in. korupcji i płatnej protekcji. Rozpoczęła się budowa pierwszego z 3 okrętów podwodnych zamówionych przez Polskę w Szwecji, informuje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dziś uczestniczył on w Sztokholmie w polsko-szwedzkiej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu. Wiceminister odwiedził również stocznię w Karlskronie, gdzie zapoznał się z postępami prac nad kadłubem polskiego okrętu, powstającym ze specjalnego opatentowanego stopu metalu. To zresztą nie jedyny element. Trwają już przygotowania kolejnych części okrętu, podkreślił Cezary Tomczyk. 19 osób zostało rannych w zderzeniu autobusu i pociągu przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. Według francuskich mediów życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Portal dziennika Le Figaro poinformował, że minibus wiozący pasażerów przewrócił się przy wjeździe do tunelu na przejeździe kolejowym. Od początku września ukraińskie drony niemal codziennie zakłócają ruch lotniczy nad Moskwą, podaje amerykański magazyn Atlantic. Według źródeł opracowano nawet plan agresywnego atakowania lotnisk w Rosji, ale prezydent Wołodymyr Zełenski nie wyraził zgody na jego wdrożenie. W związku z ukraińskimi dronami w ubiegłym tygodniu na moskiewskich lotniskach odwołano 345 lotów. Wynika z zestawienia wprowadzonego przez rosyjski serwis Echo Moskwy. W ubiegły piątek rój ukraiński dronów doprowadził do zamknięcia wszystkich 4 moskiewskich portów lotniczych w czasie, gdy Władimir Putin wracał samolotem z wizyty w Turkmenistanie. Maszyna przywódcy Rosji krążyła nad Moskwą, nie mogąc wylądować. Jak zauważył Atlantik, na tym etapie wojny eskalacja może działać w obie strony. Niezależnie od tego, jaką nową broń i taktykę zastosuje Ukraina, Rosja zawsze może odpowiedzieć jeszcze brutalniejszymi działaniami, pisze gazeta. To będzie już dość chłodna noc. Będą miejsca, gdzie temperatura spadnie w okolice stopnia na plusie. Jutro za to całkiem ciepło, przeważnie około 13-14 stopni, a na zachodzie miejscami nawet 19.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dobry wieczór. W czwartek, 15 października, to jest audycja Maciej Sekrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia i postaci z historii świata. No, jesteśmy po tygodniu noblowskim i informacjom o kolejnych nagrodach dla konkretnych osób towarzyszyły wspomnienia o różnych laureatach sprzed laty. Jedno z nich dotyczyło 15 października 1993 roku, kiedy to Komitet Noblowski ogłosił, że pokojową nagrodę otrzymali Nelson Mandela i Frederick de Klerk. Można uznać, że świat się tego spodziewał, bo obaj politycy prowadzili już od pewnego czasu swój kraj, czyli Republikę Południowej Afryki, do historycznego przełomu. Polegał on na rozmontowaniu i odesłaniu do lamusa wstydliwej epoki apartheidu, w której czarnoskóra większość mieszkańców tego pięknego kraju pozbawiona była praw. Wielu uważało, że jedynie Mandela powinien dostać tego Nobla. W końcu to on przez 27 lat siedział w więzieniu za walkę z apartheidem, systemem, którego de Klerk był beneficjentem, choć trzeba przyznać, że to on stanął na czele tych sił politycznych, które uznały, że nie da się już dłużej tego utrzymać, że ogarnięty sankcjami kraj się dusi, mając wszystko do znakomitego rozwoju. Też ryzykował, bo choć reprezentował białą mniejszość, to w jej szeregach było wielu przeciwników zmian. Próbowali przecież proces transformacji zatrzymać, a częścią planu było głośne morderstwo Chrisa Haniego, cenionego w czarnej społeczności lidera partii komunistycznej, dokonane przez polskiego emigranta Janusza Walusia. Po tej zbrodni miały wybuchnąć zamieszki, które zmusiłyby władze do wprowadzenia stanu wyjątkowego i odłożenia na długi czas ustrojowej rewolucji. Tylko mądrość i autorytet Nelsona Mandeli uchroniły kraj przed rozruchami, co udaremniło cały plan przewrotowców. Ostatecznie uzgodniono scenariusz zmiany. No i 33 lata temu Mandela i de Klerk dostali pokojowego Nobla, a rok później Nelson Mandela został prezydentem państwa. Tak to było w skrócie, a teraz czas na bardziej szczegółową opowieść o czymś, co było też takim afrykańskim echem wielkich ustrojowych przemian w Europie w 1989 roku. Zapraszam. A gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Anna Konieczna, historyczka, adiunktka Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
15: No właśnie, tym bardziej, że opowieść jest piękna, dotyczy niezwykłego kraju. Właśnie przy okazji gdzieś tam się ten polski wątek akurat może w złym kontekście pojawia. No ale przede wszystkim może bym panią poprosił o takie krótkie przypomnienie głównych bohaterów, zanim obaj panowie właśnie tego Nobla dostaną. Nelson Mandela oczywiście jest dość dobrze kojarzony, znany, ale już właśnie jako przywódca tego ruchu, który doprowadza do wielkich zmian w tym państwie. Ale skąd się ten pan, a wcześniej chłopak wziął? Może powinniśmy przypomnieć.
16: W 1990 roku, kiedy rozpoczynają się negocjacje na temat negocjacji, a później na temat przemian ustrojowych, Nelson Mandela i Frederick de Klerk są już doświadczonymi politykami. Nelson Mandela w momencie, kiedy opuszcza więzienie 11 lutego 1990 roku, ma 72 lata. I tak naprawdę, jak to później dowiadujemy się ze wspomnień jego współpracowników, on zastanawia się, czy powinien poprowadzić kraj ku przemianom. Nelson Mandela urodził się w 1918 roku i w swojej biografii lubi powtarzać, że to pierwsze imię, które otrzymał, Rohilahla, oznacza ten, który czyni problemy, ten, który sprawia kłopoty. I uważa, że to imię w pewnym sensie już od samego początku określało jego przeznaczenie.
15: Może tylko wyjaśnijmy, bo to jest, rozumiem, imię plemienne, tak? Tak chyba trzeba powiedzieć.
16: Tak.
15: A on sam pochodzi z plemienia koza.
16: Kosa,
15: i to
16: tak.
15: Jest ten język no właśnie tego plemienia.
16: Urodził się w rodzinie, która należała do elit i która, jego ojciec był doradcą właśnie króla tej grupy etnicznej Kosa. Nelson Mandela rozpoczął studia Fort Hare, które w latach 30. było już szkołą właśnie przeznaczoną przede wszystkim dla przedstawicieli ludności czarnej. Tam spotkał Oliviera Tambo, który zostanie jego przyjacielem na całe życie. Będzie to przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego. I z powodu strajku, który Mandela i Tambo organizuje, zostaną oni wydaleni ze szkoły. Mandela nie powraca już w stronę rodzinne, wyrusza do Johannesburga i tam będzie podejmował różnego rodzaju drobne prace, między innymi w biurze adwokata Waltera Sisulu, jednej z też ważnych postaci w historii Afrykańskiego Kongresu Narodowego. I w Johannesburgu podejmie też studia prawnicze. Na początku lat 50. razem z Oliwierem Tambo założą pierwszą kancelarię adwokacką, która będzie broniła przede wszystkim klientów pochodzących właśnie spośród czarnoskórych mieszkańców Republiki, ówczesnego Związku Południowej Afryki. Mandela i Tambo stworzą również, będą inicjatorami, przywódcami młodzieżówki Narodowego Kongresu Afrykańskiego. Ta młodzieżówka powstaje na przełomie lat 40. i 50. I Mandela przede wszystkim uzna, że ten Afrykański Kongres Narodowy, metody, których używa, są już zbyt konserwatywne, bo kongres do tej pory przede wszystkim sprzeciwiał się systemowi apartheidu, wysyłając petycje do Parlamentu Południowoafrykańskiego, do Parlamentu Brytyjskiego. I pod wpływem właśnie tej młodzieżówki Nelsona Mandeli i Oliviera Tambo Afrykański Kongres Narodowy podejmie bardziej radykalne działania. Co to znaczy? To będą przede wszystkim wszelkiego rodzaju kampanie, protesty, bojkot pewnych produktów, bojkot pewnych firm południowoafrykańskich. Jednak na początku lat 60. po wydarzeniach w Sharpeville, to jest taki moment, kiedy policja południowoafrykańska otwiera ogień przeciwko manifestantom. Oni protestują przeciwko takiemu systemowi paszportów wewnętrznych. Mandela naciska na przywódców Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Alberta Lutuli, żeby jednak ten Kongres Narodowy, Afrykański Kongres Narodowy, ponownie zmienił swoją taktykę i tym razem rozpoczął już walkę zbrojną. Albert Lutuli nigdy nie zaakceptuje tego projektu i być może to jest jeden z powodów, dla których on otrzyma również Nagrodę Nobla. Niemniej nie będzie też powstrzymywał Mandeli przed takim krokiem. Mandela będzie pierwszym twórcą właśnie tego ramienia zbrojnego Afrykańskiego Kongresu, Narodowego Kongresu Afrykańskiego, Umkotowe Sizwe, i ta działalność spowoduje, że bardzo szybko w 1962 roku zostanie aresztowany, a następnie skazany na dożywocie.
15: Tutaj dodajmy może tylko, bo oczywiście mamy no, zrozumiałe takie, a nie inne spojrzenie na działalność tamtego Mandeli, ale przynajmniej jeśli chodzi o postawę również tamtego wymiaru sprawiedliwości, czy oceny jego działań, jego najbliższych współpracowników, kolegów, to, co oni robili, nawet nie było pisane jako jakieś akcje, opisywane jako jakieś akcje wrogie wobec państwa, tylko wprost nazywane to było akcjami terrorystycznymi. I stąd ta wysoka kara, tak przynajmniej usprawiedliwiał właśnie tamten rząd. A on też nie, no, powiedziałbym, w momencie aresztowania też nie wykazywał jakiejś skruchy, wręcz przeciwnie, podkreślał, z białymi nie można rozmawiać, białych należy zabijać. Dobrze może było to przypomnieć, bo ten Mandela późniejszy kojarzy się jako człowiek wielkiej dobroci i takiej właśnie tolerancji.
16: To prawda i ten obraz był tworzony stopniowo, to się zaczyna już w latach 80. Mandela nie wzywał do morderstwa białych ludzi. Nie powinniśmy posłać się tak daleko. Komitet Noblowski, uzasadniając tą nagrodę dla Nelsona Mandeli, trochę spuścił zasłonę milczenia też na ten okres. Podkreślał, że początkowo Mandela był bardzo zainspirowany filozofią Gandhiego, ale sprawy w Związku Południowej Afryki, czy później w Republice Południowej Afryki, potoczyły się źle. I komitet przemilczał trochę ten epizod właśnie walki zbrojnej. Zresztą sam Mandela zastanawiał się, jak to było możliwe, że ktoś, kto był zaangażowany w walkę zbrojną, mógł później uzyskać Nagrodę Nobla. Umkodowe schizwe, MK w skrócie, nie zakładało akcji przeciwko białej ludności. Chodziło przede wszystkim o ataki przeciwko infrastrukturze reżimu. Czyli miały być to ataki na kolej, na fabryki, powiedzmy stacje rozprowadzania energii. MK nie miało na celu atakowanie ludzi. Tego typu hasła, typu zabij bura, zabij białego, one będą się pojawiały dopiero w latach 80. wśród zwolenników i czasem członków tego zbrojnego ramienia ANC, ANC. Ale na pewno Mandela nie był osobą, która wzywała do tego typu przemocy. On to bardzo ładnie wyraża w trakcie procesu, tak zwanego procesu w Rivoni. To jest ten taki proces, kiedy wszyscy członkowie, znaczy większość członków i też tak organizatorów tej walki zbrojnej będzie sądzonych. Mandela wygłosi taką mowę końcową, gdzie będzie też usprawiedliwiał to, dlaczego zdecydował się na walkę zbrojną. I będzie to tłumaczył w taki sposób, odwołując się być może trochę do zasad tej wojny sprawiedliwej, czyli wszystkie inne metody zostały wyczerpane i jedyną możliwą metodą była walka zbrojna.
15: To może teraz jest dobry moment, jeśli pani pozwoli, bo no właśnie, Mandela został skazany na dożywocie. I no, trafia do więzienia. I może tu opowieść o nim byśmy zawiesili i teraz niech może się pojawi nasz drugi bohater, Frederick Willem de Klerk, syn nauczyciela. Człowiek, który z jednej strony no właśnie w tej końcówce tamtego systemu politycznego stoi na czele państwa, ale jak niektórzy podkreślali, sam nie należał, czy jego rodzina no, nie należała do tych pionierów, którzy zakładali republiki burskie, czyli mówiąc krótko, nie byli tymi wortretekami. Ci, którzy, tak jak mnie się to zdarzyło wielokrotnie, odwiedzili Afrykę Południową i pokochali ten kraj, zainteresowali się jego historią. Może pamiętają, jak się jedzie samochodem z Johannesburga do Pretorii, albo odwrotnie.
16: Albo odwrotnie, tak.
15: To widać taki wielki budynek. To jest właśnie taki pomnik tych wortrekerów, czyli tych osadników, którzy przemieszczali się, no mówiąc w dużym uproszczeniu, od strony Kapsztadu czy Cape Town na północ, zdobywając kolejne, zajmując właściwie kolejne tereny. No i ich się traktuje tak jak w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętamy te filmy westerny, jak na charakterystycznych wozach ciągnionych przez konie w obecności wielu zwierząt, całe rodziny przemieszczają się właśnie, aby zasiedlić nowe tereny, i tych wortrekerów się właśnie traktuje jako założycieli tego państwa, to akurat jego rodzina do tej grupy nie należała, ale właśnie, no aż, ale on dotarł na sam szczyt. Jak to było?
16: Mm-hmm. Frederick de Klerk był dużo młodszy od Nelsona Mandeli, o 18 lat młodszy, urodził się w 1936 roku, ale powracając trochę do tego, co pan przed chwilą powiedział, przypomina mi się tytuł jego książki, którą opublikuje pod koniec lat 90. już jako emerytowany prezydent, emerytowany polityk, i ta książka w tłumaczeniu na polski będzie nosiła tytuł Ostatni trek. Czyli on przedstawia się w tej książce jako przedstawiciel właśnie tych pierwszych fortrekerów, przedstawiciel afrykanerów, i on poświęci właśnie tym negocjacjom wokół dotyczącym rozmontowania apartheidu większość swojej książki, w przeciwieństwie do Mandeli, który w biografii Długa droga ku wolności poświęci tym sprawom tylko 100 stron, 150 na mniej więcej 800. Frederick de Klerk urodził się w bardzo bogatej rodzinie, silnie związanej już z Partią Narodową, czyli tą partią, która rządzi w RPA pomiędzy 1948 a 1994. O ile być może nie pochodzi od tych pierwszych wortrekerów, faktem jest, że jego przodkowie byli tak zwanymi hugenotami, czyli tymi kalwinami francuskimi, którzy uciekali przed represjami.
15: Znanymi ze szkoły jako Noc Świętego Bartłomieja.
16: Tak, tak. Jego matka natomiast, rodzina jego matki pochodzi z Austrii. No i de Klerk wychowuje się, należy właśnie do rodziny, która jest bardzo mocno związana z elitami intelektualnymi, politycznymi tej jednej z grup białych, czyli Afrykanerów. Jego ojciec stanie się bardzo znanym politykiem w RPA. Będzie to minister kopalni, przemysłu wydobywczego, który odegra ważną rolę w historii RPA, będzie jednym z twórców, jedną z tych osób, które będą wprowadzały apartheid, i jednym z tych polityków, który również położy fundamenty pod przyszły program nuklearny Republiki Południowej Afryki. De Klerk kilkadziesiąt lat później stanie się tym, który będzie ten system rozmontowywał, i jednocześnie będzie tym prezydentem, który podejmie decyzję o zakończeniu programu nuklearnego. Więc jest to historia rodziny, która niewątpliwie odgrywa podwójną rolę w historii tego kraju. De Klerk początkowo jest bardzo błyskotliwym uczniem. Początkowo wybiera, podobnie jak Mandela, studia prawnicze, i będzie on początkowo prowadził swoją kancelarię prawną, i dopiero na początku lat 70. zaangażuje się w politykę i wygra wybory, dostanie się do Parlamentu Południowoafrykańskiego, będzie reprezentował takie małe miasteczko w ówczesnej prowincji Transvaal. Dzisiaj jest to prowincja, która nazywa się Gauteng, czyli ta prowincja wokół Johannesburga i Pretorii. I z jednej strony de Klerk będzie tą osobą, która podtrzymuje system i niewątpliwie bardzo mocno go wspiera. On też będzie zajmował funkcje ministerialne, będzie między innymi ministrem edukacji. Ale jest to też taka osoba, de Klerk urodził się jeszcze przed wprowadzeniem systemu apartheidu, 12 lat przed wprowadzeniem tego systemu. Będzie on wspierał takie bardzo powolne reformy dotyczące właśnie, znaczy takie bardzo powolne reformy tego systemu. W latach 70. i 80. nie chodzi jeszcze o zniesienie apartheidu, ale chodzi przede wszystkim o dostosowanie go do wyzwań współczesności. Apartheid pokazuje już swoje pęknięcia, po pierwsze w sferze ekonomicznej. O ile jeszcze na początku lat 70. kraj bardzo mocno korzysta z takiego boomu ekonomicznego, to jednak od końca lat 70. pod wpływem wydarzeń globalnych, ale też coraz większego ostracyzmu, ekonomia tego kraju po prostu powoli się rozpada, spowalnia. Eksploduje bezrobocie, spadają inwestycje. No i też ten system jest taki no, trudny do wprowadzenia. On początkowo zakłada rozdzielenie ludności, poszczególnych wspólnot, powiedzmy, pomiędzy różne regiony kraju. W miastach mogą mieszkać tylko i wyłącznie przedstawiciele tej wspólnoty białych. Czarni i inne grupy mogą przebywać w miastach tylko jeżeli pracują i mają obowiązek opuszczenia miasta o godzinie 18 po zakończeniu pracy. No ale z czasem staje się jasne, że to taki system kontrolowanej migracji wewnątrz kraju staje się trudny do utrzymania. Więc de Klerk będzie wspierał te takie pierwsze reformy, które z czasem trochę na zasadzie takiej kuli śniegowej ten system po prostu rozsadzą od środka, tak?
15: Warto może tylko, żeby zamknąć ten jego życiorys polityczny, a postawić go na tym najważniejszym stanowisku w państwie, które umożliwi mu również już no, nie tylko do wprowadzenia drobnych reform, ale przeprowadzenia tej największej, no to jest to, że dochodzi do momentu, kiedy zostaje prezydentem państwa.
16: Tak? Tak. Właśnie takim momentem przełomowym też w tym aspekcie późniejszych negocjacji jest rok 1989. W czerwcu dotychczasowy prezydent P.W. Błota, jakby można było powiedzieć, RPA, przechodzi zawał serca i musi zrezygnować z władzy. Choć dzisiaj już wiemy, że prawdopodobnie on rezygnuje z władzy właśnie pod wpływem tego swojego delfina, Fryderyka de Klerka. De Klerk wówczas zostaje tymczasowo prezydentem kraju, ale już w wyborach na początku września 1989 roku jego partia ponownie wygrywa wybory, a on zostaje po prostu wybrany przez parlament prezydentem. I już od samego początku, w momencie kiedy obejmuje już tak oficjalnie władzę, on zapowiada, że no jednak będzie chciał przeprowadzić reformy, bardzo głębokie reformy samego systemu i reformy państw.
15: Przypomnę słuchaczom, że gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Anna Konieczna, historyczka, adiunktka Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. No i jesteśmy w tym momencie, bo to może też warto podkreślić, ja troszeczkę we wstępie do tego nawiązałem, no właśnie, rok 1989, kiedy Frédéric de Klerk zastępuje P.W. Botę na stanowisku prezydenta. No i to jest przecież ten czas no, wielkiej wiosny ludów w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest czas przecież wielkich przemian politycznych w naszym kraju i potem w całym tak zwanym obozie państw socjalistycznych. Co oczywiście nie tylko no, wielkim echem się roznosi po całym świecie. Pokazuje, że systemy niedemokratyczne, gdzie ludzie nie mieli praw politycznych, mogą jednak być pokonane i na pewno ten impuls również dociera do Republiki Południowej Afryki. Tym bardziej, że jeszcze gdzieś w tle tego wszystkiego no jest właśnie ta sprawa sytuacji gospodarczej, o której pani mówi. Sankcje może, tak jak i dzisiaj widzimy, chociażby w kontekście Rosji, bywają dziurawe i są też przez różne metody czasami omijane, ale rzeczywiście kraj się dusi. No i właściwie teraz chyba trzeba by, no nie wiem, to oczywiście pani o tym zdecyduje, ale może trzeba by no, przypomnieć tę mowę przełomu, tak? Fryderyka de Klerka, czy jeszcze za wcześnie? Przemówienie o przełomie, to jest 2 lutego 90 roku.
16: Tutaj mówi pan o takiej przemowie, którą de Klerk wygłasza na w trakcie otwarcia sesji parlamentu w Kapsztadzie. Może tylko jako ciekawostkę podam, że Republika Południowej Afryki ma dwie stolice. Pierwsza to jest ta stolica polityczna, Pretoria, gdzie urzęduje rząd i prezydent, ale jest też ta druga stolica, Kapsztad, i to właśnie w Kapsztadzie obraduje parlament, co powoduje, że...
15: W przepięknym budynku zresztą.
16: Tak, jeszcze tak z okresu kolonialnego. Ale na tle tej pięknej góry stołowej. W każdym razie to powoduje, że dyplomaci akredytowani w RPA przemieszczają się co pół roku spędzają w Pretorii, pół roku w Kapsztadzie, bo w momencie, kiedy otwiera się parlament, tam też przebywa rząd. I 2 lutego 1990 roku de Klerk ogłasza decyzje, które będą przełomowe. I zresztą pan wspominał o tych przełomach, o tych wydarzeniach, które rozgrywają się w Europie Środkowo-Wschodniej. One będą odgrywały rolę i zresztą w swoim przemówieniu de Klerk też do tego nawiązuje. Uważa, że upadek muru berlińskiego, bo on przede wszystkim odwołuje się do tego symbolu, tworzy taki wspaniały kontekst, w którym możliwe są koncesje wobec strony przeciwnej, wobec dotychczasowej opozycji.
15: Może jedno zdanie z tego przemówienia zacytuję. Historia narzuciła przywódcom naszego kraju ogromną odpowiedzialność odejścia od drogi konfliktu i konfrontacji, którą dotychczas kroczył. Tylko my, przywódcy naszych ludów, możemy tego dokonać.
16: On tutaj obiecuje szereg takich kroków, które chce podjąć, ale przede wszystkim obiecuje, po pierwsze, legalizację tych właśnie ruchów opozycyjnych, między innymi Afrykańskiego Kongresu Narodowego, ale również poza legalizacją po 30 latach obiecuje zwolnienie więźniów politycznych. Tutaj wiadomo, że chodzi też o Nelsona Mandelę, który już wówczas ponownie tutaj staje się takim ważnym symbolem tego oporu przeciwko reżimowi apartheidu i obiecuje również częściowe złagodzenie stanu wyjątkowego. W latach 80. RPA staje się już takim krajem bardzo trudnym do rządzenia. Poza falą manifestacji organizowaną pod kierunkiem UDF, czyli Zjednoczonego Frontu Demokratycznego, w townshipach dochodzi do różnych form przemocy, które niejednokrotnie są podsycane przez reakcje służb reżimu apartheidu. Niejednokrotnie
15: to tylko wtrąca się, bo może nie wszyscy kojarzą townshipy, to takie miasteczka, które oplotły duże aglomeracje miejskie właśnie ze względu na to, o czym nam pani mówiła, że czarnoskórzy mieszkańcy, a właściwie pracownicy musieli opuszczać miasta na noc. No i stąd właśnie pojawiły się te miejscowości. Najbardziej znany pod Johannesburgiem to oczywiście Soweto, ale takich... takich townshipów czasami przypominającymi, one same są nierówne, bo można było w Soweto zobaczyć to właściwie była główna architektura, tak zwane matchboxy, takie same domki niewielkie, w których
16: tak,
15: po prostu...
16: Tak, domki jak pudełko zapałek, tak. Tłumacząc dosłownie.
15: No właśnie, ale jakieś tam domki, natomiast no, z minimalną infrastrukturą jakąś, natomiast no, jeszcze często wokół tych tam townshipów, czy na ich obrzeżach pojawiały się takie, no... To znowuż mówiąc z angielskiego squatter camps, tak? Czyli takie siedziska, siedziby często sklecone z czegokolwiek, gdzie no, mieszkali tak zwani nielegalni osadnicy w strasznych warunkach. Takich miejsc jest mnóstwo też wokół Cape Town ze słynnym Kajeliczą na przykład, ogromnym takim miejscem, tak. Które dzisiaj akurat
17: czasami jest rekomendowane dla turystów jako miejsce, które warto odwiedzić. A z kolei, już oddając pani głos, takim miejscem, którym dochodziło do bardzo ostrych starć podsycanych właśnie przez służby bezpieczeństwa między społecznościami czy plemionami czarnoskórej większości, to Katlehong, takie miejsce, gdzie doszło też do po prostu śmierci wielu ludzi w bardzo ostrych starciach. To była właśnie taka robota tych, którzy chcieli też podsycać stan zagrożenia państwu.
16: Ta przemoc, ta spirala przemocy, ona rozpoczyna się w latach 80., ale ta spirala przemocy będzie towarzyszyła negocjacjom i tutaj odegra podwójną rolę w tych negocjacjach. Z jednej strony to będą takie momenty, kiedy ANC będzie zrywało rozmowy z rządem, uważając, że ten rząd po prostu, oskarżając rząd o to, że podsyca tą przemoc, że tworzy tak zwaną trzecią siłę, ale z drugiej strony te akty przemocy będą też napędzały te negocjacje. Tutaj kilkakrotnie Nelson Mandela, pan o tym wspominał we wstępie do tej audycji, uzna, że właśnie ta przemoc, że trzeba tą przemoc zakończyć. Jedynym sposobem zakończenia jest znalezienie porozumienia z rządem, z ówczesnym rządem południowoafrykańskim. Jest to zresztą jeden z powodów, dla których on w 1985 roku rozpoczyna negocjacje z rządem. Jest to jego decyzja jednostronna, którą podejmuje bez konsultacji z przywództwem kongresu. Ale on dochodzi do wniosku, że w połowie lat 80. pomiędzy tymi najważniejszymi siłami w kraju zaistniał pewnego rodzaju pat. Bo o ile te siły zbrojne RPA, czy też policja, bardzo mocno rozwijana zresztą przez Petera Botę, o ile ta policja jest bardzo silna i byłaby w stanie poradzić sobie po prostu z każdą sytuacją w kraju, to jednak rząd Boty traci taką legitymację społeczną. Już nie jest w stanie wywierać takiego wpływu jak w latach 60. czy 70. A z drugiej strony kongres, Afrykański Kongres Narodowy, choć dysponuje no właśnie też tym ramieniem zbrojnym, nie jest w stanie opanować sytuacji w kraju i nie jest w stanie przejąć kontroli nad tym krajem. I ten pat według Mandeli, on to tak o tym mówi we swoich wspomnieniach, każdy dzień opóźnienia powodował cierpienia niewinnych ludzi, ale przede wszystkim też śmierć niewinnych ludzi. I on, przynajmniej tak o tym mówi w wspomnieniach, z tego właśnie powodu decyduje się na rozpoczęcie tajnych rozmów z przedstawicielami rządu, który wówczas jeszcze jest kontrolowany przez P.W. Botę. No później, tak jak już wspominaliśmy, władzę w kraju przejmie Frederick de Klerk i to on podejmie decyzję o tym, żeby Nelsona Mandelę zwolnić z więzienia.
17: Po tym przemówieniu właśnie, o którym się mówi jako przemówienie przełomu, czy przełomowe, 9 dni później Mandela wychodzi z więzienia. Jeszcze może warto powiedzieć, bo właściwie w polskich opowieściach przywołujących tamten czas, to jest wątek jakoś może nieobecny. Może też dlatego, że rzeczywiście no, tu potęga Mandeli i siła Afrykańskiego Kongresu Narodowego powoduje, że właściwie no, trudno nie uznać, że to jest najważniejszy gracz w tych rozmowach o zmianie ustroju państwa. Ale też właśnie w tej grze, poza działaniami, o których pani wspominała, czyli próbach wywoływania różnego rodzaju zamieszek właśnie w tych townshipach, jest jeszcze inny gracz, Partia Wolności Inkatha, na czele której stał wtedy Mangosuthu Buthelezi, która to partia, ze względu na to, że no, jej trzon, jej przywództwo to Zulusi. A więc inna, właśnie inne plemię, inna grupa etniczna niż, niż Kozas. Więc no często właśnie też w tych walkach w townshipach dochodzi właśnie do starć między tymi, tymi grupami etnicznymi. Nie, nie ufają sobie. I to oczywiście rząd też w tym okresie negocjacyjnym wykorzystuje, no bo każda możliwość osłabiania przeciwnika daje lepszą możliwość w negocjacjach, więc to też jest taki element dosyć, jak się to wnikliwie analizuje, no ciekawie wykorzystywany w tym procesie dochodzenia do porozumienia politycznego.
16: Butelezi jest też bardzo ciekawą postacią w historii RPA. On, to już pan wspomniał, że on jest Zulusem, przedstawicielem takiego klanu królewskiego Butelezi. Co ciekawe, początkowo on wiąże swoją działalność polityczną z Afrykańskim Kongresem Narodowym. I właśnie za tą działalność w młodzieżówce zostaje, podobnie jak kilkanaście lat wcześniej, podobnie jak Mandela i Tambo, kilkanaście lat wcześniej zostaje wydalony z uniwersytetu. I on wtedy już powraca do rodziny, do tego swojego regionu. Będzie rządził takim bantustanem nazywanym KwaZulu. I tworzy w latach 70. taką organizację, która ma za zadanie obrony tożsamości Zulusów. Czyli ona od samego początku jest to taka organizacja o charakterze kulturalnym, następnie politycznym, która ma skupiać przedstawicieli konkretnej grupy w tej całej mozaice ludności, mieszkańców Republiki Południowej Afryki. I on w latach 80., i to też jest ciekawe, bo tutaj może warto też pokazać, jak ten Kongres Narodowy staje się partnerem w rozmowach. W każdym razie w latach 80. Butelezi i też na początku lat 90. stara się w pewnym sensie zdobyć dominującą pozycję i w pewnym sensie wyprzedzić Afrykański Kongres Narodowy na scenie politycznej. O ile w latach 80. ten kongres, który został zakazany po wydarzeniach w Sharpeville w 1960, o ile ten kongres jest w stanie już odbudować takie swoje struktury podziemne, to jednak całe jego przywództwo znajduje się poza granicami RPA. Czyli to też jest taki aktor, taka partia, która nie jest do końca w stanie wpływać na rozwój sytuacji. I tutaj Mandela staje się takim ważnym graczem. On przez wiele lat pozostaje w więzieniu. To młode pokolenie południowych Afrykańczyków trochę o nim zapomniało. Być może słyszało jego nazwisko, ale już jakby nie kojarzy, kim on jest, kiedy żył, co robił. I Mandela wraca na tą scenę polityczną za sprawą międzynarodowego ruchu antyapartheidowego. W ramach Narodów Zjednoczonych działa taki komitet specjalny przeciwko apartheidowi. Jego sekretarzem generalnym jest indyjski dyplomata Enugare Reddy, człowiek niezwykle dynamiczny. Postać bardzo ciekawa, można było zapewne oddzielną audycję zrobić na jego temat. I on w 1979 roku, kiedy Mandela obchodzi 60. urodziny, wymyśla taką kampanię Urodziny Mandeli i zachęca właśnie tych członków ruchu antyapartheidowego w różnych krajach na świecie do tego, żeby wysyłali pocztówki z życzeniami do Mandeli. I ta rocznica przekształci się w taką kampanię międzynarodową pod tytułem Free Nelson Mandela, czyli uwolnić Nelsona Mandelę, czy też Nelson Mandela wolny. I od tej pory ten Afrykański Kongres Narodowy i w ogóle walka przeciwko apartheidowi, ta opozycja przeciw apartheidowi,

0: wicedyrektorem w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce pod Poznaniem. No to jak przywitali pana po przyjeździe z gali na Zamku Królewskim uczniowie oraz koledzy i koleżanki w pokoju nauczycielskim?
1: Przywitanie było bardzo, bardzo miłe. Ja sam przywiozłem do szkoły oczywiście ciasto i coś słodkiego. I pan dyrektor zorganizował także mini apel, na którym pokazałem nagrody, które otrzymała także szkoła, w tym nasi uczniowie. Przyjęcie było miłe, gorące, życzliwe, ciepłe. Dostawałem SMS-y i wiadomości nawet od dziadków naszych uczniów. Także sami uczniowie byli przeszczęśliwi. Rozpoczynałem tego dnia zajęcia od 7.30, także już standardowo od 7 byłem w szkole. No i widziałem jakieś takie większe poruszenie wśród uczniów, którzy uczęszczają na kółko, ale okazało się, że przyszła prawie że cała klasa na to kółko dodatkowe. Przywitali mnie brawami i ciepłym słowem, także to była wyjątkowa chwila otuchy.
0: Zastanawiam się, jak się wygrywa takie konkursy. Pan odbierając nagrodę mówił o uczniowskim zaciekawieniu, o tym, jak ważne jest to w uczeniu, a jednocześnie jak trudno dzisiaj wygrać z konkurencją w postaci elektroniki, telefonu, platform społecznościowych.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że osią centralną, taką główną osią zgłoszenia, którego dokonał pan dyrektor, były nasze i moje projekty, które dotyczą edukacji klimatycznej, edukacji środowiskowej i obejmują swoim zasięgiem, obejmują podstawy programowe różnych przedmiotów szkolnych. Czyli nie jest to tylko projekt, który realizowany jest na lekcjach biologii, ale pewne działania dzieją się na historii czy na WOS-ie. I tak na przykład było wtedy, kiedy powoływaliśmy pierwszy od ponad 20 lat na terenie gminy pomnik przyrody. Wszystko rozpoczęło się w szkole, na lekcjach biologii, przy omawianiu działu ochrona środowiska. I tego typu działania, interakcje, które odbywają się w ramach platformy eTwinning, w ramach Network of European Blue School, czy Science on Stage, myślę, że zaciekawiły jury i zainspirowały do tego wyboru.
0: Pojawia się też w pana pracy STEAM, czyli to jest międzyprzedmiotowa nauka przez działanie, czyli właśnie łączenie różnych przedmiotów, jak dobrze rozumiem.
1: Dokładnie tak. I do tego trzeba w szkole stworzyć dobre warunki, żeby nauczyciele mogli chcieć współpracować ze sobą właśnie w tego typu działaniach. Nie jest to łatwe. Pan dyrektor rzeczywiście umożliwia nam to i my chętnie podejmujemy te wyzwania, bo tego typu układanie projektu jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy oczywiście mają różne podejścia, mają różne treści przedmiotowe, które poruszają w ramach swoich działań, ale zawsze w sierpniu, kiedy spotykamy się na radach pedagogicznych, wybieramy to, co nas łączy w danym roku projektowym, punkty z podstawy programowej, zagadnienia, które nas łączą i następnie je realizujemy z uczniami. Ale co ciekawe, co warto podkreślić, to, że każdego roku najstarsi uczniowie biorący udział w projektach, to oni wybierają temat roczny projektu, który realizujemy. I tak jak w minionym roku na przykład szyliśmy neurony i mówiliśmy bardzo dużo o budowie układu nerwowego, tak w tym roku będziemy realizowali działania związane z edukacją środowiskową i z foką. Także uczniowie czują tę sprawczość, wiedzą, że temat jest przez nich też wskazany i myślę, że to jest też skuteczna droga dotarcia do uczniów.
0: Musi pan powiedzieć, o co chodzi z traszką znalezioną w piwnicy. W laudacji pojawił się taki tekst, że nawet traszka może być pretekstem do projektu.
1: To jest jeden z moich ulubionych projektów, jeden z pierwszych, który zrealizowaliśmy w szkole podstawowej w Dąbrówce. Nasz budynek szkoły to jest stary pałac, który obecnie jest pod opieką konserwatora zabytków i piwnica nie jest użytkowa, ale w piwnicy żyją od wielu, wielu, wielu lat traszki i każdego roku z kółkiem przyrodniczym tych traszek poszukujemy i je znajdujemy. I to właśnie znalezienie traszki i innych płazów, które są teraz pod dużą presją człowieka, mają po prostu problem z zanikaniem siedlisk, masowo wymierają, to spowodowało, że założyliśmy z uczniami projekt i zaprosiliśmy do współpracy szkołę z Chorwacji. Projekt pod tytułem Rendezvous with Amphibians, czyli randka z płazami. No i tak rozpoczęła się nasza wielka eduprzygoda właśnie z płazami i ona do tej pory trwa. Każdego roku do tego tematu powracamy. Dlaczego? Ponieważ nie tylko w szkole mamy traszki, ale przez

0: nasze boisko szkolne, pomiędzy stawami migrują płazy na okres rozrodczy, dlatego musimy je chronić, nie możemy ich zadeptywać. I to jest takie działanie u podstaw. I właśnie tego typu projekty osadzone bardzo lokalnie powodują, że uczniowie chętnie się angażują, bo oni widzą, że oni są składnikiem, są elementem tej zmiany, która następuje. Mhm. I to jest właśnie myśl takiego działania lokalnego, ale myślenia globalnego o edukacji klimatycznej, o klimacie, o tym, co się dzieje w przyrodzie.
1: To jest tylko jeden z projektów, wielu, bo w szkole też działa taki specjalny ogród. Poza tym jest joga, zdrowe nawyki, no i wyjścia w teren. Okazuje się, że się da, mimo podstawy, często narzekamy, czy nauczyciele narzekają, uczniowie, rodzice, społecznicy, że podstawa programowa jest przeładowana, ale jednak na takie projekty można znaleźć miejsce.
0: Zdecydowanie tak i podstawa programowa tu niczemu nie przeszkadza, wręcz bardzo pięknie to uzupełnia. Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona.
1: Po prostu nie trzeba jej robić przy podręcznikach i przy ławkach.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika i ta zmiana w podejściu już u nauczycieli naprawdę może otworzyć wiele drzwi i wiele furtek. Oczywiście, co jest trudne w zajęciach terenowych, to jest to, że idąc w teren, kiedy planuję sobie zajęcia właśnie chociażby o płazach, to mam szczęście, jeżeli spotkam i znajdziemy te płazy, tak, kąkające na przykład, bo jest oczywiście odpowiednia pora roku, mam odpowiednie warunki termiczne, ale z drugiej strony może wydarzyć się coś wyjątkowego, na przykład przebiegnie nam stado dzików nagle gdzieś w pobliżu czy pojawi się sarna, czy zobaczymy jakieś inne zwierzę, które może znajdować się blisko szkoły, to już uczniowie pytają, są zaciekawieni i zmienia się troszeczkę nasz temat lekcji. Także czasami warto jest chociaż na chwilę odejść od tego głównego tematu i pozwolić uczniom zadać pytania i zrozumieć to, co się przed chwileczką wydarzyło, albo rozpoznać dźwięk ptaka, który akurat zaśpiewał i po chwili wrócić do tematu. Nic złego się nie stanie. Zajęcia w terenie są najtrudniejszymi lekcjami, dlatego wielu też dydaktyków ich się boi, bo to jest po pierwsze bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa, A po drugie, tu może się pojawić mnóstwo tematów, na które możemy być niegotowi.
1: Zastanawiam się, czy reforma, która właśnie zaczęła wchodzić powoli i stopniowo do szkół, czy ona dodatkowo jakoś może pomóc w prowadzeniu takich projektów i w trochę wychodzeniu z tych ławek?
0: Myślę, że tak. To jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku. Ale tutaj przede wszystkim potrzebny jest czas na to, żeby przygotować nauczycieli na zmiany, żeby oni te zmiany poczuli i czas i tempo wprowadzenia takich zmian jest niezwykle istotny i mam nadzieję, że tych wyjść, spotkań, zajęć terenowych, spotkań z naukowcami, które też przecież można organizować w szkole i poza szkołą, że będzie ich więcej, ale co więcej, co jest istotne, że nauczyciele dostaną odpowiednie wsparcie. W sprzęcie, środków finansowych z organu prowadzącego będzie to absolutnie zabezpieczone w taki sposób, że nauczyciel z jedną klasą nie wyjdzie sam w teren, na przykład na 2 godziny, które są zblokowane. Nauczyciel nie powinien być sam z takimi uczniami. Różne rzeczy się dzieją. To zabezpieczenie i takie pomyślenie o kwestiach formalnych z perspektywy zarządzania placówką jest niezwykle ważne. Nauczyciele potrzebują wsparcia i możliwości do tego, żeby organizować tego typu aktywności i na pewno to będą robili.
1: Trudno nie rozmawiać także, a może przede wszystkim z nauczycielem roku, o ostatnich smutnych wieściach ze szkół, o atakach, groźbach. Jest też jedna ofiara śmiertelna. Jest pan wicedyrektorem. Czego potrzebują szkoły na wypadek takich zagrożeń?
0: Potrzebujemy przede wszystkim, myślę, że wsparcia, jeżeli chodzi o współpracę z policją czy innymi instytucjami. Potrzebujemy totalnego zaufania i współpracy z rodzicami i sprawnej komunikacji. Walka z fake newsami, blokowanie przepływu informacji czy niedopowiedzenia generują problemy, troski, wątpliwości rodziców i nie tylko rodziców. W związku z tym im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej, ale szkoła też nie może być bunkrem z założenia, w związku z tym na pewno bramki oczywiście mogą pomóc, mogą pomóc różne systemy, monitoring. To wszystko świetnie w niektórych placówkach działa, ale potrzebujemy przede wszystkim budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi elementami budującymi szkołę i wsparcia z zewnątrz instytucjonalnego.
1: A jakie życzenia na Dzień Nauczyciela? Od Nauczyciela Roku?
0: Na Święto Edukacji Narodowej życzę wszystkim społecznościom szkolnym tego, żeby były sobą i żeby nie bały się być kreatywnymi, twórczymi i pomysłowymi.
1: Gratuluję raz jeszcze. Tomasz Ordza, nauczyciel roku 2026, był gościem Wywiadówki. Bardzo dziękuję. To było archiwalne wydanie Wywiadówki, premierowe audycje w każdy wtorek po 10:40. Zapraszam, Krzysztof Chorwat.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pierwszy dzień unijnego szczytu bez przełomu w kwestii budżetu. W tle jest rosyjska agresja na Ukrainę. Wielka Brytania da Ukrainie pociski dalekiego zasięgu. To kolejne tego typu wsparcie ze strony Brytyjczyków. Lęk jest coraz większy. Połowa Europejczyków deklaruje, że go doświadczyła. Minęła północ. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pierwszy dzień szczytu w Brukseli bez przełomu w sprawie nowego budżetu Unii. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że pojawi się kompromisowy projekt. Premier Donald Tusk przekonywał, że Unia Europejska nie może sobie pozwolić na cięcia w związku z największym od dekad zagrożeniem ze strony Rosji. Powinniśmy wywierać presję na Rosję, by zakończyła wojnę, a nie na Ukrainę, podkreślała z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W Brukseli trwają rozmowy nie tylko o budżecie Unii, ale też o naciskach Waszyngtonu na Kijów. Więcej na ten temat wie Tomasz Sarchowski.
2: Trump, choć temu zaprzecza, miał odciąć Ukraińców od informacji wywiadowczych. Tak, chce ich zmusić do nieatakowania rosyjskich rafinerii, co ma pomóc obniżyć ceny diesla przed wyborami w USA. Równocześnie Waszyngton nie reagował na rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Mimo że prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczny rozejm, Ukraińcy w końcu powiedzieli dosyć i uderzyli na rafinerię w obwodzie riazańskim. Większość rosyjskich środków na prowadzenie wojny pochodzi z dochodów z ropy. Ukraina chce zakończenia tej wojny, a odcięcie Rosji od pieniędzy. Jej prowadzenie jest sposobem na osiągnięcie tego celu. Twierdzi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, ale Trump raczej nie przyjmie takiej optyki i pewnie podejmie kolejne działania przeciwko Ukrainie, co z zadowoleniem przyjmą na Kremlu. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
1: Z kolei Wielka Brytania przekazuje Ukrainie kolejne pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow, by umożliwić jej zakłócenie rosyjskich ataków wymierzonych w infrastrukturę cywilną przed nadejściem zimy, twierdzi agencja Bloomberga. Wielka Brytania dostarcza Ukrainie pociski od 2023 roku, choć początkowo ich użycie było ograniczone do terytorium ukraińskiego objętego działaniami wojennymi. Pod koniec 2024 roku siły ukraińskie po raz pierwszy użyły ich do atakowania celów na terytorium Rosji. Cytowane przez Bloomberga źródła twierdzą, że Wielka Brytania uważa ukraińskie ataki dalekiego zasięgu, w tym na infrastrukturę cywilną, za działania defensywne. A ponieważ Rosja przyspieszyła ostatnio produkcję dronów i pocisków, ważne jest, by Ukraina miała się czym bronić. Długi czas oczekiwania, emocje, a nierzadko alkohol lub środki psychoaktywne to główne przyczyny narastającego problemu agresji, z jakim na co dzień mierzy się personel szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku w województwie śląskim. Dlatego medycy apelują o szacunek, empatię i cierpliwość. Grzegorz Kozioł.
3: Doktor Arkadiusz Niczy-Poruk, kierownik SOR-u w rybnickim szpitalu, informuje, że 70% pacjentów trafiających na SOR mogłoby uzyskać pomoc w innych miejscach. Lekarze POZ-u czy w poradniach specjalistycznych.
4: To generuje duży ruch, to generuje konieczność oczekiwania pacjentów na konsultacje czy na inne procedury wymagane w ich diagnostyce i leczeniu. Powoduje to też niezadowolenie ze względu na okres oczekiwania u pacjentów, a wiąże się to też z agresją.
3: Szczególnie gdy w grę wchodzą środki psychoaktywne czy alkohol. Zdarzają się nawet pobicia pracowników. Podkomisarz Bogusława Kobeszko, rzeczniczka rybnickiej komendy policji, przypomina.
5: Ataki na ratowników medycznych czy lekarzy są to przestępstwa zagrożone karą do 5 lat więzienia.
3: Wszystkie incydenty są rejestrowane przez szpitalny monitoring i natychmiast zgłaszane policji. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Połowa Europejczyków deklaruje, że doświadczyła problemu emocjonalnego, takiego jak depresja lub lęk. Dlatego zdrowie psychiczne stało się jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Temat nie dotyczy tylko Polski, choć w Polsce, w związku z wojną w Ukrainie, coraz częstszymi alarmami, syrenami czy dronami, lęk jest coraz większy, zwłaszcza przy granicy, mówi psychiatra dr Marta Pakuła-Landman.
6: Podniesiony jest poziom tego podstawowego napięcia. Z drugiej strony na to patrząc, jest zagrożenie tego typu, że dzieci, jeżeli nie idą w zaburzenia lękowe i nasilenie zaburzeń depresyjnych, to istnieje ryzyko nasilenia zachowań impulsywnych i agresywnych.
1: Jest też niestety problem z dotarciem do dorosłych, mówi konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Lewandowska.
7: Żeby właśnie tych dorosłych, rodzica, opiekuna, nauczyciela, wychowawcę, lekarza, każdego, kto ma kontakt z tym dzieckiem, bardziej jeszcze uwrażliwiać na potrzeby i, jak ja to często mówię, umiejętności wsłuchiwania się w głos dziecka i nastolatka, bo my słuchamy, ale naprawdę się nie wsłuchujemy i nie możemy być dłużej obojętni na te statystyki.
1: W Lublinie zebrali się psychiatrzy z wielu szpitali w Polsce, ale też samorządowcy podpisali deklaracje lubelskie przeciw depresji. Jest kolejny tego wieczoru alert RCB dla województwa lubelskiego. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni polskiej operuje polskie lotnictwo. Izraelska firma reklamowa Discover Tech wykorzystała reklamy internetowe do śledzenia użytkowników i instalowania oprogramowania szpiegowskiego, twierdzi agencja Reutera. Reklamy mogły docierać do setek milionów osób, w tym użytkowników sieci ONZ, NATO, Komisji Europejskiej, Pentagonu i innych instytucji. Reklamy firmy, często przedstawiające zwykłe produkty, takie jak telefony czy słuchawki, pojawiały się na ponad 120 tysiącach stron internetowych i w 75 tysiącach aplikacji. Samo załadowanie reklamy na stronie lub w aplikacji wystarczało do identyfikacji i śledzenia użytkownika. Na zachodzie Polski czeka nas ciepły dzień. Termometry miejscami pokażą nawet 19 stopni. W centrum i na wschodzie nieco chłodniej, około 13-14. Powinno być też więcej słońca.
0: To jest powtórka.
8: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja chcę zacząć przegląd prasy od artykułów poświęconych opinii Komisji Weneckiej, która rekomenduje, by prezydent Polski odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i stwierdza, że prezydent nie ma możliwości, czy też nie ma podstaw do tego, by weryfikować ich wybór. Ta kompetencja należy do Sejmu RP. Komisja dopuściła także złożenie ślubowania sędziów bez udziału prezydenta, czyli niejako korespondencyjne. To, co się właśnie wydarzyło w przypadku czworga sędziów, od których prezydent Nawrocki nie chciał odebrać ślubowania. Oczywiste jest, i to podkreślają, ma się rozumieć, przedstawiciele prezydenta, że Komisja Wenecka to organ doradczy, wszystko prawda, natomiast wiadomo, że sądy powszechne bardzo często kierują się opiniami właśnie Komisji Weneckiej, być może w przyszłości ta opinia powróci. Przy czym to, co jest ciekawe, to zobaczyłam, że minister do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz postanowił ujawnić, że Kancelaria Prezydenta doprowadziła do odsunięcia od sprawy znaną tłumaczkę Magdę, tylko dlatego, że właśnie Magdalena Fitas-Czuchnowska jest prywatnie żoną Wojciecha Czuchnowskiego. Bardzo ciekawy to jest element, że tutaj Kancelaria Prezydenta koniecznie musi się uaktywniać w takich sprawach, ale przy tej okazji jednak minister Przydacz zdradził inną ciekawostkę, a mianowicie, że doszło właśnie do rozmów ekspertów Kancelarii Prezydenta z Komisją Wenecką. Innymi słowy, Kancelaria Prezydenta miała możliwości naprawdę szerokiego, spokojnego przedstawienia swojego punktu widzenia. No i mimo to eksperci z Komisji Weneckiej, przypomnę, że jest to organ doradczy Rady Europy, jednak uznali, że racja jest po stronie tych sędziów, którzy domagają się dopuszczenia ich do orzekania, co blokuje prezydent Nawrocki do spółki z Bogdanem Święczkowskim, który dzisiaj zarządza Trybunałem Konstytucyjnym. I oczywiście też przedstawia się taki zarzut, że w Komisji Weneckiej został oddelegowany profesor Wojciech Sadurski. Tylko, no sam zresztą pan profesor to powie, pewnie po 7.20, bo będzie gościem TOK FM, ale jeszcze raz podkreślę, że Wojciech Sadurski nie brał udziału ani w dyskusji nad tą opinią, ani w głosowaniu, dlatego że taka jest zasada, jest przedstawicielem kraju, którego opinia ma dotyczyć. To jest punkt pierwszy. Ale to, co mnie bawi też bardzo, to właśnie wypominanie profesorowi Sadurskiemu faktu, iż kiedyś krytykował opinię Komisji Weneckiej. I jest to prawda, rzeczywiście krytykował, tylko odnoszę wrażenie, że jednak osoby, które to mu wypominają, nie rozumieją istoty problemu, ponieważ Wojciech Sadurski rzeczywiście opublikował w Gazecie Wyborczej artykuł w 2024 roku pod tytułem Nietrafna opinia Komisji Weneckiej. Tyle tylko, że profesor Sadurski wtedy wychodził z założenia, że Komisja Wenecka jest za mało radykalna i zbyt wyrozumiała wobec zmian przeprowadzonych przez PiS w sądownictwie. Innymi słowy, zarzucał jej zbytni dystans, ostrożność, wstrzemięźliwość w rozliczaniu tak zwanych neosędziów. A Komisja Wenecka po prostu nie kieruje się motywami politycznymi, tylko rzeczywiście ostrożnie, spokojnie analizuje przepisy. A sprawa neosędziów jest bardzo trudna, w każdym razie jeśli chodzi o kwestie uporządkowania ich statusu. I w tej sprawie właśnie Wojciech Sadurski się nie zgadzał. Więc niejako sami ci, którzy, komentatorzy, którzy przypominają Sadurskiemu, że kiedyś napisał artykuł pod tytułem Nietrafna opinia Komisji Weneckiej, po prostu przyznają, że Komisja Wenecka nie jest radykalna, nie jest upolityczniona, podchodzi z dystansem, ostrożnością do wszystkich kwestii prawnych. Tym samym jeszcze bardziej uwiarygadniają ci komentatorzy tę opinię Komisji Weneckiej, która stwierdza, że sędziowie muszą zostać dopuszczeni do orzekania i prezydent miał obowiązek odebrania ślubowania, a skoro tego nie zrobił, to mieli oni prawo zrobić to korespondencyjnie. To taka ciekawostka. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej muszę państwu powiedzieć, że ciekawy bardzo artykuł: stare niemieckie wagony ratują PKP. Rekordowa popularność kolei w Polsce sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągów. Z pomocą mają przyjechać używane wagony zza Odry. To w sumie nawet jest dobra informacja, bo chcę państwu powiedzieć, że Katarzyna Kucharczyk w Rzeczpospolitej pisze tak: polityka Donalda Trumpa doprowadziła do potężnego wzrostu cen paliw. W efekcie coraz częściej rezygnujemy z aut na rzecz transportu publicznego. Klęskę urodzaju przeżywa PKP. Ja się cieszę, że coraz więcej Polaków korzysta z PKP, więc są jakieś dobre efekty, do tego zresztą gorąco zachęcam. Jeszcze na chwilę chciałam wrócić do wywiadu, jakiego prezydent Karol Nawrocki udzielił Rzeczpospolitej, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie tutaj Karol Nawrocki stwierdza, że rząd nadmiernie straszy tym, iż Rosja może zdecydować się na bardziej ofensywne ataki wobec państw NATO i mówi tutaj między innymi tak: nie możemy pozwolić, by świadomość tego zagrożenia przerodziła się w paraliżujący strach, który osłabia naszą odporność i zdolność do działania. Ci zaś, którzy dali się nabrać na to, że Rosja się zmieniła i trzeba z nią współpracować taką, jaką jest, mogą czuć zaskoczenie dzisiejszą sytuacją. Panie prezydencie, proponuję, aby pan się przyjrzał temu, co ostatnio robi prezydent Donald Trump, który zawarł deal z Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego. Co więcej, prezydent Trump twierdzi, że Władimir Putin chce pokoju, natomiast blokuje ten pokój Wołodymyr Zełenski, bo odnoszę wrażenie, że jakoś pan zamyka oczy i nie widzi, kto tak naprawdę daje się nabrać na to, że Rosja się zmieniła. I tutaj jeszcze powraca ten wątek przy pytaniu dotyczącym Grzegorza Brauna, ponieważ prezydent Karol Nawrocki mówi, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie, więc trzeba ją brać pod uwagę. Kiedy Michał Kolanko zauważa, że są zarzuty wobec Korony Polskiej, że jest prorosyjska, to prezydent odpowiada: to prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. To ja przypomnę, panie prezydencie, że z Władimirem Putinem to ściskał się całkiem niedawno prezydent Donald Trump, który jest pańskim idolem. Powiem więcej, rozłożył czerwony dywan przed Władimirem Putinem. Powtórzę jeszcze raz, zawarł przed chwilą deal z prezydentem Putinem, godząc się na transakcje dotyczące dostaw oleju napędowego, co ma ratować Rosję. I to Trump twierdzi, że Putin chce pokoju. Więc naprawdę zwracam się do Karola Nawrockiego. Panie prezydencie, czy pan jest ślepy, czy pan nie widzi, kto dzisiaj ściska się z Władimirem Putinem, tylko wraca pan do wydarzeń sprzed wielu, wielu lat, kiedy faktycznie Władimir Putin pojawił się w Polsce, przy czym dodajmy, wtedy Stany Zjednoczone postawiły na reset z Rosją, te wiele, wiele lat temu, a akurat polscy dyplomaci, choć oficjalnie zachowywali wstrzemięźliwość, to w rozmowach kuluarowych przekonywali, w tym Donald Tusk i Radosław Sikorski, że Rosja jest zagrożeniem i są na to dowody, ponieważ są depesze WikiLeaks amerykańskich dyplomatów, którzy zarzucają Tuskowi i Sikorskiemu antyrosyjskość, fobię antyrosyjską, jeśli chodzi o rozmowy zakulisowe. Więc naprawdę takie fałszowanie rzeczywistości jest dość ciężkie do zniesienia. A ja tylko państwu jeszcze chcę polecić teksty rozmaite, bo na przykład jeśli chodzi o politykę, to teksty Michała Piedziuka i Wojciecha Szackiego. Konfederacje się mnożą i kłócą, ale sondaże się na razie zgadzają. Wszystkich próbuje rozgrywać PiS, a w układance jest jeszcze prezydent Nawrocki. W jakiej kondycji niepisowska prawica dojedzie do wyborów? I teksty Anny Dąbrowskiej. Adam Bielan wyraźnie chce być szarą eminencją polskiej polityki do zadań specjalnych, ale lubi też rozgłos i szum wokół siebie. Nie zawsze daje się to pogodzić. I jeszcze mam przed sobą tygodnik powszechny. Na okładce powstrzymać Chiny. Stawką jest przetrwanie Polski i Europy. Bardzo ważny temat. Często nam umyka. Zajmujemy się naszymi wewnętrznymi sprawami. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tekst Piotra Andrusieczko. Rosja zamknęła miasto. Dramatyczna sytuacja w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Rosja nie zgadza się na ewakuację głodujących mieszkańców ani na dostarczanie im pomocy humanitarnej. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista, członek Komisji Weneckiej. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: Zaczniemy od skomentowania informacji, którą podają stacje informacyjne TVN24 Fakty oraz Polsat, a mianowicie, że dzisiaj rano dojdzie do ślubowania Macieja Berka w Sejmie i zapewne Maciej Berek uda się dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to dobrze?
9: No tak, to jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o realizację postulatu Komisji Weneckiej, która wyraźnie stwierdziła, że jeżeli prezydent ociąga się albo wręcz nie jest skłonny przyjąć ślubowania, to alternatywą powinno być złożenie ślubowania w formie pisemnej.
8: Przypomnijmy, że Maciej Berek został wybrany przez Sejm 4 sierpnia, czyli rzeczywiście upłynęło już sporo czasu.
9: Tak jest.
8: Panie profesorze, ale pytanie jest następujące, bo pan proponował bardzo radykalne rozwiązania, jak na przykład, nie wiem, niemalże powołanie alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego. Czy można było tak rozumieć pańskie postulaty i co pana zdaniem powinno się w tej chwili wydarzyć w Trybunale Konstytucyjnym, żeby ta instytucja zaczęła działać?
9: Wie pani, ja w tej chwili rozmawiam jako członek Komisji Weneckiej i chociaż w pełni podtrzymuję moje propozycje publicystyczne, to jestem związany lojalnością wobec Komisji Weneckiej i wolałbym mówić o tym, co wynika z tej rekomendacji, raczej niż dawać jakieś instrukcje czy sugestie o tym, jak należy dalej postępować. Moim zdaniem chciałbym natomiast sprostować określenie o powołaniu alternatywnego Trybunału. Ja cały czas twierdziłem, że powinno się powołać Trybunał, znaczy zrekonstytuować jeden jedyny Trybunał, jaki jest, to znaczy Trybunał złożony obecnie już z 8 nowo wybranych sędziów, do których mogą dołączyć sędziowie powołani wcześniej. Natomiast Trybunałem nie jest mała koteria wokół pana Święczkowskiego, który sam nie ma legitymacji jako prezes. Ale Komisja Wenecka nie idzie tak daleko i wolałbym porozmawiać o tym, co wynika z rekomendacji Komisji i dlaczego została przyjęta właśnie taka opinia.
8: A czy wynika z rekomendacji komisji, że lepiej by było doprecyzować pewne sprawy w ustawie, w przepisach ustawy, jeśli chodzi o szybkie odebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
9: Tak jest. Komisja tutaj potwierdziła swoją opinię sprzed półtora roku, która była opinią pozytywną dla ówczesnej propozycji ustawowej z roku 2024, która właśnie przewidywała taką alternatywę. Jeżeli w rozsądnym terminie prezydent nie przyjmie ślubowania, to wtedy powinno nastąpić ślubowanie w uroczystej formie pisemnej. Tyle, że tamta ustawa została skierowana przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału pana Święczkowskiego i oczywiście tam spotkała tę ustawę niechybna śmierć. Teraz następuje powrót do tego pomysłu jako coś w rodzaju takiego planu B. To znaczy, czytając opinię Komisji Weneckiej z ostatniego piątku, wyraźnie wyłania się ten plan A i plan B. Plan A jest skierowany jako mocna rekomendacja do prezydenta. Prezydent ma obowiązek, podkreślam, obowiązek prawny przyjęcia ślubowania. To nie jest jego kompetencja uznaniowa. On nie ma absolutnie żadnych kompetencji do oceny ani procedury powołania sędziów, ani kwalifikacji poszczególnych sędziów. Po prostu nie może w to wnikać. Jest związany wyborem sejmowym i ma prawny obowiązek przyjęcia ślubowania. Natomiast jeżeli dopiero ten plan A nie zostanie zrealizowany przez prezydenta, co będzie bezprawnym uchylaniem się od swojego obowiązku, to wtedy wchodzi w grę plan B, czyli złożenie na piśmie w formie potwierdzonej, chociaż tu komisja nie mówi, czy notarialnie, czy nie, to już są szczegóły, potwierdzonego ślubowania i wobec prezydenta, ale nie oznacza to w obecności fizycznej prezydenta, i przekazanie w odpowiedniej formie prezydentowi tego ślubowania, i to wtedy wypełnia ustawowy akt złożenia ślubowania.
8: Bogdan Święczkowski twierdzi, że w momencie, w którym on nie dostanie zawiadomienia od prezydenta Karola Nawrockiego, że ślubowanie zostało odebrane, to nie może dopuścić tych sędziów do orzekania.
9: No to Bogdan Święczkowski popełnia delikt konstytucyjny. Z opinii Komisji Weneckiej najwyraźniej wynika coś w rodzaju dualizmu prawnego. Podstawową wagę prawną ma wybór, i to jest wybór wyłącznie przez Sejm. Drugim punktem jest ślubowanie, które jest działaniem czysto ceremonialnym, którego przyjęcie jest obowiązkiem prezydenta, ale jeżeli prezydent, obowiązkiem wynikającym z ustawy, nie z konstytucji. Jak wiadomo, ustawy podlegają konstytucji. Jeżeli tego ustawowego obowiązku prezydent nie spełni, to wtedy w grę wchodzi złożenie ślubowania pisemne, które jest równie ważne jak złożenie w obecności prezydenta. Obecność prezydenta, bardzo wyraźnie podkreśla Komisja Wenecka, nie jest tutaj niezbędna. Notabene chciałbym dodać, że opinia Komisji Weneckiej wsparta jest bardzo wnikliwą, taką wręcz naukową analizą porównawczą tego, jak to jest w innych państwach europejskich. I w Polsce mamy system taki sam, jak na przykład w niewątpliwie demokratycznych państwach takich jak Austria, Niemcy czy Hiszpania, gdzie jest wyraźny rozdział tych dwóch działań. Z jednej strony wybór, i to jest wybór przez parlamenty, a z drugiej strony przyjęcie ślubowania, które ma charakter ustawowy. I to przyjęcie ślubowania nie ma charakteru, jak pisze tylko prawniczemu komisja, nie ma charakteru konstytutywnego. Jest to tylko tak jakby nadanie uroczyste pewnej dostojności owemu wyborowi. No ale jeżeli prezydent nie spełnia tych wymogów ustawowych, to trudno.
8: Panie profesorze, ale tutaj pojawia się w sieci taki zarzut pod pana adresem, że kiedyś w felietonie w Gazecie Wyborczej sugerował pan, że w zasadzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek już nie powinien występować o opinię do Komisji Weneckiej, ponieważ jest ona zbyt zachowawcza, jeżeli chodzi o ocenę statusu neosędziów.
9: Tak jest, tak uważałem i tak nadal uważam. Mało tego, moje koleżanki i koledzy z Komisji Weneckiej doskonale zdają sobie sprawę z tego mojego stanowiska, gdyż przedstawiłem je bezpośrednio na pewnej konferencji o charakterze naukowym, ale zorganizowanej przez Komisję Wenecką półtora roku temu, 35. rocznicę powołania komisji. Otóż ja zdania nie zmieniam, ono się opiera do dawnych opinii Komisji Weneckiej, mianowicie opinii Komisji Weneckiej z końca roku 2024, które zarówno w odniesieniu do neosędziów, jak i w odniesieniu do ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego uważam były zbyt zachowawcze i w tamtej sytuacji, pod rządami tamtej doktryny uważałem, że jest rzeczą niepotrzebną zwracanie się do Komisji Weneckiej. Ale teraz wiele się zmieniło, dlatego że mam do czynienia zarówno z zaostrzeniem kursu ze strony prezydencko-pisowskiej w Polsce, jak i z pewną zmianą nastawienia Komisji Weneckiej, która przyjęła niedawno bardzo ważny dokument o praworządności, który jest dużo bardziej elastyczny niż poprzednie literalne podejście do takiego legalizmu bardzo formalnego, a mianowicie przyjęto, że w sytuacjach nadzwyczajnych przywracania praworządności, a zatem nie w państwach o ustabilizowanej demokracji i praworządności, ale przywracających praworządność, należy czasem odchodzić od literalnych sformułowań ustawowych, aby spełnić nakazy konstytucyjne. Otóż dokładnie to mówi w obecnej opinii, o której tu rozmawiamy, Komisja Wenecka, gdzie wyraźnie pisze, że co prawda złożenie ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta byłoby odejściem od literalnych sformułowań pewnych ustaw. Chodzi o ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z końca 2016 roku, ale lepiej chroniłoby konstytucyjne.
8: Rozumiem, panie profesorze, ale tutaj jakby zarzut jest taki, że jak panu opinia Komisji Weneckiej się podoba, to pan ją akceptuje, a jeżeli się pan z nią nie zgadza, to odradza pan występowanie do Komisji Weneckiej opinię, więc że tu jest pewien rodzaj niekonsekwentny, a drugi zarzut wobec pana jest taki, że bardzo często proponował pan radykalne rozwiązania, które jednak mogły destabilizować sytuację w kraju. Na przykład taki zarzut w sprawie tego, że postulował pan, aby nie odbierać właśnie, nie zaprzysięgać Karola Nawrockiego na prezydenta.
9: No nie. Dwa punkty pani poruszyła. Pierwszy punkt to jest taki, że gdy Komisja Wenecka podejmowała opinie, z którymi się nie zgadzałem, to się nie zgadzam i ją ganię, a gdy podejmowała decyzje, z którymi się zgadzam, tak jak teraz, to ją chwalę. No ja uważam, że to jest przejaw inteligencji, a nie jakiegoś dogmatyzmu, który mówi, że jeżeli jest taka instytucja, to musimy zawsze się z nią zgadzać albo zawsze ją ganić. Otóż ja jestem tutaj na tyle, no powiedziałbym elastyczny, by określać swoje własne opinie na temat instytucji, a żadna instytucja ludzka, może poza papieżem, nie ma przywileju nieomylności. To jest pierwsza sprawa. Natomiast co do określenia, a także zarzutu radykalizmu, kompletnie się z tym nie zgadzam, z tym, że to wychodzi poza zakres obecnej opinii Komisji Weneckiej, która jest w zupełnie innej sytuacji, gdzie kwestia niepublikowania lub niepowoływania w ogóle nie stanęła na porządku dnia.
8: Tak, ale oczywiście tego nie ma absolutnie w tej opinii. No, panie profesorze,
9: Musimy
8: kończyć.
9: Natomiast chcę powiedzieć, że ja odrzucam określenie radykalizmu. Ja uważam, że ja właśnie byłem i jestem ścisłym legalistą, który uważa, że konstytucja ma prymat nad ustawami. Jeżeli jest sprzeczność między ustawą a konstytucją, konstytucja powinna zwyciężyć, nawet jeżeli rozłączona jest jedyna instytucja mająca uprawnienie do abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności.
8: Panie profesorze, na koniec jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Jeśli chodzi o wydawanie tej opinii, to ani nie brał pan udziału w dyskusji, ani w głosowaniu.
9: Tak jest, nawet musiałem wyjść z pokoju, gdy w ogóle zaczynała się dyskusja i to nie tylko na sesji plenarnej, ale na posiedzeniu podkomisji. Także ja w tym nie mam żadnego udziału, natomiast jestem bardzo dumny z treści tej opinii, z którą w 100% się utożsamiam.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w TVN24 przed chwilą powiedział, że ślubowanie Macieja Berka na sędziego nastąpi i że no, jest nadzieja, że może pan prezydent zaszczyci tę uroczystość, choć raczej wątpię. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Wojciech Sadurski, członek Komisji Weneckiej, był gościem TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam ponownie, a w studiu Magdalena Sroka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga, no i szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry pani poseł.
10: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
8: Media związane z PiS alarmują, że w związku z tym, iż ma się odbyć ślubowanie Macieja Berka, że koalicja rządząca już szykuje desant na Trybunał Konstytucyjny, że dojdzie do siłowego przejęcia.
10: To, co media, których nazwy nie będę wymieniała, robią w ostatnim czasie, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Dzisiaj próbują wywołać chaos przy okazji każdej absolutnie sprawy. W tej chwili zwołują pod Trybunał Konstytucyjny ludzi w obronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a tak naprawdę mamy do czynienia z ramieniem partyjnym, które dzisiaj stoi bardzo jasno i wprost po stronie Prawa i Sprawiedliwości i prawej strony sceny politycznej i wpisuje się w ogólną politykę obalenia obecnego rządu.
8: No tak, ale prezydent Karol Nawrocki i jego urzędnicy nie chcą uznać że opinii Komisji Weneckiej, że prezydent jest zobowiązany do tego, żeby odebrać ślubowanie od sędziego wybranego przez Sejm. To jesteśmy w klinczu nadal i pytanie, co się wydarzy z Trybunałem w przyszłości.
10: Jesteśmy w klinczu, ale nie do końca. Dzisiaj, jak widzimy z zapowiedzi marszałka Zgorzelskiego, ma odbyć się odebranie ślubowania od prawidłowo wybranego przez Sejm sędziego Berka i w następnym ruchu no, powinien zostać dopuszczony do orzekania.
8: Pani poseł, chciałam zapytać o raport dotyczący Pegasusa, dlatego że spotkał się on oczywiście ze sprzeciwem byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Maciej Wąsik pisze o tym, że nie wspomina pani o tym, zarzucając, iż być może dane zebrane za pomocą Pegasusa są dostępne dla firmy, która to oprogramowanie sprzedała, a tym samym jest dostęp też dla służb izraelskich. To Maciej Wąsik mówi tak. Dlaczego nie wspomina pani, że transmisja danych była szyfrowana w sposób unikatowy od początku do końca?
10: To nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Pan Maciej Wąsik dzisiaj mówi o szyfrowaniu przesyłanych danych, tylko zapomina wspomnieć, że administratorem i posiadaczem głównych kluczy dostępu do systemu Pegasus była izraelska firma, która wyprodukowała i sprzedała to narzędzie. Także to, że dane były przesyłane w sposób szyfrowany, nie ma żadnego znaczenia. W każdym momencie administrator miał dostęp do tego, co zostało zebrane na serwerach i wyobraźmy sobie sytuację, a do takich sytuacji dochodziło i o tym mówi również opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W momencie błędów technicznych, które występowały, taki zdalny dostęp administratora, czyli izraelskiej firmy się odbywał. Oni naprawiali błędy. W tym samym czasie realizowane były kontrole operacyjne, czyli podsłuchiwano i obserwowano osoby, wobec których zastosowany był system Pegasus. Równocześnie oni mieli po prostu dostęp do każdej konsoli, która była w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
8: No, ale jeżeli było szyfrowane, no to służby izraelskie nie mają wiedzy na temat tego, jakie dane zebrano. Tak twierdzi Maciej Wąsik.
10: No nie, to jest zupełnie niepoważny argument. Ja rozumiem, że to są osoby dzisiaj, które się tak głośno wypowiadają, które mają poważny problem, ponieważ dzisiaj prokuratura prowadzi śledztwo, a na końcu sąd będzie wypowiadał się o tym, w jaki sposób postępowali, orzekał o ich winie. Te argumenty ja traktuję jako argumenty osób podejrzanych, które mogą mówić wszystko.
8: Pani poseł, też pada taki argument, że 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej zakupiło od Izraela licencję systemu Pegasus, w tym Niemcy.
10: No dobrze, to też trochę wyjaśnijmy, bo aktywność na mediach społecznościowych, co po niektórych osób jest zadziwiająca. Szkoda, że nie byli tak aktywni w roku 2022, kiedy izraelska firma zdalnie odebrała dostęp do systemu Pegasus za czasów rządu PiSu. To jest pierwszy argument. Drugi argument to 2021 rok i Stany Zjednoczone zakazują stosowania jakichkolwiek narzędzi pochodzących od firmy NSO Group. Jakichkolwiek. Ze względu na bezpieczeństwo państwa. Także jeżeli dzisiaj Maciej Wąsik, czy ktokolwiek inny, czy były szef służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który dzisiaj ma już postawione zarzuty, mówi o tym i powołuje się na inne państwa, to zapomina dodać, że oczywiście ten system zakupywany był w bardzo różnych miejscach świata, w bardzo różnych momentach był odcinany ze względu na nieprawidłowości, których dopuszczały się poszczególne państwa. W momencie, kiedy w 2022 nam odcięto dostęp, odcięto ten dostęp również Węgrom, odcięto dostęp Maroko i Polska też znalazła się na tej niechlubnej liście ze względu na nadużycia. To znaczy wykorzystywany ten system był niezgodnie z jego przeznaczeniem. Już pomijając fakt, że u nas w Polsce był nielegalnie zakupiony, nieakredytowany, czyli bez gwarancji państwa i na temat jego bezpieczeństwa, po prostu był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nie w stosunku do terrorystów czy najgroźniejszych przestępców, tylko był wykorzystywany politycznie.
8: Krzysztof Wacławek, były szef służby za czasów Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że audyt ABW dotyczący systemu Pegasus był trzykrotnie poprawiany, bo nie spełniał politycznych oczekiwań Donalda Tuska. Czy to prawda?
10: To nie był żaden audyt. My jako komisja w 2024 roku wystąpiliśmy do zespołu III Prokuratury Krajowej o powołanie biegłych w celu zbadania narzędzia, które jeszcze znajdowało się w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zespół III Prokuratorów powołał zespół biegłych, którzy badali narzędzie, wykonywali przesłuchania świadków, analizę dokumentów, oględziny tego narzędzia.
8: Ale zarzut jest taki, że premier wpływał na to, żeby ta opinia ABW wyglądała inaczej.
10: Absolutnie ja nie mam wiedzy jakiejkolwiek, żeby ktokolwiek wpływał na biegłych. Biegli w sposób niezależny, wykonują swoją pracę, a finałem tego jest opinia. W międzyczasie, w roku 2025, wpłynęła do komisji częściowa analiza, już na tamtym etapie, która była możliwa do sporządzenia. Natomiast prace trwały dalej i ten finał mieliśmy w czerwcu 2026 roku.
8: W tej opinii czytam tak, że CBA nie miało kontroli nad funkcjonowaniem systemu. Producent oprogramowania mógł uzyskać dostęp do infrastruktury, na której przetwarzano i przechowywano materiały z kontroli operacyjnych, a dane przesyłane przez system opuszczały terytorium Polski. Na jakiej podstawie zostało sformułowane to stwierdzenie, że te dane opuszczały terytorium Polski? Skąd to wiemy?
10: Właśnie ze względu na to, że system ten w całości składał się z modułów. Jeden z tych modułów znajdował się na stałe w Izraelu. Moduł, który odpowiedzialny był za infekowanie urządzeń. To znaczy, jeżeli za rządów PiSu wytypowano by panią redaktor do tego, żeby zainfekować jej telefon i zainstalować system Pegasus, to pani numer telefonu wysłany zostałby i przekazany i właśnie opuściłby terytorium Polski, żeby móc zainstalować pani ten system. A następnie, w momencie, kiedy te dane byłyby pobierane, ponownie mielibyśmy sytuację, w której przez ten moduł te dane przechodzą. Oczywiście możemy być naiwni, tak jak nie wydaje mi się, żeby byli. Oni mieli całkowitą wiedzę na ten temat, ci, którzy decydowali o zakupie tego systemu. No ale jednak dopuszczenie do tego typu sytuacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Jeżeli dane z kontroli operacyjnej, czyli tak zwani figuranci, osoby w zainteresowaniu służb, a także dane z ich telefonów, znajdowały się poza terytorium Polski, no to możemy być naiwni i myśleć, że inni z tego nie skorzystali. Czy te dane z inwigilacji bardzo różnych osób, polityków opozycji w czasach rządów PiS-u, posłużyły, czy może w przyszłości posłużą do szantażu, do nacisków. No właśnie, po to jesteśmy państwem polskim i po to jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, żeby nie dopuszczać do nawet takiej możliwości.
8: Pani poseł, rozumiem, ale mam pytanie takie, czy ma pani wiedzę, czy to jest może w części niejawnej raportu, a może w ogóle komisja nie miała do tego dostępu? Kto jest na liście osób pokrzywdzonych, jeśli chodzi o śledztwo Pegasusa? Wobec kogo zastosowano to oprogramowanie bez wyraźnych podstaw?
10: Na samym początku została podana liczba 578 osób, wobec których zastosowano ten system. Komisja nie otrzymała od prokuratury prowadzącej śledztwo listy osób, wobec których zainstalowano Pegasusa. Jest to decyzja prokuratury, która musi każdą poszczególną sprawę przeanalizować. My przeanalizowaliśmy szczegółowo 4 przypadki po to, żeby pokazać też mechanizm funkcjonowania tego całego systemu. Natomiast w części niejawnej raportu będą opisane jeszcze przypadki inne, które nie są upublicznione, które komisja miała możliwość uzyskać w niejawnych dokumentach, także niestety one nie mogą być podane do publicznej wiadomości. Myślę, że śledztwo, które jest obecnie prowadzone na bardzo różnych etapach, będzie odsłaniało kolejne szczegóły tego, wobec kogo był stosowany system
8: Pegasus. Czy ma pani wiedzę, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości są wśród osób pokrzywdzonych?
10: Czy ja mam taką wiedzę? Mam wiedzę.
8: I są tam politycy PiS?
10: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
8: A czy ta informacja będzie dostępna w tej części niejawnej raportu?
10: Nie mogę mówić o tym, czy tam będą, czy nie będą dane osoby umieszczone.
8: Czy może pani powiedzieć, że Pegasus jednak niezależnie od tego, że był stosowany wobec osób publicznych, gdzie nie było specjalnie podstaw, żeby aż tak inwazyjny system zastosować, to czy ma pani taką wiedzę, że Pegasus przyczynił się także do tego, żeby złapać groźnych przestępców?
10: No i tu znowuż pojawia się w przestrzeni publicznej bardzo dużo argumentów ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że w przekazie dnia z pewnością mieli wprost pisane: mówcie, że my zatrzymaliśmy Rupcowa właśnie przez Pegasusa, a ci go wypuścili. Taki mniej więcej jest przekaz. To ja się wszystkich tych pytam, czy oni widzieli materiały prowadzonego śledztwa? Czy zapoznali się z materiałami z kontroli operacyjnej? Jeżeli tak wprost mówią o tym, że Rupcow był robiony Pegasusem i dzięki temu udało się go zatrzymać.
8: No to jaka jest prawda? Był zastosowany w tym przypadku Pegasus, czy nie?
10: To jest, myślę, wynik współpracy sojuszniczej i też więcej, no proszę mi wybaczyć, nie mogę wchodzić w szczegóły, bo ja sama również ich nie znam. Natomiast warto pytać polityków PiS-u, skąd mają wiedzę, którą tak chętnie się dzielą, a długie lata siedzieli cicho. Dzisiaj system Pegasus mamy wprost potwierdzone, był nielegalnym systemem funkcjonującym w Polsce. Z bardzo różnych przyczyn możemy powiedzieć wprost, był nielegalny.
8: Magdalena Sroka, szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
10: Dziękuję i miłego dnia.
0: To jest

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze, co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 100 FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: Czwartkowy poranek w radiu Tok FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do 9:00. Zaczynamy oczywiście nasze spotkanie jak zawsze od przeglądu prasy. Na czołówce Gazety Wyborczej duże zdjęcie Roberta Bąkiewicza akurat szarpie barierkę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wczoraj Ruch Obrony Granic, bo tak instytucjonalnie teraz pozycjonuje się pan Bąkiewicz, rozsyłał maile i SMS-y z prośbą oczywiście o wsparcie finansowe. Trwamy pod Trybunałem, wesprzyj obronę Trybunału i pomóż nam przetrwać kolejną noc. No jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Idziemy teraz konsekwentnie do przodu, mówią Gazecie Wyborczej przedstawiciele koalicji rządzącej. Przełom w Trybunale Konstytucyjnym już w sierpniu zapowiadał premier Donald Tusk, ogłaszając kandydaturę Berka, swojego bliskiego współpracownika i ministra. Jaki dokładnie plan na uzdrowienie Trybunału ma rząd, tego premier nie zdradził. Komentarz Agnieszki Kublik na drugiej stronie. Fundamentalne pytanie brzmi, co się zmienia po ślubowaniu Berka? Na razie nic. Berek nie został dopuszczony do orzekania. Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, miał go nawet szarpać. Ale zmienić może się wiele i to nie zależy tylko od Berka. 8 sędziów wybranych przez obecny Sejm ma większość w 15-osobowym Trybunale. Ich opinia jest opinią Trybunału. Ale to za mało, by zwołać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału. Do tego potrzeba co najmniej 10 głosów, 2/3 składu. Jeśli tej ósemce uda się przekonać 2/3 sędziów, że Nawrocki i Święczkowski wspólnie w porozumieniu paraliżują Sąd Konstytucyjny, to zwołają zgromadzenie ogólne, a potem przegłosują uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Święczkowski może zostać zatrzymany, a wtedy przestanie być prezesem Trybunału Konstytucyjnego. To może być początek odblokowania Trybunału. Profesor Andrzej Coll podkreśla, to legalny scenariusz. Na dole jest też taki krótki cytat, to już zmieniając temat, z Jacka Majchrowskiego, który po wyborze Łukasza Gibały na włodarza stolicy Małopolski powiedział tak: lud się w końcu naje tych kremówek i obwarzanków. Jeżeli jesteśmy przy Krakowie, to zerknijmy sobie jeszcze na 6 stronę Gazety Wyborczej, bo w 3 rocznicę wyborów parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość jedzie do Krakowa właśnie, by mówić o klęsce Donalda Tuska. I choć partia Jarosława Kaczyńskiego też przegrała w mieście, jej lider chce, by raz jeszcze wybrzmiało hasło byle nie Tusk. Kraków oczywiście ma dla PiS-u symboliczne znaczenie. Już dwukrotnie kandydaci PiS przedstawiani w krakowskiej hali Sokoła sięgali po najwyższy urząd w państwie. Najpierw Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki. W tej samej hali PiS organizuje też czwartkowe wydarzenie, kiedy dziennikarka dopytuje, dlaczego tam słyszy, że dlatego, że Koalicja Obywatelska symbolicznie tam przegrała w niedzielę. Ale mówi dziennikarka Agata Kącińska, ale PiS też nie wygrał. Wasz kandydat nie wszedł do drugiej tury. Konfederacja wypadła jeszcze gorzej, bo nawet podpisów nie zebrała. Rozmówca Agaty Kądzińskiej upiera się. Ale na końcu to Koalicja Obywatelska przegrała. No tak, Koalicja Obywatelska przegrała w drugiej turze. Rzeczpospolita i jej ustalenia dotyczące tego, co stało się 23 września. Chodzi o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Woli Karbowskiej na Mazowszu. W poniedziałek w tym tygodniu na terenie Niemiec służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie właśnie tej bazy Starlink. Ekstradowana z Niemiec do tej sprawy ma być także trzecia osoba. To kobieta, 24-letnia obywatelka Turcji, mieszkająca w Niemczech. To ona miała dowieść sprawców na miejsce samochodem. No i z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że obu sprawców polska policja miała w rękach następnego po podpaleniu dnia, 24 września, i mimo wątpliwości dotyczących ich paszportów puściła ich wolno. No i teraz kulisy tej sprawy. Mężczyźni przyjeżdżają do Polski rankiem 23 września. Za kierownicą siedzi ta wspomniana już Turczynka, zatrzymują się w Łodzi. Stamtąd wczesnym popołudniem docierają do Woli Karbowskiej na Mazowszu. Kamery rejestrują, jak mężczyźni spacerują wzdłuż terenu stacji. Jeden z nich niesie papierową torbę, drugi wchodzi do przylegającego sadu. Kiedy zapada noc, dokonują podpalenia i uciekają. Wszystko wskazuje na to, że ukrywają się w lesie aż do następnego dnia. Nazajutrz, około 10 kilometrów od miejsca zdarzenia, zostają zatrzymani przez patrol policji. Według informacji zatrzymanie przeprowadził miejscowy dzielnicowy, a co zwróciło jego uwagę? Obecność dwóch mężczyzn ciemnej karnacji, wyglądających na cudzoziemców, którzy kręcą się po okolicy, zaniepokoiła miejscowych mieszkańców i to od nich poszedł sygnał. Przypuszczali, że mogą to być na przykład włamywacze, którzy robią rekonesans, żeby wytypować jakąś nieruchomość do obrobienia, wskazuje źródło Rzeczpospolitej. Według niemieckich mediów polski patrol wylegitymował dwóch Turków o godzinie 9:37. Obaj twierdzili, że mieszkają we Frankfurcie. Czy zapytano ich, co robią w Polsce, w jakim celu tu przyjechali, tego nie wiadomo. Ostatecznie policjant uznał, że dokumenty wyglądają na prawdziwe i obu puszczonych wolno. Jak tłumaczy funkcjonariusz służb anonimowo Rzeczpospolitej, nie ma policja możliwości tak szybkiego zweryfikowania dokumentów cudzoziemców. Oficjalnie policja tłumaczy, że podczas legitymowania nie było podstaw do zatrzymania mężczyzn. Na tym etapie była brana pod uwagę wersja samozapłonu. Tak usłyszeli dziennikarze Rzeczpospolitej, ale czy na pewno? Pożar wybuchł w środę wieczorem, 23 września. Nazajutrz, w czwartek przed południem, już media podały, powołując się na nieoficjalne źródła, że pożar tejże stacji mógł powstać przez podpalenie. Według artykułu w niemieckiej prasie, niedługo po wylegitymowaniu przez policję i puszczeniu wolno, mężczyźni w brudnych, mokrych ubraniach wsiadają do taksówki jadącej do Warszawy, twierdzą, że spędzili noc w lesie. Potwierdzamy, że takie są ustalenia polskich śledczych. Jeśli w takim stanie wsiedli do taksówki, to prawdopodobnie w nielepszym byli również po zatrzymaniu ich przez dzielnicowego, a to już powinno wzbudzić czujność. I jeszcze takie bardzo ciekawe informacje. Podpalacze zostawili ślady na miejscu zdarzenia, odcisk linii papilarnych palca, tam gdzie działali. Cenne z punktu widzenia śledztwa okazało się również nagranie przez kierowcę taksówki rozmowy, jaką prowadzili. Po przetłumaczeniu na język polski okazało się, że padają w niej kluczowe słowa o akcji, bazie, satelicie. Polska czeka teraz na ekstradycję podejrzanych, aby postawić im zarzuty, a we wtorek w Berlinie niemieckie służby zatrzymały trzecią osobę, tę wspomnianą już dwukrotnie kobietę, 24-letnią Turczynkę, która mężczyzn przywiozła do Polski. Dziennik Gazeta Prawna zapytał, a właściwie CBOS zapytał w imieniu Dziennika Gazety Prawnej, czego Polacy chcą od rządu w ostatnim roku kadencji. Liczą przede wszystkim na poprawę codziennych warunków życia. Ponad 39% badanych wskazuje wzrost dochodów, brak podwyżek cen i ochronę zdrowia jako najważniejszy priorytet na ostatni rok kadencji. Na drugim miejscu znalazło się bezpieczeństwo, 26%. Na trzecim, to ciekawe, ograniczenie deficytu i długu państwa, 16%. Rozliczenia poprzedników z PiS wskazało niespełna 9% respondentów. I jest do tego sondażu także komentarz ze strony szefowej CBOS-u, profesor Ewy Marciniak. Rząd oceniamy przez pryzmat najbliższych człowiekowi doświadczeń życia codziennego, mówi pani profesor. I zdaniem właśnie dlatego duże przedsięwzięcia państwa nie zawsze przekładają się na równie wyraźną ocenę całego gabinetu. SAFE albo KPO pozostają hasłem, wskazuje. Problemem jest też brak jednej czytelnej opowieści o działaniach gabinetu. Suma publicznych wypowiedzi polityków nie tworzy narracji, ocenia Marciniak. Wyniki układają się w nieoczywisty dla rządu bilans. Najwyżej oceniane są dziedziny, z którymi obywatel styka się bezpośrednio. Sukces strategiczny trzeba czasem wyborcy wytłumaczyć. Porażkę w przychodni, szkole czy sądzie rozpoznaje sam. I może jeszcze na koniec, szanowni państwo, wywiad z generałem Kitem Kellogiem, który w 25 roku był specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, także w dzienniku Gazecie Prawnej. A dlaczego Donald Trump zawarł z Władimirem Putinem umowę o dostawach oleju napędowego? Osobiście wolałbym, żeby do tej umowy nie doszło. Tak się stało z powodów wewnętrznych. Trump zawsze był przywódcą transakcyjnym. Jedyny powód, dla którego zawarł porozumienie, to sytuacja przed wyborami. Nie rozmawiałem z nim o tym, ale znam go na tyle dobrze, by uznać, że zapewne tak właśnie było. Czyich rad słucha Trump? W otoczeniu Trumpa są osoby związane z tradycyjnym aparatem administracji, ale krąg doradców jest znacznie węższy niż ten, który otaczał go w pierwszej kadencji. Druga administracja wygląda pod tym względem inaczej. Nie wiem, jakie rady są mu teraz udzielane. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, pani redaktor.
4: Rozmawiałam nieoficjalnie o wczorajszych wydarzeniach w Trybunale z obecnymi tam sędziami. Teraz chciałabym pana zapytać publicznie, czy Bogdan Święczkowski naruszył nietykalność osobistą Macieja Berka, to znaczy, czy wypchnął go z korytarza, czy użył rąk?
5: Tak, te zdarzenia miały miejsce, to mogę potwierdzić, wczoraj.
4: I jak to wyglądało?
5: No wyglądało to tak, że po spotkaniu, które pan sędzia Berek miał z panem prezesem Świeczkowskim, chcieliśmy przejść do tej części sędziowskiej, do pokoju sędziów, którzy objęli swoje urzędy, i część osób weszła, natomiast w pewnym momencie podbiegł pan Świeczkowski i wypchnął z drzwi niejako pana Berka i tam potem w tych drzwiach już stanął.
4: A ci, którzy weszli, to wrócili?
5: Ustępu. Byli jakiś czas i potem tak, potem wrócili, potem przenieśliśmy się w inne miejsce.
4: Czy prawdą jest, że Bogdan Święczkowski miał państwu powiedzieć, że gdyby państwa wpuścił, to by poszedł siedzieć?
5: Tak, to prawda.
4: Czy była dyskusja o odpowiedzialności za wydarzenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego? Bo usłyszałam, że Maciej Berek obarczył tą odpowiedzialnością za ten protest, za te dantejskie sceny prezesa Trybunału. Ten zaś stwierdził oczywiście, że to państwa wina.
5: To ja tego aż tak szczegółowo, ja nie byłem świadkiem tej rozmowy pana Berka z panem Święczkowskim, więc chyba o tym się nie mogę wypowiadać. Natomiast przy mnie takie słowa nie padały już w tym takim większym gronie.
4: Czy Bogdan Święczkowski sprawiał wrażenie kompromisowe czy konfrontacyjne?
5: Nie no, panie redaktor, to znaczy to nastawienie jest cały czas konfrontacyjne, prawda? My od kwietnia tego roku w sposób dopuszczalny prawem, w takim, jaki jest nam dostępny, pismami i działaniami prawnymi próbujemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli zacząć pracować. Tak? Natomiast no, postawa drugiej strony jest taka, że do tej pracy nas pan Księczkowski dopuścić nie chce. Tak? I rzeczywiście możemy mówić o jakichś szczegółach, o jakichś faktach, ale jakby obraz taki z góry widziany jest taki, że Trybunał od wielu, wielu miesięcy, od dłuższego czasu praktycznie nie wykonuje swojej funkcji. No, orzeczenia, które zapadają, są nie tylko nieliczne, ale jak zerkniemy sobie na to, czego dotyczą i które orzeczenia są procedowane, no to one na pewno nie dotyczą istotnych spraw dla ludzi.
4: No i nie są uznawane przez rządzących na mocy uchwały z marca 24 roku.
5: No to jest zupełnie odrębny problem, prawda? Bo jest pytanie o to, w jaki sposób formowane są składy, w jaki sposób one są potem w jakiś sposób modyfikowane przez pana Świeczkowskiego, czy w składzie uczestniczy sędzia, który został wybrany na miejsce już zajęte i tak dalej, i tak dalej. Ten problem oczywiście, jeżeli mówimy o bieżącym działaniu Trybunału Konstytucyjnego, to co też podniosła Komisja Wenecka, jest następujący, że każdy skład obecnie, który jest losowany, czy który jest przydzielany według nazwisk i kolejności wpływu bez udziału nowo wybranych sędziów, jest wadliwy. Więc wszystkie sprawy w zasadzie, które miały być rozstrzygane, będą obarczone wadą prawną. I to jest już samo w sobie powinno być wystarczające, żeby tej sytuacji zaradzić. Natomiast to się nie dzieje. Natomiast chciałem jeszcze dokończyć jedną rzecz o tych sprawach, bo to jest też dosyć oburzające. To znaczy w sytuacji, w której jest jakiś niewyrażony interes strony, jednej ze stron politycznych, żeby sprawę rozstrzygnąć, to ona jest rozstrzygana błyskawicznie. I tutaj ten przykład rozporządzenia w sprawie osób LGBT, prawda, gdzie wniosek ze strony pana doktora Warchoła jako pełnomocnika skarżących, tak, i pada w czerwcu, a wyrok jest w lipcu. Czyli po miesiącu praktycznie jest wyrok w sytuacji, w której jeżeli chodzi o obecną opozycję, zależy jej na tym, żeby taki wyrok zapadł. To jest charakterystyczne. Ja mówię to z pewnym zażenowaniem i wstydem i bardzo...
4: No to jest ta koncepcja Trybunału na telefon, panie profesorze. Ja wiem i usłyszałam...
5: No tak, ale widoczna jak na dłoni, prawda? W tej sytuacji.
4: Od wielu już lat. Ja wiem i usłyszałam to, co pan powiedział, że pan nie uczestniczył oczywiście w tej rozmowie Macieja Berka i Bogdana Święczkowskiego, ale wiem także, że potem sędzia Berek relacjonował państwu to, co tam usłyszał i od jednego z sędziów dowiedziałam się, że padła tam taka sugestia pod adresem Berka, że są na niego jakieś materiały prokuratorskie. To znaczy, że Bogdan Święczkowski miał mu powiedzieć, że on wie, co jest w materiałach prokuratorskich na Macieja Berka, no bo wygląda to na jakąś, jak rozumiem, próbę zastraszenia sędziego. Czy pan słyszał od Macieja Berka o tym wydarzeniu?
5: Tak, to pan sędzia Berek nam tak przekazywał, że takie słowa padły i taki rodzaj zawoalowanej groźby padł. No ale to możemy tylko powiedzieć, że to nie jest też nic nowego, no, z pewnym zażenowaniem. No, ostatnia wypowiedź dotycząca sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po tym, jak udzielono nam zabezpieczenia domagającego się jakby dopuszczenia nas do pracy, no była w podobnym stylu, tak, że pan Święczkowski był prezesem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że prowadzili jakieś takie działania wobec tych sędziów i on ma taką jakąś wiedzę tajemną, jakoby że ci sędziowie nie byli niezależni, prawda? No to jest w tym stylu wypowiedź.
4: Czy sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Sejm poprzedniej kadencji, są w jakiś sposób gotowi do współpracy z państwem? Myślę oczywiście o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo ja słyszę, że ponoć wizja braku pieniędzy dla Trybunału od stycznia działa na nich trzeźwiąco.
5: Panie redaktor, no to są takie rzeczy, o których nie możemy chyba publicznie mówić, to znaczy o jakichś scenariuszach, które oczywiście gdzieś tam rozważamy, ale no nie możemy o nich w tym momencie mówić. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć tak, że ostatnio pan Sieczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją, o której pani mówi, budżetową, będzie zwoływał jednak zgromadzenie ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
4: A on was nie dopuści?
5: Zobaczymy, co się będzie wydarzać w takich sytuacjach i będziemy odpowiednio reagować. No to jest niestety troszeczkę ogólna moja wypowiedź, ale nie jestem w stanie bardziej szczegółowo teraz publicznie tutaj wypowiadać się na temat scenariuszy.
4: Bogdan Święczkowski zabrał też publicznie głos po tym spotkaniu z Maciejem Berkiem. Poinformował, że nie nawiązał stosunku służbowego Maciej Berek, że teraz wszystko zależy od prezydenta, czy prezydent uznaje to ślubowanie, ale z wczorajszej wypowiedzi Karola Nawrockiego wynika, że nie uznaje tego ślubowania. Zresztą prezydent pojawił się po południu w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił potem jego minister Zbigniew Bogucki, chciał się osobiście, podkreślam, osobiście dowiedzieć, co zaszło. Jak pan czyta to zaangażowanie Karola Nawrockiego, który nawet z powodu wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym odwołał swoją wizytę zagraniczną?
5: No staram się tego w ogóle nie czytać jakoś szczególnie. To znaczy nie wiem, co takiego szczególnego wczoraj się wydarzyło, że obecność głowy państwa i następnie odwołanie wizyt zagranicznych była konieczna. Wydaje mi się, że nic takiego ważnego się nie wydarzyło w dniu wczorajszym. Natomiast co do pana prezydenta i stanowiska pana Boguckiego, szefa kancelarii, no to możemy powiedzieć, że jakby jest to też stała sytuacja. My też od pana Święczkowskiego usłyszeliśmy, że on będzie czekał na to, co zrobi prezydent z naszymi dokumentami. I jest, czy było w miarę jasne, co też z nimi zrobi, prawda? Więc jakby tutaj też nie ma większego zaskoczenia. Ja tylko mogę dodać od siebie jedną rzecz, że niedawno wprawdzie w problemowym składzie, ale zapadło takie orzeczenie dotyczące kontrasygnaty premiera w sytuacji, kiedy prezydent powołuje na pewne funkcje w Sądzie Najwyższym. I tam była właśnie taka bardzo długa ze strony tych, powiedzmy, starych sędziów, prawda, wywód, jak to sędziowie i funkcje sędziowskie nie mogą być zależne od władzy wykonawczej. Natomiast w innym kontekście, jak widać, funkcjonowanie Trybunału, zarówno orzecznicze, zarówno administrowanie, zarówno finansowanie, jak i podjęcie działalności orzeczniczej może być jednak zależne od innej władzy, od władzy wykonawczej, więc jest tu pewna niespójność w tym rozumowaniu pana Święczkowskiego, że w jednych sprawach może być ta zależność, a w innych nie. W naszym przekonaniu, zresztą zgodnie z tym, co Komisja Wenecka ostatnio również potwierdziła, jakby z zewnątrz patrząc na całą sytuację, ślubowanie złożone wobec prezydenta, wobec instytucji w taki sposób formalny, uroczysty, publiczny, w jaki my to zrobiliśmy i w jaki to zrobił pan sędzia Berek wczoraj, powinna wystarczać, żeby spełnić wymogi ustawowe tego artykułu 4 ustawy o statusie sędziów i powinna wystarczyć, żeby dopuścić nas do orzekania. Bo pani redaktor, jeszcze jest jedna rzecz, bo żebyśmy tak to ślubowanie troszeczkę może odczarowali, bo ślubowanie, ta rota ślubowania w istocie sprowadza się do czego? Do tego, że sędzia mówi, że będzie swoją pracę wykonywał dobrze, zgodnie z określonymi standardami. Tam nie ma nic więcej. To jest taka funkcja tego ślubowania, prawda? Żeby to uroczyście, publicznie przekazać. Natomiast tam nie ma nic więcej, więc to, że ja będę się zachował zgodnie z określonymi standardami, no nie rodzi jakichś kompetencji po stronie prezydenta, żeby kontrolować jakiekolwiek elementy z tym związane.
4: Czy to pan, panie profesorze, jest jedną z tych dwóch sędziów, którym resort spraw wewnętrznych przyznał ochronę SOP?
5: Na ten temat niestety nie możemy mówić. Bardzo mi przykro, natomiast to jest, no, informacja, którą można przekazać, jest taka, że po prostu z uwagi na groźby części z nas przyznano taką ochronę.
4: Profesor Maciej Taborowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050. Dzień dobry, pani posłanko.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na portalu X napisała wczoraj tak. Brutalna prawda jest taka, że nikt już nic z wojny o Trybunał nie rozumie. Za to ludzie coraz mniej ufają sądom, bałagan jest coraz większy, sceny coraz bardziej żenujące. Jedynym rozwiązaniem jest reset Trybunału. Winy za ten bałagan są po obu stronach, choć niesymetryczne. Teraz jednak czas, by politycy pokazali, czy umieją tylko wojny, czy też zależy im na rozwiązaniach. Odpowiedział waszej liderce, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jeżeli Pełczyńska jest w stanie zbudować większość, która stworzy reset konstytucyjny, proszę bardzo. Ruszyli państwo już do roboty w poszukiwaniu tej większości konstytucyjnej w parlamencie?
6: Z całą pewnością już od dawna mówimy i wychodziliśmy z takimi inicjatywami, że bardzo często te podziały polaryzacyjne powinno się zakopywać i szukać właśnie kompromisów, bo nikomu, a zwłaszcza naszym obywatelom, nie służy to, żeby tworzyć różnego rodzaju wojny skupiające się na przeciąganiu liny, po której stronie jest racja.
4: Ale, pani posłanko,
6: to, co wydarzyło się wczoraj.
4: Mówią,
7: Do tego zaraz przejdziemy. Państwo mówią, czy państwo coś w tej materii robią? To znaczy, czy państwo podjęli jakąś inicjatywę, żeby chociaż przejść się po klubach i porozmawiać z adwersarzami na ten temat?
6: Tak naprawdę, gdy tylko jest taka okazja, to nasi przedstawiciele, którzy akurat w tym zakresie, między innymi przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, Paweł Ślist, podejmują tego rodzaju rozmowy, także inicjatywy, no bo to właśnie Paweł złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Święczkowskiego. Jesteśmy w dobrych relacjach zarówno z jedną, jak i z drugą stroną sceny politycznej. Na razie takiej woli nie widzimy, ale sygnalizujemy, że naprawdę doszliśmy już do ściany i że tutaj kroki w kierunku naprawy Trybunału Konstytucyjnego już dawno powinny zostać podjęte. Pani redaktor, jeżeli będziemy mieli do zakomunikowania, że jest taka wola ze strony zarówno koalicjantów, jak i właśnie strony opozycyjnej, to z pewnością to zrobimy. Nie mogę zdradzać, czy i w jakim zakresie takie rozmowy są podejmowane, gdyż to może być tak zwany wilczy bilet dla jednej albo drugiej strony.
7: Czekam niecierpliwie. A czy państwo zamierzają połączyć siły z Rozwojem Plus, bo stowarzyszenie, w przyszłości pewnie także partia polityczna Mateusza Morawieckiego, też zaproponowało ostatnio reset konstytucyjny. Twarzą tego wszystkiego jest poseł Szczucki.
6: Znaczy, my możemy łączyć siły co do spraw. To z całą
7: pytam o reset konstytucyjny w sprawie Trybunału.
6: Jeżeli jest taka przestrzeń do tego, żeby właśnie namówić pozostałe siły polityczne, to będziemy to robić, ale nie mam żadnych informacji o tym, żeby takie rozmowy toczyły się wspólnie. Każdy wyszedł z własną inicjatywą. Myślę, że znajdziemy się gdzieś w punkcie wspólnym, który połączy właśnie nas wszystkich do tego, żeby tą sprawę rozwiązać, bo te sceny, które, tak jak powiedziałam, widzieliśmy, są bardzo zatrważające i bardzo wielu nic sobie nie robi z sygnałów zewnętrznych, między innymi Komisji Weneckiej, która wskazuje na to, że legalnie wybrani sędziowie powinni być dopuszczeni do orzekania.
7: No ale jak państwo chcą zbudować większość, skoro państwo uznają opinię Komisji Weneckiej, jak rozumiem pani wypowiedź, a Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość nie uznają opinii tej Komisji Weneckiej i mówią, że trzeba się opierać na polskiej konstytucji, polskich przepisach, polskiego prawa. Jak państwo chcą dojść do porozumienia i stworzyć większość konstytucyjną, skoro, jak pani przed chwilą przypomniała, Paweł Ślist składa zawiadomienie na Bogdana Święczkowskiego, który jest twarzą tego, co PiS robił w Trybunale Konstytucyjnym i w jakim stanie Trybunał Konstytucyjny chce utrzymać do wyborów w 2027 roku.
6: No tak naprawdę po prostu potrzebujemy rozmawiać kuluarowo, poza tymi najważniejszymi przekazami medialnymi, żeby tutaj przekonać wszystkich, by każdy cofnął się o kilka kroków i taki reset konstytucyjny podjął, uznał to, co powinno być uznane. Akurat my stoimy po tej stronie demokratycznej i temu dajemy wyraz między innymi poprzez złożenie zawiadomienia do prokuratury i mamy nadzieję, że w pewnym momencie, bo nieraz tak przecież i było, również prezydent czy ta strona prawicowa uzna, że z pewnych decyzji, z pewnych schematów myślenia trzeba się po prostu wycofać.
7: Pani posłanko, ja mam bardzo brzydkie podejrzenia, że państwo trochę o tym mówią, ale niewiele bądź nic państwo w tej sprawie tak naprawdę nie robią. I prócz tego tweeta Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, takiego pełnego wzmożenia moralnego i ekskatedra, my tutaj z wyższością patrzymy na te dwa plemiona, które się biją przed Trybunałem Konstytucyjnym, to nic z tego, co pani mówi, nie wynika.
6: No tutaj nie byłabym taka pewna. Oczywiście każdy z nas komunikuje także swoje emocje polityczne tak, jak czuje i tak, jak uważa, że właśnie opinia publiczna powinna poznać jego zdanie, ale swoją pracę także wykonujemy, staramy się ją wykonywać i ją po prostu, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości będziemy mogli państwu zakomunikować, także wskazując na jej owoce.
7: Co się zmieniło, pani posłanko, w Polsce 2050 od momentu, kiedy szefem klubu parlamentarnego został Szymon Hołownia? Czy coś się w ogóle zmieniło?
6: Niewiele, choć tak naprawdę to, co chyba najbardziej cieszy, to większa aktywność samego marszałka Hołowni, który bierze odpowiedzialność za kierowanie klubem parlamentarnym Polski 2050, inicjuje różnego rodzaju działania i wydarzenia, aktywizuje nas także bardziej, koordynuje bardzo sprawnie działania klubu, więc z jednej strony oczywiście za czasów Pawła Śliza klub funkcjonował i to funkcjonował dobrze. Za czasów teraz obecnych marszałka Szymona Hołowni
7: jest także jeszcze
6: funkcjonuje,
7: lepiej.
6: Także... Tak? O coś pani zapytała jeszcze.
7: Podsumowałam, że skoro za Pawła Śliza było dobrze, to za marszałka Hołowni, jak rozumiem, jest jeszcze lepiej u państwa.
6: Można tak powiedzieć, że jest równie dobrze. Co najważniejsze, Szymon Hołownia zawsze był wizjonerem, zawsze ceniliśmy, szanowaliśmy jego pracę. Niektórym z nas bardzo brakowało tego, żeby na nowo gdzieś te swoje wizje i właśnie kierunek działania nam wskazywał. Teraz kierując klubem parlamentarnym jak najbardziej to robi. I po prostu te zadania są bardzo sprawnie rozdzielane. Komunikacja jest bardzo dobra. No a tak naprawdę polityczna rzeczywistość ciągle wymaga od nas jak największego skupienia i jak najszerszego podejścia do różnego rodzaju tematów, bo tych
7: wyzwań,
6: jakimi zajmujemy się w Sejmie,
7: druzgocące dla państwa. Jeżeli mówimy oczywiście o wyzwaniach w Sejmie, to żeby potem z tymi wyzwaniami się zmierzyć, to trzeba znaleźć się także w przyszłym Sejmie, bo to już za rok. Czy pani chce, pani posłanko, walczyć o mandat w wyborach 27 roku?
6: Jeszcze nie wiem, z tego względu, że od zawsze, gdy weszłam tylko do polityki, podkreślałam, że najważniejsze jest dobro moich dzieci. Mam dwie nastoletnie córki i w momencie, jeżeli zobaczysz, że ta polityka bardzo mocno przeszkadza w naszym życiu rodzinnym i w ich rozwoju, no to jestem w stanie z niej po prostu zrezygnować. A jak państwo sami wiecie, w wieku nastoletnim także jest bardzo dużo wyzwań, więc nie podjęłam jeszcze tej decyzji.
7: Szymon Hołownia w lipcu też nie wiedział, czy wystartuje w wyborach w 27 roku. Mówił tak: nie wiem, czy wystartuje, nie wiem, z jakiej listy wystartuje. Tu jakiś przytomny dziennikarz, twarzy nie było widać, więc honorów nie oddam, dodał, no z Polski 2050. Na co Hołownia: z Polski na pewno, ale czy 2050, to się zobaczy. Mam nadzieję, że Polska 2050 zbuduje mądry sojusz, bo sama nie ma takiego potencjału. Czy Szymon Hołownia nadal stoi na takim stanowisku, że państwo sami nie dadzą rady i trzeba zbudować jakiś sojusz, i czy jakiś mądry sojusz jest już na horyzoncie?
6: Rozważamy różne scenariusze, widzimy te sondaże, nie ukrywamy, że one od dawna są dla nas trudne, choć ostatni pokazujący, jakie były preferencje wyborców, którzy wybrali czy poszli do wyborów w Krakowie i wybrali nowego prezydenta Gibałę, wskazują, że tam akurat to poparcie wyborców czy osób, które deklarowały, że są wyborcami Polski 2050, wynosiło akurat 5% względem na przykład 0,9% naszych przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którymi startowaliśmy jako trzecia droga w wyborach w 2023 roku. Ja osobiście także uważam, że mamy trudną sytuację, żeby pójść do wyborów sami, choć no właśnie, wskazując na to, że od zawsze to nas chyba połączyło najbardziej w Polsce 2050, że chcieliśmy zminimalizować tą polaryzację polityczną, no to takie pójście samodzielne najbardziej by na to pozwalało narracyjnie, tak żeby podkreślać, że niczym dobrym dla naszych mieszkańców, obywateli nie skończy się cały czas przepychanie tego, która strona sceny politycznej ma rację, bo to nie sprawia, żeby rozwiązywać takie codzienne problemy właśnie Polek i Polaków.
7: No to na ile prawdopodobny jest taki scenariusz statku samodzielnego, pani posłanko?
6: Przepraszam, może pani powtórzyć pytanie?
7: Na ile prawdopodobny jest samodzielny start Polski 2050? Bo ja mam takie wrażenie, że chyba gra idzie teraz w przypadku państwa o to, czy państwo się załapią na jedną listę. Ponoć zwolennikiem jednej listy koalicji 15 października jest premier Donald Tusk i rozmowy na ten temat są toczone.
6: Ja tutaj nie rozmawiałam ani w ramach klubu, ani w ramach zarządu, by sądować, które podejście do tego, jak wystartujemy, jest bardziej prawdopodobne, więc nie mogę tutaj uszczegółowić wartości procentowych. Niemniej jednak cały czas podkreślamy i chyba jesteśmy jedyni na scenie politycznej, którzy to mówią, że od wyborów prezydenckich do tak naprawdę wiosny 2027 roku mieliśmy najlepszy i mamy nadal najlepszy czas na to, żeby pracować na rzecz właśnie naszych obywateli, a nie myśleć o tym, w jaki sposób pójść do wyborów w 2027 roku i my na tej pracy się skupiamy.
7: Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, także wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękuję pani posłanko za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
3: To jest powtórka.

0: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
1: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
2: To jest po prostu koszmar.
3: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
1: Ja nie mam takich problemów.
4: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
1: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
0: Systemowi kaucyjnemu.
5: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Wstyd by wam było.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Mieszkańcy Lubelszczyzny po raz kolejny otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W informacjach również apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który wzywa prawicowych polityków do jedności. 4 osoby, w tym 3 dzieci, zginęły w strzelaninie w szkole w stanie Oregon w USA. Minęła 2. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. I na początek informacji komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które informuje o odwołaniu wcześniejszych ostrzeżeń. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego w związku z kolejnymi atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Jak informowało też dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operowało polskie lotnictwo. Wolałabym, żeby to nie było Ministerstwo Dziwnych Kroków, a Trybunał Konstytucyjny, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To komentarz do ostatnich zdarzeń w budynku przy Alei Szuchan. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zablokował nowo zaprzysiężonemu sędziowi Maciejowi Berkowi drogę do gabinetów sędziowskich. To działanie na korzyść polityków PiSu, mówi Anita Kucharska-Dziedzic.
8: Jeżeli to będzie Trybunał, w którym nie będzie szefa Święczkowskiego Przyłębskiej, jeżeli tam nie będzie większości nominatów pisowskich, to ta część społeczeństwa, która jest wyznawcami, twardymi zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, powie, to nie jest nasz Trybunał.
7: Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić Macieja Berka do orzekania, dopóki Karol Nawrocki nie uzna jego ślubowania. Prezydent uważa jednak, że wybrany przez Sejm sędzia nie spełnia wymogu formalnego, jakim jest minimum 10 lat doświadczenia w zawodzie radcy prawnego. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej. Zapowiedział dążenie do tego, by powstała zjednoczona prawica, która miałaby być jedną wielką patriotyczną listą, mówił prezes PiS.
9: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej